0: Rany odniosło 6 osób. Alarm przeciwlotniczy nadal obowiązuje we wschodnich i południowych regionach kraju. Ukraina planuje zakup 16 francuskich myśliwców oraz francusko-włoskich systemów obrony powietrznej, poinformował o tym prezydent Francji Emmanuel Macron po spotkaniu koalicji chętnych w Paryżu. Podczas szczytu Ukraina oraz 9 państw europejskich ogłosiły również powołanie antybalistycznej koalicji rakietowej.
1: Podczas wspólnej konferencji z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że samoloty Rafael i systemy obrony powietrznej mają trafić na Ukrainę w latach 2028-29. Sojusznicy Kijowa zapowiedzieli rozpoczęcie ćwiczeń wojskowych w państwach sąsiadujących z Ukrainą. Manewry mają być elementem przygotowań do rozmieszczenia wielonarodowych sił, które mogłyby zostać wysłane na Ukrainę po zawarciu zawieszenia broni z Rosją. W skład powołanej podczas szczytu w Paryżu antybalistycznej koalicji rakietowej weszły Ukraina, Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Norwegia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania. W spotkaniu tzw. koalicji chętnych w Paryżu uczestniczyło około 25 szefów państw i rządów. Polskę reprezentował premier Donald Tusk, Mariusz Pieśniewski i Polskie Radio.
0: A dzisiaj przywódcy państw koalicji chętnych będą w Paryżu obserwować paradę wojskową z okazji francuskiego święta narodowego. Stany Zjednoczone zaatakowały irańskie miasta i porty leżące nad cieśniną Ormuz, informuje amerykańskie Centralne Dowództwo. To trzecia noc z rzędu ataków wojsk USA. Amerykański prezydent Donald Trump powiedział dziennikarzom, że poprzez ataki Stany Zjednoczone starają się uniemożliwić Iranowi prowadzenie działań ofensywnych. Dodał, że celem ostrzału są wojskowe instalacje w rejonie cieśniny Ormuz. Prokuratura nie wyklucza ponownego wniosku o europejski nakaz aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Sąd okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o ENA, tłumacząc, że były minister sprawiedliwości jest w USA. Prokurator generalny Waldemar Żurek mówił w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, że szanuje wyrok sądu, ale nie zgadza się z taką interpretacją prawa.
2: W dobie dzisiejszej komunikacji Ziobro jutro może znaleźć się w samolocie lecącym do Budapesztu czy Brukseli. Co wtedy? Nie będziemy mieli ważnego europejskiego nakazu aresztowania wtedy, kiedy on wyląduje w strefie Schengen. Zatem rozważymy po uzyskaniu postanowienia sądu, czy nie należy złożyć ponownego wniosku o europejski nakaz aresztowania.
0: Ostatniej decyzji sądu nie da się zaskarżyć, stąd pomysł ponownego wniosku. A były minister sprawiedliwości Adam Bodnar mówił w Polskim Radiu 24, że polskie władze powinny się raczej skupić na ekstradycji Zbigniewa Ziobry z USA. Narodowy Fundusz Zdrowia podsumował kontrolę w szpitalach i aptekach w pierwszym kwartale tego roku. Placówki w całym kraju mają zwrócić ponad 54 miliony złotych lub zapłacić kary. Na Dolnym Śląsku skontrolowano 5 szpitali. 2 kontrole dotyczyły placówki w Legnicy. Jak mówi rzeczniczka Dolnośląskiego Oddziału NFZ Anna Szewczuk-Łebska, szpital będzie musiał zwrócić kilkaset tysięcy złotych.
3: Pierwsza kontrola dotyczyła SOR-u. Druga kontrola, weryfikowane było sprawozdawanie i rozliczanie świadczeń w zakresie pediatrii i sprawozdawanie chorób układu krążenia.
0: Dyrektor szpitala Maciej Leszkowicz tłumaczy, że SOR nie mógł pracować w tym czasie inaczej.
4: Kara dotyczy tego, że szpital niewystarczająco szybko przekazywał z SOR-u pacjentów na oddziały szpitalne, a Narodowy Fundusz Zdrowia, jak i służby wojewody bardzo dobrze wiedziały, że oddziały wszystkie szpitalne są pełne.
0: Kontrole na Dolnym Śląsku nie wykazały tak poważnych nieprawidłowości jak na Podkarpaciu. Na przykład szpital w Rzeszowie będzie musiał zwrócić prawie 4 miliony złotych.
5: To są aktualności jedynki.
0: Podczas prac ziemnych w centrum Pakości koło Inowrocławia natrafiono na ludzkie szczątki. To prawdopodobnie pozostałości dawnego cmentarza. Na miejsce wezwano policję, prokuratora i archeologów.
6: Odkrycia dokonano na ulicy Barcińskiej w bezpośrednim sąsiedztwie pakowskiego ratusza. Na miejsce przybyła policja, prokurator oraz archeolodzy z Muzeum imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Skąd pochodzą szczątki?
7: To ślad dawnego cmentarza, który funkcjonował od średniowiecza po czasy nowożytne wokół najstarszego kościoła, dzisiaj już nie istniejącego w Pakości, kościoła świętego Jakuba.
6: Mówił dyrektor muzeum w Inowrocławiu, archeolog Marcin Woźniak. Co ciekawe, szczątki już raz były odkryte podczas prac kanalizacyjnych w latach 70. ubiegłego stulecia.
7: Natomiast nikt nie poinformował archeologów i władz o zaistniałej sytuacji i zostały bez żadnego

0: szacunku wrzucone z powrotem do wykopu.
1: Szczątki zostały zabezpieczone i w porozumieniu z władzami Pakości będą złożone na miejscowym cmentarzu. Z Inowrocławia, Marcin Glapiak.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: W nocy pogodnie i bez opadów na Pomorzu, natomiast na pozostałym obszarze więcej chmur. Na południowym wschodzie kraju burze z silnym deszczem. Temperatura minimalna od 13 stopni na Podhalu, 16 w centrum do 17 na Dolnym Śląsku, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
4: Przed mikrofonem Justyna Golonko, zapraszam na nasze saldo, na nasz magazyn gospodarczy, a my dziś powiemy więcej o sytuacji na naszym rynku warzywno-owocowym, bo tutaj naprawdę dużo się w ostatnim czasie dzieje, a mówimy o tym z okazji Międzynarodowego Dnia Frytek, ale porozmawiamy generalnie o warzywach i o owocach, o tym jak wygląda ta sytuacja, bo rolnicy oczywiście na polach i w sadach szacują straty. W naszym studiu już jest nasz gość, Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. Dzień dobry, panie prezesie.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Wyjściem do naszej rozmowy, tak jak zapowiadałam, no jest święto, duże święto, można by powiedzieć, Międzynarodowy Dzień Frytek, bo to dziś, 13 lipca, na całym świecie to święto się obchodzi. No a tych frytek, z danych, które znalazłam, my Polacy jemy coraz więcej. Przeciętny Polak zjada rocznie około 6 kg frytek i ta liczba rośnie.
5: Tak, zgadza się.
4: No właśnie, no i były, można by powiedzieć, że dobrze, że będziemy jeść tych frytek coraz więcej i dzięki temu producenci by mieli powody do zadowolenia, ale jak spojrzymy na to, co się dzieje na tych polach u producentów ziemniaków, no bo to przecież z tego są produkowane frytki, to tam tego zadowolenia nie ma.
5: To znaczy, może zacznę od tego, że my tych ziemniaków jako Polacy swego czasu jedliśmy bardzo dużo. W latach 60. ubiegłego wieku nawet ponad 200 kg na osobę. W tej chwili
4: 200 kg?
5: Tak, tak. Takie to były ilości. Teraz szacuje się, że jest to 90-100 kg, oczywiście pod różnymi postaciami. Sporo złego zrobiono ziemniakom, czyniąc z nich produkt wysokokaloryczny, co nie jest prawdą. Ziemniaki mają szereg składników, które bardzo pozytywnie oddziaływują na organizm i powinno się je jeść. Natomiast oczywiście wraz z przemianami, wraz z tym, że tych ziemniaków jemy mniej, że te ziemniaki nie są tak jak kiedyś to jeszcze było przeznaczone na paszę, ta produkcja również bardzo spadła.
4: Ale ile tego wysyłaliśmy też w tamtych czasach?
5: No, wysyłaliśmy tego bardzo dużo. Byliśmy drugim na świecie producentem po ówczesnym Związku Radzieckim. Natomiast wejście Polski do Unii spowodowało znaczne ograniczenie produkcji, znaczne ograniczenie możliwości eksportu, głównie ze względu na chorobę, która nazywa się zgnilizną pierścieniową. To jest choroba kwarantannowa i kraje Unii Europejskiej po prostu tego nie chcą. W tej chwili jesteśmy 5. czy 6. producentem Unii Europejskiej, czyli daleko mniej. Produkujemy w roku ubiegłym wyprodukowaliśmy około 7 milionów ton. Zapotrzebowanie krajowe na konsumpcję, frytki i inne przeznaczenia to jest około 5,5-6 milionów ton, więc ta nadwyżka, która również niestety wystąpiła w krajach Europy Zachodniej w produkcji ziemniaków, powoduje, że producenci zostali z milionem ton ziemniaków. W skali Europy szacuje się, że te nadwyżki wyniosły około 5 milionów ton.
4: Panie Witoldzie, to co możemy powiedzieć? Mamy klęskę urodzaju, jeśli chodzi o te ziemniaki
5: Mamy klęskę urodzaju i to samo w sobie, to powiedziałbym, brzmi może dosyć neutralnie, ale to przekłada się na sytuację ekonomiczną konkretnych gospodarstw, producentów, które

0: którzy ponieśli koszty, natomiast tego nie są w stanie sprzedać nawet za te symboliczne 20-30 groszy, które no, swego czasu oferowano.
1: Panie Witoldzie, my się tutaj zatrzymajmy, bo to jest bardzo ważna rzecz, o której pan mówi i to jest ważne, żeby słuchacze to też wiedzieli, bo to niby są takie niszowe sprawy, ale to wygląda tak, że rolnicy mają problem ze sprzedażą właśnie tych, tego, co uprawiają, a do tego wszystkiego przecież my wiemy, że te koszty produkcji, one znacząco poszły w górę przecież.
0: Koszty produkcji rosną z roku na rok i to jest rzecz oczywista, z którą każdy producent się liczy.
1: Ale ma inaczej, jeśli może sprzedać te swoje produkty
0: przecież. Ma inaczej, jeśli może sprzedać. No tutaj trzeba dodać, że poza tym, że my mamy nadprodukcję, my mamy również duży import ziemniaków.
1: I o tym powiedzmy, bo to jest, tak, jak słyszymy, coraz większy kłopot, jeśli spojrzymy tak, na nasz rynek.
0: No, szacuje się, że w ubiegłym roku import wyniósł około 180 tysięcy ton. Jest to głównie import z Niemiec, około 100 tysięcy ton, z Holandii, no i z jeszcze kilku innych krajów. Oczywiście jest eksport, ale on jest niższy od importu, czyli no de facto tych ziemniaków nam nie ubywa, tylko przybywa. Oczywiście ten import dotyczy również ziemniaków sprowadzanych z głównie basenu Morza Śródziemnego, tych wczesnych.
1: Czyli te cypryjskie ziemniaczki, które mamy, egipskie ziemniaczki.
0: Cypryjskie, egipskie, izraelskie, no też w jakimś zakresie rumuńskie, więc one po prostu przez nas konsumentów no, są mile widziane wiosną, bo to jest coś nowego. Natomiast z punktu widzenia bilansu ziemniaczanego, że tak to określę, no, wpływają negatywnie na naszych producentów.
1: To jak mówimy o tym bilansie ziemniaczanym, tak użył pan tego określenia, to tu warto powiedzieć, że po pierwsze powiedział pan, że te ziemniaki zalegają w magazynach, ale teraz one są na polach, trzeba będzie je zebrać. No i niechętnie rolnicy chcą zbierać te ziemniaki, bo przecież to się zupełnie nie opłaca. Nie opłaca się ich zebrać. No i chcą mieć dopłaty chociażby do utylizacji tego, co wyprodukowali. To brzmi naprawdę wyzwaniowo.
0: No dokładnie tak. Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, według zgłoszonych wniosków przez producentów o dopłaty te obszarowe, wynika, że mamy w tym roku nieco mniej ziemniaków. Jest to około 25 tysięcy hektarów mniej, więc teoretycznie rzecz biorąc przynajmniej no, podaż na rynku powinna być mniejsza, no ale pamiętajmy cały czas, że my jesteśmy na rynku europejskim czy na rynku globalnym, więc rynek próżni nie znosi. Więc tutaj eksperci no, nie są optymistycznie nastawieni co do jakiegoś istotnego wzrostu cen po tym sezonie zbioru. Raczej no, twierdzą, że ta cena będzie oscylować w granicach 50-80 groszy za kilogram, oczywiście dla producenta. Biorąc pod uwagę te koszty, no nie jest to zbyt optymistyczne. Natomiast jeśli chodzi o te ziemniaki, które zostały, no tutaj były działania ze strony organizacji branżowych czy Krajowej Rady Izb Rolniczych, ale no, decyzja ministerstwa, decyzja rządu jest taka, żeby no, nie było tutaj dopłat. Po prostu wskazuje się, że ten rynek nie jest w ten sposób regulowany, że dopłaty mogą być.
1: Panie Witoldzie, z punktu widzenia, powiedział pan producenta, ale z punktu widzenia konsumenta, który w tym momencie jest właśnie nad morzem i do tej rybki kupuje w tym momencie frytki za 20 zł, za 22 zł, kiedy ten rolnik ma problem ze sprzedażą swoich ziemniaków albo sprzedaje je po 30 groszy, to trochę się w ogóle to nie łączy i nie mieści w głowie.
0: No to się nie łączy, jeżeli weźmiemy cenę, którą dostaje rolnik, a cenę, ja już nie mówmy o fryskach nad morzem.
1: Tak, ale chodzi mi o to, że to są tak ogromne różnice.
0: Ale ktoś, kto idzie, żeby te ziemniaki kupić w zwykłym sklepie, tak, no to musi już ileś razy więcej za tego ziemniaka zapłacić. Także no wiadomo, że dzisiaj te różnice cen, które dostaje producent, a to, co płaci konsument, no, są duże i to w zasadzie we wszystkich produktach.
1: No właśnie, powiedzieliśmy o tych ziemniakach u nas w Polsce, wspomniał pan o tej nadprodukcji w Europie. Ja przygotowując się do rozmowy i czytając o tych frytkach i ziemniaczkach,

0: Znalazłam informację, że Belgia, największy eksporter mrożonych frytek na świecie, mierzy się z ogromną nadwyżką ziemniaków. Rekordowe zbiory zbiegły się ze spadkiem eksportu cłami i rosnącą konkurencją z Azji. W efekcie tysiące ton ziemniaków trafiają z powrotem na pola, a rolnicy liczą wielotysięczne straty. Podejrzewam, że można się spodziewać, że rolnicy już się wycofują z tej produkcji ziemniaków i tak jak mamy w tych cyklach, za chwilę tych ziemniaków będzie coraz mniej, bo rolnicy będą się wycofywać, nie tylko przecież w Belgii, ale też w innych krajach, w Polsce także.
1: Oczywiście, oczywiście tak. To jest no, kierunek, który widzimy, czy tendencja, którą widzimy, natomiast no, trzeba powiedzieć, że produkcja ziemniaków, produkcja warzyw, produkcja owoców uznawana przez wielu, i tak to rzeczywiście było, dochodową, dzisiaj staje się obiektem zainteresowań no, w tych częściach świata, gdzie dotychczas tej produkcji nie było. I no, musimy się z tym liczyć, że Afryka zaczyna produkować, że Azja zaczyna produkować owoce, warzywa, ziemniaki i no, będzie coraz mniej miejsca na naszą europejską produkcję, w tym polską.
0: No i chyba tu trzeba oczywiście przejść do tych tematów klimatycznych, do tego, co się w ostatnim czasie działo. Już nie o ziemniakach porozmawiajmy, tylko generalnie o warzywach i owocach. No bo tak, mieliśmy na początku przymrozki. To oczywiście uderzyło w sadowników i w rolników. Później mieliśmy te mrozy, a teraz mamy upały i rolnicy ciągle szacują straty tak naprawdę.
1: No tak, mam jeszcze po drodze mieliśmy i cały czas liczymy się z tym, że mogą być gradobicia,
0: no tak.
1: Że była susza i w wielu miejscach dalej jest, że miejscami były deszcze nawalne, czyli praktycznie rzecz biorąc większość niekorzystnych zdarzeń pogodowych w tym roku miała miejsce. Ona oczywiście w różnym stopniu dotknęła różne regiony, różnych producentów, natomiast no, jest to nowe zjawisko, którego nawet nie mamy w możliwości ubezpieczenia się, a tym samym również korzystania z jakiegoś wsparcia, czyli wysokie temperatury.
0: Czyli od upałów rolnicy nie mogą się ubezpieczyć, nie ma tego ubezpieczenia.
1: Nie mogą, bo w 10 różnego rodzaju złych zdarzeniach pogodowych, że tak powiem, nie ma akurat wysokich, ekstremalnych upałów. Są skutki złego przezimowania w okresie zimowym, czyli tych mrozów zimowych, są skutki przymrozków wiosennych, można je ubezpieczyć, oczywiście szereg innych tych zjawisk, natomiast no, nie ma skutków ekstremalnych temperatur, które no, w ostatnich dniach czerwca nas mocno dotknęły.
0: Bardzo trudny rok dla rolników, dla sadowników. Jak pan się przygląda temu rynkowi, jak pan rozmawia z rolnikami, z sadownikami, jakie to mogą być straty, jakiego rzędu, jeśli chodzi o warzywa i owoce i gdzie one będą największe? My tu mówiliśmy na antenie, porzeczki się zagotowały na przykład.
1: Porzeczki się zagotowały, ale czy te straty są często bardzo, bardzo no, lokalne, indywidualne, prawda, w różnych gospodarstwach, w przypadku sadów. Niektóre odmiany no, nie owocują, bo to wszystko zmarzło, w innych jest, że tak powiem, jako tako.
0: Natomiast jeszcze zimę przecież mieliśmy jaką mroźną.
1: Tak, no ale ta zima akurat, jeśli chodzi o sadownictwo, to nie spowodowała jakichś szkód istotnych.
0: Ale koszty przechowywania, to też są koszty, prawda?
1: Koszty przechowywania, no. Tak, ale jeśli chodzi o osady, ponieważ no, były mrozy, nie było wahań temperatur, no tak. Prawda? Natomiast tutaj na dzisiaj trudno jest szacować, jakie te zbiory będą, ponieważ no jeszcze w przypadku warzyw korzeniowych, kapustnych, ten sezon jest przed nami. Może się wiele rzeczy wydarzyć. Podobnie jeśli chodzi o jabłka. Natomiast no, wiele tych zdarzeń. Już wiadomo, że te plony obniżyło. Jeśli chodzi o zbiory jabłek, to szacuje się, że no, będą one być może około 1 000 000 ton niższe. Trudno tutaj jednoznacznie powiedzieć. Natomiast nie znamy tak naprawdę zupełnie skutków tych wysokich temperatur, które no, w przypadku, tak jak powiedzieliśmy, porzeczek no, doprowadziły do zagotowania się. Natomiast one we wszystkich gatunkach doprowadziły do no, szoku termicznego, który

0: Nie wiadomo, czym się tak naprawdę skończy.
1: Bo czegoś takiego nie mieliśmy przecież,
0: czegoś takiego
1: do czynienia
0: nie mieliśmy.
1: Z czymś
0: takim. Ten szok termiczny powoduje zakłócenie procesów fizjologicznych w roślinie. Roślina nastawia się na obronę własnego, że tak powiem, jestestwa. Natomiast jakby no, decyduje się na ograniczenie plonowania. No i na przykład producenci uprawiający pomidory w gruncie no, twierdzą, że zawiązania owoców są mniejsze, że jest mniej kwiatów. I zobaczymy, no to no jest tak. jeszcze przed nami.
1: Jeszcze przed nami tak. i owoce, i pomidory, i ogórki. Tak. Mam jeszcze takie ciekawe dane przed sobą i chciałabym, żebyśmy je skomentowali. Ponad 70% Polaków chce kupować żywność bezpośrednio od rolników. Tak wynika z raportu Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt. No i tu mamy naprawdę duże wzrosty, jeśli spojrzymy na te dane. Faktycznie my chcemy kupować u rolników i chcemy skrócenia tego łańcucha dostaw, ale właściwie jak ja się zajmuję tym rolnictwem od kilkudziesięciu lat i jestem w tym temacie, a pan znacznie dłużej, to przecież my od lat o tym mówimy i tu się niewiele zmienia ciągle. Oprócz tego, że chcemy kupować.
0: No właśnie. My też realizując projekty promocyjne finansowane z Funduszu Promocji jako związek też takie badania prowadziliśmy i też wychodzą podobne dane, podobne liczby.
1: Panie Witoldzie, dlaczego to jest aż tak trudne?
0: To znaczy, ja myślę tak, że jeżeli ktoś słyszy pytanie, czy chcesz kupować od rolnika, no tak, oczywiście. Natomiast jeżeli idzie, prawda, te zakupy robić, no to przy półce sklepowej z reguły no, kupuje, nie wie od kogo i nie wie skąd te produkty są.
1: Ale mówimy, bo patrzę na te badania. Wciąż brakuje miejsc, w których można kupować lokalne produkty i wskazujemy na to, że ta rola samorządów powinna być tu większa, żeby oni nam organizowali te bazarki, targowiska.
0: Natomiast ja tu się odniosłem do wyników badań, a tego, co się dzieje w realu. Natomiast to jest problem, no, który powinien być w jakiś sposób rozwiązany, bo my musimy pamiętać o tym, że mamy szereg producentów, tych mniejszych, tych średnich, którzy no, muszą gdzieś te produkty swoje sprzedać, którzy również zajmują się przetwórstwem tych produktów, produkując wysokiej jakości przetwory. Natomiast mają jeden zasadniczy problem. Jak z tym swoim produktem dotrzeć do konsumenta?
1: No tu troszkę się zmieniło dzięki jednak sieci, że możemy przez sieć kupić prosto od rolnika.
0: Tak, i trochę tych inicjatyw jest, ale to powinien być moim zdaniem, nie tylko zresztą moim, system, który by na to łatwiej pozwalał. No, mamy teraz do czynienia z czymś takim jak samozbiory, to się rozwija, prawda, i tak dalej. Mamy różnego rodzaju kiermasze, inne wydarzenia, również te lokalne. Natomiast nie ma jakby takiego systemu, w którym można by się było takiemu producentowi łatwo znaleźć, a konsument no, wiedziałby i miałby tę możliwość no, bezpośredniego zakupu, wiedząc od kogo kupuje, bo tu nie chodzi o targowisko, typu targowisko, bo na tym targowisku działają nie tylko producenci, ale również handlarze, którzy no, teraz pewnie sprzedają również czereśnie tam skądś, sytuacji, kiedy mamy polskie.
1: No powiedzmy sobie otwarcie, że jednak rolnicy produkują tą żywność. Rolnik nie ma czasu ani miejsca na to, żeby pojechać na to targowisko i cały dzień sprzedawać nam pomidorki.
0: Tak, oczywiście. No i tutaj kłania się również zorganizowanie producentów, które mamy na bardzo niskim poziomie w kraju. Nie ma tej świadomości, nie ma tej chęci organizowania się, bo w ten czas, no nawet jeżeli by to zorganizowała się grupa takich, którzy przetwarzają, którzy coś produkują, chcą bezpośrednio do konsumenta trafić, to mogliby to sprzedawać w jednym miejscu, zajmować się tym mogłaby jedna osoba, a nie każdy w jakiś sposób sam. I to się dzieje w niektórych krajach, coś takiego. Natomiast jest to przed nami. No, cieszę się, że że o tym coraz

0: częściej zaczyna się rozmawiać i być może to znajdzie jakieś miejsce w rozwiązaniach chociażby no, przyszłego planu finansowego, przyszłej WPR, prawda, żeby tego rodzaju wsparcie było, żeby no, tworzyć atmosferę do tego rodzaju rozwiązań.
1: Bo na tym tak naprawdę

0: Powtórka programu.
1: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
0: Gość Polskiego Radia 24.
1: Nasze studio odwiedził pan Kamil Smogorzewski, Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura. Dzień dobry, panie Kamilu.
2: Dzień dobry.
1: Res Futura zajmuje się skanowaniem internetu i sprawdzaniem, tak najkrócej mówiąc, czym ten polski internet żyje, czym żyją media społecznościowe. Ten miniony tydzień był niezwykle gorący, jeśli chodzi o emocje polityczne i używam tego sformułowania z premedytacją, bo argumentów może było mniej niż tych emocji, które dominowały, bo głównie rozmawialiśmy i w internecie, i w realu, przede wszystkim o sprawach historycznych, o relacjach polsko-ukraińskich i rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób zorganizowana jest ochrona zdrowia w naszym kraju, jak zwalczyć te patologie, które ją niestety trawią i jak uzdrowić ten system. Widać to również po tym, co dzieje się w internecie?
2: Oprócz tego, że badamy te emocje w internecie, to głównie przypatrujemy się, jakie narracje towarzyszyły tematom, które są aktualnie na agendzie i politycznej, i społecznej.
1: To zacznijmy od tych spraw polsko-ukraińskich.
2: Mediowej. Sprawy polsko-ukraińskie to jest niekończąca się historia, w której na końcu, jeśli dzisiaj mamy, albo wczoraj mamy koniec, tak klamrą zamknięte te wszystkie wydarzenia poprzedniego tygodnia, Dniem Pamięci Zbigniewa Wołyńskiej, no to doszliśmy do momentu, w którym to święto w zasadzie już nie dotyczy ofiar, tylko bieżącego politycznego sporu. I mamy narrację, która w internecie wygrywa, ta narracja, która jest najmocniej nacechowana emocjonalnie. No i jest to narracja tych obozów prawicowych, tych obozów skrajnie prawicowych, która sięgając do tych emocji najgłębiej gdzieś w człowieku ukrytych, powoduje, że mamy później na przykład sytuację taką, jak to jest dzisiaj w autobusie, ten atak słowny jednego z Polaków na dzieci. Umówmy się, to przecież były dzieci. No więc jesteśmy dzisiaj w takim momencie, w którym nastroje społeczne wobec Ukraińców w Polsce przybierają bardzo negatywne konotacje i pewnie takich wydarzeń jak ta dzisiejsza, pewnie będzie ich w najbliższym czasie więcej. Jeżeli oczywiście politycy, organizacje społeczne albo ktokolwiek inny nie postanowią narzucić własnej narracji wyciszającej te negatywne emocje, bo w internecie nie da się odpowiadać na narrację. Jeżeli skrajna prawica narzuca pewne hasła, to nie da się wygrać z nimi w internecie, odpowiadając na nie. Trzeba być nad nimi, trzeba tematy, które my chcemy przekazywać, te pozytywne. Emocje to są emocje. Emocje pozytywne również mogą się wybić. To, że negatywne działają na nas mocniej, to nie znaczy, że te pozytywne nie działają w ogóle. Więc jeżeli napiszemy nad tą narrację prawicową czy skrajnie prawicową swoją, no to wtedy będziemy mieli szansę ją wygrać.
1: Co mogłoby to zrównoważyć, te emocje skrajnie prawicową, jak pan ją nazywa?
2: Na pewno w naszej historii jest mnóstwo tematów, które są pozytywne. No przecież z ostatnich lat ten zryw Polaków w pomocy Ukraińcom na początku wojny ukraińsko-rosyjskiej jest najlepszym tego przykładem. To znaczy nie jest tak, że Polacy mają w sobie nienawiść do Ukraińców. I po tylu latach, nawet jeśli ta narracja nacjonalistyczna się przebija, mówiąca, że Ukraińcy to nie są nam wdzięczni, albo ta wdzięczność jest za mała wobec tego, co Polacy uczynili Ukraińcom na początku wojny, to jest tylko część prawdy. Druga część jest taka, że pomogliśmy, chcemy pomagać, większa część na razie, jeszcze większa część społeczeństwa polskiego jednak patrzy, nawet nie chcę powiedzieć przychylnym, tylko normalnym okiem. To są obywatele Ukrainy, znaczy najczęściej przecież już od lat mieszkający w Polsce, w jakimś tam stopniu zasymilowani jako normalni mieszkańcy Polski.
1: Tak, nasi sąsiedzi, tak, współpracownicy.
2: Tak, dokładnie tak. No i od wielu lat prowadzone badania na temat poziomu ksenofobii w różnych społeczeństwach potwierdzają, że ten poziom spada w momencie bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem, nie wiem, innego narodu albo innej nacji, innego koloru skóry. Wtedy po prostu doświadczamy tego, że okej, no to jest normalny człowiek, już taki jak my. Zwracajmy uwagę na patologie, które się dzieją. Piętnujmy je. Oczywiście. Jakby nikt tutaj nie zakłada różowych okularów i nagle wszystko jest piękne. Nie. Ale nie przekładajmy jednostkowych, anegdotycznych przykładów na całe nasze relacje. Te społeczne, no bo nie mówimy o politycznych relacjach, bo społeczeństwo ma na nie wpływ dość ograniczony jednak. W drugą stronę to działa trochę inaczej, bo te polityczne relacje mają wpływ na to, co społeczeństwo myśli. No ale my możemy też jakby mieć swoje zdania na ten temat, niezależnie od tego, co tam politycy na górze.

0: robią.
1: W relacjach polsko-ukraińskich mamy kryzys?
0: Przypatrując się temu, co się działo przez ostatnie tygodnie, no może 2-3 tygodnie w tej intensyfikacji tych negatywnych emocji w relacjach pomiędzy Polską a Ukrainą, trudno było się spodziewać, że akurat ten dzień będzie mógł być zwiastunem poprawienia tych relacji. Znaczy, my to widzieliśmy.
1: No, mógł być przesileniem. Apogeum, a potem. Nie da się cały czas być na tym wysokim najwyższy...
0: Jasne, oczywiście. Tylko o czym mówimy? Czy to apogeum miało doprowadzić do polepszenia tych stosunków, albo do polepszenia stosunków, no już nawet nie politycznych, tylko tych społecznych, czy do wyciszenia tematu? No bo po pierwsze, my widzieliśmy już tych danych, jak sobie gdzieś tam modele predykcyjne tworzyliśmy, co się może stać w tych relacjach na podstawie tego, co w internecie jest, co również w sondażach opinii publicznej się działo i w polityce. No to scenariusze były, no, próżno było szukać jakichś pozytywnych. Znaczy ten 11 lipca miał być apogeum, ale tych negatywnych emocji. Tam nie było miejsca na to, żeby budować coś pozytywnego, albo inaczej, bo miejsce jest zawsze, tylko skala tych trudności powoduje, że te pozytywne przekazy nie mogą się przebić.
1: Wypowiedzi polityków? Te oficjalne?
0: Wypowiedzi polityków.
1: Mieliśmy wypowiedź premiera, była wypowiedź prezydenta.
0: Była jedna pozytywna rzecz, znaczy inaczej, była jedna rzecz, którą internauci polscy, Polacy uznali jako pozytywną, nie wiem, jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale była to taka jaskółka.
1: No ale złapmy się jej.
0: Rezolucja Parlamentu Europejskiego. Która,
1: czyli przeniesienie tego sporu na forum europejskie, połączenie kwestii
0: inaczej,
1: historycznych z możliwością integracji Ukrainy z Unią Europejską.
0: Może po prostu... jeżeli rezolucja mówiłaby o tym, że nie wiem, winę ponoszą Polska i Ukraina w tym sporze porówno, albo że Polska nie powinna ingerować w ukraiński panteon narodowy,
1: bohaterów narodowych, w
0: politykę historyczną ukraińską. Czy w ogóle w politykę historyczną, no to wtedy byłaby narracja, że Unia nie będzie nam mówiła, co my mamy robić. Ale że Unia, Parlament Europejski postanowił wypowiedzieć się w tej kwestii, no, dla Polski raczej przychylniej niż nie, no to by wtedy większość Polaków przyklasnęła, okej, tak, to my się z tym zgadzamy, super, nie? Już na poziomie Parlamentu Europejskiego też to wiedzą. Bo jest trochę takie przekonanie, że my tutaj zostaliśmy sami z tym problemem, a ta Unia to tylko chce jak najwięcej pieniędzy i uzbrojenia Ukrainie przekazywać. A tu się nagle okazało, że nie, że Parlament Europejski też może dostrzec to, że w tych relacjach to zdanie Polski się liczy. Ja oczywiście mówię to, teraz cytując czy parafrazując zdanie Polaków wypowiadane w internecie. No więc jeżeli będziemy traktowali ten 11 lipca jako pewien moment przesilenia, to raczej nie po to, albo raczej nie w tym kontekście, że nagle teraz coś pozytywnego będzie się budowało, tylko tak jak to jest już od wielu lat, ten okres apogeum trudności być może się na jakiś czas
1: zamrozi,
0: wyciszy, ale tam dalej będzie się tkliło. To dalej będzie do wyciągnięcia przy okazji
1: bomba z opóźnionym
0: przeróżnych zapłonem. Sytuacji. Przeróżnych.
1: Co się takiego stało z politykami największej partii opozycyjnej, czyli Prawa i Sprawiedliwości, którzy na początku wojny tej pełnoskalowej Rosji z Ukrainą, no, chlubili się tym, że to polscy politycy jako pierwsi, jedni z pierwszych pojechali do Kijowa, który bronił się wtedy bohatersko przed Rosjanami, a teraz licytują się z obecnie rządzącymi, kto mniej paradoksalnie Ukrainie i Ukraińcom pomagał.
0: Politycy, jacy byli, tacy są i będą. Zmieniły się okoliczności, zmieniły się nastroje społeczne. No a politycy nie istnieją bez tego społeczeństwa. Znaczy, to też trzeba sobie powiedzieć jasno, że okej, mamy kryzys konformizmu, można powiedzieć, politycznego. Jakkolwiek źle to brzmi.

0: Być może próżno szukać jakichś rozwiązań, które byłyby ostatecznie pozytywne dla Polski, ale no, większość Polaków pewnie teraz uznałaby je za niekoniecznie właściwe. Natomiast tak, to jest w polityce. No, jeżeli ta społeczna wajcha przerzuca się trochę na... No, też sama się nie robi. Znaczy samo się to nie robi. Też pod wpływem i polityków, i organizacji różnych grup wpływu, które mają dostęp do takich środków i takich narzędzi, które mogą wpłynąć choćby w internecie na to, co myślą Polacy. No to jeśli ta sytuacja się na tę stronę przechyla, no to trudno też oczekiwać od posłów czy działaczy Prawa i Sprawiedliwości, jednak prawicowej partii, że będą mówili co innego.
1: A widać w internecie ślady tego, że już rosyjska propaganda wykorzystuje ten spór i ten kryzys w relacjach polsko-ukraińskich?
0: Otóż to jest bardzo dobre pytanie, które zadaje wbrew pozorom bardzo mało osób, a odpowiedź jest taka, że propaganda rosyjska, w ogóle Rosja, nie ma co robić w Polsce. Znaczy nie ma już naprawdę, a dobra, żeby nie było, że to pójdzie zaraz w eter, że Rosji tutaj nie ma, jest. I trzyma rękę na pulsie, działa. I to, że mówię, że nie ma co tutaj robić, oznacza, że...
1: Wystarczy nie przeszkadzać.
0: To po pierwsze, trochę podjudzić, ale... jakby poziom automatyzacji tych wypowiedzi w internecie, czyli poziom botów, poziom ingerencji w te dyskusje jest tak niski, znaczy poziom, to jest taki poziom, którego nie widzieliśmy od dawna. A to oznacza, proszę państwa, że na temat tych trudności polsko-ukraińskich Polacy już rozmawiają między sobą w zasadzie tylko. I jeżeli jest jakaś kłótnia, jeżeli jest negatywny komentarz, to jest to komentarz w tych 95% przypadków, powiedzmy 96%, no bo tam 5-4% botów można zidentyfikować, czasem 3%. To są komentarze pisane przez prawdziwych Polaków, przez prawdziwych ludzi, którzy mają dosyć, którzy są sfrustrowani. No więc zupełnie nie potrzeba już nakładów finansowych i sił po to, żeby w polskim internecie jeszcze dokładać swoją narrację.
1: Nie wiem, co jest bardziej przerażające.
0: No najbardziej przerażające jest to, że doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że już nie trzeba tak ingerować. Oczywiście w różnych innych sprawach jest Rosja obecna, to, no bo po prostu tak to działa, jeśli chodzi o te działania dezinformacyjne i manipulacyjne, ale na tej przestrzeni jest jej mniej niż było. No bo już nie trzeba.
1: Na 3 ostatnie minuty naszej rozmowy, panie Kamilu, ochrona zdrowia, bo to też był temat, który rozgrzewał nasze emocje i naszą polityczną wyobraźnię w zeszłym tygodniu i pewnie będzie rozgrzewał jeszcze w następnych dniach. Czy ta konferencja prasowa ministry zdrowia i te propozycje, które poznaliśmy, w jakiś sposób usatysfakcjonowały opinię publiczną zbulwersowaną tymi aferami, które wybuchły w ostatnich dniach? Szpital Południowy w Warszawie, od tego się wszystko zaczęło, ale potem jeszcze było Mogilno i inne przypadki, o których słyszeliśmy.
0: Ograniczenie, jakiś taki górny limit pensji pacjentów.
1: Lekarzy?
0: Lekarzy. Już myślałem o pacjentach. Lekarzy jest odczytywane jako pozytywny sygnał, ale wiara w to, że to się dokona, jest bardzo niska. Znaczy, no już przeszliśmy trochę z dyskusji o konkretnych winnych całej tej sytuacji na to, że winny jest system. I dla rządzących to jest jedna z bardziej komfortowych sytuacji.
1: Bo nie są winni politycy.
0: No właśnie. I nawet jeśli gdzieś z tyłu głowy wiemy, że to politycy kierują tym systemem jednak w dużej części, albo w całej części przecież, no to tak czy inaczej, system jest zły. My to naprawiamy, my mamy propozycje, poprzednicy przez 8 lat nie zdołali tego zrobić. Ci odbijają, że a wy mieliście jeszcze poprzednie 7 czy tam 8. No więc zaczynamy mówić o tym, że znowu zaczynamy mówić o tym, że system jest zły, nie wierząc w to, że ten system może się zmienić.
1: Ale pięknie udało się odkleić tego lekarza ze Szpitala Południowego. Już mówimy o nim jako lekarz milioner, a nie jako lekarz działacz jednej z partii politycznych.
0: No ale to też jest efekt działań, które podjęła koalicja.

0: obywatelska.
1: Skutecznych,
0: skutecznych,
1: z jej punktu widzenia.
0: Tak, usuwając go ze wszystkich struktur, tłumacząc, że to jest w ogóle poza jakąkolwiek krytyką. Zadziałało, tak trzeba to pewnie robić.
1: Tylko, o czym będziemy mówić w tym tygodniu? Sprawy
0: dzisiaj
1: ukraińskie.
0: Mówimy o europejskim, europejskiej agencji kosmicznej.
1: Tak.
0: Natomiast życzmy sobie, żebyśmy mówili jak najwięcej dobrych rzeczy.
1: Aha, a widać sezon ogórkowy
0: w połowie
1: lipca?
0: Muszę powiedzieć, że widać. Jak od kilku lat nie było widać, tak widać. Będziemy pewnie trochę mówili o nowej partii, może innych nowych partiach. Teraz jedni już wysunęli się na przód tego peletonu nowych partii. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Ale najważniejsze, że będzie znowu ciepło.
1: A tak. O pogodzie porozmawiamy, czyli o temacie jak najbardziej bezpiecznym, chociaż w naszej szerokości geograficznej nie zawsze pan Kamil Smogorzewski, Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura, był z nami. Bardzo panu dziękuję i dużo ciepła życzę.
0: Dziękuję również.
1: Na wakacje i na urlop.
0: Dzięki wzajemnie.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Pan Andrzej Persson, dziennikarz sportowy ze mną w studiu. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Te dwie wielkie imprezy sportowe, które podziwiamy, ci sportowcy, zawodnicy, którym kibicujemy, zakończony Wimbledon, trwający jeszcze przez niemal tydzień mundial. Która z tych imprez sportowych bardziej pana rozgrzała, rozemocjonowała?
3: Wimbledon to miejsce, w którym dawno, strasznie dawno temu, to aż niewyobrażalnie dawno temu się zakochałem w angielskim sporcie. Niedaleko mieszkał wujek, który walczył tam pod Monte Cassino i osiadł w Anglii. I stąd ta sympatia później do golfa, do piłki angielskiej, do wielu rzeczy, które z Anglią jest związana. Jak pani mnie spyta, kto wygra mundial, to odpowiem, że Anglia. Ale pewnie nie wygra, bo nie wygrywa już 60 lat, ale tak się może stać, choć wiemy, że to nie jest takie proste. Bez wątpienia wszystkie one, bo to wszystkie dwie. Bo to rzeczywiście są wielkie, zwłaszcza dla nas ostatnio wydarzenia. No bo my jesteśmy, mamy taką wskazę na charakterze, że jesteśmy kibicami sukcesu. Jest wynik, to wszyscy się nazywają Iga Świątek albo Hubert Hurkacz.
1: Albo Maja Chwalińska.
3: Albo Maja Chwalińska od kilkunastu tygodni też. I wtedy jesteśmy szczęśliwi i dumni. No ale co my może jesteśmy, mamy prawo oczywiście, no ale co mają powiedzieć Czesi?
1: No właśnie, co byśmy dali za taki finał Wimbledonu kobiecego, jak Czesi mieli w tym roku?
3: No właśnie, zwyciężczyni Wimbledonu, stypendystka klubu z Bielska-Białej, który grała razem z Mają Chwalińską. To nieprawdopodobne, czyli gdzieś blisko nas to się dzieje, ten wielki sport i troszeczkę brakuje czegoś, ale jestem dobrej myśli, jeśli chodzi o tenis. Akurat ten Wimbledon nie był tak wspaniały, jakbyśmy mogli się spodziewać, ale jest coraz więcej młodych, coraz więcej miejsc, gdzie w tego tenisa można grać. Jeżeli Czesi z takim mniejszym liczebnie zasobem tych gwiazd potrafią, to my pewnie też, bo to wszystko jest takie skromne. To nie ma wymiaru miliardów wydawanych, jak spojrzymy na jako trenera Mai Chwalińskiej, fenomenalna postać i tych różnych innych działaczy sportowych w tych Czechach, w których małych miasteczkach, z którego ta Noskowa pochodzi. Strasznie wzruszający był ten finał i ten jej gest w stronę nieba. Niedawno zmarła matka, młoda dziewczyna, przynajmniej ma 21 lat i to wszystko musiało być straszne. Ciosem, a jednak dotarła do finału razem z tą Muchową, która przecież ciągle prześladowana przez kontuzję. Kiedyś pamiętam w Paryżu, jak przegrała z Igą, ale to wielka i nie ona jedna. Tam cała armia jest doskonałych tenisistek i tenisistów. Czyli wzór mamy tuż za Olzą, za granicą, tylko naśladować. I powoli, myślę, że w tę stronę będziemy szli. Jestem tutaj wyjątkowym optymistą. Hubert, niestety to jest tak, że te kontuzje, sport jest niestety obarczony strasznie teraz takimi kontuzjami.
1: I ten
3: dlatego
1: wyczynowy ze zdrowiem nie ma zbyt wiele wspólnego.
3: Nie, sport to sport.

0: Zdrowie to zdrowie. Oczywiście, że sport nie może być nigdy, już nie był i nie będzie zdrowiem. Taki Robert Lewandowski to jest wyjątek. Tyle lat i żadnej odpukać poważnej kontuzji. Całe Chicago się cieszy. Powiem szczerze, że jestem nawet dosyć blisko z nim, może z tymi ludźmi, że tak powiem, z otoczenia. Pochwalę się, ale tego nie pamiętam. Pani Lewandowska, mama Roberta, powiedział, no przecież pan kiedyś wręczał nagrodę w turnieju trampkarzy. Może tak było, bo tych medali i nagród dosyć sporo wręcza. Tak czy inaczej, mówiąc poważnie, to jest gigantyczny plus tego Roberta, że on tyle lat wytrzymuje w takim zdrowiu i zresztą ten Messi też, że powoli przejdziemy do bliższego pani tematu.
1: Ale jeszcze przy tenisie zostaniemy.
0: Jeszcze.
1: Bo musimy się zastanowić, panie redaktorze, dlaczego dla Czechów ten Wimbledon tegoroczny był tak szczęśliwy, a nasze zawodniczki, no przedwcześnie jednak, chyba tak trzeba to powiedzieć, rozstały się z
0: turniejem. Jakbym był złośliwy wobec Czechów, a nie jestem, lubię Czechów, to byśmy jeszcze przypomnieli jeden przypadek, 4 lat dyskwalifikacji, zwyciężczyni tego turnieju, ale pomińmy ją, trudno, wróci pewnie silniejsza i no niestety ja nie chcę powiedzieć, że to ma związek z czeskim tenisem, nie, z jedną osobą, która pewnie no nie chciała tak notorycznie się zgłaszać na badania antydopingowe, co jest równoznaczne z dyskwalifikacją. Ale ta Wondruszowa już niech zostanie tam w tej pamięci. A generalnie, no ja też, wszyscy pytają, ja też nie wiem, bo tam wszystko jest inne. Pamiętam, jak ruszałem z golfem w Polsce, bo tak mogę powiedzieć, no to Czesi byli dla nas przykładem, bo w Czechach zawsze był golf, nikt nie skasował tego w komunistycznych czasach, a nawet grali i tam ręczną kosiareczką z XIX wieku kosili to pole i sobie grali po cichutku w Pradze i w innych miejscowościach. Tradycja, ciągłość, to jest wszystko siła tego, a u nas epatuje się sukcesem i wtedy wszyscy się cieszą. Przecież w tym tenisie, to ja pamiętam te czasy, jak Wojtek zaczął wygrywać w FIBA, no to wszyscy chodzili po Nowym Świecie z rakietami pod pachą. To w ogóle jak ktoś nie miał rakiety, to nie wie o co chodzi. Jednym słowem, a potem jest taka cisza. Teraz jest trochę lepiej, że bardzo doceniam prezesa i zarząd ten obecny tenisa, że tyle miejsc powstaje. Albo takich wybitnych, przepraszam, jak te Kozerki, nie wiem, czy pani była, to nadzwyczajne, tu niedaleko Grodziska. Na świecie jest mało takich ośrodków tenisowych jak Kozerki, więc powstaje. Powstaje dużo, no ale trzeba cierpliwie czekać. Ja to się zawsze opieram w takich sytuacjach na opowieściach obecnego trenera, kiedyś świetnego pływaka Bartka Kizierowskiego. Taki był nadzwyczajny kraulista, który w Berkeley studiował i wygrali sztafetę tam 4 razy 100 yardów. Pierwszy raz w historii uczelni. I jemu było przykro, bo mówił, wiesz, tutaj chodzi w poparku taki pan z laseczką i przecież nikt z tych moich kolegów pływaków nie wie, że on dostał Nobla z literatury, się nazywa Czesław Miłosz, ale to ja mu się tłumaczę, to Polak, dziwili się. Tak, to jest jedna strona, ale druga jest ważniejsza. Ja mówię, a z czego to się bierze, że tak dobrze pływają? No, jeden trener odchodzi na emeryturę i daje ten zeszyt drugiemu. Tamten dopisze może jeszcze by w środę 4 razy 50 metrów kraulem albo coś delikatnie, a nie, że tamten wyrzuci, że bądź z nienawiści, że go zwolnili. I to jest jedna tradycja, kontynuacja i ten dorobek się powiększa i potem jest fantastyczny. U nas przyjdzie nowy, zacznie od nowa i on pokaże im wszystkim. Nie da rady w taki sposób. To jest jeden z powodów, myślę, że oni mogą, a my jednak wolniej, ale też ciągle wracam do tego, że tych sukcesów juniorskich i takich młodszych jest dosyć sporo, zwłaszcza wśród dziewcząt, kobiet. To jest ciekawe. Zresztą Czesi też teraz, chociaż i tych mężczyzn też mają dobrych, to wszystko jest niezwykłe. I jak to się będzie dalej działo, nie wiem. Mam nadzieję, bo jeszcze dodam tylko, że w listopadzie jest ważny mecz taki kobiet, właśnie Polska-Szwecja. W moim rodzinnym mieście, w Włocławku, wszyscy mówią, w Włocławku tenisiści są, no, jest największa ze wszystkich miłośniczka tenisa. Marla Rodowicz przecież pochodzi z Włocławka, dlatego, nie, mówiąc poważnie, to się wszystko dzieje, tak, na naszych oczach. W zeszłym roku był taki mecz w Gorzowie, panie grały nasze z Rumunią i kolejka po autografy do Ingi miała z 200 metrów.

0: ministrów.
1: Jest pan zaniepokojony o to, co dzieje się z Igą Świątek? No bo dzisiaj zaliczyła spadek w rankingu.
0: No tak, tak. To jest niestety konsekwencja. Jestem zaniepokojony, bo znając Igę, nie jest za dużo, no ale jednak trochę tata bardziej ze względu na wiosła i to wszystko inne, ale tata nigdy tam żadnych, broń Boże, sekretów nie zdradza, ale też go nie pytam. Natomiast boję się, że Iga to jest ten gatunek i człowieka, i sportowca, że gdyby odpukać, nie daj Boże, się jeszcze zsunęła trochę, to nie wiem po prostu, czy będzie jeszcze grała później. No. Są tacy sportowcy, którzy do końca kariery jeszcze tam trochę odetnę z tego, żeby miała gdzieś na kwalifikacje jechać. Ja nie wyobrażam sobie w ogóle takiej sytuacji. Po prostu tyle osiągnęła już, że cały polski tenis razem wzięty tyle nie ma sukcesów. Jest młodą kobietą, bardzo pełną niezwykle ciekawych zainteresowań i wiedzy na wszystkie tematy i pewnie już na takie coś, ale to mówię w najgorszym wypadku. On nie będzie miał miejsca, bo ona świetną tenisistką wciąż jest z jakichś powodów. Nagle się coś dzieje, prawda? Dwa sety prawie już wygrane, już koniec meczu, już wszystko i coś się blokuje i nie może tego dokończyć.
1: A to, że pojawiła się Maja Chwalińska i jej sukces w Paryżu, to na Igę Świątek może działać deprywująco czy mobilizująco?
0: O, myślę, że bardzo pozytywnie, bo to jej przyjaciółka i na pewno tego odium, tej krytyki, hejtu, który nawet spływał na Igę, to trochę odszedł, bo cieszą się sukcesem innym. Nie jestem przekonana oczywiście, że jest tego... Generalnie nie tylko sporcie za dużo i moim zdaniem to jakoś powinien reagować nawet wymiar sprawiedliwości czy organa ścigania na to, co wypisują głupoty ludzie, zwłaszcza w stosunku do młodych ludzi, no, którzy niestety się tym bardzo przejmują. To jest na świecie już dosyć ustabilizowane i ścigane po prostu. Łatwo to ustalić, kto to napisał. No. I za którymś razem, kiedy ktoś odpowie tak surowo, to może się ograniczą, ale generalnie jestem przekonany na pewno, że one obydwie to jeszcze nie raz.
1: Dużo radości nam przysporzą.
0: Oczywiście i ciągle chyba nawet w tej chwili gra Magda Linet też i Magdalena Fręch. Jestem pewny, że pojawią się następne juniorki, które świetnie grają. Taka Basia Sakowicz-Kostecka, naszej słynnej komentatorki, kiedyś tenisistki, córka nas doskonale gra. I grają jeszcze wiele, wiele innych młodych ludzi, no bo to rozbudza wyobraźnię rodziców.
1: No oczywiście,
0: wszystkich.
1: Sukces buduje. Napędza tę machinę.
0: Będzie tak. No pewnie, że po 6 turniejach wielkoszlemowych byśmy chcieli następne, ale to tak łatwo nie działa. No.
1: Trzeba się uzbroić w cierpliwość.
0: Dokładnie.
1: Czy to, że nie ma polskiej reprezentacji, nie było polskiej reprezentacji na mundialu, sprawiło, że oglądał pan ten turniej z większą radością, z większym spokojem, bardziej się delektował tym, co działo się na boiskach w Kanadzie, Stanach i Meksyku?
0: Nie, wie pan, ja jestem taki fanatyk tyle lat, że to nie ma wpływu, może nawet pozytywny, bo zdając sobie sprawę z naszego poziomu gier, które rozgrywaliśmy na niestety z tej części świata, moim zdaniem najbardziej rozczarowały Czechy. No a my gramy jeszcze gorzej niż Czechy. To teraz co by się stało, gdyby Polacy byli
1: strach
0: na tym
1: pomyśleć.
0: Mundialu? Strach, naprawdę strach. Bo no, różne miejsca, to Capo Verde, tam teraz jest taka moda, nie wiem czy pani wie, bo mam nawet znajomych, którzy tam na zimę jeżdżą i dużo Polaków wynajmuje tam dom, bo tam jest skromnie, biednie, tanio, śpiewa Cezara Eworia te wielkie swoje przeboje i opowiadał mi taki właśnie znajomy, który tam spędza zimy, z żoną mówi, że nawet na tej Wyspie Sal, bo to większość tych naszych wypraw jest tam, polskich, to jest liga, ale jest tam 6 drużyn tylko i więcej nie ma.
1: A mimo to potrafili postawić się Argentynie,
0: jasne,
1: która za chwilę gra w półfinale.
0: Fantastycznie, oczywiście.
1: I broni tytułu.
0: Oczywiście. We Francji z kolei przed meczem z Marokiem mówiono, że gra Francja A z Francją B. Trochę tak jest. Żaden Marokańczyk się nie urodził w Maroku. Wszyscy gdzieś tam w tym. No trochę tak jest, ale to jest raczej powód do dumy dla tych państw, że

0: takich, których wymowy nawet do końca nie byliśmy w stanie poza napojem alkoholowym powiedzieć. I jak wszyscy mają, ja trochę też oczywiście do tego Infantino pretensje, że tyle robi różnych sztuk dziwnych, to jednak no pierwsza czwórka na świecie została wśród czterech na końcu najlepszych, no bo tak są sklasyfikowani. I widzieliśmy, że tej Argentynie tam się dywan czerwony rozwija, żeby tylko doszli do finału. 5 milionów podpisów jest o wyrzuceniu Argentyny z mistrzostw. Ale oczywiście Infantino się tym w ogóle nie przejmie. Weźmie, jak sam powiedział, miliard, bo tyle zarobią na tych mistrzostwach. Pojedzie do tych wszystkich biedniejszych państw, porozdaje po parę groszy i ma...
1: I może być spokojny o
0: wybory następne i wiele innych. Oczywiście.
1: Zapamiętamy ten mundial również przez te skandale, których byliśmy świadkami. Skandale no, z udziałem sędziów, ale także z udziałem polityków, tego najważniejszego prezydenta Trumpa, który zadzwonił, żeby interweniować w sprawie czerwonej kartki dla zawodnika swojej drużyny?
0: Tak, ale ja już właściwie tak, no wnikł, będąc w końcu wiele lat też i w tej polityce, przyglądając się wnikliwie, to wszystkiego po prezydencie tej Ameryki można się spodziewać i tego, że zadzwoni. Jeszcze się zastanawiałem, czy nie zarządzi może jako wielki przyjaciel Polski, że nas dokooptują do tej drużyny, do tych mistrzostw świata. No może przyszło, bo to wie pani, ja wiem, ja jestem wielkim admiratorem talentu pana Jana Urbana i reprezentacji, tylko że na tym mundialu z Europy nie Włochów, bo trzeci raz rzędu to dziwne.
1: Niemcy też wcześniej wrócili do domu.
0: Dani i właściwie Watykan i Polska. Reszta pojechała na mundial i teraz jak ma być za 4 lata 64, chyba ja nie umiem dodawać za dobrze, teraz było 48.
1: Ma rekordowo dużo.
0: To 62, tak? Tak 24 by dodał, żeby się dzieliło jakoś.
1: Tak, tak, tak.
0: No to może się wtedy załapiemy. To smutne.
1: Że tylko w tym jest nadzieja dla naszej reprezentacji.
0: Ale te mistrzostwa zaskoczę panią, bo nie będę tej wspólnej nuty tutaj śpiewał o tym, że wszystko było do chrzanu. Nie, mi się wydaje, że wizerunkowo, widowiskowo dzisiaj żyjemy w czasach takiego show must go on. I te mistrzostwa wyglądają bardzo ładnie od strony tego telewizora, przed którym siedzimy, prawda?
1: Prawda.
0: Nie ma pustych stadionów, wszystko jest na czas. No, czasami są burze, ale już na to nawet prezydent Trump nie ma wpływu.
1: Może to i lepiej.
0: Może, bo były takie czasy, olimpiada w 80 roku w Moskwie, że przesunięto burzę, żeby na otwarcie igrzysk pan Breżniew i towarzystwo miało ładną pogodę.
1: Panie redaktorze, moglibyśmy pana słuchać godzinami, ale czas naszego dzisiejszego spotkania dobiegł końca. Pan Andrzej Person, dziennikarz sportowy, był z nami. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: Powtórka programu.

0: Jest trzecia, to program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Zablokowana jest droga krajowa 58 na odcinku Szczytno-Stare Kiełbonki w miejscowości Zielonka w Warmińsko-Mazurskim. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe, nie żyje jedna osoba, a cztery są ranne. 8 ofiar rzezi wołyńskiej odzyskało imiona i nazwiska. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało rodzinom ofiar zbrodni w Późnikach noty identyfikacyjne. Pierwszy raz w historii tożsamość ofiar zbrodni dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów udało się ustalić dzięki badaniom genetycznym.
1: Ofiary zbrodni w Późnikach, które przez dziesięciolecia spoczywały w anonimowych mogiłach, teraz zostaną godnie upamiętnione.
2: Na grobie można wreszcie wyryć imię i nazwisko. Rodzina wie, gdzie może zapalić znicz. Człowiek przestaje być anonimową ofiarą historii.
1: Powiedziała ministra kultury Marta Cienkowska. Ukraińscy nacjonaliści wymordowali ponad 100 mieszkańców polskiej wsi. Po ekshumacji ofiar jak dotąd zidentyfikowano 8 spośród 43 osób pochowanych na cmentarzu w Późnikach. Michał Makowski, Polskie Radio.

0: Pod gruzami zawalonego bloku mieszkalnego w Wenezueli odnaleziono ciało 9-letniego Fabia i jego matki, podaje jeden z tamtejszych portali. Chłopca nie udało się uratować. Po trzęsieniu ziemi z 24 czerwca chłopiec był jedną z ostatnich osób, co do których utrzymywały się nadzieje na ratunek. Akcja poszukiwania Fabia była szeroko opisywana przez światowe media i była jedną z najgłośniejszych tego typu po niszczycielskim żywiole. Ponad tydzień po kataklizmie ekipy ratunkowe informowały, że dziecko daje znaki życia. Jest na głębokości około 6 metrów. Według oficjalnego bilansu w podwójnym trzęsieniu ziemi zginęło w sumie około 4,5 tysiąca osób. Węgierski parlament przyjął 17. poprawkę do konstytucji, jedną z najważniejszych zmian ustrojowych od czasu objęcia władzy przez rząd premiera Petera Modziora. Zakłada ona m.in. wygaśnięcie mandatu prezydenta kraju.
1: Za nowelizacją głosowało 139 posłów, przeciw było 6 ze skrajnie prawicowej partii Nasza Ojczyzna. Deputowani dotychczas rządzącej koalicji Fideszu i KDNP zbojkotowali obrady i głosowanie, uznając projekt za niezgodny z zasadami państwa prawa. Najbardziej kontrowersyjny zapis przewiduje wygaśnięcie mandatu prezydenta Tomasza Szujoka dzień po wejściu nowelizacji w życie. Głowa państwa ma teraz 5 dni na podpisanie ustawy. Jeśli odmówi, TISO zapowiada wszczęcie procedury pozbawiania go urzędu. Decydujemy, czy państwo węgierskie będzie nadal chronić obywateli, nominacje i bezpieczeństwo z czasów reżimu Orbana, czy też wreszcie powróci do zadania, do którego zostało powołane, służenia narodowi węgierskiemu, powiedział przed głosowaniem premier Péter Modzior. W ciągu 30 dni parlament będzie musiał wybrać nowego prezydenta. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie miało nową siedzibę w Warszawie. To wyjątkowy dzień dla Polski, podkreślał premier Donald Tusk.
2: Polska staje się jednym z europejskich liderów, jeśli chodzi o szeroko pojętą aktywność w kosmosie.
0: Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie będzie wzmocnieniem polskiego bezpieczeństwa, mówi były prezes Polskiej Agencji Kosmicznej profesor Grzegorz Wrochna.
3: To jest dobry znak dla naszej gospodarki, dla naszych firm, dla ośrodków naukowych.
0: Powstanie tego centrum w Warszawie to szansa na rozwój technologii, nauki i bezpieczeństwa, a jednym z celów nowego centrum jest budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego.
4: To są aktualności jedynki.
0: Komisja Europejska za wprowadzeniem unijnego zakazu mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 13 lat. Przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen zapowiedziała, że konkretne propozycje przedstawi jesienią. Potem ten zakaz będą musiały jeszcze przyjąć unijne kraje i Parlament Europejski.
5: Eksperci przestrzegają przed agresywnymi algorytmami i negatywnym wpływem platform internetowych na najmłodszych. Szefowa Komisji Europejskiej jest podobnego zdania. Portale społecznościowe nie są zabawką. Ursula von der Leyen mówiła, że obecny stan jest nie do utrzymania. Świat, w którym nadal pozwalamy wielkim korporacjom technologicznym na nieograniczony dostęp do naszych dzieci, skazuje kolejne pokolenie na problemy ze zdrowiem psychicznym, uzależnienia i nieszczęście. Z danych komisji wynika, że młodzi Europejczycy spędzają przed ekranami od 4 do 6 godzin dziennie, a blisko 60% dzieci ma w związku z tym zaburzenia snu, depresję, lęki, doświadczyło cyberprzemocy i miało kontakt z nieodpowiednimi treściami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W nocy pogodnie i bez opadów jedynie na Pomorzu, na pozostałym obszarze więcej chmur, na wschodzie kraju burze z silnym deszczem. Temperatura minimalna od 13 stopni na Podhalu, 16 w centrum, do 17 na Dolnym Śląsku, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Twoje pieniądze.
6: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Dziś w audycji Twoje pieniądze będziemy wyjaśniać, co należy zrobić, żeby skorzystać z tak zwanej ulgi mieszkaniowej. Dotyczy ona podatku PIT i w zasadzie wiąże się z uniknięciem podatku od sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat od jego nabycia. Ale przypadków jest tu wiele i postaramy się konkretne kazusy rozwiązać razem z moim gościem, którym jest doradca podatkowy pan Andrzej Taudul. Dzień dobry.
7: Dzień dobry Państwu.
6: No to tak na początek, poproszę o wyjaśnienie, kiedy musimy zapłacić

0: podatek, jeśli sprzedamy nasze mieszkanie i w jakiej wysokości?
1: Podatek płacimy w wysokości 19% od uzyskanego dochodu, czyli różnicy między kwotą uzyskaną ze sprzedaży, a wydatkami poniesionymi na nabycie tej nieruchomości. Natomiast bardzo ważne jest określenie, kiedy czy w jakich przypadkach płacimy, czy występuje opodatkowanie takiej transakcji. Otóż wtedy, kiedy mamy czy sprzedajemy nieruchomość po okresie krótszym niż 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Czasami może być to nawet prawie 6 lat, jeżeli nieruchomość nabyliśmy w styczniu, a sprzedamy w ciągu niecałych 5 lat, w cudzysłowie.
0: Tak, tak, bo liczymy od końca roku, prawda?
1: To jest bardzo ważne.
0: Dobrze, a czy tak samo jest, gdy mieszkanie, które teraz sprzedajemy, w przeszłości kupiliśmy aktem notarialnym i tak samo, gdy na przykład odziedziczyliśmy je po, nie wiem, rodzicach, babci i od razu sprzedaliśmy, nie czekając tych lat już?
1: W przypadku odziedziczenia mamy szansę na troszkę lepsze traktowanie, dlatego że w przypadku dziedziczenia niejako nabywamy w ramach dziedziczenia moment nabycia nieruchomości przez spadkodawcę. Czyli jeżeli dziadkowie, powiedzmy, nabyli to mieszkanie czy nieruchomość 10 lat temu, to my możemy taką nieruchomość sprzedać praktycznie od razu bez podatku, dlatego że przyjmuje się, że tak samo my nabyliśmy tą nieruchomość 10 lat temu.
0: Oczywiście, to jest taka różnica dosyć istotna dla tych osób i taka zmiana została wprowadzona. Ale można też dostać, jest jeszcze inna sytuacja, mieszkanie w darowiźnie. I jak wówczas to wygląda, jeśli chodzi o podatek?
1: No to już jest gorszy przypadek, dlatego że w przypadku darowizny momentem nabycia dla celów podatkowych jest moment darowizny. Czyli dopiero od momentu darowizny zaczyna nam biec ten okres, czyli praktycznie musimy iść do końca roku kalendarzowego, w którym darowiznę otrzymaliśmy i odliczyć 5 kolejnych lat, żeby ta nieruchomość mogła być sprzedana bez podatku.
0: No dobrze, to może być na przykład tak. I taki kazus bym chciała, żebyśmy rozwiązali. Że na przykład część mieszkania dostaliśmy w spadku, a powiedzmy 25%, odziedziczył w tym spadku ktoś inny i później nam je darował. Czy wówczas te 5 lat wymagane jest, aby nie zapłacić podatku, które jest wymagane, liczy się od dnia darowizny, czy od dnia otrzymania całego spadku przez obie te osoby, bo to może być istotne. To może być rodzic z dzieckiem na przykład.
1: To są często spotykane przypadki. Niestety dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych liczymy moment darowizny. Liczymy od momentu dokonania darowizny. Oczywiście w części dotyczącej przychodu, który wynika z tego udziału w darowiźnie, który uzyskaliśmy w darowiźnie.
0: No rozumiem, ale teraz chciałabym jeszcze dopytać, jaka tu będzie, od jakiej kwoty będziemy ten podatek płacić? Jak się go będzie wyliczało? Od której części?
1: Od części, która wynika z udziału, który dostaliśmy w darowiźnie. Powiedzmy, mieszkanie było warte 600 tysięcy.
0: Tak. Za tyle je sprzedaliśmy, rozumiem.
1: Za tyle sprzedaliśmy. Dostaliśmy w darowiźnie udział w wysokości 1/4. No to w tej sytuacji do opodatkowania powinniśmy wziąć, czy jako przychód do opodatkowania powinniśmy wziąć 150 tysięcy.
0: Jasne. I od tego obliczy 19%. I nie ma tu znaczenia to, że to mieszkanie w momencie, kiedy je otrzymaliśmy w spadku, było warte 300 tysięcy.
1: Nie, to już nie ma najmniejszego znaczenia.
0: Bo tu często dochodzi do nieporozumień właśnie na takim tle. No to teraz czas na ulgę. Można tego podatku uniknąć, jeśli kupimy za pieniądze ze sprzedaży na przykład inne mieszkanie albo spłacimy kredyt mieszkaniowy. Ale nie tylko w takim przypadku. To proszę powiedzmy, kiedy jeszcze?
1: No tutaj może wchodzić w grę zakup gruntu pod budowę własnego, własnego domu. Mogą wchodzić w grę układy, kiedy nabywamy udział w nieruchomości. Niekoniecznie musimy mieć całą nieruchomość na własność, ale też warte wspomnienia jest to, że mogą być to wydatki na budowę, rozbudowę, remont, adaptację na własne cele mieszkaniowe, nieruchomość.
0: No właśnie, to w tym przypadku remontu. Co można na przykład kupić, żeby skorzystać

0: z tej ulgi?
1: Jeżeli chodzi o remont, no to wiadomo, materiały budowlane, ale również sprzęty kuchenne, w sensie stała zabudowa.
0: AGD.
1: AGD, dokładnie tak.
0: I na przykład też czy stałe takie zabudowy też, typu stałe na przykład szafy wmontowane w ściany,
1: kaplacze, szafy,
0: kuchnie, to są stałe zabudowy też tak obecnie. Jest. Czyli rozumiem, że takie tego typu wszystkie sytuacje to jest dosyć duże, dosyć istotne. A jak pan powiedział o towarach, to rozumiem, że usługi budowlane również, tak?
1: Jak najbardziej. Prace wykonawcze są tutaj tytułem do odliczenia, tytułem do ulgi.
0: Jasne. I te 19% podatku, jeszcze żebyśmy tutaj to wyliczyli, które nam się liczy od tych przykładowych, o których pan powiedział, na przykład przy darowiźnie 150 tysięcy albo jakiejkolwiek innej kwocie związane ze sprzedażą, to trzeba całe te pieniądze wydać na przykład na ten remont. Czyli jeśli to jest 150 tysięcy przykładowe nasze, to tyle powinno być na ten remont i zakupy wydane.
1: Tak, i wtedy nie zapłacimy ani grosza podatku. Jeżeli wydamy odpowiednio mniej, to proporcjonalnie zapłacimy część tego podatku.
0: Jak muszą być te wydatki udokumentowane?
1: Faktury VAT.
0: Najkrótsza odpowiedź. Ja, oczywiście. A czy można również wydać te pieniądze na zakup, to jest popularne coraz bardziej w Polsce, na przykład mieszkania za granicą albo jakiś remont mieszkania za granicą, czy nie?
1: Jak najbardziej. Można te wydatki, można dokonać zakupu nieruchomości za granicą, przy czym musi być to Unia Europejska, Europejski Obszar Gospodarczy albo Szwajcaria.
0: Jasne. Czyli poza Unią już nie?
1: Poza Unią nie, aczkolwiek w ramach ciekawostki mogę wspomnieć, że zakup mieszkania w Polinezji francuskiej można byłoby sobie odliczyć.
0: A, czyli są takie wyjątki, no ale są takie popularne w Polsce bardziej, jak Egipt, Turcja,
1: no nie
0: to bardzo. Rozumiem.
1: To musi już być Unia i te pokrewne tereny.
0: Jasne. No to jeszcze tylko pytanie, jaki druk PIT w Urzędzie Skarbowym trzeba złożyć i kiedy?
1: Do złożenia jest druk PIT 39. Składa się go w terminie składania zeznania rocznego. Składania zeznań rocznych, czyli do 30 kwietnia roku następującego po dacie zbycia nieruchomości.
0: Tak, ale wtedy podatku się, rozumiem, nie płaci. Płaci się go dopiero po 3 latach ewentualnie.
1: To zależy, jaka jest nasza strategia. Jeżeli z góry wiemy, że nie uda nam się tych pieniędzy wydać, to sugerowałbym od razu ten podatek zapłacić. W sensie zapłacić go w zeznaniu rocznym. Mhm. Natomiast jeżeli jesteśmy przekonani, że te pieniądze wydatkujemy na inny cel mieszkaniowy, no to w tym roku dotyczącym sprzedaży nieruchomości składamy zeznanie PIT-39. Niejako wybieramy tam opcję, albo zaznaczamy tam opcję, że wydatkujemy przychód ze sprzedaży na cele mieszkaniowe.
0: A płacimy później po prostu, wtedy kiedy ewentualnie, albo nie płacimy w ogóle. Dziękuję bardzo za rozmowę. Doradca podatkowy pan Andrzej Tałdul był naszym gościem. Dziękuję uprzejmie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Twoje pieniądze. Powtórka programu. Komentarz.
3: Profesor Ewa Marciniak, politolożka, Uniwersytet Warszawski, także dyrektorka Centrum Badania Opinii Społecznej. Dzień dobry, pani profesor.
4: Dzień dobry.
3: To zacznijmy może od pana Macieja Żywno. To jest poseł Polski 2050, który w Polskim Radiu 24 mówił o patologiach w systemie ochrony zdrowia, bo to nas pewnie zajmuje najbardziej w tym czasie.
5: Centralizacja informatyzacji kolejki spowoduje możliwość zarządzania kolejką, a zatem ułatwienie dostępności także dlatego, że będzie system pokazywał, gdzie są mniejsze kolejki, gdzie można pacjenta przerzucić, żeby było szybciej. I czas najwyższy jest to dokonać. Ja liczę na to, że z końcem tego roku, zgodnie z tymi zapowiedziami, ten system zostanie udrożniony i zsynchronizowany, bo w wielu miejscach w Polsce, także w placówkach publicznej służby zdrowia to działa.
3: Afera w Szpitalu Południowym cały czas budzi ogromne emocje, pani profesor, i dla państwa także jeszcze przypomnę wyniki sondażu. Według badania Pulsu Opinii przeprowadzonego przez Opinia 24 na zlecenie RMF-u, to był 6-8 lipca, tylko 19% respondentów uznało, że dotychczasowe konsekwencje wobec osób

0: odpowiedzialnych za aferę są wystarczające. No tylko 6% odpowiedziało, że zdecydowanie tak. 47% pytanych wyraziło opinię, że te konsekwencje to za mało. Pani profesor, Koalicja Obywatelska, koalicja rządząca poradzi sobie z tym problemem? Czy będzie się to ciągnęło jak kula u nogi do przyszłorocznych wyborów?
1: Poradzi sobie, o ile podejmie zdecydowane i dobrze komunikowane działania. Dlatego, że w świetle tej wypowiedzi pana senatora Żywno, ja mogę powiedzieć, że dotychczas na przykład to indywidualne konto pacjenta również pozwala na to, aby aktywnie poszukiwać wolnych terminów na badania na przykład. I to się dzieje, tylko ile osób o tym wie? Nie wiem, jaki odsetek społeczeństwa aktywnie korzysta z indywidualnego konta pacjenta. Więc biorąc pod uwagę na przykład ten fakt, że są tacy operatywni ludzie, którzy dobrze umieją wykorzystać tę platformę, nie czekają w kolejkach lub czekają kilka dni i badania, które potrzebują, mają. Więc zmierzam do tego, że afera ta może być jakby przecięta i jej skutki polityczne, gdy zostaną podjęte działania, one personalne już zostały podjęte, to są działania merytoryczne, no bo nie ma dyrektora szpitala, nie ma rady nadzorczej, obie panie prezydentki, które jakikolwiek związek miały z zarządzaniem tym szpitalem, podały się do dymisji, dymisja została przyjęta, ale badania społeczne pokazują, że ludzie potrzebują czegoś innego. Jeszcze, dodatkowo, bo to, co jest dzisiaj w naszej polityce, niestety tak się stało, czy się dzieje od lat, że meritum, owszem, jest ważne, ale pod warunkiem, że no, zbuduje się z tego, przepraszam za to wyrażenie, narrację, jakąś opowieść.
0: A pani profesor to widzi, robimy, że są konsekwencje tych decyzji, które politycznie jak najbardziej były oczekiwane, choć najbliższy współpracownik pana prezydenta Trzaskowskiego, odpowiedzialny za miejskie spółki, ocalał. No i czy jest konsekwencja albo będzie konsekwencja tych działań, myślę o narracji, o której pani profesor wspomniała, czy może koalicji się wydaje, że to już, że wystarczy. Mamy maksymalne stawki pensji dla lekarzy, to pewnie jest odpowiedź na miliony zarabiane przez niektórych. Mamy dymisję, mamy co? Mamy nowy zarząd Szpitala Południowego. Może to zdaniem polityków wystarczy, tych koalicyjnych.
1: No tymczasem oprócz tych faktów, które pani redaktor wymieniła, w różnych miejscach w Polsce ujawniają się kolejne fakty, które no, też są bulwersujące na taką samą miarę jak afera w Szpitalu Południowym. Więc okazuje się, że system ochrony zdrowia choruje. I jak dotychczas przez no, co najmniej 30 lat poza kasami chorych, ponad 30 lat to poza kasami chorych, takiej jakby systemowej reformy nie było, dlatego że no, politycy mają obawy o jej społeczne skutki. I społeczne w sensie nas, pacjentów, i w sensie personelu medycznego, w tym również lekarzy. O ile to, o czym pani redaktor mówi, się ziści, czyli jeżeli wszystkie siły polityczne na to się zgodzą, to oczywiście to jest to duża szansa na przecięcie tego sporu, tych bulwersujących historii. Natomiast to nie zmienia faktu, że tak jak zresztą taka była intencja premiera, że należy to reformować, dał kilka dni, zostały jakieś projekty tutaj sformułowane. Oczywiście to są niewystarczające działania, ale na tu i teraz możliwe.
0: Jasne, tylko nie jesteśmy prawdopodobnie, ja właściwie podążam za

0: opiniami ekspertów, z którymi rozmawiamy w Polskim Radiu 24, że my jako społeczeństwo, a bardziej wyborcy, bo wchodzimy w rok intensywnej kampanii wyborczej, przepraszam bardzo, nie jesteśmy gotowi na pewną prawdę związaną z reorganizacją szpitali, która leżałaby u podstaw gruntownej reformy. No to jeśli nie jesteśmy gotowi na taką prawdę, na przykład, że szanowni państwo, w powiecie X nie będziecie mieli szpitala dość blisko, będzie trochę dalej, co prawda będziecie mieli z tego inne korzyści, ale nikt się ubiegający się o reelekcję albo o jakąś władzę w regionie nie podejmie w ten sposób tego tematu, czyli przynajmniej ja w to nie wierzę, a pani profesor?
1: Ja się zgadzam z panią redaktor, że jest to temat trudny, drażliwy. Nie od dzisiaj, a od wielu lat, jak wspomniałam wcześniej. W związku z czym na pewno ten czas, czyli druga połowa 26 roku i wyborczy 27, nie sprzyjają gruntownym przeobrażeniom. Sprzyjają kosmetyce, na przykład tym zapobieżeniu temu, co najbardziej bulwersuje, czyli tym milionowym pensjom lekarzy. I to się dzieje. I to ta kwota, którą chyba też i Naczelna Izba Kontroli akceptuje, czyli około 40 tysięcy, proszę mnie poprawić,
0: tak,
1: na
0: mniej
1: miesiąc
0: więcej, mniej więcej brutto,
1: lekarz,
0: tak. Przy lekarz, założeniach, przy uwzględnieniu pomysłów na zatrudnienie, na tę połowę etatu,
1: tak,
0: w placówkach, tak, to,
1: tak, tak, tak,
0: to wychodzi około 40 tysięcy złotych miesięcznie brutto.
1: No tak, to jeżeli tak, to oczywiście to też są bardzo duże pieniądze w porównaniu do budżetówki. Jestem od lat nauczycielem akademickim i wiem, jak, z czym się borykamy.
0: I pani też kształciła się wiele lat i pani też musi się, albo chce, prawda, pogłębiać swoją wiedzę. Pani też prawdopodobnie...
1: Powiedziałabym, że musi.
0: Właśnie, musi i chce.
1: Też mamy... Mhm. Tak, no oczywiście.
0: I też pani inwestuje
1: też
0: prawdopodobnie
1: takie
0: własne środki w to, żeby się rozwijać, podobnie jak lekarze. No więc niektóre z tych argumentów mnie nie przekonują, ale no dobrze, tylko ja wiem, to jest najprostsze i chyba najtrudniejsze pytanie. Co dalej? Czy my jesteśmy gotowi na tę prawdę, albo raczej na którą? Na tę prawdę, że nie da się tego zrobić do wyborów, bo to zbyt ryzykowne, albo na tę prawdę, że jednak coś ruszymy z odpowiednią kampanią informacyjną i wiarą, że my zrozumiemy?
1: Kampania informacyjna jest no, niemal warunkiem sine qua non, żeby cokolwiek się rządzącym politykom udało w tej sprawie, bo mówimy tylko o tej sprawie. Po drugie, no, te działania, które zaproponowała pani ministra, uważam za sensowne i należy podejść do nich analitycznie i próbować konsekwentnie je wprowadzać. Ja tutaj mówię o tej próbie, bo nie wiadomo gdzie i w jakim stopniu ujawi się opór przed tymi działaniami. No i po drugie, wydaje się, że ludzie uważają, to zresztą dzisiaj CBOS będzie publikował, że ta afera w szpitalu południowym to jest w dużej mierze, to było największy odsetek wskazań, problem zarządczy.
0: Zapytali państwo nas wszystkich, to znaczy w sondażu, tak? O to, tak, kto ponosi odpowiedzialność, czy politycy?
1: Z czym to kojarzysz, z czym to wiążesz? No, więc tam blisko 67% respondentów odpowiedziało, że przede wszystkim jest to problem zarządczy.
0: A uwikłanie w politykę? No właśnie, uwikłanie polityków.
1: Na drugim miejscu było to no, etyka lekarska, a właściwie jej brak, czyli cwaniactwo lekarza. To są dwa czynniki, które w największym stopniu w opinii respondentów w badaniu CBOS-u opisywały tę sytuację. I na trzecim miejscu coś, co pojawia się również w wielu innych badaniach, to jest kwestia tego, że jakieś grupy są uprzywilejowane.

I to jakby ciągnie się trochę od czasu COVID-u, kiedy niektóre osoby szybciej się zaszczepiły, czy to artyści, czy jacyś politycy, co zostało ujawnione, czy wyszło na jaw, lepiej to tak powiedzieć, po ten fakt, że

0: że lekarz i inni, bo już w trakcie badania pojawiły się przecież inne fakty o innych lekarzach, i kwestia tych w cudzysłowie saloników, chociaż my nie wiemy, czy ten tam salonik był, ale on się staje symbolem przywilejów jakiejś części społeczeństwa. I to nie są tylko politycy, to ludzie do tego zaliczają szeroko pojęte elity. I uważam, że jest to duży problem. Teraz to jest problem, który jakby wspiera tę narrację, że jest zwykły lud, zwykli ludzie, którzy ciężko pracują, i uprzywilejowane elity, które mogą wszystko.
1: Ale wie pani, pani profesor, od jednego z naszych ekspertów usłyszałam, że nie jesteśmy tak surowi w politycznych ocenach, bo Koalicja Obywatelska w jednym z sondaży właściwie minus 1%, jeden i trochę, więc jak na skalę afery nie jest to surowa ocena, że to wynika trochę z tego, że my mamy w sercach i w głowach takie przekonanie, że jakbyśmy mogli ominąć tę kolejkę, to też byśmy to zrobili. W związku z tym ci, którzy to robią, są tacy trochę jak my.
0: Pani redaktor, powiem więcej. Gdy zaczęła się dyskusja na kanwie tych zdarzeń w Szpitalu Południowym, to padały takie obawy, że no to co my teraz zrobimy, jeżeli lekarz nie będzie mógł pracować w prywatnej opiece zdrowotnej i być jednocześnie ordynatorem, bo przecież wiadomo, że idzie się do lekarza właśnie tam prywatnie po to, żeby on ułatwił, skrócił, umożliwił staw dowolne miejsce w szpitalu, w którym ma jakąś władzę. I z tego powodu, z tego właśnie powodu zaczęły być obawy. To co my teraz zrobimy, bo rzeczywiście ja się zgadzam z tym, co tutaj pani redaktor powiedziała, że każdy na swój sposób, na miarę własnych zasobów, korzysta z prywatnej opieki po to, żeby na przykład, gdy jest konieczność bycia w szpitalu, to żeby właśnie w tym szpitalu się znaleźć. Więc
1: pani profesor,
0: tak,
1: to jeszcze
0: powiesz, deklaracja, tak, że oni są elitą, a my zwykłymi ludźmi, to jest deklaracja.
1: Przepraszam za moją niecierpliwość, ale chcę panią jeszcze zapytać o pomysł Prawa i Sprawiedliwości i samego Przemysława Czarnka, który uderza w Ukrainę w rocznicę rzezi wołyńskiej i proponuje uchwałę, która sprzeciwiałaby się wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. To właściwie jedno z drugim ma wiele wspólnego, to znaczy afera wokół szpitala i uchwała antyukraińska, tak ją nazwę w skrócie, bo i to gra na naszych przyszłowyborczych emocjach. Uda się? To jest dobry moment, żeby wykorzystać zamieszanie wokół relacji polsko-ukraińskich na własną korzyść?
0: No to jest taki właśnie wyłącznie polityczny cel, bo nie chodzi o to, że Ukraina może być czy nie w Unii Europejskiej, bo przecież też musi przejść ścieżkę głębokich reform, ale czyli nie chodzi o to w sensie faktycznym, chodzi o to, że z tego, i znowu użyję tego słowa, można budować świetną narrację antyukraińską, stwierdzając, że to na przykład będzie wielki problem dla polskiego rolnictwa, gdy Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej, czy jeszcze tam inne argumenty podawać, choć nie wiem, czy w tym momencie, kiedy rzeczywiście doświadczamy tych przejawów nastrojów antyukraińskich w Polsce, czy jakiekolwiek argumenty jeszcze będą potrzebne. Ale jest to działanie, które w opinii pana profesora Czarnka może przynieść kilka dodatkowych punktów, bo ja chciałam jeszcze, nie wiem czy nie na koniec, ale odwołać się do sondażu CBOS-u, tak, w którym lekkie spadki notują i Koalicja Obywatelska, i Prawo i Sprawiedliwość. Rośnie Konfederacja, także dwie duże formacje, które no, jedna przez 8 lat ostatnich miała szansę na reformę systemu ochrony zdrowia i przecież te wszystkie wydarzenia, o których dzisiaj mówimy, nie stały się w ciągu 2 lat czy 2,5 roku.
1: No tak, ale jest to takie reaktywne działanie.
0: Efekt ciągłości, tak.
1: Zdejmujemy OZE, tak? To znaczy panele, prawda? Jest to reaktywne działanie.

0: tworzymy taką uchwałę antyukraińską, bardzo reaktywne działanie. Jestem ciekawa, czy wsadzimy lekarzy w kamasze na przykład, bo to też takie byłoby reaktywne działanie. Jeden z pomysłów pana profesora Czarnka, który wymyka się tej konsekwencji w moim przekonaniu, to jest podniesienie progu do 180 tysięcy złotych. No to jest takie ruch wyprzedzający, powiedziałabym. No dobrze, czekamy na dalsze ruchy. Właściwie mogłybyśmy spróbować je tu wymienić, ale to może przy kolejnej okazji, bo chcę panią jeszcze zapytać o partię Unia Centrum. To był spodziewany ruch, prawda? Wiadomo było, że stowarzyszenie, czy ten ruch, ten pomysł przerodzi się w partię. Stoi na jej czele Paulina Henning-Kloska. Ze znanych nazwisk to jeszcze dotychczasowa szefowa Unii Europejskich Demokratów Elżbieta Bińczycka, Michał Kobosko, Mirosław Suchoń czy Ewa Szymanowska. Jakie szanse daje pani temu ruchowi, tej partii, przepraszam?
1: No póki co niewielkie, bo znaczy, niestety muszę się ku mojemu ubolewaniu odwołać do płci. Taka, no, mimo że pani Paulina Henning-Kloska pewnie, no, widać to, ma pewne cechy przywódcze, które mogą być przydatne wtedy, kiedy działamy w małej grupie, mam na myśli klub parlamentarny, czy takie działania w obrębie jeszcze Polski 2050, gdzie się wyróżniała swoją aktywnością i tak dalej, ale budować partię, jej struktury i tak dalej, i przekaz, program, no tutaj jest już potrzebny kolektyw. Być może pani poseł będzie tą grupą dobrze zarządzała. Natomiast dzisiaj to, co ma Polska 2050, bo jest mierzona w sondażach, to jest poniżej błędu statystycznego, czyli 1%, 2% poparcia, to jest mało. I teraz główne pytanie, które ja sobie zadaję jako politolog i badacz również sceny politycznej, to jest takie, czym ta partia się wyróżni? Bo właśnie w tym świecie politycznej rywalizacji musi być co najmniej jedna charakterystyka, jeden czynnik, który sprawi, że ludzie powiedzą, o, na tę partię byśmy zagłosowali i tu wstawić jedno hasło czy jeden pomysł. Jest przestrzeń, bo w badaniu CBOS-u mamy prawie 16% ludzi, którzy by poszli głosować, ale w tej chwili nie wiedzą na kogo. Czyli jakby ta oferta polityczna, która jest dla nich nieodpowiednia, to jest duży odsetek. To nie oznacza, że jedna Unia Centrum może te 16% zagospodarować, no bo jeszcze nie wiadomo, co zaproponuje pan Mateusz Morawiecki, bo tutaj też chyba szykują się jednak jakieś ruchy w tym zakresie, więc przestrzeń jest, tylko pytanie, czy te osoby, które chętnie by poszły, jednak uznają, że wszystko już było, bo to są bardzo często takie uzasadnienia absencji wyborczej. Wszystko już było, to już było, więc nie interesuje mnie udział w wyborach. No ale życzę powodzenia. Uważam, że należy takie aktywności podejmować i próbować.
0: A czy pani profesor zastanawia się, albo bada też, no bo zastanawia to z pewnością, nad ewolucją tego najtwardszego, czy najsilniej ugruntowanego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości? Przypominam sobie, czy przyszło mi to do głowy po tym, co wydarzyło się podczas pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. No najpierw usłyszeliśmy, że Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski cierpią za brak chęci do przekazywania pieniędzy na LGBT, za nienormalność. No, oberwało się też oczywiście in vitro, no bo jakżeby inaczej. Twierdzi, że koalicja to nawet nad dziećmi nie ma litości i że żeby się urodziło jedno dziecko z in vitro, to trzeba zabić wiele innych. To jeszcze kogoś przekonuje, to trafia, czy to już jest sobie amuzą?
1: Tak. Jest taki, no, ten tak zwany żelazny elektorat, który choćby

0: słońce świeciło w oczy, to jednak powiedzą, że pada deszcz, bo tak, taki przekaz otrzymują od czy duchowych liderów, czy politycznych liderów swojego środowiska, bo też tych duchowych liderów trzeba tutaj wspomnieć. I tyle tylko, że no, ja to sobie nazwałam i już wcześniej elektoratem wybaczającym. I no właśnie rzecz polega na tym, że na tyle zostało zbudowane zaufanie i taka silna emocjonalna identyfikacja, która nie poddaje się żadnym no właśnie rozumowym argumentom. I ona jest. Pytanie o ocenę dzisiaj no, ma około 20-23% poparcia w różnych ośrodkach.
1: Musimy zmierzać do końca, pani profesor.
0: Prawo i Sprawiedliwość. To jest pytanie, ile wśród tych właśnie 20 paru procent, ile stanowi ten twardy elektorat. Przypomnijmy, że to jest duży spadek. Po 23 roku Prawa i Sprawiedliwości około kilkunastu punktów procentowych. Więc myślę, że ci, którzy są, to są właśnie ci, którzy do tego twardego elektoratu się zaliczają.
1: Pani profesor, dziękuję bardzo za komentarz. Profesor dziękuję. Ewa Marciniak z nami w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Wojciech Jakubik, analityk sektora energetycznego, prezes Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego. Dzień dobry, panie Wojciechu.
3: Dzień dobry.
1: Bez względu na to, jak zmienia się front i to, co się na nim dzieje, to cały czas pozostaje działanie, które może przeciwnika tego czy innego wprawić w poważne kłopoty. Można na przykład wypuszczać drony do 2,5 tysiąca kilometrów, myślę w tej chwili o Ukrainie, i celować w sektor energetyczny, wykańczając kraj od środka. Taka jest strategia Ukrainy teraz?
3: Ukraina gra na wyniszczenie rosyjskiego sektora paliwowego, bo jest to kolejny szlak do oddziaływania na społeczeństwo, na elity rosyjskie. Jeżeli Kreml nie chce rozmawiać, to być może oligarchowie tracący petrodolary albo społeczeństwo, które stoi teraz w kolejkach po paliwo w kraju, który wydawał się być wielką stacją benzynową, wywrą nacisk na elity Kremla, żeby ten jednak usiadł do rozmów, które Amerykanie i Ukraińcy proponują już od ponad roku bez efektu. I w ten sposób należy patrzeć na dronopad, czyli to zjawisko, które nazwam tak, odnoszące się do ataków ustawicznych na rafinerie, naftoporty, rurociągi rosyjskie po to, żeby zakłócić logistykę paliwową. Rosjanie mają kryzys paliwowy, być może w końcu zaczną rozmawiać. Jeżeli nie, będą musieli doprowadzić do pełnej mobilizacji, a wtedy załamanie społeczne jest tym bardziej prawdopodobne.
1: Czy Ukrainie potrzebna była do tego tylko międzynarodowa zgoda, czy też technologia, którą sobie wypracowali przez kilka ostatnich lat? Może oni
3: Ukraina
1: to już
3: nie
1: mieli?
3: Czekała na zgodę. Oni mieli zwykłe drony, które kosztują po kilkadziesiąt tysięcy dolarów, które są w stanie niszczyć obiekty warte miliardy dolarów, i to pokazuje, jak może być prowadzony konflikt asymetryczny, w którym słabszy rywal jest w stanie naprawdę zaszkodzić przeciwnikowi o dużo większym potencjale, bo jednak Rosja takim silniejszym przeciwnikiem w tym starciu jest. Natomiast Ukraińcy są w stanie wysłać taniego drona nawet 2000 kilometrów do rafinerii, w tym przypadku w Omsku, i zniszczyć kluczowy element instalacji, który potem nie pozwala na przykład zapewnić benzyny, do tego stopnia, że Rosjanom brakuje benzyny nie tylko na froncie, ale też na cywilnych stacjach benzynowych, i mają problemy nie tylko z ceną, ale z dostępnością. I to jest sposób na to, żeby równoważyć tę nierównowagę, która jest widoczna w ilości czołgów, w ilości żołnierzy, i tutaj daje niestety Rosjanom przewagę. Ukraińcy potrzebowali wsparcia politycznego w postaci sankcji wobec Rosji, potrzebowali wsparcia sprzętowego, potrzebowali też współpracy technologicznej z Zachodem, ale na przykład jeśli chodzi o dane wywiadowcze czy parasol elektroniczny nad ich działaniami, dzięki temu są w stanie efektywnie razić Rosjan, i to wszystko razem, czyli właśnie sankcje, porażka Rosjan na froncie wynikająca z tego, że nie są w stanie szybko iść naprzód i osiągać celów, które sobie zakładali, już piąty rok konfliktu trwa i nie podbili Kijowa, to wszystko razem ma zachęcić Kreml do rozmów. Natomiast to nie jest gwarancja, że Rosjanie będą rozmawiać.

0: bo pewnie gdyby to tylko od Władimira Putina zależało, to on będzie kontynuował ten konflikt bez przystanków jakichkolwiek.
1: Mm-hmm. No może na tym właśnie polega nowoczesna wojna współczesnej Europy, że pozbawia się ludzi paliwa i internetu, a to, co się dzieje na froncie, schodzi w pewnym sensie na drugi plan.
0: To jest jedna i ta sama wojna, to znaczy to, że u nas niszczone są linie przesyłowe, są zrywane kotwicami gazociągi, to, że nieznani sprawcy dokonują podpaleń tuż koło Warszawy, to jest ta sama wojna, która też toczy się przeciwko nam. Więc to nie jest wojna prowadzona tylko w Rosji, to jest ten sam duży konflikt, który wykorzystuje narzędzia nietypowe, które nie kojarzą się z normalnymi działaniami wojennymi. W XXI wieku prawdopodobnie tak będą wyglądały konflikty. Jeśli spojrzymy do Iranu, to tam dzieje się to samo. To znaczy irańskie drony są w stanie zakłócić działanie infrastruktury paliwowej na Bliskim Wschodzie do tego stopnia, że to kraje europejskie zachęcają Amerykanów do jak najszybszego zakończenia konfliktu właśnie przez problemy paliwowe. Ten kryzys też się rozognia i też właśnie przez takie narzędzia, które słabszemu Iranowi pozwalają się bronić, pomimo faktu, że USA wspierane przez Izrael mają dużo większy potencjał. Więc tak to prawdopodobnie będzie wyglądało w XXI wieku, a z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa energetycznego to jest sygnał o tym, że jeżeli ktoś będzie chciał nam zrobić krzywdę, to nie musi nam wypowiadać wojnę. Wystarczy, że zniszczy nam jakąś infrastrukturę i dlatego musimy chuchać i dmuchać właśnie na tę infrastrukturę krytyczną, także w energetyce.
1: Ukraińskie drony w nocy z minionej nocy, tak? Ponownie zaatakowały cele w kraju Stawropolskim i Krasnodarskim. Późno w nocy w pobliżu linii kolejowej pod Stawropolem po ataku bezzałogowca wybuchł pożar bazy paliwowej. To jest informacja od Astry, która powołuje się na nagrania i relacje świadków. No oni właśnie mówią o silnym pożarze, zresztą widać to na zdjęciach publikowanych także w mediach. Mnie przychodzi do głowy cały czas ten atak na zbiorniki. To był zbiornik paliwa, po którym kopuła zbiornika wyleciała w powietrze jak z procy. I to zostaje w świadomości, prawda? Ludzie pisali o tym, że UFO zaatakowało Rosję, bo to tak trochę wyglądało.
0: To był mem, tak.
1: Tak, to był mem. No tak, ale jeśli to zostało w mojej głowie, to próbuję sobie wyobrazić, co zostało w głowach na przykład Rosjan. Nie do końca być może poinformowanych. No, osłabia się nie tylko sam Kreml, ale powoduje się coraz większe wątpliwości i wahania u ludzi, prawda, którzy zaczynają się domagać prawdy, zaczyna im to przeszkadzać, nie mówiąc już o otoczeniu samego Putina, które zaczyna tracić, bo po prostu w grę wchodzą potężne pieniądze.
0: Miejmy nadzieję, że tak jest, że kiedy brakuje chleba, nie ma igrzysk, to rzeczywiście to społeczeństwo dojdzie do jakichś wniosków. Internet rosyjski jest pełen nagrań, w którym społeczeństwo jest zszokowane skalą sukcesu ukraińskiego, polegającego na tym, że Rosjanom zwykłym zaczyna brakować paliwa, a na okupowanym Krymie mogą zapłacić nawet ponad 20 zł za litr w przeliczeniu na złotówki, żeby to paliwo gdziekolwiek dostać. I teraz wnioski mogą być różne. Jeżeli ktoś będzie miał dostęp do rzeczowej informacji, być może dojdzie do wniosku, że to wina władz na Kremlu, które są odpowiedzialne za ten cały ambaras, bo zgodnie z prawem międzynarodowym wszelkie straty, także te rosyjskie, to jest wina agresora, który rozpoczął wojnę, którą może skończyć za tydzień, jeżeli dzisiaj siądzie do rozmów, które są mu proponowane. Więc być może część społeczeństwa dojdzie do takich wniosków i w jakiś sposób będzie chciało oddziaływać na Kreml, aby zmienił swoje postępowanie. Natomiast znając historię, znając kształt społeczeństwa rosyjskiego, represjonowanego przez lata, pozbawionego dużego udziału społeczeństwa obywatelskiego, te wnioski mogą być inne. To może być radykalizacja, to może być ucieczka w tępy nacjonalizm i pójście za propagandą Kremla, na przykład w toku masowej mobilizacji, którą cały czas rozważają władykowie na Kremlu.
1: Jak reaguje na to Rosja? Mamy zakaz eksportu oleju napędowego, racjonowanie paliwa, kolejki, kłótnie, zapisy na paliwo. Jak Rosja reaguje? Co oni mogą zrobić w tej sytuacji?
0: Władze rosyjskie musiały już wprowadzać takie środki w przeszłości. To już było ćwiczone co najmniej 3 razy, bo zawsze, kiedy nadchodzi lato, zaczyna się sezon turystyczny i rolny podnoszący zapotrzebowanie na paliwa. I wtedy właśnie dronopad ukraiński jest najbardziej skuteczny, ponieważ w czasie większego zapotrzebowania spada podaż przez te zniszczenia, które powodują Ukraińcy w rafineriach. I dzisiaj pokrywane jest około 65% zapotrzebowania rosyjskiego na benzynę, według danych Reutera. Jeżeli został wprowadzony zakaz eksportu diesla, to został wykorzystany jeden z ostatnich środków, który ma pomóc oprócz importu.

0: importu z innych kierunków, uwłaczającego wręcz importu od wasala na Białorusi poprzez różne restrykcje. Dlatego też ograniczenia dostępności paliw mogą stać się elementem życia codziennego Rosjan. Warto jednak pamiętać, że Związek Sowiecki też miewał takie problemy, a jednak społeczeństwo nie wychodziło masowo na ulicę, tak jak działo się to w komunistycznej Polsce czy innych krajach, których to społeczeństwo jednak zdecydowało o pewnej zmianie. Więc władze rosyjskie będą prawdopodobnie przykręcać śrubę, jeżeli nie wzrosną teraz ceny ropy i paliw przez odrodzenie konfliktu z Iranem, to będą musiały wprowadzać też cięcia różnych rozwiązań społecznych, socjalnych. Takie reformy były rozważane tuż przed rozpoczęciem wojny w Iranie, kiedy wydawało się, że sytuacja budżetu rosyjskiego jest opłakana, i wtedy przyszła odsiecz w postaci skoku cen, który znowu napompował budżet rosyjski. Więc zobaczymy, jak będzie tym razem. Jeżeli nie pomogą wyższe ceny ropy i paliw, to Rosjanie stoją przed różnymi trudnymi wyborami, które mogą zwrócić społeczeństwo przeciwko władzom na Kremlu.
1: 21 pakiet unijnych sankcji na Rosję. Często pan się zastanawia nad skutecznością tych sankcji?
0: Regularnie analizuję je w Ośrodku Bezpieczeństwa Energetycznego, także w podcaście Energy Drink, który prowadzę.
1: Jakie wnioski ma pan? To działa? Jeszcze to już nie.
0: To zawsze działało, natomiast efektywność sankcji zależy od tempa i skali ich wprowadzenia, dlatego też one są bez końca wydłużane, dlatego mówimy już o 21 pakiecie sankcji. Europa jest nierychliwa, ale sprawiedliwa. Kierunek jest odpowiedni, włącznie z zakazem importu gazu rosyjskiego od listopada 2027 roku, który nie jest sankcją, a prawem, które obowiązuje wszystkich, i żeby je zmienić, będzie potrzebny konsensus wszystkich państw europejskich, więc nie tak łatwo zawrócić kijem tę rzekę, nawet gdyby ktoś chciał. Te sankcje ograniczają przychody Kremla, obniżają możliwości prowadzenia działań wojennych, natomiast powinny być dalej pogłębiane, powinny być uzupełniane o jeszcze większe wsparcie obrony Ukrainy i różne działania także poza Unią Europejską we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, które od ponad roku nie są w stanie jeszcze wprowadzić nowych sankcji. W ostatnim czasie pojawiła się informacja od zmarłego niestety senatora Lindsey'a Grahama, że na dniach mają zostać te nowe sankcje wprowadzone także po stronie amerykańskiej. Podsumowując, sankcje działają, są niedoskonałe, są dziurawe i dlatego należy przyjmować kolejne ich pakiety. To mogłoby się zdarzyć szybciej i skuteczniej, ale i tak daleko zaszliśmy od praktycznie pełnej zależności od ropy rosyjskiej, na przykład w Polsce czy na Litwie w 2021 roku, dzisiaj do momentu, w którym jest zero importu, a Rosjanie mają problem z eksportem na przykład do Indii, bo okazuje się, że Unia Europejska jest w stanie wprowadzić sankcje wobec indyjskiej rafinerii gdzieś na końcu świata tylko przez to, że sprowadza ropę rosyjską, więc nie możemy się tak samo biczować bez końca. Wiele udało się zrobić, ale jest jeszcze wiele do zrobienia.
1: No tak, ale powiedział pan, że te młyny sprawiedliwości mielą powoli. Czasem myślę, co by było, gdyby działały trochę szybciej. Ale
0: tak,
1: rozumiem,
0: byłoby dużo lepsze, oczywiście.
1: Prawda? Tylko że z drugiej strony wiem, że trzeba było dostosować także wiele europejskich warunków do tego, żeby niektóre europejskie kraje tak radykalnie i szybko nie odczuły konsekwencji takich sankcji.
0: Tak, oczywiście to jest cecha naszej demokracji. Na pewno ułomnej, na pewno niedoskonałej, ale jednak to Rosjanie uciekają na zachód, a nie Europejczycy do Rosji, jeśli chodzi o migrację, nie licząc oczywiście rosyjskich szpiegów przy wymianie szpiegów. I jest tak dlatego, że nasz ten niedoskonały system, który karze totalitaryzmy za to, co robią na przykład na Ukrainie, czy chcą zrobić na Tajwanie, jest to system lepszy, skuteczny i taki, który jest wybierany przez mieszkańców naszej planety nieprzypadkowo, ponieważ on przy wszystkich tych słabościach zapewnia świat, w którym nie ma wojny w walce o nowe terytorium, nie ma tych zdarzeń, które widzimy niestety każdego dnia na Ukrainie, i ten system musi być broniony, musi być pogłębiany i rozszerzany, jeżeli chcemy obronić właśnie ten styl życia, który symbolizuje czy to Unia Europejska, czy NATO.
1: W jaki sposób, komu i na jakich zasadach Rosjanie w ogóle mogą sprzedawać swoje surowce?
0: Rosjanie są w stanie sprzedawać dalej surowce tam, gdzie mogą ominąć sankcje, na przykład wykorzystując flotę widmo, która też jest na celowniku coraz bardziej. Są w stanie używać systemów równoległych, czy to płatności, czy to ubezpieczeń, które są tworzone, czy to przez podmioty rosyjskie w innych krajach, na przykład w Indiach, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, czy to przez podmioty na przykład chińskie. Tutaj widać, że reżim w Pekinie pomaga reżimowi w Moskwie omijać sankcje zachodnie w ramach realizacji wspólnego interesu, jakim jest rozbijanie tego kształtu świata, który został stworzony przez Zachód po II wojnie światowej. Dlatego też Rosjanie nie zniknęli całkiem z rynku, ale znikają, przynajmniej z rynku europejskiego. Praktycznie już zniknęli, na przykład w Polsce czy na Litwie.

0: nie ma już paliw rosyjskich. Ostatni klienci gdzieś na Słowacji, na Węgrzech przynajmniej nie blokują nowych sankcji. To się w ostatnim czasie zmieniło politycznie, ale też możemy ich przekonać, że warto iść w tym kierunku. I znowu, to nie jest tylko koszt po naszej stronie. To jest też inwestycja, która pozwala zarabiać na tym, że nie ma tutaj rosyjskich surowców. Dzisiaj pojawiła się informacja o tym, że przez Polskę do Niemiec dotrze ropa nierosyjska gdzieś z Ameryki Południowej właśnie dzięki temu, że my w Polsce i Niemcy razem zarabiamy na tym, że nie ma rosyjskiej ropy w niemieckich rafineriach sprzedawanej przez rosyjskie firmy. Więc to może być też wspólny zarobek na pochybel imperium na Kremlu.
1: No tak, ale jeśli Unia Europejska nie dojdzie do porozumienia w sprawie kolejnego pakietu sankcji, to na przykład cena rosyjskiej ropy może skoczyć i to znacznie z 44 do 58 dolarów za baryłkę.
0: Oczywiście tak. Tak samo nowy wzrost napięć na Bliskim Wschodzie też będzie premiował wzrost i atrakcyjność dostaw z Rosji. Natomiast ten 21 pakiet sankcji jest przedmiotem negocjacji. Dzisiaj nie ma państw, które chcą go wetować, więc jeżeli uda się doprowadzić negocjacje do finału, tak jak było z każdym poprzednim pakietem, to ciężar sankcji będzie znowu większy dla Rosjan. I znowu chcielibyśmy więcej i szybciej my tutaj w Polsce, ale nie tylko od nas to zależy. Jeżeli mamy trudny, skomplikowany mechanizm z udziałem 27 państw, no to zawsze będzie on mniej efektywny, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji, niż na przykład na Kremlu, gdzie kilka osób podejmuje te decyzje w otoczeniu Władimira Putina, ale jednak wciąż chcemy żyć w Unii Europejskiej, a nie w Federacji Rosyjskiej.
1: No tak, bo jak już wspomniałam, żyjemy w systemie naczyń połączonych i na przykład sprzeciw wobec aktualizacji cen rosyjskiej ropy zgłaszają Grecja, Cypr i Malta. Łatwo się domyślić dlaczego. Otóż te kraje cały czas świadczą usługi transportowe wobec Rosji i to dla nich oznacza również konsekwencje, no po prostu pieniądze, jakbyśmy tego nie próbowali nazwać i ubrać w jakieś określenia. Chodzi o pieniądze. Znaczy
0: tak,
1: co Unia w takim razie...
0: Proszę. Wąsko rozumiany interes ekonomiczny kilku podmiotów, które przecież też odczuły kryzys energetyczny 2022 roku. Wszyscy mieliśmy problemy gospodarcze, wszyscy mieliśmy droższe rachunki przez to, że rosyjski Gazprom ograniczył podaż gazu w Europie, przygotowując się do inwazji na Ukrainę. I Grecja, Malta czy Cypr także będą płacić ekonomicznie za to, że mamy do czynienia z największym konfliktem zbrojnym po II wojnie światowej tuż za granicą Unii Europejskiej. To się wiąże ze wzrostem fali migracyjnej, która też na te kraje będzie oddziaływała, więc fakt, że kilka firm jest w stanie tak mocno oddziaływać na słabe rządy w tych krajach, które bardziej lobują za ich interesem, tych firm, niż własnym, tak jak kiedyś było na Węgrzech, to jest nasz problem, ale z tym problemem sobie poradzimy, tak jak przy poprzednich pakietach i dojdzie do jakiegoś rozstrzygnięcia kompromisowego. No niestety nie idealnego, ale kompromis zawsze wygląda tak, że wszyscy są trochę niezadowoleni.
1: No tak, ale jak pan mówi o wąsko rozumianym interesie, to ja sądzę, że Grecy, Cypryjczycy czy Maltańczycy tak do tego nie podchodzą. Dla nich to nie jest wąsko rozumiany problem. I zastanawiam się, dlaczego na przykład Unia Europejska nie może w ramach rozwiązań, a jest wiele mądrych głów, zaproponować im czegoś w zamian.
0: Na pewno takie propozycje zostały już złożone i tutaj mamy zawsze politykę transakcyjną, która polega na tym, że takie kraje dostają coś w zamian. Na przykład Węgry popierają nowe pakiety sankcji w zamian za pewne wyłączenia. Być może uda się też takie wyłączenia zaoferować tym państwom śródziemnomorskim, które stracą mniej na tym, że nie będą już obsługiwały rosyjskiego transportu. Takie porozumienie jest oczywiście możliwe, a potrzeba chwili jest coraz większa, jeżeli dojdzie do ataku hybrydowego, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, z udziałem państwa unijnego, to odczują to także Grecja, Malta i Cypr i stracą dużo więcej niż na sankcjach wobec Rosji.
1: Zaskoczyło pana miejsce Ukrainy w raporcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ten raport wskazuje, że najszybciej rosnące gospodarki w Europie to Malta, Kosowo i Ukraina.
0: Ukraina musi odbudowywać kraj, dostaje wsparcie zachodnie po to, żeby właśnie podnosić się po tym, jak straciła 30% gospodarki wskutek zniszczeń wywołanych wojną, więc sam wzrost produktu krajowego brutto może być wysoki, ale warto pamiętać z jakiego poziomu. To znaczy 1/3 gospodarki ukraińskiej została skasowana. Nawet jeżeli wojna skończy się dzisiaj, to niczym Bałkany. Ukraina będzie powstawać z kolan przez kilkadziesiąt lat, będzie przechodzić przez trudne procesy związane także z kryzysem społecznym wywołanym nierównowagą, która jest też znana z konfliktu bałkańskiego, więc to dobrze, że ich gospodarka się rozwija, bo im szybciej będzie się rozwijać, tym mniejsza będzie destabilizacja tuż za miedzą Polski. W naszym interesie gospodarczym także to jest. My możemy także wziąć w tym udział.

0: dział, ale to nie są sygnały, które pokazują, że Ukraina radzi sobie świetnie, tylko Ukraina podnosi się, próbuje odbudowywać kraj po tym, jak została w 1/3 zniszczona.
1: Ciekawe, czy my już tak na koniec refleksja, ciekawe, czy my, czy nasi politycy rozumieją, że mamy obok siebie najszybciej rosnącą gospodarkę, kraj z największą armią w Europie i kraj, który po zakończeniu wojny, jeśli nie będzie partnerem, to będzie przeciwnikiem. Chyba nie ma innego rozwiązania. Tak króciutko?
0: Integrując się w Unii Europejskiej, ta rywalizacja będzie wyglądała tak jak z Niemcami, a nie tak jak z Rosją, więc wspólna aktywność wewnątrz Unii z ustalonymi zasadami, gdzie będziemy rywalizować na przecinki i kropki w różnych dyrektywach, a nie na czołgi na granicy, to jest najlepsze właśnie rozwiązanie. Z Niemcami też się nie skończyła rywalizacja, ona trwa, ale mamy całkiem inny, cywilizowany wymiar tej gry i bardzo dobrze tego samego życzyłbym Polsce i Ukrainie.
1: Jeśli pan pozwoli, to zapamiętam i wykorzystam, abyśmy walczyli na przecinki i kropki w dyrektywach, a nie na czołgi. Bardzo dobrze. Wojciech Jakubik, analityk sektora energetycznego, prezes Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego z nami. Dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję również.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.

0: Minęła czwarta, na to program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Za znieważenie dwóch ukraińskich dziewczynek odpowie sprawca ataku w Bielsku Białej. W weekend mężczyzna w autobusie wyzywał i zastraszał dwie nastolatki oraz pasażerkę, która stanęła w ich obronie. Poszkodowana 12-letnia dziewczynka nagrała zajście, a film opublikowała w mediach społecznościowych. Rozpoczęliśmy działania krótko po upublicznieniu filmu, mówi podkomisarz Sławomir Kocur z Komendy Miejskiej Policji w Bielsku Białej.
1: Podjęliśmy czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności, które temu nagraniu właśnie towarzyszyły. To również wynika z tego, że my interesujemy się przestrzenią medialną oraz tym wszystkim, co w tym internecie się znajduje.
0: Zatrzymany mężczyzna to kierowca Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku Białej. W trakcie zajścia nie pracował, był na zwolnieniu lekarskim. Spółka już zapowiedziała, że 54-latek straci pracę. Amerykańskie giełdy spadły po tym, jak prezydent Donald Trump ogłosił, że ponownie wprowadza blokadę irańskiej żeglugi przez cieśninę Ormus. Spowodowało to wzrost cen ropy naftowej. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że to Waszyngton będzie pobierał opłaty tranzytowe w cieśninie.
2: We wpisie na platformie Truth Social amerykański prezydent ogłosił, że Stany Zjednoczone zostaną strażnikiem cieśniny Ormus i będą za to pobierać opłatę w wysokości 20% wartości ładunków. Przywrócona zostaje również blokada irańskich portów. Wszystkie pozostałe państwa będą mogły korzystać z cieśniny w sposób swobodny i na uczciwych zasadach. Cieśnina Ormus jest otwarta i pozostanie otwarta z Iranem lub bez niego, napisał Donald Trump. Jak wyjaśnił, pobierana opłata ma pokryć koszty zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony żeglugi w tym regionie. Najwyższe

0: Dowództwo wojskowe Iranu oświadczyło natomiast, że podejdzie surowo do wszelkich zakłóceń w przepływie statków handlowych przez cieśninę Ormuz ze strony USA poza wyznaczonym szlakiem Iranu i bez zgody sił zbrojnych. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
1: Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Ukraina musi już zacząć przygotowywać obronę powietrzną na zimę, gdy będzie potrzebować 100 pocisków do systemów Patriot miesięcznie. Dodał, że równolegle rozwijany jest ukraiński system obrony Freya i zaprosił inne państwa do współpracy. Ukraiński przywódca wziął udział w spotkaniu wspierającej Kijów koalicji chętnych w Paryżu. Rzeczywistość na Ukrainie wygląda tak, że brakuje nam pocisków do niszczenia rakiet wystrzeliwanych przez Moskwę. Dlatego uruchomiliśmy antybalistyczną koalicję rakietową. Wymaga ona koordynacji pomiędzy ciałami politycznymi, rządowymi oraz przemysłowymi. Chodzi o to, aby uruchomić dostawy pocisków na dużą skalę. Nazwaliśmy ten program Freya i teraz miało miejsce pierwsze posiedzenie przedstawicieli państw w nim uczestniczących. A Rosjanie nieustannie atakują Ukrainę. Późnym wieczorem wysłali rakiety na Kijów. Na południu miasta zapaliły się 2 magazyny. Wcześniej 11 osób zostało rannych w Zaporożu na południowym wschodzie kraju, gdzie rosyjskie drony uderzyły w budynki mieszkalne. Z kolei w ataku rosyjskich dronów na okolice Charkowa rannych zostało 6 osób.
2: To są aktualności jedynki.
1: Wyższe o 10% wsparcie na termomodernizację, bardziej efektywne źródła ciepła czy łatwiejszy dostęp do programu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił zmiany w programie Czyste Powietrze. Zaczną one obowiązywać od 20 lipca. Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego uważa, że choć propozycje są ważne i potrzebne, to na razie wyglądają bardziej na kosmetyczne.
3: Trochę argumentów zarówno strony pozarządowej, jak i samorządów zostało uwzględnionych w dzisiejszej reformie, ale czekam na to, co będzie dalej, ponieważ jest to zbyt mało, żeby ten program ruszył z taką siłą, z jaką pracował w 2024 roku.
1: Głównym postulatem gmin w Polsce jest darmowy bon na audyt energetyczny. Narodowy Fundusz zapewnił, że bon pojawi się prawdopodobnie jeszcze w tym roku po dodatkowych konsultacjach. Udało się schwytać pumę, która przez kilka ostatnich dni błąkała się w lasach niedaleko Koszalina. Trafiła już do ogrodu zoologicznego w Poznaniu, mówi Remigiusz Koziński z tamtejszego zoo.
4: Jest cała i zdrowa i bardzo, bardzo młoda. Z pierwszych obserwacji, tak szacując jej wiek, że to nawet nie będzie te 7-8 miesięcy, o których mówiły media. No ale na razie żadnych szczegółów nie znamy, nie wiemy nic na jej temat. Jest to zwierzę najprawdopodobniej zbłąkane, uciekinier, prawdopodobnie jakiejś hodowli.
1: Puma przejdzie badania i kwarantannę, a później rozpoczną się poszukiwania nowego domu, ogrodu zoologicznego lub azylu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: We wtorek na Pomorzu i nad Zatoką Gdańską będzie słonecznie, w innych regionach kraju dużo chmur, ale możliwe też przejaśnienia. Miejscami przelotny deszcz, na południu i w centrum również burze, a na południu z opadami gradu. Temperatura wyniesie od 20 stopni nad morzem przez 28 w centrum do 29 na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby, ale w czasie burz porywy osiągną nawet 70 km na godzinę.
2: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
5: Przed mikrofonem Justyna Golonko, zapraszam na nasze saldo, na nasz magazyn gospodarczy, a my dziś powiemy więcej o sytuacji na naszym rynku warzywno-owocowym, bo tutaj naprawdę dużo się w ostatnim czasie dzieje, a mówimy o tym z okazji Międzynarodowego Dnia Frytek, ale porozmawiamy generalnie o warzywach i o owocach, o tym jak wygląda ta sytuacja, bo rolnicy oczywiście na polach i w sadach szacują straty. W naszym studiu już jest nasz gość, Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw. Dzień dobry, panie prezesie.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Wyjściem do naszej rozmowy, tak jak zapowiadałam, no jest święto, duże święto, można by powiedzieć, Międzynarodowy Dzień Frytek, bo to dziś, 13 lipca, na całym świecie to święto się obchodzi. No a tych frytek, z danych, które znalazłam, my Polacy jemy coraz więcej. Przeciętny Polak zjada rocznie około 6 kg frytek i ta liczba rośnie.
6: Tak, zgadza się.
5: No właśnie, no i były, można by powiedzieć, że dobrze.

0: że będziemy jeść tych frytek coraz więcej i dzięki temu producenci by mieli powody do zadowolenia, ale jak spojrzymy na to, co się dzieje na tych polach u producentów ziemniaków, no bo to przecież z tego są produkowane frytki, to tam tego zadowolenia nie ma.
1: To znaczy, może zacznę od tego, że my tych ziemniaków jako Polacy swego czasu jedliśmy bardzo dużo. W latach 60. ubiegłego wieku nawet ponad 200 kg na osobę. W tej chwili
0: 200 kg?
1: Tak, tak. Takie to były ilości. Teraz szacuje się, że jest to 90-100 kg, oczywiście pod różnymi postaciami. Sporo złego zrobiono ziemniakom, czyniąc z nich no, produkt wysokokaloryczny, co nie jest prawdą. Ziemniaki mają szereg składników, które bardzo pozytywnie oddziaływują na organizm i powinno się je jeść. Natomiast oczywiście wraz z przemianami, wraz z tym, że tych ziemniaków jemy mniej, że te ziemniaki no, nie są tak jak kiedyś to jeszcze było przeznaczone na paszę, ta produkcja również bardzo spadła.
0: Ale ile tego wysyłaliśmy też w tamtych czasach?
1: No, wysyłaliśmy tego bardzo dużo. Byliśmy drugim na świecie producentem po ówczesnym Związku Radzieckim. Natomiast wejście Polski do Unii spowodowało znaczne ograniczenie produkcji, znaczne ograniczenie możliwości eksportu, głównie ze względu na chorobę, która nazywa się zgnilizną pierścieniową. To jest choroba kwarantannowa i no, kraje Unii Europejskiej po prostu tego nie chcą. W tej chwili jesteśmy 5. czy 6. producentem w Unii Europejskiej, czyli daleko mniej. Produkujemy w roku ubiegłym wyprodukowaliśmy około 7 milionów ton. Zapotrzebowanie krajowe na konsumpcję, frytki i inne przeznaczenia to jest około 5,5-6 milionów ton, więc ta nadwyżka, która również niestety wystąpiła w krajach Europy Zachodniej w produkcji ziemniaków, powoduje, że no, producenci zostali z milionem ton ziemniaków. W skali Europy szacuje się, że te nadwyżki wyniosły około 5 milionów ton.
0: Panie Witoldzie, to co możemy powiedzieć? Mamy klęskę urodzaju, jeśli chodzi o te ziemniaki no, od
1: mamy,
0: roku.
1: Mamy klęskę urodzaju i to samo w sobie, no to powiedziałbym, brzmi może dosyć neutralnie, ale to przekłada się na sytuację ekonomiczną konkretnych gospodarstw, producentów, no, którzy ponieśli koszty, natomiast tego nie są w stanie sprzedać nawet za te symboliczne 20-30 groszy, które no, swego czasu oferowano.
0: Panie Witoldzie, my się tutaj zatrzymajmy, bo to jest bardzo ważna rzecz, o której pan mówi i to jest ważne, żeby słuchacze to też wiedzieli, bo to niby są takie niszowe sprawy, ale to wygląda tak, że rolnicy mają problem ze sprzedażą właśnie tych tego, co uprawiają, a do tego wszystkiego przecież my wiemy, że te koszty produkcji, one znacząco poszły w górę przecież.
1: Koszty produkcji rosną z roku na rok i to jest rzecz oczywista, z którą każdy producent się liczy.
0: Ale ma inaczej, jeśli może sprzedać te swoje produkty przecież.
1: Ma inaczej, jeśli może sprzedać. No tutaj trzeba dodać, że poza tym, że my mamy nadprodukcję, my mamy również duży import ziemniaków.
0: I o tym powiedzmy, bo to jest, tak, jak słyszymy, coraz większy kłopot, jeśli spojrzymy na nasz rynek.
1: No, szacuje się, że w ubiegłym roku import wyniósł około 180 tysięcy ton. Jest to głównie import z Niemiec, około 100 tysięcy ton, z Holandii, no i z jeszcze kilku innych krajów. Oczywiście jest eksport, ale on jest niższy od importu, czyli no de facto tych ziemniaków nam nie ubywa, tylko przybywa. Oczywiście ten import dotyczy również ziemniaków sprowadzanych z głównie basenu Morza Śródziemnego, tych wczesnych.
0: Czyli te cypryjskie ziemniaczki, które mamy, egipskie ziemniaczki.
1: Cypryjskie, egipskie, izraelskie, no też w jakimś zakresie rumuńskie, więc one po prostu przez nas konsumentów no, są mile widziane wiosną, bo to jest coś nowego. Natomiast z punktu widzenia bilansu ziemniaczanego, że tak to określę, no, wpływają negatywnie na naszych producentów.
0: To jak mówimy o tym bilansie ziemniaczanym, tak użył pan tego określenia, to tu warto powiedzieć, że po pierwsze powiedział pan, że te ziemniaki zalegają w magazynach, ale

0: teraz one są na polach, trzeba będzie je zebrać. No i niechętnie rolnicy chcą zbierać te ziemniaki, bo przecież to się zupełnie nie opłaca. Nie opłaca się ich zebrać. No i chcą mieć dopłaty chociażby do utylizacji tego, co wyprodukowali. To tak, brzmi naprawdę wyzwaniowo.
1: No dokładnie tak. Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, według zgłoszonych wniosków przez producentów o dopłaty te obszarowe, wynika, że mamy w tym roku nieco mniej ziemniaków. Jest to około 25 tysięcy hektarów mniej, więc teoretycznie rzecz biorąc przynajmniej no, podaż na rynku powinna być mniejsza, no ale pamiętajmy cały czas, że my jesteśmy na rynku europejskim czy na rynku globalnym, więc rynek próżni nie znosi. Więc tutaj eksperci no, nie są optymistycznie nastawieni co do jakiegoś istotnego wzrostu cen po tym sezonie zbioru. Raczej no, twierdzą, że ta cena będzie oscylować w granicach 50-80 groszy za kilogram, oczywiście dla producenta. Biorąc pod uwagę te koszty, no nie jest to zbyt optymistyczne. Natomiast jeśli chodzi o te ziemniaki, które zostały, no tutaj były działania ze strony organizacji branżowych czy Krajowej Rady Izb Rolniczych, ale no, decyzja ministerstwa, decyzja rządu jest taka, żeby no, nie było tutaj dopłat. Po prostu wskazuje się, że ten rynek nie jest w ten sposób regulowany, że dopłaty mogą być.
0: Panie Witoldzie, z punktu widzenia, powiedział pan producenta, ale z punktu widzenia konsumenta, który w tym momencie jest właśnie nad morzem i do tej rybki kupuje w tym momencie frytki za 20 zł, za 22 zł, kiedy ten rolnik ma problem ze sprzedażą swoich ziemniaków albo sprzedaje je po 30 groszy, to trochę się w ogóle to nie łączy i nie mieści w głowie.
1: No to się nie łączy, jeżeli weźmiemy cenę, którą dostaje rolnik, a cenę, ja już nie mówmy o fryskach nad morzem.
0: Tak, ale chodzi mi o to, że to są tak ogromne różnice.
1: Ale ktoś, kto idzie, żeby te ziemniaki kupić w zwykłym sklepie, tak, no to musi już ileś razy więcej za tego ziemniaka zapłacić. Także no wiadomo, że dzisiaj te różnice cen, które dostaje producent, a to, co płaci konsument, no, są duże i to w zasadzie we wszystkich produktach.
0: No właśnie, powiedzieliśmy o tych ziemniakach u nas w Polsce, wspomniał pan o tej nadprodukcji w Europie. Ja przygotowując się do rozmowy i czytając o tych frytkach i ziemniaczkach, znalazłam informację, że Belgia, największy eksporter mrożonych frytek na świecie, mierzy się z ogromną nadwyżką ziemniaków. Rekordowe zbiory zbiegły się ze spadkiem eksportu cłami i rosnącą konkurencją z Azji. W efekcie tysiące ton ziemniaków trafiają z powrotem na pola, a rolnicy liczą wielotysięczne straty. Podejrzewam, że można się spodziewać, że rolnicy już się wycofują z tej produkcji ziemniaków i tak jak mamy w tych cyklach, za chwilę tych ziemniaków będzie coraz mniej, bo rolnicy będą się wycofywać, nie tylko przecież w Belgii, ale też w innych krajach, w Polsce także.
1: Oczywiście, oczywiście tak. To jest no, kierunek, który widzimy, czy tendencja, którą widzimy. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że produkcja ziemniaków, produkcja warzyw, produkcja owoców uznawana przez wielu, i tak to rzeczywiście było, dochodową, dzisiaj staje się obiektem zainteresowań no, w tych częściach świata, gdzie dotychczas tej produkcji nie było. I no, musimy się z tym liczyć, że Afryka zaczyna produkować, że Azja zaczyna produkować owoce, warzywa, ziemniaki i no, będzie coraz mniej miejsca na naszą europejską produkcję, w tym polską.
0: No i chyba tu trzeba oczywiście przejść do tych tematów klimatycznych, do tego, co się w ostatnim czasie działo. Już nie o ziemniakach porozmawiajmy, tylko generalnie o warzywach i owocach. No bo tak, mieliśmy na początku przymrozki. To oczywiście uderzyło w sadowników i w rolników. Później mieliśmy te mrozy, a teraz mamy upały i rolnicy ciągle szacują straty tak naprawdę.
1: No tak, mamy jeszcze po drodze, mieliśmy i cały czas liczymy się z tym, że mogą być gradobicia,
0: no tak,
1: że była susza i w wielu miejscach dalej jest, że miejscami były deszcze nawalne, czyli praktycznie rzecz biorąc większość niekorzystnych zdarzeń pogodowych w tym roku miała miejsce. Ona oczywiście w różnym stopniu dotknęła różne regiony, różnych producentów, natomiast no, jest to nowe zjawisko, które

0: którego nawet nie mamy możliwości ubezpieczenia się, a tym samym również korzystania z jakiegoś wsparcia, czyli wysokie temperatury.
1: Czyli od upałów rolnicy nie mogą się ubezpieczyć, nie ma tego ubezpieczenia.
0: Nie mogą, bo w 10 różnego rodzaju złych zdarzeniach pogodowych, że tak powiem, nie ma akurat wysokich, ekstremalnych upałów. Są skutki złego przezimowania w okresie zimowym, czyli tych mrozów zimowych, są skutki przymrozków wiosennych, można je ubezpieczyć, oczywiście szereg innych tych zjawisk, natomiast no, nie ma skutków ekstremalnych temperatur, które no, w ostatnich dniach czerwca nas mocno dotknęły.
1: Bardzo trudny rok dla rolników, dla sadowników. Jak pan się przygląda temu rynkowi, jak pan rozmawia z rolnikami, z sadownikami, jakie to mogą być straty, jakiego rzędu, jeśli chodzi o warzywa i owoce i gdzie one będą największe? My tu mówiliśmy na antenie, porzeczki się zagotowały na przykład.
0: Porzeczki się zagotowały, ale czy te straty są często bardzo, bardzo no, lokalne, indywidualne, prawda, w różnych gospodarstwach, w przypadku sadów. Niektóre odmiany no, nie owocują, bo to wszystko zmarzło, w innych jest, że tak powiem, jako tako.
1: Natomiast jeszcze zimę przecież mieliśmy jaką mroźną.
0: Tak, no ale ta zima akurat, jeśli chodzi o sadownictwo, to nie spowodowała jakichś szkód istotnych.
1: Ale koszty przechowywania to też są koszty, prawda?
0: Koszty przechowywania, no. Tak, ale jeśli chodzi o osady, ponieważ no, były mrozy, nie było wahań temperatur, no tak. Prawda? Natomiast tutaj na dzisiaj trudno jest szacować, jakie te zbiory będą, ponieważ no jeszcze w przypadku warzyw korzeniowych, kapustnych, ten sezon jest przed nami. Może się wiele rzeczy wydarzyć. Podobnie jeśli chodzi o jabłka. Natomiast no, wiele tych zdarzeń. Już wiadomo, że te plony obniżyło. Jeśli chodzi o zbiory jabłek, to szacuje się, że no, będą one być może około 1 000 000 ton niższe. Trudno tutaj jednoznacznie powiedzieć. Natomiast nie znamy tak naprawdę zupełnie skutków tych wysokich temperatur, które no, w przypadku, tak jak powiedzieliśmy, porzeczek no, doprowadziły do zagotowania się. Natomiast one we wszystkich gatunkach doprowadziły do no, szoku termicznego, który nie wiadomo, czym się tak naprawdę skończy.
1: Bo na czegoś takiego nie mieliśmy przecież.
0: Czegoś takiego nie mieliśmy. Ten szok termiczny powoduje zakłócenie procesów fizjologicznych w roślinie. Roślina nastawia się na obronę własnego, że tak powiem, jestestwa. Natomiast jakby no, decyduje się na ograniczenie plonowania. No i na przykład producenci uprawiający pomidory w gruncie no, twierdzą, że zawiązania owoców są mniejsze, że jest mniej kwiatów. I zobaczymy, no to no jest tak. jeszcze przed nami.
1: Jeszcze przed nami, tak. I owoce, i pomidory, i ogórki. Tak. Mam jeszcze takie ciekawe dane przed sobą i chciałabym, żebyśmy je skomentowali. Ponad 70% Polaków chce kupować żywność bezpośrednio od rolników. Tak wynika z raportu Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt. No i tu mamy naprawdę duże wzrosty, jeśli spojrzymy na te dane. Faktycznie my chcemy kupować u rolników i chcemy skrócenia tego łańcucha dostaw, ale właściwie jak ja się zajmuję tym rolnictwem od kilkudziesięciu lat i jestem w tym temacie, a pan znacznie dłużej, to przecież my od lat o tym mówimy i tu się niewiele zmienia ciągle. Oprócz tego, że chcemy kupować.
0: No właśnie, my też realizując projekty promocyjne finansowane z Funduszu Promocji jako związek, też takie badania prowadziliśmy i też wychodzą podobne dane, podobne liczby.
1: Panie Witoldzie, dlaczego to jest aż tak trudne?
0: To znaczy, ja myślę tak, że jeżeli ktoś słyszy pytanie, czy chcesz kupować od rolnika, no tak, oczywiście. Natomiast jeżeli idzie, prawda, te zakupy robić, no to przy półce sklepowej z reguły no, kupuje, nie wie od kogo i nie wie skąd te produkty są.
1: Ale mówimy, bo patrzę na te badania. W

0: wciąż brakuje miejsc, w których można kupować lokalne produkty i wskazujemy na to, że ta rola samorządów powinna być tu większa, żeby oni nam organizowali te bazarki, targowiska.
1: Natomiast ja tu się odniosłem do wyników badań, a tego, co się dzieje w realu. Natomiast to jest problem, no, który powinien być w jakiś sposób rozwiązany, bo my musimy pamiętać o tym, że mamy szereg producentów, tych mniejszych, tych średnich, którzy no, muszą gdzieś te produkty swoje sprzedać, którzy również zajmują się przetwórstwem tych produktów, produkują z wysokiej jakości przetwory, natomiast mają jeden zasadniczy problem. Jak z tym swoim produktem dotrzeć do konsumenta?
0: No tu troszkę się zmieniło dzięki jednak sieci, że możemy przez sieć kupić prosto od rolnika.
1: Tak, i trochę tych inicjatyw jest, ale to powinien być moim zdaniem, nie tylko zresztą moim, system, który by na to łatwiej pozwalał. No, mamy teraz do czynienia z czymś takim jak samozbiory, to się rozwija, prawda, i tak dalej. Mamy różnego rodzaju kiermasze, inne wydarzenia, również te lokalne. Natomiast nie ma jakby takiego systemu, w którym można by się było takiemu producentowi łatwo znaleźć, a konsument no, wiedziałby i miałby tę możliwość no, bezpośredniego zakupu, wiedząc od kogo kupuje, bo tu nie chodzi o targowisko, typu targowisko, bo na tym targowisku działają nie tylko producenci, ale również handlarze, którzy no, teraz pewnie sprzedają również czereśnie tam skądś, w sytuacji, kiedy mamy polskie.
0: No powiedzmy sobie otwarcie, że jednak rolnicy produkują tą żywność. Rolnik nie ma czasu, ani miejsca na to, żeby pojechać na to targowisko i cały dzień sprzedawać nam pomidorki.
1: Tak, oczywiście. No i tutaj kłania się również zorganizowanie producentów, które mamy na bardzo niskim poziomie w kraju. Nie ma tej świadomości, nie ma tej chęci organizowania się, bo w ten czas, no nawet jeżeli by to zorganizowała się grupa takich, którzy przetwarzają, którzy coś produkują, chcą bezpośrednio do konsumenta trafić, to mogliby to sprzedawać w jednym miejscu, zajmować się tym mogłaby jedna osoba, a nie każdy w jakiś sposób sam. I to się dzieje w niektórych krajach, coś takiego. Natomiast jest to przed nami. No, cieszę się, że o tym coraz częściej zaczyna się rozmawiać i być może to znajdzie jakieś miejsce w rozwiązaniach chociażby no, przyszłego planu finansowego, przyszłej WPR, prawda, żeby tego rodzaju wsparcie było, żeby no, tworzyć atmosferę do tego rodzaju rozwiązań.
0: Bo na tym tak naprawdę zyskamy my wszyscy, i producenci, i konsumenci.
1: No dokładnie tak.
0: Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Justyna Golonko, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Nasze studio odwiedził pan Kamil Smogorzewski, Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura. Dzień dobry, panie Kamilu.
4: Dzień dobry.
3: Res Futura zajmuje się skanowaniem internetu i sprawdzaniem, tak najkrócej mówiąc, czym ten polski internet żyje, czym żyją media społecznościowe. Ten miniony tydzień był niezwykle gorący, jeśli chodzi o emocje polityczne, i używam tego sformułowania z premedytacją, bo argumentów może było mniej niż tych emocji, które dominowały, bo głównie rozmawialiśmy i w internecie, i w realu, przede wszystkim o sprawach historycznych, o relacjach polsko-ukraińskich, i rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób zorganizowana jest ochrona zdrowia w naszym kraju, jak zwalczyć te patologie, które ją niestety trawią, i jak uzdrowić ten system. Widać to również po tym, co dzieje się w internecie?
4: Oprócz tego, że badamy te emocje w internecie, to głównie przypatrujemy się, jakie narracje towarzyszyły tematom, które są aktualnie na agendzie i politycznej, i społecznej.
3: To zacznijmy od tych spraw polsko-ukraińskich.
4: Mediowej. Sprawy polsko-ukraińskie to jest niekończąca się historia, w której na końcu, jeśli dzisiaj mamy, albo wczoraj mamy koniec, tak klamrą zamknięte te wszystkie wydarzenia poprzedniego tygodnia, dniem pamięci,

pamięci Rodni Wołyńskiej, no to doszliśmy do momentu, w którym to święto w zasadzie już nie dotyczy ofiar, tylko bieżącego politycznego sporu. I mamy na

0: Mamy później na przykład sytuację taką, jak to jest dzisiaj w autobusie, ten atak słowny jednego z Polaków na dzieci. Umówmy się, to przecież były dzieci. No więc jesteśmy dzisiaj w takim momencie, w którym nastroje społeczne wobec Ukraińców w Polsce przybierają bardzo negatywne konotacje i pewnie takich wydarzeń jak ta dzisiejsza, pewnie będzie ich w najbliższym czasie więcej. Jeżeli oczywiście politycy, organizacje społeczne albo ktokolwiek inny nie postanowią narzucić własnej narracji wyciszającej te negatywne emocje, bo w internecie nie da się odpowiadać na narrację. Jeżeli skrajna prawica narzuca pewne hasła, to nie da się wygrać z nimi w internecie, odpowiadając na nie. Trzeba być nad nimi, trzeba tematy, które my chcemy przekazywać, te pozytywne. Emocje to są emocje. Emocje pozytywne również mogą się wybić. To, że negatywne działają na nas mocniej, to nie znaczy, że te pozytywne nie działają w ogóle. Więc jeżeli nadpiszemy nad tą narrację prawicową czy skrajnie prawicową swoją, no to wtedy będziemy mieli szansę ją wygrać.
1: Co mogłoby to zrównoważyć, tę emocję skrajnie prawicową, jak pan ją nazywa?
0: Na pewno w naszej historii jest mnóstwo tematów, które są pozytywne. No, przecież z ostatnich lat ten zryw Polaków w pomocy Ukraińcom na początku wojny ukraińsko-rosyjskiej jest najlepszym tego przykładem. To znaczy nie jest tak, że Polacy mają sobie nienawiść do Ukraińców. I po tylu latach, nawet jeśli ta narracja nacjonalistyczna się przebija, mówiąca, że a, Ukraińcy to nie są nam wdzięczni, albo ta wdzięczność jest za mała wobec tego, co Polacy uczynili Ukraińcom na początku wojny, to jest tylko część prawdy. Druga część jest taka, że pomogliśmy, chcemy pomagać. Większa część, na razie jeszcze większa część społeczeństwa polskiego jednak patrzy, nawet nie chcę powiedzieć przychylnym, tylko normalnym okiem. To są obywatele Ukrainy, znaczy najczęściej przecież już od lat mieszkający w Polsce, w jakimś tam stopniu zasymilowani jako normalni mieszkańcy Polski.
1: Tak, nasi sąsiedzi, tak, współpracownicy.
0: Tak, dokładnie tak. No i od wielu lat prowadzone badania na temat poziomu ksenofobii w różnych społeczeństwach potwierdzają, że ten poziom spada w momencie bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem, nie wiem, innego narodu albo innej nacji, innego koloru skóry. Wtedy po prostu doświadczamy tego, że okej, no to jest normalny człowiek, że taki jak my. Zwracajmy uwagę na patologie, które się dzieją. Piętnujmy je. Oczywiście. Jakby nikt tutaj nie zakłada różowych okularów i nagle wszystko jest piękne. Nie. Ale nie przekładajmy jednostkowych, anegdotycznych przykładów na całe nasze relacje. Te społeczne, no bo nie mówimy o politycznych relacjach, bo społeczeństwo ma na nie wpływ dość ograniczony jednak. W drugą stronę to działa trochę inaczej, bo te polityczne relacje mają wpływ na to, co społeczeństwo myśli. No ale my możemy też jakby mieć swoje zdania na ten temat, niezależnie od tego, co tam politycy na górze robią.
1: W relacjach polsko-ukraińskich mamy kryzys?
0: Przypatrując się temu, co się działo przez ostatnie tygodnie, no może 2-3 tygodnie w tej intensyfikacji tych negatywnych emocji w relacjach pomiędzy Polską a Ukrainą, trudno było się spodziewać, że akurat ten dzień będzie mógł być zwiastunem poprawienia tych relacji. Znaczy, my to widzieliśmy.
1: No, mógł być przesileniem.
0: Apogeum,
1: a potem... Nie da się cały czas być na tym wysokim C.
0: Jasne, oczywiście. Tylko o czym mówimy? Czy to apogeum miało doprowadzić do polepszenia tych stosunków, albo do polepszenia stosunków, no już nawet nie politycznych, tylko tych społecznych, czy do wyciszenia tematu? No bo po pierwsze, my widzieliśmy już tych danych, jak sobie gdzieś tam modele predykcyjne tworzyliśmy, co się może stać w tych relacjach na podstawie tego, co w internecie jest, co również w sondażach opinii publicznej się działo i w polityce. No to scenariusze były, no, próżno było szukać jakichś pozytywnych. Znaczy ten 11 lipca miał być apogeum, ale tych negatywnych emocji. Tam nie było miejsca na to, żeby budować coś pozytywnego, albo inaczej, bo miejsce jest zawsze, tylko skala tych trudności powoduje, że te pozytywne przekazy nie mogą się przebić.
1: Wypowiedzi polityków? Te oficjalne?
0: Wypowiedzi polityków.
1: Mieliśmy wypowiedź premiera, była wypowiedź prezydenta.
0: Była jedna pozytywna rzecz, znaczy inaczej, była jedna rzecz, którą internauci polscy, Polacy uznali jako pozytywną, nie wiem, jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale była to

0: taka jaskółka.
1: No ale złapmy się jej.
0: Rezolucja Parlamentu Europejskiego. Która,
1: czyli przeniesienie tego sporu na forum europejskie, połączenie kwestii historycznych z możliwością integracji Ukrainy z Unią Europejską.
0: Po prostu, jeżeli rezolucja mówiłaby o tym, że nie wiem, winę ponoszą Polska i Ukraina w tym sporze porówno, albo że Polska nie powinna ingerować w ukraiński panteon narodowy,
1: bohaterów narodowych, w
0: politykę historyczną czy w ogóle w politykę historyczną, no to wtedy byłaby narracja, że Unia nie będzie nam mówiła, co my mamy robić. Ale że Unia, Parlament Europejski postanowił wypowiedzieć się w tej kwestii no, dla Polski raczej przychylniej niż nie, no to by wtedy większość Polaków przyklasnęła, okej, tak, to my się z tym zgadzamy, super, nie? Już na poziomie Parlamentu Europejskiego też to wiedzą. Bo jest trochę takie przekonanie, że my tutaj zostaliśmy sami z tym problemem, a ta Unia to tylko chce jak najwięcej pieniędzy i uzbrojenia Ukrainie przekazywać, a tu się nagle okazało, że nie, że Parlament Europejski też może dostrzec to, że w tych relacjach to zdanie Polski się liczy. Ja oczywiście mówię to, teraz cytując czy parafrazując zdanie Polaków wypowiadane w internecie. No więc jeżeli będziemy traktowali ten 11 lipca jako pewien moment przesilenia, to raczej nie po to, albo raczej nie w tym kontekście, że nagle teraz coś pozytywnego będzie się budowało, tylko tak jak to jest już od wielu lat, ten okres apogeum trudności być może się na jakiś czas
1: zamrozi,
0: wyciszy, ale tam dalej będzie się tkliło. To dalej będzie do wyciągnięcia przy okazji
1: bomba z opóźnionym
0: przeróżnych sytuacji. Przeróżnych.
1: Co się takiego stało z politykami największej partii opozycyjnej, czyli Prawa i Sprawiedliwości, którzy na początku wojny tej pełnoskalowej Rosji z Ukrainą no, chlubili się tym, że to polscy politycy jako pierwsi, jedni z pierwszych pojechali do Kijowa, który bronił się wtedy bohatersko przed Rosjanami, a teraz licytują się z obecnie rządzącymi, kto mniej paradoksalnie Ukrainie i Ukraińcom pomagał.
0: Politycy jacy byli, tacy są i będą. Zmieniły się okoliczności, zmieniły się nastroje społeczne. No a politycy nie istnieją bez tego społeczeństwa. Znaczy, to też trzeba sobie powiedzieć jasno, że okej, mamy kryzys konformizmu, można powiedzieć, politycznego. Jakkolwiek źle to brzmi. Być może próżno szukać jakichś rozwiązań, które byłyby ostatecznie pozytywne dla Polski, ale no większość Polaków pewnie teraz uznałaby je za niekoniecznie właściwe. Natomiast tak, to jest w polityce. No jeżeli ta społeczna wajcha przerzuca się trochę na... No, też sama się nie robi. Znaczy samo się to nie robi. Też pod wpływem i polityków, i organizacji różnych grup wpływu, które mają dostęp do takich środków i takich narzędzi, które mogą wpłynąć choćby w internecie na to, co myślą Polacy, no to jeśli ta sytuacja się na tę stronę przechyla, no to trudno też oczekiwać od posłów czy działaczy Prawa i Sprawiedliwości, jednak prawicowej partii, że będą mówili co innego.
1: A widać w internecie ślady tego, że już rosyjska propaganda wykorzystuje ten spór i ten kryzys w relacjach polsko-ukraińskich?
0: Otóż to jest bardzo dobre pytanie, które zadaje wbrew pozorom bardzo mało osób, a odpowiedź jest taka, że propaganda rosyjska, w ogóle Rosja nie ma co robić w Polsce. Znaczy nie ma już naprawdę, a dobra. Żeby nie było, że to pójdzie zaraz w eter, że Rosji tutaj nie ma, jest. I trzyma rękę na pulsie, działa. I to, że mówię, że nie ma co tutaj robić, oznacza, że...
1: Wystarczy nie przeszkadzać.
0: To po pierwsze, trochę podjudzić, ale jakby poziom automatyzacji tych wypowiedzi w internecie, czyli poziom botów, poziom ingerencji w te dyskusje jest tak niski, znaczy poziom, to jest taki poziom, którego nie widzieliśmy.

0: od dawna. A to oznacza, proszę państwa, że na temat tych trudności polsko-ukraińskich Polacy już rozmawiają między sobą w zasadzie tylko. I jeżeli jest jakaś kłótnia, jeżeli jest negatywny komentarz, to jest to komentarz w tych 95% przypadków, powiedzmy 96%, no bo tam 5-4% botów można zidentyfikować, czasem 3%, to są komentarze pisane przez prawdziwych Polaków, przez prawdziwych ludzi, którzy mają dosyć, którzy są sfrustrowani. No więc zupełnie nie potrzeba już nakładów finansowych i sił po to, żeby w polskim internecie jeszcze dokładać swoją narrację.
1: Nie wiem, co jest bardziej przerażające.
0: No, najbardziej przerażające jest to, że doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że już nie trzeba tak ingerować. Oczywiście w różnych innych sprawach jest Rosja obecna. To, no bo po prostu tak to działa. Jeśli chodzi o te działania dezinformacyjne i manipulacyjne, ale na tej przestrzeni jest jej mniej niż było. No bo już nie trzeba.
1: Na 3 ostatnie minuty naszej rozmowy, panie Kamilu, ochrona zdrowia, bo to też był temat, który rozgrzewał nasze emocje i naszą polityczną wyobraźnię w zeszłym tygodniu i pewnie będzie rozgrzewał jeszcze w następnych dniach. Czy ta konferencja prasowa ministry zdrowia i te propozycje, które poznaliśmy, w jakiś sposób usatysfakcjonowały opinię publiczną zbulwersowaną tymi aferami, które wybuchły w ostatnich dniach? Szpital Południowy w Warszawie, od tego się wszystko zaczęło, ale potem jeszcze było Mogilno i inne przypadki, o których słyszeliśmy.
0: Ograniczenie, jakiś taki górny limit pensji pacjentów.
1: Lekarzy?
0: Lekarzy. Już myślałem o pacjentach. Lekarzy jest odczytywane jako pozytywny sygnał, ale wiara w to, że to się dokona, jest bardzo niska. Znaczy, no już przeszliśmy trochę z dyskusji o konkretnych winnych całej tej sytuacji na to, że winny jest system. I dla rządzących to jest jedna z bardziej komfortowych sytuacji.
1: Bo nie są winni politycy.
0: No właśnie. I nawet jeśli gdzieś z tyłu głowy wiemy, że to politycy kierują tym systemem jednak w dużej części, albo w całej części przecież, no to tak czy inaczej, system jest zły. My to naprawiamy, my mamy propozycje, poprzednicy przez 8 lat nie zdołali tego zrobić. Ci odbijają, że a wy mieliście jeszcze poprzednie 7 czy tam 8. No więc zaczynamy mówić o tym, że znowu zaczynamy mówić o tym, że system jest zły, nie wierząc w to, że ten system może się zmienić.
1: Ale pięknie udało się odkleić tego lekarza ze Szpitala Południowego. Już mówimy o nim jako lekarz milioner, a nie jako lekarz działacz jednej z partii politycznych.
0: Tak. No ale to też były, to jest efekt działań, które podjęła Koalicja Obywatelska.
1: Skutecznych z jej punktu widzenia.
0: Tak, usuwając go ze wszystkich struktur, tłumacząc, że to jest w ogóle poza jakąkolwiek krytyką. Zadziałało, tak trzeba to pewnie robić.
1: Tylko, o czym będziemy mówić w tym tygodniu? Sprawy ukraińskie.
0: Dzisiaj mówimy o Europejskiej Agencji Kosmicznej. Tak. Natomiast życzmy sobie, żebyśmy mówili jak najwięcej dobrych rzeczy.
1: Aha, a widać znowu, w ogóle sezon ogórkowy
0: będzie,
1: w połowie lipca?
0: No, muszę powiedzieć, że widać. Jak od kilku lat nie było widać, tak widać. Będziemy pewnie trochę mówili o nowej partii, może innych nowych partiach. Teraz jedni już wysunęli się na przód tego peletonu nowych partii. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Ale najważniejsze, że będzie znowu ciepło.
1: A tak. O pogodzie porozmawiamy, czyli o temacie jak najbardziej bezpiecznym, chociaż w naszej szerokości geograficznej nie zawsze pan Kamil Smogorzewski, Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura, był z nami. Bardzo panu dziękuję i dużo ciepła życzę.
0: Dziękuję również.
1: Na wakacje i na urlop.
0: Dzięki wzajemnie.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Pan Andrzej Persson, dziennikarz sportowy ze mną w studiu. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Te dwie wielkie imprezy sportowe, które podziwiamy, ci sportowcy, zawodnicy, którym kibicujemy, zakończony Wimbledon, trwający jeszcze przez niemal tydzień mundial. Która z tych imprez sportowych bardziej pana rozgrzała, rozemocjonowała?
3: Wimbledon to miejsce, w którym Dawno, strasznie dawno temu, to aż nie

0: Obrażalnie dawno temu się zakochałem w angielskim sporcie, niedaleko mieszkał wujek, który walczył tam pod Monte Cassino i osiadł w Anglii. I stąd ta sympatia później do golfa, do piłki angielskiej, do wielu rzeczy, które z Anglią jest związana. Jak pani mnie spyta, kto wygra mundial, to odpowiem, że Anglia. Mhm. Ale pewnie nie wygra, bo nie wygrywa już 60 lat, ale tak się może stać, choć wiemy, że to nie jest takie proste. Bez wątpienia wszystkie one, bo to wszystkie dwie one. Bo to rzeczywiście są wielkie, zwłaszcza dla nas ostatnio wydarzenia. No bo my jesteśmy, mamy taką skazę na charakterze, że jesteśmy kibicami sukcesu. Jest wynik, to wszyscy się nazywają Iga Świątek albo Hubert Hurkacz.
1: Albo Maja Chwalińska.
0: Albo Maja Chwalińska od kilkunastu tygodni też. I wtedy jesteśmy szczęśliwi i dumni. No ale co my może jesteśmy, mamy prawo oczywiście, no ale co mają powiedzieć Czesi?
1: No właśnie, jak bardzo byśmy, co byśmy dali za taki finał Wimbledonu kobiecego, jak Czesi mieli w tym roku?
0: No właśnie, zwyciężczyni Wimbledonu, stypendystka klubu z Bielska-Białej, który grała razem z Mają Chwalińską. To nieprawdopodobne, czyli gdzieś blisko nas to jest, to się dzieje, ten wielki sport i troszeczkę brakuje czegoś, ale jestem dobrej myśli, jeśli chodzi o tenis. Akurat ten Wimbledon nie był tak wspaniały, jakbyśmy mogli się spodziewać, ale jest coraz więcej młodych, coraz więcej miejsc, gdzie w tego tenisa można grać. Jeżeli Czesi z takim no, mniejszym liczebnie zasobem tych gwiazd potrafią, to my pewnie też, bo to wszystko jest takie skromne. To nie ma wymiaru miliardów wydawanych, jak spojrzymy na jako trenera Mai Chwalińskiej, fenomenalna postać i tych różnych innych działaczy sportowych w tych Czechach, w których małych miasteczkach, z którego ta Noskowa pochodzi. Strasznie wzruszający był ten finał i ten jej gest w stronę nieba. Niedawno zmarła matka, młoda dziewczyna, przynajmniej ma 21 lat i to wszystko musiało być straszne. Ciosem, a jednak dotarła do finału razem z tą Muchową, która przecież ciągle prześladowana przez kontuzję. Kiedyś pamiętam w Paryżu, jak przegrała z Igą, ale to wielka i nie ona jedna. Tam cała armia jest doskonałych tenisistek i tenisistów. Czyli wzór mamy tuż za Olzą, za granicą, tylko naśladować. I powoli, myślę, że w tę stronę będziemy szli. Jestem tutaj wyjątkowym optymistą. Hubert, no niestety to jest tak, że te kontuzje, sport jest niestety obarczony strasznie teraz takimi kontuzjami.
1: I dlatego ten wyczynowy tak, ze zdrowiem nie ma zbyt wiele wspólnego.
0: Nie, no sport to sport, a zdrowie to zdrowie. Mhm. Oczywiście, że sport nie może być nigdy, już nie był i nie będzie zdrowiem. Taki Robert Lewandowski to jest wyjątek. Tyle lat i żadnej odpukać poważnej kontuzji. Całe Chicago się cieszy. Powiem szczerze, że jestem nawet dosyć blisko z nim, może z tych ludźmi, że tak powiem, z otoczenia. Pochwalę się, ale tego nie pamiętam. Pani Lewandowska, mama Roberta, powiedziała, no przecież pan kiedyś wręczał nagrodę w turnieju trampkarzy. Może tak było, bo tych medali i nagród dosyć sporo wręcza. Tak czy inaczej, mówiąc poważnie, to jest gigantyczny plus tego Roberta, że on tyle lat wytrzymuje w takim zdrowiu i zresztą ten Messi też, że powoli przejdziemy do bliższego pani tematu.
1: Ale jeszcze przy tenisie zostaniemy.
0: Jeszcze.
1: Bo musimy się zastanowić, panie redaktorze, dlaczego dla Czechów ten Wimbledon tegoroczny był tak szczęśliwy, a nasze zawodniczki, no przedwcześnie jednak, chyba tak trzeba to powiedzieć, rozstały się z
0: turniejem. Jakbym był złośliwy wobec Czechów, a nie jestem, lubię Czechów, to byśmy jeszcze przypomnieli jeden przypadek, 4 lat dyskwalifikacji, zwyciężczyni tego turnieju, ale pomińmy ją, trudno, wróci pewnie silniejsza i no niestety ja nie chcę powiedzieć, że to ma związek z czeskim tenisem, nie, z jedną osobą, która pewnie no nie chciała tak notorycznie się zgłaszać na badania antydopingowe, co jest równoznaczne z dyskwalifikacją. Ale ta Wondruszowa już niech zostanie tam w tej pamięci. A generalnie, no ja też, wszyscy pytają, ja też nie wiem, bo tam wszystko jest inne. Pamiętam, jak ruszałem z golfem w Polsce, bo tak mogę powiedzieć, no to Czesi byli dla nas przykładem, bo w Czechach zawsze był golf, nikt nie skasował tego w komunistycznych czasach, a nawet grali i tam ręczną kosiareczką z XIX wieku kosili to pole i sobie grali po

0: cichutku w Pradze i w innych miejscowościach. Tradycja, ciągłość, to jest wszystko siła tego, a u nas epatuje się sukcesem i wtedy wszyscy się cieszą. Przecież w tym tenisie, to ja pamiętam te czasy, jak Wojtek zaczął wygrywać w Fibach, no to wszyscy chodzili po Nowym Świecie z rakietami pod pachą. To w ogóle jak ktoś nie miał rakiety, to nie wie o co chodzi. Jednym słowem, a potem jest taka cisza. Teraz jest trochę lepiej, że bardzo... Doceniam prezesa i zarząd ten obecny tenisa, że tyle miejsc powstaje. Albo takich wybitnych, przepraszam, jak te kozerki, nie wiem, czy pani była, to nadzwyczajne, tu niedaleko Grodziska. Na świecie jest mało takich ośrodków tenisowych jak kozerki, więc powstaje. Powstaje dużo, no ale trzeba cierpliwie czekać. Ja to się zawsze opieram w takich sytuacjach na opowieściach obecnego trenera, kiedyś świetnego pływaka Bartka Kizierowskiego. Taki był nadzwyczajny kraulista, który w Berkeley studiował i wygrali sztafetę tam 4 razy 100 yardów. Pierwszy raz w historii uczelni. I jemu było przykro, bo mówił, wiesz, tutaj chodzi w poparku taki pan z laseczką i przecież nikt z tych moich kolegów pływaków nie wie, że on dostał Nobla z literatury, się nazywa Czesław Miłosz, ale to ja mu się tłumaczę, to Polak, dziwili się. Tak, to jest jedna strona, ale druga jest ważniejsza. On, ja mówię, a z czego to się bierze, że tak dobrze pływają? No, jeden trener odchodzi na emeryturę i daje ten zeszyt drugiemu. Tamten dopisze może jeszcze by w środę 4 razy 50 metrów kraulem albo coś delikatnie, a nie, że tamten wyrzuci, że bądź z nienawiści, że go zwolnili. I to jest jedna tradycja, kontynuacja i ten dorobek się powiększa i powiększa i potem jest fantastyczny. U nas przyjdzie nowy, zacznie od nowa i on pokaże im wszystkim. Nie da rady w taki sposób. To jest jeden z powodów, myślę, że oni mogą, a my jednak wolniej, ale też ciągle wracam do tego, że tych sukcesów juniorskich i takich młodszych jest dosyć sporo, zwłaszcza wśród dziewcząt, kobiet. To jest ciekawe. Zresztą Czesi też teraz, chociaż i tych mężczyzn też mają dobrych, to wszystko jest niezwykłe. I jak to się będzie dalej działo, nie wiem. Mam nadzieję, bo jeszcze dodam tylko, że w listopadzie jest ważny mecz taki kobiet, właśnie Polska-Szwecja. W moim rodzinnym mieście, w Włocławku, wszyscy mówią, w Włocławku tenisiści są, no, jest największa ze wszystkich miłośniczka tenisa. Marla Rodowicz przecież pochodzi z Włocławka, dlatego nie, mówiąc poważnie, to się wszystko dzieje tak na naszych oczach. W zeszłym roku był taki mecz w Gorzowie, panie grały nasze z Rumunią i kolejka po autografy do Igi miała z 200 metrów.
1: Jest pan zaniepokojony o to, co dzieje się z Igą Świątek? No bo dzisiaj zaliczyła spadek w rankingu.
0: No tak, tak. To jest niestety konsekwencja. Jestem zaniepokojony, bo znając Igę nie jest za dużo, no ale jednak trochę tata bardziej ze względu na wiosła i to wszystko inne, ale tata nigdy tam żadnych, broń Boże, sekretów nie zdradza, ale też go nie pytam. Natomiast boję się, że Iga to jest ten gatunek i człowieka, i sportowca, że gdyby odpukać, nie daj Boże, się jeszcze zsunęła trochę, to nie wiem po prostu, czy będzie jeszcze grała później. No. Są tacy sportowcy, którzy do końca kariery jeszcze tam trochę odetnę z tego, żeby miała gdzieś na kwalifikacje jechać. Ja nie wyobrażam sobie w ogóle takiej sytuacji. Po prostu tyle osiągnęła już, że cały polski tenis razem wzięty tyle nie ma sukcesów. Jest młodą kobietą, bardzo pełną niezwykle ciekawych zainteresowań i wiedzy na wszystkie tematy i pewnie już na takie coś, ale to mówię w najgorszym wypadku. On nie będzie miał miejsca, bo ona świetną tenisistką wciąż jest z jakichś powodów. Nagle się coś dzieje, prawda? Dwa sety prawie już wygrane, już koniec meczu, już wszystko i coś się blokuje i nie może tego dokończyć.
1: A to, że pojawiła się Maja Chwalińska i jej sukces w Paryżu, to na Igę Świątek może działać deprywująco czy mobilizująco?
0: O, myślę, że bardzo pozytywnie, bo to jej przyjaciółka i na pewno tego odium, tej krytyki, hejtu, który nawet spływał na Igę, to trochę odszedł, bo cieszą się sukcesem innym. Nie jestem przekonana oczywiście, że jest tego generalnie nie tylko w sporcie za dużo i moim zdaniem to jakoś powinien reagować nawet

0: wymiar sprawiedliwości czy organa ścigania na to, co wypisują głupoty ludzie, zwłaszcza w stosunku do młodych ludzi, no, którzy niestety się tym bardzo przejmują. To jest na świecie już dosyć ustabilizowane i ścigane po prostu. Łatwo to ustalić, kto to napisał. No. I za którymś razem, kiedy ktoś odpowie tak surowo, to może się ograniczą. Ale generalnie jestem przekonany na pewno, że one obydwie to jeszcze nie raz
1: dużo radości nam przysporzą.
0: Oczywiście i ciągle chyba nawet w tej chwili gra Magda Linet też i Magdalena Fręch. Jestem pewny, że pojawią się następne juniorki, które świetnie grają. Taka Basia Sakowicz-Kostecka, naszej słynnej komentatorki, kiedyś tenisistki, córka nas doskonale gra. I grają jeszcze wiele, wiele innych młodych ludzi, no bo to rozbudza wyobraźnię rodziców.
1: No oczywiście,
0: wszystkich.
1: Sukces buduje. Napędza tę machinę.
0: Będzie tak. No pewnie, że po 6 turniejach wielkoszlemowych byśmy chcieli następne, ale to tak łatwo nie działa. No.
1: Trzeba się uzbroić w cierpliwość.
0: Dokładnie.
1: Czy to, że nie ma polskiej reprezentacji, nie było polskiej reprezentacji na mundialu, sprawiło, że oglądał pan ten turniej z większą radością, z większym spokojem, bardziej się delektował tym, co działo się na boiskach w Kanadzie, Stanach i Meksyku?
0: Nie, wie pan, ja jestem taki fanatyk tyle lat, że to nie ma wpływu, może nawet pozytywny, bo zdając sobie sprawę z naszego poziomu gier, które rozgrywaliśmy na niestety z tej części świata, moim zdaniem najbardziej rozczarowały Czechy. No a my gramy jeszcze gorzej niż Czechy. To teraz co by się stało, gdyby Polacy byli
1: strach
0: na tym
1: pomyśleć.
0: Mundialu? Strach, naprawdę strach. Bo no, różne miejsca, to Capo Verde, tam teraz jest taka moda, nie wiem czy pani wie, bo mam nawet znajomych, którzy tam na zimę jeżdżą i dużo Polaków wynajmuje tam dom, bo tam jest skromnie, biednie, tanio, śpiewa Cezara Eworia te wielkie swoje przeboje i opowiadał mi taki właśnie znajomy, który tam spędza zimy, z żoną mówi, że nawet na tej wyspie Sal, bo to większość tych naszych wypraw jest tam, polskich, to jest liga, ale jest tam 6 drużyn tylko i więcej nie ma.
1: A mimo to potrafili postawić się Argentynie,
0: jasne,
1: która za
0: jasne.
1: Chwilę gra w półfinale.
0: Fantastycznie, oczywiście.
1: I broni tytułu.
0: Oczywiście. We Francji z kolei przed meczem z Marokiem mówiono, że gra Francja A z Francją B. Trochę tak jest. Żaden Marokańczyk się nie urodził w Maroku. Wszyscy gdzieś tam w tym. No trochę tak jest, ale to jest raczej powód do dumy dla tych państw, że takich, których wymowy nawet do końca nie byliśmy w stanie poza napojem alkoholowym powiedzieć. I jak wszyscy mają, ja trochę też oczywiście do tego Infantino pretensje, że tyle robi różnych sztuk dziwnych, to jednak no pierwsza czwórka na świecie została wśród 4 na końcu najlepszych, no bo tak są sklasyfikowani. I widzieliśmy, że tej Argentynie tam się dywan czerwony rozwija, żeby tylko doszli do finału. 5 milionów podpisów jest o wyrzuceniu Argentyny z mistrzostw. Ale oczywiście Infantino się tym w ogóle nie przejmie. Weźmie, jak sam powiedział, miliard, bo tyle zarobią na tych mistrzostwach. Pojedzie do tych wszystkich biedniejszych państw, porozdaje po parę groszy i ma...
1: I może być spokojny o
0: wybory następne i wiele innych. Oczywiście.
1: Zapamiętamy ten mundial również przez te skandale, których byliśmy świadkami. Skandale no, z udziałem sędziów, ale także z udziałem polityków, tego najważniejszego. No. Prezydenta Trumpa, który zadzwonił, żeby interweniować w sprawie czerwonej kartki dla zawodnika swojej drużyny?
0: Tak, ale ja już właściwie tak, no wnikł, będąc w końcu wiele lat też i w tej polityce, przyglądając się wnikliwie, to wszystkiego po prezydencie tej Ameryki można się spodziewać i tego, że zadzwoni. Jeszcze się zastanawiałem, czy nie zarządzi może jako wielki przyjaciel Polski, że nas dokooptują do tej drużyny, do tych mistrzostw świata. No może przyszło, bo to wie pani, no ja wiem, ja jestem wielkim admiratorem talentu pana Jana Urbana i reprezentacji, tylko że na tym mundialu z Europy, nie, Włochów, bo trzeci raz rzędu, to dziwne.
1: Niemcy też wcześniej wrócili do domu.
0: Dani, i właściwie Watykan i Polska. Reszta pojechała na mundial. I teraz jak

0: Ma być za 4 lata 64, chyba ja nie umiem dodawać za dobrze. Teraz było 48.
1: No rekordowo dużo.
0: To 62, tak? Tak 24 by dodał, żeby się dzieliło jakoś.
1: Tak, tak, tak.
0: No, no to może się wtedy załapiemy. To smutne.
1: Że tylko w tym jest nadzieja dla naszej reprezentacji.
0: Ale te mistrzostwa zaskoczę panią, bo nie będę tej wspólnej nuty tutaj śpiewał o tym, że wszystko było do chrzanu. Nie, mi się wydaje, że wizerunkowo, widowiskowo dzisiaj żyjemy w czasach takiego show must go on. I te mistrzostwa wyglądają bardzo ładnie od strony tego telewizora, przed którym siedzimy, prawda?
1: Prawda.
0: Nie ma pustych stadionów, wszystko jest na czas, no czasami są burze, ale już na to nawet prezydent Trump nie ma wpływu.
1: Może to i lepiej.
0: Może, bo były takie czasy, olimpiada w 80 roku w Moskwie, że przesunięto burzę, żeby na otwarcie igrzysk pan Breżniew i towarzystwo miało ładną pogodę.
1: Panie redaktorze, moglibyśmy pana słuchać godzinami, ale czas naszego dzisiejszego spotkania dobiegł końca. Pan Andrzej Persson, dziennikarz sportowy, był z nami. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
2: Autopromocja.

0: Jest piąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Tragiczny wypadek pod Czarnym Szczytem w Tatrach Wysokich na Słowacji. Nie żyje polski turysta, który spadł z wysokości około 200 metrów podczas wejścia na szczyt. Ratownicy ewakuowali partnerkę zmarłego, a jego ciało przetransportowali do Starego Smokowca i przekazali policji. Osiem ofiar rzezi wołyńskiej odzyskało imiona i nazwiska. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało rodzinom ofiar zbrodni w Późnikach noty identyfikacyjne. Notę swojej babci Bronisławy Karpińskiej i jej córki Marii odebrała Wiesława Hajducka, która nie kryła ogromnych emocji.
1: Bardzo jestem wzruszona, bo też czekaliśmy na to. Jesteśmy szczęśliwi, że się odnalazły, bo to babcia i ciocia. To był trudny czas. Już wszystkie dzieci babci nie żyją. Tata mój czekał, czekał i się nie doczekał. Będziemy się starać pojechać tam i zobaczyć właśnie te nazwiska na grobach. Nareszcie wiemy, że nasza babcia tam jest. I jestem spokojna już, że mogliśmy ją odzyskać.
0: Pierwszy raz w historii tożsamość ofiar zbrodni dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów udało się ustalić dzięki badaniom genetycznym. Prokuratura nie wyklucza złożenia kolejnego wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania za Zbigniewem Ziobrą. Warszawski Sąd Okręgowy nie zgodził się wydać ENA, bo polityka nie ma w Europie. Procedura nie przewiduje zaskarżenia takiej decyzji sądu, ale można złożyć kolejny wniosek. Były minister sprawiedliwości Adam Bodnar radzi skupić się na wniosku o ekstradycję Ziobry ze Stanów Zjednoczonych.
2: To jest ta adekwatna procedura i skoro to było zapowiadane już od ładnych kilku dni, no to trzeba pójść za ciosem i złożyć wniosek o ekstradycję i na tym się teraz po prostu skupić.
0: Inny gość Polskiego Radia 24, poseł PiS-u Michał Wójcik, mówił, że nie rozumie, dlaczego sąd w ogóle rozpatrywał wniosek.
3: Kolejna porażka prokuratury. Ja się dziwię w ogóle, że oni nie wycofali tej sprawy, dlatego że wiadomo przecież od jakiegoś czasu, że Zbigniew Ziobro przebywa na terytorium Stanów Zjednoczonych, a więc co ma do tego europejski nakaz aresztowania, to zupełnie nie wiem. No po prostu przegrali.
0: Dotąd nie udało się przedstawić Ziobrze ponad 20 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

0: Wątpliwości.
1: To są aktualności jedynki.
0: Dziś po południu w Polsce możliwe kolejne burze i ulewy. Dyżurny synoptyk IMGW Anna Gryczman mówi, że zagrzmieć może w południowej części kraju, szczególnie na Kielecczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce.
2: Burze nadal będą dość wydajne opadowo i mogą dawać kolejne opady rzędu 20-30 mm. W najbliższych dniach te burze niestety będą miały bardzo dogodne warunki do tego, żeby dawać właśnie intensywne opady deszczu, co niestety lokalnie będzie skutkowało zalaniami i podtopieniami.
0: A więcej o pogodzie na dziś wkrótce po aktualnościach. Mazowieccy plantatorzy i rolnicy otwierają swoje sady i pola. Samozbiory są coraz popularniejsze. Można samodzielnie zebrać m.in. czereśnie, wiśnie, borówki, maliny, a nawet ogórki i cukinie. Urszula Krzysztosiak, która prowadzi plantację czereśni w Janówku, tłumaczy, dlaczego taka forma sprzedaży jest korzystna zarówno dla rolników, jak i klientów.
3: Po pierwsze, to jest większa pewność, że to nie jest gdzieś z Łubianki do Łubianki przesypane, gdzieś z zagranicy, tylko nasze, jak się przyjedzie samemu, zerwie z drzewa. Po drugie, my mamy mniej wtedy pracy, nie musimy zatrudniać pracowników. Osoby, które przyjeżdżają, mają pewność, że to jest polska odmiana.
0: Cena owoców z samozbioru jest nawet dwa razy niższa niż w sklepach czy na bazarach. Teraz jeszcze sport. Robert Lewandowski zostanie dziś oficjalnie zaprezentowany w nowym klubie Chicago Fire. Polski napastnik opowiedział w amerykańskiej ambasadzie w Warszawie na kilka pytań dotyczących jego przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych.
4: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
5: Na co najbardziej czekasz w swoim pierwszym sezonie w MLS?
4: Na zwycięstwa i bramki.
5: Jakiego polskiego zwrotu powinni się nauczyć kibice z Chicago?
4: Oj, dużo ich jest. Dziękuję.
5: I na koniec, jaką wiadomość chciałbyś przekazać kibicom z Chicago Fire?
4: Że będą szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników.
0: Robert Lewandowski podpisał 2-letni kontrakt z Chicago Fire. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: We wtorek na Pomorzu i nad Zatoką Gdańską będzie słonecznie. W innych regionach kraju dużo chmur, ale możliwe są też przejaśnienia. Miejscami przelotny deszcz, na południu i w centrum również burze, na południu z opadami gradu. Temperatura od 20 stopni nad morzem, przez 28 w centrum, do 29 na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby, ale w czasie burz porywy osiągną nawet 70 km na godzinę.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
6: Świat w powiększeniu. Prawie 4,5 tysiąca zabitych, niemal 6,5 tysiąca rannych, ponad 17 900 osób bez dachu nad głową. To ostatni i pewnie jeszcze nieostateczny bilans podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli, do jakiego doszło pod koniec czerwca. Uszkodzonych lub całkowicie zniszczonych jest prawie 60 tysięcy budynków. Panamerykańska Organizacja Zdrowia ostrzegła, że odpowiedź na trzęsienia ziemi w Wenezueli weszła w nową, równie krytyczną fazę, a kryzys humanitarny jest daleki od zakończenia. Katastrofa, jaka dotknęła ten kraj, jest kolejnym, bardzo poważnym ciosem dla państwa, które przecież od lat zmaga się z poważnymi problemami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi. A na pomoc Wenezuelczykom pospieszyły międzynarodowe zespoły z Meksyku, Szwajcarii, Brazylii czy Polski. I dziś z przedstawicielką jednej z takich organizacji porozmawiamy. Magdalena Skajewska, zapraszam na Świat w powiększeniu. A państwa i moim gościem jest dziś Nina Mocior, ekspertka do spraw pomocy humanitarnej i rozwojowej z Caritas Polska. Jesteśmy prawie 3 tygodnie po tej katastrofie w północnej części kraju, trzęsieniach ziemi, które dotknęły głównie stan La Guaira na północ od Caracas. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, na jakim etapie dzisiaj jest walka ze skutkami tych trzęsień, zarówno jeśli chodzi o pomoc poszkodowanym, jak i o takie odgruzowywanie, bo ono przecież także jest bardzo ważne teraz.
7: Etap, tak jak pani redaktor też mówi, teraz jesteśmy na etapie pilnej pomocy humanitarnej. W pierwszych dniach też nasza uwaga była kierowana na tą liczbę ofiar, osób, które też się uratowało i które przetrwały pod gruzami. My

0: nieustannie się koordynujemy z lokalną Caritas Venezuela, która jest na miejscu z tysiącami ludzi, którzy bardzo często mają dostęp do miejsc, gdzie na przykład służby rządowe nie mają dostępu. Jest dużo trudności. Oni zwracają uwagę na to, że nie wszędzie jeszcze dotarł ciężki sprzęt, służby państwowe. Też jest przeokropna pogoda, bo w Wenezueli panuje teraz gorąca i wilgotna pora deszczowa. Jest to około 30 stopni, ale też no właśnie ciężkie deszcze. Bardzo często ten transport jest ograniczony. Też akcja ratownicza czy akcja, prawda, taka inżynieryjna jest bardzo utrudniona. A jednocześnie stojąca woda, wilgoć, to są komary, denga, prawda, malaria. Bardzo duża też jest trudność dla tych osób, które noce są ciepłe, ale one są tysiące ludzi na ulicach, w namiotach, na stadionach. Tylko niewielką część osób udało się ulokować w szkołach na przykład, czy w jakichś miejscach schronienia, które są jakoś tam lepsze infrastrukturalnie. Jest to pilna pomoc i ona jest potrzebna. Jest bardzo trudno dotrzeć do części miejsc i cały czas zbieramy informacje z terenów. Łączność jest jeszcze nieodzyskana w większości terenów. Więc akcja jest bardzo skomplikowana, jest to trzeci tydzień, ale nadal nie widzimy takiego dużego postępu, być może jakby było w innych kontekstach, ale to jest bardzo trudne przy tak dużych zniszczeniach infrastrukturalnych.
1: Wspomniała pani o dendze. Zagraniczne ekipy medyczne, które pomagają w Wenezueli, właśnie często mówią o zagrożeniu szerzeniem się chorób zakaźnych. W tych obozach, w tych schroniskach, w tych miejscach, gdzie nocują osoby, które straciły dach nad głową. Jak rozumiem, państwo podzielają te obawy.
0: Tak, oczywiście. Na przykład w Turcji było tak, że po 10 miesiącach w tych miejscach zakwaterowania wybuchła epidemia cholery. Czy na Haiti, prawda, zwłaszcza jeśli klimat jest taki sprzyjający rozwijaniu się tych chorób odbiegunkowych, czy właśnie takich zakaźnych, jest to bardzo duże ryzyko. Też ze względu na to, że przy takim zagęszczeniu tych ludzi ważne jest, żeby i edukować, ale też dostarczać materiały takie higieniczne, mydło, środki do dezynfekcji, no żeby też umożliwiać ludziom dostęp do pralni chociażby, prawda, czy do stacji do mycia rąk, czy do nawet takich rzeczy jak prysznice, czy produkty do utrzymania podstawowej higieny. Dla komfortu i dla takiego poczucia godności oczywiście, ale też to jest związane z przeciwdziałaniem takich zagrożeń zdrowia publicznego, a one niestety, tutaj też chodzi o kanalizację, o sprawy sanitarne, to jest największe ryzyko obecnie w tych wszystkich takich nieskoordynowanych, bardzo spontanicznych miejscach schronienia.
1: I chyba można powiedzieć, że im dłużej ta obecna sytuacja przejściowa teoretycznie będzie się przedłużać, im dłużej będzie trwać, tym to zagrożenie też chorobami zakaźnymi będzie rosło, epidemiami.
0: Tak, no i proszę, no właśnie, wyobraźmy sobie miesiące, kiedy ludzie, którzy nie będą wracać do swoich domów lub nie mają dokąd wracać, to będą miesiące w takich bardzo prowizorycznych miejscach i schronieniach, gdzie trzeba zapewnić bieżącą wodę, gdzie trzeba zapewnić dostęp do sanitariatów czy do jakichś zastępstwa sieci kanalizacyjnych. Więc im dłużej ta sytuacja trwa, tym jest naprawdę realnie niebezpiecznie, zwłaszcza dla dzieci. Pani redaktor wspominał o sytuacji przed trzęsieniem ziemi. To była bardzo duża skala niedożywienia. Prawie 40% osób w Wenezueli było niedożywionych. Dzieci poniżej pierwszego roku życia, ponad 30% dzieci jest nieszczepionych, więc tylko i wyłącznie te warstwy ryzyk po prostu się zwiększają i mamy kolejne warstwy takich ryzyk związanych ze zdrowiem publicznym, z sytuacją tych osób, z dostępem do usług zdrowotnych, które są minimalne, oprócz tego, że szpitale są zniszczone, no to one, już sytuacja wyjściowa była bardzo trudna. Niedożywienie powoduje bardzo duże zmiany w organizmie, no właśnie absorpcję składników odżywczych, nasz układ odpornościowy inaczej działa i to już były osoby już w pierwotnym kryzysie, jeszcze przed wystąpieniem tej katastrofy naturalnej. Sytuacja jest bardzo zła.
1: I w tym przypadku takiego niedożywienia zwykła biegunka może dla dzieci kilkuletnich być nawet śmiertelna.
0: Tak, odwodnienie, nie musi to być cholera, prawda? Czyli, czyli ta najgroźniejsza forma, prawda, choroby odbiegunkowej, ale biegunka bardzo szybko odwadnia. I znowu, żyjemy w obozie jakimś przejściowym czy na ulicy, nie ma bezpiecznej wody lub nie ma w ogóle dostępu do wody, nie ma dostępu do lekarza, nie ma jak się przemieszczać. To jest

0: realne zagrożenie życia.
1: Porozmawiamy trochę o tym, jak to wszystko wyglądało przed, bo to też nam pokazuje skalę tej sytuacji. Do tej katastrofy doszło w momencie, gdy wydawało się, że Wenezuela będzie wreszcie mogła powoli podnosić się z takiego potężnego, wieloletniego kryzysu gospodarczego. Schwytano Nicolasa Maduro. Państwo znalazło się de facto pod kontrolą Amerykanów, choć reżim cały czas zajmuje wszystkie stanowiska rządowe, ale mówiono o tym, że teraz będzie lepiej. Jest niestety głównie ze względu na te trzęsienia ziemi tylko gorzej. Jaką pomoc dzisiaj jest w stanie zaoferować państwo wenezuelskie tym ludziom, którzy dzisiaj znajdują się w dramatycznej sytuacji po trzęsieniu?
0: To jest kraj, który jest w tym kryzysie od bardzo wielu lat. No i teraz ten dramat jest podwójny, prawda? No bo ta sytuacja polityczna, zresztą już po wyborach, które też my jakoś obserwowaliśmy oczywiście, już po wyborach to była bardzo duża nadzieja na zmianę. Teraz w styczniu nastąpiło kolejne lekkie trzęsienie, prawda, polityczne. I to jest kraj w podwójnym kryzysie, no bo ta legitymizacja władzy jest słaba. Z drugiej strony, no pytanie, czy państwo po tak wielu latach kryzysu jest wydolne, żeby zabezpieczyć obywateli. No my jako Caritas tutaj, prawda, pomagamy ludziom. Działamy przede wszystkim no, przez niezależnie od strony rządowej, przez sieci lokalne Caritas, przez kościół, który tam był przed Maduro, był w trakcie Maduro i po. Więc to jest przede wszystkim ta nasza siła, gdzie jesteśmy w stanie dotrzeć do bardzo dużej ilości osób. Bardzo mi trudno powiedzieć, co obecnie państwo ma do zaoferowania, bo skala potrzeb jest przeogromna, więc też tak nie chcę się wypowiadać. Tak zupełnie szczerze mówię, że bardzo trudno mi się wypowiadać, jak to realnie ludzie, prawda, na miejscu też odbierają, bo potrzeby są wszędzie, na każdym kroku i w każdym faktycznie aspekcie życia, więc bardzo trudno, ale kraj był dotknięty bardzo dużym kryzysem. 8 milionów ludzi wyjechało z tego kraju już, a 8 milionów, które pozostały i chciały wytrwać i czekać na lepsze czasy, zostały w tym kraju, potrzebowały już wcześniej pomocy humanitarnej. Teraz kolejne miliony ludzi zostały tym dotknięte. To nie są tylko, proszę państwa, te 30 tysięcy osób bezdomnych, czy 19 tysięcy, czy 16 tysięcy rannych. To są ich członkowie rodzin, to są zniszczone miejsca pracy, to są dzieci, prawie pół miliona dzieci, które nie wróciły do szkół. To są miliony ludzi, które zostały poszkodowane w wyniku tego trzęsienia ziemi, a nie tylko te tysiące ofiar. I skala jest przeogromna. No i pytanie. Chciałabym bardzo, żebyśmy się zmobilizowali, pomogli na miejscu, bo bardzo często takie sytuacje prowadzą do kolejnego kryzysu migracyjnego i do kolejnej fali, bo osoby, które zostały na miejscu, bardzo miały nadzieję na to, że sytuacja się poprawi. Były jeszcze nawet po styczniu, żeby poczekać, jak sytuacja się rozwinie, więc to oznacza, że są jakieś iskierki nadziei, że stwierdzają, nie zostawiam jeszcze korzeni swojego domu. I zobaczymy, co teraz będzie. Dlatego też myślę, że to, co się będzie działo w kontekście tej pomocy humanitarnej, skali pomocy i tego, jak też wszystkie podmioty zaangażowane zareagują w tym rząd, to będzie bardzo ważne, co się zadzieje z kolejnymi milionami Wenezuelczyków, bo no, ryzyko takiej dużej migracji, wyjazdów z kraju jest też bardzo duże.
1: 8 milionów osób, podała pani tę liczbę, to są ci, którzy uciekli przed trzęsieniem ziemi, uciekli z powodu prześladowań, z powodów politycznych, ale także z powodów gospodarczych i dramatycznej sytuacji gospodarki Wenezueli, która, przypomnę, tylko skurczyła się około 80% w latach 2013-2025. Szacowało się wtedy, że około 90% społeczeństwa żyło w ubóstwie, z czego ponad połowa w skrajnej nędzy. Państwo są jako Caritas Polska obecni w Wenezueli od 2020 roku. Pomagacie Wenezuelczykom od 6 lat. Proszę powiedzieć, jakiego dokładnie rodzaju jest to wsparcie, jest to pomoc, bo o ile wiem, obejmuje ono także właśnie tych migrantów, którzy uciekli do Kolumbii.
0: Tak, to prawda. Przede wszystkim nasze wsparcie rozpoczęło się w trakcie pandemii. I no, na samym początku też osoby uciekały z Wenezueli, przekraczały granice i pierwsza taka faza programu to było wsparcie żywnościowe, dosłownie takie kuchnie polowe na granicy, bo w 2017 roku była hiperinflacja i to była największa masa.

0: masowa migracja. Potem właśnie w trakcie pandemii to była kolejna fala migracji i my wspieraliśmy tam kuchnie polowe. I ten projekt przerodził się, program wsparcia przerodził się, przekształcił się w program dożywiania i obecnie przez te 6 lat udzieliliśmy wsparcia ponad 33 tysiącom osób. To są tony żywności rocznie, które przekazujemy dla tych najbardziej potrzebujących, no bardzo często nieudokumentowanych migrantów, bo też są bardzo różne grupy Wenezuelczyków. Wielu z nich ucieka bardzo nieformalnie, nie mając dokumentów podróży. Uciekają dosłownie przez las, przez dżunglę, prawda? Czasami też nie przez formalną granicę i utykają w którymś momencie. I bardzo często to są nieudokumentowani migranci, więc ich status pobytowy jest taki bardzo nierozpoznany. Są w najtrudniejszej sytuacji, bo też są prawie nierozpoznawani. Wenezuelczycy też korzystali z instytucji ochrony tymczasowej, która się skończyła właśnie w Kolumbii, dlatego bardzo wielu z nich jest nieudokumentowanych, tak naprawdę nielegalnie przebywających na terenie Kolumbii, więc tym bardziej bardzo trudno jest im znaleźć zatrudnienie lub korzystać z usług społecznych w tym kraju. Bardzo trudne. My jako Caritas zawsze staramy się na podstawie analizy potrzeb zawsze wspierać tych w najtrudniejszej sytuacji i bardzo często wielu z nich było w sytuacji absolutnie bez wyjścia.
1: To jest często taka sytuacja w zawieszeniu, takie życie w zawieszeniu, prawda? Bo z jednej strony są w Kolumbii, gdzie szukają lepszego życia, ale właśnie ich sytuacja jest nieuregulowana. Z drugiej strony ta wciąż dramatyczna sytuacja w Wenezueli wcale nie zachęca ich do powrotu do domu.
0: Nie, nie zachęca. Proszę Państwa, średnie wynagrodzenie miesięczne oficjalne to jest $0.5 miesięcznie. Jest jakaś taka szara strefa, gdzie można, nie wiem, $150 w jakiejś takiej, prawda, podwójnej, dualnej gospodarce zarobić, ale tylko w 2025 roku inflacja to było 500% rocznie. Więc ludzi nie stać na jedzenie, ludzi nie stać na buty, ludzi nie stać na ubranie. I podstawowy koszyk, no, dla nas jednostku często porównywania takiej siły nabywczej pieniądza w krajach objętych kryzysami jest tak zwany koszyk produktów podstawowych. W Wenezueli to jest $700 przy zarobkach $0.5. Ludzi naprawdę nie stać na podstawowe produkty żywnościowe. Niedożywienie nie dotyka tylko dzieci. Tam naprawdę są tysiące ludzi też dorosłych, kobiet w ciąży i karmiących, którzy są niedożywieni, nie mają jedzenia.
1: Czy miała Pani może okazję, możliwość rozmawiania z przedstawicielami Caritas Wenezuela albo w ogóle z Wenezuelczykami, którym pomagacie, i zapytać ich o to, w jakim oni są stanie psychicznym, bo o tym też nie możemy zapominać, prawda? Mówimy o narodzie, który od dekad zmaga się z bardzo poważnymi problemami. Czasem mogą się one nawet wydawać nierozwiązywalne właśnie dlatego, że przytłaczają one jednostki. Czy oni mają jeszcze w ogóle siłę, żeby walczyć z tymi nagromadzającymi się problemami? W jakim stanie ducha, że tak powiem, są ci Wenezuelczycy, którym pomagacie?
0: Zdrowie psychiczne jest bardzo ważne. Zresztą katastrofa o tak wielkiej sile, czasami są różne katastrofy, prawda? I nie da się ich porównywać oczywiście, ale katastrofa, gdzie w ciągu jednej minuty tracimy wszystko, jej się już absolutnie nie da wyjaśnić, nie? I w ogóle zrozumieć, jak szybko, prawda? Nawet ta szybka woda czasami w powodzi, ona jakoś tak wolniej, prawda, niszczy nam cały dorobek życia. My jesteśmy w koordynacji, w kontakcie też od pierwszych godzin z Caritas Venezuela. Oni mówią, że byli w trybie bardzo dużej mobilizacji przez pierwsze dni. Po pierwszym tygodniu nastąpiła duża faza takiego wyczerpania tą adrenaliną pomagania. Oczywiście sami musieli się trochę przeorganizować, zbudować troszkę systemy komunikacji, tej dystrybucji też darów. Jest ponad 30 tysięcy osób zaangażowanych w tą pomoc. W każdej diecezji, z 34 diecezji są zespoły Caritas zaangażowane w tą pomoc. I mówią, że teraz dopiero jest ta faza, też mówimy w kontekście takiej psychologii kryzysowej, teraz dopiero jest ta faza, kiedy po tej pierwszej, po tym pierwszym szoku ludzie często, no właśnie, zdają sobie sprawę, co się wydarzyło. Nadal zresztą są w bardzo dużej obawie przed wstrząsami wtórnymi, których było ponad 900. Cały czas szukają swoich rodzin, próbują się połączyć z rodzinami, są rozdzieleni i ten kryzys psychiczny też narasta. No właśnie, już nie mówiąc o tym, jakie mamy gwarancje, że będzie przyszłość, będzie nadzieja. Więc nawet w kontekście tego,

0: takiego funkcjonowania potraumatycznego, bo ta sytuacja bardzo przesila ludzką psychikę. Bardzo trudno jest myśleć o jutrze, o nadziei, a już nie mówiąc w ogóle o perspektywie długofalowej. Kryzys będzie narastał niestety. Też widzimy to na przykładzie innych kryzysów, że te takie realne konsekwencje, no traumy tak naprawdę, trzęsienie ziemi, gdzie jesteśmy bezpośrednim świadkiem lub kogoś tracimy w kontekście takich wydarzeń jest traumą, więc to wiemy, że kolejne miesiące i jakość wsparcia też psychospołecznego dla tych osób jest kluczowa. Czy na przykład nie rozwiną zespołu stresu pourazowego i innych zaburzeń lękowych właśnie czy depresyjnych, ale już nie mówiąc o całym takim kontekście straty dorobku życiowego, straty być może przebłysków nadziei, które były i zaczynania od zera i to jest bardzo trudne. Zespół Caritas bardzo buduje też na wspólnocie to, i to też jest przepiękne, zresztą w ogóle globalnie w Caritas, że no i Wenezuela, prawda, ma bardzo dużą też reprezentację, jeśli chodzi o, prawda, o katolików i o chrześcijan. To jest wspólnotowość, to jest to, pomaganie sobie wzajemne, sąsiedzi, wspólna modlitwa, to też są takie bardzo ważne praktyki duchowe i wsparcie takiego towarzyszenia sobie w tym bólu i to też bardzo pomaga. Więc to bycie razem, nieizolowanie się, one są zawsze kluczowe w dochodzeniu do siebie po takim dużym wstrząsie psychicznym i po urazie.
1: W przypadku jakiejś katastrofy gospodarczej czy politycznej zawsze możemy obarczyć winą, prawda, czy partię polityczną, czy rząd. W przypadku takich katastrof naturalnych jak trzęsienia ziemi nie ma za bardzo kogo obarczyć winą, prawda, więc tym bardziej trudno jest na pewno, tak mi się wydaje, ludziom, którzy zostali poszkodowani, zrozumieć, dlaczego akurat w ich kraju, w takiej sytuacji coś takiego się wydarzyło.
0: Tak, to jest taki bardzo duży ból. Wie pani też, no, 24 czerwca było święto narodowe. I to jeszcze jest taka kolejna rzecz. Dlaczego akurat wtedy?
1: Tak, kiedy dużo osób było też w domu, prawda?
0: Bardzo dużo osób było w domu. Oni nie byli w miastach czy w biurach. Byli w domach, więc podczas nawet rodziny były razem. Tak, więc to myślę, że jeszcze bardziej wzmaga cierpienie. Bardzo trudno jest wtedy zrozumieć, prawda, co się dzieje. Bardzo łatwo też sobie wyjaśnić, co było moją winą. Dzieci bardzo często, czy ja mogłem wiedzieć, czy inaczej uciekać, czy coś zabrać ze sobą, czy kogoś zabezpieczyć. Bardzo dużo myśli przychodzi w trakcie takiego nagłego zdarzenia do głowy i bardzo, bardzo łatwo nam szukać być może rozwiązania w sobie. Bo bardzo trudno jest to wyjaśnić, dlaczego akurat my, dlaczego akurat teraz. I to jest bardzo też trudne pytanie, bardzo też egzystencjalny kryzys się na pewno pojawia, gdzie nie ma tego kogoś, prawda, kogo można obarczyć winą, to wtedy niestety będziemy szukać jej w sobie, albo tak poddamy się tej trochę niesprawiedliwości, prawda, kosmosu i świata. I to jest też duży kryzys dla tych osób.
1: Pamiętajmy, że wiele osób wciąż szuka swoich bliskich, którzy mogą znajdować się cały czas pod gruzami. Nie ma oficjalnej listy zaginionych. Nieoficjalnie jest taka lista, na której pojawiło się 30 tysięcy osób. W pierwszych dniach była oczywiście szansa na uratowanie części z nich. Było nawet kilka takich przejmujących nagrań w sieci z tego, jak dzieci ratowano chociażby z gruzów po kilku dniach. Jednego chłopca bodajże po 6 dniach, co także było takim cudownym wydarzeniem. Dziś już takiej szansy nie ma, prawda? Już teraz szukane są tylko ciała.
0: Tak. Fizjologicznie niestety, no ten piąty dzień to już jest, prawda, mówimy o 72 godzinach tego okna życia. 5 dni to jest naprawdę bardzo duża wytrzymałość. Obecnie fizjologicznie nie ma możliwości, prawda, jeśli chodzi o zdrowie, o wytrzymanie fizjologicznie, bez wody chociażby, prawda, już nie tylko mówiąc, że część tych osób miała obrażenia ciała i była ranna. Także obecnie tak, to są akcje poszukiwawcze, zarządzanie zwłokami, wydobywanie ciał, być może pochówek, to też jest ważne, prawda, żeby też osoby, te ciała bliskich też odzyskały w sensie, prawda, pożegnania się czy pochowania zgodnie ze swoimi tradycjami. To też są ważne elementy takiej akcji kryzysowej, żeby mogli się pożegnać i żeby mogli potwierdzić, nawet ten zgon, prawda, tej osoby bliskiej. To są bardzo ważne momenty.
1: A proszę powiedzieć, czy są jakieś szacunki dotyczące perspektywy czasowej?

tego, jak tak naprawdę długo może potrwać to odgruzowywanie, no mówiąc kolokwialnie, sprzątanie też tego, co teraz jest po tej tragedii, po tej katastrofie, odbudowa kraju. Mówimy tutaj o miesiącach, latach, dekadach. Jaka to jest perspektywa czasowa?

0: i modernizowana, co też zwiększa taki realny koszt teraz odbudowy, tak? No bo no i to też zwiększyło zresztą skalę zniszczeń ze względu nawet na ten brak inwestycji. Mówimy w perspektywie 3-5 lat, że na przykład Turcja, Nepal czy Haiti były w stanie się nieco odbudować, w zależności oczywiście od tej skali, prawda, też czy inwestycji międzynarodowych, czy inwestycji pomocowych, w sensie pomocy rozwojowej i humanitarnej, ale na przykład w Turcji do tej pory są osoby, które zostały już na zawsze w swoich tymczasowych schronieniach, więc to są lata. Zdrowie psychiczne, zdrowie po stratach, to często są dekady. Oczywiście to przeciążenie, poziom traumy, ono być może zostanie na dekady i na pokolenia. Jest to bardzo duży kryzys, wielowymiarowy i to będą lata.
1: I bardzo długotrwały. Nie zapominajmy więc o Wenezueli i Wenezuelczykach, bo oni cały czas nas potrzebują. Nina Mocior, ekspertka do spraw pomocy humanitarnej i rozwojowej z Caritas Polska, która właśnie pomaga tam w Wenezueli. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Świata w Powiększeniu. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu. Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska, a ze mną gość profesor Mateusz Jankowski z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Dobry wieczór, panie profesorze.
4: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór Państwu.
3: I z profesorem Mateuszem Jankowskim będę dzisiaj rozmawiała o tym, jak stworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu. Tak po prostu. Czyli będziemy rozmawiać o profilaktyce zagrożeń środowiskowych. Taki dosyć szeroki temat. Mamy wpływ na to, co nas otacza i co może sprzyjać naszemu zdrowiu?
4: Dokładnie tak. Bardzo się cieszę, że poruszyliśmy ten temat, ponieważ w przypadku profilaktyki bardzo dużo mówimy o badaniach profilaktycznych i wiele osób w społeczeństwie utożsamia profilaktykę z badaniami, wczesnym wykryciem chorób lub zmianą stylu życia, rzuceniem papierosów, ograniczeniem picia alkoholu. Natomiast w zdrowiu publicznym, czyli taką w części medycyny, która zajmuje się prewencją chorób, czyli zapobieganiem powstawania chorób, wiemy o tym, że ponad 20% naszego zdrowia zależy od tego, w jakim środowisku żyjemy. I najważniejszym elementem tego środowiska jest nasze miejsce zamieszkania. Spędzamy tam minimum 8 godzin, wtedy kiedy śpimy, no ale wiemy też również, że część osób spędza 12-16 godzin, czyli po pracy wraca do domu. I właśnie ta profilaktyka zagrożeń środowiskowych odnosi się w dużym stopniu do tego, jak możemy kontrolować czynniki środowiskowe, które wpływają na nasze zdrowie. W tej grupie czynników środowiskowych mamy takie 5 najważniejszych obszarów. Po pierwsze, jakość powietrza w pomieszczeniach, w których przebywamy. Po drugie, zanieczyszczenie światłem, czyli to...
3: Zanieczyszczenie światłem?
4: Tak, dokładnie. Nie tylko powietrze może być zanieczyszczone, ale również może być zanieczyszczenie światłem. O co chodzi? Chodzi o to, że coraz częściej, zwłaszcza w obszarach miejskich, osoby, które mieszkają niedaleko na przykład telebimów albo lamp, które są na ulicy źle ustawione, doświadczają sytuacji, w której w nocy zamiast mieć ciemne pomieszczenia, to wpada do nich światło właśnie z telebimów, z ekranów lub z latarni, które są źle ustawione lub niedostatecznej odległości od miejsca zamieszkania. W związku z tym dochodzi do sytuacji, kiedy to światło, które pada w nocy, wpływa na to, jak śpimy, jak działa gospodarka hormonalna w naszym organizmie, jakie są wydzielane hormony i jak funkcjonujemy.
3: Ale to bardzo ciekawe, bo nam się wydaje, że to jest niewinna poświata światła, a tymczasem poważne zagrożenie dla funkcjonowania naszego organizmu.
4: Dokładnie tak. Ludzie powinni spać w zaciemnionych pomieszczeniach. Po to są zasłony, po to są rolety i inne rozwiązania, które pozwalają wprowadzić odpowiedni stan w sypialni na noc. Natomiast wiemy, że zanieczyszczenie światłem jest problemem, który dotyczy istotnego odsetka Polaków. 1/3 dorosłych mieszkańców Polski nie wdraża żadnych działań dotyczących profilaktyki zagrożeń środowiskowych w kontekście miejsca, w którym śpi. To znaczy, że tylko 41% dorosłych mieszkańców Polski świadomie stosuje zasłony zaciemniające i rolety po to, żeby to światło nie wpadało w nocy do pomieszczeń. Wiemy również o tym, że jedną z form zanieczyszczenia światłem jest sytuacja, w której przed snem patrzymy się w ekrany komputera, telewizora lub co najgorsze.

0: wyżej smartfona. Wtedy organizm człowieka nie jest w stanie przygotować się naturalnie do snu, tylko ekspozycja na to niebieskie światło z ekranu, zwłaszcza smartfona, wpływa, że hormony, które są w naszym organizmie, nie pozwalają nam w pełni zasnąć i nie pozwalają nam na jakościowy sen. Jest taki hormon melatonina, który wpływa na to, jak my śpimy i kiedy chce nam się spać i jak łatwo zasypiamy. I narażenie na zanieczyszczenie światłem, czyli to światło w nocy, wpływa na gospodarkę hormonalną i to, jak łatwo zasypiamy, jakiej jakości jest nasz sen i czy mamy problemy ze snem. A problem jest bardzo poważny, bo wiemy, że ponad 70% dorosłych mieszkańców Polski zgłasza różne problemy ze snem, przy czym 12% ma codziennie problemy z zasypianiem. A jeżeli się nie wyśpimy, to nasz następny dzień będzie dużo gorzej przebiegał i złej jakości. Co więcej, narażamy się na bardzo poważne ryzyka zdrowotne. Większe ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, zaburzenia hormonalne, choroba otyłościowa, zaburzenia metabolizmu czy depresja. Są badania pokazujące, że niewłaściwa jakość snu, na przykład zaburzona tymi czynnikami środowiskowymi, wpływa na pogorszenie naszego stanu zdrowia.
1: Ale ja na początku właściwie przerwałam panu profesorowi taką wyliczankę tych czynników i skupiliśmy się na tym świetle. Zaczęło się wszystko od powietrza. Powietrze, światło, co jeszcze w tej wyliczanki?
0: Trzecim jest hałas. Hałas jest bardzo niedocenianym czynnikiem, na który niestety jesteśmy bardzo często narażeni. Szacuje się, że 32 miliony osób w Europie narażonych jest na nadmierny hałas. Ten hałas to nie tylko jest częściowy, ale również często przewlekły i on wpływa na wiele aspektów. Wpływa na to, jak nasz mózg funkcjonuje, jak te bodźce docierające ze środowiska wpływają na możliwość zrelaksowania się, na pobudzenie naszego organizmu i na zdrowie psychiczne. Czyli zwłaszcza w obszarach miejskich mamy problem z tym, że niekiedy te pomieszczenia nie są stosownie wygłuszone lub nie stosujemy stosownych uszczelnień, także ten hałas w nocy bywa powyżej 40 dB, które są tą granicą krytyczną. Oprócz tych trzech rzeczy mówimy również o temperaturze wewnątrz pomieszczeń. To jest niezwykle ważne, bo wiele osób przegrzewa się w nocy. To znaczy, optymalna temperatura w pomieszczeniu w dzień to jest 20-22 stopnie. To jest taka temperatura, kiedy dobrze funkcjonujemy. Czasem osoby ciepłolubne, które często wolą wyższą temperaturę, no ale dla większości populacji to jest taka temperatura, która powinna być.
1: Tego nie widać, ale ja się tak uśmiecham, bo dla mnie to bardzo dużo. Ja funkcjonuję w domu, w którym jest 16-17.
0: Wiadomo, że to są kwestie indywidualne, natomiast w kontekście ogółu populacji te 17-19 stopni to jest taka temperatura, która powinna być w nocy. I tutaj pierwsza rzecz do zapamiętania dla naszych słuchaczy. Temperatura wieczorem w pomieszczeniu powinna być niższa niż w ciągu dnia. O te co najmniej 4-5 stopni, tak żeby organizm mógł lepiej zasnąć. Jak jest za ciepło, są problemy ze snem. Zbyt wysoka temperatura w sypialni pogarsza jakość snu.
1: Ja mam w filozofii, że zimno konserwuje.
0: Zgodziłbym się z panią redaktor, ponieważ w wielu aspektach zdecydowanie jest to coś, co ma znaczenie. No i trzecim takim czynnikiem jest jakość wody i gleby. W Polsce to nie jest może takim dużym problemem, bo warunki sanitarno-higieniczne są w Polsce na wysokim poziomie. Natomiast szeroko rozumiana organizacja przestrzeni i to, jak na przykład stosujemy chemikalia w naszych mieszkaniach. To znaczy, każdy z nas sprząta mieszkanie. Lub w innej formie stosuje detergenty i środki chemiczne. I stosowanie tych środków, na przykład po umyciu mieszkania, trzeba je stosownie wywietrzyć, prawda? No bo ten zapach, który pozostaje w pomieszczeniu, wpływa na nasze funkcjonowanie i na organizm.
1: Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie był profesor Mateusz Jankowski z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski, zapraszam na rozmowę o naszych sąsiadach, nie zawsze mile widzianych, którzy jednak żyją obok nas i nastręczają nam nieco problemów. A może jest odwrotnie? Może to my jesteśmy problemem dla nich? Mam na myśli dzikie zwierzęta, które coraz częściej można spotkać w naszych miastach. Sąsiedztwo niektórych z nich jest

0: dla mieszkańców mało znośne, dlatego włodarze miast zastanawiają się, co z tym zrobić. I w Warszawie w tej kwestii będzie doradzał zespół do spraw dzikich zwierząt, który pod koniec maja powołał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Zasiadają w nim naukowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji miejskich, którzy będą wypracowywać różne rozwiązania. A w tym zespole zasiada również moja gościni w studiu, doktor habilitowana Dagny Krause-Grys z Katedry Biologii Lasu i Ochrony Przyrody Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani profesor, to jak to jest? To właśnie dzikie zwierzęta są problemem dla nas, mieszkańców, czy może jednak jest odwrotnie?
1: Myślę, że my dla zwierząt nie jesteśmy jakimś specjalnym problemem. Oczywiście wszystko ma swoje dwie strony. Generalnie zwierzęta w mieście uczą się żyć. I radzą sobie z życiem w mieście całkiem nieźle. Oczywiście nie wszystkie gatunki, bo generalnie jak popatrzymy sobie na taką strategię dostosowywania się do życia w mieście, no to są gatunki, które generalnie po prostu tu nie występują. Mhm. I to jest taka klasyczna antropofobia, one po prostu z miasta uciekają. Potem mamy szereg gatunków, które jakoś tam sobie radzą i szczególnie będą zamieszkiwały takie obszary mniej intensywnie użytkowane przez ludzi, czyli głównie jakieś duże kompleksy leśne. Przypamiętajmy, że my w Warszawie mamy naprawdę spore lasy, typu Las Kabacki, który ma około 1000 hektarów, to jest całkiem spory las. I trzecia grupa to są te gatunki, które stają się takimi aktywnymi użytkownikami miasta. Czyli one dostrzegają, uproszczając oczywiście, dostrzegają zalety, które miasto oferuje i zaczynają je bardzo aktywnie eksplorować, jakby powiększają też tą przestrzeń, tą niszę ekologiczną, którą w mieście wykorzystują. Czyli właśnie zaczynają eksplorować coraz bardziej przekształcane środowiska, zaczynają pojawiać się no nie tylko w lesie, nie tylko w parku, ale również no właśnie gdzieś tam na skwerze w centrum miasta. Nie tylko będą, prawda, żerowały w parku, ale potem pojawią się, tak jak te, prawda, dziki, które gdzieś tam jabłuszka sobie ze skrzynki zaczynają wyciągać. Więc jakby to pokazuje, że zwierzęta uczą się i też potrafią reagować na zmiany, które no, jakby nie było, my im fundujemy. Co z jednej strony może być problematyczne, z drugiej strony jest też dla mnie taką no, trochę dobrą wiadomością, bo to też jest jednak w pewien sposób no, takie generalnie optymistyczne, że no, jednak te zwierzęta radzą sobie z taką olbrzymią presją, którą my na nich wywieramy.
0: I chyba też nie powinno na nas to jednak dziwić, no bo to życie w mieście dla wielu gatunków jest łatwiejsze.
1: No oczywiście, no miasto jakby stawia szereg wyzwań. Oczywiście tu jest no, duża bardzo fragmentacja środowiska, tu jest duże ryzyko kolizji, ale z drugiej strony miasto też jest, czasami się używa takiego określenia, że to jest taki ekologiczny luksus. No, dla nas też jest łatwiejsze życie w mieście, prawda, dla nas, dla ludzi. Więc tak, tutaj jest generalnie cieplej, dużo cieplej i jakby przez cały rok jest cieplej, co oczywiście latem bywa problematyczne, natomiast zimą, no generalnie nie ma tak naprawdę kwestii takiej, prawda, bardzo ostrej zimy, trudnych warunków atmosferycznych, śniegu jest dużo mniej. No ale przede wszystkim tu jest po prostu jedzenie i to jedzenie z punktu widzenia zwierząt jest praktycznie nielimitowane. Nie ma czegoś takiego jak brak jedzenia w mieście, bo ono jest zarówno w tej formie naturalnej, jak i właśnie w formie różnych odpadków, ale także bezpośredniego dokarmiania, które przecież też ma miejsce na dużą skalę.
0: Jeśli w ogóle mówimy o dzikich zwierzętach w mieście, to jakie konkretnie gatunki ma pani na myśli? No dziki przychodzą jako pierwsze na myśl, ale jakie jeszcze?
1: To się oczywiście bardzo zmienia, bo też na przestrzeni dekad tych gatunków, które stały się bardziej liczne w mieście, mam tutaj na myśli przede wszystkim Warszawę, oczywiście przybyło. Jeśli byśmy patrzyli sobie, nie wiem, na zespół ssaków kopytnych, no to dzik jest na pewno takim gatunkiem sztandarowym, bo faktycznie o nim, prawda, dużo słyszymy, często go widujemy. Jego obecność jest no coraz bardziej zauważalna, ale to nie jest tak, że on wcześniej nie występował w Warszawie, bo dziki rejestrowane w Warszawie są od kilku dekad, tylko faktycznie no, ta obecność, powiedzmy sobie, w centrum miasta stała się bardziej widoczna. No inne gatunki ssaków to jest na przykład sarna, aczkolwiek to jest taki jeleniowaty, który on niezbyt lubi bliskość człowieka, więc on raczej gdzieś tam się kryje na obrzeżach. Coraz częściej pojawiają nam się łosie. Natomiast z takich gatunków, które można powiedzieć, że to miasto eksplorują bardzo aktywnie i właśnie no, zasiedlają praktycznie całe, no to jest oczywiście lis. To jest też taki średni drapieżnik, który jest po prostu rewelacyjnym przykładem gatunku, który doskonale sobie radzi właśnie w tym takim zmieniającym się środowisku i potrafi wykorzystać jego praktycznie pełną ofertę. Oczywiście kuna domowa, także wiewiórka jest też bardzo dobrym takim plastycznym przykładem, takim przykładem takiego bardzo plastycznego gryzonia, który przecież w miejscach, gdzie jest dużo ludzi, gdzie jest to dokarmianie, potrafi osiągać zagęszczenia populacji wielokrotnie wyższe niż te, które rejestrujemy w środowisku naturalnym.
0: No i też ciekawe jest to, że na przykład przykład taka wiewiórka nie kojarzy się raczej z zagrożeniem. No raczej dlatego, że jest małych rozmiarów, kojarzy się pozytywnie dzięki kodom kulturowym, bajkom itd.

0: Ale ja mieszkam na Bielanach, gdzie właśnie duże kompleksy leśne otaczają dzielnicę, Las Lindego, Las Bielański, i tam widzę, że ludzie wręcz dokarmiają wiewiórki z ręki. One jedzą te orzechy z ręki, więc nic dziwnego, że przyzwyczajają się, prawda, do tej obecności człowieka. No ale z dzikiem jest więcej problemów. Z czego to wynika, że jego obecności ludzie nie akceptują?
1: Po pierwsze, jest to dużo większe zwierzę, tak? Więc jakby zwierzak, który no już budzi pewien respekt. My nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, jak zwierzę zareaguje. Właściwie nie jesteśmy w stanie przewidzieć. No i może się oczywiście zdarzyć sytuacja, że dzik kogoś, prawda, potrąci, popchnie, przewróci. No i w tym momencie to już jest faktycznie sytuacja niebezpieczna. Dziki też bywają niebezpieczne dla na przykład psów. I no, dla nich pies to jest zagrożenie. Generalnie w ogóle, jak pokazuje taki dział ekologii, ekologia strachu, dziko żyjące zwierzęta postrzegają psa jako bodziec równie intensywny co wilka. Także generalnie pies dla dzikiego ssaka, nie wiem, dla dzika, dla właśnie sarny, to jest coś takiego, jakby pojawił się nagle jakiś super drapieżnik. Więc one generalnie po prostu boją się, jakby reagują, starają się bronić. Więc bardzo często się zdarza, że właśnie pies biegający gdzieś tam bez smyczy
0: dobiega do dzika. No dla mnie to jest widok codzienny właśnie w Lesie Lindego, do którego ludzie chodzą na spacery z psami wolno biegającymi.
1: Czy do Lasu Bielańskiego, który swoją drogą jest rezerwatem przyrody, więc tam zasadniczo w ogóle psów nie należy wprowadzać. Także no jakby niestety tutaj też ten brak odpowiedzialności no ludzi jest bardzo, bardzo istotny i to jest bardzo ważny czynnik, który jakby no napędza też ten konflikt.
0: Ten konflikt, no właśnie, który widać w liczbach, bo Warszawa to pokazuje, że w 2020 roku były 423 zgłoszenia od mieszkańców w sprawie dzików biegających gdzieś na przykład po ulicy, po osiedlu. W 2025 roku to już było ponad 8800 zgłoszeń. Czy to oznacza, że populacja dzika w mieście wzrasta?
1: Nie ma prostego związku pomiędzy liczbą zgłoszeń a wielkością populacji. Wiem, że Lasy Miejskie prowadzą swój monitoring liczebności populacji. My również prowadzimy swój monitoring liczebności populacji, głównie bazujący na tropieniach zimowych, ale także z wykorzystaniem fotopułapek. I faktycznie widać ten wzrost liczebności populacji. On bywa bardzo różny i w różnym czasie następuje w różnych kompleksach leśnych. Natomiast to, jak często dziki są zauważane i ta ich obecność jest zgłaszana przez mieszkańców Warszawy, to będzie zależało od wielu różnych innych czynników, czyli właśnie na przykład od tego, gdzie ten dzik się pojawia, tak? Bo wiadomo, że dzik, który pojawia się gdzieś tam na jakimś osiedlu, pewnie zostanie szybciej zauważony. Ale też jakby im większa jest taki hałas medialny, tym oczywiście no, większą uwagę to przyciąga, więc my nie jesteśmy w stanie zweryfikować na przykład, ile razy jedna osoba zadzwoni, zgłaszając daną sytuację.
0: I czy zgłaszając to samo zwierzę.
1: Dokładnie, i czy zgłaszając to samo zwierzę, więc tak naprawdę to ja z bardzo dużą ostrożnością podchodzę do tego typu danych. My kiedyś analizowaliśmy właśnie dane, jeśli chodzi o te zgłoszenia dotyczące lisów w Warszawie, też jak to się zmieniało na przestrzeni lat. I oczywiście było bardzo dobrze widać, że w momencie, kiedy pojawił się, nie wiem, jakiś szeroki dostęp do internetu, komórki, telefony komórkowe i tak dalej, ta liczba zgłoszeń lawinowo wzrosła. I jednocześnie też tak naprawdę to, kiedy te lisy były obserwowane przez mieszkańców, przede wszystkim odzwierciedlało no właśnie to, kiedy ludzie są aktywni, tak? Gdzie są ludzie aktywni? To jest generalnie koincydencja tych dwóch czynników, czyli i zwierzęta, i ludzie. Więc no, to oczywiście pokazuje nam jakby pewną skalę takiego niepokoju społecznego, ale tak jak mówię, no, z dużą ostrożnością należy podchodzić do takich zgłoszeń.
0: Chociaż chyba jest tak, że jeżeli rośnie pokolenie dzików, które uczą się funkcjonować typowo w mieście, no to ich dzieci też będą się tego uczyły, prawda? No
1: tak.
0: Więc automatycznie ta populacja miejskich dzików rośnie.
1: Oczywiście, no właśnie. Znowu myślę, że też to, że na przykład na wiosnę mieliśmy wysyp takich sytuacji, może być też wypadkową tej jednak no, stosunkowo ostrej zimy, którą mieliśmy w tym roku, tak? Bo generalnie przez dosyć długi czas zalegała gruba pokrywa śnieżna w lasach. Stosunkowo było mało nasion, bo nie mieliśmy roku nasiennego, więc tego naturalnego pokarmu nie było bardzo dużo. Więc ja myślę, że dla takich dzików, no ta sytuacja, kiedy one, prawda, mogły wyjść z tego lasu i pomaszerować sobie odśnieżoną ścieżką, jednocześnie, prawda, korzystając z tego, że były wystawione, nie wiem, śmieci bio, a to też jest kolejny czynnik, dlatego, że na to wszystko nałożyła się zmiana operatora odpowiedzialnego za odbiór śmieci w niektórych dzielnicach w Warszawie i powstał kompletny chaos przez pewien czas, więc generalnie te śmieci zalegały. Także to wszystko myślę, że też mogło spowodować, że, prawda, dziki z tego lasu wyszły, dziki skorzystały z tego, że te śmieci są i były faktycznie częściej widywane no, tam, gdzie byśmy się ich nie spodziewali. I oczywiście tak jest, że no, potomstwo matek, które po prostu uczą się korzystać z tego pokarmu antropogenicznego, one też będą tam szukały jedzenia, bo jakby no, już następuje taka habituacja.

0: No generalnie one się uczą żyć obok człowieka i też ten dystans ucieczki, bo to też jest bardzo ważna sprawa, że generalnie w przypadku zwierząt, które żyją w mieście, dystans ucieczki, czyli taka odległość, z której one zaczynają reagować na człowieka, po prostu się bardzo skraca. To oczywiście nie znaczy, że ten dzik będzie do nas podchodził i nie wiem, i da się poczochrać, prawda, po głowie, czego oczywiście robić nie należy. Natomiast to oznacza, że one będą tolerowały nas dużo bliżej, niż normalnie dziki to robią, zrobiłyby to, prawda, takie dzikie dziki, co też może generować no, pewien niepokój, tak? Bo jeżeli my widzimy dzika, który, prawda, stoi od nas 2 metry i niespecjalnie chce uciec, to w tym momencie no już to jest dla nas taka sytuacja trochę niepokojąca. Niestety pojawiają się dosyć regularnie takie sytuacje, kiedy ludzie próbują dziki dokarmiać, kiedy próbują je właśnie, nie wiem, pogłaskać, kiedy próbują sobie z nimi zrobić zdjęcie. Ja widziałam jakiś taki filmik w internecie, gdzie ktoś próbował dzika pociągnąć za ogon. Wiadomo, że to już są takie sytuacje, no, które po prostu z dużym prawdopodobieństwem doprowadzą do problemów. No bo nauczenie dzika, że on dostaje, nie wiem, jabłka, czy kanapki, czy banany z ręki, spowoduje, że następnym razem on po prostu podejdzie do człowieka i sam będzie chciał sobie te jabłka czy banany zabrać, tak? Jeżeli będzie to dziecko, które wraca ze szkoły, no to w tym momencie no, może dojść naprawdę do sytuacji, która jest niebezpieczna. Widziałam też taki filmik, gdzie po prostu ktoś z balkonu wyrzucał dla dzików banany. No i w tym momencie te dziki po prostu tak jak psy stały pod tym balkonem, patrzyły się do góry, gdzie lecą banany. I także no coś niesamowitego, no ale tak jak mówię, no, świadczy o kompletnej takiej nieodpowiedzialności.
1: Tak, więc z jednej strony w takim razie edukacja mieszkańców, jak nie ułatwiać dzikom życia, to jest jedna rzecz, no ale jednak ten problem narasta w świadomości wielu mieszkańców, no i władze miasta chcą coś z tym zrobić. W takim razie co? Jakie rozwiązania, jakie działania pomogą zniwelować ten problem albo pomogą też zwierzętom przystosować się, czy może inaczej żyć w mieście?
0: Pytanie jest bardzo dobre i myślę, że na tą chwilę chyba nikt nie zna na nie odpowiedzi. Ten zespół został powołany stosunkowo niedawno. Na razie spotkał się raz i tak naprawdę no, został pierwszy jakiś taki wstępny przegląd tego, co wiemy na temat dzików, został dokonany. Również tutaj myślę, że sporym ułatwieniem mogą być doświadczenia Gdyni, która taki zespół funkcjonujący ma już od kilku lat i generalnie wypracowała taki cały duży raport. I tak naprawdę to, co znajduje się w tych zaleceniach właśnie wypracowanych przez zespół działający w Gdyni, jest dosyć spójne z tym, co w ogóle wiemy z literatury i z doświadczeń innych państw, nie wiem, czy miast takich jak na przykład Barcelona, gdzie generalnie no, podstawa to jest po prostu ograniczenie tej dostępnej bazy żyrowej, bo to jest taki jakby główny atraktant, który dziki do miasta przyciąga. W sytuacjach, w których nie ma innej możliwości, no jakby również usuwanie osobników, które są szczególnie problematyczne.
1: Usuwanie to znaczy wywożenie ich poza miasta? Odstrzał redukcyjny?
0: No, sytuacja obecnie prawna jest taka, że ten wywóz dzików poza teren miasta, ich przemieszczanie jest niemożliwe zgodnie z przepisami prawa i ich interpretacją.
1: To ma związek z ochroną przed rozprzestrzenianiem wirusa,
0: afrykańskiego pomoru świń,
1: czyli nie można wywozić.
0: No, trzeba też pamiętać, że jeżeli nawet wywozimy to zwierzę, to zwierzę trzeba gdzieś potem wypuścić, więc no jakby pytanie, co z takim dzikiem zrobić, gdzie on mógłby trafić.
1: Tak, bo w takiej świadomości przeciętnego człowieka sobie myślimy, no wystarczy wywieźć do lasu i tam dzik sobie zacznie na nowo funkcjonować. I w tym momencie przypomina mi się historia mojego znajomego z Konstancina, blisko Warszawy, w którym też problem dzików jakiś czas temu był. Miasto je odłowiło, wywiozło podobno do Puszczy Białowieskiej i założyło im czujniki, żeby monitorować, gdzie one się znajdują i one po paru miesiącach z tej Puszczy Białowieskiej wróciły do Konstancina.
0: Tak, nie jest to niemożliwe, więc to są zwierzęta, które tak naprawdę faktycznie potrafią wędrować na dużo odległości. Na pewno nam przydałyby się takie badania, które pokazywałyby w jaki sposób te dziki w Warszawie i w jej okolicach wykorzystują tą przestrzeń, tak? Czy to są faktycznie jakieś takie dziki, które migrują pomiędzy tymi, nie wiem, właśnie dużymi kompleksami na obrzeżach miasta, czy poza nawet granicami miasta, czy jest już raczej jakaś taka pewna izolacja pomiędzy tymi dzielnicami centralnymi, na przykład mamy już faktycznie jakąś taką subpopulację dzików, które są takie stricte miejskie, tak? Bo to tak naprawdę pomogłoby ukierunkować te działania, bo prowadzona bez jakby takiego jakiegoś ukierunkowanego, bez jakiegoś specjalnego kierunku redukcja polegająca po prostu na tym, że nie wiem, no, że prowadzi się odłów z uśmierceniem, bo to tak teraz generalnie głównie wygląda, dzików na zasadzie, że nie wiem, to jest kilka kilkaset dzików, potem może być, prawda, więcej. No tak naprawdę ile? To wiemy, że ten rozród jest tak intensywny, że bardzo szybko następuje kompensacja. Mhm.
1: Czyli jeżeli redukujemy populację, no to dziki same to czują i jeszcze bardziej się rozmnażają.
0: Tak, generalnie jest, prawda, w

0: populacjach zwierząt, że jeżeli mamy intensywny odstrzał, no to generalnie ten ubytek z populacji jest kompensowany właśnie intensywnym rozrodem. Plus oczywiście, no wiadomo, że jeżeli te dziki są wszędzie, no to jak zwalniamy gdzieś jakąś wolną niszę, no to w tym momencie, prawda, pojawią się tam kolejne osobniki, więc to nie jest rozwiązanie problemu. To jest takie działanie, prawda, doraźne, które może pomóc chwilowo ograniczyć występowanie konfliktów. Natomiast czy w ogóle należy wykluczyć, nie wiem, właśnie usuwanie pewnych osobników? No pewnie tego się nie da uniknąć, no bo jeżeli są jakieś takie zwierzaki, które, prawda, nauczyły się tego, że to człowiek daje kanapkę, nie wiem, to człowiek podkarmia bananem, jabłkiem i tak dalej i po prostu stają się nadmiernie odważne, co może prowadzić do agresji, no to w tym momencie to już może być faktycznie niebezpieczne, no więc takie osobniki pewnie po prostu muszą zostać z populacji usunięte.
1: A może, i to będzie takie pytanie trochę filozoficzne, może to też wynika z tego, że my jako ludzie za bardzo oderwaliśmy się od przyrody i nie akceptujemy obecności tych zwierząt obok siebie, no bo ja znów odwołam się do tego, że mieszkam na warszawskich Bielanach, które graniczą od północy z Kampinoskim Parkiem Narodowym i po prostu zaakceptowałem to, że czasami po osiedlu zdarza się biega łoś, że te dziki co parę tygodni gdzieś tam mi przemykają przez drogę, że są właśnie wiewiórki w Lesie Bielańskim czy w Lesie Lindego, a inni mieszkańcy nie są w stanie tego zaakceptować. Myślą, że są królami na tym osiedlu.
0: Tak, ja w ogóle dosyć często słyszę takie argumenty, że miasto jest dla ludzi, tak, i w ogóle, prawda, w mieście nie powinno być zwierząt, ale no wiadomo, że to jest jakiś absurd, tak, no bo miasto, Warszawa nie jest średniowiecznym grodem, który jest otoczony wysokim murem, więc po prostu te zwierzęta tutaj no będą, no bo nie żyjemy w izolacji. Poza tym, jeżeli są zwierzęta, to też dla nas jest dobra wiadomość, no bo znaczy,
1: tak,
0: że
1: bo
0: generalnie...
1: pytanie, jaką rolę też mają te zwierzęta w miejskim ekosystemie.
0: Tak. No dla mnie to one są przede wszystkim takim wskaźnikiem tego, że jednak nie jest z nami tak źle, tak? I że nie zabetonowaliśmy całej Warszawy. I obecność zwierząt pokazuje, że jednak mamy tutaj no spore obszary zielone, że mamy właśnie korytarze ekologiczne, że to miasto jednak mimo wszystko jest taką, no taką przestrzenią, taką mozaiką, która funkcjonuje jako taki obszar, który żyje. Mieszkańcy przyjmują takie chyba trochę dwie skrajne pozycje. To znaczy z jednej strony właśnie są ci, którzy twierdzą, że w ogóle w mieście, prawda, zwierząt być nie powinno, bo to my tutaj jesteśmy królami, ale z drugiej strony też części osobom trudno jest też zaakceptować, myślę, fakt, że no właśnie, że populacje zwierząt też podlegają pewnym naturalnym procesom, czyli że no właśnie, zwierzęta zdychają, umierają, tak, że jakby zawsze są jakieś czynniki śmiertelności w tej populacji. Że generalnie, jeżeli, nie wiem, następuje jakaś naturalna redukcja liczebności populacji, nie wiem, na skutek jakiejś choroby, to jest czynnik naturalny. Nie, ratowanie za wszelką cenę, prawda, każdego jednego istnienia zwierzęcego też do niczego nie prowadzi. Więc my chyba po prostu faktycznie, myślę, że to jest dobrze powiedziane, że my generalnie się tak trochę oddaliliśmy od tej przyrody i przestaliśmy dobrze rozumieć, tak, to, jak ona funkcjonuje.
1: I rozumiem, że to też jest zadanie zespołu do spraw dzikich zwierząt, żeby sobie może to nawzajem też wyjaśnić, uświadomić.
0: Właśnie ja się bardzo ucieszyłam z tego, że faktycznie w tym zespole zasiadają przedstawiciele o naprawdę bardzo odmiennych poglądach i mamy tam faktycznie również przedstawicieli strony społecznej, w tym osoby, które no, są jakby absolutnymi przeciwnikami takiej, prawda, nie wiem, redukcji dzików, takich usuwania i tak dalej. To jest bardzo dobre, dlatego że jeżeli byśmy wychodzili, prawda, z poziomu, w którym się wszyscy zgadamy, to tak naprawdę niewielkie jest pole do dyskusji i do tego, żeby coś zadziałać. Tak, po co ten zespół? Więc no ja mam nadzieję, że faktycznie uda się wypracować jakieś mądre strategie, ale tak jak mówię, no takie strategie, które będą działały długofalowo, bo nie oszukujmy się, to nie jest tak, że my jesteśmy w stanie w ciągu, nie wiem, kilku tygodni czy kilku miesięcy rozwiązać kwestie dzików, czy w ogóle innych również dzikich zwierząt w Warszawie, bo to jest w ogóle pytanie o to, jak my sobie wyobrażamy to funkcjonowanie miasta, prawda, mieszkańców miasta i zwierząt tuż obok. No właśnie, gdzie jest ten poziom akceptacji, tak? To znaczy, jak intensywną obecność zwierząt my jesteśmy w stanie tolerować, kiedy podejmować interwencje, w jaki sposób podejmować te interwencje, no bo też doświadczenia Warszawy myślę, że bardzo dobrze pokazują, że tak naprawdę to nie tylko co jest robione, ale również jak jest robione, ma ogromne znaczenie.
1: Wszystko po to, żeby to są sąsiedztwo z dzikimi zwierzętami w naszych miastach było jednak znośniejsze. A ja dziękuję bardzo za rozmowę. Doktor habilitowana Dagny Krause-Grys z Katedry Biologii Lasu i Ochrony Przyrody Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie była dziś moją gościnią. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
1: I dziękuję Państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Autopromocja.

0: Świat przyspiesza, my go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
1: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prokuratura rozważa kolejny wniosek o europejski nakaz aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Wcześniejszego nie uwzględnił sąd. Nadal niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Amerykanie atakują Iran i blokują tamtejsze porty. Po niemal trzydniowej przerwie wraca Mundial. Wieczorem pierwszy półfinał. Minęła szósta. Rafał Boguta. Dzień dobry. Prokuratura nie wyklucza złożenia kolejnego wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania za Zbigniewem Ziobrą. Warszawski Sąd Okręgowy nie zgodził się wydać takiego nakazu na byłego ministra sprawiedliwości z rządu PiS, tłumacząc, że obecnie przebywa on za oceanem, a nie na starym kontynencie. Prokuratura argumentuje, że Ziobro często leczy się w Europie, a Belgia jest jego deklarowanym stałym miejscem zamieszkania, mówi prokurator generalny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Rozważymy po uzyskaniu postanowienia sądu, czy nie należy złożyć ponownego wniosku o europejski nakaz aresztowania.
1: Były minister sprawiedliwości Adam Bodnar mówił na naszej antenie, że bardziej zasadne będzie walczenie o ekstradycję.
3: To, co ja bym radził, to teraz po prostu się skupić na tym, żeby złożyć wreszcie ten wniosek o ekstradycję. To jest ta adekwatna procedura i skoro to było zapowiadane już od ładnych kilku dni, no to trzeba pójść za ciosem i złożyć wniosek o ekstradycję i na tym się teraz po prostu skupić.
1: Inny gość Polskiego Radia 24, poseł PiS Michał Wójcik, mówił, że nie rozumie, dlaczego sąd rozpatrywał wniosek.
4: Kolejna porażka prokuratury. Ja się dziwię w ogóle, że oni nie wycofali tej sprawy, dlatego że wiadomo przecież od jakiegoś czasu, że Zbigniew Ziobro przebywa na terytorium Stanów Zjednoczonych, a więc co ma do tego europejski nakaz aresztowania, to zupełnie nie wiem. No po prostu przegrali.
1: Postanowienie sądu nie podlega zaskarżeniu. Były minister sprawiedliwości po wyjeździe na Węgry od co najmniej 2 miesięcy przebywa w Stanach Zjednoczonych. Nie udało się ogłosić mu ponad 20 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie trwają amerykańskie ataki na Iran. Jednocześnie od dziś ma obowiązywać ogłoszona wczoraj przez Donalda Trumpa blokada irańskich portów. Amerykański prezydent mówił też o wprowadzeniu opłat na rzecz Stanów Zjednoczonych za bezpieczne korzystanie z cieśniny Ormus. Ma ona wynosić 20% wartości ładunku statku, ale nie wiadomo, jak miałaby być egzekwowana. W odpowiedzi Iran zaostrzył kontrolę nad żeglugą w cieśninie Ormus i przeprowadził ataki odwetowe na łódź amerykańskiej marynarki wojennej i amerykańskie bazy wojskowe w Kuwejcie i Bahrajnie. Powrót do działań wojennych spowodował najniższy od tygodni ruch w cieśninie Ormus i wzrost cen ropy w ciągu ostatniego tygodnia o około 10%. Warszawa oficjalnie staje się kosmiczną stolicą naszej części Europy. Premier Donald Tusk ogłosił wybór lokalizacji nowego, zaawansowanego Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ośrodek powstanie w stolicy i ma ugruntować pozycję Polski jako technologicznego lidera na całej wschodniej flance. O szczegółach

0: Łach Piotr Durys.
1: Wybór stolicy to bezpośredni efekt ubiegłorocznych ustaleń z Bremy, gdzie Polska zobowiązała się przekazać na programy kosmiczne ponad 730 milionów euro. Warszawski ośrodek zajmie się zaawansowanymi technologiami podwójnego zastosowania, mówi premier Donald Tusk.
2: To centrum kosmiczne będzie między innymi odpowiadało za badania i działania w tym obszarze dual use, w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.
1: W wielomiesięcznych analizach Warszawa pokonała m.in. Kraków, Gdańsk czy Wrocław, mówi polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski.
3: Warszawa jest dzisiaj niesamowicie dynamicznie rozwijającym się miastem, a jednocześnie bardzo mocno połączonym z Europą.
1: Kosmiczne ambicje Warszawy sięgają jednak znacznie dalej. Szef rządu zapowiedział również rozpoczęcie prac nad projektem budowy pierwszego polskiego statku kosmicznego. Piotr Durys, Polskie Radio.
4: Czekali na to wydarzenie ponad 80 lat. Krewni ośmiorga zamordowanych w Późnikach przez ukraińskich nacjonalistów otrzymali noty identyfikacyjne swoich bliskich. Po raz pierwszy udało się ustalić tożsamość zamordowanych w rzezi wołyńskiej, których szczątki zostały wydobyte z bezimiennych dołów śmierci. Krewna pomordowanych Aleksandra Trzmielewska odebrała notę prababci Bronisławy Karpińskiej i jej córki Marii. Po tym wydarzeniu nie kryła emocji.
5: Przede wszystkim jestem wdzięczna, że się udało odnaleźć, bo do tej pory rodzina nie miała miejsca, do którego mogłaby pojechać, złożyć kwiaty i z taką świadomością, że te osoby zostały godnie pochowane, zgodnie z naszą wiarą. Naprawdę ogromna emocja.
4: Prace nad ustaleniem tożsamości pozostałych wydobytych z dołu śmierci w Późnikach trwają. Jednocześnie prawdopodobnie pod koniec sierpnia rozpocznie się kolejny etap poszukiwań. Ich celem będzie odnalezienie pozostałych około 40 osób zamordowanych 81 lat temu. Po zakończonych w niedzielny poranek ćwierćfinałach piłkarskich Mistrzostw Świata kibice czekają już na półfinały. Dziś Francja zmierzy się z Hiszpanią, jutro Anglia z Argentyną. Najlepszą czwórkę świata chwali były bramkarz reprezentacji Polski Jerzy Dudek.
6: Cokolwiek by się teraz nie zdarzyło, którykolwiek zespół by nie odpadł, to już i tak jest duży szafobal dla tych zespołów. Wiadomo, będzie duży zawód w każdym kraju, który nie trafi do finału.
4: Oba spotkania półfinałowe rozpoczną się o 21:00.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
4: Uwaga na burze z deszczem i gradem na południu kraju, a także na południowym wschodzie, gdzie do godzin przedpołudniowych obowiązuje ostrzeżenie drugiego, a gdzie niegdzie pierwszego stopnia. Na pozostałym obszarze przelotnie popada, a słonecznie i bez opadów będzie dziś tylko na północy. Temperatura maksymalna od 21 stopni na wybrzeżu, 26 na zachodzie i południu, do 28 stopni w centrum i na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.
7: Klimat.
4: Polska o poranku wolna od smogu, jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, a źródła odnawialne produkują obecnie około 14% energii w krajowej sieci. Zagrożenie pożarowe w lasach wyraźnie spadło w porównaniu z poprzednimi tygodniami. W większości województw jest na małym poziomie.
7: Klimat.
8: Poranek w Polskim Radiu 24.
9: Dzień dobry, 6:07 punktualnie na zegarach. Dzisiaj wtorek, 14 dzień lipca 2026 roku. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry i zapraszam na nasze poranne spotkanie w Polskim Radiu 24. Jak zawsze będziemy z Państwem aż do godziny 9. Będą z nami także goście po godzinie 7:07. Wioleta Tomczak z Polski 2050, z którą porozmawiamy o rozpoczynającym się dzisiaj i organizowanym przez tę partię szczycie medycznym. Po 8:07 Tomasz Szymański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji z Koalicji Obywatelskiej, a po 8:30 komentarze. Ten krajowy od Jonasza Jasnorzewskiego z dziennikarza Wirtualnej Polski, a zagraniczny komentarz od profesora Artura Rolanda Kozłowskiego. Ja się przywitałem, ale nie przywitałem naszych współpracowników i współpracowniczek. Rafał Wardzyński, Natalia Jędrzejewska, Adam Brzeziński, a po stronie informacji Rafał Boguta i Aleksandra Augustyniak. Przed nami 195 dzień roku.

0: roku. Słońce wzeszło o 4:31, a zajdzie o 20:51. Dzień potrwa 16 godzin i 20 minut. Imieniny obchodzą dzisiaj Kamil, Marcel, Angelina, Stella oraz Henryk. Najlepsze życzenia dla Państwa. Czas na kalendarium historyczne.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
2: Ich bin ein Berliner.
3: Jeśli nam pomożecie, to
4: Abemus Papam.
5: My, naród.
6: We, the people.
7: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
8: Kalendarium historyczne.
9: 14 lipca w roku 1789 lud Paryża zdobył Bastylię, uważaną za symbol absolutyzmu monarchii francuskiej. Wydarzenie to traktuje się jako początek rewolucji francuskiej. W roku 1854 urodził się malarz Jacek Malczewski, jeden z najważniejszych przedstawicieli młodej Polski.
10: To jest artysta niepowtarzalny, to znaczy w malarstwie innych krajów europejskich nie znajdziemy analogii i to też świadczy o tym jego szczególnie skupionym na polskiej wyobraźni, kulturze, wkładzie w polską sztukę.
9: Charakteryzowała Agnieszka Bagińska z Muzeum Narodowego w Warszawie. Artyście przypisuje się autorstwo około 2000 obrazów olejnych. Tego dnia, lecz w roku 1894 podczas drugiego zlotu Sokoła we Lwowie został rozegrany pierwszy mecz w historii polskiego futbolu. Zmierzyły się ze sobą drużyny Sokoła Lwów i Sokoła Kraków. Mecz zakończył się po 6 minutach po zdobyciu bramki przez zespół gospodarzy. Dziś 115. rocznica urodzin aktora Tadeusza Fijewskiego. Dużą popularność przyniosły mu role teatralne, w szczególności komediowe.
11: Gdybym sobie mógł uświadomić, że ja gram do jednego widza, to już by było wszystko w porządku. A właśnie widzę przed oczami te miliony ludzi, którzy mnie oglądają i ja mam potworną tremę.
9: Był także aktorem Teatru Polskiego Radia i występował w powieści radiowej Matysiakowie. 100 lat temu urodził się Jan Kręc, jeden z najwybitniejszych polskich muzyków ubiegłego wieku, a także światowej sławy dyrygent i kompozytor.
12: Pianista męczy te czarne i białe klawisze, skrzypek męczy te 4 struny i to jest wszystko. A my mamy do czynienia z 80 czy 100 ludźmi i właściwie w każdym kraju inna psychika muzyków, w każdej orkiestrze inni muzycy i my musimy się dostrajać, my musimy rozumieć, żeby były owoce.
9: Sławę zyskał jako dyrygent Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, potem pracował z licznymi orkiestrami na całym świecie. W roku 1937 urodziła się aktorka Teresa Lipowska. Od lat współpracuje z Teatrem Polskiego Radia, za co została wyróżniona wielkim splendorem.
13: Pięknie podane słowo przez nas, aktorów, jest jednak ważną sprawą na te wszystkie skróty. Tu można mówić naprawdę pięknie po polsku. Wszyscy aktorzy tak mówią.
9: Popularność telewidzów zyskała dzięki roli Barbary Mostowiak w serialu M jak Miłość. 14 lipca 1943 roku po śmierci generała Władysława Sikorskiego Stanisław Mikołajczyk stanął na czele rządu RP na uchodźstwie w Londynie. W swoim exposé przedstawił najważniejsze założenia emigracyjnego gabinetu.
14: Pierwsze, walka z Niemcami prowadzona wspólnie ze sprzymierzonymi aż do zwycięskiego końca oraz drugie, ścisła współpraca nad budowaniem i ugruntowaniem trwałego pokoju po wojnie.
9: Rząd Mikołajczyka działał do końca listopada 1944 roku. W roku 1999 zmarł rzeźbiarz, malarz i scenograf Władysław Hasior. Jest uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich artystów plastyków.
15: Uprawiam zawód, który mieści się na półce pod tytułem sztuka. Jestem zobowiązany ujawniać w tym słowie zakodowane niespodzianki, a nie złośliwe pułapki.
9: Jednym z najbardziej znanych dzieł artysty jest rzeźba organy na przełęczy Snosce, niedaleko Czorsztyna. 17 lat temu odszedł aktor i reżyser Zbigniew Zapasiewicz. Rozpoznawalność przyniosły mu role w ważnych polskich filmach, między innymi w Barwach ochronnych Krzysztofa Zanussiego czy filmie Bez znieczulenia Andrzeja Wajdy.
16: Kiedy się tyle życiorysów przez siebie przepuściło, to człowiek zaczyna rozumieć motywy najróżniejszych działań ludzkich, najróżniejszych zachowań.
9: Za rolę w Teatrze Polskiego Radia został uhonorowany diamentowym mikrofonem. W roku 2017 zmarła pisarka i eseistka Julia Hartwig. Jej dorobek literacki obejmuje kilkanaście zbiorów poezji i prozy poetycznej.

0: Kowalskiej oraz monografie, eseje, tłumaczenia, a także książki dla dzieci.
1: Majaczy drewniany ganek naszej lubelskiej kamienicy. Słońce upiększa brzydkie podwórko. Kiedy rano idą do gimnazjum, młode służące śmieją się, trzepiąc dywany. Tak kijankami tłukły jeszcze niedawno płótno nad Bystrzycą.
0: W czasie II wojny światowej brała udział w konspiracji i była łączniczką Armii Krajowej. Natomiast w okresie PRL-u działała w opozycji demokratycznej. Przed rokiem zmarł fotografik i prekursor polskiej fotografii reportażowej Tadeusz Rolke.
2: Nie oddzielam mojego istnienia od fotografii. Ja jestem zidentyfikowany z tą działalnością. Fotografowanie jest moją prywatną sprawą. Jeśli ja coś fotografuję z moich powodów prywatnych, to znaczy mnie się to podoba, ja czuję, ja tam lubię być z aparatem.
0: Tadeusz Rolke był także uczestnikiem Powstania Warszawskiego, a po nim wykładał na Uniwersytecie Warszawskim.
3: Kalendarium historyczne.
4: Szczepan Pawłosek przygotował to kalendarium historyczne, a przedstawiła je Blanka Pietrzak.
3: Przegląd prasy.
4: Jakie działania należy podjąć w sprawie zasad wynagradzania i wysokości zarobków lekarzy? Takie pytanie zadał CBOS na zlecenie dziennika Gazety Prawnej i jak czytamy, największa część z nas uważa, że należy skutecznie weryfikować rzeczywisty czas pracy lekarzy. Polacy uważają, że zasady wynagradzania lekarzy trzeba zmodyfikować. Najwięcej, bo jak wspomniałem, 73% uczestników sondażu opowiada się za skuteczniejszą weryfikacją czasu pracy. Jest to postulat cieszący się szerokim poparciem, niezależnie od poglądów politycznych respondentów. Z kolei niespełna 40% badanych popiera wprowadzenie maksymalnego limitu wynagrodzeń lekarzy, a prawie 20% uchylenie ustawy gwarantującej coroczne podwyżki płac. Jedynie 6,5% ankietowanych uważa, że w zakresie płac medyków nie należy podejmować żadnych działań. Wyniki nie zaskakują Marcina Pakulskiego, byłego pełniącego obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i lekarza chorób płuc. Jak mówi dziennikowi Gazecie Prawnej, to pokłosie kolejnych doniesień medialnych o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia. No i nieprawidłowościach w samych zachowaniach lekarzy. Cały ten sondaż na pierwszej i trzeciej stronie dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej. Pierwsza strona Rzeczpospolitej przed nami. Nowe unijne regulacje uderzą w osoby unikające mobilizacji na Ukrainie. Kijów zyskuje wsparcie Brukseli, a Polska zaostrza zasady przyznawania obywatelstwa. Tak pisze Izabela Kacprzak. Już w lipcu Bruksela ogłosi kluczowe zmiany w dyrektywie o ochronie tymczasowej. Jak ustaliła Rzeczpospolita, uchodźcy z Ukrainy, w tym również kobiety, nie wjadą do Unii Europejskiej bez specjalnego zaświadczenia o wyłączeniu z mobilizacji. Nowe prawo wejdzie w życie w marcu przyszłego roku. Decyzja to efekt zabiegów Kijowa, który chce skłonić rodaków do powrotu i walki na froncie, przerzucając ciężar egzekwowania przepisów na Unię Europejską. W naszym polskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji ruszają prace nad nowelizacją ustawy o obywatelstwie, która dotknie także Ukraińców. Nowe przepisy wydłużą wymagany czas pobytu do 8 lat, wprowadzą trudny test naturalizacyjny ze znajomości historii i języka polskiego na poziomie B2 oraz poświadczenie lojalności. To ostatnie umożliwi odebranie paszportu działającym na szkodę bezpieczeństwa kraju. To jeszcze mam dla Państwa jedną propozycję i nie ukrywam, że czekałem, żeby się z Państwem nią podzielić. Także w Rzeczpospolitej na 9 stronie w dziale Kultura Bad Bunny na PGE Narodowym. To jeden z największych gwiazdorów rapu. Wystąpi u nas właśnie dziś, 14 lipca. A jak zauważa Rzeczpospolita, rywalizuje z Taylor Swift i uświetniał tegoroczny mecz Super Bowl. Jacek Cieślak z sylwetką Bad Bunny'ego pisze, że jest latynowskim raperem z Puerto Rico, który w ostatnich latach rywalizował w kategoriach wpływów z koncertów oraz sprzedaży nagrań z największą muzyczną sławą, czyli Taylor Swift. Jak wielu obecnych gwiazd, artysta przebijał się na szczyt w internecie, zdobywając popularność w SoundCloudzie, gdzie swoje utwory zamieszcza wielu amatorów. Często odwołuje się do swojego dzieciństwa. Jego pseudonim artystyczny, czyli Bad Bunny, Zły Króliczek, nawiązuje do zdjęcia wykonanego w dzieciństwie w Wielkanoc, kiedy dał się sfotografować z uszami królika i gniewną miną. Powodów do frustracji nie ma. Jak podkreśla, wychował się w szczęśliwej rodzinie. Szczególnym sentymentem darzy mamę, która jest nauczycielką angielskiego. No i jeszcze polityczny wymiar Bad Bunny'ego, bo Bad Bunny oczywiście wsparł Kamalę Harris w

0: wyborach ubiegłorocznych w Stanach Zjednoczonych i krytykował Donalda Trumpa, szczególnie kiedy ten mówił, że Puerto Rico jest wyspą kupy śmieci. Wcześniej podczas gali Grammy w 2026 roku, czyli w tym, na której odebrał nagrodę za album roku jako pierwszy w historii artysta nagrywający po hiszpańsku, Bad Bunny krytykował służbę federalną ścigającą nielegalną migrację, czyli ICE. Występ rapera z kolei na Super Bowl skrytykował prezydent Donald Trump, który określił go jako jeden z najgorszych w historii. Zwrócił też uwagę, że Bad Bunny śpiewa po hiszpańsku, co według niego sprawiło, że nikt go nie rozumie. Polecam Państwu ten artykuł o Bad Bunny, no i sam koncert z wielką zazdrością dla tych, którzy będą dzisiaj na PGE Narodowym. Prawie 40 milionów złotych wydane niezgodnie z umowami albo bezcelowo. Wirtualna Polska dotarła do audytu, który Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadziła w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej. Dziennikarz Wirtualnej Polski Michał Frublewski mówił na naszej antenie, że za publiczne pieniądze miało powstać m.in. muzeum, które nigdy nie powstało. A z gościem Polskiego Radia rozmawiała Małgorzata Żochowska.
1: Piszecie o tym na swojej stronie. O co chodzi z Instytutem?
2: Pisze o tym dziennikarz śledczy WP Szymon Jaczek. On zna wszystkie szczegóły. Też zachęcam Państwa do przeczytania artykułu na stronie głównej Wirtualnej Polski. On pisze o tym, że właśnie to, co pani redaktor wspomniała, ponad 94% tyle publicznych pieniędzy wydanych przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej właśnie skarbówka uznała za obarczone nieprawidłowości, za obarczone nieprawidłowościami. No i w kwotach to wygląda tak, że to jest prawie 40 milionów złotych z prawie 43 milionów złotych, więc to naprawdę kwoty są olbrzymie, dysproporcje są szokujące. To jest kwota, te 43 prawie miliony złotych, które Instytut otrzymał z budżetu państwa, z państwa pieniędzy, z publicznych podatków w latach 2020-2023, a decydował o tym resort kultury i dziedzictwa narodowego nadzorowany przez profesora Piotra Glińskiego i za te pieniądze, między innymi za część tych pieniędzy miało powstać muzeum, które nigdy nie powstało. Kupiono też pamiątki po Paderewskim, które do Paderewskiego nie należały. Na to też wydano olbrzymie pieniądze i właśnie tę sprawę badała w ostatnim czasie skarbówka. Sprawozdanie z tego audytu ma 257 stron. No i generalnie konkluzja jest taka, że przez całą kadencję profesora Jana Żaryna, który w Prawie i Sprawiedliwości, de facto ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości związane jest od wielu, wielu lat. No właśnie to pokazuje, że ta państwowa instytucja nadzorowana przez profesora Glińskiego no realizowała swoje zadania niezgodnie z umowami lub bezcelowo.
1: A na co szły te pieniądze, wiemy? Bo to Krajowa Administracja Skarbowa, tak? Dokonała tego audytu.
2: Tak, no, chodzi o to, że tak, że miało powstać Muzeum Dziedzictwa Chrześcijańsko-Narodowego, pod którego kupiono siedzibę, która nie była absolutnie do tego przeznaczona. Znaczy instytutowi wydawało się, że ta w jednej z lokalizacji w Warszawie, ta placówka będzie do tego idealna, doskonała i tak
1: piękna
2: dalej.
1: Piękna kamienica się, swoją drogą.
2: Tak. Okazało się, że zupełnie nie. No więc te pieniądze wydano niecelowo. I wiele wskazuje na to, że niezgodnie z prawem i ktoś będzie musiał za to być może odpowiedzieć. Natomiast, no cóż, no pieniądze pochodziły z budżetu państwa. One nie pochodziły z prywatnych pieniędzy pana profesora Jana Żaryna. Ale tutaj nie chodzi tylko o Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej, bo to jest fragment większej akcji audytowej skarbówki. I ostatnio szef Krajowej Administracji Skarbowej, zdaje się, że chyba w TVN24 przyznał, że działaniami audytowymi, o tym też piszemy w Wirtualnej Polsce, w zakresie środków publicznych objęto prawie 170 podmiotów, a łączna kwota stwierdzonych nieprawidłowości mogła wynosić prawie 120 miliardów złotych, więc to są setki zawiadomień do prokuratury w tych sprawach o możliwości popełnienia przestępstwa. To jest na ponad kwotę na ponad 100 miliardów złotych. 126 zawiadomień, jak czytamy w WP, do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, a zapowiadane są kolejne. Więc no, skarbówka ma co robić przez te najbliższe miesiące. No i to jest efekt tego, jak były rozdzielane pieniądze, przynajmniej w części, dużej części, jak się okazuje, przez szereg ministerstw zarządów Prawa i Sprawiedliwości.
1: No a jak skarbówka się za coś bierze, to jest większa szansa, że doprowadzi to do końca niż jakakolwiek instytucja kontroli.
2: No na pewno. Wydaje mi się, że ja mam większe zaufanie do skarbówki niż do na przykład pracy komisji śledczych sejmowych, które...
1: No też o tym pomyślałam. Właśnie nie chciałam może tak z imienia i z nazwiska, że

0: tak powiem, ale rzeczywiście skuteczniej niż nie wiadomo jakie dochodzenie prowadzone przez komisję śledczą. Ale ma pan wrażenie,
1: panie... urzędnicy skarbowi są bezpartyjni, niepolityczni, bazują na liczbach, na dokumentach, na twardych faktach. Nie wyciągają wniosków, tylko bazują na dokumentach, przedstawiają liczby. Wnioski wyciąga zupełnie ktoś inny, a śledztwami zajmuje się prokuratura. Natomiast politycy, którzy pracują w komisjach śledczych, dużo mówią, formułują swój przekaz, pewną narrację polityczną, natomiast nie do końca uczciwie, nie do końca skutecznie i efektywnie muszą rozwiązywać pewne sprawy i problemy, które niewątpliwie należy rozliczyć. Wierzę, że skarbówka to zrobi, a odpowiednie urzędy, instytucje państwowe wyciągną z tego wnioski, a prokuratura rozliczy te sprawy do cna.
0: No tak, nawet jeśli się ich postraszy konsekwencjami po kolejnych wyborach, tak jak policjantów na przykład, którzy pilnowali porządku podczas miesięcznicy smoleńskiej, nie wiem, czy to właściwe porównanie na tu i teraz, ale w takiej rzeczywistości funkcjonujemy. Panie redaktorze, myślę, że dziś te miliony, nawet jeśli jest ich prawie 40, nie robią na nas takiego wrażenia jak ponad milion zarobionych przez pana doktora pieniędzy. Szpital Południowy pogrąży rząd, koalicję i zniweczy szansę na powtórkę w wyborach w przyszłym roku, myśli pan?
1: Ta sprawa na pewno będzie pamiętana i będzie przywoływana w kampanii wyborczej, będzie jej nieodłącznym elementem. Natomiast nie chcę absolutnie przesądzać, że będzie właśnie przesądzająca dlatego, że czy koalicja straci władzę, czy jej nie straci. Natomiast jest to najpoważniejsza afera, sprawa, która uderza w wizerunek tej koalicji, co przyznają sami liderzy tejże, na przykład Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, który przyznał w rozmowie z dziennikarzami kilka dni temu, przed weekendem, rozmawiając z nimi w Sejmie, że koalicja nie tylko wizerunkowo, ale faktycznie tę sprawę przegrała i przegrała to przede wszystkim, a to jest najważniejsze z punktu widzenia pacjentów, że nie wzięła się na poważnie za reformę ochrony zdrowia, również za zmiany, które sama Koalicja Obywatelska zapowiadała w kampanii. I to zdaniem polityków, zwłaszcza lewicy, bo to oni głównie podnoszą te kwestie właśnie, że problemem było to, że nie zajęto się tym systemem, również patologiami, co pokazuje historia owego lekarza, byłego radnego, że nie zajęto się tą sprawą, tą reformą w pierwszych 2 latach rządu, bo to na początku kadencji należy brać się za najtrudniejsze sprawy, również, a może przede wszystkim te, które mogą spotkać się z, przynajmniej w tej krótkiej perspektywie nawet z pewnym może nie tyle buntem społecznym, ale sprzeciwem i niezadowoleniem, ponieważ każda trudna reforma niesie za sobą ryzyko takie, że jeśli jest przeprowadzona właśnie tak dogłębnie, to ludzie będą odczuwać na jej początku negatywne skutki, ale długofalowo każdy tej reformy oczekuje, że ten system będzie funkcjonował inaczej, że będzie sprawny, że będzie efektywny, będzie uczciwy, również, a może przede wszystkim względem pacjentów, że zmniejszą się kolejki, że nie będzie uprzywilejowanych, że lekarze będą proporcjonalnie zarabiać, że nie będzie kominów. To wszystko było wiadome od lat. Poprzednia władza również nie poradziła sobie z reformą ochrony zdrowia, bo przecież kolejki rosły za jej czasów.
0: Ale o tym nikt nie będzie pamiętał. Będzie
1: odpowiedzialność, prawda? Dzisiaj tak. Prawo i Sprawiedliwość odpowiedzialność poniosło, bo straciło władzę. Więc teraz nie do końca przyjmuję te argumenty, że kiedy jedna strona dzisiaj, strona rządząca, zrzuca odpowiedzialność za zaniedbania na poprzedników, ponieważ poprzednicy już ponieśli konsekwencje i to bardzo bolesne. Stracili władzę. Są dzisiaj rozliczani, o czym rozmawialiśmy jeszcze kilka minut temu. Natomiast dzisiaj odpowiedzialność spada na obecną władzę, zwłaszcza, że obietnic było dużo i to miała być zupełnie nowa jakość i moralna odnowa, bo pod takim hasłem obecna koalicja szła do wyborów. Więc Włodzimierz Czarzasty zauważa, że tego nie udało się zrobić i trudno jest mi dzisiaj przyjąć, że premier Donald Tusk, rozumiem, kierując się z jednej strony politycznym interesem, ale też dobrymi intencjami, nawołuję panią minister zdrowia do tego, żeby w kilka dni przygotowała reformę zdrowia. Tego nie da się w ten sposób zrobić, a i sami lekarze zwracają uwagę na to, że zmiany proponowane przez panią minister to nie jest recepta na długofalowe rozwiązanie problemu.
0: No tak, bo pretensje można było mieć do bałaganu zostawionego przez poprzedników w 2023, chwilę później, ale podobno koalicja szła do wyborów już z gotowymi projektami, nie tylko dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości, ale także służby zdrowia. No to teraz ta polityczna czkawka będzie wracać bez dwóch zdań, bo zgodzę się z panem, Zwłaszcza po informacjach Gazety Wyborczej, że podobno pani minister szukała merytorycznego wsparcia wokół siebie w ostatnich dniach.

0: no nie pomogą.
1: Znaczy, ja twierdzę, że minister zdrowia nie zostanie wymieniona w najbliższym czasie. Być może zmieni się to jesienią, kiedy Donald Tusk naprawdę uzna, że no, te zmiany przez nią przygotowywane no, idą za wolno, nie są realizowane bądź są błędne.
2: Z Michałem

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa.
2: Plebiscyt polskieradio.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 6.30, Rafał Boguta, zapraszam. Odmowa wydania europejskiego nakazu aresztowania za Zbigniewem Ziobrą nic nie zmienia, ocenia sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Piotr Gąciarek. Sąd odmówił wydania takiego nakazu za byłym ministrem sprawiedliwości. Sędzia podkreślał na naszej antenie, że gdyby Zbigniew Ziobro pojawił się w którymś z państw wspólnoty, prawdopodobnie zostałby zatrzymany pomimo braku wydania europejskiego nakazu aresztowania.
7: Europejski nakaz aresztowania tak naprawdę przecież nie spowodowałby, że będzie można osobę ściganą sprowadzić ze Stanów Zjednoczonych. To musi być proces, wniosek ekstradycyjny. To jest kwestia i procesu przed sądem amerykańskim i tak naprawdę decyzji politycznej, bo to jednak polityka w to wchodzi, mówię, polityka na poziomie amerykańskim. Natomiast to oznacza, że teoretycznie mógłby przyjechać do Europy, skoro nie ma europejskiego nakazu aresztowania, ale przecież współpraca jest na tyle bliska między państwami europejskimi, że nawet bez europejskiego nakazu aresztowania raczej dość szybko taka osoba ścigana zostałaby zatrzymana. I tak naprawdę to nic nie zmienia.
6: Zbigniew Ziobro jest ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości, a śledczy zarzucają mu popełnienie 26 przestępstw. Warszawa będzie nową siedzibą Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Poinformował o tym premier Donald Tusk, podkreślając, że to wyjątkowy dzień dla Polski i dla naszej stolicy.
8: To pierwszy kraj na wschodniej flance Unii Europejskiej, który będzie miał tę możliwość takiej sformalizowanej już współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Polska staje się jednym z europejskich liderów, jeśli chodzi o szeroko pojętą aktywność w kosmosie.
6: Jednym z celów nowego centrum jest budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał znieważyć ukraińską dziewczynkę ze względu na jej narodowość. Do scysji doszło w miejskim autobusie w Bielsku Białej. Poszkodowana dziewczynka nagrała zajście, a film opublikowała w mediach społecznościowych. Zatrzymany mężczyzna to kierowca Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku Białej, który w trakcie zajścia był na zwolnieniu lekarskim. Policjanci prowadzą obecnie czynności procesowe w stosunku do mężczyzny. Konsekwencje dyscyplinarne wobec swojego pracownika zapowiedział także przewoźnik. Błąkała się przez kilka ostatnich dni w podkoszalińskich lasach. W końcu udało się ją złapać. Słynna na cały kraj puma trafiła do poznańskiego zoo, powiedział w rozmowie z Radiem Szczecin Remigiusz Koziński z biura prasowego ogrodu.
9: Jest w Poznaniu, jest cała i zdrowa i bardzo, bardzo młoda. Z pierwszych obserwacji, tak szacując jej wiek, że to nawet nie będzie te 7-8 miesięcy, o których mówiły media. No ale na razie żadnych szczegółów nie znamy, nie wiemy nic na jej temat. Jest to zwierzę najprawdopodobniej zbłąkane, uciekinier, prawdopodobnie jakiejś hodowli.
6: Dziki kot przejdzie badania i kwarantannę, a później rozpoczną się poszukiwania nowego domu. Niewykluczone, że zwierzę zostanie wysłane za granicę.

0: 22 stopnie. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, na południu i w centrum również burze, a na południu opady gradu. I jeszcze ostrzeżenia, cały czas rozszerzające się, drugiego stopnia dla całej południowej części kraju przed burzami i właśnie opadami gradu i pierwszego stopnia dla województw lubuskiego i południa województwa wielkopolskiego, także przed burzami. Proszę na siebie uważać. Tomasz Kowalczyk.
1: Dzień dobry, znowu się spotykamy.
0: Dzień dobry, jak to zawsze o poranku. Bardzo mi miło, to zaczynamy informacje sportowe. Sport. Czekamy.
2: Czekamy. Wczoraj pytałeś, co robimy, kiedy nie ma meczów, no to czekamy na mecze. Ja się zastanawiam, co ty będziesz robił, jak się mundial skończy i te miłe pogawędki nam się
0: będę
2: na tematy
0: tęsknić.
2: Mundialowe.
0: Będę tęsknić.
2: No ja mam nadzieję. Ja mam nadzieję. Francja, Hiszpania, bo dziś kibice tęsknią za wielką piłką. Francja, Hiszpania, pierwszy półfinał Mistrzostw Świata w Dallas. O tym, czego możemy się spodziewać, opowie nam Filip Jastrzębski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. No zacieramy ręce na to widowisko, w ogóle na tę strefę medalową Mistrzostw Świata, bo za nami już 100 spotkań tego mundialu, ale zostały tylko 4 i to 4 najważniejsze, szczególnie, że po pierwsze mamy 4 czołowe reprezentacje rankingu FIFA w tej strefie medalowej, a do tego obiektywnie rzecz ujmując mamy po prostu 4 najlepsze reprezentacje świata. Jeszcze do tego można dodać fakt, że każdy z 4 zespołów, który gra o medale Mistrzostw Świata, był już mistrzem świata, więc to tylko pokazuje, do jakiego punktu doszliśmy na tym mundialu. Nie ma żadnych niespodzianek, są sami faworyci do zdobycia tego mistrzowskiego tytułu. Bardzo jestem ciekaw tego dzisiejszego meczu, szczególnie, że Francuzi mogą dokonać rzeczy historycznej. 2 razy tylko w tej długiej, prawie 100-letniej historii mundiali zdarzyło się, bo jakiś zespół 3-krotnie z rzędu zagrał w finałach Mistrzostw Świata. Pierwsi dokonali tego Niemcy na przełomie lat 80. i 90., ostatecznie wygrywając w końcu ten finał w 1990 roku. No i później Brazylijczycy, którzy 3-krotnie z rzędu byli w finale na przełomie XX i XXI wieku. Teraz mogą dokonać tego Francuzi. Choć wydaje się, że jeśli ktokolwiek może Francję, tę niezwykle silną Francję zatrzymać, to jest to właśnie reprezentacja Hiszpanii. Oczywiście trójkolorowi mają niesłychaną jakość w zespole. Mają trenera Didier Deschamps, który przecież 8 lat temu doprowadził Francuzów do tytułu Mistrza Świata, 3,5 roku temu w Katarze do finału, ale mają także Kyliana Mbappé, obudowanego Michaelem Olise, Osmanem Dembele, zdobywcą złotej piłki, czy najmłodszym w tym gronie Désiré Doué. Fantastyczny zespół, który ma niesłychaną jakość w tworzeniu sytuacji, ale po drugiej stronie La Furia Roja, mistrzowie Europy prowadzeni przez trenera Luisa de la Fuente, którzy nie mają jako jedyny zespół w tej czwórce takiej jednej wybijającej się ponad zespół postaci. Mają natomiast fantastyczną drużynę, w której każdy bierze odpowiedzialność za wynik. Świadczą o tym chociażby gole strzelane przez super rezerwowego Michela Merino. W związku z tym możemy spodziewać się naprawdę znakomitego starcia w Dallas. Jeśli chodzi o Hiszpanię, to też warto zauważyć, że La Furia Roja miała najtrudniejszą drogę w fazie pucharowej, bo przecież Hiszpanie musieli sobie już na etapie 1/16 finału poradzić z Austrią, czyli z naprawdę bardzo mocną europejską drużyną. Poradzili sobie łatwo, wygrywając 3-0. Później Portugalia z Cristiano Ronaldo, niezwykle zmotywowanym, tak jak cały portugalski zespół, któremu znów nie udało się awansować do strefy medalowej. No i w ćwierćfinale Belgia. I każde z tych 3 spotkań Hiszpanie wygrali i liczą na to, że dziś także uda im się wygrać i zagrają po raz drugi w historii w finale Mistrzostw Świata. Pamiętamy chyba wszyscy, kiedy był ten pierwszy raz. To był 2010 rok i wówczas Hiszpanie, którzy również wtedy byli mistrzami Europy, wygrali Mistrzostwa Świata w Republice Południowej Afryki. O 21:00 rozpocznie się to spotkanie i niech się dzieje na boisku. Wyłoniony zostanie pierwszy finalista i ktokolwiek w tym spotkaniu będzie schodził z boiska pokonany, no to z pewnością rozczarowanie będzie gigantyczne.
2: No i zobaczymy, kto będzie pokonany, a kto będzie zwycięzcą. O tematach mundialowych w dalszym ciągu, ale nie tylko. Z Janem Pachlowskim porozmawiamy teraz. Witaj.
0: Cześć,
2: Janku.
0: Janku.
4: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
2: No i ty już jesteś w Chicago. W Chicago ważna dzisiaj prezentacja jednego pana z numerem 9. Robert Lewandowski zostanie właśnie...

Wracają ciepłe dni, nawet 28 stopni wskażą termometry w województwach łódzkim i mazowieckim. Tylko nieco chłodniej na południu kraju, 26-27 stopni. Na Wielkopolsce, na Kujawach, na Podlasiu po 25. Najchłodniej nad Bałtykiem, 20-25.

0: Na tej prezentacji pokazane kibicom Chicago Fire. Powiedz, jak ta prezentacja ma wyglądać? Jakie są oczekiwania?
1: Przede wszystkim podkreślamy, że Robert Lewandowski jest już w Chicago. Sporo osób pojawiło się i też dziennikarzy na terminalu 5, to jest międzynarodowy terminal lotniska O'Hare, żeby powitać naszego piłkarza, żeby być może dostać autograf, ale ja tak podejrzewałem i dla tej grupy dziennikarzy i też dla miejscowych kibiców niestety tutaj wszyscy musieli obejść się smakiem. Podejrzewałem, że jednak Robert Lewandowski zostanie wyprowadzony takim wejściem, żeby spokojnie wsiąść do limuzyny i zostać przewiezionym do takiego luksusowego hotelu w samym centrum Chicago w downtown, gdzie spędzi noc. Niestety, tak jak podkreślam, wszyscy obeszli się smakiem. Dziennikarze nie mogli zadać pytań, zebrani kibic. I polscy, i amerykańscy, i latynoscy nie dostali autografów i musimy czekać rzeczywiście do treningu. To ten początek o 17.30 czasu polskiego. Wówczas pierwsze 15 minut będzie otwarte dla mediów, a następnie o godzinie 20.30, czyli na pół godziny przed rozpoczęciem ćwierćfinału, półfinału, o którym mówiliśmy, rozpoczęcie konferencji prasowej, gdzie Robert Lewandowski i Greg Berhalter, czyli szkoleniowiec Chicago Fire, spotkają się z reporterami. Wówczas będzie można także zadać pytanie i dla mnie taką najważniejszą kwestią, jaka będzie w tym przypadku, to dowiedzieć się, kiedy Robert Lewandowski zadebiutuje w zespole Chicago Fire. Czy będzie to mecz już czwartkowy u Państwa, to będzie noc z czwartku na piątek przeciwko Vancouver Whitecaps, gdzie gra słynny Niemiec Müller, z którym dobrze zna się Robert Lewandowski. Czy być może środowy mecz, ale w przyszłą środę oczywiście, 22 lipca, z Interem Miami, ale bez udziału na pewno Leo Messiego, który będzie odpoczywał po mundialu. Nie wiemy, kiedy Robert Lewandowski zadebiutuje i miejmy nadzieję, że na tej konferencji prasowej dowiemy się. Natomiast w zespole Fire gra, on jest w szerokim składzie, Dawid Poręba miał swój też taki epizod w Stali Mielec w Ekstraklasie, natomiast zagrał już w dwóch meczach mistrzowskich Fire w MLS i zapytaliśmy Dawida, jak zespół reaguje na przyjście takiej gwiazdy, jaka jest teraz atmosfera Fire na kilka dosłownie chwil przed dołączeniem do tego zespołu Roberta Lewandowskiego.
2: To, że jestem Polakiem, to pomaga i myślę, że mogę prowadzić do drużyny dobrze, ale myślę, że nie tylko ja, ale myślę, że cały zespół i cały klub zrobi wszystko, żeby lewy tył fajnie się czuło. Wszyscy nie mogą się doczekać, kiedy dołączy do nas. Wiadomo, że to jest zawodnik światowej klasy, także wszyscy czekają, są gotowi.
1: Mówi Dawid Poręba, Polak, który jest już w szerokim składzie Chicago Fire. To posłuchajmy trenera z Strażaków, Grega Berhaltera, który tak w samych superlatywach mówi o kapitanie reprezentacji Polski. Lewandowski to wielki piłkarz. Od półtorej dekady ma on ogromny wpływ na światową piłkę nożną. Jako trener zawsze chce prowadzić takich zawodników. To niesamowite, jak on potrafi zachowywać się w polu karnym i z jaką łatwością strzela gole. Jestem pod olbrzymim wrażeniem jego techniki. Mówił szkoleniowiec Fire. Oczywiście patrzymy też na postać Roberta Lewandowskiego. W perspektywie tego mundialu pojawiły się nieoficjalne informacje, że Robert Lewandowski na żywo z New Jersey zobaczy finał Mistrzostw Świata. Wydaje mi się, że też takie pytanie padnie z sali tutaj na konferencji prasowej, aczkolwiek przed chwilą też zdradzam Państwu taką kuchnię dziennikarską. Dostaliśmy tutaj maila dziennikarzy akredytowani na tę konferencję i też tutaj już władze Fire proszą o wyrozumiałość, bo nie każdy będzie mógł pytania zadać, ta liczba tych pytań będzie ograniczona. Tak więc mam nadzieję, że ja będę jednym z tych szczęśliwców, który dostanie mikrofon i będzie mógł zadać Robertowi Lewandowskiemu pytania. Też ciekawy jesteśmy, w jakim języku, czy będzie to w dwóch językach prowadzona konferencja, po polsku i po angielsku. Tego wszystkiego się dowiemy. Wiemy, że Robert Lewandowski jest już w Chicago. To jest bardzo duże wydarzenie dla miejscowych kibiców, dla miejscowej Polonii. Podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy i też również wiemy, że będzie zarabiał około 20 milionów dolarów i to są drugie zarobki pod względem wysokości zaraz po Leo Messi.
0: To jeszcze teraz dwa słowa o samych Mistrzostwach Świata. Co pisze się w prasie w Stanach Zjednoczonych przed tym dzisiejszym meczem Francja-Hiszpania? Czy mówi się też sporo o meczu Anglia-Argentyna? Tak jeszcze minutkę poprosimy twojej korespondencji.
1: W perspektywie dzisiejszego meczu to podkreśla się, że będzie minuta ciszy, na co zgodziła się FIFA. To będzie uczczenie ofiar masakry z Nicei, z,

0: tej, która miała miejsce ponad 10 lat temu. Tam zginęło blisko 80 osób. Natomiast w przypadku meczu, o którym dzisiaj mówimy, amerykańskie media piszą zgodnie, że najlepsza defensywa mundialu gra przeciwko najlepszemu atakowi. I jeżeli chodzi o upatrywanie szans na przykład Hiszpanii, no to tutaj podkreśla się, że ta defensywa francuska jest jednak słabsza, a Hiszpania jest bardzo konsekwentna w ataku i skuteczna. Może nie gra pięknie, ale skutecznie. Zapowiada się dobry mecz. I tutaj wcale Francuzi nie są takim faworytem, jakby się wydawało. Przypomnę, 16-2 w bramkach tylko, no, ale tutaj wszyscy spodziewają się naprawdę bardzo dobrego spotkania, w którym ciężko wskazać faworyta.
1: Jan Pachlowski o tym, co nas czeka, a rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych czeka nas dużo, jeżeli chodzi o tematy piłkarskie i te związane z Robertem Lewandowskim i z Mundialem. Pięknie dziękujemy Janku. No i co? Czekamy, odliczamy. Ile to do tego meczu zostało? Jak to z tym naszym liczeniem jest? No już...
2: Ja za słaby na to jestem.
1: To ja o tej godzinie też nie...
2: O której ten? Poczekaj.
1: O 21, tak?
2: No to do 10 zostały 3 godziny, czyli 11 plus 3, 14 godzin, tak?
1: Tak. Miejmy nadzieję. Tak, 14 godzin. Super. Bo tutaj siódemka.
2: Słychać, dlaczego pracujemy w radiu, a nie jako inżynierowie.
1: Czasem umiemy liczyć.
2: Tylko czasem. Tomasz Kowalczyk z redakcji sportowej. Bardzo ci serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję.
2: 6.45 na zegarach. Polska oficjalnie wchodzi do kosmicznej elity i zabezpiecza swoje strategiczne interesy na orbicie. Na dachu Centrum Nauki Kopernik ogłoszono, że to w Warszawie powstanie nowoczesne Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jesteśmy pierwszym krajem na tzw. wschodniej flance Europejskiego Sojuszu Kosmicznego, który wywalczył tak prestiżową i zaawansowaną placówkę. Na miejscu całe wydarzenie śledził nasz reporter Piotr Durys.
3: To nowe centrum nie będzie odciętym od świata instytutem teoretycznym. Jego powołanie ma przyziemne uzasadnienie. Warszawski ośrodek wejdzie w skład elitarnej sieci placówek i od pierwszego dnia skupi się na rozwoju technologii o tak zwanym podwójnym zastosowaniu, czyli takich, które służąc cywilom, jednocześnie chronią państwo. Do najważniejszych zadań inżynierów będzie należało stworzenie systemów satelitarnych, które zwiększą zdolność Europy do przewidywania i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Chodzi m.in. o błyskawiczną cyfrową analizę zdjęć satelitarnych podczas katastrof naturalnych, takich jak powodzie, ale też ułatwienie bieżącego i precyzyjnego monitorowania sytuacji na naszej wschodniej granicy, mówi premier Donald Tusk.
4: Ten dual use, często powtarzamy ten termin, ale on ma kluczowe dzisiaj znaczenie, bo właśnie tu w Polsce to centrum kosmiczne będzie m.in. odpowiadało za badania i działania w tym obszarze dual use, w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa. Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Do tego niezbędne są dzisiaj te umiejętności, technologie, które związane są wprost z eksploracją kosmosu.
3: Wybór polskiej stolicy to sukces negocjacyjny, zapoczątkowany jeszcze w listopadzie zeszłego roku podczas szczytu w Bremie. Choć o goszczenie placówki starał się wiele polskich metropolii, to właśnie Warszawa spełniła rygorystyczne kryteria logistyczne agencji, która zatrudnia w Europie ponad 6,5 tysiąca pracowników. Dyrektor Generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej Józef Aschbacher wprost nazwał Polskę liderem regionu i nie krył radości z otwarcia tego zupełnie nowego rozdziału we wzajemnej współpracy.
5: And I'm very proud to announce.
6: Z wielką przyjemnością ogłaszam, że wspólnie wybraliśmy Warszawę na lokalizację tego ośrodka. W tym momencie ESA posiada około 6,5 tysiąca pracowników i mamy ośrodki w całej Europie. Polska jest pierwszym z tych nowych członków ESA, w których takie centrum powstanie.
3: Te zadania wymagają jednak zaplecza finansowego i to jest drugi, kluczowy element ogłoszeń. Rząd podjął decyzję o dwukrotnym zwiększeniu nakładów na krajowy przemysł kosmiczny, traktując to jak koło zamachowe gospodarki opartej na wiedzy. Analizy według ministra finansów pokazują, że każde euro zainwestowane w orbity zwraca się nawet siedmiokrotnie. Aby ten potencjał wykorzystać, spółki z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, a w szczególności Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzą dedykowany fundusz kapitałowy o wartości aż 0,5 miliarda złotych. Pieniądze te trafią bezpośrednio na rozwój nowoczesnych, prywatnych i państwowych spółek technologicznych. Co więcej, pozostałe polskie miasta wejdą w skład specjalnej sieci koordynacyjnej, a BGK uruchomi dla samorządów osobną linię kredytową na budowę kosmicznej infrastruktury w regionach. Podsumowaniem tych deklaracji ma być zapowiedziany przez

0: premiera projekt budowy pierwszego w historii polskiego statku kosmicznego, który na orbicie zajmie się serwisowaniem i tankowaniem satelitów.
1: O czym informował Piotr Durys. Po raz pierwszy w historii krewni zamordowanych w rzezi wołyńskiej odebrali noty identyfikacyjne ofiar nacjonalistów ukraińskich. Ustalono 8 nazwisk osób spośród 80 zamordowanych w Późnikach w lutym 1941 roku. Są to po pierwsze szczątki Polaków wydobyte z bezimiennych dołów śmierci, których tożsamość udało się ustalić. Uroczystość wręczenia not identyfikacyjnych krewnym odbyła się wczoraj w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Był tam też nasz reporter Witold Banach.
2: Dwa dni po upamiętnieniu ponad 100 tysięcy ofiar ukraińskich nacjonalistów odbyła się uroczystość, której symbolika miała wyjątkowe znaczenie, szczególnie dla krewnych pomordowanych, mówiła ministra kultury Marta Cienkowska.
3: To chwila, na którą przez ponad 80 lat czekały rodziny. To pierwsze ofiary, których tożsamość została ustalona dzięki genetycznym badaniom porównawczym. Pokazuje to, że współczesna nauka otwiera nowe możliwości w poszukiwaniu prawdy o losach osób, które przez dziesięciolecia pozostawały w bezimiennych grobach czy dołach śmierci.
2: Pracami identyfikacyjnymi kierował profesor Andrzej Osowski, prorektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
4: Są chwile, w których nauka przestaje być tylko nauką, a staje się aktem sprawiedliwości. I dziś jesteśmy świadkami jednej z takich chwil. Przez dziesięciolecia ofiary zbrodni wołyńskiej pozostawały bezimienne. Mówiliśmy o nich w liczbach, tysiącach, dziesiątkach tysięcy. Liczby jednak nie mają twarzy, nie mają daty urodzenia, nie mają bliskich, którzy czekają. Odebranie człowiekowi imienia to ostatni akt zbrodni. Sprawić, by zniknął, jakby go nigdy nie było. To, czego dziś jesteśmy świadkami, jest odwróceniem tego aktu. Po raz pierwszy w historii zostały zidentyfikowane konkretne osoby zamordowane podczas rzezi wołyńskiej.
2: W uroczystości wzięli udział krewni pomordowanych. Aleksandra Trzmielewska odebrała notę identyfikacyjną prababci Bronisławy Karpińskiej i jej córki Marii. Po tym wydarzeniu nie kryła emocji.
5: Przede wszystkim jestem wdzięczna, że się udało odnaleźć, bo do tej pory rodzina nie miała miejsca, do którego mogłaby pojechać, złożyć kwiaty ku pamięci i z taką świadomością, że te osoby zostały godnie pochowane, zgodnie z naszą wiarą. Także tu jest naprawdę ogromna emocja. Zwłaszcza, że no, była to bardzo tragiczna historia, o której mój dziadek bardzo niechętnie opowiadał z taką traumą, także no, ogromne przeżycie.
2: Z kolei Jan Poniatyszyn odebrał notę identyfikacyjną pradziadka Bronisława Dancewicza.
6: Po pierwszej wojnie światowej był pierwszym wójtem Późnik. Wręczenie tych dokumentów to jest wielka sprawa. Państwo polskie wreszcie dopełniło swojego istotnego obowiązku. Nie zostawiamy swoich za granicami, walczymy o nich do końca, bo to też świadczy o tym, kim jesteśmy.
2: Ale to nie koniec prac identyfikacyjnych i poszukiwawczych, zapewnia wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja Maciej Dancewicz.
7: Cały czas aktualne jest poszukiwanie tego dużego dołu, który powinien być przy dawnej drodze prowadzącej od kościoła, powiedzmy, do cmentarza w nieistniejącej wsi Późniki, także nawet nie ma punktów odniesienia. Trudno się tam poruszać, zwłaszcza latem, kiedy to jest po prostu gorzej, jeden wielki, dziki teren zarośnięty. I będziemy się mogli do niego przymierzyć, przypuszczam, pod koniec sierpnia. Przy szczęśliwym odnalezieniu będziemy składać wniosek o ekshumację. Powiedzmy, że realnie taka zgoda na ekshumację powinna przyjść do końca roku bieżącego. I wtedy w kwietniu, maju byśmy zaczęli prace ekshumacyjne.
2: Do tej pory odnaleziono szczątki 43 spośród ponad 80 osób zamordowanych w Późnikach. Jednocześnie wraz z poszukiwaniami drugiego dołu śmierci będą trwały prace identyfikacyjne już odnalezionych szczątków, a tym samym należy się spodziewać, że uda się ustalić tożsamość kolejnych zamordowanych.
1: W sumie na Wołyniu i w tak zwanej Małopolsce Wschodniej od 1943 do 1945 roku ukraińscy nacjonaliści wymordowali około 100 tysięcy Polaków. Większość z nich do dziś spoczywa w bezimiennych dołach śmierci. Gospodarka ma być jednym z najważniejszych obszarów działania Unii Centrum, nowo powstałej partii, którą tworzą byli działacze Polski 2050, skupieni wokół ministry klimatu Pauliny Henik-Kloski. Sekretarzem generalnym ugrupowania został świętokrzyski poseł Rafał Kasprzyk. Będzie odpowiadał za budowanie struktur.

0: struktur partii w regionach. Jak mówi, Unia Centrum chce zaproponować wyborcom konkretne rozwiązania gospodarcze.
1: My, ludzie centrum, to jest właśnie to miejsce, gdzie dba się o spokój, o rozsądek, uczciwość i o każdego człowieka. Nasz program będzie skupiony na gospodarce i na takiej transformacji, która pozwala zarobić i nie ciągnie nas w dół, tylko buduje nasz rozwój gospodarczy.
0: Wśród propozycji mają znaleźć się między innymi zwiększenie kwoty wolnej od podatku oraz tzw. rodzinny PIT. Ugrupowanie chce też stawiać na ochronę klimatu, a bezpieczeństwo Polski wzmacniać poprzez silną Unię Europejską i współpracę w ramach NATO. Postulaty nowej partii mają zostać zaprezentowane podczas planowanej na wrzesień konwencji programowej. Pięć i pół minuty pozostało do godziny siódmej. Węgierski parlament zagłosował wczoraj po południu nad jedną z najważniejszych decyzji po zmianie władzy. Pakiet 17 poprawki do konstytucji zawiera m.in. wygaśnięcie mandatu prezydenta Węgier Tomasza Sulyoka. Łączymy się teraz z korespondentem Polskiego Radia w Budapeszcie Piotrem Piętką. Dzień dobry, Piotrze.
2: Witaj ponownie, bo wczoraj w tej sprawie też się słyszeliśmy.
0: Tak, pamiętam oczywiście. Co tak naprawdę dzisiaj się, co tak naprawdę stało się wczoraj w węgierskim parlamencie? Tak, i jakie są reakcje na to skrócenie kadencji prezydenta?
2: Wczoraj właściwie wieczorem, ja powiem tak, 139 do 6 to był wynik tego głosowania. 139 głosów partii TISO i tylko 6 głosów przeciwnych z skrajnie prawicowej partii Nasza Ojczyzna. I jak powiedziałeś, pakiet poprawek do węgierskiej konstytucji przeszedł jakby bez wielkiej, poważnej dyskusji, ponieważ opozycja, ta poważniejsza, czyli Fidesz i KDNP, nie przyszły do obrady, ale o tym za chwilę. Tak jak powiedziałeś, też jeden z 12 punktów to właśnie wygaśnięcie mandatu Tomasza Sulyoka, człowieka, którego Péter Modiar, czyli węgierski premier, nazwał marionetką Viktora Orbana. Sprawa przebiegła gładko, no i sam Péter Modiar był wyraźnie zadowolony z takiego obrotu sprawy.
3: Dzisiejszym głosowaniem zamknęliśmy pewną epokę, ale będziemy kontynuować pracę. To było jedno z naszych najważniejszych zobowiązań w kampanii. Mówiliśmy o tym już wielokrotnie, ale nie sposób tego przecenić. Prosiliśmy o to i otrzymaliśmy całkowicie jasny, jednoznaczny mandat od narodu węgierskiego. Nie obiecywaliśmy gruszek na wierzbie, a naród węgierski dzięki wielkiemu zaangażowaniu przyznał naszej partii bezprecedensowy poziom uprawnień do wdrożenia tego programu.
2: Bo rzeczywiście Péter Modiar od samego początku jeszcze w kampanii mówił, że prezydent Tomasz Sulyok musi odejść, ponieważ on nie tylko jako prezydent, ale także jako były przewodniczący, były prezes Trybunału Konstytucyjnego legitymizował ten system, który zabetonowywał na 16 lat władzę Viktora Orbana. Do sprawy sam prezydent osobiście nie odniósł się, czyli do tego, że ta poprawka została przegłosowana. Jego kancelaria tylko napisała krótkie oświadczenie, że prezydent wykonuje obowiązki zgodnie z konstytucją. Tak jak powiedziałem, też większość opozycji zbojkotowała te obrady i głosowanie.
3: Jesteśmy ubrani na czarno, bo to dzień żałoby po węgierskiej demokracji. I jesteśmy tutaj, a nie w sali posiedzeń, bo nie będziemy statystami w absolutnym kinie Pétera Modiara, w którym demontuje on demokratyczny system instytucjonalny i całkowicie przekształca węgierski system prawa publicznego w swoje własne, jednostronne rządy.
2: Moim zdaniem to, że nie przyszli na obrady, właśnie sprawiło, że ten wynik jest jeszcze mocniejszy, czyli 139 do 6. Rozsypkę opozycji pokazuje też to, że Viktor Orban napisał post. Viktor Orban jest w Stanach Zjednoczonych, dzisiaj będzie na meczu półfinałowym Mistrzostw Świata. Napisał w poście na portalu społecznościowym, że mniej więcej takie słowa: dziś atakują prezydenta, ale jutro mogą zrobić to każdemu. Rząd chce w swoim ręku narzędzi, dzięki którym może zlikwidować czyjąkolwiek pracę. No i na koniec powiedział, że jeśli prezydent zostanie siłą pozbawiony urzędu, to Węgry mają prawo stawiać opór i my to zrobimy.
0: Piotrze, to jeszcze jedno krótkie pytanie, bo zostało nam koło pół minuty. Czy w tej sytuacji prezydent Sulyok ma jakieś demokratyczne wyjście?
2: Szczerze powiedziawszy, summa summarum kończąc, bo 30 sekund to nie, ja powiem szybciutko, co może zrobić. Może podpisać i od razu odejść. Może jakby nie podpisywać tej poprawki, ale zrezygnować samemu, podpisać swoją dymisję. Może złożyć skargę do Trybunału Konstytucyjnego, ale ona nie co do zasadności, czy jakby legalności prawnej, tylko to, czy procedura była zgodna, czyli czy na sali na przykład było rzeczywiście 2/3 posłów, ale to było wtedy śmieszne. No i może nie podpisywać, ale wtedy rozpocznie się procedura impeachmentu i według węgierskiego prawa natychmiast także straci swoje uprawnienia.
0: Piotr Piętka w telegraficznym radiowym na koniec skrócie. Bardzo ci, Piotrze, dziękujemy za relację. Minuta do godziny siódmej. Za chwilę informacje i Rafał Boguta, a po nich będzie z nami

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Bez europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry prokuratura nie wyklucza kolejnego wniosku w tej sprawie. Rosyjskie rakiety kolejny raz uderzyły w Kijów. W mieście wybuchło kilka pożarów. W południowej części kraju burze i silny deszcz. Synoptycy wydali alert drugiego stopnia. Minęła siódma. Rafał Boguta. Zapraszam. Nie będzie na razie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Wniosku o wydanie nakazu nie uwzględnił wczoraj Warszawski Sąd Okręgowy. Odmówiono też wydania nakazu aresztowania na mocy umowy między Unią Europejską a Wielką Brytanią, w razie gdyby Zbigniew Ziobro przebywał na Wyspach Brytyjskich. O szczegółach Krzysztof Kuczyński.
2: Sędziowie z Warszawy nie uwzględnili wniosku o zastosowanie ENA wobec byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati mówił w TVP Info, że decyzja sądu nie była zaskoczeniem.
3: Europejski nakaz aresztowania może być wydany w stosunku do osoby, jeżeli jest podejrzenie, że może ona przebywać na terytorium jednego z państw Unii Europejskiej. Jeżeli ta przesłanka nie jest spełniona, to sąd odmawia wydania europejskiego nakazu aresztowania, dlatego ta decyzja nie może być zaskoczeniem. Ona jest zgodna z obowiązującymi przepisami.
2: Szef Naczelnej Rady Adwokackiej wskazał, że teraz jedynym sposobem na sprowadzenie Zbigniewa Ziobry do Polski jest procedura ekstradycyjna. Były minister sprawiedliwości od co najmniej 2 miesięcy przebywa w Stanach Zjednoczonych. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
1: Decyzja sądu nie podlega zaskarżeniu. Rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego Anna Adamiak podkreśliła jednak, że po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem postanowienia, prokurator podejmie decyzję co do ewentualnego ponownego wystąpienia z wnioskiem o wydanie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Rosyjskie siły zaatakowały w nocy Kijów rakietami, które wzniecili pożary w kilku punktach miasta, przekazał szef administracji wojskowej ukraińskiej stolicy Tymur Tkaczenko. Jak dodał, obrona powietrzna odpiera atak. Tkaczenko przekazał też, że rakiety uderzyły m.in. w magazyny w dzielnicy Hołosijiwskiej, położonej niedaleko na południe od centrum Kijowa. Mer ukraińskiej stolicy Witałij Kliczko poinformował na Telegramie, że miasto atakowane jest rakietami balistycznymi i dronami oraz że uderzyły one m.in. we wschodnie przedmieścia stolicy, gdzie kilka samochodów stanęło w ogniu. Agencja AFP podkreśla tymczasem, że Rosjanie dokonali ataku w dniu, w którym koalicja chętnych postanowiła w Paryżu wzmocnić pomoc dla Ukrainy, zwłaszcza w dziedzinie obrony przed pociskami balistycznymi. Dodajmy też, że unijne kraje podejmą dziś kolejną próbę uzgodnienia 21. pakietu sankcji wobec Rosji. Tragiczny wypadek pod Szczytnem w województwie warmińsko-mazurskim. Jedna osoba zginęła, a 4 zostały ranne po zderzeniu 2 aut osobowych. O szczegółach Beata Gajlewska z Polskiego Radia Olsztyn.
4: Do wypadku doszło wczoraj po 22 na drodze krajowej 58 na trasie Szczytno-Stare Kiełbonki. Na wysokości miejscowości Zielonka zderzyły się Volvo i Audi. W wypadku na miejscu zginął 20-letni kierowca jednego z aut, 2 20-letnich pasażerów samochodu oraz 2 pasażerów drugiego z aut, 54 i 60-letni, zostali przewiezieni do szpitala. Jeden z pasażerów uciekł. Przez kilka godzin trasa była nieprzejezdna. Wyznaczono objazdy. W akcji ratowniczej uczestniczyło około 20 strażaków i prawie 10 policjantów. Okoliczności tragicznego wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn.

0: Unia Centrum będzie jak Zieloni Light. Tak o nowej partii w polskim parlamencie mówi jej liderka Paulina Henik-Kloska. Minister klimatu i środowiska wskazuje, że celem jest budowa silnego i odpowiedzialnego centrum. Zapewnia też, że członkowie nowej partii pozostają w rządowej koalicji.
1: Chcemy łączyć ze sobą wartości rozwoju technologicznego naszego kraju, rozwoju gospodarczego naszego kraju, dobrobytu obywateli, łącząc to ze względami środowiskowymi, stawiając to naprawdę na priorytecie. Tak można powiedzieć, zieloni light.
0: Pierwsza konwencja Unii Centrum, podczas której mają zostać przedstawione kierunki programowe, jest zaplanowana na wrzesień. Między innymi wyższe wsparcie na termomodernizację, bardziej efektywne źródła ciepła czy łatwiejszy dostęp do programu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił najważniejsze zmiany w programie Czyste Powietrze. Rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego Piotr Siergiej ocenił w rozmowie z Polskim Radiem, że choć przedstawione zmiany są ważne i potrzebne, to na razie wyglądają na bardziej kosmetyczne.
2: Jest to jakaś zapowiedź większej reformy, która tutaj pobrzmiewała na konferencji, bo słyszymy o włączeniu jakiegoś nowego narzędzia dla szerszej społeczności. Trochę argumentów zarówno strony pozarządowej, jak i samorządów zostało uwzględnionych w dzisiejszej reformie, ale czekam na to, co będzie dalej, ponieważ jest to zbyt mało, żeby ten program ruszył z taką siłą, z jaką pracował w 2024 roku.
0: Najnowsze zmiany, które zaczną obowiązywać za niespełna tydzień, to wyższe o 10% wsparcie na termomodernizację, wydłużony czas na realizację prac objętych zaliczką ze 120 do 180 dni, czy skrócenie obowiązku posiadania nieruchomości z 3 lat do roku.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Alerty drugiego i gdzieniegdzie pierwszego stopnia przed burzami z deszczem w południowej połowie kraju. Wyładowaniom mogą towarzyszyć też podmuchy silnego wiatru, a lokalnie opady gradu. Na północy kraju będzie słonecznie i bez deszczu, w pozostałych regionach może przelotnie popadać. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 stopni na wybrzeżu, 26 na zachodzie i południu, do 28 stopni w centrum i na Podkarpaciu.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Dzień dobry, 7:06 już na zegarach, bez zmian na kartkach kalendarza. Wtorek, 14 dzień lipca 2026 roku. I teraz mnie właśnie oświeciło, że mamy dzisiaj rocznicę bitwy pod Grunwaldem, jeśli mnie nie myli, 14 lipca. 195 dzień roku przed, ale nie policzę, która to rocznica, proszę mi, 615. 195 dzień roku przed nami. Słońce wzeszło o 4:31, a zajdzie o 20:51. Dzień trwa 16 godzin i 20 minut. Imieniny obchodzą Kamil, Marcel, Angelina, Stella oraz Henryk. Najlepsze życzenia Państwu składamy i zapraszamy na pierwszą polityczną rozmowę poranka.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: O jeden dzień się pomyliłem. 15 lipca jest rocznica bitwy pod Grunwaldem. A w naszym...
6: Taka wigilia.
5: Taka wigilia rocznicy bitwy pod Grunwaldem. I w tę wigilię widzimy się w naszym studiu. Jest pani posłanka Wioleta Tomczak, Polska 2050. Dzień dobry, pani posłanko.
6: Dzień dobry,
5: przepraszam,
6: panu.
5: Nie chciałem panią rozśmieszyć tą bitwą pod Grunwaldem od razu.
6: Każdy śmiech jest dobry na zdrowie.
5: To jutro będziemy obchodzić tę rocznicę właściwą tej wiktorii grunwaldzkiej, ale teraz spoważniejemy, bo będziemy rozmawiać przede wszystkim o ochronie zdrowia. Państwo dzisiaj organizują jako Polska 2050 szczyt związany z ochroną zdrowia. Jaki jest cel tej rozmowy?
6: Tak naprawdę okrągły stół. Zależy nam na tym, żeby ponad podziałami politycznymi nawzajem siebie usłyszeć. Częściowo to się już wydarza, bo pani minister Jolanta Sobierańska-Grenda, przedstawiając plany na reformę systemu opieki zdrowotnej w ubiegłą środę, część postulatów, między innymi Polski 2050, zawarła w tych planach, jak chociażby powiatowe centra zdrowia czy retaryfikacja świadczeń zdrowotnych. Ale pamiętajmy, że reforma systemu opieki zdrowotnej będzie wymagała również różnorakiego rodzaju aktów prawnych, które będą musiały przejść przez Sejm. I mimo tego, że na przykład zostaną zaakceptowane i zdobędą

0: poparcie koalicji 15 października będą wymagały podpisu pana prezydenta. Więc nie wyobrażam sobie, żebyśmy teraz nawzajem nie usłyszeli chociażby przedstawiciela kancelarii prezydenta. Dzisiaj na okrągłym stole będzie pana prezydenta reprezentował profesor Piotr Czałderna z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, doradca prezydenta Rzeczypospolitej, właśnie przewodniczący Rady Zdrowia przy prezydencie. I też jesteśmy ciekawi, jak w ogóle na te plany dotyczące reformy systemu opieki zdrowotnej przedstawione przez Ministerstwo Zdrowia zapatrują się nie tylko nasi koalicjanci, ale także opozycja, która być może różne są losy polityczne, może w pewnym momencie przejąć odpowiedzialność za rządzenie państwem, a reforma systemu opieki zdrowotnej wymaga zgody ponad podziałami politycznymi i tego, że jak się teraz umówimy na kierunek tej reformy, to ten kierunek nie powinien być zmieniany przez kolejne 10, 15, 20 lat.
1: Ale już mi chodzi po głowie cały czas pytanie. Naprawdę pani uważa, że to, co zaproponowała minister Grenda, to jest reforma ochrony zdrowia?
0: To jest kierunek reformy. Tak, mam duży niedosyt, chciałabym więcej. Jako Polska 2050 także przedstawimy dzisiaj ponad 10 swoich postulatów, pomysłów, informacji o tym, co można by było lepiej, szybciej, priorytetowo zrobić w ramach reformy systemu opieki zdrowotnej. I tak, jeżeli usłyszymy każdą ze stron sceny politycznej, to wierzę, że jesteśmy w stanie wyłapać najciekawsze, możliwe do zrealizowania plany. I tak naprawdę właśnie zobaczyć, gdzie mamy punkty styczne, by ponad podziałami tą reformę przeprowadzić.
1: A Ministerstwo Zdrowia też będzie reprezentowane na tym spotkaniu?
0: Tak, będzie pan wiceminister Tomasz Maciejewski.
1: Bo tak się zastanawiam, wcześniej także swoje propozycje, piątkę, pięć propozycji, nie chcę już nazywać piątką Czarzastego, ale pięć propozycji zgłaszała Lewica i minister Sobierańska-Grenda tak przeszła obok tych propozycji Lewicy.
0: No to niech tutaj już Lewica jakby kwestionuje, czy pani minister ujęła te propozycje, czy też nie. Dzisiaj też mają przestrzeń do tego, żeby je zaprezentować. Ubolewam nad tym, że do tej pory nie zgłosili swojego przedstawiciela. I z tego, co mi wiadomo, to niestety główny koalicjant, Koalicja Obywatelska, raczej nie wybiera się na nasz okrągły stół.
1: Nikt z Koalicji Obywatelskiej?
0: Z tego, co mi wiadomo, to nie.
1: Dlaczego?
0: Nie wiem. Proszę
1: nie
0: pytać koalicjantów. Dziwi. Chciałabym, żeby właśnie, żebyśmy jako klasa polityczna potrafili pokazać, że w tak ważnych, priorytetowych kwestiach jak reforma systemu opieki zdrowotnej, być może reforma edukacji, potrafimy działać ponad podziałami, żeby właśnie usatysfakcjonować całe nasze społeczeństwo, ale co najważniejsze, umówić się na coś, co nie będzie ruszane przez kolejne lata, mimo tego, że być może do zmiany władzy będzie mogło dojść.
1: Tomasz Szymański będzie z nami za godzinę. Zapytam, dlaczego nie ma przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej, ale mam przed sobą dzisiejszy sondaż dla Dziennika Gazety Prawnej przeprowadzony przez CBOS. Jakie działania należy podjąć w sprawie zasad wynagradzania i wysokości zarobków lekarzy? Najwięcej wskazań, 73%, należy skutecznie weryfikować rzeczywisty czas pracy lekarzy. Na drugim miejscu, myślę, że ze wszystkim się pani zgodzi, na drugim miejscu 38%, należy wprowadzić maksymalny limit wynagrodzeń dla lekarzy.
0: Okej, okay, ale on powinien obejmować również takie kwestie jak to, że ktoś na przykład ma większą odpowiedzialność, jeszcze wyższe specjalizacje, wykształcenie.
1: Dla wszystkich.
0: No, o tym będziemy dyskutować z ministerstwem.
1: I trzeci punkt, 19%, należy uchylić ustawę gwarantującą coroczne podwyżki wynagrodzeń dla lekarzy.
0: Czy uchylić? Nie wiem, ale zmodyfikować jak najbardziej.
1: Ten wskaźnik jest zbyt wysoki?
0: Jest zbyt wysoki i tak naprawdę nie odpowiada możliwościom, jakie mamy w systemie opieki zdrowotnej. Z drugiej strony także musimy pamiętać, że właśnie powinniśmy dać rekomendacje prowadzącym szpitale, bo sami się o to upominają, jaki odsetek z tej puli, którą mają na prowadzenie szpitali, powinien być przeznaczany na wynagrodzenia. docierają do nas głosy na przykład starostów, dyrektorów szpitali, którzy teraz przy tym ujawnionym, że średnia wynagrodzeń z całego budżetu szpitala wynosi 81,3%, mówią, ale to tak nie mogło być, że my nie mogliśmy dawać tak dużo na wynagrodzenia. No nie za bardzo, tak? Chcielibyśmy, żeby to zostało systematyzowane i z tego

0: co przekazało nam Ministerstwo Zdrowia. Wczoraj także odbyło się takie spotkanie w ministerstwie. To Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji do końca sierpnia ma przedstawić właśnie takie rekomendacje dla 7 typów szpitali, jaki odsetek tych wynagrodzeń powinien być maksymalnie przeznaczany z budżetu szpitala.
1: Tylko jeśli wielokrotnie wśród lekarzy, i to nawet nie jest chyba zarzut z mojej strony, mamy do czynienia z pewnego rodzaju zmową płacową, tak? To znaczy, jeśli nie dacie nam podwyżek, ty, dyrektorze szpitala, nie dasz nam podwyżek w odpowiedniej kwocie, to pójdziemy całą ekipą do innego szpitala, no, albo odpłyniemy do prywatnej ochrony zdrowia, to rzeczywiście może spowodować odpływ lekarzy, to znaczy obniżenie im wynagrodzeń czy nałożenie pewnej czapy komina.
0: Dlatego właśnie trzeba rozmawiać także z Naczelną Izbą Lekarską. Dzisiaj przedstawiciel Naczelnej Izby Lekarskiej także będzie podczas posiedzenia tego okrągłego stołu. I tutaj trzeba wypracować jak najlepsze rozwiązania. Oczywiście górny limit wynagradzania uważamy, że tak, ale zwróćmy uwagę, że czasem ktoś na przykład jest ordynatorem, czasem ktoś ma więcej specjalizacji, czasem ktoś wykonuje bardzo specyficzne procedury i jest kilku takich specjalistów w Polsce. I dlaczego mamy go traktować tak samo jak no oczywiście dobrego lekarza, ale takiego, którego ewentualnie można zastąpić kimś innym.
1: A może w te czeluści piekielne trzeba zejść trochę niżej i spojrzeć na system, na to, w jaki sposób wyceniane są świadczenia, w jaki sposób pieniądze przepływają pomiędzy NFZ-em a szpitalami, bo może jest tak, że zarobki lekarzy i to, że nie ma tej maksymalnej płacy, jest efektem konstrukcji całego systemu.
0: Ależ oczywiście i my jako Polska 2000 mówimy, jako Polska 2050 mówimy, że mamy taką szpitalocentrozę, czyli w ogóle pacjent cały czas słyszy szpital, szpital, szpital, iż to jest no, najważniejsze w systemie opieki zdrowotnej. Dla nas najważniejsza powinna być podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, gdzie pacjent powinien uzyskać pomoc stosunkowo szybko, profesjonalnie i szybciej ze względu na swoje objawy i to, że można go wyleczyć, a szpital powinien być ostatni, gdzie pacjent jest kierowany wtedy, kiedy inne możliwości no tak naprawdę nie przyniosły rezultatu w tym procesie terapeutycznym. Obecnie jest tak, że odrobinę omijamy podstawową opiekę zdrowotną. Do ambulatorium też stosunkowo długo czekamy. W związku z tym pacjent udaje się na SOR. Czeka kilkanaście, kilkadziesiąt godzin. Oczywiście nie jest z tego czekania zadowolony.
1: Z czego to wynika? Z tego, że jeśli ktoś jest chory albo ma nagły stan pogorszenia zdrowia, to prawdopodobieństwo tego, że dostanie się do publicznego lekarza internisty tego samego dnia graniczy z cudem.
0: Dokładnie tak. Dlatego musimy wzmocnić także POZ-y. O tym mówimy. Ministerstwo Zdrowia także to słyszy. I w związku z tym, jeżeli wzmocnimy te wcześniejsze ścieżki dostępu dla pacjenta, powinniśmy odciążyć wtedy szpitale, które to szpitale także powinny odzwierciedlać mapę potrzeb zdrowotnych, jaka na terenie Polski funkcjonuje i konsolidować się po to, żeby w każdym powiecie nie było takich samych oddziałów, żeby każdy starosta nie musiał podbierać sobie lekarza właśnie z sąsiedniego miasta i żeby tak naprawdę móc odpowiedzieć na potrzeby społeczeństwa w kontekście tego, jakie one rzeczywiście są.
1: A to wszystko, o czym mówimy, te wszystkie postulaty, pomysły, czy też kierunki rozwiązań, czy to się da zapisać w ustawach?
0: Da się. Ale to nie jest proste.
1: A to jest wykonalne w półtora roku do wyborów?
0: Chciałabym. I bardzo mocno kibicuję i dlatego właśnie chcę na tym etapie, kiedy jeszcze te ustawy nie powstały, kiedy będziemy dopiero je kreować i kiedy będziemy mieli się na nie zgodzić, to już teraz siebie nawzajem usłyszeć, żeby później nie było tak, a czasem tak jest w Sejmie, że przychodzi któryś z ministrów, przedstawia ustawę, jeżeli ona jeszcze wymagała procesu notyfikacji, w tym przypadku rozumiem, że raczej to nie będzie ta kategoria i była odesłana do Komisji Europejskiej, to my jako parlamentarzyści później słyszymy, cokolwiek zmienicie w tej ustawie, będzie wymagała wymagało kolejnego procesu notyfikacji i na przykład czasami tego nie robimy, jak było w przypadku obostrzeń dotyczących używania wyrobów z nikotyną, tak? No bo jeżeli słyszeliśmy, że mamy do wyboru albo to, że nasze dzieci będą miały zakazane możliwość kupowania właśnie produktów,

0: produktów z nikotyną przed ubiegłymi wakacjami, albo to, że my coś tam zmienimy, bo nam się pewien... pewna maksymalna gramatura tej nikotyny w produkcie nie podoba, ale to będzie wymagało kolejnego 3-4-miesięcznego procesu notyfikacji, no to jako parlamentarzyści odpowiedzialnie podejmujemy decyzję, okej, tak Ministerstwo Zdrowia zaplanowało, to tak przyjmujemy. I w tym przypadku jesteśmy na tym etapie, że jesteśmy przed właśnie procesem legislacyjnym i możemy siebie usłyszeć i wypracować jak najlepsze rozwiązania.
1: Jasne, rozumiem i słyszę, co pani mówi. Natomiast zastanawia mnie bardziej ten aspekt trwającej już w przyszłym roku kampanii wyborczej, no bo wiemy, jak wygląda proces legislacyjny. Zanim ustawy powstaną, zanim przejdą przez proces legislacyjny w rządzie, zanim trafią do Sejmu, to już będzie pewnie przełom roku, a w przyszłym roku mamy kampanię wyborczą. Czy ona nie pokrzyżuje tutaj planu?
0: A no i właśnie, jeżeli wszyscy ponad podziałami politycznymi zgodzimy się na odpowiednie kierunki, to tak naprawdę każdy z nas będzie akceptował, że jest to jego element kampanii wyborczej i może mówić jednym głosem w ramach reformy systemu opieki zdrowotnej. Jeżeli tego nie zrobimy, to na przykład koalicja będzie przeciągała, że to jest najważniejszy element reformy, Konfederacja, że to jest najważniejszy element reformy, ktoś inny jeszcze coś innego na ten temat powie. Czy to będzie z korzyścią dla pacjenta i dla systemu? Mamy jako Polska 2050 duże wątpliwości.
1: Ja też. Czy tak przez przypadek nie będzie, ale nie chcę tutaj czarnowictwa uprawiać. Ale intryguje mnie jeszcze jedna kwestia w tej całej sprawie. O sankcje dla lekarzy. Dlaczego nie rozmawiamy o tym, dlaczego ci lekarze, których nieprawidłowości, delikatnie rzecz ujmując, zostały ujawnione w ostatnich tygodniach, dlaczego oni nie są zobowiązani, czy nie są wzywani do zwrotu tych pieniędzy? Dlaczego kary za lekarzy, którzy drenują system, ponoszą szpitale, które i tak już są przez lekarzy wydrenowane?
0: Znaczy, ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że lekarz, który kreował, że doba ma więcej niż 24 godziny i że miesiąc ma więcej niż właśnie powielenie tych godzin wynikających z miesiąca albo dni wynikających w kalendarzu z miesiąca, miałby nie ponieść odpowiedzialności.
1: A słyszała pani jakimś, kto poniósł odpowiedzialność?
0: Jeszcze nie słyszałam, ale
1: no
0: nie wyobrażam sobie, żeby tej odpowiedzialności nie poniósł, ale jako polityk nie wyobrażam sobie także, żeby naciskać na prokuraturę czy też niezależne sądy, żeby właśnie tutaj wchodzić w ich kompetencje.
1: Pani posłanko, Dawid Kacprzyk do dzisiaj nie został wezwany do prokuratury, ale pan Jędrzejewski został do niej wezwany w 12 godzin po opublikowaniu tekstu w Kanale Zero.
0: A to tutaj trzeba się pytać ministra sprawiedliwości, dlaczego nie, ale są takie procedury.
1: Pytam całą koalicję rządzącą, bo mam też niestety takie poczucie, że po pierwsze rząd ani prokuratura nie rozlicza tych lekarzy, którzy... No nie chcę powiedzieć ukradli, tak, ale no, nadużyli systemu, a po drugie, no też wysyłany jest sygnał, że można kraść w najlepsze, bo nie grożą za to żadne konsekwencje, a co najwyżej konsekwencje poniesie i tak już zadłużony szpital.
0: No, chciałabym, żeby konsekwencje były, ale tak jak wspomniałam, nie wyobrażam sobie naciskać na prokuraturę, żeby tutaj realizowała swoje powinności, tak? Każdy z nas, władza ustawodawcza, sądownicza, wykonawcza, ma swoje tutaj kwestie do rozwiązania i tak naprawdę, jeżeli coś w tej prokuraturze nie działa, no to może trzeba się zastanowić nad zmianą legislacji, co do czego akurat w kwestiach dotyczących wymiaru sprawiedliwości akurat konsensusu politycznego nie mamy.
1: Coś w prokuraturze głęboko nie działa i sprawa Szpitala Południowego pokazała to, chociażby sprawa tego pacjenta, który zmarł w toalecie w Szpitalu Południowym.
0: To jest w ogóle zatrważające.
1: No tak, tylko że prokuratura prowadziła śledztwo w tej sprawie i do dzisiaj, do tekstów w kanale w Portalu Zero, no nie podejmowała, rodzina się skarży, że nie podejmowała żadnych działań albo uzurpowała działania.
0: No to tutaj będziemy pytać ministra sprawiedliwości, dlaczego, jakby kto był za to odpowiedzialny, dlaczego zostały podjęte takie, a nie inne decyzje, dlaczego ta opieszałość była taka.
1: Był parasol ochrony nad Szpitalem Południowym?
0: Nie wiem.
1: A myśli pani, że?
0: Znaczy się, te okoliczności, te wiadomości, które do nas spływają, mogą wskazywać na to, że był taki parasol ochronny. No, tak naprawdę do wybuchu pierwszej afery ja jako niewarszawianka w ogóle nie wiedziałam, że taki szpital istnieje. Nie korzystałam z jego opieki. Wiem, z czym borykają się, z jakimi problemami borykają się szpitale w województwie pomorskim. Tam też nie zawsze są cudowne rozwiązania.

0: Spójrzmy chociażby na Miastko, które także były zarząd szpitala pozwalał na to, by właśnie w jeden dzień lekarze, przepraszam, nie w jeden dzień, w jedną godzinę zarabiali 26 tysięcy jako spółka. Tam też do wyjaśnienia jest sprawa, czy w ogóle te procedury miały miejsce, czy one realnie mogły być wykonywane, czy to nie było tak, że ktoś naciągał, wskazywał, że...
1: Powie pani, gdzie są organy kontrolne w tym wszystkim? To znaczy ktoś powinien to kontrolować, ktoś powinien sprawdzać, czy nie dochodzi do takich nadużyć, ale jeśli też premier mówi, że widział raport NFZ-u, z którego wynikało, że w 2024 roku w ponad 90% placówkach wykryto nieprawidłowości w zarządzaniu budżetem i dowiadujemy się o tym w 2026 roku, to coś jest nie tak.
0: Coś jest nie tak. Tak naprawdę też NFZ słyszymy, że ma możliwości kontrolne, czy najlepiej je realizuje i czy nie powinien mieć większych. Wydaje mi się, że powinien mieć większe. Czy ma do tego uprawnionych ludzi wykwalifikowanych? Tutaj bym miała duże wątpliwości, bo też wiemy, jaki jest system wynagradzania w NFZ-cie i nie każdy chce tam pracować. Z drugiej strony też mamy inne organa kontrolne, które być może po prostu nie wiedzą, co mogą kontrolować i co z tym z tych kontroli może wynikać.
1: Wydawca Rafał mówi, że zostały 2 minuty. Strasznie się zagadaliśmy. Ja mam jeszcze 2 wątki do poruszenia, więc postaram się bardzo szybko. To europejski nakaz aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Wniosek został wczoraj oddalony przez sąd. Decyzja jest niezaskarżalna. Minister Żurek mówi, że zastanowimy się, czy ponownie złożyć ten wniosek. To porażka ministra Żurka?
0: To tak naprawdę bardzo niezadowalające dla naszego społeczeństwa opieszałość sądu, bo wniosek został złożony, jak minister Ziobro jeszcze był na Węgrzech i tego typu wnioski powinny być rozpatrywane priorytetowo.
1: Unia Centrum Pauliny Henning-Kloski jest zagrożeniem dla Polski 2050. Jak pani patrzy na tę inicjatywę?
0: Nie widzę tutaj zagrożenia. Widzę, że nasi koledzy wcześniej rozczarowani Nowoczesną, teraz mówią, że rozczarowani Koalicją Obywatelską, nami jako Polską 2050 też w pewnym momencie. Niech znajdą swoje miejsce na ziemi. Co najważniejsze, niech się wezmą do pracy, bo ich jedyny projekt legislacyjny jak na razie umarł i raczej nasze Biuro Analiz Sejmowych wskazuje, że w tym kształcie nie może zostać przyjęta depenalizacja marihuany. Więc tak naprawdę niech wyjdą z jakimiś inicjatywami ustawodawczymi. My jako Polska 2050 pracujemy.
1: Ale to jest realna propozycja polityczna? Czy to ma być jakiś lewar w negocjacjach o miejscach na listach wyborczych czy koalicjach?
0: Z tego, co słyszałam, już takie niektóre osoby już miejsca na listach wyborczych mają, więc być może pan redaktor tutaj dobrym tropem idzie.
1: Wioleta Tomczak, Polska 2050. Bardzo serdecznie pani dziękuję. Już teraz z góry życzę wszystkiego najlepszego z okazji jutrzejszej rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Mam nadzieję, że będzie pani świętować i powodzenia na szczycie medycznym. O rezultatach tego szczytu i tej rozmowy posłuchają państwo także w informacjach Polskiego Radia 24. Już za 3 minuty, 7:30, informacje i Rafał Boguta.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowości.

0: prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Klimat jaki jest? Każdy wie.

0: zapraszamy.
1: Marta Hoppe
0: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
0: Na zegarach już prawie 7.30. Rafał Boguta, zapraszam. Prokuratura nie wyklucza ponownego wniosku o europejski nakaz aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Sąd okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku, tłumacząc, że były minister sprawiedliwości przebywa w Stanach Zjednoczonych. Prokurator generalny Waldemar Żurek mówił w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, że szanuje wyrok sądu, ale nie zgadza się z taką interpretacją prawa.
3: W dobie dzisiejszej komunikacji Ziobro jutro może znaleźć się w samolocie lecącym do Budapesztu czy Brukseli. Co wtedy? Nie będziemy mieli ważnego europejskiego nakazu aresztowania wtedy, kiedy on wyląduje w strefie Schengen. Zatem rozważymy po uzyskaniu postanowienia sądu, czy nie należy złożyć ponownego wniosku o europejski nakaz aresztowania.
0: Były minister sprawiedliwości Adam Bodnar mówił na naszej antenie, że polskie władze powinny się raczej skupić na ekstradycji Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. A Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych przebywa od co najmniej 2 miesięcy. W Polsce nie udało się ogłosić mu ponad 20 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Kontrola przeprowadzona w szpitalu specjalistycznym w Pile nie wykazała nieprawidłowości w pracy spółki neurochirurgów, o których ostatnio było głośno w całej Polsce. Chodzi o doniesienia dotyczące szpitali w Mogilnie i Miastku, gdzie lekarze mieli rozliczać droższe procedury niż te faktycznie wykonane. Ci sami neurochirurdzy pracują także w Pile. Dyrektor szpitala Grzegorz Sieńczewski poinformował, że przeprowadzona kontrola nie wykazała podobnych nadużyć.
4: W ramach tej kontroli nie wykryliśmy żadnych nieprawidłowości, jeżeli chodzi o rozliczanie tych procedur, o realizowanie tych procedur przez neurochirurgów. Wszystko jest tak, jak powinno być pod względem formalnym. Oczywiście zawsze pojawią się drobne zalecenia, ale one dotyczą bardziej jakichś drobiazgów, jeżeli chodzi o sposób wypełniania dokumentacji samej medycznej, natomiast to są bardziej takie kwestie wewnętrzne.
0: Neurochirurdzy nadal pracują w pilskim szpitalu specjalistycznym. Jak zapewnia dyrektor placówki, na obecnym etapie nie ma podstaw do podejmowania wobec nich decyzji personalnych. I na koniec nowy wzór legitymacji emeryta i rencisty. Zmiana dotyczy zarówno tradycyjnej, plastikowej karty, jak i elektronicznej M-legitymacji w aplikacji M-Obywatel. Jak wyjaśnia rzeczniczka śląskiego oddziału ZUS Beata Kopczyńska, nowy wygląd i lepsze zabezpieczenia mają zapobiegać fałszerstwom.
5: Nowy dokument będzie wydawany w formie karty wykonanej z tworzywa PCV, jednostronnie laminowanej na awersie. Będzie zawierał elementy zabezpieczające przed sfałszowaniem. Każda legitymacja będzie miała unikatowy numer naniesiony trwale na etapie produkcji blankietu.
0: Dotychczasowe legitymacje zachowują ważność, a ich posiadacze nie muszą ich wymieniać. Nowe legitymacje otrzymają natomiast osoby, które po raz pierwszy są do niej uprawnione, a także dotychczasowi emeryci i renciści, którzy stary dokument zgubili.

0: Najcieplejszym miejscem w kraju jest obecnie Wrocław. Tam 20 stopni, najchłodniej w Lęborku 12 stopni. W ciągu dnia temperatura nie przekroczy 28 kresek na termometrach i tyle wskażą termometry w województwach łódzkim i mazowieckim. Nieco chłodniej na południu, tam 26-27 stopni, a najchłodniej na Pomorzu 20-22 stopnie. Wszędzie pochmurno z możliwymi przelotnymi opadami deszczu, a Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia. Dla południowych części kraju tam możliwe burze nawet z opadami gradu. Tomasz Kowalczyk w naszym studiu
1: i
0: ponownie.
1: Witam ponownie.
0: I ponownie informacje sportowe.
1: Zaczynamy. W Atenach było wczoraj słonecznie, ale nie dla Magdy Linet, która odpadła w pierwszej rundzie tenisowego turnieju WTA. Polka przegrała z Japonką Mai Hontamą 4-6, 5-7. Mecz trwał niespełna dwie godziny. Już w pierwszej rundzie turnieju tenisowego rangi ATP w szwedzkim Basztad odpadł też w deblu Jan Zieliński. Polak i grający z nim Brytyjczyk Luke Johnson ulegli włoskiemu duetowi Andrea Pellegrino, Andrea Vavasor 7-6, 1-6 i 8-10. W imprezie bierze udział także inna polska para, Karol Drzewiecki i Filip Pieczonka. Dziś

0: przed nami prezentacja Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. Polak rozpoczyna karierę w amerykańskiej Major League Soccer po podpisaniu ze strażakami dwuletniego kontraktu. Debiut może nastąpić już za dwa dni, ale stoi pod znakiem zapytania. O szczegółach opowie nam Jan Pachlowski.
1: Drużyna Fire trenuje w nowym, robiącym ogromne wrażenie ośrodku sportowym, który według relacji władz klubu miał zachwycić Polaka, gdy pierwszy raz przyleciał do Chicago na negocjacje. Zbudowany został za 100 milionów dolarów, w 100% za pieniądze właściciela klubu. O atmosferze, jaka panuje w zespole przed przyjściem Roberta Lewandowskiego, opowiada Dawid Poręba, Polak wychowany w Chicago, który znajduje się w szerokim składzie drużyny.
2: Wszyscy nie mogą się doczekać, kiedy dołączy do nas. Wiadomo, że to jest zawodnik światowej klasy, także wszyscy czekają, są gotowi.
1: Na dzisiejszej konferencji prasowej powinniśmy dowiedzieć się, kiedy Robert Lewandowski zadebiutuje w drużynie Fire. Klub bardzo by chciał, aby był to już czwartkowy mecz z Vancouver Whitecaps. W przyszłym tygodniu w środę strażacy zagrają na wyjeździe z Interem Miami, jednak w składzie bez Leo Messiego, który będzie odpoczywał po mundialu. Z Chicago dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Ale na razie Leo Messi na mundialu musi się mocno koncentrować. Tyle, że jutro, bo jutro spotkanie Anglii z Argentyną. O 21:00 start tego meczu w Atlancie posędziuje Amerykanin urodzony w Maroku, Ismael Elfat, czyli znów nie Szymon Marciniak. Na dzisiejszy mecz Francji z Hiszpanią też bez polskiego arbitra zostaje zatem tylko potencjalnie mecz o trzecie miejsce lub finał. Ciekawe, jakie decyzje podejmie FIFA. Ja przypominam, że dzisiaj pierwszy półfinałowy mecz na piłkarskich mistrzostwach świata. Starcie gigantów Francja, Hiszpania. Ostatnio, kiedy te drużyny się spotykały, 9 goli, 5-4 dla Hiszpanii, bo powtórka mile widziana.
3: Tomasz Kowalczyk, czekamy na dzisiejszy pierwszy półfinał mundialu. Tak, dzięki wielkie, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
3: Siódma 37 już prawie na zegarach. Izrael zwerbował byłego prezydenta Iranu, Mahmuda Ahmadinejada, i w odpowiednim momencie chciał zrobić z niego nowego przywódcę, tak donosi New York Times. Mahmud Ahmadinejad miał współpracować z Izraelczykami przez 2 lata, zrezygnował dopiero w ostatnich tygodniach. Według informatorów dziennika przebywa teraz w areszcie domowym kontrolowanym przez agentów powiązanych z Gwardią Rewolucyjną.
4: Jak pisze New York Times, do pierwszego spotkania między Mahmudem Ahmadinejadem a agentami Mossadu miało dojść w Budapeszcie, a pretekstem miała być zorganizowana w tym celu konferencja, na którą tamtejszy uniwersytet na polecenie Izraelczyków miał zaprosić byłego prezydenta Iranu. Od tego czasu miał on pozostawać w stałym kontakcie z Izraelczykami oraz otrzymywać od nich pieniądze. Pierwszego dnia wojny rezydencja Ahmadinejada była celem izraelskiego ataku, ale ucierpieć miał tylko budynek zajmowany przez ochroniarzy oraz opancerzony samochód byłego prezydenta. Sam Mahmud Ahmadinejad miał zostać ewakuowany przez Izraelczyków i przygotowywany przez nich do przejęcia władzy w Iranie po tym, jak siły izraelsko-amerykańskie miały obalić reżim. To jednak nie nastąpiło, a Ahmadinejad miał coraz bardziej być rozczarowany traktowaniem go przez Izraelczyków. W ubiegłym tygodniu opuścił kryjówkę. Po raz pierwszy widziano go podczas uroczystości pogrzebowych Alego Chameneiego, najwyższego przywódcy Iranu zabitego pierwszego dnia wojny. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio Bejrut.
3: Irańskie władze nie zabrały jeszcze głosu w tej sprawie, ale tamtejsze media publikują już pierwsze teksty na ten temat. Agencja Fars, bliska Gwardii Rewolucyjnej, podkreśla, że doniesienia New York Times są anonimowe i niepotwierdzone, ale duży portret Mahmuda Ahmadinejada, który opublikowała wczoraj wieczorem, jest, jak to określiła, kroniką upadku. Paweł Buszko z nami, dziennikarz, reporter Polskiego Radia. Dzień dobry, Pawle.
5: Dzień dobry.
3: Paweł jest w Ostrówkach na Wołyniu, bo w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej w obwodzie wołyńskim właśnie trwają ekshumacje ofiar ukraińskich nacjonalistów. Łącznie w 1943 roku z rąk UPA zginęło tam ponad 1000 Polaków. Dziś archeologowie mogą dotrzeć do szczątek spoczywających w bezimiennych mogiłach. Pawle, powiedz, jak wyglądają te prace i ile ofiar mogą odnaleźć dzisiaj archeologowie?
5: No tam, gdzie szukają, w bezimiennych dołach śmierci może spoczywać nawet 350 ciał. Podczas kwietniowych prac poszukiwawczych, które prowadzono tutaj, udało się odnaleźć wstępnie 2 zbiorowe mogiły polskich ofiar. No i to tam dzisiaj archeologowie właściwie już rozpoczynają swoje prace. Jak wyjaśnią mi uczestniczący

0: w ekshumacjach ksiądz Tomasz Trzaska z IPN. Dopiero po zakończeniu prac będzie można mówić o dokładnej liczbie ofiar.
1: Etap podejmowania szczątków, etap ujawniania kolejnych warstw pochówków, a w nich kolejnych osób. W tej chwili jest trudno oszacować, ile osób odnajdziemy. Z tej racji, że w wyniku kwietniowych prac ujawniliśmy jedynie zarysy jam, a w nich właśnie szczątki. Natomiast od tego, jak głębokie są te jamy grobowe, zależeć będzie liczba osób, liczba ofiar, które tam się będą znajdować.
0: No tutaj na miejscu oprócz specjalistów z IPN-u są też naukowcy z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego, ale też ukraińscy archeologowie. No taki jest prawny wymóg, aby oprócz polskich specjalistów w tych ekshumacjach uczestniczyli także ukraińscy eksperci. Co ważne, to nie są pierwsze ekshumacje prowadzone w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Takie prace prowadzone tu były już dwa razy w latach 90. i na początku 2000. A wtedy udało się wydobyć szczątki ponad 600 Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Duża część z tych ciał to były szczątki kobiet i dzieci. Oni są tutaj w Ostrówkach pochowani, tak więc te rozpoczynające się dzisiaj ekshumacje są takim dopełnieniem poszukiwań. Co ważne, docelowo szczątki ofiar mają być też poddane procesowi identyfikacji na podstawie danych genetycznych. To podobnie jak szczątki ofiar rzezi wołyńskiej w Późnikach, które były ekshumowane w zeszłym roku. Przypomnijmy, wczoraj ogłoszono pierwsze dane, takie 8 nazwisk ofiar z Późnik, które udało się zidentyfikować. To też bardzo istotne z punktu widzenia rodzin ofiar, które po ponad 80 latach od tych tragicznych wydarzeń będą mogły pomodlić się przy krzyżu z imieniem i nazwiskiem swojego przodka. Prace ekshumacyjne tutaj w Ostrówkach potrwają do 7 sierpnia.
2: Pawle, a jeśli mogę cię zapytać, skoro już jesteś na miejscu, powiedz, jak te dwa miejsca, Wola Ostrowiecka i Ostrówki, wyglądają dziś? Rozumiem, że te wsie już nie istnieją, tak? To są po prostu pola.
0: Tak, tych wsi już nie ma, podobnie jak wielu innych wsi, w których do 43, do 44 roku mieszkali Polacy. Ostrówki, Wola Ostrowiecka, nie ma też Huty Pieniackiej, nie ma też Janowej Doliny.
2: A czy są tam jakieś miejsca upamiętnienia w ogóle?
0: W niektórych tych lokacjach są obeliski. To w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, bo to są takie dwie sąsiednie, nieistniejące już wsie, są oczywiście te pochówki, które były już w latach 90. i 2000., tak jak wspominałem. W Hucie Pieniackiej, tam gdzie niedawno, kilka tygodni temu dokonywano ekshumacji i poszukiwań, tam też są obeliski, ale też są miejsca, w których po prostu o tym, że odbyły się tragiczne wydarzenia i o tym, że spoczywają tu w bezimiennych mogiłach ciała ofiar. Są też miejsca na Wołyniu, w których przypominają o tym drewniane krzyże. Co ważne i co bardzo istotne, te miejsca pamięci nie są zupełnie zapomniane, no bo przyjeżdżają tu Polacy. Często opiekują się tymi miejscami też Ukraińcy. Chciałbym przypomnieć, że tutaj już od 14 lat na Ukrainę do miejsc właśnie związanych z martyrologią Polaków przyjeżdża motocyklowy rajd wołyński. Ja co roku rozmawiam z motocyklistami. No ich zadanie jest po prostu odszukiwanie, porządkowanie tych grobów. Tych miejsc, jak mówili mi, no, odwiedzili w ciągu 14 lat no, niezliczoną liczbę, ale też co ważne, często podkreślają ci, którzy tutaj faktycznie przyjeżdżają na Wołyń, ci, którzy bardzo często się tutaj zajmują właśnie upamiętnianiem, porządkowaniem grobów, oni najczęściej, właściwie zawsze powtarzają, że ich pracę, ich bytność tutaj na Ukrainie spotyka się z życzliwością miejscowych Ukraińców i o tym chyba warto pamiętać.
2: Paweł Buszko na miejscu, na Wołyniu. Pawle, będziemy wracać do twoich relacji. Dzięki. W naszym poranku łączymy się teraz z Brukselą i korespondentką Polskiego Radia tamże, Beatą Płomecką. Dzień dobry, Beato.
3: Dzień dobry.
2: Unijne kraje podejmą kolejną próbę uzgodnienia 21 pakietu sankcji na Rosję. Wczorajsze spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich nie przyniosło rozstrzygnięcia. Powiedz proszę, Beato, kiedy możemy się spodziewać ostatecznej decyzji i jakie sankcje znajdują się bądź mogą się znaleźć w nowym pakiecie?
3: Kiedy będzie ostateczna decyzja, nie wiemy. Natomiast jeżeli ten pakiet w obecnym kształcie ma być zatwierdzony, no to ta decyzja

0: Decyzja musi zapaść najpóźniej jutro. Jeszcze trwają dyskusje, do której godziny. Wydawało mi się, że do północy dzisiaj, bo od jutra już, czyli od środy, od 15 lipca, obowiązują nowe zasady, jeśli chodzi o limit cenowy na rosyjską ropę. To jest konsekwencja wcześniejszych ustaleń. Ten limit cenowy na rosyjską ropę jest uaktualniany i brana jest pod uwagę cena rynkowa w danym momencie, obniżana jest potem o 15%. Ponieważ jest blokada cieśniny Ormuz, ceny ropy poszybowały. W związku z czym teraz ten limit cenowy na poziomie nieco ponad 44 dolary za baryłkę od jutra musiałby wzrosnąć do 58. No to automatycznie oznacza większe dochody do budżetu Kremla. I jedną z propozycji Komisji Europejskiej w tym 21. pakiecie sankcji było zamrożenie tego obecnego poziomu limitu cenowego, czyli sztywny limit do stycznia. No i jeżeli ten jeden z najważniejszych elementów pakietu miałby mieć zastosowanie, no to porozumienie powinno być najpóźniej do jutra wynegocjowane. W przeciwnym razie nie będzie miało sensu, bo limit zostanie automatycznie podniesiony. Pojawiły się problemy najpierw, kiedy Komisja Europejska zaproponowała, pojawiły się problemy wśród krajów południa. To są kraje, które, na przykład Malta, Cypr i Grecja, to są kraje, których firmy transportują rosyjską ropę do państw poza Unii. Przypomnę, do Unii jest zakaz, jest embargo na import ropy z Rosji, natomiast można ją transportować do państw poza Unii. Zajmują się tym firmy krajów południa. No i obawiały się te firmy, że stracą dochody, jeżeli limit zostanie na poziomie ustalonym 44 dolary za baryłkę, będzie problem z przewożeniem tej ropy. Będą mniejsze dochody dla tych firm przewożących rosyjską ropę. W trakcie negocjacji, z tego co wiem, to udało się już wstępnie porozumieć w sprawie tego limitu cenowego, no ale jeszcze parę krajów ma wątpliwości. Na przykład Grecja chce mieć pewność, że inne zapisy dotyczące przewożenia rosyjskiego gazu skroplonego będą, że ten transport będzie nadal możliwy. Tam jest kwestia wstrzymania tego tranzytu przez unijne wody. Grecja chce mieć pewność, że będzie nadal mogła przewozić ten rosyjski LNG. To wszystko powodowało, że te rozmowy się przedłużały i wczoraj ministrowie spraw zagranicznych próbowali dopiąć cały pakiet, to znaczy uzgodnić wszystkie jego elementy. Nie udało się. Wczoraj minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski mówił tak.
1: Nadal nie udało się uchwalić 21 pakietu sankcji, a jest on ambitny. Ale mamy nadzieję, że do środy na szczeblu ambasadorów pakiet przejdzie. Trwają na ten temat intensywne rozmowy i uzgodnienia.
0: A tak mówiła szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas po spotkaniu. Żałuję, że nie udało się osiągnąć porozumienia, ale jesteśmy bardzo blisko. Bardzo blisko, bo ten limit cenowy, jak mówię, jest już wstępnie uzgodniony. Grecja jeszcze uzależnia ostatecznie zielone światło od tego rosyjskiego LNG. Plus jeszcze Austria ponowiła swój postulat, który kiedyś już stawiała na posiedzeniu unijnych ambasadorów. Zrezygnowała z niego, bo nie było zgody. Teraz powróciła. Chodzi o interesy banku Raiffeisen. Bank Raiffeisen pozostał w Rosji mimo wojny, choć część i firm, i banków Rosji opuściła po napaści na Ukrainę. No i rosyjski sąd nakazał bankowi zapłacić 2 miliardy euro kary. Teraz Austria chce jako w ramach rekompensaty odmrozić część aktywów rosyjskiego oligarchy, żeby ten bank Raiffeisen to przejął. No i tutaj są rzeczywiście trudne rozmowy, bo kiedy już wcześniej Austria to proponowała, to były takie argumenty, że to będzie niebezpieczny precedens, że z tego będą chciały korzystać inne kraje, których firmy pozostały w Rosji i których firmy kary są rzeczywiście narażone, więc wszystkie inne elementy zostały rozwodnione. Teraz czekamy już na to uzgodnienie. Jeżeli Irlandia dzisiaj organizuje o 16:00 to spotkanie ambasadorów, no to chyba ma jednak nadzieję, że to się uda.
2: Czekamy na kolejne relacje Beaty Płomeckiej, te oczywiście w Polskim Radiu 24. Dzięki Beato, do usłyszenia.
0: Dziękuję.
2: A w naszym studiu już jest Błażej Prośniewski.
3: Dzień dobry.
2: 7:49 na zegarach, czas na saldo.
4: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: A dzisiejszy magazyn zaczynamy od rosnącego napięcia na Bliskim Wschodzie. Prezydent USA ogłosił przywrócenie blokady morskiej irańskich portów. Dla reszty statków ten szlak wodny ma być otwarty. Donald Trump zapowiedział przy tym, że

0: że USA, jako tu cytat, strażnik cieśniny Ormus będą pobierać od statków opłaty w wysokości 20% wartości ładunku w celu pokrycia wszelkich kosztów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa. Formalnie siły USA rozpoczną egzekwowanie tej decyzji dziś od godziny 22 czasu polskiego. A zapowiedź ponownej blokady żeglugi przez cieśninę Ormus spowodowała spadki na amerykańskiej giełdzie oraz wzrost ceny ropy naftowej. Ropa Brent kosztuje obecnie blisko 85 dolarów za baryłkę, czyli 9 dolarów więcej niż jeszcze wczoraj rano, a ropa WTI niemal 80 dolarów. W Warszawie powstanie ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej. To pierwsza w historii tej organizacji tego typu placówka, zlokalizowana poza terytorium państw założycielskich agencji. A co da nam jej powstanie oprócz prestiżu? Jak zapewniali premier Donald Tusk oraz minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, oprócz prestiżu będzie to miało także istotny wpływ na naszą gospodarkę. Ba, sektor kosmiczny ma stać się silnikiem napędowym naszej gospodarki. Rząd widzi w technologiach kosmicznych duże szanse, czego wyrazem ma być dwukrotne zwiększenie nakładów na tę branżę.
1: Spółki z grupy PFR, w szczególności Bank Gospodarstwa Krajowego, już niedługo utworzą specjalny fundusz, którego aktywa będą sięgały 0,5 miliarda złotych, który będzie przeznaczony na inwestycje w spółki z sektora kosmicznego. Co więcej, Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawi specjalną linię finansowania dla samorządów na rzecz rozwoju infrastruktury sektora kosmicznego w konkretnych miastach.
0: A polski sektor kosmiczny już teraz dynamicznie się rozwija. Rynek ten wart jest obecnie około 0,5 miliarda dolarów. Branża zrzesza ponad 500 firm i instytucji badawczych. W sektorze pracuje około 12 tysięcy specjalistów. Saldo. A w magazynie teraz dobre wiadomości dla osób, które chcą skorzystać z programu Czyste Powietrze, bowiem właśnie ogłoszono pewne zmiany w jego funkcjonowaniu. W założeniach mają one uprościć program i rozszerzyć grono potencjalnych beneficjentów. Tak zwana mała reforma programu Czyste Powietrze wejdzie w życie 20 lipca, czyli w przyszły poniedziałek. A co dokładnie się zmieni? Najważniejsza zmiana dotyczy skrócenia wymaganego okresu posiadania nieruchomości z 3 do 1 roku. Dzięki temu osoby, które niedawno kupiły lub przejęły dom, będą mogły szybciej ubiegać się o dotacje. Podniesiono także o 10% limity wsparcia dla wybranych prac, takich jak ocieplenie budynku czy wymiana okien i drzwi. Choć, dodajmy, nie zmienił się przy tym całkowity limit dotacji. Wydłużono również czas realizacji inwestycji finansowanej z zaliczki ze 120 do 180 dni. Ale to nie koniec zmian w programie Czyste Powietrze, bowiem Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamierza wprowadzić jeszcze m.in. tzw. bon na audyt energetyczny. Ten, jak mówi szefowa funduszu Dorota Zawadzka-Stępniak, miałby pojawić się jeszcze w tym roku.
2: Bon na audyt będzie wynosił 1500 zł. Chcemy sfinansować taką kwotę i chcemy, aby jak największa grupa potencjalnych beneficjentów w programie Czyste Powietrze weszło do programu bon na audyt po to, żeby skorzystać później już z dofinansowania na konkretną inwestycję. Chcemy, aby sfinansowanie audytu energetycznego nie stanowiło bariery w ogóle do wejścia do programu Czyste Powietrze.
0: A jak te zmiany oceniają eksperci? Według rzecznika Polskiego Alarmu Smogowego Piotra Siergieja przedstawione propozycje są ważne i potrzebne, jednak na razie wyglądają one bardziej na kosmetykę niż poważne zmiany. I jak dodaje, najistotniejsza w tym wszystkim wydaje się być kwestia bonu na audyt.
3: Zapowiedzi mówią o kwocie 1500 zł i dobrze, bo taka kwota mniej więcej pokrywa to, co w tej chwili audytorzy energetyczni sobie liczą za wykonanie audytu. Mam nadzieję, że ten bon będzie jak najszybciej włączony, dlatego że jest to w tej chwili bardzo ważna bariera dla obywateli, dla beneficjentów programu Czyste Powietrze. Jest to postrzegane trochę jako opłata za złożenie podania i wielu ludzi wycofuje się, kiedy słyszy, że najpierw musi zapłacić 1500 zł, żeby móc złożyć wniosek.
0: Tu może dodajmy, że do tej pory w ramach programu Czyste Powietrze zawarto ponad 970 tysięcy umów i wypłacono już prawie 22 miliardy złotych, z czego ponad połowę w ostatnich 2 latach. A skoro już o programie Czyste Powietrze mowa, to wiele osób w jego ramach kupiło piec na pelet. Tymczasem jego ceny ostatnio wyraźnie poszły w górę. To sytuacja zaskakująca, ponieważ dotychczas lato było okresem największej stabilizacji cen oraz najlepszym momentem na uzupełnienie zapasów przed sezonem. W tym roku jest inaczej. Pelet podrożał o 20-30%. 1%, a za jego tonę trzeba już zapłacić nawet około 2000 zł. Co sprawia, że jest on już droższy niż był zimą, kiedy to otwarcie mówiło się o kryzysie na rynku pelletu. Co zatem takiego się zadziało?

0: Po pierwsze, systematycznie rośnie popyt na pelet. Według szacunków liczba użytkowników kotłów na ten surowiec zbliżyła się do 450 tysięcy gospodarstw domowych. Jednocześnie za tym wzrostem zapotrzebowania nie nadąża podaż. Jak mówi Piotr Poziomski, prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, jedną z przyczyn tego są ograniczenia w pozyskiwaniu drewna w lasach wprowadzone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
1: Surowcem jedynym do produkcji paletu jest trucina. Czym jest trucina? To jest produkt uboczny w przemyśle tartacznym. Tej truciny powstanie tyle, ile jest przecierane. Podaż surowca drzewnego w Polsce w stosunku do lat ubiegłych radykalnie spadła. Została ograniczona przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska poprzez kolejne decyzje rozporządzenia ograniczające podaż surowca drzewnego. W efekcie ostatecznym na rok bieżący, 26, mamy podaż surowca drzewnego na poziomie 37 niespełna milionów metrów sześciennych. A takim standardem, który byłby adekwatny do bieżących potrzeb, to byłaby podaż wielkości 41 milionów metrów sześciennych. W związku z powyższym brakuje nam w przetarciu dzisiaj około 4 milionów metrów sześciennych drewna, którego po prostu nie ma. Efekt jest taki, że jak nie przecieramy tyle, co powinniśmy, to nie produkujemy tego produktu ubocznego, jakim jest trucina, tyle, ile moglibyśmy. Jak jest jej mniej, to automatycznie brakuje po prostu do produkcji paletu.
0: Samo Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprzecza, że to ono jest winne temu, że drewna jest mniej, i wskazuje inne problemy. To m.in. kwestia niższego zapotrzebowania na drewno przez przemysł meblarski. Inną przyczyną, jak mówi minister Paulina Henik-Kloska, jest elektrownia Połaniec, która wykorzystuje pelet na przemysłową skalę.
2: Problem mamy z dwóch powodów. Po pierwsze, wysysanie przez właśnie wielkoskalowy kocioł w Połańcu całego odpadu, bo jego zapotrzebowanie po ostatnich inwestycjach będzie mniej więcej tyle, ile jest skala naszego rynku. I to jest problemem. A druga, zamknięcie granicy. Problem z surowcem w te chłodniejsze zimy zrodził się wraz z zamknięciem granicy na linii Białoruś-Ukraina, zmniejszeniem importu z tamtych kierunków. Z Białorusi z powodu na słuszne embarga z Ukrainy z uwagi na trwającą wojnę. I jeśli chcemy przywrócić równowagę, trzeba poszukać innych rynków do importu surowca zagranicy.
0: A między innymi o tym, na ile to faktycznie mogłoby rozwiązać problem z dostępnością peletu, mają jeszcze w tym tygodniu dyskutować przedstawiciele branży z przedstawicielami Ministerstwa Energii. Tu warto też dodać, że sam resort zwrócił się już do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie przyczyn podwyżek cen tego surowca. I na koniec spójrzmy jeszcze na rynki finansowe. Giełda papierów wartościowych rozpoczęła tydzień od wzrostów, choć nie było one może spektakularne, bo na przykład WIG20 zyskał 0,08%, a SWIG 80 0,25%. Nieco lepiej wypadł MWIG40, zyskując 0,67%. Tak czy inaczej, warto tu odnotować, że dzięki wczorajszym wzrostom indeks szerokiego rynku WIG pobił piątkowy rekord i najstarszy indeks naszej giełdy jest obecnie najwyżej w swojej historii. Jeśli chodzi o rynek walut, to obecnie dolar wyceniany jest na 3,80 zł, kurs euro to 4,33, a za franka trzeba zapłacić 4,67 zł.
3: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polska 2050 chce ponadpartyjnego porozumienia w sprawie zmian w ochronie zdrowia. Za godzinę początek okrągłego stołu w tej sprawie. Prokuratura rozważa kolejny wniosek o europejski nakaz aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Wcześniejszego nie uwzględnił sąd. O stanowiska ubiegają się dwie osoby. Przed nami w Sejmie wysłuchanie kandydatów na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Wypracowanie propozycji reform systemu ochrony zdrowia. Temu ma być poświęcony poranny okrągły stół organizowany przez Polskę 2050. Współorganizatorką spotkania jest posłanka tego ugrupowania Wioleta Tomczak. Jak mówiła rano na naszej antenie, chodzi o wypracowanie ponad partyjnymi podziałami planu naprawy sytuacji.
2: Zależy nam na tym, żeby ponad podziałami politycznymi nawzajem siebie usłyszeć. Częściowo to się już wydarza, bo pani minister Jolanta Sobierańska-Kręta, przedstawiając plany na reformę systemu opieki zdrowotnej w ubiegłą środę, część postulatów, m.in. Polski 2050, zawarła w tych planach, jak chociażby powiatowe centra zdrowia czy retaryfikacja świadczeń zdrowotnych.
1: Jak dodała Wioleta Tomczak, na spotkaniu może zabraknąć przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej. Wcześniej już posłanka przekazała, że udział w spotkaniu potwierdził przedstawiciel Kancelarii Prezydenta, PSL-u, Koła Razem, Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz niezależni eksperci. Początek spotkania o 9:00. Prokuratura nie wyklucza złożenia kolejnego wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania za Zbigniewem Ziobrą. Warszawski Sąd Okręgowy nie zgodził się wydać go na byłego ministra sprawiedliwości z rządu PiS. Mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
3: My nie możemy w procedurze odwoławczej zakwestionować tego postanowienia, natomiast nie uniemożliwia to prokuraturze kierowania kolejnego wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Chcemy poznać argumentację sądu okręgowego i analizując tę argumentację będziemy rozważali, czy taki kolejny wniosek o wydanie ENA należy skierować.
1: Były minister sprawiedliwości po wyjeździe na Węgry od co najmniej 2 miesięcy przebywa w Stanach Zjednoczonych. Nie udało się ogłosić mu ponad 20 zarzutów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. W Sejmie odbędzie się wysłuchanie kandydatów na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Są dwie kandydatury, rekomendowanej przez Koalicję Obywatelską prawniczki Sylwii Gregorczyk-Abram oraz popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość opozycjonistę z czasów PRL Adama Borowskiego. Mecenas Gregorczyk-Abram ma poparcie posłów Lewicy, mówi posłanka tego ugrupowania Anita Kucharska-Dziedzic.
4: Mieliśmy kilku wybitnych rzeczników praw obywatelskich, którzy mieli i ogromną sympatię społeczną. Pokazywali, że po stronie obywatela wobec silniejszego państwa stali zawsze zdecydowanie i niezłomnie. Przed panią Gregorczyk-Abram, czy przed drugim kandydatem, który też chciałby być rzecznikiem, jest ogromne wyzwanie, żeby też powiedzieć, jak sobie wyobrażają Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich i dzisiaj, i w najbliższej przyszłości.
1: Wysłuchanie kandydatów na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich rozpocznie się o 14:00, bo to przypomnijmy, że kadencja obecnego rzecznika, profesora Marcina Wiącka, upływa 23 lipca. Warszawa będzie nową siedzibą Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Mówił o tym premier Donald Tusk, podkreślając, że to wyjątkowy dzień dla Polski i dla naszej stolicy.
5: To pierwszy kraj na wschodniej flance Unii Europejskiej, który będzie miał tę możliwość takiej sformalizowanej już współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Polska staje się jednym z europejskich liderów, jeśli chodzi o szeroko pojętą aktywność w kosmosie.
1: Jednym z celów nowego centrum jest budowa pierwszego polskiego statku kosmicznego. Jest szansa na kolejny przełom w prowadzonych pracach. W Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej w obwodzie wołyńskim trwają ekshumacje ofiar ukraińskich nacjonalistów. Łącznie w 1943 roku z rąk UPA zginęło tam ponad 1000 Polaków. Dziś archeologowie mogą dokonać kolejnego odkrycia. Na miejscu jest Paweł Buszko.
6: W kwietniu udało się odnaleźć 2 zbiorowe mogiły polskich ofiar i to

0: Tam będą kopać archeolodzy. W bezimiennych dołach śmierci może spoczywać nawet 350 ciał. Obecnie jednak trudno jest oszacować, ile ofiar uda się znaleźć, bo w wyniku kwietniowych prac ujawniono jedynie zarysy mogił.
1: Od tego, jak głębokie są te jamy grobowe, zależeć będzie liczba osób, liczba ofiar, które tam się będą znajdować.
0: Tak wyjaśnił mi uczestniczący w ekshumacjach ksiądz Tomasz Trzaska z IPN. Docelowo szczątki ofiar mają być też poddane procesowi identyfikacji na podstawie danych genetycznych. Prace ekshumacyjne w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej potrwają do 7 sierpnia. Z Ostrówek Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Dodajmy, że wczoraj w Warszawie krewni 8 zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów osób otrzymali noty identyfikacyjne swoich bliskich. Po raz pierwszy udało się ustalić tożsamość zamordowanych w rzezi wołyńskiej, których szczątki zostały wydobyte z bezimiennych dołów śmierci.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Uwaga na popołudniowe burze z deszczem i gradem na południu kraju. Ostrzeżenie drugiego i pierwszego stopnia wydano na terenie 10 województw, mówi dyżurna synoptyk IMGW Anna Gryczman.
4: Burze nadal będą dość wydajne opadowo i mogą dawać kolejne opady rzędu 20-30 mm. W najbliższych dniach te burze niestety będą miały bardzo dogodne warunki do tego, żeby dawać właśnie intensywne opady deszczu, co niestety lokalnie będzie skutkowało zalaniami i podtopieniami.
2: W pozostałych regionach spodziewany jest przelotny deszcz, a słonecznie i bez opadów dziś tylko na północy kraju. Na termometrach maksymalnie od 23 stopni na północy do 28 w centrum i na Podkarpaciu. Tam może być lokalnie jeszcze cieplej, 29 stopni, a chłodniej tylko nad samym morzem od 20 do 22 stopni.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
6: Ósma 7 już na zegarach, wtorek, 14 dzień lipca 2026 roku. Roch Kowalski, ponownie mówię Państwu dzień dobry i zapraszam na ostatnią godzinę naszego porannego spotkania. Po godzinie 8.30 będzie z nami Jonasz Jasnorzewski z Wirtualnej Polski, z którym skomentujemy wydarzenia krajowe, a wydarzenia zagraniczne przed godziną 9.00. O nich opowie nam profesor Artur Roland Kozłowski z Uniwersytetu WSB Merito. Przed nami 195 dzień roku. Słońce wzeszło o 4.31, a zajdzie 9 minut przed godziną 21. Jeszcze imieniny, które obchodzą dzisiaj: Kamil, Marcel, Angelika, Stella oraz Henryk.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
6: Tomasz Szymański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
7: Witam serdecznie, dzień dobry Państwu.
6: Czy mamy do czynienia z zwiększającą się liczbą ataków na tle narodowościowym?
7: Myślę, że to, co się dzieje aktualnie w Polsce, mając na uwadze działania podejmowane przez obywateli polskich w stosunku do obywateli Ukrainy, się nasilają, ale pamiętam słowa zaraz na początku działań wojennych w kierunku Ukrainy, że mamy wszyscy obawę, że kryzys i wojna może spowszednieć, że dojdzie do takiego momentu, że siły polityczne mogą wykorzystywać fakt przesilenia tej naszej pomocy, zaangażowania w tą sytuację i zaczną się tego typu działania nasilać i chyba faktycznie mamy z tym do czynienia.
6: Jak im przeciwdziałać?
7: No to jest ciekawe pytanie. Przede wszystkim odpowiedzialność za tego typu działania powinni wziąć politycy. Nie wykorzystywać sytuacji do doraźnej korzyści politycznej, a ewidentnie widzimy, że są siły polityczne, które budują się na kryzysie ukraińskim, budują się na antagonizowaniu w stosunku do Ukraińców. Wczorajsze wydarzenia z Bielska Białej są kwintesencją tego, co się dzieje, takie podbudzanie, rozjuszanie Polaków, napuszczanie, knucie w stosunku do Ukraińców pokazuje, że nawet dzieci nie są bezpieczne, ponieważ są atakowane przez nieodpowiedzialnych, nie wiem, głupich, nierozsądnych ludzi. To jest naprawdę straszne i obyśmy w tym kierunku nie szli, ponieważ to do niczego dobrego nie doprowadzi. Wpisujemy się ewidentnie w to, co chciała Rosja, czyli napuszczanie jeden na drugiego, jakby rozdmuchiwanie oczywiście trudnej historii, którą mamy pomiędzy naszymi narodami, i na to oni czekali. Właśnie mówili, że tak będzie. Zresztą sami użyli tego stwierdzenia, a nie mówiliśmy, że tak będzie. Także wpisujemy się w piękny scenariusz napisany na Kremlu.

0: 10-4-latek, który zaatakował słownie dwie 11-latki z Ukrainy w Bielsku-Białej, został już zatrzymany. Ale pytam o to, bo to już kolejna z serii. No niestety jeszcze to pada na dzieci, na najmłodszych. Wcześniej było pobicie na Moście Świętokrzyskim w Warszawie, także Ukraińców za posługiwanie się ich językiem. Wrócę do tego, o czym pan wspomniał. Czy ma pan poczucie, że to jest napędzane politycznie, że ta niechęć, czy też agresja już wprost jest napędzana politycznie?
1: No ale panie redaktorze, no to nawet nie mam takiego poczucia, nie mam takiego wrażenia, co mam absolutnie ugruntowaną pewność. No nawet chociażby podjęcie uchwały przez Sejm Autorstwa Prawa i Sprawiedliwości o zakazie, o podjęciu przez rząd działań, żeby Unia Europejska nie przyjmowała w swoje grono propozycji, oczywiście. No to jest wszystko polityka. Przecież doskonale rozumieją nastroje społeczne. Kaczyński jest daleko za Braunem. Widzi, że Braun się dobrze rozpycha, druga Konfederacja również, więc tam próbują na tym polu rozgrywać, zapominając, że to oni byli takim motorem napędowym pomocy dla Ukraińców, pisząc pierwszą ustawę ukraińską, otwierając granice dla Ukraińców, a teraz nagle patrzą, jakie są sondaże, jakie są oczekiwania, nagle stają się antyukraińscy, więc ewidentnie tu jest polityka, ewidentne grzane są nastroje, są politycy od prawa jeszcze bardziej prawo od PiSu, gdzie już w ogóle się z tym nie kryją, używając bardzo trudnych, bardzo ostrych sformułowań. No po co? No po to, żeby po prostu zbudować kapitał polityczny na krzywdzie, cierpieniu i na wojnie.
0: No Grzegorz Braun ostatnio występował także w Jedwabnym, gdzie mówił o kłamcach jedwabieńskich i o tym, że do zbrodni tam właściwie nie doszło, a na pewno, że nie dokonali jej Polacy.
1: Oczywiście temat Jedwabna jest bardzo trudny, ale od wielu, wielu lat jest on poddawany przecież dyskusjom. Są przecież świadkowie, byli świadkowie, którzy w sposób jednoznaczny informowali o wydarzeniach, jakie miały miejsce w Jedwabnym. Jeżeli widzę faktycznie człowieka, który jest pozbawiony przez immunitetu, przez polski Sejm, przez Parlament Europejski, jest niewiarygodny, który ewidentnie z pełną taką pogardą wykorzystuje szczucie jednych na drugich i pokazuje właśnie ludzi, chyba symulujących nawet szubienicę, nie wiem, czy ma pan redaktor również takie odniesienie, no to jest granie na emocjach, to jest naprawdę rażące podejście do tego typu działań. My jako klasa polityczna, politycy, ale normalni obywatele powinni absolutnie być przeciwni takim działaniom.
0: Tylko wie pan, to też można rozłożyć ręce nad bezradnością organów ścigania, bo Grzegorz Braun od 3 lat dokonuje takich, zaszukam słowa, takich działań, podejmuje takie działania. No od tego sławnego zgaszenia świec chanukowych minął zaraz 3 lata.
1: Tak, ale my jesteśmy absolutnie aktywni w tym obszarze, ponieważ te wydarzenia, które nawet miały miejsce czy w Warszawie, czy w Lublinie, tak zwanych przebierańców, szturmowców Brauna, którzy podszywali się za służby, mamy już gotowe rozwiązanie, które dokładnie dzisiaj stanie na zespole programowania prac rządu, żeby ścigać, żeby stawiać zarzuty osobom, które nie tylko nie podejmują albo mogą podejmować czynności w stosunku do obywateli, przebierając się za służby, tylko już sam fakt przebrania się, imitowanie służb będzie w tym momencie karalny.
0: I do tej pory nie było takich regulacji.
1: Jest kodeks karny, który jasno mówi, że policja może reagować tylko w momencie w takim, kiedy ktoś podszywa się, czyli jakby dokonuje czynności zarezerwowanych dla służb. Nie jeżeli chodzi o samo takie pokazywanie się w umundurowaniu przypominającym, łudząco podobnym do umundurowania funkcjonariuszy.
0: Rozumiem, że to konieczna jest zmiana ustawowa w tym.
1: Zdecydowanie tak. To jest penalizacja w kodeksie karnym, gdzie będzie właśnie zmiana odpowiedniego artykułu, który ma właśnie stworzyć możliwość karania, ścigania takich osób.
0: Pytał mnie panie ministrze, pan przed rozmową, czy są jakieś newsy, to pan tutaj sprzedaje newsy na razie.
1: A widzi pan, to chyba warto wiedzieć, że coś się faktycznie takiego dzieje, żeby nie było takich sytuacji, że grupa jakichś gości z zarzutami, pragnę przypomnieć, maszeruje przez centrum jednego czy drugiego miasta albo bezprawnie wjeżdża do obiektów użyteczności publicznej i bez trybu w żaden sposób kontroluje obywateli, jakichkolwiek, nawet Polaków czy też innych krajów, czy mają prawo pobytu, co robią, czy też wjeżdżają komuś do domu i po prostu pytają o to czy o tamto. Nie ma takiego przyzwolenia, że on będzie reagował twardo w tym obszarze.
0: Jak pan jako wiceminister spraw wewnętrznych i administracji ocenia działania podczas miesięcznic smoleńskich na placu Piłsudskiego?
1: Podgrzewanie atmosfery. Dla mnie to jest dramatyczne. Ja straciłem bliską osobę i dla mnie jakby czas smutku polega na wewnętrznej analizie, na przypominaniu sobie o dobrych czasach o takim ciepłym wspominaniu o sobie zmarłej, pójście na cmentarz w ciszy, w spokoju, w zadumie, złożenie kwiatów. Natomiast to, co się dzieje od samego początku, od momentu katastrofy smoleńskiej w 2010 roku, widzimy happening polityczny, który eskalował, zbudowanie mitu Znaczy, po faktycznym zbudowaniu schodów mamy budowanie mitu. Budowanie krzyża przed Pałacem Prezydenckim.

0: w świetle kamer, wystąpienia publiczne, polityczne. Jeżeli ja bym stracił brata, z całym szacunkiem, to bym po prostu nie epatował tym, nie emanował i nie wykorzystywał tego w żaden sposób do budowania swojej tożsamości i pozycji politycznej. Jest to cyniczne, jest to z brakiem poszanowania dla innych ofiar tej katastrofy. Takich sytuacji mieć miejsca nie powinny, a służby muszą reagować zgodnie z prawem, które wtedy jeszcze rządzący, czyli Prawo i Sprawiedliwość, przygotowały.
1: Tak, tylko tutaj Prawo i Sprawiedliwość i prezes Kaczyński zarzucają policji, że ta nie dopuściła w trakcie ostatnich obchodów miesięcznicy smoleńskiej prezesa do złożenia wieńca przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego ze względu na to, że tam co miesiąc odbywa się także kontrmanifestacja.
0: Ano dlatego, że kontrmanifestanci zarejestrowali swoje wydarzenie i w tym momencie policja musiała działać tak, jak działała. A powiedzmy płynące z ust pana Kaczyńskiego słowa, że trzeba zorganizować teraz jakąś brygadę napadową, obywatelską, która będzie w kontrze do policji, to sami sobie państwo wyobraźcie. Jak nie mam władzy, to ją po prostu sobie odbiję. Nie w sposób demokratyczny przy urnach, tylko po prostu bojówki będę nasyłał i będę sam zaprowadzał prawo i porządek. Tak wygląda według PiSu i Kaczyńskiego formowanie bezpiecznego, demokratycznego państwa.
1: Służę cytatem. Trzeba niestety będzie wszystko budować od początku. Trzeba będzie powołać jakąś gwardię obywatelską, która będzie bardzo zdecydowana. Także ci z policji, którzy pozostaną w niej, będą wiedzieli, że muszą wykonywać swoje obowiązki. Wcześniej prezes Kaczyński mówił, mamy do czynienia w istocie w tej chwili z bojówkami rządzącej partii, a nie z policją i z tego będą musiały być wyciągnięte wnioski.
0: Dziękuję za ten cytat. Powiedziałem to przed chwileczką, czyli budowanie zaplecza partyjnego, czyli ogolony głów, może w szarych, brunatnych bluzach, które będą nie tylko kontrolować polskich obywateli, tylko będą po prostu konfrontować się z policją, żeby to, co dla jednego obywatela i całego zaplecza politycznego jest ważne, było realizowane kosztem oczywiście innych.
1: Rozumiem, że pan jako wiceszef MSWiA nie ma zastrzeżeń do działania policji.
0: Absolutnie nie, ponieważ policja już teraz w żaden sposób nie jest instrumentalnie wykorzystywana. Mają identyfikatory, mają kamery nasobne, każdy ma tabliczkę z imieniem, z nazwiskiem przynajmniej i są to w pełni identyfikowalni funkcjonariusze, nie jak za czasów PiS, kiedy nawet jak nie było obowiązku noszenia maseczek, to mieli kominiarki, nie było kamer nasobnych, identyfikatory były pochowane i realizowali siłowe pewne rzeczy. Czy tutaj ktoś działał siłowo? Nie. Było twarde postawienie granicy w stosunku do prawa, które PiS przyjął, czyli jeżeli jedna manifestacja była zarezerwowana i miała możliwość przed PiS-owską, no to prawo zadziałało na korzyść tej, która została w sposób oficjalny zarejestrowana.
1: Jak rozmawiamy o prawie, sąd uchylił wczoraj wniosek o europejski nakaz aresztowania, wydanie go wobec ministra Zbigniewa Ziobry. Ta decyzja jest niezaskarżalna. Czy to jest porażka prokuratury i ministra Żurka?
0: W momencie, kiedy wniosek przez prokuraturę został składany do Sądu Okręgowego, był to luty, przesłanki wszystkie były spełnione. Pan Ziobro z 26 zarzutami za Fundusz Sprawiedliwości przybywał pod ochroną przyjaciela Putina u pana premiera Orbana na Węgrzech, więc w tym momencie ta przesłanka była do zrealizowania. Ciekawym faktem jest, że dopiero w maju sąd okręgowy ten projekt zaczął rozpatrywać, czyli minęło blisko kilka miesięcy. Ponaglenia ze strony,
1: zmieniła się władza w
0: ponaglenia ze strony prokuratury kilkukrotne były w tym obszarze. Tak jak pan sam wspomniał, zmieniła się władza. Pan Ziobro jako pierwszy szeryf uciekł, zwinął się momentalnie, bo czuł, co się będzie działo, więc uciekł do Stanów Zjednoczonych i przesłanka zastosowania europejskiego nakazu aresztowania zniknęła razem z Ziobro.
1: Proste. Sugeruje pan, bo tak wynika z drugiej warstwy tej wypowiedzi, że sąd działał opieszale w interesie Ziobry?
0: Nie mogę komentować, w jaki sposób działał sąd. Wiemy, że wydał wczorajsze postanowienie, dlatego też minister Żurek zapowiedział, że czeka na pisemne uzasadnienie i rozważą dalsze działania w tym obszarze, właśnie mając na uwadze to, że możliwe jest zakładane przybycie do strefy Schengen na teren Unii Europejskiej pana ministra Ziobry, ale faktycznie mamy całą procedurę tradycyjną, którą będzie rozpatrywał Sąd Federalny w Stanach Zjednoczonych. Jakby ja bym uważał, że to dwutorowe działanie polskiego wymiaru sprawiedliwości, polskiej prokuratury powinno być zastosowane.
1: Tylko wcześniej to sam minister Żurek mówił, że bez europejskiego nakazu aresztowania trudno będzie o skuteczne złożenie wniosku ekstradycyjnego.
0: Procedura jest równoległa. Mając na uwadze to, że faktycznie należy domniemywać, że przecież pan Ziobro nawet ze względu na chyba jakieś ograniczone środki finansowe, bo chyba kosztuje pobyt swojej rodziny.
1: Ostatnio bardzo narzekał.
0: Bardzo narzekał, dokładnie sam, że nie ma gdzie się leczyć, a do tej pory leczył się, zresztą zameldowany chyba jest w Belgii, więc na terenie Unii Europejskiej, więc mając na uwadze to, że zakłada się, albo no, realnie można założyć migrację pana Ziobry i możliwe przybycie na teren Unii Europejskiej do strefy Schengen, taki europejski nakaz

0: byłby ważny i tutaj minister Żurek będzie to rozważał.
1: Tylko dla was, dla koalicji rządzącej, to spory problem.
0: Ale to też pokazuje, panie redaktorze, że u nas nie ma ręcznego sterowania. Nie ma czegoś takiego, co robił Ziobro w stosunku do sędziów. Nie ma wyciskania, przymuszania, czy też prokuratorów, czy sędziów do orzekania, czy też wydawania postanowień według politycznego klucza. I to pokazuje, że w tym momencie jest ewidentny rozdział władzy wykonawczej od władzy właśnie ustawodawczej, czy też sądowniczej.
1: To ja wrócę do tego swojego pytania, że dla was, dla koalicji rządzącej, to problem. 3 lata ścigania Zbigniewa Ziobry, komisja śledcza, wnioski prokuratury, akty oskarżenia, tylko sformułowanie zarzutów. No i zdaje się, że do wyborów Zbigniew Ziobro będzie się cieszył ochroną w Stanach Zjednoczonych.
0: Dobrze, tylko to pokazuje sam fakt gościa, który chodził ze spluwą po mieście, który był najdłużej funkcjonującym ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, mając na uwadze jego podejście do prawa, kiedy ma postawione zarzuty, facet ucieka. Znaczy, jego polityczny koniec jest już, oczywisty. Faktem jest, że mamy taką procedurę, jaką mamy. Jeżeli nie możemy działać też na zasadzie takiej, że mamy realne oczekiwanie, bo podskórnie czujemy, że ten facet powinien być postawiony przez wymiar sprawiedliwości, powinien odsiedzieć, jeżeli faktycznie zaszły te, udowodni mu się te przestępstwa, a on czmycha, ale nie możemy też robić nacisków, które robili politycy PiS właśnie za rządów też pana Ziobry w prokuraturze czy też w sądzie.
1: Jasne, tylko mamy jakiś problem daleko posunięty z prokuraturą, na co także wskazuje między innymi sprawa Szpitala Południowego, czy w ogóle kwestia lekarzy, którzy no, w sposób nieprawidłowy wyłudzają pieniądze z systemu. To znaczy, prokuratura przez kilka miesięcy prowadziła śledztwo w sprawie śmierci pacjenta w Szpitalu Południowym, tego pacjent, który zmarł w toalecie. I dopiero po publikacjach medialnych no, nastąpiło jakieś przyspieszenie.
0: Znaczy, prokuratura nie prowadzi też... prokuratura podjęła swoje czynności jeszcze grubo przed tym, jak ukazało światło dzienne ta cała sytuacja ze Szpitalem Południowym. I to nie było w związku z tą sytuacją, z tym doniesieniem, tylko równoległe prowadzone postępowanie. Prawda jest taka, że to też jest taki języczek uwagi, emocji. Politycy, gdzieś szpitale, korzystanie z jakichś dobrodziejstw systemu. Jest pewna hierarchia działań. Prokuratura jest niezależna w realizowaniu swoich zadań, które wynikają też z jakiegoś kalendarium funkcjonowania i tutaj nie ma nacisków, tak jak właśnie pan widzi. To nikt nikogo nie przymusza, żeby stawiał jakieś oczekiwane komuś zarzuty, czy też wycofywał się. Pamiętamy doskonale sytuację, jak działała prokuratura zapisu.
1: Ja rozumiem.
0: Pamiętam sprawę byłego prezesa telewizji, tak, jego syna oskarżonego o działanie w stosunku do małoletnich, gdzie umarzane były, chowane pod dywan tego typu rzeczy. Także tutaj nie ma nacisków. I prokuratura też nie jest jakby na pstryknięcie przez prokuratora generalnego. I to jest dobre.
1: Okej, ale coś jest nie tak, bo jeśli rodzina zgłasza, że ma wątpliwości co do okoliczności śmierci swojego bliskiego w szpitalu i prokuratura miesiącami, ta rodzina twierdzi, że nie podejmowała żadnych działań albo podejmowała działania niewystarczające.
0: Panie redaktorze, to twierdzi rodzina, proszę mi wierzyć. Prokurator nie jest specjalistą we wszystkich dziedzinach. Nie jest patomorfologiem, nie jest biegłym w dziedzinie medycyny sądowej. Trzeba powołać biegłych, jest jakiś tok postępowania, trzeba przesłuchać świadków. Ja wiem, że rodziną targają emocje i absolutnie to rozumiem. I rodzina by chciała już mieć pewność, że ktoś zawinił, że komuś trzeba postawić zarzuty, zamknąć do więzienia za działanie na rzecz swojego bliskiego. Emocje są absolutnie uzasadnione. Jednak jest pewien tok. Mamy biegłych, prokurator musi zbadać tą sprawę, musi zebrać świadków, przeanalizować cały materiał dowodowy. Musi poczekać na opinię biegłych w danej dziedzinie patomorfologii najpewniej, żeby uzyskać pełne dane. Wtedy można z tym wyjść. Dlatego ja też to rozumiem.
1: To na koniec kwestia już taka bardziej Michałkowa. Kwestia Unicentrum założonej wczoraj przez Paulinę Henning-Kloskę. Czy nie wczoraj, tylko w weekend. Czy to jest partia, która już teraz negocjuje z wami, z Koalicją Obywatelską, miejsca na listach wyborczych?
0: Nic mi na ten temat nie wiadomo. Chyba ta akcja miała miejsce w niedzielę. Wtorek. Faktycznie słyszałem, że z godziny na godzinę zwołana konferencja, przekształcanie organizacji koła w partię. No, za długo jestem w polityce, żeby już...
1: Nie wierzy pan w te
0: no, obserwowałem się różnych bytów politycznych, także zupełnie ze spokojem podchodzę do tego typu działań, które no, nie wywołują u mnie gęsiej skórki, nie wywołuje u mnie żadnych emocji. Znam tych ludzi. Każdy powinien pracować na rzecz Polski, dzielić się swoimi pomysłami, dawać to, co dobre. Oczywiście jest to... Każdy może zawiązywać partie polityczne. Czas na panią Henning-Kloskę. Wszystkiego najlepszego.
1: A może liczyć? Mogą liczyć politycy Polski 2050 czy Unicentrum na miejsca na listach Koalicji Obywatelskiej?
0: Nie
1: albo
0: mam
1: na
0: pojęcia.
1: Koalicję z Koalicją
0: Jeżeli to się
1: Obywatelską.
0: Utworzyło kilkanaście godzin temu, to co mnie pan tutaj pyta, czy mogą liczyć na głosy, czy też na miejsce na listach? Nie wiem, absolutnie nie wiem.
1: Ale pytanie jeszcze było...

0: Polska 2050, bo pytam w ogóle o konstrukcję startu w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.
1: To jeszcze przed nami tego typu dyskusje. Wiadomo, że jesteśmy Koalicją Obywatelską, tworzyliśmy tego typu ofertę dla Polaków, będąc zespołem wielu ugrupowań. Myślę, że ta konstrukcja w jakiś sposób się sprawdziła. Jest trudną konstrukcją, bo oczywiście wiele rzeczy trzeba uzgadniać z liderami politycznymi, aczkolwiek no, realna do zrobienia, wydaje mi się.
0: Z jedną liderką przede wszystkim jest problem.
1: No problem, no jest charakterna pani.
0: Tomasz Szymański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Koalicja Obywatelska. Na koniec oczywiście mówiliśmy o Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, żeby nie było żadnych wątpliwości. Wszystkiego dobrego, panie ministrze.
1: Dziękuję serdecznie, miłego dnia dla państwa.
0: I do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Ogłoszenie społeczne.
3: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem mikrofalówką na oddziale dziecięcym, ale widzę wszystko. Pierwszy ciepły posiłek, po 20 godzinach czuwania przy jego łóżeczku. Mleko, które może pomoże mu zasnąć. Zupę, która pewnie i tak nie przejdzie przez ściśnięte gardło. Stres, frustracje i pierwszy uśmiech od tygodnia. W trudnych chwilach liczy się każda drobnostka. Zobacz, czy będę na dziecięcym oddziale na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
2: Ogłoszenie społeczne. Przegląd portali.
0: A zaczynamy i polecamy portal Polskiego Radia 24. Tam między innymi mowa o burzach i ulewach, które przejdą dzisiaj przez Polskę. Informowaliśmy już państwa o alertach drugiego stopnia wydanych dla południa Polski od właściwie województwa łódzkiego, od linii województwa łódzkiego na południe. Tam wszędzie ostrzeżenia przed burzami, a nawet opadami gradu. Szczegóły tych map i szczegóły ostrzeżeń znajdą państwo na stronach Polskiego Radia 24. To jeszcze informacja z Onetu. Kluczowa z naszego punktu widzenia jest wspólna decyzja o tym, że pierwsze ćwiczenia, w których będą brały udział wojska francuskie i brytyjskie, odbędą się w Polsce jesienią tego roku. Tak powiedział premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej w Paryżu, a te informacje na pewno będziemy rozszerzać także w informacjach Polskiego Radia. Te już za 3 minuty. Rafał Boguta zaprasza.

0: Reklama.
1: Musisz wejść na wyższy poziom?
2: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Przecież nie ma upałów.
4: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowie.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 3.

0: reklamie. Autopromocja.
1: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samozdrowie na

0: Jak praktycznie zapewnić bezpieczeństwo dla Ukrainy i dla regionu? O tym dyskutowali w Paryżu przedstawiciele tzw. koalicji chętnych. Jak mówił reprezentujący w Paryżu Polskę Donald Tusk, zapadła też decyzja o wspólnych ćwiczeniach żołnierzy francuskich i brytyjskich. Odbędą się one jesienią w naszym kraju.
1: Po ostatnich wystąpieniach m.in. rosyjskiego prezydenta Putina, wystąpieniach pełnych gruźb, po ostatnim ataku na Kijów, widać wyraźnie, że ta eskalacja, o której mówię od dłuższego czasu, ze strony Rosji jest wciąż możliwa i dlatego z wielką satysfakcją przyjęliśmy tę ostateczną decyzję, że Polska będzie gościła żołnierzy brytyjskich i francuskich. Na razie to są ćwiczenia, ale zapowiedziałem, że Polska będzie przygotowała także tę możliwość do stałej obecności wojsk nie tylko amerykańskich, ale także naszych wojsk sojuszniczych w Europie.
0: A minionej nocy ukraińska stolica znowu znalazła się pod rosyjskim ostrzałem. Według lokalnych służb rakiety balistyczne uderzyły m.in. w magazyny w dzielnicy Hołosijiwskiej, położonej niedaleko na południe od centrum Kijowa. Za pół godziny ma się rozpocząć okrągły stół dla ochrony zdrowia poświęcony wypracowaniu propozycji reform systemu ochrony zdrowia. Organizowany jest przez Polskę 2050 i jak mówiła rano na naszej antenie posłanka tej partii Wioleta Tomczak, jednocześnie współorganizatorka spotkania, przygotowano wiele propozycji zmian.
2: Przedstawimy dzisiaj ponad 10 swoich postulatów, pomysłów, informacji o tym, co można by było lepiej, szybciej, priorytetowo zrobić w ramach reformy systemu opieki zdrowotnej. I tak, jeżeli usłyszymy każdą ze stron sceny politycznej, to wierzę, że jesteśmy w stanie wyłapać najciekawsze, możliwe do zrealizowania plany. I tak naprawdę właśnie zobaczyć, gdzie mamy punkty styczne, by ponad podziałami tę reformę przeprowadzić.
0: Udział w spotkaniu potwierdzili przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, PSL-u, Koła Razem, Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz niezależni eksperci. Jak przekazała posłanka Tomczak na naszej antenie, w okrągłym stole nie wezmą udziału przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej. Rodziny 8 zidentyfikowanych ofiar rzezi wołyńskiej z Późnik otrzymali noty identyfikacyjne. Podczas uroczystości ich wręczenia minister kultury Marta Cienkowska podziękowała rodzinom pomordowanych i podkreśliła, jak ważne jest odzyskanie tożsamości przez ofiary ludobójstwa.
3: Identyfikacja oznacza coś bardzo prostego, powiem to bardzo prostym językiem. Oznacza, że na grobie można wreszcie wyryć imię i nazwisko. Że rodzina wie, gdzie może zapalić znicz. Że człowiek przestaje być anonimową ofiarą historii. Jestem głęboko wdzięczna wszystkim rodzinom, które zdecydowały się przekazać materiał genetyczny do badań. Wiem, że nie zawsze była to łatwa decyzja.
0: Marta Cienkowska podkreślała, że trudna historia nie przekreśla współpracy polsko-ukraińskiej i wyraziła nadzieję, że uda się zidentyfikować następne ofiary zbrodni wołyńskiej. Przypomnijmy, że do zbrodni w Późnikach doszło w lutym 1945 roku, kiedy Sotnia Ukraińskiej Powstańczej Armii zamordowała około 80 Polaków mieszkańców Późnik w obwodzie tarnopolskim.

0: Deszczowo i pochmurno będzie w całym kraju. Na południu możliwe opady gradu, a także burze. Ostrzeżenia drugiego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązują właściwie dla całego południa Polski. Temperatura wyższa niż w ostatnich dniach, od 20-22 stopni nad Bałtykiem, 25-26 stopni na zachodzie i na południu kraju. Najcieplej w centrum, w województwach łódzkim i mazowieckim, prognozowane 28 stopni.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: Ósma 35 na zegarach. W naszym studiu już jest Jonasz Jasnorzewski, dziennikarz Wirtualnej Polski. Cześć, dzień dobry Jonaszu.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Ale zanim porozmawiamy, to przeniesiemy się do Paryża. O. A tam jest premier Donald Tusk, bo trwa spotkanie koalicji chętnych. Oraz także wydaje mi się z całą pewnością, że dzisiaj rocznica zdobycia Bastylii. Więc przenosimy się do Paryża i posłuchajmy premiera Donalda Tuska.
3: Wczorajsze obrady koalicji miały jeden kluczowy wątek, czyli jak praktycznie zapewnić bezpieczeństwo dla Ukrainy i bezpieczeństwo dla regionu po ewentualnym osiągnięciu pokoju, a

0: przynajmniej przerwania ognia. I kluczowe z naszego punktu widzenia jest nasza wspólna decyzja o tym, że pierwsze ćwiczenia, w których będą brały udział wojska francuskie i brytyjskie, ćwiczenia, takie no, manewry, odbędą się w Polsce jesienią tego roku i będą to ćwiczenia, które przygotują całą koalicję zgromadzoną dzisiaj w Paryżu do no, takich realnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale także dla regionu. Po ostatnich wystąpieniach między innymi rosyjskiego prezydenta Putina, wystąpieniach pełnych gruźb, po ostatnim ataku na Kijów, widać wyraźnie, że ta eskalacja, o której mówię od dłuższego czasu, ze strony Rosji jest wciąż możliwa i dlatego z wielką satysfakcją przyjęliśmy tę ostateczną decyzję, że Polska będzie gościła żołnierzy amerykańskich, nie tylko amerykańskich, ale także brytyjskich i francuskich. Na razie to są ćwiczenia, ale zapowiedziałem wczoraj wobec wszystkich przywódców, że Polska będzie przygotowała także logistycznie, finansowo tę możliwość do stałej obecności wojsk nie tylko amerykańskich, ale także naszych wojsk sojuszniczych w Europie. Jak wiadomo, Europa musi wziąć na siebie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i kluczowa rola Polski jest tutaj absolutnie doceniana. Muszę powiedzieć z dużą satysfakcją, że nasze miejsce nie tylko w tej koalicji, ale w Europie jest miejscem naprawdę bardzo dzisiaj znaczącym.
1: Panie premierze, to ja może zacznę od pytania o ćwiczenie, czy Wojsko Polskie też będzie brało w nich udział, będzie mi zagrożone, czy raczej mowa o ćwiczeniach Anglików, Francuzów z wojskami ukraińskimi?
0: Założenie jest, że ćwiczenia będą miały charakter wspólny, wielonarodowy, z tym, że przyjadą do nas głównie Francuzi i Brytyjczycy, natomiast oczywiście Polska od samego początku jest to zaangażowana, między innymi nasze dowództwo w Bydgoszczy, które odpowiada za logistykę, za przygotowanie zaplecza w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej, zaplecza dla NATO i dla także w tym sensie dla koalicji chętnych. A więc oczywiście my nie tylko będziemy uczestniczyli, ale jesteśmy w pełnym tego słowa znaczeniu gospodarzami tych ćwiczeń.
1: Drugie pytanie dotyczące wczorajszych wydarzeń. Została zawiązana nowa koalicja dotycząca budowy nowych zdolności antybalistycznych w Europie. 9 państw plus Ukraina. Na liście nie znalazła się Polska. Więc pytanie dlaczego i jakie my mamy plany w tym zakresie?
0: Dzielimy się obowiązkami, jak wiecie, tych koalicji, rozmaitych koalicji dotyczących amunicji, działań antybalistycznych, antydronowych. Jest sporo, no tak jak na przykład flanka wschodnia, grupująca państwa graniczące z Rosją, Białorusią. No to też jest grupa państw, które podejmują jakieś konkretne działania dotyczące naszej granicy. W przypadku tej koalicji antybalistycznej mamy do czynienia z koalicją o charakterze przemysłowym. Zgłaszały się firmy z tych państw, które są gotowe wnieść swój potencjał do tej koalicji. Jeśli chodzi o polskie przedsiębiorstwa, analizują swoje możliwości. Koalicja, jeszcze dzisiaj się upewniałem, ma charakter otwarty. Jeśli będzie gotowa oferta przemysłowa ze strony polskich firm, to przystąpimy do tej koalicji.
2: Przed tym szczytem Ukraińcy prosili o pociski Patriot. Jaka będzie w donacjach ze strony Polski, czy jakakolwiek będzie?
0: My nie mamy zbyt dużych zasobów w tej chwili, jak państwo wiecie, i też zauważyliście, jaką burzę wywołała zupełnie niepotrzebną, szczerze powiedziawszy, szokującą tak naprawdę nasza decyzja o przekazaniu 5 Patriotów w pełnym porozumieniu z NATO, z Amerykanami, bo przecież działamy w tej kwestii wspólnie. To nie są jakieś polskie pomysły wyłącznie, ale to jest wspólne działanie NATO. Także my w tej chwili nie przewidujemy tego typu donacji, ale tak jak powiedziałem, ja nie akceptuję tej antyukraińskiej licytacji w Polsce i póki będę premierem, Polska będzie aktywnie uczestniczyła w miarę swoich możliwości i nie naruszając naszego bezpieczeństwa, ale będziemy aktywnie uczestniczyli w pomaganiu Ukrainie wobec wojny z Rosją.
2: Panie premierze, to jeszcze korzystając z okazji, warszawski sąd wczoraj nie zgodził się na europejski nakaz aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Czy to podkopuje całą sprawę rozliczeń? Czy jest jakiś plan B i jak on wygląda?
0: Tak, to jest irytujące, że ta koordynacja pomiędzy prokuraturą, sądem nie wygląda, szczerze powiedziawszy, dobrze.

0: Sąd uznał, że skoro nie jesteśmy w stanie wskazać miejsca pobytu Zbigniewa Ziobry w Europie, to europejski nakaz aresztowania nie ma sensu. Niektórzy prokuratorzy uważają, że jest inaczej. I w tych sporach takich, powiedziałbym, formalnych ginie to, co jest najważniejsze, to znaczy skuteczność państwa polskiego w ściganiu domniemanych przestępców, w tym byłych polityków. I tak, czeka nas jeszcze naprawdę dużo roboty i nie chcę tutaj ubolewać nad stanem wymiaru sprawiedliwości, a raczej nad pracą niektórych jego przedstawicieli w prokuraturze czy w sądownictwie, ale mam naprawdę sporo do zrobienia tutaj.
1: A pan co zaufa do ministra Żurka?
0: Minister Żurek jest naprawdę zdeterminowany, znacie go. Znaczy to jest też w jakimś sensie ofiarą, podobnie zresztą jak jego poprzednik, minister Bodnar, tego, że nie jesteśmy w związku z prezydentami Dudą i Nawrockim, nie jesteśmy w stanie realnie przebudować prokuratury. I to tak, ja wiem, że tak jest. Te kluczowe zmiany w prokuraturze wymagałyby tak czy inaczej zgody prezydenta, zgodnie z ustawą pisowską, moim zdaniem niekonstytucyjną, ale tak sobie wymyślili i ta ustawa jest dzisiaj obowiązuje, więc czasami tak, mam wrażenie, że minister Żurek ma dużo więcej ochoty niż możliwości i ma trochę skrępowane ręce. Taka jest prawda. Przepraszam, powinienem może mieć więcej wyobraźni. Wtedy, kiedy zapowiadałem szybkie rozliczenia, nie przewidziałem, że to będzie tak trudne w związku z sytuacją między innymi w prokuraturze.
2: Wysłuchaliśmy wystąpienia konferencji prasowej premiera Donalda Tuska w Paryżu. Wczoraj zakończyło się posiedzenie i spotkanie koalicji chętnych, a dzisiaj premier pozostaje w Paryżu na obchodach Święta Narodowego Francji. Komentarz. Wraz z państwem wystąpienia premiera wysłuchał Jonasz Jasnorzewski z Wirtualnej Polski. Raz jeszcze cześć, dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry, potwierdzam, tak było.
2: Tak było. Bardzo ciekawe były te słowa premiera na koniec. O tym, jak mówił, że nie przewidział, nie wyobraził sobie chyba do końca, kiedy mówił o szybkich rozliczeniach, jak one będą wyglądały i że minister Waldemar Żurek ma dużo chęci, ale mało narzędzi w ręku.
4: Tak, no to mi trochę przypomina wypowiedź premiera, że pytanego, dlaczego ze stu konkretów niewiele się ostało i niewiele zostało zrealizowanych, że no dostaliśmy 30%, to zrobiliśmy 30%. Wydaje mi się, że przepisy obowiązujące w Polsce, ustawy wprowadzone przez PiS, zdaniem premiera niekonstytucyjne, no jednak są dosyć powszechnie znane przed przejęciem władzy. Były też znane. Wiadomo było, jakie prawo obowiązuje i co można, a czego nie można, więc nie do końca rozumiem po 3 latach refleksję, że no widzicie, rozumicie, trochę się nie spodziewaliśmy, że to tak się nie da. O.
2: No szczególnie, że powody dymisji Adama Bodnara były właśnie takie, że się nie da. I minister Żurek miał, że podano już Żurek, a co będzie na deser i na drugie.
4: No może stacja kosmiczna będzie na deserii, nie, statek kosmiczny.
2: Statek, tak, bo mamy zainwestować bardzo wiele w polski rozwój przemysłu kosmicznego. Ale wróćmy jeszcze do Waldemara Żurka i do tego wniosku o europejski nakaz aresztowania, który został przez sąd odrzucony. Minister Żurek zapowiada złożenie kolejnego wniosku, ale to też mi się kłóci z jego wcześniejszymi deklaracjami, że bez europejskiego nakazu aresztowania wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry może być nieskuteczny w Stanach Zjednoczonych. Czy rzeczywiście ten pomysł złożenia kolejnego wniosku to jest pomysł na sprowadzenie Zbigniewa Ziobry do Polski, czy na ratowanie siebie politycznie?
4: Nie, no raczej to drugie, na ratowanie siebie politycznie, na próbę uratowania jeszcze jakoś twarzy, że prokuratura walczy, że nie składa broni. No, pytanie, dlaczego tego nakazu aresztowania europejskiego nie ma, no bo to trochę jakby burzy narrację koalicji rządzącej, która... No przez cały ten okres prób rozliczeń czy ścigania polityków PiS-u mnożyła te różne oskarżenia, czy prokuratura pod rządami koalicji aktualnej obywatelskiej, koalicji rządzącej, mnożyła te oskarżenia, budując takie poczucie, że tam dochodziło do jakichś gigantycznych przestępstw. Nawet nie, że w ogóle dochodziło do przestępstw, tylko tam były te oskarżenia o kierowanie grupą przestępczą i to pytanie, czy to po prostu nie jest zbyt napompowane.

0: potencjalnych wojsk sojuszniczych, tutaj w głównej mierze brytyjskich, francuskich, ale też prawdopodobnie z innych państw, niekoniecznie Polski, biorącej udział bezpośrednio w ćwiczeniach bojowych, to należy podkreślić, które docelowo w przyszłości mogą stanowić tę część sił zbrojnych, które będą miały gwarantować bezpieczeństwo Ukrainy. Chodzi, bo to jest powiązane właśnie z ewentualnym, czy to rozejmem, czy przyszłym potencjalnym pokojem i jak zabezpieczyć Ukrainę przed wznowieniem agresji rosyjskiej. Do tego właśnie służą ćwiczenia, o których wspomniał premier, a pan powiedział tu o tym.
1: To jest jeden z efektów spotkania koalicji chętnych?
0: To jest jeden z efektów, jak najbardziej. Tam było znacznie więcej też ustaleń. Oczywiście głównie w wymiarze tej koalicji pocisków czy obrony powietrznej Ukrainy. Koalicja balistyczna, bodajże taka nazwa została tutaj przyjęta. Ale też szereg mniejszych, a ważnych finansowo porozumień, które zostały ogłoszone, jak na przykład zakup 16 Rafaeli przez Ukrainę. Musimy wziąć pod wzgląd, że Ukraina została wyposażona w środki finansowe państw Unii Europejskiej, ale do tego grona dołącza także Wielka Brytania. Między innymi na zakup uzbrojenia, one są sukcesywnie realizowane, ogłoszone, więc taka okazja jak spotkanie w Paryżu no, służyło temu, żeby zademonstrować, co też sama Francja zyskuje na udziale w tej koalicji chętnych, czyli tej, która wspiera Ukrainę w wojnie obronnej z Rosją.
1: Zastanawiam się, panie profesorze, jaką też wspólnota europejska szeroko rozumiana ma przyjąć strategię wobec zapowiadanych coraz częściej i prowokacji wobec któregoś z krajów bałtyckich bądź Polski ze strony Rosji.
0: No niewątpliwie poziom napięcia tutaj jest bardzo wysoki i te działania nie mogą być ograniczone tylko do tego typu spotkań, tylko muszą być konkretne wykonywane działania. Tak w zakresie cyberbezpieczeństwa, jak i w zakresie działań dyplomatycznych, działań zabezpieczających nas przed potencjalną agresją czy testowaniem militarnym. I stąd ważne jest wyposażenie armii i produkcja uzbrojenia, jakby niezależnie od szeregu powiązań, zorientowana na bezpieczeństwo narodowe poszczególnych państw. Wysokim prawdopodobieństwem staje się to, że taki test może być przeprowadzony na jednym z państw bałtyckich, a są i tacy, którzy twierdzą, że także w Polsce. Ja jeszcze do tego no, nie jestem przekonany, że Polska może stać się celem bezpośredniego uderzenia kinetycznego. Natomiast zagrożenia cybernetyczne, dezinformacja to jest to, co jest obserwujemy coraz bardziej intensywne. I z tym należy bezwzględnie tutaj oczywiście walczyć.
1: A to ja tylko dopytam, panie profesorze, bo pan wykluczył to zagrożenie kinetyczne wobec Polski, a wobec krajów bałtyckich?
0: Ja no, mówię dlatego, że wykluczam wobec Polski, bo sądzę, że dla Rosji to by było zbyt jednak ryzykowne. Zbyt mało ma argumentów, żeby ewentualnie wycofać się z tego, że przeprowadza ofensywę przeciwko całemu NATO wręcz, bo przecież artykuł 5 NATO. No, natomiast w odniesieniu do państw bałtyckich tam jest możliwość wykorzystania takich argumentów jak mniejszość rosyjska, która w sposób sprowokowany może domagać się obrony i wówczas ewentualna agresja rosyjska punktowa może nie być odebrana przez wszystkich członków NATO jako atak na Sojusz Północnoatlantycki, tylko w tym kontekście. Natomiast
1: musimy kończyć, poproszę o puentę.
0: Tak. Więc sądzę, że dzisiaj Polska jeszcze jest bezpieczna i powinniśmy wzmacniać nasze zdolności produkcyjne obrony. Tarcza Wschód to jest nasz priorytet.
1: Profesor Artur Roland Kozłowski, politolog, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet WSB Merito. Bardzo dziękuję. Panie profesorze, państwu dziękuję za wspólny program. Do usłyszenia, do jutra.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny.

0: Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Jesienią w Polsce odbędą się ćwiczenia wojskowe w ramach koalicji chętnych. Na początek słowa premiera Tuska po spotkaniu w Paryżu. Wciąż niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Amerykanie atakowali Iran, zablokowali też tamtejsze porty. To nowy etap w jego karierze. Robert Lewandowski pierwszy raz zaprezentuje się jako piłkarz Chicago Fire. Minęła dziewiąta, Rafał Boguta, zapraszam. Premier Donald Tusk zapowiada, że Polska przystąpi do zapowiedzianej koalicji obrony antybalistycznej z Ukrainą, jeśli ze strony polskich firm gotowa będzie oferta przemysłowa. Wcześniej szef rządu mówił o przebiegu wczorajszego spotkania tzw. koalicji chętnych. Jak zapowiedział, pierwsze ćwiczenia odbędą się w Polsce jesienią.
7: I będą to ćwiczenia, które przygotują całą koalicję zgromadzoną dzisiaj w Paryżu do takich realnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, ale także dla regionu.
6: Premier mówił wcześniej, że we wspólnych ćwiczeniach wezmą udział żołnierze francuscy i brytyjscy. A premier będzie obserwował dziś obchody najważniejszego narodowego święta Francji, nazywanego Dniem Bastylii. W ramach tych obchodów ulicami Paryża przejdzie największa w historii wojskowa defilada. Znowu niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Trwają amerykańskie ataki na Iran. Jednocześnie od dziś ma obowiązywać ogłoszona wczoraj przez Donalda Trumpa blokada irańskich portów. Więcej o tym Milena Rashid-Szehab.
8: Irańskie media donoszą o nocnych eksplozjach na wyspie Keszm i Kisz, a także w położonych nad Zatoką Perską miastach Bandar Abbas i Bushehr. Donald Trump, który wrócił do wojennej retoryki we wczorajszym wywiadzie, stwierdził, że szkody dokonane przez USA są tak duże, że przeniosły Iran do epoki kamienia łupanego. Wcześniej ogłosił zaczynającą się dzisiaj blokadę irańskich portów oraz wprowadzenie opłat na rzecz Stanów Zjednoczonych za bezpieczne korzystanie z cieśniny Ormuz. Ma ona wynosić 20% wartości ładunku statku, ale nie wiadomo, jak miałaby być egzekwowana. W odpowiedzi Iran zaostrzył kontrolę nad żeglugą w cieśninie Ormuz, przeprowadził ataki odwetowe na łódź amerykańskiej marynarki wojennej oraz amerykańskie bazy wojskowe w Kuwejcie i Bahrajnie. Zjednoczone Emiraty Arabskie podały również, że Irańczycy trafili w 2 należące do nich tankowce. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
6: Powrót do działań wojennych spowodował najniższy od tygodni ruch w cieśninie Ormuz oraz wzrost cen ropy w ciągu ostatniego tygodnia o około 10%. Uporządkowanie rynku najmu krótkoterminowego oraz budowa gigafabryki sztucznej inteligencji za unijne pieniądze. Do tego kwestia dofinansowania ochrony przyrody i uchwały dotyczące ostatniej rewizji KPO. To najważniejsze projekty ustaw, jakimi zajmą się dziś ministrowie gabinetu Donalda Tuska. Cotygodniowym obradom Rady Ministrów będzie tym razem przewodniczył wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Polsce coraz częściej dochodzi do antyukraińskich incydentów. Mówił o tym na naszej antenie wiceszef MSZ.

0: MSWiA Tomasz Szymański. Polityk Koalicji Obywatelskiej podkreślał, że winę za obecną sytuację ponosi część polityków.
1: Przede wszystkim odpowiedzialność za tego typu działania powinni wziąć politycy. Nie wykorzystywać sytuacji do doraźnej korzyści politycznej, a ewidentnie widzimy, że są siły polityczne, które budują się na kryzysie ukraińskim, budują się na antagonizowaniu w stosunku do Ukraińców. Wydarzenia z Bielska-Białej są kwintesencją tego, co się dzieje, takie podbudzanie, rozjuszanie Polaków, napuszczanie, knucie w stosunku do Ukraińców pokazuje, że nawet dzieci nie są bezpieczne.
0: Bielska policja zatrzymała wczoraj mężczyznę, który miał znieważyć ukraińską dziewczynkę ze względu na jej narodowość. Do incydentu doszło w autobusie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. Poszkodowana dziewczynka nagrała zajście, a film opublikowała w mediach społecznościowych. To początek nowego etapu w życiu jednego z najlepszych napastników w historii piłki nożnej. Robert Lewandowski dziś pierwszy raz zaprezentuje się jako piłkarz Chicago Fire. Polak wczoraj wieczorem czasu lokalnego przyleciał samolotem rejsowym z Warszawy do Wietrznego Miasta. Wcześniej w amerykańskiej ambasadzie w Warszawie Robert Lewandowski odpowiadał na kilka pytań dotyczących jego przyszłości.
2: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
3: Na co najbardziej czekasz w swoim pierwszym sezonie w MLS?
2: Na zwycięstwa i bramki.
3: Jedno słowo, które opisuje ten nowy rozdział.
2: Doświadczenie.
3: Ulubiona amerykańska piosenka.
2: Amerykańska? Oj, za szybko mi do głowy przyszło Usher, yeah.
3: Jakiego polskiego zwrotu powinni się nauczyć kibice z Chicago?
2: Oj, dużo ich jest. Dziękuję.
3: I na koniec, jaką wiadomość chciałbyś przekazać kibicom z Chicago Fire?
2: Że będą szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników.
0: Kapitan reprezentacji Polski najpierw weźmie udział w treningu zespołu, a następnie na konferencji spotka się z dziennikarzami. Nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie Robert Lewandowski zadebiutuje w nowych barwach.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Uwaga na burze z ulewnym deszczem i lokalnie gradem na południu kraju. Na obszarze 10 województw od godzin popołudniowych do późnego wieczora obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia. W pozostałych regionach kraju przelotnie popada, a słonecznie i bez opadów dziś tylko na północy. Na termometrach maksymalnie od 21 stopni na wybrzeżu, 26 na zachodzie i południu, do 28 w centrum i na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest teraz dobra lub bardzo dobra. Nigdzie nie występują przekroczenia norm. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 25% energii. Jak czytamy na stronie Zielone Godziny, między 18 a 21 w trosce o środowisko warto oszczędzać energię. W zachodnich województwach utrzymuje się średnie zagrożenie pożarowe. Na pozostałym obszarze kraju jest ono małe.
4: Klimat. Reklama.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo litrowe mleko UHT Simple tylko złotówka za sztukę przy zakupie 12 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Ale duża.
11: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
10: To co?
11: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
13: Dzień dobry Państwu.

0: 8 minut po godzinie 9. Małgorzata Żochowska, Izabajda, Natalia Jędrzejewska i Adam Brzeziński. To my będziemy z Państwem do południa. Będziemy sprawdzać, przyglądać się temu, co dzieje się wokół nas, żebyśmy byli na bieżąco. Informacja o burzach i ulewach, które mogą przejść przez Polskę, w uzupełnieniu tego, co słyszeli Państwo w pogodowych informacjach. Po informacjach możliwe podtopienia, wydano alerty. Polskie Radio 24.pl ze szczegółami dla Państwa. Wrócą burze, mogą im towarzyszyć ulewy, grad i silny wiatr. Alerty dla 10 województw podaje IMGW. To między innymi ziemia lubuska, Dolny Śląsk, na przykład powiat kępiński w Wielkopolsce, Opolszczyzna, Śląsk, południowe obrzeża ziemi łódzkiej, Małopolskę. Po Małopolskę mamy dla Państwa te mapy, jak zwykle. Podążamy za IMGW. Znajdą Państwo te informacje na naszym portalu, tak żebyśmy wszyscy byli bezpieczni.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: Profesor Danuta Plecka, politolożka, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry, pani profesor.
2: Dzień dobry.
0: Chciałabym zacząć naszą rozmowę od tego, co dosłownie kilka chwil temu powiedział premier Donald Tusk a propos rozliczeń. Nie wiem, czy pani się spodziewała takich słów i takiej deklaracji pana premiera. Za chwilę się do niej odniesiemy. Przypomnijmy, co powiedział.
3: Minister Wrzołek jest naprawdę zdeterminowany, znacie go. Znaczy, to jest też w jakimś sensie ofiarą, podobnie zresztą jak jego poprzednik, minister Bodnar, tego, że nie jesteśmy w związku z prezydentami Dudą i Nawrockim, nie jesteśmy w stanie realnie przebudować prokuratury. I to tak, ja wiem, że tak jest. Te kluczowe zmiany w prokuraturze wymagałyby tak czy inaczej zgody prezydenta, zgodnie z ustawą pisowską, moim zdaniem niekonstytucyjną, ale tak sobie wymyślili i ta ustawa jest, dzisiaj obowiązuje. Więc czasami tak, mam wrażenie, że minister Żurek ma dużo więcej ochoty niż możliwości i ma trochę skrępowane ręce. Taka jest prawda. Przepraszam, powinienem może mieć więcej wyobraźni. Wtedy, kiedy zapowiadałem szybkie rozliczenia, nie przewidziałem, że to będzie tak trudne w związku z sytuacją między innymi w prokuraturze.
0: Powinienem mieć więcej wyobraźni, kiedy proponowałem czy obiecywałem szybkie rozliczenia. Cóż to, pani profesor, za deklaracja, właściwie przeprosiny?
2: No to są przeprosiny za, jak to w koalicji jest takie powiedzenie, dowieziemy albo nie dowieziemy. Za właśnie niedowożone obietnice. Nie sądzę, że pan premier nie wiedział o zabetonowaniu ustawowym takim, o zabetonowaniu prokuratury ustawą, która została stworzona w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy czy Prawa i Sprawiedliwości. No i chyba powinniśmy jako obywatele się cieszyć, że wreszcie to zauważył.
0: W porę czy za późno?
2: Zdecydowanie za późno, dlatego że ta komunikacja polityczna ze społeczeństwem, którą próbuje jak gdyby serwować koalicja rządząca, ona nie trafia do opinii publicznej, ona jest cały czas kulawa. No, trzeba zauważyć, że koalicja rządząca i koalicja obywatelska jako największe ugrupowanie w tej koalicji ma duży problem z komunikowaniem społeczeństwu pewnych decyzji. Ja mam takie wrażenie graniczące z pewnością, że jest reaktywna w komunikowaniu i reaguje dopiero na pewne sytuacje kryzysowe. Obawiam się też, że znaczna część opinii publicznej już zapomniała, o co chodzi w tej sprawie związanej z Ziobrą i Romanowskim i wiedzą tylko tyle albo orientują się tylko na tyle, że panowie dość skutecznie unikają spotkania z wymiarem sprawiedliwości w Polsce.
0: No tak, bo Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek o europejski nakaz aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Kto wie, czy to nie utrudni ścigania byłego ministra, który ma 26 zarzutów postawionych przez prokuraturę. Pan minister Waldemar Żurek zapowiada, że po tym jak pozna uzasadnienie postanowienia sądu, rozważy ponowne złożenie wniosku. No tylko, że pan minister Ziobro będzie mógł teraz właściwie swobodnie przyjeżdżać do Europy z takim transparentem prawdopodobnie, bo co mi zrobicie?
2: Oczywiście, że tak. No, spójrzmy na to szerzej. Zbigniew Ziobro w mojej ocenie jest politykiem skończonym, dlatego że jest postacią

0: niewygodną również dla Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast z perspektywy takiej rodzinnej, z perspektywy, nie wiem, gry na emocjach, jeżeli chodzi o opinię publiczną, no zdecydowanie wygrywa to starcie z koalicją rządzącą i skutecznie unika odpowiedzialności za swoje działania, kiedy był ministrem sprawiedliwości.
1: No tak, tu się z panią profesor zgodzę, że już właściwie nieważne, o co chodzi. Ważne o to, kto to starcie wygrywa, kto jest z przodu. Na razie jest to Zbigniew Ziobro, który pokazuje brak sprawczości. Nawet jeżeli sąd, dodam tylko, od razu zaproszę naszych słuchaczy na rozmowę z profesorem Andrzejem Collem tuż po 9.30. Zapytamy pana profesora o opinię na temat decyzji sądu, jego własną, tak? Nawet jeśli sąd miał wszelkie podstawy do tego, żeby taką decyzję wydać, to będziemy się poruszać w sferze emocji i łatwo w takiej atmosferze wskazać, kto wygrywa, kto przegrywa, a o to chodzi.
0: No tak, tym bardziej, że jest ta narracja, która jest selfowana przez koalicję rządzącą, mówi o tym, że sądy są niezależne, niezawisłe i to właśnie to, co pada często z ust polityków, polityków tej części sceny politycznej, to podkreślanie, że my nie upolityczniamy sądów. Czyli co? Ziobro ma rację, tak? Bo nawet sądy przychylają się do tego, żeby negować działania wymiaru sprawiedliwości, znaczy ministra sprawiedliwości, bo nie wymiaru sprawiedliwości, ale ministra sprawiedliwości. I to jest ta narracja, którą na pewno Prawo i Sprawiedliwość wykorzysta w trakcie prekampanii, kampanii wyborczej. A przeciętny obywatel już nie będzie pamiętał o tych milionach złotych wyprowadzonych z Funduszu Sprawiedliwości, który służył politykom, a nie służył obywatelom.
1: I nie będziemy pamiętać, co ma na swoim koncie sędzia Piebiak. Będziemy, nie wiem, bombardowani argumentami, że Sąd Najwyższy nie zgodził się na uchylenie mu sędziowskiego immunitetu. I tak to będzie rozgrywane. Pani profesor, a może jest sens w tym, że trzeba dokonać resetu i przestać wskazywać sędziów i dzielić ich na neo, paleo i innych, jak mawia pan prezydent. Za tym jest też, tylko dodam, nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego.
0: Oczywiście wymiar sprawiedliwości został bardzo skutecznie zabetonowany przez poprzednią władzę i co do tego chyba nie mamy wątpliwości. Ja nie chciałabym się wypowiadać merytorycznie. Tym bardziej, że pan profesor Coll po 9 pewnie będzie odpowiadał, pani redaktor, również na to pytanie. Z takiego punktu widzenia praktycznego, takiego z perspektywy obywatela, no, to, czego my oczekujemy od sądów, to skuteczności, sprawczości, załatwiania naszych spraw w miarę szybko. No niestety to te spory polityczne wokół sędziów nie służą temu, bo się okazuje, że jeżeli ktoś jest neosędzią, to wówczas ten wyrok może być podważony chociażby w sądach europejskich i tak dalej. No i cały czas jesteśmy w tym samym miejscu, ale proszę zwrócić uwagę, że też nie ma woli politycznej, żeby to uporządkować najkorzystniej dla obywateli. Wokół sądownictwa, wokół wymiaru sprawiedliwości szeroko pojętego toczą się cały czas spory polityczne i nie ma woli porozumienia z żadnej ze stron.
1: No tak, chociaż kilka dni temu rozmawiałam z przedstawicielką środowiska prawniczego na temat zmian proponowanych w nowej ustawie, zmian w sądownictwie, które miałyby mnie, pani i każdemu z nas ułatwić dostęp do systemu. One nie były polityczne, polegały na nie wiem, wprowadzeniu cyfryzacji tam, gdzie można, na zmianach dotyczących samych biegłych, na przykład i kompetencji niektórych organów sądów. No i pozostaje tylko decyzja pana prezydenta, który powie tak albo nie. Ja pozwolę sobie na opinię, że powie nie, bo postawił sobie taki cel, żeby utrudniać życie rządowi tak, czy funkcjonowanie rządowi tak bardzo, jak to się tylko da. Więc oprócz tych bardzo upolitycznionych spraw zaczynają się dziać też te, które mają służyć nam wszystkim. No jestem ciekawa bardzo decyzji pana prezydenta, ale też jesteśmy w sytuacji, pani profesor, w której Po tym jak Krajowa Administracja Skarbowa ujawniła, że ponad 94% publicznych

0: pieniędzy wydanych przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej zostało obarczone nieprawidłowościami. To jest prawie 40 milionów złotych, między innymi na fortepian Paderewskiego, który do niego nie należał. Czy pani słyszała, pani profesor, żeby na kimś to zrobiło jakieś wrażenie?
1: Nie, dlatego że my żyjemy w takiej demokracji aferalnej, może w ten sposób. A poza tym, jak wskazują badania prowadzone w wymiarze ponadkrajowym, czyli w wymiarze międzynarodowym, 40 milionów to jest dla przeciętnego obywatela kwota abstrakcyjna. Proszę zwrócić uwagę, cofnę się do innej afery jeszcze za czasów ministra Czarnka, tak, który ta afera została ochrzczona mianem Willi Plus. Ta afera też na nikim nie robiła wrażenia, dlatego że tam padały kwoty abstrakcyjne dla przeciętnego człowieka. A poza tym to jest
0: i te wydatki
1: kwestia.
0: Były takie dalekie od nas, prawda? Bo
1: bardzo
0: nie do końca
1: od nas.
0: Potrafiliśmy sobie wyobrazić te wille i pieniądze, które przepływały no, w nie do końca zgodnym z prawem trybie. No tylko, pani profesor, wracając też jakby w związku z tym, co się dzieje wokół ministra Ziobry. No, słyszymy o aferze Villa Plus, mijają lata, i nie mamy do czynienia z aferą według organów ścigania. No nic się nie dzieje, a przynajmniej nie słyszymy. No to skąd mamy tkwić w przekonaniu, że to afera?
1: Oczywiście, no to jest narracja, która się przebija do opinii publicznej bardzo szeroko, którą część polityków chętnie przekazuje, podejmując wyzwanie, że się tak wyrażę. Ale tak jak powiedziałam, od jakiegoś dłuższego czasu afera goni aferę i ta demokracja, w której my funkcjonujemy, już jest demokracją tak zwaną aferalną. A z drugiej strony te afery dotyczą kwot, jeżeli mówimy o pieniądzach, które są abstrakcyjne dla przeciętnego obywatela. I dzieją się w znacznym oddaleniu od nas, bo jeżeli ktoś mieszka w małej miejscowości na wsi, to metropolia Warszawa jest tak daleko, że być może nawet w niej nigdy nie był, nawet z wycieczką szkolną.
0: No tak, proszę.
1: To wszystko składa się właśnie na taki obraz uruchamiania emocji negatywnych, ale to jest wypuszczanie bardzo często ginu z butelki. Jedna władza zniszczyła status zawodu nauczyciela, a teraz mamy do czynienia z niszczeniem lekarzy różnymi narracjami. Ale proszę zwrócić uwagę, że być może wywoływanie do tablicy znowu afery związanej z Prawem i Sprawiedliwością jest formą przykrycia tej afery, z którą mamy do czynienia w Szpitalu Południowym i tych niedociągnięć, które są po stronie Koalicji Obywatelskiej. Więc przestało to na nas robić wrażenie takie, jak w 2014 zrobiła chociażby ta słynna afera ośmiorniczkowa.
0: No tak,
1: się
0: i zawsze,
1: do tego przyzwyczaili.
0: Jasne. I zawsze będzie robiło na nas większe wrażenie zamieszanie w przychodni w Piasecznie, bo to są kolejne informacje Wirtualnej Polski tak. O tym, że lokalni politycy Koalicji Obywatelskiej na przykład dzwonili bezpośrednio do kierownictwa, do rejestracji w ostateczności. To, że wysyłali prośby o recepty mailem, to jest normalna praktyka w przychodniach, dostępna każdemu, nie tylko politykom Koalicji Obywatelskiej. Tak się tylko odniosę, bo mam takie doświadczenie. Można, każdy z nas, ja, pani, każdy pacjent może wykonać taki ruch, więc tutaj powiedziałabym, nic złego się nie dzieje. No ale jest to przychodnia założona przez samorządowców i tak im się trochę wydawało, że mogą więcej. Zawsze to będzie robiło na nas większe wrażenie niż Villa Plus i inne.
1: Oczywiście, że tak. Natomiast tutaj trzeba wyraźnie postawić granicę, bo wylejemy dziecko z kąpielą. Zawody okołomedyczne, które wchodzą w skład tego, co szumnie nazywamy ochroną zdrowia, kiedyś służbą zdrowia, to są zawody wysokiej wrażliwości społecznej. Proszę zobaczyć, że od jakiegoś czasu dopiero nie słyszymy doniesień medialnych o hurtowym wyjeździe absolwentów kierunków lekarskich za granicę i poszukiwaniu tam szczęścia i dobrobytu. To po pierwsze. Po drugie, jest to środowisko, które w tej chwili próbuje się, no powiem brzydko, oprócz wszystkich stron, a mamy tam do czynienia, no ja nie chcę używać słowa margines, ale z mniejszością tych, którzy naruszyli prawo i powinni za to być pociągnięci.

0: pociągnięci do odpowiedzialności. Rzesza lekarzy, pielęgniarek, laborantów, ratowników medycznych itd., itd. faktycznie służy polskiemu społeczeństwu. I wokół opieki medycznej jeszcze nie udało się wygrać żadnemu państwu taką stworzeniem takich zasad, i to nie tylko dotyczy Polski, to dotyczy również Europy, takich zasad, które byłyby na tyle hermetyczne i stabilne, żeby każdy czuł się zadowolony z ochrony zdrowia w danym państwie. Nie jestem w stanie sobie takiej sytuacji przypomnieć. Te działania, które w tej chwili podejmuje koalicja rządząca w stosunku do lekarzy, bo nawet nie projekty, tylko jakieś takie emocjonalne oświadczenia, tak bym to określiła, nie służą nam jako pacjentom, na pewno nie służą środowisku medycznemu, nie unormują tego rynku publicznego, natomiast wyraźnie jeszcze bardziej sprywatyzują ochronę zdrowia w Polsce.
1: Choć znowu powołam się na rozmowę z ekspertką z portalu Co w Zdrowiu. Pani redaktor, omawiałyśmy poszczególne elementy projektu pani minister Sobierańskiej-Grędy i ona twierdziła, że większość z tych rozwiązań ma ręce i nogi, że tak powiem kolokwialnie, potocznie.
0: Czym porządku, innym, ale prawda,
1: ale czym innym jest narracja pani profesor i ciskanie gromów właśnie w lekarzy w znacznej większości Bogu ducha winnych, oddanych swojej pracy z poczuciem misji i odpowiedzialności, a czym innym są te rozwiązania i pojedyncze przypadki ludzi, którzy jak czują, że mogą, to wykorzystują sytuację.
0: Oczywiście, ale proszę zwrócić uwagę na to, ja nie wiem, czy mogę się powołać na portal. Mogę się powołać na portal internetowy, prawda?
1: Proszę bardzo.
0: Onet.pl obliczył, korzystając z danych Ministerstwa Zdrowia, ilu w Polsce jest lekarzy, którzy zarabiają powyżej 1 000 000 zł rocznie. Podkreślam rocznie. I tych lekarzy w Polsce jest 625 albo 645. Mówimy o takiej liczbie w tej grupie zawodowej, która zarabia bardzo, bardzo duże pieniądze. Najszersza grupa zawodowa, tych, którzy są i na kontraktach, i na umowie o pracę, zarabia pomiędzy 30 a 40 tysiącami złotych. Brutto oczywiście, bo ja mówię o kwotach brutto, tak? Czyli trzeba odprowadzić od tego podatki, ZUS-y i tak dalej, i tak dalej. Miesięcznie, tak? 30-40 tysięcy złotych miesięcznie. Teraz proszę zwrócić uwagę, że ta narracja, ona się nie przebija do opinii publicznej. Przebija się do opinii publicznej selfowanie takiej narracji, gdy lekarze mówią o tym, że jeżeli zarabiają te 30-40 tysięcy złotych miesięcznie, to nie pracują 4 godziny dziennie. Pracują około pomiędzy 8 a 10 godzinami dziennie. Przyjmując więcej pacjentów, czyli tworząc nam tą otwartą opiekę zdrowotną, tą ochronę zdrowia, tak?
1: Jasne, albo wykonując więcej zabiegów, bo...
0: Procedur.
1: Tak,
0: a my słyszymy od polityków, że jeżeli zostaną ograniczone zarobki lekarzy, to zwiększy się dostępność do procedur. No bzdura kompletna. Populizm czystej maści.
1: Pani profesor, wspomniana przeze mnie ekspertka, redaktorka Co w Zdrowiu, mówiła, że te 240 zł za godzinę nie przejdzie, że to jest wstępna propozycja, będą rozmowy, że to nie przejdzie. Jestem bardzo ciekawa, w którą stronę to pójdzie, podobnie jak już na koniec może zdążymy. Po tym, co się wydarzyło w autobusie z dziewczynką z Ukrainy, myślę sobie, czy któryś z tych polityków, którzy tak szczują, miał jakąś refleksję. Skądinąd dziewczynka poradziła sobie znakomicie, ale no, nie to tak powinno być, nie na tym dziecko powinno się skupiać w swoim życiu,
0: pani
1: żeby
0: redaktor
1: sobie radzić z agresorem.
0: Pani redaktor, słusznie pani użyła słowa szczują, bo to ta cała nasza rozmowa dotycząca lekarzy, czy nauczycieli, czy kogokolwiek, to też jest szczucie na grupę tutaj zawodową. Natomiast w przypadku Ukraińców gin został wypuszczony z butelki i niestety to jest gin, który będzie się rozprzestrzeniał w sferze społecznej, w sferze publicznej i podgrzewanie takiej atmosfery negatywnych emocji w stosunku do Ukraińców, którzy żyją w Polsce, niekoniecznie z własnej woli, co chcę podkreślić, tylko dlatego, że uciekli przed pożogą wojenną, jest

0: jest po prostu niebywałym zagrożeniem dla stabilności społecznej i bardzo nieodpowiedzialnym działaniem polityków, którzy chcą albo utrzymać władzę, albo zdobyć władzę dla samej władzy.
1: I normalny człowiek na widok tej sytuacji powinien się zastanowić, co robi. Kto wie, czy oczywiście nie wystraszyć konsekwencji swojego działania, ale czy polityk ten czy inny jest normalnym człowiekiem w tej sytuacji?
0: No, pozostawmy to jako pytanie retoryczne.
1: Dziękuję pani bardzo za rozmowę, pani profesor. Profesor Danuta Plecka z Państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Podcast Polskiego Radia.
3: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
3: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy noży powycinane.
2: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 9.30. Rafał Boguta, zapraszam. Rząd bierze się za osoby podszywające się pod służby. To reakcja na ostatnie doniesienia o osobach, które w strojach przypominających mundury próbowały legitymować cudzoziemców w różnych miastach.
5: Mamy już gotowe rozwiązanie, które dokładnie dzisiaj stanie na zespole programowania prac rządu, żeby ścigać, żeby stawiać zarzuty osobom, które nie tylko nie podejmują albo mogą podejmować czynności w stosunku do obywateli, przebierając się za służby, tylko już sam fakt przebrania się, imitowanie służb, będzie w tym momencie karalny.
4: Tak mówił rano na naszej antenie wiceminister spraw wewnętrznych Tomasz Szymański. Władze MSWiA apelują, by zgłaszać każdą próbę podszywania się pod funkcjonariuszy czy urzędników państwowych. Prawniczka Sylwia Gregorczyk-Abram oraz opozycjonista z czasów PRL-u Adam Borowski to dwie kandydatury na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Dziś w Sejmie ich wysłuchania. Mecenas Gregorczyk-Abram ma poparcie posłów Lewicy, mówi Anita Kucharska-Dziedzic. Według posłanki dyskusja o wyborze nowego rzecznika powinna odpowiedzieć na pytanie, jak w obecnej rzeczywistości powinna wyglądać obrona praw człowieka.
6: Przed panią Gregorczyk-Abram, czy przed drugim kandydatem, który też chciałby być rzecznikiem, jest ogromne wyzwanie, żeby też powiedzieć, jak sobie wyobrażają Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich i dzisiaj, i w najbliższej przyszłości.
4: Wysłuchanie kandydatów na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich ma się rozpocząć o 14.00. Między innymi wyższe wsparcie na termomodernizację, bardziej efektywne źródła ciepła czy łatwiejszy dostęp do programu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił najważniejsze zmiany w programie Czyste Powietrze. Rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego Piotr Siergiej ocenił w rozmowie z Polskim Radiem, że choć zmiany przedstawione są ważne i potrzebne, to na razie wyglądają na bardziej kosmetyczne.
7: Czekam na to, co będzie dalej, ponieważ jest to zbyt mało, żeby ten program ruszył z taką siłą, z jaką pracował w 2024 roku.
4: Najnowsze zmiany zaczną obowiązywać od 20 lipca. Od kilku dni na części kąpielisk nad Bałtykiem obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Mimo to coraz więcej turystów omija strzeżone plaże i kąpie się tam, gdzie nie ma ratowników. To może być bardzo niebezpieczne, przypomina kierownik usteckich ratowników Piotr Wasilewski.
8: W ostatnich dniach chociażby w Ustce dochodziło do sytuacji, gdzie potrzebne były interwencje ze względu na osoby, które właśnie wchodziły do wody w miejscach niestrzeżonych, w miejscach niesprawdzonych, przy dosyć trudnych warunkach. Zaczynało wyciągać je w morze, używali do tego dmuchanych zabawek, które nie są, pamiętajmy, sprzętem ratunkowym ani asekuracyjnym.
4: Ratownicy przypominają, by korzystać tylko ze strzeżonych kąpielisk oraz kategorycznie unikać alkoholu podczas wypoczynku nad wodą. I tym apelem kończymy informację o 9.30. W kolejnych już za niespełna pół godziny przywita się z Państwem Aleksandra Kozera. Ja dziękuję za wspólnie spędzony poranek, dobrego dnia i do usłyszenia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: 9.30.

0: 3. Jesteśmy z Państwem cały czas. Przypominam. Minister Waldemar Żurek reaguje po decyzji sądu w sprawie Zbigniewa Ziobry. Nie zgadzamy się, mówi pan minister, bo Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek o europejski nakaz aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Minister Sprawiedliwości zapowiada, że po uzyskaniu postanowienia sądu rozważy ponowne złożenie tego wniosku. Dlaczego to jest ważne? Decyzja sądu oznacza, że obecnie nie można ścigać Zbigniewa Ziobry na terenie Unii Europejskiej na podstawie ENA. To istotne, bo sprawa dotyczy byłego ministra Sprawiedliwości, na którym ciąży 26 zarzutów prokuratury. Dlaczego sąd odrzucił ten wniosek? Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie do spraw karnych, sędzia Anna Ptaszek, wyjaśniała, że nie wskazano, że Zbigniew Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej lub planuje podróżować do Unii Europejskiej. Podobnie sąd uzasadnił odmowę wydania nakazu aresztowania na wypadek pobytu Ziobry w Wielkiej Brytanii. Te oskarżenia są niezaskarżalne. Co na to Waldemar Żurek? Szanujemy decyzję sądu, ale nie zgadzamy się z taką interpretacją prawa. W dobie dzisiejszej komunikacji Zbigniew Ziobro jutro może znaleźć się w samolocie lecącym do Budapesztu czy Brukseli. Co wtedy? Nie będziemy mieli ważnego ENA wtedy, kiedy on wyląduje w strefie Schengen. Zatem rozważamy po uzyskaniu postanowienia sądu, czy nie należy złożyć ponownego wniosku o ENA. Prawo musi być skuteczne i my musimy skutecznie ścigać tych, którzy w Polsce złamali prawo. Tak mówi minister Waldemar Żurek, cytowany m.in. przez Onet.
1: Stan dnia.
0: A teraz z nami Michał Fabisiak. Michale, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Udało ci się usłyszeć, uzyskać jakieś polityczne komentarze na temat tego, o czym wspominałam przed chwilą?
2: No, można powiedzieć, że wszyscy najważniejsi politycy w tej sprawie już głos zabrali. Prokurator generalny Waldemar Żurek nawet zamieścił nagranie w mediach społecznościowych. Stwierdził, że szanuje wyrok sądu, no ale nie zgadza się z taką interpretacją prawa. Jak tłumaczył, Zbigniew Ziobro leczy się w Belgii, więc decyzja sądu oznacza, że nie będzie go można zatrzymać, gdy przybędzie do tego kraju. Dlatego też prokuratura nie wyklucza złożenia kolejnego wniosku o ENA dla tego polityka. Ale część polityków koalicji rządowej uważa, że lepiej, gdyby prokuratura skupiła się na ekstradycji byłego ministra sprawiedliwości. Wczorajszą decyzję sądu skomentował dziś też premier. Donald Tusk stwierdził, że minister sprawiedliwości ma skrępowane ręce. Szef rządu zwrócił uwagę na przepisy, które wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość.
3: Kluczowe zmiany w prokuraturze wymagałyby tak czy inaczej zgody prezydenta, zgodnie z ustawą pisowską, moim zdaniem niekonstytucyjną, ale tak sobie wymyślili i ta ustawa dzisiaj obowiązuje. Więc czasami tak, mam wrażenie, że minister Żurek ma dużo więcej ochoty niż możliwości i ma trochę skrępowane ręce. Taka jest prawda. Przepraszam, powinienem może mieć więcej wyobraźni wtedy, kiedy zapowiadałem szybkie rozliczenia. Nie przewidziałem, że to będzie tak trudne w związku z sytuacją między innymi w prokuraturze.
2: Prawo i Sprawiedliwość mówi natomiast o kolejnej porażce prokuratury. Politycy tej partii dziwią się, że ten wniosek w ogóle nie został wycofany, bo przecież, jak tłumaczą, Zbigniew Ziobro przebywa aktualnie w Stanach Zjednoczonych, więc decyzja sądu no, nie mogła być inna jak właśnie oddalenie tego wniosku. Wicerzecznik PiSu Mateusz Kurzajewski mówi, że rozliczenia rządów Prawa i Sprawiedliwości to po prostu kolejna obietnica Donalda Tuska, którą należy dołączyć do serii zatytułowanej Niespełnione.
4: Wychodzi czarno na białym, jak wielkim oszustwem było mówienie o tych wszystkich rozliczeniach, o tym, że Donald Tusk powsadza do więzień polityków Prawa i Sprawiedliwości. Wystarczyło tak na dobrą sprawę 2 lata, żeby wszyscy Polacy zobaczyli, jak wielkim oszustwem było to, co wszyscy politycy Koalicji Obywatelskiej mówili w kampanii parlamentarnej.
2: No ale rządzący, jak mówiłem na wstępie, nie zamierzają się poddać w tej sprawie. Prokuratura nie wyklucza kolejnego wniosku o ENA. Możliwy jest również wniosek o ekstradycję. Zbigniew Ziobro jest, przypomnę, ścigany przez polski wymiar sprawiedliwości. Chodzi o to, że prokuratura chce mu postawić 26 zarzutów. Ten najpoważniejszy to defraudacja środków z Funduszu Sprawiedliwości. Były minister sprawiedliwości, więc Zbigniew Ziobro wszystkiemu zaprzecza, uważa, że jest niewinny, mówi, że to nagonka polityczna. Przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Przypomnę, że do Ameryki wyjechał po zmianie władzy na Węgrzech, gdzie wcześniej przebywał i gdzie wcześniej otrzymał azyl polityczny od rządu Viktora Orbana. No ale jak się

0: zmieniła władza na Węgrzech. Zbigniew Ziobro wyjechał do Stanów Zjednoczonych, no i tam dziś przebywa.
1: Michale, dziękuję Ci bardzo za podsumowanie. Michał Fabisiak z Sejmu dla Państwa.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: A z nami profesor Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Co oznacza, że decyzja sądu w sprawie Zbigniewa Ziobry, a raczej w sprawie Ena, jest niezaskarżalna?
3: No to, że jest decyzją prawomocną i to jest stwierdzenie, które jest oczywiście słuszne. Natomiast jest kwestia interpretacji przepisu, który służy blokowaniu, betonowaniu w ogóle działalności prokuratury i polskiego wymiaru sprawiedliwości, dlatego że argumentacja ministra Żurka jest trafna. No nie może być tak, że ENA nie może być wydane w sposób warunkowy, to znaczy, że gdyby był na terenie Unii Europejskiej, to ten nakaz aresztowania działa. To jest zupełnie logiczne, że jeżeli jest w Stanach Zjednoczonych, to ENA nie działa, bo dotyczy tylko krajów członków Unii Europejskiej. Ale to jest kwestia właśnie interpretacji. Uważam tutaj, że są argumenty za tym, żeby tak interpretować ten przepis i że prokurator generalny ma tutaj rację. Cała polityka PiS-u szła w tym kierunku, ażeby zabetonować niekaralność osób, które no, mają bardzo poważne grzechy z okresu ich władzy i możliwości no, rozwalania wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
1: Michał Fabisiak, panie profesorze, przypomniał, że Zbigniew Ziobro leczy się na przykład w Belgii. Przecież on ma tam swoje miejsce zamieszkania. Nie wiem, czy jeszcze jego dzieci chodzą tam do szkoły, czy może sytuacja się zmieniła. Przecież wszystko wskazuje na to, że miałby argumenty, żeby do strefy Schengen przylecieć.
3: No ja właśnie też idę w tym kierunku, to znaczy przecież wiemy wszyscy, że mieszkał tam, nie wiem nic o jaka jest sytuacja jego rodziny, ale mieszkał tam, leczy się tam, wobec tego można traktować, że pobyt w Stanach Zjednoczonych jest pobytem jakimś czasowym, przejściowym. W związku z tym trudno też mówić, że on nie jest związany z terenem państw należących do Unii Europejskiej.
1: I wyobrażam sobie, panie profesorze, sytuację, w której prokuratura na przykład dostaje informację, że pan Zbigniew Ziobro jest w Europie albo się wybiera do strefy Schengen, zwraca się do sądu ENA, a sąd decyduje, że posiedzenie odbędzie się 3 września.
3: No właśnie.
1: Albo 11 listopada.
3: No, tak,
1: no nie, bo to dzień wolny od pracy.
3: Tak nie może prawo funkcjonować. No, tak nie może funkcjonować prawo. Tutaj ja uważam, że są merytoryczne argumenty, żeby uznać, że ENA powinno być tutaj stosowane.
1: To jeszcze chcę pana profesora zapytać, na jakiej podstawie sąd wydał taką decyzję? Wszystko jest zgodnie z przepisami?
3: Na podstawie takiej literalnej interpretacji przepisu kodeksu postępowania karnego, ale no, tutaj też trzeba taką wykładnię celowościową wyrazić. No, nie może być ten instrument ścigania osób, które uchylają się od wymiaru sprawiedliwości w Polsce, interpretować w tak zawężający sposób, który no, uniemożliwia realizacji woli ustawodawcy. No niestety ten ustawodawca wtedy tą wolę miał zupełnie w innym kierunku ustawioną, ale interpretacja tego przepisu właśnie w sposób celowościowy jest możliwa.
1: Co może zrobić minister Żurek, panie profesorze? Dlatego zapytałam o znaczenie określenia niezaskarżalne, bo czy to oznacza, że trzeba zupełnie inaczej sformułować ten wniosek?
3: Tak, z innym uzasadnieniem. To tutaj może radził, prawda, prokuratorowi generalnemu, z innym uzasadnieniem właśnie wskazującym na to, że interpretacja przyjęta przez sąd, który wydawał to postanowienie, postanowienie

0: nie jest interpretacją jedyną, że można, prawda, przyjąć taką interpretację właśnie celowościową, to znaczy powiedzieć, że ENA musi być wydana na wypadek, gdy dana osoba znajdzie się na terenie państw Unii Europejskiej.
1: Pozwolę sobie na delikatną ironię. Może tam trzeba dopisać, że pan minister Żurek leczy się w Belgii, ewentualnie może...
0: No chociażby tego typu argumenty trzeba by tutaj podnieść. No.
1: Minister Ziobro, przepraszam, jasne. Panie profesorze, czyli rozumiem, że cel ten sam, czyli ponowny wniosek o wydanie ENA, tylko z innym uzasadnieniem.
0: Tak.
1: Czy pan premier dziś rano pozwolił sobie na dość gorzką refleksję, że może za wcześnie obiecał szybkie rozliczenia, że może był optymistą w tej sprawie? Zgadza się pan profesor z tym, że, no, że ta obietnica rozliczeń przyszła za szybko, poszła za łatwo?
0: Ta obietnica była absolutnie uzasadniona, no bo są merytoryczne podstawy do tego, żeby jednak te osoby, które zepsuły ustrój państwa, no ponosiły odpowiedzialność za to. I w związku z tym te utrudnienia, proszę zobaczyć, jak to się wszystko łączy. Rozbity jest Trybunał Konstytucyjny. Wobec tego nie ma instrumentu do kontroli ustawodawstwa, które było tworzone przez PiS. I my mamy taką sytuację podobną do tego, jak była w 1989 roku, gdzie cała transformacja była oparta na ustawodawstwie PRL-owskim. Ale dzięki Trybunałowi Konstytucyjnemu można było wyczyszczać porządek prawny, prawda, i dawać możliwości prowadzenia reformy ustrojowej, jaka miała wtedy miejsce. Tutaj PiS był przewidywał, że może utracić władzę. I w związku z tym, szczególnie ustawą z lipca 2023 roku, zablokował działalność prokuratury. Prawda? To, że prokurator generalny nie może usunąć swoich zastępców bez zgody prezydenta. No to jest absolutny nonsens, żeby szef danej instytucji nie mógł usunąć przeszkadzających mu zastępców prokuratora generalnego. No to jest rozwiązanie, które no stoi zupełnie na głowie. Ale to jest obowiązujące prawo. Prawda? Obowiązujące prawo, które zostało celowo wydane, żeby nie umożliwić prowadzenie reformy wymiaru sprawiedliwości.
1: Ale są też, panie profesorze, sprawy bliższe ludziom, na przykład sędzia Iwaniec, zatrzymany prawdopodobnie, wiele na to wskazuje, pod wpływem alkoholu, zadzwonili na policję jego sąsiedzi i do dziś jego immunitet sędziowski jest niezagrożony. Na przykład pani prokurator, która prowadziła sprawę syna Jacka Kurskiego i umarzała postępowania, które teraz zresztą zostało wznowione,
0: też
1: czeka na decyzję.
0: Mówimy o tym samym, dlatego że są znów wprowadzone właśnie takie blokady. I dlatego nie można pociągać do odpowiedzialności sędziego, który popełnił przestępstwo, bo to jest prowadzenie stanowczości jest przestępstwem, ale o to jest podejrzany. Nie można prowadzić, bo jest immunitet sędziowski, który może usunąć nieprawidłowo, niekonstytucyjnie utworzona izba w Sądzie Najwyższym, która jest kompetentna do usunięcia takiego immunitetu. I to nie tylko jest sprawa tego sędziego, nie tej prokurator, to jest kilka spraw, które nie mogą zostać załatwione, to znaczy wymaga usunięcia immunitetu, odwołania immunitetu, bo organ, który do tego jest uprawniony, jest objęty, prawda, no, użyję tego, nie lubię tego określenia, ale neosędziami, którzy no, blokują, prawda, uniemożliwiają usunięcie immunitetu, a bez tego prokuratura i sądy mają związane ręce.
1: Panie profesorze, wspomniał pan o Trybunale Konstytucyjnym, który miał stać na straży porządku i bezpieczeństwa prawnego w naszym kraju.

0: A tymczasem prezes Trybunału Bogdan Święczkowski chce zabronić nowym sędziom udziału w zgromadzeniu sędziów. To zgromadzenie jest zwołane na dzisiaj, między innymi dlatego, że musi przyjąć sprawozdanie pana prezesa za 2025 rok, zaopiniować projekt budżetu Trybunału na 2027 rok. Ma na to czas do końca września. A tymczasem pan Bogdan Święczkowski, a to zmienia miejsce takiego spotkania po to, żeby nie wpuścić tych czworga sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie wobec prezydenta. Jedno takie spotkanie już zerwał. No i co może dalej zrobić? Jak długo prezes Święczkowski może blokować tę jedną z najważniejszych instytucji w naszym kraju?
1: No proszę, znów mówimy o tym samym praktycznie, bo też tutaj mamy blokadę. Pan prezes Święczkowski, już pomijam sprawę wyboru jego na prezesa, bo też tutaj są zastrzeżenia ze strony porządku prawnego, ale zostawmy to. Zgromadzenie ogólne wymaga obecności wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego, żeby na tym zgromadzeniu ogólnym byli obecni. Czterech, a dzisiaj pięciu sędziów wybranych przez Sejm, a tylko Sejm wybiera i tylko Sejm uczestniczy w procesie wyboru sędziów Trybunału. Prezydent ma przyjąć i to jest tylko, to nie jest żadna kompetencja prezydenta, to jest obowiązek prezydenta przyjęcia ślubowania od prawidłowo wybranych sędziów Trybunału. Tutaj nikt nie może kwestionować prawidłowości wyboru. Czyli prezydent łamie prawo i pan Święczkowski łamie prawo, nie wpuszczając prawidłowo wybranych sędziów, którzy złożyli zresztą ślubowanie wobec prezydenta. Prezydent był nieobecny fizycznie, ale prezydent otrzymał treść ślubowania, bo zostało złożone w kancelarii prezydenta, ale te osoby złożyły ślubowanie, wypowiadając rotę, składają je wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. I uważam, że cała procedura została tutaj spełniona, złożenia ślubowania. I pan Święczkowski nie ma co czekać na to, czy prezydent mu powie, że oni złożyli ślubowanie, czy nie, tylko ma obowiązek wpuszczenia ich do Trybunału Konstytucyjnego i dania im warunku orzekania w Trybunale. Zwołanie, to co dzisiaj zwołuje prezes Święczkowski, jest spotkaniem osób, które obecnie urzędują w Trybunale Konstytucyjnym. Spotkanie, które nie ma charakteru zgromadzenia ogólnego, bo nie biorą w nim udział wszyscy wybrani sędziowie Trybunału. I każde orzeczenie dzisiaj, nie można w cudzysłowie należy użyć to słowo orzeczenie, wydane przez osoby dzisiaj siedzące w Trybunale, nie jest pozbawione podstaw prawnych, jest bezprawne, dlatego że skład tego zespołu orzekającego nie został ustalony w oparciu o wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nie mamy Trybunału Konstytucyjnego obecnie, dopóki te osoby nie będą mogły orzekać w Trybunale.
0: Co więcej, panie profesorze, na ślubowanie czeka profesor Sławomir Patyra, nowo wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie. Niezwłocznie po tym, jak sędzia Zielonacki zakończył swoją pracę w Trybunale Konstytucyjnym, więc tutaj absolutnie nie ma się do czego przyczepić, przepraszam za słowo. I podobno otoczenie pana prezydenta sprawdza orzeczenia czy decyzje, które pan sędzia Patyra wydawał w ostatnim czasie po to, żeby ewentualnie coś zakwestionować.
1: Proszę, prezydent nie ma żadnych kompetencji do badania, merytorycznego badania zasadności uchwały Sejmu.
0: Ja rozumiem, panie profesorze, tylko dzieje się coś, co prawdopodobnie, znaczy, myślę, że może pan prezydent szuka powodu do tego, żeby nie przyjąć ślubowania od pana sędziego.

0: czy to może zrobić, czy nie?
1: Nie może tego zrobić, bo nie ma podstawy prawnej do tego. Prezydent, tak jest artykuł 7 Konstytucji, który mówi, organy władzy publicznej działają na podstawie prawa i w granicach prawa. Prezydent jest też organem władzy publicznej.

0: prawdą do zaniechania działania.
1: Ja chcę tylko, tak, panie profesorze, tylko chciałabym przypomnieć naszym słuchaczom sytuację z 24 czerwca. Wtedy doszło do pierwszego spotkania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które miało przyjąć to sprawozdanie i opinię w sprawie projektu budżetu. Wtedy okazało się, że nie tylko dwoje sędziów, którzy przyjęli ślubowanie, czy złożyli ślubowanie wobec prezydenta w Pałacu Prezydenckim, weszło na salę, ale także ta czwórka sędziów, którzy złożyli to ślubowanie w Sejmie. Pan prezes Święczkowski oburzył się, że tych czworo sędziów spotkało się z takim dość serdecznym, powiedziałabym, przyjęciem pozostałych, że rozmawiali ze wszystkimi i taka była dość koncyliacyjna atmosfera. No i opuścił salę razem ze Stanisławem Piotrowiczem i sędzią dublerem Justynem Piskorskim i zerwał wtedy to posiedzenie. Dziś może zrobić to samo i co dalej?
0: No nie, to jest bezprawne zachowanie pana Święczkowskiego. Muszę pani powiedzieć, że myśmy w czwórkę, to znaczy byli prezes Trybunału Konstytucyjnego. Byliśmy w Trybunale Konstytucyjnym, siedzieliśmy w tym holu już znanym, prawda, w którym mogą dzisiaj przebywać wybrani prawidłowo sędziowie Trybunału. Byśmy siedzieli z nimi i po tym spędzeniu z nimi pewnego czasu poszliśmy do gabinetu prezesa Trybunału, żeby mu na stojąco, zapraszał nas na kawę, ale żeśmy z tego nie skorzystali, powiedzieliśmy mu, że działa bezprawnie. Wprost po to żeśmy poszli, żeby mu to powiedzieć.
1: Jak zareagował?
0: Zareagował w ten sposób, że się z nami nie zgadza, prawda? Też wyraził się, że bardzo mu żal, bo był moim studentem. No mnie jest żal, że takiego studenta miałem, prawda? Bo to jest wyraźnie niekonstytucyjne, niezgodne z prawem działanie prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w każdym razie takiego, który się jako uważa się za prezesa, który ma strzec konstytucji, prawda? A on jawnie tę konstytucję łamie. To jest też podstawa do pociągnięcia jego do odpowiedzialności karnej. Inne są też podstawy z jego wcześniejszej działalności.
1: Właśnie. Panie profesorze, musimy kończyć niestety. To jeszcze tylko przypomnę naszym słuchaczom, że toczy się obecnie 8 śledztw, w których prokuratura rozważa ewentualną odpowiedzialność karną Bogdana Święczkowskiego,
0: ale teraz nie ma
1: który
0: organu,
1: podejmował
0: który
1: jako
0: chylić,
1: prokurator krajowy. Tak. I stąd te działania pana sędziego dziś Trybunału Konstytucyjnego prezesa w trosce po prostu o własną skórę. Profesor Andrzej Coll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego w Polskim Radiu 24. Dziękuję panie profesorze.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
6: Tu Polskie Radio Warszawa.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories.

0: Olen Spółka z o.o.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Ile jeszcze potrwa moje życie? Żeby było tak normalnie. Żeby być sobą, z kimś pogadać. Żeby ktoś wiedział, co robić, żeby nie bolało. 2-3 miesiące. Nie wiem ile. Nie myślę o śmierci. Jestem w hospicjum.
3: Kiedy nie da się już nic, my robimy wszystko, żeby zapewnić godną opiekę chorym w 260 placówkach w całym kraju. Wesprzyj naszą misję www.caritas.pl/hospicja.
1: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Politycy podsycający antyukraińskie nastroje to wrogowie publiczni, mówi premier. Donald Tusk skomentował atak na dziecko w Bielsku-Białej. Politycy są zaskoczeni, śledczy głowią się, co dalej. Sąd nie zgodził się na europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry. Piłkarski mundial nieubłaganie zbliża się do końca. Wieczorem poznamy pierwszego finalistę rozgrywek. Minęła 10:00. Aleksandra Kozera, zapraszam. Część prawicowych polityków i mediów to zdaniem premiera odpowiedzialni za szokujący atak na ukraińskie dziecko w Bielsku-Białej. Donald Tusk był pytany przez dziennikarzy o coraz silniejsze antyukraińskie nastroje w naszym kraju. Według premiera wydarzenia z Bielska to ich namacalny efekt.
2: Jeśli ktoś chce popłynąć na fali jakichś zmiennych nastrojów, na przykład nastroju antyukraińskiego, jest politykiem, to on jest dla mnie wrogiem publicznym. To ohydne zdarzenie w Bielsku-Białej. No przecież to... No chyba, ja nie znam nikogo przyzwoitego, kto by dawał przyzwolenie na takie zachowanie, jak to wobec tych dziewczynek ukraińskich. To jest niestety dowód na to, że to podpuszczanie ludzi, to szczucie, które jest, płynie z góry, czasami od niektórych mediów, czasami od niektórych polityków, że to przynosi fatalne skutki.
1: Mężczyzna, który zaatakował ukraińskie dziecko, jest w rękach policji. Najprawdopodobniej dziś usłyszy zarzuty. Agresor to kierowca bielskiej komunikacji. MZK zapowiedziało natychmiastowe rozwiązanie umowy. Europejski nakaz aresztowania nie dla Zbigniewa Ziobry. Warszawski sąd odrzucił wniosek prokuratury. Argument jest taki, że nakaz i tak nie objąłby Ziobry, bo ten jest w Stanach Zjednoczonych. No, o przeszkody w rozliczaniu byłego ministra sprawiedliwości polityków pytał gospodarz Poranka, Roch Kowalski.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Powiedz, jak koalicja rządowa przyjmuje decyzję sądu?
3: Dla koalicji decyzja to duże rozczarowanie, bo jak przekonywał także w ostatnich tygodniach minister Waldemar Żurek, wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych miałby większe szanse na powodzenie, gdyby został wydany także europejski nakaz aresztowania. Wioleta Tomczak z Polski 2050 wskazywała w Poranku Polskiego Radia 24 na sąd, który wniosek prokuratury rozpatrywał prawie pół roku.
4: Bardzo niezadowalający dla naszego społeczeństwa opieszałość sądu, bo wniosek został złożony, jak minister Ziobro jeszcze był na Węgrzech i tego typu wnioski powinny być rozpatrywane priorytetowo.
3: Wiceminister Tomasz Szymański z Koalicji Obywatelskiej dziwił się decyzji sądu, bo jak przekonywał, Ziobro w każdej chwili może się pojawić na naszym kontynencie.
5: Do tej pory leczył się, zresztą zameldowany chyba jest w Belgii, więc na terenie Unii Europejskiej, więc realnie można założyć migrację pana Ziobry i możliwe przybycie na teren Unii Europejskiej do strefy Schengen. Taki europejski nakaz byłby ważny.
3: To jeszcze przypomnienie. Zbigniew Ziobro wyjechał do Stanów Zjednoczonych na początku maja, zaraz po przejęciu władzy na Węgrzech przez Petera Madziara.
1: Sąd nie zgodził się na europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry. Komentarze gości Poranka zebrał Roch Kowalski. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję.
1: A ja przypomnę jeszcze, że polscy śledczy chcą postawić Ziobrze 26 zarzutów związanych z ustawianiem konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. Do zaprzyjaźnionych z PiS-em fundacji popłynęło ponad 100 milionów złotych. Nadciąga zapowiadana przez rząd rewolucja w najmie krótkoterminowym. Mieszkania na dobę lub na kilka dni zamawiane na platformach jak Airbnb czy Booking.com będą objęte kontrolą państwa i traktowane jak usługa hotelarska. Co to oznacza w praktyce? O tym Agnieszka Drążkiewicz.
6: Rząd nie pozostawia złudzeń. Rynek najmu krótkoterminowego trzeba pilnie uregulować. Mieszkania wystawiane na wynajem na dzień, dwa lub trzy będą rejestrowane. Właściciele będą podawać przy ogłoszeniach numer pozwolenia. To, jak przekonuje

0: Proponuje ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ukróci szarą strefę najmu krótkoterminowego, pozwoli normalnie mieszkać tam, gdzie taki najem zaczyna wypierać zwykłych mieszkańców.
1: Regulacja, a właściwie cywilizacja najmu krótkoterminowego musi uwzględniać przede wszystkim interes mieszkańców. Ludzi, którzy kupili mieszkania po to, żeby w nich normalnie mieszkać jak w mieszkaniach.
0: Najem krótkoterminowy będzie traktowany jak zwykła usługa hotelarska. Tam, gdzie samorząd wyda zakaz najmu na krótki czas, będzie można takie obiekty znaleźć tylko w hotelu czy pensjonacie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
2: Dziś poznamy pierwszego finalistę mundialu. W walce o awans zmierzą się piłkarze Francji i Hiszpanii. Były bramkarz reprezentacji Polski Jerzy Dudek nie ukrywa, że kibicuje Hiszpanom, ale jednocześnie uważa, że Francuzi mogą być trudni do pokonania.
3: Francuzi w śmienitej formie, no forma strzeleńska Kyliana Mbappé jest niesamowita. Jego przywództwo, pełna kontrola nad własnymi emocjami, pełna kontrola nad tym, co się dzieje na boisku. I można powiedzieć, że zespół zbudowany pod każdym względem bardzo solidnie, bo i w obronie, i w pomocy, i w ataku. Francja jest takim zespołem, który jest w stanie Hiszpanów zdominować, jeśli chodzi o posiadanie piłki i kreowanie akcji.
2: Początek tego starcia o 21:00. Jutro o tej samej godzinie drugi półfinał mundialu. Mecz Anglia-Argentyna.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Najwięcej przejaśnień będzie na Pomorzu, w rejonie Zatoki Gdańskiej, na Warmii i Mazurach. Poza tym sporo chmur, deszcz i burze. Alert JMGW drugiego wyższego stopnia obowiązuje na południu Polski, od województwa lubuskiego aż po Podkarpacie. Temperatura znów delikatnie w górę, od 23 stopni na północy do 28 w centrum i na południowym wschodzie. Najchłodniej nad samym morzem, tam od 20 do 22.
5: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
8: Nasza firma ma politykę B2B.
7: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
8: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
7: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
9: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, Qnet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz.
4: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
12: Biznes, ropa i mediacje. Kraje Zatoki mają jak i czym się bronić. Te analizy znajdą Państwo u nas na Polskiej Radio 24.pl. Sojusznicy USA, tak wskazuje Marcin Krzyżanowski, ekspert, wybierają strategiczną cierpliwość i nie odpowiadają na ataki Iranu. Państwa regionu wolą powściągliwość z obawy przed pełną eskalacją. Sojusznicy USA to Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Kuwejt są atakowani irańskimi atakami w odwecie za uderzenia militarne USA w Iranie. Nie odpowiadają. Między innymi o tym za chwilę będziemy rozmawiać z naszym gościem.
4: Stan dnia.
12: Ale wcześniej wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, który dosłownie chwilę temu podsumował ostatni szczyt NATO.
13: Rola, jaką Polska odgrywa w NATO, rośnie. Nasze znaczenie, nasza nasze wydatki zbrojeniowe, wszystko co robimy na rzecz podnoszenia

0: odporności i obronności wschodniej flanki NATO. Polska z państwa, które w momencie, gdy przystępowaliśmy do NATO w 1999 roku i przez pierwsze dekady była państwem, które oczekiwał wsparcia. Dzisiaj jest tym państwem, które też udziela wsparcia. Nasi żołnierze są obecni na Łotwie, w Rumunii, w Turcji, w różnych miejscach, gdzie chronią wschodnią flankę NATO. Możemy się o tym przekonać każdego dnia. Sukcesem szczytu NATO było podjęcie decyzji przez sojusz dotyczącej rozbudowy rurociągów paliwowych na wschód Europy. Z Niemiec zachodnich do Niemiec wschodnich, następnie do Polski, na północ do państw bałtyckich, na południe do państw Grupy Wyszehradzkiej, do Czech. To jest bardzo ważna inicjatywa, o którą zabiegały kolejne rządy. Przez wiele lat walczyliśmy. Szczyt w Ankarze potwierdza możliwość rozbudowy i zaangażowanie finansowe sojuszu w tą rozbudowę. Kolejną kwestią jest integracja przemysłów zbrojeniowych, szczególnie transatlantycka. Ten sojusz miał wymiar przemysłowy większy niż jakikolwiek wcześniejszy szczyt NATO. Dlaczego? Bo w przeddzień z oficjalnego posiedzenia szefów rządów i państw w Ankarze odbyło się pierwsze forum przemysłu obronnego, przemysłu zbrojeniowego. Polska odegrała tam ważną rolę. Transfer możliwości serwisowania rakiet PAC-3, rakiet do systemów Patriot, ale też podkreślenie na konferencji przez prezydenta Trumpa inicjatywy zawartej dzień wcześniej w Bydgoszczy produkcji rakiet dalekiego zasięgu, o zasięgu powyżej 900 km, rakiet Barracuda. Firma Anduril z Polską Grupą Zbrojeniową podpisała stosowną umowę, która umożliwia lokalizację produkcji w Polsce. Naszym celem jest uruchomienie tej produkcji już w przyszłym roku, a w Ankarze podpisaliśmy porozumienie z Estonią i Łotwą o sprzedaży w Polsce wyprodukowanych rakiet, pocisków dalekiego zasięgu do naszych sojuszników państw bałtyckich. Kolejnym punktem dzisiejszego posiedzenia była omówiona sytuacja na Ukrainie. Tu wszystkim chciałbym przypomnieć. Na Ukrainie trwa pełnoskalowa wojna. W ostatnim tygodniu Federacja Rosyjska zainicjowała 900 akcji przeciwko Ukrainie na samej linii frontu. Do tego naloty i w weekend, ale i dzisiaj w nocy na Kijów, rakiety balistyczne, bomby szybujące, tysiące różnego rodzaju działań i sprzętu wojskowego uruchomionego w celu atakowania Ukrainy. Ci wszyscy, którzy dzisiaj w Polsce z łatwością wygłaszają tezy, że wsparcie dla Ukrainy jest niepotrzebne, szkodzą Polsce, szkodzą bezpieczeństwu państwa polskiego, działają na szkodę Sojuszu Północnoatlantyckiego i działają przeciwko liderowi Sojuszu Północnoatlantyckiego, jakim są Stany Zjednoczone. Jednym z postanowień szczytu NATO było dalsze wspieranie Ukrainy. Jak wczoraj czytam wypowiedzi, czy słyszę wypowiedzi pana Czarnka, który mówi, że należy przestać wspierać Ukrainę i Unia Europejska powinna przestać wspierać Ukrainę, to jest jawne wystąpienie przeciwko Sojuszowi Północnoatlantyckiemu. To jest jawne wystąpienie przeciwko interesowi państwa polskiego. To jest jawne wystąpienie przeciwko racji stanu Rzeczpospolitej, w której to racji stanu Ukraina musi zwyciężyć, a nie może być pokonana.
1: I to minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziś Francuzi świętują rocznicę szturmu na Bastylię, który zapoczątkował wielką rewolucję francuską. To wielkie narodowe święto Francji, Dzień Bastylii. Między innymi defilada wojskowa na Polach Elizejskich właśnie w Paryżu jest częścią tych obchodów. Ona trwa, jest niezwykle uroczyście. We Francji są przywódcy wielu europejskich państw, nie tylko europejskich. Jest tam także premier Donald Tusk. A wieczorem, albo trochę później, po tej defiladzie nad paryskim i francuskim niebem przelecą polskie F-16. No to przyłączamy się do życzeń płynących w stronę Francji dziś z całego świata z okazji ich narodowego święta.
2: Komentarz.
1: A z nami Agnieszka Magdziak-Miszewska, była ambasadorka Rzeczpospolitej w Izraelu, teraz Akademia Sztuki Wojennej. Dzień dobry, pani ambasador.
3: Dzień dobry państwu.
1: Jestem ciekawa.

0: Pani refleksji. Myślała Pani, że zawieszenie broni i ten względny spokój potrwa trochę dłużej? Myślę oczywiście o Bliskim Wschodzie, o Iranie.
1: Właściwie nikt się nie spodziewał, że Iran zgodzi się nie tylko ograniczyć, ale przede wszystkim zawiesić swój program nuklearny. Ostatnia wojna Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem udowodniła władzom w Teheranie, że tak naprawdę odstąpić od programu nuklearnego nie mogą, bo to jest ich, bo to będzie ich najważniejsza broń. W związku z czym równie to samo dotyczy programu rozwoju, programu produkcji rakiet balistycznych z głowicami zdolnymi do przenoszenia pocisków nuklearnych. W związku z czym tak naprawdę było wiadomo, że nie będzie trwałego pokoju. To, że być może ten bardzo kruchy rozejm się utrzyma. Tak, można było przypuszczać, że potrwa trochę dłużej, ale dokładnie było wiadomo, jak to się skończy. Wojna, ostatnia wojna udowodniła również, że Teheran jest zdolny do przetrwania ataków, że zamiast się rozpaść, reżim ajatolachów się skonsolidował i że będzie się bronił.
0: No tak, a jeszcze dziś rano, przepraszam, bo to niezależne ode mnie to, co teraz słychać, mam nadzieję, że przejdzie. Amerykański prezydent ma absolutną rację, tak napisał szef dyplomacji Iranu Abbas Araghchi, a to a propos opinii dotyczącej cieśniny Ormus. I Abbas Araghchi pisze w mediach społecznościowych tak. Ktokolwiek zapewnia statkom handlowym bezpieczeństwo przy tranzycie przez Ormus, powinien otrzymać za to zapłatę. Chodzi oczywiście o to, że Stany Zjednoczone zamierzają pobierać tę opłatę. Ona ma stanowić jakiś procent od tego, co te statki przewożą.
1: 20%.
0: Ja powiedziałam jakiś procent, bo jutro to się może okazać 120, pewnie jak się pani domyśla, i stąd pewnie pani uśmiech też i reakcja. Zastanawiam się, jaką oni mają techniczną możliwość, żeby to robić. Czy to pozostaje w sferze pustych deklaracji, do których uśmiechamy się nie tylko my, ale także na przykład Iran?
1: No, kwestia jest taka. Jeżeli rzeczywiście wypłynięcie z cieśniny Ormus będzie możliwe i Iran umożliwi to statkom wypływającym na przykład z Bahrajnu czy Omanu, to flota amerykańska, czy też umieszczeni na okrętach celnicy amerykańscy, będą mogli rzeczywiście pobierać opłaty. Natomiast ja zdecydowanie, znaczy, wątpię, żeby to się tak naprawdę udało. Natomiast tutaj pojawia się ten w sposób oczywisty, że tak powiem, transakcyjny charakter polityki prowadzonej przez Donalda Trumpa. I to przekonanie, że na wszystkim nie tylko można, ale i trzeba zarobić, tak?
0: To jest, no tylko kto? Pytanie, kto chce zarobić i kto więcej? A raczej mówimy, no, będziemy uczciwi.
1: Chce zarobić zarówno Iran, bo zapowiadał wcześniej, tak, opłaty za przepłynięcie cieśniny Ormus, jak i Donald Trump za wypłynięcie z niej. Przy czym Trump powiedział jeszcze tak bardzo wyraźnie, że możliwość wypłynięcia z cieśniny będą miały wyłącznie statki, które będą wiozły gaz i ropę z państw Zatoki, wszystkich z wyjątkiem Iranu. Iran powiedział coś wręcz odwrotnego, prawda? Więc mamy tutaj do czynienia z klasycznym patem. Jak to się zrealizuje, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości, wciąż nie wiemy. Nie wiemy także, czy Donald Trump nie zmieni zdania za 5 czy 6 dni. Pamiętajmy, że zbliżają się wybory, tak zwane wybory połówkowe, tak, do kongresu. I republikanie

0: są wściekli na Donalda Trumpa, ponieważ wojna z Iranem cieszyła się, że tak powiem, trudno powiedzieć, cieszyła się. No, cieszyła się poparciem około 30% Amerykanów, reszta była z niej zdecydowanie przeciwna i może to mieć wpływ na przegraną Republikanów w listopadowych wyborach.
1: Pani ambasador, jeśli pani pozwoli, mam i dla pani, i dla państwa informację z ostatniej chwili, nie związaną z tematem naszej rozmowy, ale warto ją naszym słuchaczom zacytować.
2: Pilne.
1: Bo dziś rano na polecenie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej. To m.in. Maciej Świrski, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Przypominam państwu, śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 roku przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w związku z finansowaniem kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy, czym wyrządzono Fundacji szkodę mają. Wielkich rozmiarów, chodzi o 8 400 000 zł. Po przeszukaniach i zabezpieczeniach, które prowadzą agenci CBA, zatrzymani mężczyźni zostaną przewiezieni do prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Drugi z tych mężczyzn to Cezary J. To tyle w ramach pilnej informacji. Przypomnę, pani ambasador Agnieszka Magdziak-Miszewska jest gościem Polskiego Radia 24. Zastanawiam się, pani ambasador, nad absurdem tej sytuacji, bo sama łapię się na tym, że jak mówimy o konkretnych rozwiązaniach proponowanych przez Stany Zjednoczone, to się uśmiecham. I pozwalam sobie na jakąś ironię, na żarty i nie dlatego, że jestem przesiąknięta ironią, powiedziałabym do spodu, tylko no tak się ta międzynarodowa sytuacja układa, że jak kolejny raz pan prezydent Trump zagrozi zniszczeniem cywilizacji, to też się pewnie uśmiechnę.
0: No niestety. Sytuacja od początku wyglądała dość absurdalnie. To znaczy jest to już wiedzą powszechną, tak, że Izraelczycy zdołali przekonać Donalda Trumpa do przystąpienia do kolejnej wojny z Iranem, tak, po tej czerwcowej 2025 roku. Donald Trump deklarował, jak pamiętamy, tak, zmianę reżimu, odstąpienie od programu nuklearnego, de facto rozbrojenie Iranu, zainstalowanie władzy, która byłaby przychylna Zachodowi i samym Stanom Zjednoczonym. Wiemy także dzisiaj, że Izraelczycy zwerbowali, czy też próbowali zwerbować byłego prezydenta Iranu, Ahmadinejada, tak, do tego, aby po rozpadzie reżimu to on przejął rządy.
1: No, chyba przestałyśmy się słyszeć przez chwilę. Spróbujemy się połączyć jeszcze raz z panią ambasador. O, słyszymy się, pani ambasador?
0: Tak, oczywiście.
1: O, wspaniale. Wspomniała pani o panu Ahmadinejadzie, a tymczasem on wziął udział w uroczystościach pogrzebowych Alego Chameneiego. No i to raczej w tej części dla honorowych gości.
0: No to tak, ale wziął udział, to prawda, ale prosto z tej uroczystości został przewieziony do swojego domu, gdzie przebywa w areszcie. Tak? Służby irańskie, choć ustępują Mossadowi z całą pewnością, również odrobiły swoją lekcję, tak? Przeanalizowało to, co się działo od słynnej konferencji klimatycznej w Budapeszcie, gdzie doszło do spotkania pomiędzy Ahmadinejadem a Nahumem Barneą, byłym szefem Mossadu. Wiadomo, że Mossad przewiózł po ataku na kompleks Ahmadinejada, przewiózł Ahmadinejada do bezpiecznego schronienia, które on w niejasnych okolicznościach opuścił. Wiadomo też, że zanim doszło do spotkania z przedstawicielem Mossadu, Ahmadinejad zmienił swoją retorykę. Wiemy, że był dramatycznie rozczarowany niedopuszczeniem go do

0: ubiegania się o reelekcję, że krytykował reżim. Dlaczego zmienił zdanie? Myślę, że zrozumiał, że po pierwsze nie ma szans na obalenie dotychczasowego reżimu, że Mocztaba Chamenei zdołał skonsolidować wokół siebie wszystkie służby, ale też zdecydowała dużą część narodu irańskiego i że jedynym wyjściem byłoby odcięcie się od początkowego planu. Czy mu się to uda? Ja wątpię. Sądzę, że los Ahmadinejada jest przesądzony i że zostanie stracony.
1: Jeszcze na koniec chcę panią zapytać o refleksję dotyczącą przeorganizowania układu sił na Bliskim Wschodzie. Kto tam teraz rozdaje karty? Kto pokazał największą siłę i moc?
0: No, trudno powiedzieć, żeby Iran rozdawał karty. Niewątpliwie zwycięsko z tej wojny, choć nie jest to oczywiście zwycięstwo w kategoriach militarnych, wyszedł reżim irański. Ani Trump, ani Netanyahu nie osiągnęli swoich celów związanych z tą wojną, w związku z czym no, po prostu ponieśli porażkę. Nie militarną, ale wykluczającą realizację tego, co sobie zakładali. Ale jednocześnie to wzmocnienie się Iranu spowodowało, że stał się on dla partnerów z Zatoki jeszcze większym zagrożeniem. I że
1: no tak, a konsekwencje tego, prawda? Będziemy obserwować przez dziesięciolecia, jeśli nie dłużej, tej kolejnej niedokończonej przez Stany Zjednoczone sprawy na Bliskim Wschodzie. Dziękuję pani ambasador za rozmowę. Agnieszka Magdziak-Miszewska z państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję.
1: Stan dnia. Przypomnę państwu, dziś rano na polecenie prokuratury regionalnej w Rzeszowie agenci CBA zatrzymali dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej, m.in. Macieja Świrskiego, byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. O co chodzi w tej sprawie? Jan Ordyński, Towarzystwo Dziennikarskie. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, witam.
1: No to o co chodzi w tej sprawie? Co to za pieniądze wchodzą w grę?
2: Myślę, że są to pieniądze z Polskiej Fundacji Narodowej. On tam był jednym z ważnych ludzi tej fundacji i pewnie tutaj te manipulacje jakieś były robione, skoro CBA go zatrzymało. Myślę, że sprawa niebawem zostanie wyjaśniona głębiej.
1: Jest mowa o ponad 8 milionach złotych. To chodzi o szkodę wyrządzoną fundacji. Na razie szczegółów nie znamy. Prawdopodobnie pieniądze zostały wydane, kto wie, może nie na cele związane z fundacją, albo przynajmniej pozornie na te cele.
2: Być może rzeczywiście tak. No, myślę, że zatrzymanie w najbliższych godzinach się powinniśmy dowiedzieć, bo CBA przekaże go do prokuratury i prokuratura wyda na pewno jakiś komunikat. Świrski jest też postawiony w stan, został zawieszony jako przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bo też były zastrzeżenia pod jego adresem. Sejm wszczął postępowanie, mając w konkluzji postawić go przed Trybunałem Stanu.
1: Na jakim etapie są te działania? Bo wiem, Janku, że śledzisz tę sprawę.
2: Świrski jest w tej chwili zawieszony w związku z postawieniem go w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu. No ale postępowanie przed Trybunałem Stanu w Polsce to jest, że tak powiem, wielka niewiadoma, kiedy się moim zdaniem Trybunał też jest w ostatnim czasie zdezorganizowany i kiedy to się skonkluduje, nie wiem.
1: No to czekamy w takim razie na informacje. Jan Ordyński z państwem. Dziękuję, Janku,
2: dziękuję
1: za komentarz. Przytoczę państwu jeszcze raz tę informację. Dziś rano na polecenie prokuratury regionalnej w Rzeszowie agenci CBA zatrzymali dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej, Macieja Eś i Cezarego J. Śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużywania.

zużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 roku przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej w związku z finansowaniem kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy, czym wyrządzono Fundacji szkodę majątkową w wielkich rozmiarach. Chodzi o 8 400 000 złotych.

0: Autopromocja.
1: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22:06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 10:30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Wracamy do pilnej informacji od rzecznika, ministra koordynatora służb specjalnych. Jak pisze Jacek Dobrzyński, rano agenci CBA zatrzymali byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i byłego członka Polskiej Fundacji Narodowej Macieja Świrskiego. Sprawa dotyczy fundacji, a konkretnie sfinansowania zarządów PiS-u, kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy, czym wyrządzono fundacji szkodę majątkową w wielkich rozmiarach. Mowa o ponad 8 milionach złotych. Razem ze Świrskim zatrzymano też innego byłego członka fundacji Cezarego J. Obaj mają odpowiedzieć za nadużycie uprawnień. Wrócimy do tego w kolejnych informacjach i w rozmowach na antenie Polskiego Radia 24. Na kolejnym posiedzeniu rząd zajmie się pierwszymi regulacjami, które mają zreformować służbę zdrowia. Zapowiedział to premier Donald Tusk. Chodzi o zmiany przedstawione w ubiegłym tygodniu przez szefową resortu Jolantę Sobierańską-Grędę. Premier podkreśla jednocześnie, że czeka na decyzję prezydenta Nawrockiego w sprawie ustawy pozwalającej na gromadzenie danych o zarobkach medyków.
2: Przesunęliśmy ten punkt na przyszły wtorek, bo chciałem uczestniczyć w tym posiedzeniu rządu. Będziemy rozpatrywali i przyjmowali pierwsze rozporządzenia i projekt ustawy przygotowany przez panią minister zdrowia. Czekam przede wszystkim na decyzję dotyczącą tej ustawy, która trafiła do prezydenta i która umożliwi nam realną kontrolę tego, kto ile pracuje i kto ile zarabia.
1: Propozycje resortu zdrowia to między innymi ustalenie maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy, raportowanie czasu pracy do NFZ oraz określenie maksymalnego czasu pracy medyków na kontraktach. To dla władz w Kijowie kolejny krok na drodze do Unii Europejskiej. Ukraina rozpoczyna dziś w Brukseli drugi etap negocjacji członkowskich. Wiceminister funduszy Jan Szyszko z Polski 2050 uważa, że rozmowy akcesyjne mogą być okazją do rozwiązania sporu między Polską a Ukrainą.
3: Negocjacje akcesyjne z Unią Europejską są zawsze taką okazją, użyję tego słowa, by kwestie sporne między państwami, jednym, które jest w Unii Europejskiej, a drugim, które do niej aspiruje, były rozwiązywane. Widzieliśmy to wielokrotnie przy akcesji kolejnych państw bałkańskich, kiedy sprawy wrażliwe, bilateralne były rozwiązywane ostatnio między Grecją a Macedonią Północną.
1: Relacje Warszawy z Kijowem pozostają napięte po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał jednostkę wojskową imieniem bohaterów UPA. To bojówka nacjonalistów odpowiedzialna za masowe mordy Polaków na Wołyniu. Mazowieccy plantatorzy i rolnicy otwierają swoje sady i pola. Powód? Samozbiory zyskują na popularności. W powiatach grójeckim, wareckim, płońskim i piaseczyńskim można samodzielnie zebrać m.in. czereśnie, wiśnie, borówki, maliny, a nawet ogórki i cukinie. Do udziału w samozbiorach zachęca Urszula Krzysztosiak, która razem z bratem prowadzi plantację czereśni i wianówku w powiecie piaseczyńskim.
4: To jest większa pewność, że to nie jest gdzieś z łubianki do łubianki przesypane, gdzieś za granicę, tylko nasze, jak się przyjedzie samemu, zerwie z drzewa.
1: Cena owoców z samozbioru jest znacznie niższa niż w sklepach. Kilogram wiśni kosztuje 5 zł, a czereśni 10. To nawet 2, 3, a nawet 3 razy mniej niż w marketach czy na bazarach.
0: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Jest 10:34, cały czas Polskie Radio 24 z Państwem. O co chodzi o Fundację Narodową i kampanię Sprawiedliwe Sądy? Przypomnę.

0: Szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA, a to w związku z kampanią Sprawiedliwe Sądy, na które poszły pieniądze z Polskiej Fundacji Narodowej, 8 400 000 zł. Środki publiczne pochodzące ze spółek Skarbu Państwa zostały przeznaczone na kampanię o charakterze politycznym i światopoglądowym. To jest jeden z zarzutów, podczas gdy celem fundacji miało być promowanie i ochrona wizerunku Rzeczpospolitej Polskiej za granicą. Prokuratura bada wątek, czy środki fundacji nie zostały faktycznie wykorzystane do finansowania i promocji celów politycznych konkretnego ugrupowania. Analizowane są też powiązania i warunki umów podpisywanych z firmą PR-ową, która odpowiadała za realizację tego projektu. Oprócz Macieja Świrskiego, zatrzymany przez CBA został dziś Cezary J. Obaj usłyszą oficjalne zarzuty związane z przestępstwami przeciwko obrotowi gospodarczemu. Przypomnę, oficjalnie ta akcja Sprawiedliwe Sądy miała promować reformę wymiaru sprawiedliwości, a tak naprawdę ta kampania została zorganizowana i w czasie, gorącym czasie wyborczym i gorącym czasie politycznym. No na pewno nie chodziło o promowanie wizerunku naszego kraju za granicą. Będziemy cały czas wracać do tej sprawy, bo to dziś gorący temat.
1: Stan dnia.
0: Zmiany w najmie krótkoterminowym, budowa potężnej fabryki sztucznej inteligencji w Polsce, czy pieniądze na ochronę przyrody, więcej pieniędzy. W południe rozpoczyna się posiedzenie rządu. Cotygodniowym obradom rządu Rady Ministrów będzie tym razem przewodniczył wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, bo premier Donald Tusk jest cały czas we Francji. Przed kancelarią prezesa Rady Ministrów jest nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Krzysztofie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Tematów wiele. Który z nich jest najważniejszy?
2: Tak, zdecydowanie najważniejszym tematem dzisiejszego spotkania jest nowelizacja ustawy o najmie krótkoterminowym. Nowe przepisy zakładają, że mieszkania na dobę lub kilka dni wynajmowane na przykład przez Airbnb zostaną objęte kontrolą. Zgodnie z rządową regulacją termin najmu krótkoterminowego ma zostać objęty pojęciem usługi hotelarskiej. Rząd miał zająć się projektem pod koniec czerwca, ale jednak tak się nie stało. Rzecznik rządu Adam Szłapka mówił wtedy, że nowa wersja ustawy ma być kompromisowa.
3: Jeszcze są jakieś takie ostatnie szlify międzyresortowe, a dział administracji stara się, żeby nie było żadnych problemów w ramach tego działu administracji. Będzie takie rozwiązanie, które będzie najlepszym możliwym kompromisem, takie, żeby było zaakceptowane przez cały rząd.
2: Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała w programie trzecim Polskiego Radia, że Polska 2050 zgłosiła istotne poprawki do ustawy. Podkreśliła, że projekt pierwotnie nie dawał samorządom dużych praw w tym zakresie.
4: Regulacja, a właściwie cywilizacja najmu krótkoterminowego musi uwzględniać przede wszystkim interes mieszkańców. Ludzi, którzy kupili mieszkania po to, żeby w nich normalnie mieszkać jak w mieszkaniach. Co to oznacza? To znaczy, że samorządowcy muszą mieć realne prawa od razu, a nie wiadomo kiedy, do tego, żeby wprowadzać tak zwane strefy wolne od Airbnb, tam gdzie to się robi już absolutnie dla ludzi niemożliwe do życia.
2: Według projektu złożonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki gminy mają również mieć prawo do wytyczenia stref, gdzie najem krótkoterminowy ma być zakazany. Zdaniem Macieja Fijaka z Ruchu Miejskiego Akcja dla Krakowa kością niezgody może być m.in. przepis o konieczności wydania zgody wspólnoty mieszkaniowej na prowadzenie najmu krótkoterminowego w danym budynku.
5: Ta zgoda wspólnoty jest tutaj kluczowa. Ona pozwoli ukrócić po prostu patologię, bo jeżeli ktoś prowadzi taki biznes i on nie przysparza problemu sąsiadom, ma kontrolę nad swoimi gośćmi, to myślę, że nie będzie miał problemu z tym, żeby taką zgodę utrzymać, no bo przecież sąsiedzi nie będą chcieli sąsiadowi, który sobie w ten sposób dorabia, robić pod górkę.
2: Oprócz najmu krótkoterminowego rząd zajmie się dziś również projektem nowelizacji przepisów o lasach państwowych. Zgodnie z rządową propozycją instytucja ta ma przekazywać 2% przychodów ze sprzedaży drewna do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozyskane w ten sposób środki będą wspierać parki narodowe i krajobrazowe. Ministrowie omówią także projekt uchwały w sprawie zagwarantowania Polsce dostępu do gigafabryki sztucznej inteligencji. Środki na inwestycje w dużej mierze mają pochodzić z funduszy unijnych. zł. Nasz kraj zadeklarował w tym projekcie inwestycje na poziomie około 100 milionów euro. Gigafabryki mają być zaprojektowane

0: projektowane z myślą o wdrażaniu dużych modeli i aplikacji sztucznej inteligencji.
1: Bardzo Ci dziękuję za podsumowanie o tym, co dziś na rządzie. To jest takie potoczne określenie. Krzysztof Kuczyński.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: A z nami mecenas Kinga Dagmara-Siadlak, wiceprezeska Fundacji Aktywna Demokracja, Tour de Konstytucja. Dzień dobry pani mecenas.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pamięta pani te plakaty? Tam był sędzia, który rzekomo ukradł ze sklepu kiełbasę, miał ukraść jakiś element wiertarki, spodnie, o tym, że sędziowie, tak, mieli wypuścić groźnego pedofila przez błąd proceduralny sądu, o sądach, które, o sędzim, który przez lata nie potrafił skazać sprawców brutalnych przestępstw. To taka kampania Polskiej Fundacji Narodowej, która miała promować nasz kraj za granicą i teraz Maciej Świrski zatrzymany przez CBA.
3: Trudno jest zapomnieć tę kampanię. To była jedna z takich głośniejszych kampanii, które miała modelować myśleniem polskiego społeczeństwa i też wskazać konkretną grupę odpowiedzialną za wszelkie niedociągnięcia i wskazać również grupę, którą później łatwo będzie uciszyć wtedy, kiedy planowano zamach na polskie sądownictwo, na niezawisłość sędziów, na niezależność sądów. I tak na dobrą sprawę nie można jej inaczej ocenić jako faktycznie kampanii, która była realizowana jednak za publiczne pieniądze w celu degradacji państwa. Także tak ta kampania wymaga cały czas nadal rozliczenia i wymaga tego, żeby pochylić się nad tym, w jaki sposób można komunikować, nawet jeżeli są pewne nieprawidłowości, to w jaki sposób można komunikować to społecznie.
1: To była nagonka?
3: To była ewidentnie nagonka. To była nagonka obliczona na to, żeby później w sposób sprawny usprawiedliwić łamanie konstytucji pod takim płaszczykiem ochrony społeczeństwa polskiego. To
1: no tak,
3: typowy mechanizm
1: faszyzacji. Jeśli sędzia ukradł wiertarkę, to znaczy, że władza ma prawo dokonać zmian na przykład w KRS-ie lub Sądzie Najwyższym.
3: No to jest typowy mechanizm właśnie faszyzacji. Typowy mechanizm,
1: mocne słowo faszyzacji.
3: Tak, to są mechanizmy faszyzacji z tego względu, że one mają na celu spowodować zmianę myślenia społeczeństwa i przede wszystkim przygotować grunt do tego, żeby wprowadzać przepisy, które będą usuwały mechanizmy, które mają na celu zabezpieczyć prawidłowe działanie państwa.
1: I jeszcze zbudować przyzwolenie społeczne dla zmian odbywających się niezgodnie z prawem, bo przypomnę, zmiany w KRS-ie łamały konstytucję.
3: Zdecydowanie tak.
1: Czy żyjemy w kraju demokratycznym, pani mecenas?
3: Żyjemy cały czas jeszcze żyjemy w kraju demokratycznym, w którym są bardzo silnie jeszcze rezonujące mechanizmy erozji demokracji. Czyli przez wiele lat były one stopniowo wprowadzane i niejako betonowane nie tylko i wyłącznie w przepisach prawnych, ale przede wszystkim w sposobie myślenia ludzi i również tych ludzi, którzy wykonują zawody zaufania publicznego. Ten efekt mrożący, ten mechanizm, który powodował, że lojalni byli nagradzani, czy to finansowo, czy to jakimiś spektakularnymi karierami, jednak przemodelował bardzo myślenie społeczne i to jest niewybaczalne i to jest bardzo silnym uderzeniem w demokrację. Mhm. Demokracja jest bardzo kruchym systemem i wymaga takiego bardzo rozsądnego, jednak nie chcę powiedzieć modelowania, ale takiego rozsądnego rozważania mechanizmów, które czasami trzeba zastosować, żeby państwo sprawnie działało. Natomiast nie w celu utrzymania władzy, bo w tym momencie polityka przestaje być działaniem w celu dobra wspólnego, a staje się tylko i wyłącznie celem utrzymania władzy bądź zdobycia tej władzy bez względu na konsekwencje i środki. Czyli nie można tego w żaden sposób usprawiedliwić.
1: Tam chodziło jeszcze o to, żeby pokazać, że to wszystko się dzieje. Oczywiście, że powstaje kasta, która jest uprzywilejowana, ale że to wszystko dzieje się kosztem zwykłych obywateli, czyli kosztem moim, pani i pewnie jeszcze wielu
3: innych. Pamiętamy te billboardy. Ja przypominam sobie taką wystawę.

0: wystawę, która miała być wystawą kulturalną, na której był pokazany taki plakat z rybą ubraną w togę sędziego z napisem, że ryba psuje się od głowy, państwo psuje się od głowy, co w jednoznaczny sposób pokazywało społeczeństwu, że najgorsi są ci, którzy sądzą społeczeństwo. W związku z czym to niejako musiało spowodować rozprzężenie takie, jeżeli chodzi o zaufanie do sądów, ale również takie rozprężenie na zasadzie, skoro inni nie przestrzegają prawa, to my też nie musimy, ponieważ jednak społeczeństwo bierze przykład z tych osób, które są na świeczniku, również z tych osób, które wykonują zawody zaufania publicznego. To w sposób oczywisty mogło i na pewno wpłynęło również na postrzeganie prawa przez każdego zwykłego obywatela.
1: To dlatego przestaliśmy wychodzić na ulicę wtedy, kiedy prawo jest radykalnie łamane?
0: W momencie, w którym społeczeństwo decyduje się na taki krok, jak wyjście na ulicę, to muszą być spełnione bardzo określone, konkretne przesłanki. Czyli przede wszystkim ludzie muszą czuć, że to łamanie prawa dotyczy bezpośrednio ich praw i wolności i muszą poczuć, że ich prawa i wolności są zaatakowane. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że muszą czuć, że faktycznie to wyjście na ulicę, które się często dzieje kosztem ich własnych czy to środków, czy to pracy, czy to chociażby rodzin, że będzie w jakikolwiek sposób sprawcze. W momencie, kiedy my przestajemy czuć tę sprawczość i też jesteśmy zmęczeni tym, że tyle razy wychodziliśmy na ulicę i to może nie tyle niewiele dało, bo jednak się sporo zmieniło w państwie, ale niewiele wpłynęło na bezpośrednią osobistą sytuację każdego obywatela. W związku z czym ludzie są już zmęczeni i też ten sposób manifestacji troszeczkę się nadwyrężył przez ilość tego, przez ilość łamania prawa, które powodowało, że trzeba było wyjść. Bo pamiętamy przecież, wychodziliśmy i w związku z tym haniebnym orzeczeniem, trudno mi tutaj nazwać Trybunału Konstytucyjnego, ale organu, który tak jeszcze się nazywa w związku z aborcją. Tak samo było, jeżeli chodzi o KRS, jeżeli chodzi o kwestie Sądu Najwyższego i ludzie protestowali bardzo często kosztem właśnie własnego życia. Raz, drugi, trzeci ludzie mówią wprost, że są po prostu zmęczeni. Mamy prawo też do tego, aby żyć w państwie, pilnując oczywiście jako obywatel konstytucji, ale nie przejmując na swoje barki całego ciężaru bronienia i pilnowania demokracji.
1: Ale to nie znaczy, że jest nam wszystko jedno?
0: Nie sądzę, żeby to mogło znaczyć, że jest nam wszystko jedno, bo jednak jest sporo ludzi i sporo organizacji, które cały czas ten ciężar niosą. Tutaj chociażby Fundacja Aktywna Demokracja, ale też wiele różnych innych organizacji, które cały czas pilnują, żeby prawo jednak bardzo konsekwentnie broniło praw i wolności. I również mam takie przeświadczenie, że bardzo zostało docenione to, że te nawyki społeczne i to, żeby szanować prawo, powinno być skierowane właśnie do młodzieży i ta edukacja powinna się zacząć nawet nie tyle w szkołach, co już w przedszkolu, bo to bardzo dobrze modeluje na przyszłość.
1: Mam nadzieję, że w prezydenckim projekcie znajdzie się przepis pozwalający na usunięcie prezydenta z urzędu z powodu niewykonywania przez niego konstytucyjnych i ustawowych zadań. Pani się uśmiecha, to profesor Marek Chmaj. A propos zmian czy nowej konstytucji, którą proponuje prezydent Karol Nawrocki, najwyższy urzędnik w naszym kraju, łamiący zdaniem ekspertów konstytucję. Nie raz, nie dwa.
0: Myślę, że w tej chwili w naszej konstytucji nie ma takiego mechanizmu, który by mógł spowodować usunięcie prezydenta z urzędu z tego powodu. Bierze się z tego, że nikt, kto projektował konstytucję, nie zakładał, że ktokolwiek będzie wykonywał najważniejsze urzędy państwowe, mając na celu cokolwiek innego niż dobro wspólne. I nikt nie zakładał, że ktoś będzie w ten sposób interpretował tylko i wyłącznie celem zdobycia władzy dla jednej określonej formacji politycznej. Myślę, że doświadczenia z ostatnich lat spowodują to, że będzie trzeba pewne mechanizmy dopracować w konstytucji, ale nie oszukujmy się. Żaden przepis konstytucji nie spowoduje stuprocentowego bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o jej przestrzeganie, bo nawet najlepsze

0: zamki w drzwiach nie są w stanie powstrzymać włamywacza, który przyjdzie z jakimiś piłami tarczywymi, laserami.
1: Albo wejdzie przez okno, używając tego, prawda, obrazowego.
0: Ważne jest, żebyśmy my jako obywatele wiedzieli, kogo wybieramy i czy te intencje osoby, która kandyduje na konkretne stanowisko, faktycznie mają na celu doprowadzić do sprawnego funkcjonowania państwa, czy jednak niestety jesteśmy ofiarami w pewnym sensie manipulacji emocjonalnej, bo proszę zauważyć, że ostatnie kampanie polityczne mają niewiele wspólnego. Niestety z merytoryką nie rozmawiamy o faktach, nie rozmawiamy o programach, liczą się tylko i wyłącznie emocje i to, czy dany kandydat potrafi wpasować się w odbiór przeciętnego obywatela i potrafi pokazać się, że jest fajny i jest bliski społeczeństwu. I to jest jak gdyby bolączka, z którą, i problem, z którym musimy sobie jako państwo poradzić.
1: Kampania Sprawiedliwe Sądy to była nagonka.
0: Kampania Sprawiedliwe Sądy to była nagonka w celu określonym, czyli w tym celu, żeby rozmontować sądownictwo w Polsce.
1: Czy mamy do czynienia w tej chwili, bo szczerze mówiąc umówiłyśmy się na rozmowę na nieco inny temat, ale zatrzymanie Macieja Świrskiego wywołało wspomnienia i te refleksje. Ale to, co mamy do czynienia w tej chwili w sprawie obywateli Ukrainy, którzy są wśród nas, budują nasz produkt krajowy brutto, pracują z nami ramię w ramię, a są wskazywani palcem, delikatnie mówiąc, przez niektórą część, przez część środowiska politycznego, to też jest nagonka?
0: Myślę, że nie tyle nagonka sama w sobie, znaczy myślę, że samym celem nie jest naród ukraiński, tylko celem jest zdobycie atencji wyborców i zbicie na tym kapitału politycznego bez względu na koszty. Bo
1: no właśnie, ale czy ktoś pomyślał, że ofiarą takiego działania będzie mała dziewczynka w autobusie,
0: ale myślę, że zupełnie
1: zaatakowana przez dorosłego mężczyznę, agresora, człowieka bez wyobraźni i bez, nie wiem, bez czego, bo jak można atakować dziecko?
0: Na to pytanie wszyscy, myślę, zadajemy sobie to pytanie. Natomiast proszę zauważyć, że Polacy w lutym 2022 roku otworzyli serca, otworzyli drzwi i to zrobiliśmy my jako społeczeństwo polskie. Nie dlatego, że władza nam kazała. I teraz co się dzieje? W momencie, kiedy rozpoczęła się kampania prezydencka, czyli właściwie trwająca przez wiele, wiele miesięcy przed wyborami, i to też jest mechanizm faszyzacji, zrobiono sobie z Ukraińców takiego kozła ofiarnego, ponieważ łatwo było zmanipulować społeczeństwem, łatwo było pokazać, że to oni stoją za ewentualnymi problemami, za kolejkami do służby zdrowia, za tym, że otrzymywali świadczenia społeczne i w momencie, w którym elity polityczne zrobiły sobie właśnie z tego argumentu argument do zmienia własnego kapitału politycznego, niestety bardzo mocno to podziałało na społeczeństwo. I zauważmy, to co wydarzyło się w Bielsku-Białej, to no, oczywiście oceni prokuratora, następnie sąd, ale w mojej ocenie to stanowiło przestępstwo i tak na dobrą sprawę zrobiono to publicznie. Kto kradnie publicznie? My jako ludzie bardzo intuicyjnie wyczuwamy, że jeżeli coś stanowi przestępstwo, to raczej nie robimy tego jawnie, raczej się ukrywamy, jeżeli już zamierzamy popełnić przestępstwo. A tutaj bardzo wiele osób w ogóle nie czuje tego, że to jest coś złego. A to przykład idzie z góry.
1: A właśnie dlatego, że dostają na to przyzwolenie. I teraz
0: jest przyzwolenie,
1: pan prezydencki minister, pan Przydacz apeluje, szanowni państwo, ja teraz upraszczam, dokonuję pewnego uproszczenia, tak? Rzeź Wołyńska i stanowisko Ukrainy to jedno, a dziecko w autobusie to zupełnie co innego. Tylko, że panie ministrze, takie są konsekwencje szczucia i podburzania nas do...
0: Panie tak, to od wieków wiadomo, że kto sieje wiatr, ten zbiera burzę.
1: W związku z czym, to pan minister tego nie wiedział, myśli pani? No,
0: myślę, że bardzo często politycy patrzą bardzo krótkowzrocznie i nie zastanawiają się nad tymi daleko idącymi konsekwencjami. Natomiast ewidentnie obecna radykalizacja społeczeństwa jest związana z tym, co obserwujemy wśród elit politycznych i to, co widzimy na co dzień, przyjmujemy za przyzwolenie do działania, a później niestety to eskaluje.
1: To ja zapytam ostro, czy politycy, którzy szczują

0: są odpowiedzialni są, za, tak, uważam, że są odpowiedzialni.
1: Współodpowiedzialni za to, co się wydarzyło w Bielsku-Białej. Tak. Czy są współodpowiedzialni za, będą współodpowiedzialni, jeśli te sytuacje się będą powtarzać, a kto wie, czy nie będą?
0: Będą odpowiedzialni, przy czym ta odpowiedzialność jest polityczna i ma niestety tą swoją wadę, że jest uzależniona od głosów wyborców.

0: zdemokratyzowane i my przestajemy potrafić ze sobą rozmawiać i to, co mówimy, już przestaje być naszym poglądem, a staje się osią naszego życia i nie potrafimy w ogóle słuchać innego stanowiska. I w tym momencie to, co robią elity, w jaki sposób rozwiązują albo nie tyle rozwiązują problemy, co rzucają je na żer i to zaczyna trochę przypominać jakieś zawody sportowe, a nie politykę. Nawet nie tyle sportowe, bo to sport ma jeszcze jakieś zasady, tam już zasad żadnych nie ma, to niestety my musimy zacząć myśleć i edukować, dlatego tak jak projekt Tour de Konstytucja od 2021 roku powtarza, że edukacja jest najsilniejszą bronią społeczną do tego, żeby zrozumieć, kiedy ktoś nami manipuluje, zrozumieć, kiedy ktoś przekracza granice, kiedy łamie normy, bo tylko wówczas będziemy odporni jako tkanka społeczna. Bez tego nie mamy najmniejszych szans, ponieważ psychika ludzka i również sposób działania, oddziaływania ludzi między sobą, no niestety ma takie bardzo silne korzenie związane z biologią chociażby i to politycy wykorzystują, wiedzą o tym doskonale i grają na tych najczulszych strunach. My musimy nauczyć się to rozpoznawać, żeby nie paść tego ofiarą.
1: Ten mężczyzna bardzo szybko stracił pracę. Poniesie też prawne konsekwencje. Brawa za szybką decyzję. Jedno jest w tym dobre. Albo no, w miarę pozytywne. Jak widziałam, jak to dziecko stawia opór, to byłam pod wielkim wrażeniem świadomości tej dziewczynki, że po prostu nie wolno na nią krzyczeć.
0: Absolutnie tak. Tutaj, jeżeli chodzi o edukację, to myślę, że w szczególności społeczność ukraińska, która mieszka u nas w kraju, to często już są obywatele Polski, bo przecież to nie tylko i wyłącznie osoby, które przyjechały do nas uciekając przed wojną, ale przede wszystkim już też nauczyli się wcześniej na przyszłość reagować i wiedzą, co w takich sytuacjach zrobić. Bardzo godne podziwu jest reakcja dziewczynki, natomiast jest mi niezmiernie przykro, że w tym autobusie nikt nie zareagował. I tutaj...
1: O, nie jestem pewna, jest pani pewna, że nikt nie zareagował? Tam się ktoś podniósł z tyłu, zdaje się.
0: Z nagrania, które akurat ja widziałam, widziałam, że nie było reakcji. Jeżeli faktycznie była, to na pewno nie była to jakaś reakcja, której wszyscy byśmy sobie życzyli, czyli wszyscy reagują oburzeniem, jak pan może w ten sposób do dziewczynki, do małego dziecka, ale w ogóle do drugiego człowieka. Bo oczywiście, że jest to naganne i jeszcze bardziej z uwagi na to, że to było dziecko, ale nawet gdyby było skierowane do dorosłej osoby, jest tak samo czynem, który należy rozpoznawać w kategoriach kodeksu karnego po prostu.
1: Nie bądźmy obojętni. 11 przekazanie i ono się staje niezwykle aktualne. Mecenas Kinga Dagmara Siadlak, wiceprezeska Fundacji Aktywna Demokracja i Tour de Konstytucja. Dziękuję pani bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
5: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie. Prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad. Zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: obdukcyjnego do wykonywania tych czynności, to mówimy w tym momencie o zatrzymaniu, następnie będzie po zabezpieczeniu jakichś tam rzeczy, czy materiałów, czy dokumentów, panowie trafiają do prokuratora. Prokurator decyduje o tym, komu i jakie zarzuty ewentualnie postawi. I dopiero prokurator decyduje o tym, czy zastosować wobec podejrzanych już wtedy osób, którym przedstawiono zarzuty, wolnościowe środki, czy też iść z wnioskiem o areszt. To jest decyzja prokuratora. Te czynności w tej chwili trwają i na tym etapie to są wszelkie wszystkie informacje, które mogę Państwu przekazać.
1: Nie dokładnie, ale czy one były skoordynowane w tym samym czasie, zaplanowane?
0: Oczywiście, jest to technika i taktyka działania podczas zatrzymania. Funkcjonariusze z reguły robią to w tym samym czasie, żeby obaj zatrzymani nie mogli się nawzajem uprzedzać czy kontaktować ze sobą. Jedną osobę zatrzymano właśnie w województwie podlaskim, drugą w Warszawie.
1: A jaka była ich reakcja i czy byli z rodzinami wtedy czy sami?
0: Nie znam szczegółów. No, reakcja na zatrzymanie jest z reguły w takich sytuacjach jednakowa. Nie jestem na miejscu. Funkcjonariusze, agenci CBA ich przewożą w tym momencie. Nie słyszałem, żeby dochodziło do jakichś nieporozumień. I tutaj postawmy kropkę w tym miejscu. To jest pani redaktor, proszę zrozumieć, rozumiem pani kunszt zawodowy, natomiast na tym etapie nie mam więcej informacji państwu do przekazania.
2: Mogą być kolejni zatrzymani.
0: Pytanie do prokuratora, który prowadzi to śledztwo. Dziękuję panu.
2: Gdyby pan się odniósł do tych zarzutów, że to jest sprawa polityczna i wyłącznie polityczny charakter tego zatrzymania.
0: Bardzo dobre pytanie. To nie są działania polityczne. Daleki jestem od tego, żeby podejrzewać działanie prokuratury w tak poważnej sprawie jako działanie polityczne. Chodzi o kwotę blisko 8,5 miliona złotych. To jest wyrządzenie szkody Fundacji Majątkowej w wielkich rozmiarach. Fundacja te pieniądze straciła, bezpowrotnie straciła, a ci panowie są podejrzani. Spekulowanie na temat jakiejś upolitycznienia tej sprawy jest wielkim nadużyciem i totalną bzdurą.
3: Jacek Dobrzyński z tymi informacjami dla Państwa.
4: Gość Polskiego Radia 24.
3: A z nami w studiu, jakże się cieszę, profesor Dawid Murawa, chirurg, onkolog, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Witam państwa, witam panią redaktor.
3: Kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o dość nowatorskiej operacji czy zabiegu u pacjenta chorego na nowotwór płuc, taki rozsiany, któremu jeszcze wcześniej, jeszcze chwilę temu medycyna pewnie nie dawałaby szans. Jak tak. Się ma pacjent?
5: Pacjent ma się generalnie dobrze, kontynuuje w ośrodku, z którego do nas przyjechał, leczenie systemowe, chemioterapię systemową. No mega zaawansowany przypadek, no na ten moment udało się chorobę opanować. Czy pacjent będzie wyleczony, to jest inna kwestia, natomiast na pewno my operowaliśmy pacjenta w sytuacji, kiedy już nie było za bardzo wtedy żadnych innych opcji, więc jesteśmy zadowoleni.
3: Pytam pana o tego pacjenta, panie profesorze, bo mam wrażenie, że wielu pacjentów może liczyć na opiekę zdrowotną na najwyższym poziomie w naszym kraju, światowym.
5: Tak, i dlatego no właśnie to, co jest dyskutowane w ostatnim czasie w mediach na bazie tych różnych problemów, które widzimy, bo te problemy są, nie ma co chować głowy w piasek, one są. Natomiast rzeczywiście no, olbrzymia grupa, gro ośrodków, gro szpitali w wielu, wielu dziedzinach naprawdę w Polsce reprezentuje dobry europejski poziom medycyny, więc o tym też mówmy, ale nie unikajmy tematów trudnych.
3: Dlatego mówię też o tym, co dobre, bo obawiam się trochę, że sytuacja wokół Szpitala Południowego i kolejnych przypadków, delikatnie mówiąc, nadużyć, może wpłynąć na relacje lekarzy z pacjentami, tych, którzy mają poczucie misji, poświęcają często nie tylko pracę, ale i życie osobiste pacjentom. Czy pan się spotyka z takimi sytuacjami, z konsekwencjami wokół tego, co się dzieje przy Szpitalu Południowym?
5: Ja powiem szczerze, osobiście ja jako ja, czy jako dyrektor, czy jako lekarz, nie. Tym bardziej, że ja, że tak powiem, jako lekarz no, codziennie konsultuję olbrzymie grupy pacjentów z różnymi trudnymi problemami. Muszę powiedzieć, że się nie spotkałem. Ale być może też dlatego, że reprezentuję dziedzinę trudną, onkologię, w której jest mnóstwo takich sytuacji ekstremalnie trudnych. I ci pacjenci, jak do mnie przychodzą, oni są tak zaabsorbowani kwestią problemu choroby ich czy ich bliskich, rodziny, że

0: No tam nie ma jakby, my nie mamy przestrzeni na takie dyskusje. Ja nie wiem, co te osoby w tym temacie myślą, ale jako osoba, czy lekarz, czy dyrektor, się nie spotkałem z taką sytuacją jakąś negatywną. Natomiast mam świadomość tego, że takie sytuacje na pewno są, mają miejsce. To, co muszę powiedzieć, jest elementem chyba słabym. Mamy taką tendencję, że jak się coś złego dzieje, to unikamy tematów, albo zamiatamy je pod dywan, albo o tym, no, nie rozmawiamy w każdym razie. Ja też nieraz słyszę w ostatnich tygodniach, ponieważ się wypowiadam i jako lekarz, i jako dyrektor, więc pewnie trochę podwójnie, słyszę takie sytuacje, wiesz, ale to może już tam nie gadaj, a to nie mów, to już z różnych tam, od różnych kolegów i tak dalej. Ja trochę na to patrzę inaczej. Uważam, że powinniśmy jak najwięcej mówić, jak najwięcej dyskutować, by wyjaśniać określone problemy i pokazywać, że są patologie, ale nad nimi pracujemy, bo to jest dla dobra wszystkich. To jest dla nas lekarzy, dla personelu pielęgniarskiego, dla innych pracowników medycznych, którzy robią kawał dobrej, super roboty, a z drugiej strony ważne dla pacjentów, którzy mają mieć świadomość, że żyją w kraju, w którym jest dobra medycyna i medycyna, która ma potencjał rozwoju. I o tym nie zapominajmy. Natomiast ja mam wrażenie, że niestety zarówno z jednej strony lekarze, z drugiej strony osoby zarządzające ochroną zdrowia zdecydowanie za mało rozmawiają, dyskutują, spotykają się. Ja myślę, że taki styl obaw, że no nie spotykamy się, tak jest wygodniej. No, co by nie mówić, wydaje mi się, że Ministerstwo Zdrowia zdecydowanie za mało tutaj w tym temacie działa. Za mało jest tych spotkań, zresztą to słyszymy również jako jeden z elementów krytyki płynący z ust różnych osób. I to nie dotyczy tylko polityków, czysto nazwijmy to opcji przeciwnej do rządzącej, bo to tak naprawdę wiele osób w tym temacie się wypowiada. Za
1: Panie
0: mało
1: profesorze,
0: dyskutujemy.
1: Właśnie, limity wynagrodzeń lekarzy kontraktowych, ograniczenie liczby miejsc pracy jednego lekarza, dokładniejsza ewidencja czasu pracy, odejście od wynagrodzenia jako procentu od wartości procedur, większa kontrola nad kontraktami, kosztami zatrudnienia lekarzy, rozszerzenie centralnej rejestracji, była mowa jeszcze o e-kolejce, 240 zł za godzinę pracy lekarza, to jest dobra stawka?
0: Jeżeli miałbym bardzo ogólnie powiedzieć, to bym powiedział, że ta stawka nie jest zła. Ale musimy sobie zadać kilka pytań i udzielić kilka odpowiedzi w tym temacie. Zostało rzucone hasło po tym, jak pan premier poprosił panią minister o tym, żeby przedstawić pewne rzeczy. Po 4 czy 5 dniach zostały one przedstawione. Przeliczono pewne kwoty finansowe, uśredniając pewne wartości wynikające z kontraktów i tak dalej. No to wyszła im kwota 240 zł. Ja osobiście uważam, że jeżeli chcemy mówić o reformie ochrony zdrowia, to oczywiście jak najbardziej jestem głębokim zwolennikiem tak zwanego górnego limitu płac w polskim systemie ochrony zdrowia, oczywiście publicznej, bo to, co kto robi prywatnie, to jest jakby osobna kwestia. Natomiast w szpitalach publicznych powinniśmy wprowadzić górny limit. Natomiast nie da się zrobić takiej zero-jedynkowej reformy raz, dwa i po bólu w sposób z jednej strony uczciwy, z drugiej strony taki, by to zadziałało. Dlatego ja absolutnie nie będę się zgadzał z kwestią dyskusji na ten temat, że likwidujemy na przykład całkowicie kontrakty zadaniowe, czyli kontrakty jako procent od procedury. Oczywiście, że nie może być mogilna 65%, to jest jakiś absurd kompletny, na który ktoś się zgadzał, powiedzmy szczerze. To są jacyś ludzie, którzy na to zgadzali, którzy na to przyzwalali. Natomiast jeżeli mówimy o uśrednionych stawkach procent od procedury na poziomie 15 do 20%, to są stawki akceptowalne. I wiele szpitali, szczególnie mniejszych, korzysta z dobrodziejstwa określonych specjalizacji. Na zasadzie przyjeżdża wysokiej klasy specjalista, który wykonuje procedurę zadaniową w szpitalu, który normalnie się tego nie robi. I jedzie dalej. No,
1: to są normalne sytuacje? Tak się zdarza?
0: Myślę, że to jest dosyć częste i na tym bazuje całe gro szpitali powiatowych w Polsce, szpitali mniejszych, które ratują się, wychodząc poza te tak zwane
1: ale
0: dziedziny.
1: Siebie czy pacjentów? panie profesorze?
0: I to, bo ja powiem w ten sposób. Mamy sytuację następującą. Wiele szpitali małych dysponuje podstawowymi dziedzinami. Przypomnę, choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, ginekologia, położnictwo, ewentualnie pediatria, może trochę laryngologii. Dziedziny podstawowe, które spójrzmy, jak są wycenione procedury w tych dziedzinach. Jeżeli ktoś mi powie, że w ramach

0: tych dziedzin, uczciwie pracując nad pacjentem, wykonując tylko te procedury w tym systemie i przy tej wartości świadczeń szpital się równoważy finansowo, to taka osoba według mnie opowiada bzdury. Ja dam taki przykład sprzed kilku miesięcy. Menadżer zdrowia, jedna z pań dyrektor jednego ze szpitali na południu Polski wypowiedziała się bardzo słusznie. Proszę państwa, gdybym ja miała szpital, w którym jest tylko kardiologia, która jest świetnie wyceniana, procedury kardiologiczne, to ja bym była mistrzem świata finansów, ja bym niczym się nie martwiła. Więc ja zwrócę uwagę, że jeżeli chcemy rzetelnie reformować system także wynagrodzeń w szpitalach i dyskutować na temat pewnych ograniczeń, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak realnie są wycenione procedury w Polsce, a ja powiem jako i lekarz, i jako dyrektor, że wiele procedur jest wycenionych źle. Większość jest niedoszacowana, ale jest też pula procedur, które uważam, że jak na polskie warunki jest przeszacowana. Zależy od dziedziny.
1: Nie ma w projekcie pani minister pomysłu przewartościowania procedur. To jest za trudne? To jest nie do zrobienia?
0: Nie, to jest bardzo proste.
1: No to dlaczego tego nie ma w tym projekcie?
0: To jest absolutnie proste, bo problem polega na tym, że my, jak pani redaktor zwróci uwagę, ja to cały czas powtarzam, natomiast jeżeli pani redaktor by odpowiedziała na to pytanie, czy pani redaktor słyszała, że ktokolwiek z osób wypowiadających się obecnie w tym problemie mówi, że generalnie w systemie ochrony zdrowia w Polsce jest dużo za mało pieniędzy i funduszy, to raczej nikt tego nie mówi. To jest temat niepopularny. Skoro mamy takie wysokie zarobki, to na pewno pieniędzy jest za dużo. A to jest guzik prawda. Dlatego, że jak porównamy sobie kwoty wydatkowane na nowoczesną medycynę, która, musimy powiedzieć szczerze, jest droga. Nie mówię tu o pensjach, mówię o sprzętach, mówię o rozwijających się kolejnych urządzeniach, jednorazowych rzeczach. Te ceny niestety są wysokie. I w przeliczeniu na pacjenta, jak sobie pojedziemy do Niemiec, niedaleko szukać, czy do Holandii, czy gdziekolwiek w tamtą stronę, nie w drugą, tam na Ukrainie, czy Białoruś, tylko właśnie tam, gdzie aspirujemy, żeby podobnie wyglądał system ochrony zdrowia jakościowo, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, ile jest pieniędzy w przeliczeniu na pacjenta w tamtych systemach i mamy jasną odpowiedź, że na pacjenta jest 4-5 razy więcej pieniędzy. Więc jeżeli ktoś mówi tylko u nas o tych zarobkach, które zjadają 70% szpitalnych kwot, a gdzie są pieniądze na inwestycje? Nie ma.
1: Może to jest, panie profesorze, bardzo niewygodna prawda dla nas wszystkich. Może my sami nie chcemy uświadomić sobie albo przyznać przed sobą, że jeżeli nie zapłacimy więcej, to nie będziemy mieli. Łatwiej jest wymagać i egzekwować. Ja wiem, że to nie brzmi optymistycznie, ale
0: uważam, że nie zrobimy żadnej rzetelnej reformy większej liczby pieniędzy i podam pani redaktor przykład tego, jaki procent PKB idzie na ochronę zdrowia, w jakich krajach. Bardzo prosta odpowiedź. Wyższe PKB w Niemczech, jaki procent? Znacznie wyższy niż u nas, jeszcze wyższe PKB. Proszę bardzo, proste. Jeżeli mówimy o kolejnych wyborach, czy były ostatnio wybory prezydenckie, ja z Biejatową chodziłem do Dudy, lewica się dogadała z Dudą odnośnie tego, że nie zgadzają się z propozycją Donalda Tuska odnośnie obniżenia tej składki. Ja poszedłem wspierając merytorycznie ówczesną panią kandydat na prezydenta, ale absolutnie uważam, że musimy sobie odpowiedzieć na pytania, ile pieniędzy rzetelnie brakuje i nie, że tylko dosypujemy pieniądze. Dosypujemy i porządkujemy system.
1: Tak, ale możemy mieć wrażenie, że pieniędzy jest dość, bo brakowało w zeszłym roku, dopłacono. W tym roku brakuje ponad 20 miliardów. Wie pan co? One się znajdą, te pieniądze. Więc możemy mieć powszechne przekonanie.
0: To był system PiSu, który po cichutku dosypywał, żeby nie było draki.
1: Tak.
0: No to
1: ale,
0: był pewien pomysł.
1: No tak, ale możemy mieć wrażenie, że jednak nie brakuje, skoro jest z czego. Mówię o powszechnym przekonaniu, tak? Bo mało kto się zastanawia, skąd są te pieniądze i w jaki sposób my się do tego dokładamy, nie wprost, prawda?
0: Dokładnie.
1: Ale może możemy mieć takie przekonanie, że skoro znalazło się kilka, znajdzie się 20 kilka, to te pieniądze są.
0: Pieniądze są, ale pytanie zależy na co i w jakim zakresie, bo zawsze możemy się pewną kwestią zadowolić. Ja zwrócę tylko uwagę, że po pierwsze, żeby to też dobrze brzmiało, jaki procent lekarzy, mimo oczywiście tych informacji, które dostajemy, zarabia powyżej 100 tysięcy miesięcznie. To jest cały czas w tej puli 140 tysięcy lekarzy w Polsce, to jest pewien drobny procent.
1: Ponad 600.
0: Być może ktoś nawet policzył, więcej, ale myślmy nawet, że to są 2 czy 3 tysiące tak. osób. Strzelmy sobie więcej. Ale mamy 140 tysięcy lekarzy. A zatem odpowiadając na pytanie,

0: To nie jest tak, że mamy samych milionerów. To jesteśmy dalecy od tego i to zapewniam państwa. Zresztą mogę patrzeć po swoim szpitalu i po kilku szpitalach, z którymi współpracuję lub w których pracowałem. W związku z czym absolutnie się nie zgadzam z tym, że ujednolicamy kwestię, że wszyscy są milionerami. Więc tego nie ma. Natomiast jeżeli spojrzymy rzetelnie na to, ile pieniędzy w szpitalach, niezależnie od tego, idzie na wynagrodzenia przy rosnących tych kosztach funkcjonowania szpitali z uwagi na sprzęt i stwierdzamy, że w szpitalach idzie rekordowo nawet 106% na wynagrodzenia, no to jest patologia, ale ona obnaża mimo wszystko, ona obnaża braki finansowe w systemie, bo gdybyśmy mieli tyle pieniędzy, co Niemcy w przeliczeniu na pacjenta, to ja powiem tak, byłyby pieniądze na zarobki, które oczywiście, tak jak cały czas powtarzam, górna granica limitu powinna być wprowadzona, nie ma dyskusji, koniec, kropka. Natomiast byłyby pieniądze na wynagrodzenia nie na poziomie powyżej 70, 80, 90%, tylko na poziomie 30-40%.
1: Ale mówi pan o procentowej relacji, bo takich pieniędzy, jak mają Niemcy, nie będziemy mieli, bo nie mamy takiego PKB.
0: No nie będziemy mieli, ale jeżeli my negujemy kwestię, że na przykład 8 czy 9% PKB to na to nas nie stać, no to pytanie, my musimy sobie odpowiedzieć, czy zdrowie w Polsce jest i czy kiedykolwiek było i czy kiedykolwiek ma być priorytetem dla naszego społeczeństwa. Uważam, że zdrowie społeczeństwa powinno być priorytetem.
1: Panie profesorze, Polacy chcą przede wszystkim skutecznej kontroli czasu pracy lekarzy, a dopiero w dalszej kolejności zmian w zasadach ich wynagradzania. To jest sondaż CBOS-u dla Dziennika Gazety Prawnej. Poparcie dla tego rozwiązania, uwaga, wykracza kompletnie poza podziały polityczne. Jest totalnie niezależne od przekonań politycznych. To by wskazywało na nasz rozsądek pewien, prawda, w ocenie. Czy daje pan, bo musimy zmierzać do końca, czy daje pan profesor jakąś szansę zmianom proponowanym przez panią minister? Cokolwiek to zmieni?
0: Znaczy, jest kilka rzeczy, które pani minister zaproponowała, bardzo sensownych i wydaje mi się, że pójście w kwestię, nie chcę dyskutować tych 240 zł, bo mówię, to jest moim zdaniem to jest hasło. Natomiast jakby ma sprowadzić się też do idei limitowania, górnego limitowania. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, bardzo słuszna, to jest kwestia tego, żeby nie było pośredników, cudownych spółek, które zarabiają i na pacjencie, i na lekarzu, i na szpitalu. Po co nam jest pośrednik w szpitalach? Ja tego nie mogę pojąć. Jestem głębokim przeciwnikiem i w 100% z panią minister się zgadzam. Natomiast uważam, że polski system w obecnej sytuacji, przy obecnych finansach nas nie stać na rewolucję, bo rewolucja może doprowadzić do jeszcze większego bałaganu. Poza tym, jeżeli miałbym możliwość, ja nie mam takiej możliwości, ja bym naprawdę radził pani minister jedną podstawową rzecz. Abstrahując od cudownych idei, być może pomysłów, pani minister jest świetnym menadżerem, prowadzącym przez wiele lat w dobrym komforcie szpitale pomorskie. Natomiast błędem głównym obecnego Ministerstwa Zdrowia jest to, że to ministerstwo nie rozmawia. Zacznijmy rozmawiać, zacznijmy się spotykać w gronach szerokich, gronach ekspertów, ludzi z różnych poziomów i prawa, i ekonomii, ekonomiki medycyny, ekspertów medycyny, konsultantów krajowych. Tam należy szukać rozwiązań do reformy ochrony zdrowia i ta reforma musi iść krok po kroczku. Jej nie zrobimy w rok czy dwa lata, to jest wiele lat. Ale jesteśmy w stanie, proponując po kolei pewne sensowne rozwiązania. Dobra, likwidujemy spółki, kształcimy coraz więcej studentów, tak dalej, tak dalej. To powoduje, że nie będzie niedoborów kadrowych. Idziemy w tą stronę, ale róbmy to po kolei, bo to, co przedstawiło ministerstwo z NFZ-em, na hura wprowadzamy wszystko, robimy wielką rewolucję, przejadą się na tym wszyscy.
1: Zapisałam sobie. Nie stać nas na rewolucję. Będę pana cytować, jeśli pan pozwoli.
0: Bardzo proszę.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Profesor Dawid Murawa, chirurg, onkolog, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję.
2: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza.

0: Azore Fundacja NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
3: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
2: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
3: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
2: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
3: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
2: i Michał Strzałkowski.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 11.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Niemal 8,5 miliona złotych miała stracić Polska Fundacja Narodowa w związku z działaniami jej byłych członków. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w tej sprawie dwie osoby. Byłego przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego, a także Cezarego J. Sprawa dotyczy kampanii Sprawiedliwe Sądy z 2017 roku. Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przypomina we wpisie w mediach społecznościowych, że kampania polegała na atakowaniu środowiska sędziowskiego i odpowiadała na polityczne zamówienie rządu PiS. Szczegóły dzisiejszych zatrzymań zdradził rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
5: Chodzi o kwotę blisko 8,5 miliona złotych. To jest wyrządzenie szkody fundacji majątkowej w wielkich rozmiarach. Fundacja te pieniądze straciła, bezpowrotnie straciła, a ci panowie są podejrzani.
4: Zatrzymani zostaną przewiezieni do prokuratury regionalnej w Rzeszowie, gdzie usłyszą zarzuty. Premier przestrzega przed eskalacją ze strony Rosji. Donald Tusk mówił po szczycie koalicji chętnych w Paryżu, że Kreml dąży do przedłużenia wojny co najmniej do zimy.
6: W tej chwili wydaje się nieprawdopodobne, aby w najbliższym czasie, w jakiejś krótkiej perspektywie doszło do zawieszenia broni albo zawarcia pokoju ze względu na absolutnie sztywne stanowisko Rosji i Putina. Wszyscy spodziewają się raczej eskalacji działań w tej chwili ze strony Rosji i jest dość prawdopodobne, że Rosja będzie chciała tę wojnę przedłużać przynajmniej do zimy.
4: Premier wyraził też zadowolenie z decyzji brytyjskich i francuskich wojsk o udziale w ćwiczeniach wojskowych w Polsce. W manewrach będą też uczestniczyć żołnierze amerykańscy. Planowane na jesień ćwiczenia mają zwiększyć bezpieczeństwo w regionie. Upały wracają do Polski, a wraz z nimi groźne burze. Dziś IMGW ostrzega przed nawałnicami na południu Polski. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia gwałtownych zjawisk jest na Kielecczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce, mówi dyżurna synoptyk IMGW Anna Gryczman.
7: Burze nadal będą dość wydajne opadowo i mogą dawać kolejne opady rzędu 20-30 mm. W najbliższych dniach te burze niestety będą miały bardzo dogodne warunki do tego, żeby dawać właśnie intensywne opady deszczu, co niestety lokalnie będzie skutkowało zalaniami i podtopieniami.
4: Termometry pokażą dziś maksymalnie 29 stopni na Podkarpaciu i w centrum, nieco chłodniej na północy, tam do 23. Nad samym morzem okolice 20 stopni. Ale na horyzoncie jest już powrót ekstremalnych upałów. Kolejny antycyklon znad Afryki właśnie zmierza do Europy. Do Polski to gorące powietrze zacznie napływać w czwartek. Szczegóły w specjalnym raporcie pogodowym na polskieradio24.pl.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
8: Jest 11.33. Polskie Radio 24, tak, cały czas jesteśmy z Państwem, a na naszym portalu polskieradio24.pl piszemy o tym, jak kibice Chicago przywitali Roberta Lewandowskiego. No i słowa dają powody do dumy. Dziś prezentacja Roberta Lewandowskiego w Chicago. Znamy wszystkie szczegóły tego, co się wydarzy. I o tym, jak wielkie wyzwanie czeka Lewandowskiego, bo i sama Polonia, i amerykańscy kibice mają wobec niego ogromne oczekiwania. To bez wątpienia nowy etap w życiu jednego z najlepszych napastników w historii polskiej piłki nożnej, ale nie tylko polskiej. No to posłuchajmy, co mówił.
9: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
10: Na co najbardziej czekasz w swoim pierwszym sezonie w MLS?
9: Na

0: Zwycięstwa i bramki.
1: Jedno słowo, które opisuje ten nowy rozdział.
0: Doświadczenie.
1: Ulubiona amerykańska piosenka.
0: Amerykańska? Oj, za szybko mi do głowy przyszło Usher, yeah.
1: Jakiego polskiego zwrotu powinni się nauczyć kibice z Chicago?
0: Oj, dużo ich jest. Dziękuję.
1: I na koniec, jaką wiadomość chciałbyś przekazać kibicom z Chicago Fire?
0: Że będą szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników.
2: No to czekamy, czekamy. Witamy w Chicago. Robert tak został przywitany na oficjalnej stronie. Jesteśmy podekscytowani. Zobaczymy, jak grasz. Nadeszła polska legenda, napastnik, najlepszy napastnik w historii, nowe rozdanie, ale będzie show. Powodzenia, Robert, super gwiazda. Do zobaczenia na Stadionie Mistrzu.
3: Komentarz.
2: A z nami Janusz Basałaj, dziennikarz sportowy Meczyki.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry państwu.
2: Po co Robert Lewandowski przeprowadził się do Chicago tak naprawdę, pana zdaniem?
4: Przeprowadził się, bo znalazł klub, w którym będzie grał, mówiąc poważnie.
2: No,
4: nie wiem, jak
2: no
4: tak. Większej licytacji, nie miał większego wyboru, z tego co wiem, to, to rzeczywiście nie było tak, że zabijało się niego pół świata, no. Ja nie chcę mówić, bo mam znacznie więcej lat od niego, ale w wieku 38 lat nie jest już, jest powiedzmy człowiekiem pierwszego wyboru. Wiem, że Messi jest w podobnym wieku, że starszy jest Cristiano Ronaldo, grają w finałach Mistrzostw Świata, ale tutaj już Robert szuka takiej, nie powiem emerytury, może takiej spokojnej przystani na ostatnich kilka lat swojej kariery. On wie, że już chyba nie osiągnie w tych najmocniejszych klubach takich sukcesów jak do tej pory. Takie lądowanie w Ameryce jest dla niego bezpieczne z wielu względów, bo jedzie tam, gdzie go będę kochać, to jest ważne, wsparcie kibiców. Jest jakiś pomysł na jego, jeśli chodzi o rozwój klubu Chicago Fire, to klub z ambicjami, pięknymi tradycjami, choć ostatni raz Mistrzostwo Stanów zdobył, zdaje się, w 98 roku, grali wtedy tam w tej drużynie Piotrek Nowak, Roman Kosecki, Jerzy Podbrożny, więc tam jakieś polskie korzenie są. Nie mówiąc o tym, o Chicago, drugie miasto chyba po Warszawie, jeśli chodzi o liczebność Polaków. Więc to wszystko składa się na to, że Robert wybrał racjonalnie, spokojnie. Nie przyjmuje tam opinii takich, że to wieczne miasto, zimne, że tam nie da się żyć, że w Barcelonie jest fajnie. No fajnie jest też w Pruszkowie. Czy w Lesznie, gdzie się urodził, pod Warszawą. No wszędzie jest dobrze, tam gdzie nas są i gdzie się dobrze czujemy. To na to nie patrzę, chociaż faktycznie Barcelona wydaje się być magiczna przy tym mieście. A mówiąc już poważnie, wracając do tematu, wybrał klub, który zaoferował mu najlepsze warunki. Wiadomo, że był jakiś sygnał z Włoch, były sygnały z Arabii Saudyjskiej, ale jeśli chodzi o Arabię Saudyjską, to ciągle przeprowadzka w egzotyczne miejsce, duży szok kulturowy. Oczywiście to jest nowoczesne państwo, które może pozazdrościć pół świata, ale jednak wchodzi w inną kulturę, inną religię, inne przyzwyczajenia, inne tradycje. To wydaje mi się, że tam Robert nie byłby sobą, tak jak może być w Stanach czy w innym takim kraju w naszym rozumieniu.
2: Ja zapytałam o to bez ironii, kompletnie i z pełnym, całym, ogromnym szacunkiem dla jego sportowych osiągnięć. Zgadzam się z panem, że mógł zdecydować się na Chicago także po to, żeby tak ogrzać się w blasku swojej własnej historii, na którą Amerykanie i Polonia amerykańska zwracają ogromną uwagę, przywiązują do tego ogromną rolę. Mówią o nim, że to gracz, który trafia się raz na pokolenie i myślę sobie, że właśnie, że to był jeden z tych argumentów, że chciałby poczuć konsekwencje swojej sportowej historii, choćby w ten sposób.
4: Ja myślę, że Ameryka, zresztą Chicago to jest przykład doskonały dla wielkich sportowców, którzy budują swoją markę, którzy budują swoją osobowość, swoją legendę w sposób no, absolutnie perfekcyjny. No, pierwszy z brzegu przykład Michael Jordan, gwiazda koszykarskiego klubu Chicago Bulls. Właśnie w Chicago tam zdobywał te największe sukcesy. I jakby Robert był takim Michaelem Jordanem piłki w Chicago, byłby fantastycznie. Oczywiście inne warunki, no Jordan był młodszy, kiedy sięgał po te sukcesy, ale umiejętność kreowania wielkich osobowości w Stanach to jest ich specjalność. To nie tylko kwestia wykreowania albo skromnego kongresmena, albo wielkiego miliardera prezydenta Stanów Zjednoczonych.

0: Zjednoczonych, ale umiejętność kreowania na wielkiego sportowca, no i potem cieszyli się tym wielkim sportowcem, więc Robert trafił w dobre miejsce, tak bym to powiedział, że Amerykanie kochają sport, a jeśli trafi mi się taka legenda, legenda, która już jest znana, która jest doceniana, no to naprawdę, jeśli będzie wszystko dobrze ze zdrowiem, no bo to jest najważniejsze w przypadku sportowca, to Robert będzie królem Chicago, tak to powiem. Na pewno nie tylko królem Jackowa, tak? To się nazywa ta dzielnica. To są Polacy, ale, a tak, bardzo malownicza zresztą, ale, ale to jest też ważny, ważny element tego transferu, że na początek będziemy miał kilkadziesiąt tysięcy wiernych fanów, którzy przyjdą na Roberta Lewandowskiego, no bo jeśli chodzi o sport, o gry zespołu, to się chodzi na kogoś. Chodziło się, nie wiem, na Andejnę, na Bońka, chodzi się na Lewandowskiego, a zobaczyć Roberta, no to jest wielka sprawa dla tych naszych polonusów mieszkających w Chicago.
1: Panie Januszu, Amerykanie chodzili na Dejnę? Czytałam ostatnio,
0: no więc,
1: bo wracają jego, wraca jego historia też przez opowieść jego byłej żony. Nie na tym chcę się skupić, ale zainteresowało mnie w tym reportażu, w tych artykułach to, że naprawdę Amerykanie chodzili na Dejnę.
0: Po zakończeniu tej, może nie tyle kariery, co takiego swego szczytu formy, trochę to jest podobnie chyba jak z Robertem Lewandowskim, trafił też na taki czas, gdzie Ameryka próbowała po raz pierwszy zmierzyć się z sokerem. Soker, czyli ten, no, piłka nożna, futbol.
1: Tak, bo futbol to zupełnie co innego, prawda?
0: Co innego, tak. I Amerykanie podchodzą do tego bardzo ostrożnie, nieufnie i chociaż organizują po raz kolejny Mistrzostwa Świata, to tak ciągle mam wrażenie, że to jest taka skromna kuzynka tych wielkich sportów, czyli koszykówki, tutaj na lodzie, nie wiem.
1: Dodam tylko, że mecze Mistrzostw Świata rozgrywane są na największych stadionach futbolowych, tak, a nie sokerowych, to, prawda?
0: Dokładnie. Więc Dejna przyjechał tam jako taki zaciąg z Europy. Wcześniej byli więcej piłkarzy, jak Johan Cruyff czy Franz Beckenbauer końca to 70-tych, 80-tych. Pele, król piłki z Brazylii, nie żyjący już. Zresztą tam ci też już nie żyją więcej piłkarze. I Kazimierz Dejna tam pasował do tego, bo też przyjechał znana postać wielkiej europejskiej, światowej piłki. Długo nie pograł, potem próbował swój sił jako trener. No w sumie skończyło się to wszystko tragicznie, ale Robert jest w innej sytuacji. Robert jest człowiekiem spełnionym sportowo. Nie do końca, jeśli chodzi o reprezentację, to mu tam brakowało paru sukcesów, ale poza tym jest tak znany, jest tak skuteczny, jest stawiany obok Dejny, Lubańskiego, Bońka, Laty jako jeden z najlepszych piłkarzy polskich wszechczasów, więc jeszcze raz podkreślam, trafia w dobre miejsce, gdzie docenia się wielki sport i wielkie gwiazdy. Ja, jeśli klub pomoże mu, to Robert nie tylko istnieje tam jako piłkarz. Myślę, że z jego zmysłem do interesu, zmysłem do biznesu, może coś stworzy nowego, może tam już powoli będzie szykował się do tego swego życia po życiu.
1: No potem... nie. Pani Anna Lewandowska mówi, że Barcelona, wracamy, to jest nasze miejsce do życia, ale...
0: Nie. No to jest taka historia, rzeczywiście to wyciekło, to tak. To jest właśnie pokłosie tej opinii potocznej o Chicago, jakie to ciężkie, wieczne, zimne, wilgotne miasto.
1: Wszystko zależy, panie redaktorze, od tego, gdzie się stanie, prawda? Gdzie się zamieszka?
0: Chicago się urodził i chyba wyszedł, może się nie urodził, ale wyszedł stamtąd Barack Obama, prezydent Stanów Zjednoczonych, więc spokojnie, tam sobie ludzie dają radę w tych ciężkich warunkach.
1: Ale chcę pana też zapytać o to, bo zdaje się, że klub ma wobec niego pewne oczekiwania, nie tylko sportowe. Liczą na to, że on zbuduje pewną legendę i pomoże... No pomoże zbudować jakiś taki mit, image, nie wiem jak to nazwać, tak? Że on marketingowo i PR-owo bardzo im się przyda. Myśli pan, że da radę?
0: Dokładnie tak. Amerykanie są bardzo pragmatyczni. Proszę zwrócić uwagę, że zaczęli rozwijać klub w Miami na Florydzie. No wcześniej też to robili, ale jak przyszedł Messi, to ta lokomotywa ruszyła. Wcześniej David Beckham w Kalifornii. Więc widać, że takie ikony, takie postaci są lokomotywami i rozwoju klubu, i rozwoju marketingu tego klubu, i promocji wszystkiego tego, czego ludzie potrzebują. Bo wiadomo, chodzi się w Miami na Messiego. Ja wiem, że Inter w Miami...

0: i to jest poważny klub brzmiący, no ale w porównaniu z europejskimi światowymi firmami, to tak nie wygląda. A Chicago Fire ma ambicje odbudowania swojej potęgi, powtarzam, ostatni raz pod koniec lat 90. zdaje się, że zdobyli mistrzostwo Stanów, więc rzeczywiście jest tam potrzeba tego, żeby dołączyć
1: No tak, tylko po jednym z ostatnich meczów reprezentacyjnych Robert Lewandowski mówi, odpowiadając na pytania dziennikarzy, mówi: ja nie jestem na tym boisku sam. No, to była oczywiście reakcja na to, że nie strzelił, albo znowu nie strzelił, albo za mało strzelił. No to w tym Chicago też nie będzie na boisku sam.
0: Tak, rzeczywiście to jest kwestia tego, jak klub zbuduje, czy obuduje wokół niego całą jedenastkę, bo Robert jest spełnieniem całej gry, jego skuteczność, jego fenomenalna gra w ataku, to jest często efekt bardzo dobrych piłkarzy wokół. To tak już było nawet od Lecha Poznań przez Borussię Dortmund, Bayern Monachium, Barcelonę. Ja nie mówię, że wszyscy na niego pracowali, ale on potrafił skorzystać z tego, że miał świetnych kolegów, więc dla klubu to jest wyzwanie. To nie tylko kwestia ściągnięcia Lewandowskiego, ale stworzenia dobrej, nowej drużyny. No ale Lewandowski jest człowiekiem, to nazwisko może ściągnąć też, jest takim magnesem dla ludzi, którzy będą się mogli zastanowić, czy przejść do Chicago Fire, czy nie. Więc to jest tutaj z punktu widzenia klubu ruch bardzo dobry. No, dla Roberta wiadomo, że trochę randka w ciemno, bo nie ukrywam, amerykański futbol to nie jest futbol rozumiany przez nas w Europie, czy nawet w Ameryce Południowej, ale jest to też ciężki kawałek chleba, tam trzeba biegać, tam trzeba walczyć. Może nie ma finezji, nie ma jakiejś takiej taktyki wysublimowanej, jak widzimy na Mistrzostwach Świata w niektórych meczach, ale widać, że tam biorą się poważnie do pracy, jeśli chcą uprawiać sport. Zresztą jedenastka Amerykanów na Mistrzostwach Świata całkiem przyzwoicie grała, chociaż tam nie osiągnęła sukcesów typu, nie wiem, półfinał czy ćwierćfinał, ale zostawmy to. Wydaje mi się, że Robert Lewandowski stoi przed tym wyzwaniem już takim nie tylko sportowym, ale chciałby tam pozostawić po sobie i dobre wspomnienie, i może znaleźć sposób na życie, a może znaleźć Amerykę. Przez całe wieki, przez całe pokolenia to Ameryka to był taki ziemia obiecana trochę, tak?
1: Że, no tak, a może też na piękny finał swojej sportowej kariery, panie redaktorze.
0: Może właśnie tam znajdzie coś, czego szuka po zakończeniu kariery, chociaż nikt nic nie wie, co będzie robił. Na pewno będzie miał za co żyć. To jest spokojny, bo tak, o to umiał zadbać zawsze i to trzeba za to podziwiać też.
1: Francja, Hiszpania, Anglia, Argentyna to półfinały Mistrzostw Świata. Tak pan myślał, że tak to się skończy prawie, albo tak będzie tuż przed finałem?
0: W zasadzie tak, chociaż ja przed mistrzostwami wyżej stawiałem Portugalię, ale okazało się...
1: Ale Portugalię niż?
0: No powiedzmy...
1: Niż Anglię.
0: Niż chyba Anglię. I w tym towarzystwie była Portugalia, no, byłbym zupełnie usatysfakcjonowany. Oczywiście nic do Anglii nie mam, nawet i będę kibicował najpierw Francuzom, no nie tylko dlatego, że dziś święto narodowe Francji, ale sentyment i jak to mówią moi znajomi, że jestem trochę frankofilem. Może i tak, może nie, może to od Edith Piaf się zaczęło, bo to od Apollo Belmondo, a tak naprawdę od Klatnego i Zidana. A mówiąc, tak, mówiąc poważnie, dzisiaj chciałbym, żeby wygrała Francja. Natomiast no, mecz będzie bardzo ciężki, to wiadomo. Hiszpania to jest zespół niezwykle utalentowany, młody. Natomiast Francja mnie poraża, czy też raczej zadziwia niesamowitą konsekwencją, takim dobrym przygotowaniem do meczu i pomysłem na każdą drużynę. Więc ja tu widzę,
1: a finezją? Bo czytam komentarze, że Francja to finezja na tym turnieju.
0: Tak, no, finezja, ale to jest zwodnicze. To jest zwodnicze po meczu z Paragwajem, kiedy Paragwajczycy niemiłosiernie skopali Francuzów. Tam sędzia się nie popisał. To Mbappé powiedział, co oni myślą, że my nie umiemy przyjąć walki, że wyjdziemy na mecz w surdutach i cylindrach. Umiemy też kopać, umiemy też grać. Tak więc to mi przestrzegał przed tym. To jest finezja. Ale poparta niesamowitym przygotowaniem fizycznym i tym, że oni potrafią grać, indywidualne umiejętności. Więc no i Deschamps, to doświadczony trener, mistrz świata z boiska, jako piłkarz i mistrz świata jako selekcjoner. Niezwykle doświadczony. Los go nie oszczędza, musiał w trakcie turnieju wyjechać, bo mama mu zmarła, wrócił.
1: A Deschamps był też mistrzem Europy? Jako piłkarz?
0: 2000,
1: nie pamiętam.
0: W 2010.

0: Dusze na pewno był mistrzem świata, był kapitanem tej drużyny i kiedy oglądałem film taki dokumentalny o reprezentacji, to się nazywa Les Yeux dans le Bleu, czyli oczy w błękicie, chodzi o koszulki reprezentacji Francji, to miałem wrażenie, że on jest trenerem w szatni. Nie mężatek, tylko mały DD wskakiwał na stół tak. I tam kolegów zachęcał do gry, kolegów mobilizował, więc pod dużym wrażeniem jego byłem. Potem to przejął wszystko jako selekcjoner, niezwykle skutecznym selekcjonerem. No i życzę mu, żeby dzisiaj wygrał i został mistrzem świata. No ale poza tym po cichu
1: To jeszcze Hiszpania. Jakiegoś piłkarskiego, magicznego grala posiadł trener Hiszpanów, który jest podziwiany za roszady, zmiany, których dokonuje. Nie idzie im, nie układa się im, a potem trener wstawia tego człowieka do strzelania bramek i Hiszpania Merino wygrywa. Tak.
0: Tak, schodzi Merino z Arsenalu.
1: Po tym ostatnim meczu, jak widziałam minę tego piłkarza, to tak jakby chciał powiedzieć, no widzicie, znowu to samo.
0: Muszę powiedzieć, że dzisiaj spotkamy dwie drużyny, które jeśli trener wymyśli, że ktoś ma wejść na boisko z ławki rezerwy, to się tym nie przejmuje, bo wejdzie gość, który spokojnie zastąpi swojego kolegę, który musiał opuścić boisko. To jest niebywała sytuacja, jakie szerokie kadry, jakich utalentowanych piłkarzy mają selekcjonerzy, jak mogą tym żonglować, co jest niezwykle ważne, w zależności od sytuacji, kontuzji, utraty sił, nie wiem, żółtych kartek. Można tak swoimi kadrami manipulować, że na boisku nie ma się poczucia jakiejś straty, że ktoś szedł. No oczywiście zejście Mbappé no, jest trudne do zastąpienia, czy na przykład Jamala, czy Rodrigo, ale rzeczywiście mamy doświadczenia do czynienia w meczu, gdzie grają najbardziej utalentowani piłkarsko pod względem takich predyspozycji, sposobu gry i umiejętności drużyny na świecie. No, szacunek dla Argentyny, szacunek dla Anglii, szacunek dla Messiego, ale tu mamy do czynienia z taką masą prawdziwą perełek, które trener wypuszcza na boisko i się on nie musi tym specjalnie martwić. Jestem sam ciekaw czego, chociaż kibicuję Francji, nie tylko ze względu na święto narodowe dzisiaj.
1: No ze względu na Edith Piaf też.
0: To
1: usłyszeliśmy. I na Belmondo na przykład, tak?
0: Tak jest.
1: Kogo
0: tak
1: byśmy jest. Do tego jeszcze... No dobrze, to później.
0: No to Noiré jeszcze bym dołożył. No, jest kolejny ulubiony.
1: Proszę bardzo. Ja zaraz też sobie coś przypomnę, choć jestem ciekawa też pana opinii o meczu Anglia-Francja. Anglia nie pamiętam, kiedy zaszli tak wysoko, choć zawsze byli w gronie faworytów. Słyszałam jednego z komentatorów, który mówił, no przecież oni mają medal sprzed kilkudziesięciu lat, zawsze byli w gronie faworytów i nie wiadomo z czym to było związane.
0: Tak, oni czekają na mistrzostwo 60 lat, dokładnie 60 lat.
1: Tak.
0: Muszę pani powiedzieć, że nie jestem tak stary, ale pamiętam przez mgłę fragmenty tamtych meczów. Nie wiem, miałem wtedy 8 lat niecałe i pamiętam Bobiego Charltona, takiego
1: tak.
0: głównego gwiazdora drużyny Anglii.
1: Chyba ser Bobiego Charltona,
0: no, myślę,
1: tak?
0: Myślę, że ser, bo tak, był ser Bobby Moore, kapitan zespołu i tak, tak dalej. I jak przez mgłę pamiętam, że na tym boisku dokazywał, oczywiście nie było to w pełni świadomo oglądane mistrzostwa, ale jest ten sentyment. Anglicy mają taką piosenkę Football Coming Home i śpiewają go tak co 4 lata, że futbol wróci do domu. Może teraz też wróci, też są bardzo mocni. No, desperacka decyzja federacji w kilku lat, by wybrali niemieckiego trenera Tuchela, bardzo zdolnego, ale niezwykle kontrowersyjnego. W Anglii tam nie zabrał z 4-5 bitych faworytów do mundialu i tam w prasa no, po prostu go rozszarpała już wtedy. Dzisiaj może zacząć przepraszać, jeśli on jeszcze ogra w Argentynę i zagra w finale, to nikt nie będzie żałował, że nie ma tam Fodena, Maguire'a czy Palmera.
1: No ale jest Harry Kane. Ja nie zapomnę nigdy miny trenera Tuchela po jednym z meczów, w których Harry Kane strzelił zwycięską bramkę. To cieszył się jak chłopiec. Jak mały chłopiec, trener Tuchel.
0: Tak. Muszę powiedzieć, że Harry Kane jest piłkarzem. To jest to taka biblijna trochę porównanie. Jest opoko. Na tym można budować. Jak to mówi Jude Bellingham, człowiek, który no, jest w Realu Madryt, też gra od kilku lat, jest wielką gwiazdą światowej piłki. To wielki zaszczyt grać razem z nim. No, jeśli takie wyznania mówią piłkarze o swoim kapitanie, no to rzeczywiście świadczy o tym, że Anglia no jest i dobrze poukładana, powiedziałbym,

0: i mentalnie przygotowana do wielkich wyzwań. Ja patrzę na Argentynę, może trudno mi o sympatię, wiadomo, poza Leo Messi. Ja twierdzę czasami, jak patrzę na nich, to jest kontrowersyjna teza, że jest Leo Messi 10 pomocników. To tak nie jest, to wiadomo, że wszyscy się na to składają, ale wyjęcie z tej drużyny Leo Messiego, myślę, że gdzieś tam by ją cofnęło trochę w przeciętność. Może to jest moja, że tak powiem, ocena zbyt pochopna, bo przecież w ostatnim ćwierćfinałowym meczu nie strzelił Messi, w Szwajcarii zdaje się, Messi bramkę. Wysoko ocenione strzelali Lautaro Martinez czy Julio Alvarez, więc ma jakichś tam kolegów.
1: No, ale w ostatnim meczu bardzo długo przegrywali, to też świadczy o wielkości drużyny, która w ostatniej tak. części meczu potrafi grać tak, że przechodzi do półfinału. To jaki to będzie finał, panie redaktorze? Jeszcze to tak, Francja-Anglia?
0: Ja chciałbym finału Francja-Anglia. Stare dobre drużyny sąsiedzi przez kanał La Manche, nie? Więc to byłoby dobre. Natomiast realnie, tak jak ktoś by mnie zmusił, to jednak myślę, że ta Argentyna dobije do Francji lub Hiszpanii, bo tu szansę stawiam, wskazałem na Francję, ale nie chciałbym wykluczyć Hiszpanii.
1: To jeszcze chcę zapytać pana o sędziego Marciniaka. Będzie sędziował finał?
0: To jest dobre pytanie, bo wszyscy sędziujemy człowiekowi, który się pokazał dwa razy na mistrzostwach i się schował. Może dlatego jest rozbudza w nas takie emocje.
1: I nie dał czerwonej kartki Messiemu za...
0: Tak, no ale to się zdarza każdemu sędziemu.
1: No
0: to,
1: można czerwoną kartkę zawiesić po telefonie od prezydenta. Szczególne to mistrzostwa, na podsumowanie jeszcze przyjdzie czas, ale...
0: Zdaje się, że musiałby to prezydent Argentyny to interweniować, on jest za krótki chyba, chociaż...
1: A prezydent Trump się zna, jak powiedział po tej czerwonej kartce. Ja się znam, ja widziałem.
0: Nie było. Wracając do Marciniaka, byłby to ewenement. Dwa finały z rzędu, to 4 lata, jeden. Byłoby to uznanie Marciniaka jako najlepszego sędziego świata.
1: Panie redaktorze, musimy kończyć to jeszcze króciutko na koniec. To będzie piękny finał.
0: Jeśli to będzie, czy w finale będzie Argentyna, czy będzie Francja, czy którakolwiek z zespołów tych czterech wystąpią, to będzie finał bardzo dobry, bo widzimy tam wielu świetnych, fantastycznie grających piłkarzy, jak to mawiali kiedyś starzy trenerzy, grający radosny futbol. Jak będzie radośnie, będzie lepiej dla nas, a wygra najlepszy. O, taki banan na koniec jest najlepszy.
1: Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Janusz Basałaj z państwem w Polskim Radiu 24. Ja też państwu dziękuję za wspólny czas i życzę spokojnego popołudnia. Za chwilę suma wydarzeń w Polskim Radiu 24.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej ma.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papa.
4: Plebiscyt Polskie Radio PL.
7: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok, a ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Na mapie dostępności Fundacji Avalon znalazłem dostosowany gabinet i psychoterapeutę z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Wejdź na www.mapadostępności.pl. Zbadaj się, nie odkładaj.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. W audycji

0: Między sztukami poznamy teatralny świat przez pryzmat projektów scenografii i kostiumów, a także oryginalnych, scenicznych strojów. Nowa ekspozycja w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich przypomina sztuki czterech słynnych dramatopisarzy – Sofoklesa, Moliera, Racina i Szekspira, które stanowiły teatralny kanon króla Stanisława Augusta. Zobaczymy późniejsze już projekty autorstwa Tadeusza Kantora, Otto Axera, Krzysztofa Pankiewicza czy Mariana Kołodzieja. Zapraszam dziś kilka minut po 22. Katarzyna Sanocka.
1: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 12. Aleksandra Kozera, dzień dobry. Południowe podsumowanie dnia zaczniemy od akcji CBA i zatrzymania Macieja Świrskiego. Chodzi o kontrowersyjną kampanię z czasów rządu PiSu i wielomilionowe straty Polskiej Fundacji Narodowej. Potem echa antyukraińskich nastrojów i ataku na dziecko w Bielsku-Białej. Policja prowadzi śledztwo, a premier ostrzega politycznych oponentów. O szczegółach opowie nasz reporter. W południe nie zapominamy o sporcie. Wieczorem poznamy pierwszego finalistę mundialu. A przed nami także oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Czas na szczegóły. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Maciej Świrski zatrzymany przez CBA. Sprawa dotyczy Polskiej Fundacji Narodowej, a konkretnie sfinansowania zarządów PiSu kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. Świrski to były prominentny działacz tej fundacji i były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. O działania służb i kulisy tej sprawy dopytuje nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, witaj. Powiedz, co dzieje się z Maciejem Świrskim, jakie zarzuty i za co może usłyszeć?
2: No, Centralne Biuro Antykorupcyjne szczegółów takich dokładnych tego zatrzymania zdradzać nie chce, no ale wiemy, że były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji został zatrzymany dzisiaj wcześnie rano na Suwalszczyźnie w trakcie swojego wypoczynku, no, a drugi były członek Polskiej Fundacji Narodowej w swoim domu w Warszawie. Jeszcze dzisiaj, tak w rozmowie ze mną mówił rzecznik ministra koordynatora Jacek Dobrzyński, obaj panowie zostaną przewiezieni do Rzeszowa, a tam przesłucha ich prokurator. I oczywiście chodzi o sprawę, o której mówiłaś, czyli sprawę związaną z nieprawidłowościami w wydawaniu środków fundacji.
3: Śledztwo prowadzone przez prokuratora z prokuratury regionalnej w Rzeszowie dotyczy nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2017 roku przez właśnie członków Polskiej Fundacji Narodowej. W związku z finansowaniem kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy wyrządzono tym szkodę fundacji nie mniejszą niż prawie 8,5 miliona złotych.
2: Tak mówił Jacek Dobrzyński. Obaj zatrzymani powinni zostać przewiezieni do Rzeszowa jeszcze dzisiaj wczesnym popołudniem i dopiero po przesłuchaniu śledczy będą decydować, czy i komu postawić jaki zarzut, a także czy stosować wobec obu zatrzymanych na razie mężczyzn areszt tymczasowy.
1: Czekamy zatem na krok prokuratura. Agnieszko, wiem, że śledzisz także dzisiejsze posiedzenie rządu, które za chwilę powinno się rozpoczynać. Czym zajmą się ministrowie?
2: No przede wszystkim chyba to, co najbardziej interesuje zwykłych obywateli, to jest projekt, który będzie niejako cywilizował rynek najmu krótkoterminowego. Nazywany jest ten projekt czasami też jako Lex Airbnb. Zgodnie z założeniami tego projektu najem właśnie taki na kilka dni, 1, 2, 3, będzie usługą hotelarską, będzie wpisany w taki specjalny centralny rejestr. Samorządy będą też mogły dodatkowo wprowadzać strefę wolną od najmu krótkoterminowego. O znaczeniu tych właśnie przepisów dla zwykłych mieszkańców miasteczek mówiła w rozmowie z nami ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
4: Regulacja, a właściwie cywilizacja najmu krótkoterminowego musi uwzględniać przede wszystkim interes mieszkańców. Ludzi, którzy kupili mieszkania po to, żeby w nich normalnie mieszkać jak w mieszkaniach. Co to oznacza? To znaczy, że samorządowcy muszą mieć realne prawa od razu, a nie wiadomo kiedy, do tego, żeby wprowadzać tak zwane strefy wolne od Airbnb. Tam, gdzie ta

0: się robi już absolutnie dla ludzi niemożliwe do życia.
1: Ten przepis, o którym mówiła ministra funduszy, czyli to, że to samorządy właśnie będą mogły takie strefy wolne od najmu krótkoterminowego określać, on jest wpisany, ale nie widzę tego, co miało być taką kością niezgody nieco i co chyba zresztą też opóźniło trochę pracę nad tym projektem, pracę oczywiście Rady Ministrów, dlatego że pierwotnie mówiono również, że w tej nowelizacji będzie taki zapis mówiący o tym, że to wspólnoty będą również decydowały o tym, ile i czy chcą w ogóle na swoim terenie mieć właśnie najem taki na kilka dni. To zniknęło z tego rozporządzenia, jak tutaj patrzę. Zresztą właśnie na to, że może to być dużym problemem, zwracał uwagę kilkanaście dni temu, wtedy kiedy pierwszy raz mówiliśmy o tym projekcie. W rozmowie z nami mówił o tym Maciej Fijak z Ruchu Miejskiego Akcja dla Krakowa.
2: Ta zgoda wspólnoty jest tutaj kluczowa. Ona pozwoli ukrócić po prostu patologię, bo jeżeli ktoś prowadzi taki biznes i on nie przysparza problemu sąsiadom, ma kontrolę nad swoimi gośćmi, to myślę, że nie będzie miał problemu z tym, żeby taką zgodę utrzymać, no bo przecież sąsiedzi nie będą chcieli sąsiadowi, który sobie w ten sposób dorabia, robić pod górkę.
1: No zobaczymy, jak będzie ostatecznie wyglądał kształt tej nowelizacji. Wiemy, że rząd to jedno, potem taka ustawa trafia do parlamentu. Są takie też głosy już właśnie z Sejmu, że być może w trakcie prac będzie jeszcze raz próba włączenia tego przepisu, o którym mówił pan Maciej Fijak, czyli o tym, żeby też wspólnoty no, miały ten głos ostateczny, jeżeli chodzi o rozporządzanie lokalami i najmem krótkoterminowym.
3: Tematy posiedzenia rządu, a wcześniej najnowsze informacje w sprawie zatrzymania Macieja Świrskiego. Te informacje zebrała dla nas Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, bardzo dziękuję.
4: Suma wydarzeń.
3: Mężczyzna odpowiedzialny za znieważenie dwóch ukraińskich dziewczynek prawdopodobnie dziś usłyszy zarzuty. Do incydentu doszło w autobusie komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej. Sprawa wywołała gorącą dyskusję o temperaturze antyukraińskich nastrojów w Polsce. W słowach nie przebierał dziś premier. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Makowskim. Michale, witaj.
5: Dzień dobry.
3: Powiedz, jak incydent z Bielska-Białej komentuje szef rządu i inni politycy.
5: No cóż, koalicja rządząca zarzuca opozycji polityczną grę na wzmacnianie społecznych emocji, takich jak niechęć do uchodźców czy emigrantów z Ukrainy. Dzisiaj premier Donald Tusk przed uroczystościami we francuskiej stolicy zaapelował o powstrzymywanie antyukraińskiej propagandy.
6: Jeśli ktoś chce popłynąć na fali jakichś zmiennych nastrojów, na przykład nastroju antyukraińskiego, jest politykiem, to on jest dla mnie wrogiem publicznym. Ohydne zdarzenie w Bielsku-Białej. No przecież to ja nie znam nikogo przyzwoitego, kto by dawał przyzwolenie na takie zachowanie, jak to wobec tych dziewczynek ukraińskich. To jest niestety dowód na to, że to podpuszczanie ludzi, że to przynosi fatalne skutki.
5: Postawy antyukraińskie są również coraz mocniej widoczne w internecie. Ośrodek analityczny Res Futura przeanalizował blisko 500 000 wpisów opublikowanych w mediach społecznościowych w maju tego roku i autorzy badania zaznaczyli, że wpisy przychylne Ukraińcom praktycznie zniknęły z sieci. Został 1 na 1000, a z raportu wynika, że obecnie średnio co piąty wpis dotyczący Ukrainy jest wpisem krytycznym. A wracając do incydentu z Bielska-Białej, poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk przekonuje, że tej jednostkowej sytuacji nie można bezpośrednio przenosić na obraz całego społeczeństwa.
7: Oczywiście incydent absolutnie godny potępienia, natomiast nie robiłbym z tego jakiegoś wielkiego problemu. Konflikty między ludźmi się zdarzają, także w drugą stronę internet zalewają różnego rodzaju informacje, jak to Ukraińcy obecni w Polsce potrafią atakować Polaków, czego bym się specjalnie nie spodziewał.
5: W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z większą liczbą antyukraińskich incydentów. Pod koniec czerwca mieszkaniec Gliwic pobił obywatela Ukrainy kijem bejsbolowym. Policja zatrzymała też dwóch mężczyzn, którzy domagali się wpuszczenia do biura ukraińskiej firmy w Poznaniu pod pozorem sprawdzenia, czy prowadząca ją kobieta wspiera Stepana Banderę. Wiceszef MSWiA z Koalicji Obywatelskiej Tomasz Szymański podkreśla, że winę za obecną sytuację ponosi część polityków.
8: Ewidentnie widzimy, że są siły polityczne, które budują się na kryzysie ukraińskim, budują się na antagonizowaniu w stosunku do Ukraińców. Wydarzenia z Bielska-Białej są kwintesencją tego, co się dzieje, takie podbudzanie, rozjuszanie Polaków, napuszczanie, knucie w stosunku do Ukraińców pokazuje, że nawet dzieci nie są bezpieczne.
9: Ja przypomnę, Czarnek chciał tropić czy członkowie rządu nie mają pochodzenia ukraińskiego.

Rosyjskiego. Kowalski chciał tropić, ile kobiet z Ukrainy pracuje w sferze administracji publicznej i mówił, że trzeba te kobiety zwolnić. Więc jak na to patrzą ich wyznawcy, to mówią tak, no rzeczywiście ta Ukraina jest strasznie zła, więc jak ja zobaczę obywatela Ukrainy, to ja będę chciał wymierzyć mu sprawiedliwość. I najpierw jest to sprawiedliwość słowna, a później dojdzie

0: incydencie w Bielsku-Białej premier apeluje o niepodsycanie antyukraińskich nastrojów, a polityczne komentarze w tej sprawie zebrał dla nas Michał Makowski. Michale, bardzo dziękuję. O przyczyny coraz częstszej mowy nienawiści pod adresem Ukraińców pytaliśmy mecenas Kingę Siadlak. Wiceprezeska Fundacji Aktywna Demokracja zgadza się ze stwierdzeniem, że to przede wszystkim polityka.
1: Polacy w lutym 2022 roku otworzyli serca, otworzyli drzwi i to zrobiliśmy my jako społeczeństwo polskie. Nie dlatego, że władza nam kazała. I teraz co się dzieje? W momencie, kiedy rozpoczęła się kampania prezydencka, czyli właściwie trwająca przez wiele, wiele miesięcy przed wyborami, i to też jest mechanizm faszyzacji, zrobiono sobie z Ukraińców takiego kozła ofiarnego, a ponieważ łatwo było zmanipulować społeczeństwem, łatwo było pokazać, że to oni stoją za ewentualnymi problemami, za kolejkami do służby zdrowia, otrzymywali świadczenia społeczne i w momencie, w którym elity polityczne zrobiły sobie właśnie z tego argumentu, argument do zmienia własnego kapitału politycznego, niestety bardzo mocno to podziałało na społeczeństwo.
0: I tak mówiła na naszej antenie mecenas Kinga Siadlak. Po więcej komentarzy odsyłam Państwa do portalu polskieradio24.pl. W Sejmie trwa okrągły stół w sprawie ochrony zdrowia. Spotkanie zorganizowała Polska 2050. Zaproszono ekspertów, przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych, kancelarii prezydenta, są też reprezentanci medyków. Na tapecie m.in. przedstawione tydzień temu pomysły szefowej resortu zdrowia. Tym rozmowom przysłuchuje się nasz reporter Michał Fabisiak. Michale, witaj.
2: Dzień dobry.
0: Na początek powiedz, kto i dlaczego nie przyszedł.
2: No, zgodnie z zapowiedziami nie ma przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, Lewicy oraz również Konfederacji. Te trzy kluby już w ubiegłym tygodniu mówiły, że raczej takie miejsce do rozmów na temat ochrony zdrowia właściwe to Ministerstwo Zdrowia i to właśnie przedstawicielka tego resortu ewentualnie mogłaby organizować okrągły stół w sprawie reformy ochrony zdrowia, a nie liderka Polski 2050, która jest przecież ministrą funduszy. Stąd właśnie nieobecność tych trzech klubów, no ale na miejscu są przedstawiciele oprócz klubu Polski 2050, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, PSL-u oraz kół Razem i Demokracji Bezpośredniej.
0: To skoro znamy już listę obecności, powiedz, jak przebiega sejmowa dyskusja.
2: No wszyscy są zgodni, że reforma jest konieczna, choć oczywiście mają różne pomysły, jak ją przeprowadzić. Szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówiła już na wstępie, że zmianę w systemie ochrony zdrowia no nie da się przeprowadzić w kilka dni. Jej zdaniem, jeżeli ten proces ma być skuteczny, to musi być obliczony na lata. A to spotkanie właśnie, jak tłumaczyła, ma pomóc w wypracowaniu konkretnych propozycji.
3: Celem tego spotkania jest usłyszenie i powiedzenie sobie wzajemnie, jaką drogę do przodu dla polskiego systemu ochrony zdrowia widzimy i chcemy poprowadzić. Państwa głosy traktujemy z najwyższą powagą. Chcemy je usłyszeć. One zostaną spisane, skonkludowane i przedłożone też w naszych rozmowach koalicyjnych.
2: Stanowisko rządu, a właściwie pomysły rządu na to, jakich zmian w najbliższym czasie należałoby dokonać właśnie w systemie ochrony zdrowia, przedstawił wiceminister resortu zdrowia Tomasz Maciejewski. Na to przede wszystkim reorganizacja szpitali, jawność umów czy likwidacja kominów płacowych. A więc te zmiany, które w ubiegłym tygodniu przedstawiła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Przede wszystkim, jak mówił wiceminister, chodzi o to, aby uporządkować czas pracy i wynagrodzenia medyków.
4: Tak również finansowania wynagrodzeń personelu po to, aby za te same dostępne środki, które mamy, zapewnić jak najlepszą ilość i jakość świadczeń. To jest również wyeliminowanie tych zdarzeń, które nie powinny mieć miejsca i takie skrajne przypadki, które żeśmy zaobserwowali, szczególnie w ostatnim czasie, nie powinny mieć miejsca. Temu służą również wdrożone już ustawa, którą przyjął Sejm o możliwości pozyskiwania informacji o przychodach z tytułu świadczeń medycznych.
2: Usłyszeliśmy, że gotowy do współpracy ze wszystkimi siłami politycznymi nad propozycjami zmian jest prezydent. Zapewnił o tym w imieniu Karola Nawrockiego jego doradca profesor Piotr Czałderna.
5: Czekamy na propozycje, będziemy się nim uważnie przyglądać. Tak jak powiedziałem, pan prezydent jest otwarty i kancelaria prezydenta na konstruktywną współpracę i konstruktywne propozycje ze wszystkimi środowiskami. Taki dialog będziemy na pewno prowadzić. Rada Zdrowia Prezydencka się uważnie całej sytuacji i wszystkiemu przygląda.
2: Krytyczne głosy pod adresem rządu pojawiły się natomiast w ustach polityków opozycji. Premiera skrytykował chociażby

0: Stanisław Karczewski z Prawa i Sprawiedliwości. Senator PiS-u wytknął, że najpierw decyzją właśnie premiera resortem kierowała Izabela Leszczyna, która w jego ocenie nie znała się na zdrowiu. Natomiast obecna minister Jolanta Sobierańska-Grenda, jak mówił senator PiS-u, nie ma silnej pozycji politycznej do tego, aby przeprowadzić reformy.
1: Nie da się, proszę państwa, nic zmienić w Polsce i w polskiej służbie zdrowia bez odważnych decyzji politycznych. Jeśli nie będzie odważnych decyzji politycznych i minister zdrowia nie będzie miał silnej pozycji w rządzie, to nie zrobi nic. A w tej chwili ministerstwo, z całym szacunkiem dla pana doktora i dla innych członków ministerstwa, no nie ma takiej pozycji politycznej, żeby cokolwiek zmienić.
0: Czy się nie da, to się okaże. Premier Donald Tusk zapowiedział dziś, że na kolejnym posiedzeniu rządu mają być rozpatrywane pierwsze regulacje przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia. Chodzi o te zmiany w ochronie zdrowia, które w ubiegłym tygodniu przedstawiła właśnie szefowa tego resortu, wspomniana już Jolanta Sobierańska-Grenda. Przypomnę, że to przede wszystkim wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla medyków, czy też zlikwidowanie tak zwanych kominów płacowych.
2: Okrągły stół w sprawie reformy systemu ochrony zdrowia. Rozmową w Sejmie przysłuchuje się Michał Fabisiak. Michale, bardzo dziękuję.
3: Suma wydarzeń.
2: Jeśli będzie oferta ze strony polskich firm, to nasz kraj przystąpi do koalicji obrony antybalistycznej, deklaruje premier. Donald Tusk brał udział w spotkaniu koalicji chętnych w Paryżu, a po rozmowach tłumaczył, dlaczego Polska nie znalazła się w gronie państw, które utworzyły nowy sojusz obronny. Oprócz Ukrainy koalicję antybalistyczną tworzy 9 państw europejskich. Więcej wie Tomasz Zielenkiewicz.
4: Jako powód powstania tego sojuszu z Ukrainą przywódcy wskazali narastające niebezpieczeństwo ze strony broni rakietowej. Premier Tusk zapowiedział możliwość wejścia polskich firm do tego formatu.
5: Koalicja, jeszcze dzisiaj się upewniała, ma charakter otwarty. Jeśli będzie gotowa oferta przemysłowa ze strony polskich firm, to przystąpimy do tej koalicji.
4: W radiowej Trójce były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Jacek Siewiera, tłumaczył, że Ukraina oczekuje donacji w postaci pocisków.
6: W zamian za które Ukraińcy udostępnią swoje technologie również przechwytywania, wykrywania i strącania pocisków balistycznych.
4: Jak dodał Siewiera, obecnie Ukraińcy mają dziesiątki tysięcy nagrań i sygnatur, do których nie ma dostępu nikt inny na świecie. Na ich podstawie uczy się algorytmy sztucznej inteligencji do przechwytywania pocisków balistycznych. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
2: Jest szansa na odnalezienie szczątków kolejnych ofiar rzezi wołyńskiej. W Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej w obwodzie wołyńskim trwają ekshumacje ofiar ukraińskich nacjonalistów. Łącznie w 1943 roku z rąk UPA zginęło tam ponad 1000 Polaków. Dziś archeologowie mogą dokonać kolejnego odkrycia. Na miejscu jest Paweł Buszko.
7: W kwietniu udało się odnaleźć 2 zbiorowe mogiły polskich ofiar i to tam będą kopać archeolodzy. W bezimiennych dołach śmierci może spoczywać nawet 350 ciał. Obecnie jednak trudno jest oszacować, ile ofiar uda się znaleźć, bo w wyniku kwietniowych prac ujawniono jedynie zarysy mogił.
8: Od tego, jak głębokie są te jamy grobowe, zależeć będzie liczba osób, liczba ofiar, które tam się będą znajdować.
7: Tak wyjaśnił mi uczestniczący w ekshumacjach ksiądz Tomasz Trzaska z IPN. Docelowo szczątki ofiar mają być też poddane procesowi identyfikacji na podstawie danych genetycznych. Prace ekshumacyjne w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej potrwają do 7 sierpnia. Z Ostrówek Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Rozliczenie z przeszłością i budowanie zgody to ważne elementy w negocjacjach Ukrainy z Unią, mówił o tym w Brukseli wiceminister spraw zagranicznych. Ignacy Niemczycki nawiązał w ten sposób do ostatniej odsłony sporu Warszawy z Kijowem. Polska oczekuje od Ukrainy uznania winy za ludobójstwo na Wołyniu. Kijów otworzył dziś drugi obszar w negocjacjach z Unią Europejską dotyczący spraw zagranicznych, bezpieczeństwa i obrony. To otwarcie jest symboliczne i nie przesądza o wyniku rokowań, tak mówi wiceszef MSZ-u.
9: Otwieranie rozdziałów polega na tym, że przedstawiamy państwom kandydującym konkretne wymagania. Czyli to nie jest tak, że się zgadzamy na coś. Ważne w tym wszystkim są też, być może trudniej namacalne, ale jednak europejskie wartości. Częścią europejskich wartości jest też praworządność, próba budowania zgody. To tak już szerzej o ostatnich wydarzeniach. Cieszę się, że to też pada wyraźnie i pada nie tylko z naszych ust.
2: Z nieoficjalnych informacji brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej wynika, że kilka krajów Europy Zachodniej, w tym Niemcy, przekazało władzom w Kijowie, że bez rozwiązania kwestii historycznych z Polską Ukraina nie wejdzie do Unii. Zostajemy w Brukseli. Unijne kraje podejmują kolejną próbę uzgodnienia 21. pakietu sankcji na Rosję. Wczorajsze

0: spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich nie przyniosło rozstrzygnięcia. Dziś zajmą się tym ambasadorowie unijnych krajów. Decyzja musi zapaść do jutra, jeśli główny element pakietu ma być zastosowany. A chodzi o zamrożenie limitu cenowego na rosyjską ropę na obecnym poziomie. Od środy, zgodnie z przepisami, wzrośnie on z 44 do 58 dolarów za baryłkę. To oznacza wzrost dochodów do budżetu Kremla. Więcej w relacji Beaty Płomeckiej.
1: O najnowszym pakiecie sankcji wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski mówił tak.
2: Jest on ambitny, ale mamy nadzieję, że do środy na szczeblu ambasadorów pakiet przejdzie.
1: A tak komentowała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Jesteśmy bardzo blisko. Z moich informacji wynika, że wstępne porozumienie w sprawie limitu cenowego na rosyjską ropę jest, ale Grecja uzależnia jeszcze ostateczną zgodę od wyjaśnień w sprawie transportu rosyjskiego gazu skroplonego przez unijne wody. Pozostaje jeszcze jeden problem, który uniemożliwia porozumienie. Austria chce zabezpieczyć interesy banku Raiffeisen, który mimo wojny pozostał w Rosji i chce odmrożenia części aktywów rosyjskiego oligarchy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Rosja przeprowadziła ćwiczenia wojskowe przy granicy z Estonią. Władze w Tallinie nie zostały o tym uprzedzone. Tematem zajął się Kamil Zalewski.
3: Jak pisze estoński portal Delphi, ćwiczenia odbyły się po rosyjskiej stronie granicznego jeziora Peipus. Minister obrony Hanno Pevkur przekazał, że Straż Graniczna monitorowała ich przebieg. Jego zdaniem rosyjscy żołnierze ćwiczyli zwalczanie bezzałogowych jednostek wodnych. Portal zwraca uwagę, że ćwiczenia prowadzone były z użyciem ostrej amunicji, a estońskie służby potwierdziły, że Rosja nie powiadomiła o nich władz w Tallinie. W ocenie szefa resortu obrony nie była to kolejna rosyjska prowokacja. Hanno Pevkur uważa, że incydent może świadczyć raczej o braku koordynacji w rosyjskiej strukturach siłowych. Z kolei przedstawiciel Straży Granicznej przypomniał, że rosyjskie służby już wcześniej organizowały w pobliżu granicy ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji, a odgłosy strzałów były słyszalne po estońskiej stronie. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Trwają amerykańskie ataki na Iran. Jednocześnie od dziś ma obowiązywać ogłoszona przez Donalda Trumpa blokada irańskich portów. Relacja Mileny Rashid-Shehab.
4: Irańskie media donoszą o nocnych eksplozjach na wyspie Keszm i Kisz, a także w położonych nad Zatoką Perską miastach Bandar Abbas i Bushehr. Donald Trump, który wrócił do wojennej retoryki we wczorajszym wywiadzie, stwierdził, że szkody dokonane przez USA są tak duże, że przeniosły Iran do epoki kamienia łupanego. Wcześniej ogłosił zaczynającą się dzisiaj blokadę irańskich portów oraz wprowadzenie opłat na rzecz Stanów Zjednoczonych za bezpieczne korzystanie z cieśniny Ormus. Ma ona wynosić 20% wartości ładunku statku, ale nie wiadomo, jak miałaby być egzekwowana. W odpowiedzi Iran zaostrzył kontrolę nad żeglugą w cieśninie Ormus, przeprowadził ataki odwetowe na łódź amerykańskiej marynarki wojennej oraz amerykańskie bazy wojskowe w Kuwejcie i Bahrajnie. Zjednoczone Emiraty Arabskie podały również, że Irańczycy trafili w dwa należące do nich tankowce. Milena Rashid-Shehab, Polskie Radio, Bejrut.
0: Powrót do działań wojennych spowodował najniższy od tygodni ruch w cieśninie Ormus oraz wzrost cen ropy w ciągu ostatniego tygodnia około 10%.
5: Suma wydarzeń.
0: W magazynie wracamy do kraju i zaglądamy w niepokojące prognozy pogody. Co prawda w wielu regionach pojawiają się rozpogodzenia, ale są też miejsca zagrożone ulewami i burzami. Niebezpieczna pogoda dziś da o sobie znać w południowej części kraju, mówi dyżurna synoptyki MGW Anna Gryczman.
6: Burze nadal będą dość wydajne opadowo i mogą dawać kolejne opady rzędu 20-30 mm. W najbliższych dniach te burze niestety będą miały bardzo dogodne warunki do tego, żeby dawać właśnie intensywne opady deszczu, co niestety lokalnie będzie skutkowało zalaniami i podtopieniami.
0: Ostrzeżenia IMGW obowiązują do późnych godzin wieczornych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało już specjalne SMS-y do mieszkańców południowej i południowo-zachodniej Polski. Ostrzeżenie przed burzami wydano dla województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Alert obowiązuje także w części województw lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego. Możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni. Tak brzmi komunikat RCB. A kapryśna pogoda odbija się na branży turystycznej. Apetyty na ten sezon były duże, ale ostudziły je lipcowe opady deszczu. Od morza po góry branża liczy na powrót letniej pogody, no i turystów. Z przedsiębiorcami rozmawiała Aneta Łuczkowska.
7: Ucierpiały małe obiekty, domki, kempingi, pola namiotowe, ale też na przykład firmy czarterujące jachty na Mazurach. Jak mówi Grzegorz Sokołowski, prezes karkonoskiej lokalnej organizacji turystycznej, żadna branża tak bardzo nie zależy od prognozy pogody.
8: Wypłaca

0: W przypadku turystyki zapowiedź tylko i wyłącznie, zapowiedź, tak? Złej pogody skutkuje tym, że nie mamy klientów.
1: Oczywiście im większy obiekt, tym mniej jest wrażliwy na wahania pogody, bo duże hotele oferują alternatywę dla na przykład pójścia na plażę. Co za tym idzie? Nie pustoszeją, gdy pada kilka dni z rzędu. Gdy jednak w prognozie jest słońce, rezerwacje sypią się jak z rękawa, mówi Joanna Pender, dyrektor jednego z największych hoteli w Świnoujściu.
2: W tym tygodniu to mamy już naprawdę ostatnie pokoiki, także jaka pogoda, takie obłożenie.
1: Trzeba pamiętać, że zmieniły się też upodobania turystów. Większość osób krajowe wyjazdy planuje teraz spontanicznie, właśnie bazując na prognozie pogody. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
3: A prognozy są takie, że niebawem znów zrobi się ekstremalnie ciepło. Kolejny antycyklon z nad Afryki zmierza do Europy. Do Polski to gorące powietrze zacznie napływać w najbliższy czwartek. Szczegóły, w tym symulacje i mapy, w pogodowym raporcie specjalnym na polskieradio24.pl.
4: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
3: Emocje wśród fanów piłki nożnej dziś i jutro sięgną zenitu. Wieczorem Francja spotka się z Hiszpanią w pierwszym półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Były bramkarz reprezentacji Polski Jerzy Dudek nie ukrywa, że kibicuje Hiszpanom, ale uważa, że Francuzi mogą być trudni do pokonania.
5: Francuzi w wyśmienitej formie, no forma strzeleńska Kyliana Mbappé jest niesamowita. Jego przywództwo, pełna kontrola nad własnymi emocjami, pełna kontrola nad tym, co się dzieje na boisku, kiedy gramy dobrze i kiedy mamy problemy. No genialny zawodnik, to jest piłkarz tego mundialu i można powiedzieć, że zespół zbudowany pod każdym względem bardzo solidnie, bo i w obronie, i w pomocy, i w ataku. Francja jest takim zespołem, który jest w stanie Hiszpanów zdominować, jeśli chodzi o posiadanie piłki i kreowanie akcji. Jakbym miał wybierać, może nie faworyta, bo tu raczej faworytów nie ma, ale zespół, który ma dużo większe szanse, lepiej się prezentował, to absolutnie. Mimo tego, że kibicuję Hiszpanom, to będzie to Francja i jeśli chodzi o finał, to widzę taki finał wbrew niektórym opiniom ekspertów Francja-Anglia.
3: I to mundialowe typy Jerzego Dudka. Rafał Dębiński, kiedyś zawodnik Legii Warszawa, a dziś komentator Ligi Francuskiej, uważa, że to drużyna Didiera Deschampa może sięgnąć po końcowy triumf.
6: Wszystko jest możliwe, bo kadra wydaje mi się jest najmocniejsza na świecie aktualnie i nie wiem, czy to w ogóle nie jest najsilniejsza kadra Francji w historii. Oczywiście to, jacy są piłkarze jakościowe, to jest jedna rzecz, a to, jaki się z nich zbuduje zespół, to jest druga rzecz, więc to absolutnie nie ostrzega, że oni zdobędą mistrzostwo. Ale tak, racjonalnie patrząc, wydaje mi się, że to jest najsilniejsza kadra na tych mistrzostwach.
3: Początek spotkania Francja-Hiszpania o 21:00, a jutro o tej samej godzinie mecz Anglia-Argentyna. Finał mundialu 19 lipca. Na koniec jeszcze Robert Lewandowski w Chicago. O godzinie 17:30 czasu polskiego Lewy weźmie udział w pierwszym treningu z zespołem Fire. Dwa tygodnie temu podpisał z klubem dwuletni kontrakt. Dziś spotka się także z dziennikarzami. A w Wietrznym Mieście jest reporter Polskiego Radia Jan Pachlowski.
7: Drużyna Fire trenuje w nowym, robiącym ogromne wrażenie ośrodku sportowym, który według relacji władz klubu miał zachwycić Polaka, gdy pierwszy raz przyleciał do Chicago na negocjacje. Zbudowany został za 100 milionów dolarów, w 100% za pieniądze właściciela klubu. O atmosferze, jaka panuje w zespole przed przyjściem Roberta Lewandowskiego, opowiada Dawid Poręba, Polak wychowany w Chicago, który znajduje się w szerokim składzie drużyny.
8: Wszyscy nie mogą się doczekać, kiedy dołączy do nas. Wiadomo, że to jest zawodnik światowej klasy, także wszyscy czekają, są gotowi.
7: Na dzisiejszej konferencji prasowej powinniśmy dowiedzieć się, kiedy Robert Lewandowski zadebiutuje w drużynie Fire. Klub bardzo by chciał, aby był to już czwartkowy mecz z Vancouver Whitecaps. W przyszłym tygodniu w środę strażacy zagrają na wyjeździe z Interem Miami, jednak w składzie bez Leo Messiego, który będzie odpoczywał po mundialu. Z Chicago dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
3: O powodach związania się Roberta Lewandowskiego z Chicago Fire mówił na naszej antenie Janusz Basałaj, dziennikarz sportowy. Jego zdaniem to spokojny i bezpieczny wybór.
9: Wiem, że Messi jest w podobnym wieku, że starszy jest Cristiano Ronaldo, grają w finałach Mistrzostw Świata, ale tutaj już Robert szuka takiej, nie powiem emerytury, może takiej spokojnej przystani na ostatnich kilka lat swojej kariery. On wie, już chyba nie osiągnie w tych najmocniejszych klubach takich sukcesów jak do tej pory. Takie lądowanie w Ameryce jest dla niego bezpieczne z wielu względów, bo jedzie tam, gdzie go będę kochać, to jest ważne, wsparcie kibiców. Jest jakiś pomysł na jego, jeśli chodzi o rozwój klubu Chicago Fire, to klub z ambicjami. Więc to wszystko składa się na to, że Robert wybrał racjonalnie, spokojnie. Nie przyjmuje tam opinii takich, że to wieczne miasto.

0: zimna i że tam nie da się żyć, że w Barcelonie jest fajnie. No fajnie jest też w Pruszkowie, czy w Lesznie, gdzie się urodził pod Warszawą. No wszędzie jest dobrze, tam gdzie nas są i gdzie się dobrze czujemy.
1: I tak mówił nam dziennikarz sportowy Janusz Basałaj. My czekamy na datę debiutu Lewandowskiego w Major League Soccer. Zapowiedzią dużych sportowych emocji kończymy południową sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Łukasz Pastor. Ja wracam do Państwa punktualnie o 13:00. Do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Autopromocja.
3: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21:06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
2: Autopromocja.
4: Tu Polskie Radio 24, 29 minut pozostało do 13:00.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
4: Błażej Prośniewski, dzień dobry i zapraszam na wtorkowe wydanie magazynu Saldo, w którym m.in. o progu podatkowym i o tym, czy powinien zostać on podniesiony. Także o tym, czy system podatkowy, który mamy dziś w Polsce, jest sprawiedliwy. O tym wszystkim już za chwilę w rozmowie z naszym gościem. Wcześniej przyjrzymy się temu, czym jeszcze dziś się żyje gospodarka. A zaczynamy od rosnącego napięcia na Bliskim Wschodzie. Prezydent USA ogłosił przywrócenie blokady morskiej irańskich portów. Dla reszty statków szlak ten ma być otwarty. Donald Trump zapowiedział przy tym, że USA jako, tu cytat, strażnik cieśniny Ormus będą pobierać od statków opłaty w wysokości 20% wartości ładunku w celu pokrycia wszelkich kosztów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa. Formalnie siły USA rozpoczną egzekwowanie tej decyzji dziś od godziny 22:00 czasu polskiego. A zapowiedź ponownej blokady żeglugi przez cieśninę Ormus spowodowała spadki na amerykańskiej giełdzie oraz wzrost ceny ropy naftowej. Ropa Brent kosztuje obecnie $87 za baryłkę, czyli $11 więcej niż jeszcze wczoraj rano.
5: Wczoraj ceny ropy poszły w górę najmocniej od początku kwietnia, w okolicach 9%. Dzisiaj również ropa drożeje na światowych rynkach. Mówimy o ponad 20% wzroście ceny ropy Brent już od początku tylko lipca. To oczywiście spowodowane jest kolejnymi atakami w cieśninie Ormus i zwiększaniem aktywności wojskowej, a także pomysłem Donalda Trumpa na to, żeby pobierać 20% w zasadzie cło za przewóz wszelkich towarów przez cieśninę Ormus, który padł wczoraj wieczorem.
4: Komentował analityk CMC Markets Daniel Kostecki. A wyższe ceny ropy oznaczają wyższe ceny paliw na stacjach. Tymczasem w wypowiedzi dla Polskiego Radia RDC minister energii Miłosz Motyka zasugerował, że jeśli doszłoby do radykalnej eskalacji, to możliwy jest powrót do działań osłonowych. Na razie jednak jego zdaniem obecne warunki nie uzasadniają wprowadzenia takich rozwiązań. To będzie jedna z najważniejszych inwestycji na Bałtyku. W Świnoujściu ruszyła budowa przylądka Pomerania, nowego portu kontenerowego. Terminal w Świnoujściu będzie w stanie obsłużyć największe statki, jakie pływają po morzach i oceanach. Jak mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, transport kontenerowy potężnie się rozwija, a Świnoujście ma być konkurencją dla Hamburga czy Rostocku.
6: Z roku na rok zwiększa się liczba dostarczanych i przeładowanych w polskich portach kontenerów. To właśnie przez nasze porty przechodzi handel międzynarodowy. Towary, które trafiają nie tylko do Polski, ale także do naszych południowych sąsiadów. Mamy taką ambicję, żeby nasze porty były bramą dla tej części Europy Środkowo-Wschodniej.
4: Przylądek Pomerania ma być gotowy za 5 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje zwrotów nadpłaconej składki zdrowotnej. Chodzi o przedsiębiorców, którzy w 2025 rozliczali się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Według danych ZUS obowiązek złożenia rocznego rozliczenia zrealizowało ponad 2,5 miliona płatników. 3/4 z nich wykazało nadpłatę składki zdrowotnej, a łączna skala zwrotów to ponad 2 miliardy złotych. Dopłatę składki wykazało natomiast niemal 550 tysięcy przedsiębiorców. Ci muszą przelać na konto ZUS w sumie ponad 1 200 milionów złotych. W przypadku niespełna 51 tysięcy płatników rozliczenie nie wykazało ani nadpłaty, ani niedopłaty.

0: A teraz niezbyt dobre wiadomości dla miłośników kawy. Otóż jej ceny zapewne znów pójdą w górę. Ceny kawy już w przeszłości, to jest w latach 2024 i 2025, istotnie rosły. Ten rok do tej pory przynajmniej dawał nadzieję na to, że będzie tani. Ale to tak wcale nie musi być. Jeszcze w czerwcu ceny kawy na światowym rynku notowały najniższe poziomy od 2 lat, ale ostatnie notowania odbiły o 30%. Dlaczego? Z jednej strony wpływają na to obawy o możliwość wystąpienia zjawiska Super El Niño, które może doprowadzić do ekstremalnych zjawisk pogodowych. Z drugiej strony to intensywne opady deszczu, które spowolniły zbiory kawy w Brazylii. A do tego dochodzą jeszcze niskie zapasy z poprzednich lat. A my teraz w magazynie Saldo spójrzmy na rynki finansowe. Dziś na warszawskiej giełdzie dominują spadki, co nie dziwi z uwagi na zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, jeśli chodzi o cieśninę Ormus. Obecnie WIG20 jest na poziomie 0, natomiast WIG traci 0,25%, MWIG 40,5%, tyle samo na minusie SWIG 80. Jeśli natomiast chodzi o rynek walut, to obecnie dolar wyceniany jest na 3,81 zł, kurs euro wynosi 4,34, a za franka trzeba zapłacić 4,69 zł.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A gościem magazynu Saldo jest teraz Grzegorz Grochowina, wicedyrektor działu doradztwa podatkowego, szef zespołu zarządzania wiedzą w Departamencie Podatkowym w KPMG w Polsce. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: A porozmawiamy o progu podatkowym, bowiem wczoraj odbyło się spotkanie w tej sprawie ministra finansów Andrzeja Domańskiego i minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Przypomnijmy, szefowa Polski 2050 naciska na to, aby rząd podniósł próg podatkowy ze 120 do 140 tysięcy. Minister Domański temu rozwiązaniu jest niechętny, chociażby z uwagi na presję wysokiego deficytu. No ale co przyniesie przyszłość, to przekonamy się pewnie wtedy, kiedy jakaś decyzja co do progu podatkowego zapadnie. 20 tysięcy złotych to z jednej strony dużo, z drugiej strony niedużo. No i tak się zastanawiam, czy gdyby faktycznie rząd zdecydował się na to, aby podnieść próg podatkowy, to zrobiłoby to dużą różnicę? To znaczy, czy to rozwiązanie byłoby odczuwalne dla podatników?
2: Powiem tak, panie redaktorze, tutaj największym problemem nie jest sama wysokość tego progu, tylko brak jakiejkolwiek automatyzacji czy waloryzacji tego wskaźnika, tak? No bo to, czy podniesiemy sobie o 10, o 20, o 30 tysięcy, to i tak okaże się, że za rok, za dwa znowu ta kwota będzie za mała, tak? Bo będą nam rosły wynagrodzenia, będzie nam rosła inflacja i dalej nie będziemy mieli tego, czego chcemy, tak? Czyli pewnego rodzaju zrównania naszych wynagrodzeń, inflacji i tej skali podatkowej, tak? Bo podniesienie oczywiście o 20% nie jest jakimś, można powiedzieć, prezentem, bardziej jest zbliżeniem do realiów gospodarczych.
0: O tym, czy i jak podnosić ten próg, będziemy dziś rozmawiać. Natomiast zanim do tego dojdziemy, to może powiedzmy chwilę o samej skali podatkowej, bo to chyba nie jest takie oczywiste dla wszystkich podatników. No właśnie, jak działa skala podatkowa i dlaczego te progi, o których dziś mamy mówić, są tak istotne w tym systemie?
2: Tak, tutaj mamy progresywną tą skalę podatkową, czyli mamy dwa progi podatkowe, 12% do 120 tysięcy i 32% od powyżej 120 tysięcy. Tutaj myślę, że na początku warto obalić mit, który przez wielu podatników czy przez wielu słuchaczy może jest gdzieś tam słyszany i postrzegany, że tak naprawdę jeżeli, nie wiem, zarobimy powyżej tego drugiego progu, powiedzmy 130 tysięcy, 140, to nie jest tak, że od razu płacimy 32% od całej sumy. Tak, płacimy tylko od różnicy. Powiedzmy, że nasz podatnik zarabia 130 tysięcy złotych rocznie, to 32% płaci tylko od tej różnicy, czyli 10 tysięcy. Myślę, że to jest ważna informacja dla słuchaczy, ponieważ no, jest ta różnica, bo każdemu się wydaje, że no, boję się wejść w ten drugi próg, bo nagle będę musiał płacić od całości 32%.
0: Tak czy inaczej, przekroczenie tego progu bywa bolesne i bywa bolesne dla coraz większej liczby Polaków, bo ci coraz częściej doświadczają gdzieś zazwyczaj w drugiej połowie roku tego, że ich pensja na rękę spada, pomimo tego, że brutto zarabiają cały czas tyle samo. To jest właśnie efekt tego, że przekroczyli ten próg podatkowy.
2: Dokładnie. Tutaj można powiedzieć, że jeszcze

0: kilka lat temu wydawało nam się, że ktoś przekroczy ten drugi próg podatkowy, no to już jest człowiekiem zamożnym, bogatym, tak? A teraz okazuje się, że jak pokazują statystyki i prognozy, za 2025 rok już praktycznie co dziesiąty Polak, mówiąc kolokwialnie, wejdzie w ten drugi próg podatkowy, tak? Czyli 32%. I okazuje się, że wcale te 32% nie jest miarą bogactwa.
1: No właśnie, coraz więcej Polaków wpada w ten próg podatkowy. W przeszłości bywało tak, że ten próg przekraczała nieliczna grupa podatników. Dziś to jest już, tak jak pan powiedział, blisko co dziesiąty, co może oznaczać, że on jest faktycznie na zbyt niskim poziomie.
0: Dokładnie, nie jest jakby adekwatny do odpowiednich realiów gospodarczych, do rosnącej inflacji, no i wskaźnika wynagrodzeń, który też jakby wzrasta. Wzrastają wynagrodzenia, wzrasta inflacja, a tak naprawdę ten próg mamy na tym samym poziomie.
1: A przez to, że ten próg jest ustawiony na takim, a nie innym poziomie, klasa średnia biednieje, bo i takie komentarze można spotkać w sieci?
0: Nie wzbogaca się, tak? No bo tak naprawdę zarabiamy tyle samo, a płacimy wyższe podatki. To jest, nie wiem, czy to dobrze nazwę, to jest tak zwana pełzająca progresja, tak? Czyli tak naprawdę rząd ma większe przychody z podatków, nie podnosząc podatków. No bo tak naprawdę płacimy więcej przy tej samej skali podatkowej. Tak, poprzez to, że inne wskaźniki typu inflacja, typu wynagrodzenia wzrastają.
1: No właśnie, zarabiamy więcej, więc też więcej podatku odprowadzamy i też częściej w ten drugi, wyższy próg podatkowy wpadamy. No i z tego też powodu, jak rozumiem, Ministerstwu Finansów wcale nie zależy na tym, aby ten próg podnosić, no bo z jednej strony dzięki temu ma wyższe dochody, a z drugiej strony, gdyby podnieść ten próg, to automatycznie te dochody by spadły. Szacuje się, że podniesienie tej kwoty tego progu o 20 tysięcy złotych, co dziś jest na stole, kosztowałoby około 9 miliardów złotych budżetu rocznie, a to są już znaczące pieniądze, zwłaszcza, że cały czas jednak borykamy się z dość dużym deficytem w budżecie.
0: Myślę, że tak, panie redaktorze, natomiast ja bym tutaj spojrzał też z drugiej strony. Tak naprawdę, no, mając więcej środków finansowych, no, nie wszystkie chowamy do portfela. W jaki sposób je konsumujemy? Czy to poprzez właśnie zakup innych dóbr i tak dalej. Więc tutaj bym widział też jakieś światełko w tunelu, że no wzrosną na przykład przychody z VAT-u, z akcyzy, czy też z innych źródeł, które no też w jakiś sposób wzbogacą budżet państwa. To no nie jest tak, że jeżeli 20 tysięcy, powiedzmy, stracimy, to jest 9 miliardów i tak dalej. No tutaj konsumenci też będą te środki przekazywać.
1: Tu też pojawia się taka propozycja, aby część tego ewentualnego ubytku z podniesienia progu sfinansować podatkiem cyfrowym, czy wzrostem akcyzy, czy też wyższym podatkiem bankowym.
0: Tak, właśnie tutaj też czytałem dzisiaj wywiad, że no, jak to powiedziała tutaj pani minister, te środki na ten próg też się muszą, na podwyższenie tego progu, przepraszam, no muszą się skądś znaleźć. No, z powietrza się nie pojawia, no bo to jednak jest kwota, o której mówiliśmy. Jest to kilka, czy nawet 9 miliardów, jak tutaj pan redaktor słusznie zauważył, w ciągu roku. No to są pieniądze, które nie powstaną tak z dnia na dzień i nagle tej dziury nie ma co oszukiwać się, że jednak no, ten deficyt się powiększy, tak?
1: To teraz porozmawiajmy, w jaki sposób podejść do kwestii progu podatkowego, jak on powinien być waloryzowany, bo jak rozumiem, w związku z tym, że nasze wynagrodzenia rosną, rośnie inflacja, on powinien być waloryzowany. No właśnie, pytanie, w jaki sposób i czy są jakieś dane mówiące o tym, ile osób powinno wpadać w ten próg, aby te progi były ustawione w taki sposób optymalny? Czy 10% społeczeństwa pracujących Polaków, którzy płacą ten wyższy podatek, to jest już za dużo? Czy być może faktycznie jest tak, że jeżeli mówimy o 10% najbogatszych Polaków, zazwyczaj w różnego rodzaju badaniach, statystykach, no to że te 10% płaci tę wyższą daninę, to jest okej.
0: Ja myślę, że to nie jest miarodajny wskaźnik, który mówi nam, ile powinno tych Polaków być w jednym, w drugim, czy może w trzecim progu, jak kiedyś bywało, tak? Mieliśmy 3 czy 4 progi w dawnych czasach. Jeżeli chodzi o sam wskaźnik, bo to jest najbardziej interesujący, który by był jakby najbardziej adekwatny do tego, jak te progi powinny wyglądać, no to nie ma się co oszukiwać, mówiąc kolokwialnie, Ameryki też nie odkryjemy, że chodzi albo o średnie wynagrodzenie na przykład, albo o wskaźnik inflacji, tak? Czyli to są te głównie dane bazowe, o których można byłoby oprzeć tą wartość tych progów, tak? Wydaje mi się, że to jest podstawowe i najważniejsze zadanie dla rządu, żeby właściwie ustalić te

0: wskaźniki, te czynniki, które powinny wpływać na ten próg podatkowy, tak? Bo jeżeli sobie będziemy podwyższać, to będzie tak, że podwyższymy sobie o 10 tysięcy teraz, przyjdzie inny rząd, podwyższy albo zmniejszy inny i nie będzie tego wskaźnika, który byłby adekwatny do danej sytuacji, do danych warunków rynkowych, czy też realiów gospodarczych. A o to nam wszystkim chodzi.
1: Czyli jak rozumiem, najbardziej optymalnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie takiego automatyzmu i tego, aby wskaźnik był, próg podatkowy był indeksowany w oparciu o na przykład średnie wynagrodzenie. Pytanie tylko, czy to faktycznie byłoby najbardziej korzystne rozwiązanie. Myślę tutaj na przykład o całości systemu podatkowego, bo wiemy, że ten system jest dosyć skomplikowany i też ma wiele furtek, które pozwalają na przykład unikać płacenia wyższego podatku. Wystarczy chociażby przejść z etatu na B2B. No więc pytanie, jak to rozwiązać, jak to zaprojektować, tak aby te podatki były sprawiedliwie płacone i żeby nie było takiego poczucia pewnej społecznej frustracji, że ktoś brutto zarabia tyle samo, ale na rękę dostaje mniej, bo płaci normalnie podatki, a nie ucieka na przykład w B2B bądź inne rozwiązania.
0: No tak, przypomnij sobie kilka lat temu rząd nawet namawiał, bo wtedy jeżeli wchodził ten popularny, znaczy wchodził, no był bardziej rozpowszechniony ten ryczałt, tak? Wszyscy mówili, że jest to super rozwiązanie, no bo faktycznie nie przejmujemy się kosztami, mamy stały przychód i od tego płacimy daną wartość podatku, daną stawkę podatku w zależności od zakresu świadczeń, które wykonujemy. Wydaje mi się, że byłoby to trudne, ponieważ no, obecne przepisy jakby no, nie zabraniają nam, to jest jeden z rodzajów, tak, przychodów, jeden z rodzajów możliwości uzyskania środków finansowych, czy jest to umowa o pracę, czy jest to umowa zlecenia, czy jest to działalność gospodarcza. Dopóki są legalne, dopóki jest definicja działalności gospodarczej spełniona, no tutaj no, nie ma jakby się do czego przyczepić. Teraz wiadomo, możemy się skupić na tych nowych uprawnieniach
1: Państwowej PIP, Inspekcji
0: tak, dokładnie.
1: Pracy.
0: I jak to będzie wszystko weryfikowane. No ale dopóki będzie wszystko spełnione, no to dlaczego, jeżeli przepisy podatkowe dają taką możliwość, to z niej nie skorzystać. Z drugiej strony wydawałoby mi się, że jeżeli byśmy to ukrócili w pewien sposób, że nie możesz, tylko jest umowa o pracę, to pewnego rodzaju byłoby to tutaj na niekorzyść podatników jakieś tam ograniczenie praw. No bo skoro jest w innych krajach, jest możliwość tej działalności gospodarczej, no to nie możemy też wszystko wrzucać do jednego worka, tak? Bo wydaje mi się, panie redaktorze, że jeżeli mówiliśmy właśnie o tych wskaźnikach, co by tu warto było wziąć pod uwagę, to też możemy popatrzeć nawet z ciekawości na kraje, tak? Na kraje europejskie czy kraje, no może troszeczkę dalsze, gdzie tam w większości krajów te podatki może i są wyższe, tak? Wcale nie jest powiedziane, że Polska ma najwyższe podatki, ale tam ta waloryzacja, ten klin podatkowy jest o wiele mniejszy i o wiele częstsze są te aktualizacje niż w Polsce. I to jest ta bolączka. Wcale nie jest powiedziane, że Polska ma najwyższe podatki. One są po prostu nieodpowiednio aktualizowane do danych realiów gospodarczych.
1: No właśnie, bo to często nie jest kwestia tego, czy podatki są wysokie, czy niskie, tylko kwestia tego, jak społeczeństwo odbiera konieczność płacenia podatków, czy one są dla nich uciążliwe, czy odbierają je jako sprawiedliwe i uzasadnione, czy nie. No i faktycznie może się wydawać, szczególnie po tych latach bardzo dynamicznego jednak wzrostu płac i inflacji, że
0: 2022 rok chyba 14%.
1: Dokładnie tak, że brak waloryzacji tego progu jest rodzajem niesprawiedliwości.
0: Tak, tak, dokładnie. No to o tym jakby wspominaliśmy, że tutaj mogłoby się wydawać o tej pełzającej progresji podatkowej, że rząd mówi, no ale przecież my nie podwyższamy podatków, tak? Wszystko jest na tym samym poziomie, no ale płace wzrastają, wzrasta inflacja i automatycznie ta siła nabywcza pieniądza jest większa od jej wartości nominalnej, tak? I co z tego, że zarabiamy tyle samo, jak więcej, skoro są ceny dóbr konsumpcyjnych wyższe, mamy na tym samym poziomie skalę podatkową i tak faktycznie dostajemy do ręki o wiele mniej, niż byśmy zarabiali tyle samo kilka lat temu, tak?
1: A czy oprócz tego, że te progi powinny być w jakiś sposób automatycznie indeksowane, powinno być ich też więcej? Czy większa liczba progów podatkowych sprawiłaby, że system podatkowy byłby bardziej sprawiedliwy? Bardziej skomplikowany, ale czy byłby bardziej sprawiedliwy?
0: Nie wydaje mi się. Mieliśmy kilka progów, jednak badania jakby społeczeństwo wskazywało, że jednak im prostszy system, im tych progów jest

0: jest ten system bardziej klarowny, tym lepiej. No już się zaczną progi, zaczną się kolejne wolne kwoty, że tobie się należy tyle, tutaj nie ma tej wolnej kwoty, tutaj jest, więc wydaje mi się, że im mniej ten system jest skomplikowany, im bardziej zależności właśnie od tych wszystkich wskaźników, tym lepiej, bo wtedy jakby mamy ten system, nadąża za czymś, tak? Jeżeli znowu zrobimy skalę 3-4 progi, to się okaże, że za 2-3 lata trzeba będzie znowu zmieniać.
1: Czyli jak rozumiem, rozwiązaniem tego problemu pana zdaniem nie najlepszym byłoby na przykład wprowadzenie dodatkowych ulg dla tych osób, które zarabiają powyżej 120 tysięcy złotych po to, aby trochę im zamortyzować to, że przekroczyły ten próg 32%.
0: Tak, wydaje mi się, że każde wprowadzenie dodatkowych, no ulga jest pewnego rodzaju wyjątkiem, tak, od powszechności podatkowania. Co nie zmienia faktu, że oczywiście każdy by chciał płacić tych podatków jak najmniej, natomiast wydaje mi się, że tu trzeba byłoby gdzieś w zalążku tego systemu zrobić to tak, żeby było dobrze, a nie dodawać kolejnych ulg, bo to naprawdę nic nie zmieni. Widzimy, ile jest ulg podatkowych. Nie jest ich wiele, a jakie są skomplikowane, ile jest z nimi problemów? Czy jest ulga termomodernizacyjna, czy jest ulga na robotyzację? Im więcej jest tych ulg, tym pojawia się więcej problemów. Więc wydaje mi się, że może zabrzmi to górnolotnie, napisanie takiej ustawy od nowa, która ma kilkadziesiąt lat już praktycznie, tak? 91 rok. No to byłoby tym... Były próby, tak? Były próby pisania ustaw podatkowych, ustawy WOPIT. No, wiadomo, jak się skończyły. Natomiast wydaje mi się, że dodawanie kolejnych zwolnień, dodawanie kolejnych ulg, no to jeszcze bardziej pogłębi problematykę tego polskiego systemu podatkowego.
1: No, prosty system podatkowy to jest marzenie chyba... Tak. Każdego pytanie, czy dziś jest to w ogóle realne.
0: Rada, czy Krajowa Izba Doradców Podatkowych ma takie bardzo fajne hasło w jednym z konkursów: podatki proste jak drut. Więc miejmy nadzieję, że takie będą kiedyś.
1: Chyba tego wszyscy by sobie życzyli. System podatkowy, jak mówimy dzisiaj, jest bardzo skomplikowany i pewnie warto byłoby pomyśleć o tym, jak go naprawić. Z jednej strony po to, żeby był on bardziej przejrzysty i przyjazny, a z drugiej strony, żeby Polacy mieli takie poczucie, że płacą te podatki po coś, a nie jest to taka wymuszona danina.
0: I wiedzą też, na co te podatki państwa idą, bo bardzo my jako KPNG robiliśmy kiedyś taki raport odnośnie zeznań podatkowych i tam było jedno z pytań, czy podatnicy są świadomi, na co te podatki idą, w jakiej części. I powiem panu, że panie redaktorze, że większość respondentów nie wiedziała tak naprawdę, na co idą podatki, czy to są daniny publiczne, czy jak one są rozdzielane i tak dalej. Więc wydaje mi się, że dużą rolę też musi odegrać świadomość, tak? Świadomość podatników, jak płacić podatki i za co te podatki płacą.
1: No i świadomość właśnie tego, że te podatki warto płacić, bo one przekładają się na dobro wspólne, mówiąc tak nieco górnolotnie, że to nie jest tak, że tylko nam się zabiera te pieniądze, ale w zamian też coś się oferuje, przez co mamy chociażby lepszego rodzaju infrastrukturę, prawda?
0: Niewątpliwie.
1: A czy alternatywą dla podniesienia progu mogłaby być wyższa kwota wolna od podatku? Bo to też jest dyskusja, która co chwilę się pojawia i pewnie też niebawem się pojawi, bo przed nami kolejna kampania wyborcza. Wiemy, że wyższa kwota od wolna była jedną z takich sztandarowych obietnic Platformy Obywatelskiej, wtedy teraz Koalicji Obywatelskiej, więc można podejrzewać, że ten temat prędzej czy później wróci.
0: Tak, panie redaktorze, ja bym tutaj nie przeciwstawiał tych dwóch rozwiązań. To nie jest powiedziane, że jeżeli zrobimy jedno, to nie może iść za tym w parze to drugie, tak? Że tak naprawdę te dwa rozwiązania byłyby, no, można powiedzieć, najbardziej racjonalnym takim rozwiązaniem, tak? Czyli stopniowe zwiększanie tej kwoty wolnej oraz jednoczesne wprowadzenie tego, jak ja to powiedziałem, automatycznej waloryzacji tych progów podatkowych. Bo tak naprawdę kwota wolna, no nie ukrywajmy, no pomaga wszystkim podatnikom, ale jednak jest skupiona na tej, wspiera te osoby podatników o najniższych dochodach, tak? No bo tam do tych 30 tysięcy tego podatku, przepraszam, nie płacą.
1: A z drugiej strony mamy też coraz liczniejszą klasę średnią, która także chciałaby być zaopiekowana. No i dla niej z kolei takim prezentem mogłoby być właśnie podniesienie tego progu, tak aby tak często i tak szybko nie wpadali w 32% stawkę.
0: Dokładnie.
1: A pana zdaniem, gdybyśmy dziś mieli mówić o tych konkretnych

0: stawkach, to w tym momencie jaka byłaby optymalna wysokość tego progu podatkowego? To jest to 140 tysięcy, do którego dąży Polska 2050? Czy ten próg mógł być ustawiony trochę niżej obecnie albo powinien być trochę wyżej?
1: Tutaj wydaje mi się, że to jest dosyć problematyczne ustalić konkretną stawkę, natomiast pamiętajmy, że ten próg nie był podwyższany od kilkunastu lat, tak? Ostatnia zmiana była w 2022 roku, ale mówiliśmy wtedy o zmianie z 17 na 12% tego pierwszego progu. No więc wydaje, patrząc na to, że 85 tysięcy było przez prawie 13 czy 14 lat poprzednie, czy nawet więcej, no to wydaje mi się, że tutaj podniesienie o 20 tysięcy no nie byłoby jakimkolwiek prezentem, a mówię, no lekko by może zbliżyło do tych realiów gospodarczych. Na pewno, jeżeli ja miałbym to osądzać z własnym, tutaj własnym zdaniem, to wydaje mi się, że taki próg na poziomie 150-160 tysięcy, no już poniekąd by te realia gospodarcze spełniał. Nie byłoby to wiadomo, nikt nikomu nigdy nie dogodzi, jeżeli chodzi o te sumy, bo zawsze są jakieś czynniki i automatycznie by się przekładało to na większy deficyt w budżecie. Natomiast jeżeli to już bawimy się poniekąd tymi liczbami, to wydaje mi się, że taki właśnie próg, który by był podniesiony nawet do te 20 czy 30%, no to już by było coś. Natomiast 20 tysięcy, no obecnie już wiemy, że tak naprawdę, żeby zarobić 10 tysięcy, to już nie trzeba być kadrą kierowniczą.
0: 10 tysięcy brutto, dodajmy.
1: Dokładnie. To już nie trzeba być kadrą kierowniczą. Mamy tutaj pełno rodzaju specjalistów z branży IT, prawników, gdzie stawki na poziomie 10-15 tysięcy są normą. Nie tylko w dużych miastach jak Warszawa czy Kraków, ale także w mniejszych miejscowościach.
0: No też w ubiegłym roku pojawiały się takie informacje, że nauczyciele nawet wpadają w drugi próg podatkowy, a wielu się osobom wydawało, że jednak nauczyciele to jest ta grupa zawodowa, która jest słabiej...
1: Służby medyczne tak samo.
0: Tak, słabiej wynagradzana, a tymczasem okazuje się, że nawet i oni wpadają już w ten drugi próg podatkowy.
1: No i właśnie tutaj jakby cały czas jest klucz tego problemu, że tak naprawdę ten próg podatkowy musi być i to podkreślę, w pewien sposób powiązany i jakby automatycznie rewaloryzowany z obecnymi realiami gospodarczymi, z jakimiś tam powiedzmy wskaźnikami, bo nie możemy sobie tak po prostu mówić, że ustalimy na 140, 150
0: i potem będą kolejne 13 lat,
1: dokładnie,
0: które zamrożą ten próg podatkowy na danym poziomie, a w tym czasie realia się zmienią diametralnie. I tutaj musimy stawiać kropkę. Zobaczymy, co z tego pomysłu będzie. Grzegorz Grochowina, wicedyrektor działu doradztwa podatkowego, szef zespołu zarządzania wiedzą w Departamencie Podatkowym w KPMG w Polsce, był gościem wtorkowego południowego wydania magazynu Saldo. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: Ja także Państwu za dziś dziękuję. Błażej Prośniewski, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
2: Podcast Polskiego Radia.
5: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
2: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
5: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
2: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Brudna kampania i miliony złotych strat. Agenci CBA zatrzymali Macieja Świrskiego w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej. Kolejny antyukraiński atak, tym razem w Łodzi. Policja szuka sprawcy i prosi o pomoc. Południe Polski szykuje się na potężne ulewy i burze. Są niepokojące prognozy i nowe alerty. Minęła 13. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Najpierw przeszukania, potem spotkanie z prokuratorem. Agenci CBA zatrzymali dziś dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej, Macieja Świrskiego i Cezarego J. Śledztwo dotyczy nadużycia uprawnień w związku z kampanią medialną Sprawiedliwe Sądy, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
2: Chodzi o rok 2017, głośna kampania Sprawiedliwe Sądy i to wyrządziło szkodę tej fundacji na prawie 8,5 miliona złotych.
1: Kampania Sprawiedliwe Sądy polegała przede wszystkim na atakowaniu środowiska sędziowskiego. Odpowiadała na zamówienie polityczne rządu PiS. Tak pisze w mediach społecznościowych koordynator służb minister Tomasz Siemoniak. O celu kampanii przypominała na naszej antenie mecenas Kinga Dagmara Siadlak, wiceprezeska Fundacji Aktywna Demokracja. Jej zdaniem i kampania, i jej finansowanie muszą zostać rozliczone.
3: To była jedna z takich głośniejszych kampanii, która miała modelować myśleniem polskiego społeczeństwa i też wskazać konkretną grupę odpowiedzialną za wszelkie niedociągnięcia i wskazać również grupę, którą później łatwo będzie uciszyć wtedy, kiedy planowano zamach na polskie sądownictwo, na niezawisłość sędziów, na niezależność sądów.
1: Maciej Świrski i Cezary J. po przeszukaniach zostaną przewiezieni do prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Tam najpewniej usłyszą zarzuty. W informacjach brutalne pobicie w Łodzi. Napastnik miał wziąć swoją ofiarę za obywatela Ukrainy. Mężczyznę czekają teraz dwie ciężkie operacje, w tym rekonstrukcja twarzoczaszki. Więcej o tej sprawie wie reporterka Polskiego Radia Łódź Joanna Karp.
4: Wersja, którą brat poszkodowanego usłyszał od świadków, jest taka, że w minioną sobotę około godziny 14, gdy pan Piotr stał przed kamienicą przy ulicy Piłsudskiego w Łodzi, nagle zaatakował go, jak się okazało, nieznany mu mężczyzna, krzycząc w bardzo wulgarny sposób: wynoś się stąd, ty Ukraińcu. Kiedy usłyszał, że mężczyzna tu mieszka i jest Polakiem, dwa razy uderzył go w twarz. Pobity mężczyzna wrócił w szoku do domu, następnie trafił do szpitala, gdzie okazało się, że musi przejść dwie poważne operacje, w tym rekonstrukcję twarzoczaszki. Teraz łódzka policja poszukuje sprawcy i wyjaśnia okoliczności zdarzenia.
1: Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości agresora, są proszone o kontakt z łódzką policją. To kolejne w ostatnich dniach zdarzenie pokazujące rosnące antyukraińskie nastroje w Polsce. Głos w sprawie ataku na ukraińskie dzieci w Bielsku-Białej zabrał dziś premier. Politycy podsycający antyukraińskie nastroje to wrogowie publiczni, tak mówił Donald Tusk. A mężczyzna, który zaatakował dziewczynki, ma dziś usłyszeć zarzuty. IMGW zaostrza burzowe alerty. Ostrzeżenie trzeciego, najwyższego stopnia obowiązuje na Dolnym Śląsku. Od województwa lubuskiego po Małopolskę ogłoszono alert drugiego stopnia. W związku z dużymi opadami deszczu mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody, ostrzegała w rozmowie z nami synoptyczka z IMGW Anna Gryczman.
5: Burze nadal będą dość wydajne opadowo i mogą dawać kolejne opady rzędu 20-30 mm. W najbliższych dniach te burze niestety będą miały bardzo dogodne warunki do tego, żeby dawać właśnie intensywne opady deszczu.
1: Tworzeniu się burz sprzyja coraz wyższa temperatura. Już w tym tygodniu w wielu regionach będzie ponad 30 stopni. Do Europy, w tym także do Polski, zmierza kolejny antycyklon z nad Afryki. Pogodowy raport specjalny na polskieradio24.pl. Na koniec jeszcze zbliżający się finał mundialu. Wieczorem poznamy pierwszą z dwóch drużyn, która powalczy o złoto. Na stadionie w Arlington niedaleko Dallas zmierzą się reprezentacje Francji i Hiszpanii. Zdaniem ekspertów większe szanse na zwycięstwo ma zespół trójkolorowych. Według kibiców obie drużyny reprezentują zbliżony poziom i mają podobne szanse na awans. Z fanami futbolu rozmawiał Maciej Szefer.
6: Hiszpania czy Francja?
7: Hiszpania.
6: Dlaczego?
7: Dlatego, że...

0: Francja niedawno wygrała już mundial i po prostu bardziej cieszyłoby mnie, gdyby wygrał ktoś inny tym razem.
1: Ja myślę, że też Hiszpania. Że po prostu Hiszpanie, nie wiem, jakoś w mojej opinii jakoś lepsi są w tym sporcie i po prostu nie są, nie robią z siebie takich gwiazd.
2: No ja akurat tutaj preferuję Francję, nie ukrywam, bo jest tam kilku graczy, których bardzo lubię. No a Hiszpania wydaje mi się, że już swoje nawygrywała i teraz uważam, że jest czas Francji.
3: No Francji kibicuję, no styl gry mimo wszystko, no to jako miłośnika piłki nożnej na pewno mnie pociąga. Mimo tego, że też Argentynie kibicuję, no to wydaje mi się, że Francja może zdobyć Mistrzostwo Świata i odegrać się za 2022.
4: Starcie Francja-Hiszpania o 21:00. Jutro o tej samej godzinie mecz Anglia-Argentyna, a finał mundialu w najbliższą niedzielę.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
4: Dziś najwięcej przejaśnień jest na Pomorzu, na Warmii i Mazurach. Poza tym sporo chmur i deszczu. Niebawem, jak już wspominałam, pojawią się także groźne burze. Alert IMGW drugiego stopnia dotyczący nawałnic obowiązuje od województwa lubuskiego aż po Małopolskę. Na Dolnym Śląsku to ostrzeżenie najwyższego stopnia. Temperatura dość wakacyjna, od 23 stopni na północy do 28 w centrum i na południowym wschodzie.
5: Klimat.
4: Sprawdzamy jakość powietrza. W całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Ponad połowa energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Do 15 trwają zielone godziny. Warto wykorzystać nadwyżkę zgromadzoną w magazynach.
5: Klimat. Reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Przecież nie ma upałów.
8: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
12: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
11: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
12: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
11: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
12: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
11: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
12: To działam.
5: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
13: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21:00. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
5: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
14: Minęła godzina 13:09. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
5: Stan dnia.
14: I na początek temat, o którym informujemy Państwa już od jakiegoś czasu, odkąd pojawiła się informacja o zatrzymaniu byłych członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, zatrzymanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Chodzi o byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a wcześniej szefa Polskiej Fundacji Narodowej Macieja Świrskiego. Drugi zatrzymany to Cezary J., były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Sprawą zajęła się nasza sejmowa reporterka Małgorzata Naukowicz, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry, Małgosiu.

0: Dzień dobry.
1: Czego dotyczy ta sprawa i jak jest komentowana przy Wiejskiej?
0: No to ja na początek oddam głos rzecznikowi ministra koordynatora służb specjalnych Jackowi Dobrzyńskiego, bo jak mówił, sprawa dotyczy 2000

0: Pół miliona złotych, a ci panowie są podejrzani. Spekulowanie na temat jakiejś upolitycznienia tej sprawy jest wielkim nadużyciem i totalną bzdurą.
1: Młyny sprawiedliwości mielą może powoli, ale konsekwentnie, mówi Tomasz Trela z Lewicy. Dodaje, że każdy, kto w przeszłości sprzeniewierzył publiczne pieniądze, musi liczyć się z konsekwencjami.
2: Myśmy przestrzegali, że kampania billboardowa, która robi tak naprawdę propagandę jednej partii politycznej, to nie jest wydatek Polskiej Fundacji Narodowej. Oni się wtedy śmiali w twarz. Ponad 8 baniek na to wydali. Dzisiaj Świrski zatrzymany na polecenie prokuratury i będzie odpowiadał w tej sprawie każdy. Każdy z PiSu, każdy za czasów PiSu, który wyrzucił pieniądze w błoto, musi liczyć się z odpowiedzialnością.
1: Jak mówi Jerzy Meysztowicz z Koalicji Obywatelskiej, wszystkie fundacje, które powstawały za rządów Prawa i Sprawiedliwości, służyły jednemu – wyciąganiu publicznych pieniędzy. Poseł dodaje, że nie ma się co dziwić próbą wyjaśniania takiej niegospodarności przez organa ścigania. Przypomina też, że nie tylko sprawa kampanii Sprawiedliwe Sądy powinna znaleźć się pod lupą śledczych.
3: Już nie wspomnę o jachcie, który został zakupiony za wiele milionów i nie wiadomo, co się tak na dobrą sprawę z nim stało, ile udało się odzyskać pieniędzy. W związku z tym wydawali te pieniądze przez różnego rodzaju fundacje na cele polityczne. To tylko świadczy o tym, że rzeczywiście te kampanie wyborcze nie były uczciwe, dlatego że pieniądze publiczne zostały wyprowadzane właśnie z tego typu fundacji po to, żeby zasilić fundusze wyborcze partii, która w tej chwili jest na szczęście w opozycji.
1: Podobne stanowisko prezentuje Marek Sawicki z PSL-u. Jego zdaniem PFN została powołana i zasilana pieniędzmi ze spółek Skarbu Państwa, by pomagać PiS-owi w umacnianiu władzy. Polityk przyznaje też, że dziwi go, iż sprawa z 2017 roku jest dopiero teraz wyjaśniana. No a z kolei Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że sprawa zatrzymania byłych członków Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej ma, jak się wyraził, przykryć to, co wydarzyło się z europejskim nakazem aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd nie uwzględnił tego wniosku o wydanie nakazu, bo zgodnie z przepisami, skoro dana osoba nie przebywa na terenie Unii Europejskiej, to nie można wydać ENA. Ponieważ jest gigantyczna porażka, to trzeba dać coś w zamian, powiedział.
4: Z tego co wiem, fundacja miała bardzo szeroki zakres kompetencji wymieniony w statucie. Podejrzewam, że tego rodzaju działania, które podejmowała w ramach tych kompetencji się mieszczą. No oczywiście prokuratura jest w stanie stawiać zarzuty, że tak się wyrażę, wyssane z palca, więc się nie dziwię, że tutaj te zarzuty się pojawią, ale mam nadzieję, że doczekamy sytuacji, że będziemy mieli niezależne sądy, niezawisłych sędziów. Wtedy i pan Świrski, i pan Jurkiewicz przed tymi zarzutami się wybronią.
1: Mężczyźni zostali zatrzymani na polecenie prokuratury regionalnej w Rzeszowie.
5: Małgorzata Naukowicz prosto z Sejmu o tym wszystkim państwu opowiadała. Małgosiu, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
6: Gość Polskiego Radia 24.
5: 13 minut po godzinie 13 połączyła się z nami pani profesor Dorota Piątek, politolożka, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry pani profesor.
7: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
5: Czy można traktować to zatrzymanie dzisiejsze Macieja Świrskiego, tak jak mówi Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości, jako swego rodzaju temat zastępczy?
7: Wszystko będzie zależało od tego, jaki punkt widzenia przyjmiemy. To, że przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości akurat w taki sposób ocenia tę sytuację, absolutnie nie dziwi. Podobnie jak i obżegnywanie się od tego rodzaju interpretacji po stronie Koalicji Obywatelskiej czy polityków Koalicji Obywatelskiej też nie będzie dziwiło. Także tutaj mamy do czynienia z ogromną przewidywalnością reakcji. Natomiast jakie były intencje prokuratury, to należałoby prokuraturę o to zapytać. Ja zakładam, że prokuratura poczyniła to, co poczyniła, niezależnie od jakby innych okoliczności. Natomiast zgadzam się z opinią jednego z rozmówców, pani redaktor, chodzi tutaj o tę rozmowę, czy materiał przed naszą rozmową, mianowicie, że no, rzeczywiście sprawa, która na pierwszy rzut oka wydawała się dosyć oczywista, że o prokuraturze 9 lat, to trochę niepokoi. Myślę, że samo powiedzenie, że młyny mielą wolno, ale mielą tutaj jakby, no, pozostawia duży, duży niedosyt.
5: Wrócimy jeszcze do tego wątku, pani profesor, ze sprawą wypowiedzi dzisiejszej premiera Donalda Tuska, który przepraszał za to, że tak wolno te rozliczenia obiecywane w kampanii wyborczej są realizowane, ale jeszcze o Polskiej Fundacji Narodowej i o tej sprawie, w której został zatrzymany pan Maciej Świrski. Przypomnijmy, o co tam tak naprawdę chodziło, bo w relacji Małgorzaty Naukowicz padły te słowa dotyczące tej kampanii billboardowej Sprawiedliwe Sądy. O co tam naprawdę chodziło i o czym tak naprawdę jest ta sprawa?
7: Znaczy, o czym jest naprawdę ta sprawa, to oczywiście jakby materiał prokuratury powinien nam powiedzieć. Natomiast generalnie chodzi o to, że Polska Fundacja Narodowa sfinansowała kampanię polityczną.

0: polityczną de facto. Natomiast przypomnijmy, że podstawowym zadaniem statutowym tej organizacji, która miała charakter, znaczy która była finansowana w całości z pieniędzy podatników, miało być promowanie wizerunku Polski poza granicami kraju. Natomiast tutaj mieliśmy do czynienia z kampanią stricte polityczną, kampanią, która skierowana była tak naprawdę przeciwko ugrupowaniom politycznym, które konkurowały wcześniej z Prawem i Sprawiedliwością sprawującym wtedy władzę. I to była kampania, która miała zdyskredytować przede wszystkim polskich sędziów i polski system sądowniczy, czyli wpisywała się w te projekty zmian, dokonanych zresztą skutecznie, zmiany sądownictwa w Polsce, z czym do dzisiaj mamy ogromny problem. Także były to pieniądze wydatkowane absolutnie w interesie politycznym i to między innymi dlatego, że jakby ta sytuacja wydawała się być dosyć oczywista. Tym bardziej zdumiewa, powtarzam, że tak długo prokuraturze zajęło przedstawienie w tej sprawie dowodów. Natomiast chodziło tutaj przede wszystkim o finansowanie nie tego, do czego była powołana ta kampania i przekazywanie pieniędzy, znaczy ta organizacja i przekazywanie pieniędzy tak naprawdę podatników na poza prawne, to znaczy nieprzewidziane kodeksem wyborczym finansowanie jednego podmiotu politycznego.
1: Mieszanie tych pieniędzy publicznych z pieniędzmi partyjnymi.
0: Jak najbardziej, to znaczy właśnie nie tyle przemieszanie, ile przekazywanie pieniędzy publicznych na cele absolutnie partyjne, co jak mówię, jest poza porządkiem określonym w kodeksie wyborczym czy w ustawie o partiach politycznych, gdzie jest mowa o tym, w jaki sposób partie polityczne są finansowane.
1: No i jeszcze ten jeden wątek, który można nazwać przenikaniem się i może przenikanie to nie jest dobre słowo, ale rywalizacją być może tych władz trzech, sądowniczej, wykonawczej i proszę mi pomóc, pani profesor.
0: Ustawodawczej,
1: dziękuję bardzo. Tak. Chciałam powiedzieć legislacyjnej, ale zabrakło mi tego słowa. No bo właśnie za pieniądze, o których decydował rząd i parlament, była prowadzona kampania, no ewidentnie, przeciwko polskim sędziom. Może nie wszystkim, ale no, tak można było to, co się wtedy działo, odbierać.
0: Znaczy, pani redaktor, ta kampania była prowadzona w tak mało, powiedziałabym, wyrafinowany sposób, że tutaj ona nie niuansowała, czy sędziowie są wszyscy, czy tylko nieliczni winni określonych zachowań, tylko ona generalnie waliła, powiedziałabym, na odlew, jeżeli mogę tak nieelegancko się wyrazić, czyli innymi słowy nie niuansowała niczego, tylko generalnie cały system sądowniczy wszystkich sędziów tak naprawdę stawiała przed sądem opinii publicznej.
1: No to zapytam panią jako specjalistkę od komunikacji. Taka kampania szyta tak grubymi nićmi wtedy odniosła rezultat? Taki zakładany, planowany przez tych, którzy to wymyślili?
0: W dużej mierze tak. To znaczy my mamy taką skłonność oceniania kampanii bardzo często jako mniej czy bardziej wyrafinowanych, czy mniej czy bardziej subtelnych. Natomiast tak naprawdę w kampaniach chodzi przede wszystkim o skuteczność, o to, żeby realizować cele. I te cele, jak się okazuje, można realizować bardzo takimi, można powiedzieć, niewyrafinowanymi metodami, a wręcz nawet można powiedzieć, że bardzo często taki przekaz jednoznaczny to jest przekaz, który zawiera argumentację emocjonalną i argumentację jednokierunkową, czyli pokazuje jeden rodzaj tylko argumentów, bywa bardzo skuteczny, szczególnie w odniesieniu do ludzi, którzy nie mają jeszcze wyrobionego zdania, bądź jest to skuteczne w przypadku ludzi, których nazwijmy to elegancko, możliwości poznawcze są dosyć ograniczone. Także jak najbardziej osiągnęła ten typ komunikacji swój skutek i zresztą te takie bardzo podstawowe, powiedziałabym, socjotechniki, one są z powodzeniem wykorzystywane cały czas w polityce.
1: Pani profesor, obiecuję, że wrócimy do tego wątku przeprosin premiera Donalda Tuska, ale teraz pojawiła się bardzo ciekawa wypowiedź, wpis Jarosława Kaczyńskiego w mediach społecznościowych, który odnosi się do tej wypowiedzi, którą na pewno znają nasi słuchacze i również pani profesor na pewno słyszała, wypowiedź Przemysława Czarnka, który wiąże wejście Ukrainy do Unii Europejskiej z tym, w jaki sposób Ukraina rozliczy się ze swoją przyszłością. Mało tego, nie chodzi tylko o akcesję do Unii, ale także o taką bieżącą pomoc, którą teraz Polska i militarną, i pozamilitarną Ukrainie przekazuje. Przemysław Czarnek w tej swojej wypowiedzi twierdzi, że należałoby bezwzględnie tę pomoc zatrzymać, dopóki nie zostanie wyjaśniona sprawa Wołynia. Tak to

0: powiem najkrócej. Jarosław Kaczyński pisze w mediach społecznościowych, że władze partii tą wypowiedzią Przemysława Czarnka się zajmą. A pomoc Polski dla Ukrainy jest niepodważalna.
1: Okej, bo sama zapowiedź, że się władze partii zajmą, to jeszcze jakby można też byłoby interpretować na wiele sposobów, ale to ważne jest to dopowiedzenie, które pani poczyniła, mianowicie o niepodważalności, konieczności pomocy dla Ukrainy.
0: To kluczowe z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa, pisze Jarosław Kaczyński.
1: Tak. Tutaj myślę, że należy się zgodzić z panem Jarosławem Kaczyńskim, to znaczy pan Czarnek jest w trybie wyborczym niewątpliwie i widać, że jego zachowania i wszelkie komunikaty tak naprawdę są skierowane przede wszystkim na ten elektorat wewnętrzny, krajowy, na użytek krajowy. Tu przede wszystkim chodzi o konkurowanie i myślę, że to do tego nie ma żadnych wątpliwości, o konkurowanie z ugrupowaniami skrajnie prawicowymi czy nacjonalistycznymi, takie jak ugrupowanie pana Brauna, czyli chodzi tutaj po prostu o wyborców. Natomiast tego rodzaju wypowiedzi, nawet jeżeli one są w trybie wyborczym czynione, no albo wskazują na wyjątkową złą wolę, albo wskazują na wyjątkowy brak jakby wiedzy i świadomości takiej no politycznej, czy szerzej geopolitycznej, tak? Bo jakby warunkowanie pewnych procesów aktualnie zachodzących, tym co się wydarzyło w historii, to właściwie trudno znaleźć byłoby na świecie jakiekolwiek państwo, które mogłoby współpracować z jakimkolwiek innym państwem, biorąc pod uwagę historię ludzkości i to, jak bardzo często różne grupy były bardzo poważnie skonfliktowane ze sobą. Także tego rodzaju wypowiedzi są szkodliwe po prostu i no, należy z dużym uznaniem potraktować to, no zakładam, że odcięcie się od tej wypowiedzi przez najważniejszego polityka strony reprezentującej, tej strony, prawej strony polskiej sceny politycznej.
0: Ta reakcja może dziwić również dlatego, że Przemysław Czarnek został przez Jarosława Kaczyńskiego przecież wskazany na kandydata na premiera, jeżeli to Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby wybory parlamentarne przyszłoroczne. Czarnek traci zaufanie lidera?
1: A tego to nie wiem. Zobaczymy, jakie stanowisko zajmie partia, czy władze partii, bo zapowiadało to pan Kaczyński, że właśnie władze partii się tym zajmą. Natomiast właśnie w kontekście tego, o czym pani powiedziała, z takim dużym zainteresowaniem wysłuchałam tego uzupełnienia w momencie, kiedy pani zaczęła mówić o tym stanowisku wyrażonym przez Jarosława Kaczyńskiego, bo rzeczywiście pierwsza moja myśl była taka, że pewnie się nie odetnie, no chociażby z tego względu, że sam jest, mówię o Jarosławie Kaczyńskim, że sam jest no, w pewnym sensie sprawcą tej kandydatury, a z drugiej strony jednak pewne zaskoczenie, że tutaj tam interes jakby aktualny polityczny może być tego rodzaju, że ta wypowiedź zostanie potraktowana za niefortunną. Nie sądzę, żeby władze partii się od tej wypowiedzi jakoś tak dramatycznie odcięły, czy żeby tutaj pouczyły, czy tym bardziej odcięły się od pana Czarnka, natomiast zakładam, że będą relatywizować tę wypowiedź, pokazując, że być może ona była zbyt daleko idąca, że być może była pewnym uproszczeniem i tak dalej. Natomiast dobre jest to, że tutaj jednak jest taki sygnał, że ta wypowiedź nie zostanie poparta przez władze partii.
0: Może Jarosław Kaczyński powoli odczuwa rozczarowanie Przemysławem Czarnkiem i braku efektu, który nie został osiągnięty. Tego sondażowego.
1: No, przyznam szczerze, że nie dziwiłoby mnie to, bo rzeczywiście tutaj intencja była dosyć oczywista i te efekty nie zostały osiągnięte. Natomiast no myślę, że są też różne inne sposoby, żeby wyraz temu rozczarowaniu dać i żeby no, jakby zmienić być może tutaj ten zaciąg, który miał partię ciągnąć do przodu. Ostatnie sondaże wyraźnie pokazują, że Prawo i Sprawiedliwość nie tylko nie zyskuje na tym, co się dzieje z kolei po stronie koalicji rządzącej, ale też widocznie traci oczywiście na rzecz no, tych ugrupowań skrajnych.
0: Przemysław Czarnek nie jest dla tego skrajnie prawicowego elektoratu wiarygodny?
1: Nie, dlatego że w dużej mierze ten skrajnie prawicowy czy elektorat jest też elektoratem takim antysystemowym, jak to się określa, czyli takim elektoratem, powiedziałabym, negacji tak, tego, co się dotychczas dzieje czy działo. A pamiętajmy, że jednak pan Czarnek był nie tylko w partii, która sprawowała przez 8 lat rządy, ale był no, tak,

0: prominentnym członkiem tej partii i był także ministrem, także to trudno mu powiedzieć, że jest to twarz, którą można by wiązać z jakimś działaniem antysystemowym. Także myślę, że trochę to jest na zasadzie, też się dosyć często o tym mówi, jak ma się do wyboru podróbkę i oryginał, no to i szczególnie jeżeli nie trzeba żadnego wysiłku, żeby zdobyć oryginał, to lepiej jest oryginał jednak mieć niż coś, co jest rodzajem podróbki. Także tutaj absolutnie nie sądzę, żeby był tego rodzaju problem dla Konfederacji, że szczególnie pana Brauna, że pan Czarnek odciągnie wyborców.
1: To jeszcze ten wątek zapowiadany, obiecywany wątek wypowiedzi premiera Donalda Tuska i tych przeprosin za to, że zapowiadane w kampanii wyborczej i na początku tej kadencji rozliczenia nie idą tak szybko i tak efektywnie, jakby oczekiwali tego od obecnej koalicji rządzącej jej wyborcy.
0: No tego rodzaju przeprosiny, one zawsze są oczywiście, można powiedzieć, mile widziane przynajmniej przez część elektoratu, który rzeczywiście jest zaniepokojony tym, tak się dzieje. Natomiast jakby to one nie wystarczą w tym sensie, że ludzie nie rozumieją, dlaczego tak się dzieje. Tak? To by trzeba było wyborcom powiedzieć, inaczej tylko przeprosić i tłumaczyć się brakiem być może wyobraźni, ale wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje. Bo jak powiedziałam, chociażby w tej sprawie, w której naszą rozmowę dzisiaj zaczęłyśmy, no jednak mówimy o 9-letnim okresie zbierania, zakładam, dowodów w jakichś procesach prowadzenia dochodzenia w sytuacji, kiedy dosyć oczywiste od samego początku dla wszystkich obserwatorów to było. Znaczy ja rozumiem oczywiście, że to, co jest oczywiste zdroworozsądkowo, nie przekłada się na dowody procesowe, natomiast ludzie nie rozumieją, dlaczego w sprawach, które mówię, zdroworozsądkowo wydają się być oczywiste, te procedury aż tak długo trwają. Także myślę, że tutaj pan premier mógłby się pokusić o jakby rozwinięcie tej swojej wypowiedzi i wyjść poza przeproszenia, próbować wyjaśnić w taki zrozumiały dla ludzi sposób, dlaczego tak się dzieje.
1: Przy okazji tego wczorajszego postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczącego Zbigniewa Ziobry i tego, że nie będzie europejskiego nakazu aresztowania dla byłego ministra sprawiedliwości, słyszeliśmy od polityków rządzącej większości, że to jest dowód na to, że za naszych czasów wymiar sprawiedliwości jest kompletnie niezależny od polityków i dlatego właśnie podejmuje takie decyzje, które z punktu widzenia tej większości rządzącej są niekorzystne.
0: Oczywiście zawsze można tego rodzaju sytuacje wytłumaczyć w taki korzystny sposób i tutaj jakby nie dziwię się, że to wykorzystano, starając się też racjonalizować czy relatywizować taką przynajmniej symboliczną porażkę. Natomiast najlepiej byłoby, gdyby prokuratura działała tak naprawdę nie jako ciało, które chce udowodnić swoją apolityczność czy nie, tylko żeby działała zgodnie z prawem. To tłumaczenie, które padło ze strony sędziów, czy właściwie sądu, mianowicie, że sprawa jakby jest bezprzedmiotowa, bowiem osoba, wobec której ten wniosek składano, nie przebywa na terenie Unii Europejskiej, jest czymś, co w moim przekonaniu może być zrozumiałe, natomiast niezrozumiałe byłoby w takim razie składanie tego rodzaju wniosku przez prokuraturę, kiedy jakby jest on niebezprzedmiotowy. Sprawy prawne to są sprawy bardzo skomplikowane i laikom się oczywiście może wydawać, że pewne rzeczy są jasne czy klarowne, ale mimo wszystko to od prawników, niezależnie od tego, czy reprezentują oni prokuraturę, czy sędziów, czy jakikolwiek inny zawód prawniczy, oczekiwałabym działania przede wszystkim w duchu prawa, a nie po to, żeby udowadniać czy nie udowadniać jakąś postawę wobec polityków.
1: Pani profesor, bardzo pani dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za tę rozmowę. Pani profesor Dorota Piątek, politolożka, kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu była z nami.
0: Dziękuję również i udanego popołudnia.
1: Dziękujemy bardzo. Obiecuję państwu, że wrócimy do tych zawiłości prawnych. Będzie je po godzinie 14:00 dla nas wyjaśniał nasz gość Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Zbliża się 13:30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków to powody zatrzymania Macieja Świrskiego i Cezarego J. Byli członkowie Polskiej Fundacji Narodowej. Po przeszukaniach zostaną przewiezieni na Podkarpacie i przesłuchani przez prokuraturę. Śledczych interesują finanse, konkretnie miliony wydane na kampanię Sprawiedliwe Sądy z

0: 2017 roku, mówi szef prokuratury regionalnej w Rzeszowie Jaromir Rybczak.
1: Zgodnie z dokonanymi ustaleniami kampania ta kosztowała ponad 8 milionów złotych, konkretnie 8 milionów 400 tysięcy złotych. I śledztwo prowadzone jest między innymi w kierunku przestępstwa niegospodarności, czyli czynu zabronionego z artykułu 296 Kodeksu Karnego.
0: Śledczy prowadzą dwa odrębne postępowania w sprawie finansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. Niewykluczone, że obaj zatrzymani usłyszą zarzuty. Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przypomina, że celem akcji Sprawiedliwe Sądy było atakowanie środowiska sędziowskiego na zamówienie polityczne rządu PiS. Naczelna Izba Lekarska bada sprawę patomorfologa z warszawskiego Szpitala Południowego. To efekt publikacji przez Portal Zero kolejnych nagrań ukazujących nieprawidłowości w stołecznej placówce. Na jednym z nich koordynator prosektorium miał przekazać prowadzącemu sekcję lekarzowi dokonanie jej tak, by nie było, tu cytat, syfu. Chodzi o sprawę pacjenta, którego po kilku godzinach od przyjęcia odnaleziono martwego w łazience. Sekcję przeprowadzono bez wezwania prokuratury. Złożyliśmy w tej sprawie zawiadomienie do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, mówi Iwona Kania z Biura Prasowego Naczelnej Rady Lekarskiej.
2: Zostało złożone przez nas, przez Naczelną Izbę Lekarską, takie zawiadomienie z urzędu o panu doktorze, którego gdzieś głos był ujawniony na nagraniach ze Szpitala Południowego. Także czynności zostały podjęte. My oczywiście państwa będziemy informowali o dalszym przebiegu tego postępowania u Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
0: Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że śledczy nie znaleźli nagrań na sprzęcie podsłuchowym ujawnionym przez technika sekcyjnego. Czynności sprawdzające w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów. Poważne zniszczenia po przejściu tajfunu Bawi nad północnymi Chinami. Z powodu żywiołu konieczna była ewakuacja 360 tysięcy mieszkańców. Władze informują o 39 ofiarach, 9 osób uważa się za zaginione. Cyklon sparaliżował m.in. transport, zalane są główne drogi komunikacyjne w regionie, nie kursują też pociągi. Pod wodą znalazły się setki hektarów pól uprawnych. W prowincji Hebei poziom wody wyniósł 2 metry. Żywioł zmierza w kierunku Korei Północnej. Przywódca kraju Kim Jong-un wezwał do zachowania maksymalnej czujności w celu ochrony infrastruktury krytycznej.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Niebezpieczna pogoda także w naszym kraju. Od tego zaczynamy tę część naszego spotkania z naszymi słuchaczami.
3: Dan dnia.
4: Gwałtowna nawałnica przeszła przez Jelenią Górę. To właśnie w tym regionie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed ekstremalnie gwałtowną burzą z piorunami. W chwili przechodzenia burza oficjalnie zarejestrowana przez IMGW temperatura spadła do, uwaga, 4 stopni, czyli w krótkim czasie spadło o ponad 20 stopni. Łączymy się z reporterem Radia Wrocław Jakubem Tauerem, który jest w Jeleniej Górze. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Jakie są skutki tej nawałnicy?
5: No rzeczywiście to było prawdziwe oberwanie chmury. Jak podają meteorolodzy, w trakcie trwania 40-minutowej ulewy nad Jelenią Górą stacja meteorologiczna odnotowała opad o łącznej sumie ponad 55 mm. Do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego wpłynęło już ponad 100 zgłoszeń. Głównie to powalone drzewa, połamane konary, porwane przez wichurę elementy małej infrastruktury. Zawaleniu pod naporem wody uległ dach i jedna ze ścian z jednej z hal produkcyjnych w mieście. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Jak zapewniają służby, wszystkie zgłoszenia są sukcesywnie realizowane. Można powiedzieć, że w trakcie tej ulewy ulice na chwilę zamieniły się w rwące rzeki, no i na drogach nadal występują utrudnienia. Na przykład ulica Wincentego Pola jest zablokowana z powodu drzewa, które tam się przewróciło. No oczywiście w całym mieście tych przewróconych drzew i połamanych gałęzi jest znacznie więcej. W tej chwili nad Jelenią Górą już wyszło słońce, ale alerty RCB i ostrzeżenia IMGW obowiązują nadal, bo może jeszcze trochę zagrzmieć i popadać.
4: Jakubie, powiedz, bo mówisz o tym, 55 mm deszczu spadło na metr kwadratowy. Jak to obrazowo, z czym można to porównać? Wody było po kostki, po kolana?
5: Wody było po kostki w pewnych momentach, nawet na ulicy mogło być po kolana. Ulice po prostu zamieniły się w rwące potoki. Nie dało się przejść, nie dało się przejechać. Samochody stawały, urywało samochodom tablicę.

0: tablice rejestracyjne i takich tablic możemy spotkać na ulicach trochę. Na szczęście obyło się bez poważnych zdarzeń, nikt nie ucierpiał, nikt nie jest ranny. Są podtopienia, natomiast niegroźne. Myślę, że praktycznie nikomu nic się nie stało, ale może jeszcze być niebezpiecznie, bo tak jak powiedziałem, nadal te alerty i ostrzeżenia obowiązują.
1: Błyskawiczna burza i skutki. Jakub Tauer z Radia Wrocław jest w Jeleniej Górze i o tym Państwu opowiada. Ja spoglądam z kolei na stronę imgw.pl. Tutaj rzeczywiście te ostrzeżenia przed burzami obejmują właściwie całą południowo-zachodnią część naszego kraju. Wszędzie dzisiaj tam trzeba na siebie bardzo uważać.
2: Komentarz.
1: Teraz zajmiemy się sprawami światowymi, a właściwie bliskowschodnimi. Z nami pan dr Michał Lipa z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry.
1: Porozmawiamy o tym, co dzieje się w Zatoce Perskiej na Bliskim Wschodzie. Kto teraz tam dyktuje warunki?
3: No wciąż nie jest to... Nie jest to sytuacja, w której można powiedzieć, że nie ma dyktującego warunki, tylko są reguły, prawda? A wciąż mamy sytuację wojenną, w której z jednej strony Iran, a z drugiej strony Stany Zjednoczone są tymi graczami, którzy wymieniają ciosy. Nam właśnie nie powinno zależeć na tym, żeby to ktoś dyktował warunki, tylko właśnie, żeby ciśnienie Ormus funkcjonowała według pewnych reguł ustalonych wcześniej i ustalonych, no tak naprawdę reguł zgodnych z prawem międzynarodowym. Tego w tej chwili nie ma. Tak? Mamy w tej chwili sytuację, w której Iran w każdej chwili pokazuje to od miesięcy, że może tak naprawdę zaburzyć funkcjonowanie ciśnienia Ormus, i mamy Stany Zjednoczone, które po tym okresie można powiedzieć trochę ustępstw w stronę Iranu, czy trochę takiej no, bardziej dyplomatycznych działań doszli do kresu z kolei możliwości czy cierpliwości Trumpa i pokazują w tej chwili siłę. Tak? To Amerykanie jakby tą przewagę militarną posiadają w ogóle i w regionie w zasadzie też. Co powoduje, że w tej chwili znowu przeszliśmy od tej, mieliśmy falę dyplomacji, teraz mamy falę znowu militarną, ale to jest cały czas tak naprawdę falowanie pomiędzy dyplomacją a wojskiem i używaniem siły wojskowej. Natomiast sytuacja wciąż jest taka, że ciśnienie Ormus nie funkcjonuje tak, jak powinna. Ropa i gaz nie są w stanie wypływać z Zatoki Perskiej tak, jak powinny i tak, jak to było przed wojną. I za to wszyscy płacimy i będziemy płacić.
1: I czy to właśnie nie jest sukcesem Iranu, że kiedy na początku, na przełomie lutego i marca ta wojna wybuchała w tej pełnoskalowej formie, mówiło się o tym, że jest to wojna o to, żeby zahamować rozwój programu nuklearnego irańskiego. W tej chwili rozmawiamy przede wszystkim o ciśnieniu Ormus, o jej odblokowaniu. Iran narzucił narrację w rozmowie na temat tego konfliktu?
3: Iran nie tylko narzucił narrację, Iran narzucił w ogóle reguły tej wojny. Narracja to jest jakby kwestia, narracja towarzysząca tej wojnie z obydwu stron jest oczywiście sprzeczna częstokroć, natomiast i rzeczywiście mamy do czynienia też z wojną na słowa. Natomiast to, co jest tutaj najistotniejsze, to to, że ta wojna pokazała, że Iran dysponuje opcją atomową bez broni atomowej, można by tak powiedzieć, czyli właśnie możliwością zablokowania ciśnienia Ormus. O tym wcześniej wiedzieliśmy, że Iran mógłby tej opcji użyć i ona będzie kosztowna. Natomiast ta wojna po prostu sprawiła, że Iran rzeczywiście z tego, co ma pod ręką, zaczął korzystać w sposób systematyczny. I tak naprawdę już teraz wiemy, że Iran wcale nie musi posiadać broni atomowej, tak, żeby w sposób skuteczny, chociaż w tej asymetrycznej wojnie, ale jednak walczyć ze Stanami Zjednoczonymi czy ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Więc Iran rzeczywiście dyktuje warunki w tej chwili w tej wojnie i ponieważ Stany Zjednoczone próbują tak naprawdę, i to jest bardzo często powtarzane w rozmaitych komentarzach i analizach, że Stany Zjednoczone próbują w tym momencie powrócić do stanu sprzed wojny. Prawda? Czyli nie mówimy już w tej chwili nawet o... znaczy od czasu do czasu mówimy o kwestiach związanych z programem nuklearnym i wszystkimi kwestiami związanymi właśnie z tymi ambicjami domniemanymi i ambicjami Teheranu w kontekście uzyskania broni atomowej. Natomiast w tym momencie kluczowe

0: Jest odblokowanie cieśniny Ormus i oczywiście doprowadzenie do sytuacji, w której nikt nie boi się pływać cieśniną Ormus, bo to nie jest tak, że Iran jest w stanie ją zablokować w 100%, tylko że oczywiście wiemy, że każde ryzyko związane z przepłynięciem przez cieśninę Ormus wiąże się z wyższymi kosztami ubezpieczenia itd., itd. W związku z czym to efektywnie pokazuje, że Iran fizycznie nie jest w stanie całkowicie zablokować cieśniny Ormus, ale jest w stanie efektywnie ją kontrolować. I to jest w tym momencie ten największa broń Iranu, jaką posiada w tym miejscu. I tak, więc w tym momencie rzeczywiście Stany Zjednoczone próbują powrócić do sytuacji, która istniała przed momentem, kiedy podjęli decyzję o tym, żeby iść na wojnę z Iranem.
1: A przypomnijmy, przed 28 dniem lutego tego roku cieśnina Ormus była w pełni żeglowna.
0: Oczywiście, że tak. I ponad 100, tam 130 statków przepływało i nikt się nie obawiał tego, że coś się tam może dziać, że będą latały drony, że będą ataki na tankowce czy inne statki, które przepływają przez cieśninę Ormus. Pamiętajmy, że no zaburzeniu oczywiście uległ transport ropy, ale też transport gazu, co dla Polski jest szczególnie istotne, ale plus transport wszelkiego typu wyrobów ropopochodnych związanych choćby z produkcją nawozów sztucznych. To jest ten trzeci komponent, który uległ, no właśnie ten trzeci typ towaru, który uległ zaburzeniu, jeśli chodzi o globalne rynki, co z kolei już wpływa i będzie wpływało na przykład na wzrost cen żywności.
1: Donald Trump i Amerykanie reagują na to, co robią i mówią Irańczycy. Amerykański prezydent ogłosił przywrócenie blokady morskiej irańskich portów. Zapowiedział też natychmiastowe wprowadzenie opłat od statków przepływających przez cieśninę Ormus w wysokości 20% wartości przewożonego towaru. Na ile jest to w stanie być argument, który wpłynie na działanie Irańczyków, irańskiego reżimu?
0: Już wielokrotnie Amerykanie nakładali rozmaite, próbowali nakładać blokadę też przede wszystkim na irańskie, czy na statki, które płynęły do portów irańskich. Wiemy, że Amerykanie są w stanie efektywnie taką blokadę wprowadzić, ale ona nie robi wielkiego wrażenia na Irańczykach i to jest najistotniejsza kwestia. Wydaje się, że tym razem również Te działania nie zrobią wrażenia na Iranie, na irańskim reżimie.
1: Dlaczego?
0: Ponieważ można odnieść wrażenie, to jest oczywiście pewnego, to jest spekulacja w tej chwili analityczna, ale można odnieść wrażenie, że ten wojskowy komponent reżimu irańskiego, związany oczywiście z Korpusem Strażników, jest nastawiony na długofalowe działanie, na długofalową wojnę. Ja bym zaryzykował taką tezę, że im chodzi o to, żeby, trochę tak jak Netanyahu z jednej strony, chodzi o to, żeby ta wojna trwała dłużej, tak i im może chodzić o to, żeby ta wojna trwała dłużej, ponieważ reżim irański już pokazał z jednej strony, że nie da się go obalić tak łatwo i to nie tylko w czasie wojny, ale również przed wojną. Pamiętamy, mieliśmy falę protestów, które zostały brutalnie stłumione i okazało się, że no, ten reżim jest wytrzymały. Potem się okazało, że jest w stanie wytrzymać dekapitację najwyższego przywództwa. W związku z czym rzeczywiście trudno sobie wyobrazić, co Amerykanie musieliby w tej chwili zrobić, żeby w ogóle ten reżim obalić. Więc on jest raczej mało obalalny w tym momencie. A skoro już poniósł takie koszty, no to trzeba by wykorzystać tę sytuację, żeby przebudować tę irańską scenę polityczną wewnątrz. I wydaje mi się, że w interesie elity wojskowej, czy tej elity przede wszystkim związanej z Korpusem Strażników Rewolucji, może chodzić o to, żeby umocnić się wewnętrznie kosztem innych segmentów czy komponentów reżimu autorytarnego w Iranie. Mam na myśli tutaj przede wszystkim duchownych, czy też tych, nazwijmy to, powiedzmy umiarkowanych członków reżimu, bo jednak ten reżim był bardzo zróżnicowany, jeśli chodzi o poglądy na temat tego, choćby jak należy prowadzić politykę zagraniczną, czy w ogóle politykę wewnętrzną. No i teraz w moim odczuciu im dłużej ta wojna będzie trwała, tym z perspektywy reżimu będzie umacniany ten komponent właśnie związany z korpusem, związany z ich interesami. Pamiętajmy, korpus to jest nie tylko elitarna jednostka wojskowa, ale to jest też kluczowy aktor ekonomiczny w Iranie. I w sytuacji, w której się on w tej chwili znalazł, no wojna mu sprzyja, ponieważ on może właśnie umacniać swoich ludzi, obsadzać stanowiska swoimi ludźmi, marginalizować krytyków wewnątrz reżimowych i tym samym im dłużej ta wojna będzie trwała, pod warunkiem, że ten reżim nie upadnie, tym bardziej będzie powstawać tam coś na kształt dyktatury wojskowej, w której

0: I to ten komponent islamski będzie jedynie pewnego rodzaju, bym powiedział, dekoracją. I tego bym się spodziewał, jeśli chodzi o... Czy być może jakby tutaj dostrzegam tego typu potencjalne intencje, jeśli chodzi o tych najbardziej twardogłowych członków reżimu irańskiego.
1: Czyli nie będziemy już mówić o reżimie ajatollahów, tylko o reżimie... No właśnie, wojskowy?
0: Znaczy on się może nie zmienić w ogóle, jeśli chodzi o jego taką, nazwijmy to, konstytucyjną charakterystykę, ale personalnie, czy jeśli chodzi o to, jakie grupy kontrolują tak naprawdę państwo, to wydaje mi się, że pójdzie to w stronę wojskowych. Sam wybór Mocztaby Chameneiego już o tym świadczy, ponieważ pomimo tego, że Mocztaba jest duchownym, to jednak z tej karuzeli nazwisk, która gdzieś tam wcześniej była wymieniana po śmierci Alego Chameneiego, to Mocztaba był kojarzony najbardziej z Korpusem Strażników Rewolucji. W związku z czym okazało się, że to wygrał człowiek najbardziej związany i lojalny wobec elity wojskowej. Mm-hmm. Znaczy elity wojskowej w rozumieniu nieregularnego wojska, oczywiście tylko tego wojska elitarnego, jakim jest Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.
1: Nurtuje mnie jeszcze jedno pytanie, panie doktorze, i teraz je zadam. Mm-hmm. Skąd reżim w Teheranie ma pieniądze na prowadzenie tej wojny i co daje mu tę pewność, że im dłużej ta wojna z Amerykanami będzie trwała i z Izraelem, to tych pieniędzy im wystarczy. Jest jakiś zewnętrzny sponsor, czy oni te pieniądze gdzieś mają, nie wiem, z jakiegoś innego swojego źródła?
0: Ograniczenia, znaczy na pewno wojna kosztuje Iran jako państwo bardzo dużo pieniędzy. Iran nie jest w stanie również handlować swoją ropą, choćby poprzez cieśninę Ormus, jeśli ona jest blokowana także przez Stany Zjednoczone, więc a to jest ten główny sposób wydostania się również irańskiej ropy z Iranu, w związku z czym na pewno mówimy tutaj o, trudno oczywiście o wiarygodne szacunki, ale mówimy tutaj na pewno o bardzo wyraźnych stratach finansowych Iranu. W międzyczasie pojawiały się rozmaite pogłoski o tym, że gdzieś tam lądowo, powiedzmy przez kraje sąsiednie, trochę ropy jest sprzedawane z Iranu, ale na pewno nie są to takie liczby czy takie wolumeny, które są w stanie zrekompensować te straty. Więc z punktu widzenia państwa mówimy o ogromnych stratach, na pewno finansowych. Zresztą te straty są na wielu poziomach, ponieważ to nie tylko kwestia tego, że nie muszę handlować ropą, nawet pomimo sankcji, bo pamiętajmy, że no nie wszyscy oczywiście stosowali się do reżimu sankcyjnego. Iran miał odbiorców, choćby w Chinach. Natomiast te straty są z pewnością ogromne. Tak jak powiedziałem, trudno jest w tej chwili je szacować, ale na pewno są ogromne. I alternatywne sposoby nie są w stanie ich zrekompensować. Natomiast ja bym to widział w ten sposób, że na chwilę obecną traci państwo i na pewno irańskie społeczeństwo będzie to bardzo mocno odczuwało. Natomiast w jądrze tego państwa jest reżim, prawda? I ten reżim okazało się, że jest w stanie, że to jest taki, powiedzmy, to jest ten komponent państwa, czy to jest ten element państwa, który na końcu odczuje wszelkie możliwe braki. Tak on został skonstruowany i został w pewnym sensie właśnie to tak zbudowany, żeby w pewnym sensie przetrwać tego typu trudne sytuacje. Dlatego też tak jak powiedziałem, Iran też nie jest w stanie oczywiście prowadzić tej wojny w nieskończoność, natomiast jest w stanie prowadzić ją na tyle długo, mając oczywiście pewne zapasy, które zgromadził, tak? No bo tutaj, jeśli mówimy o kwestiach związanych z uzbrojeniem, no to tak do końca nie wiedzieliśmy, ile broni, ile, nie wiem, rakiet, ile dronów, ile paliwa Iran wcześniej zdołał zgromadzić, żeby móc walczyć w tego typu wojnie. To wszystko było, no powiedzmy, te wszystkie liczby, które podawali Amerykanie, też były orientacyjne i wydaje się, że były jednak zaniżane. Więc zakładałbym tak, że Iran zbudował zapasy, jeśli chodzi o broń, no jeśli chodzi o paliwa, no też. Natomiast na pewno nie jest w stanie prowadzić tej wojny w nieskończoność, natomiast i reżim będzie tym ostatnim elementem państwa irańskiego, który, można powiedzieć, odczuje katastrofalną sytuację. I wydaje mi się, że do tego się przygotowali. Tak jak powiedziałem, są w pewnym sensie nieobalalni, w związku z czym to, że irańskie społeczeństwo będzie bardzo mocno odczuwało skutki tej wojny jeszcze przez długie, długie lata. Nie zmienia to tej sytuacji, że tocząc taką wojnę asymetryczną, Iran jest w stanie jeszcze ją toczyć przez pewien czas.
1: A jaki jest stosunek społeczeństwa irańskiego do tego, co się w tej chwili dzieje? Ja wiem, że to jest bardzo trudne pytanie, ale pamiętamy, że

0: podstaw tych protestów z początku roku, jeszcze sprzed wojny, tych krwawo brutalnie stłumionych, no były oczywiście kwestie polityczne, ale przede wszystkim była ta galopująca w Iranie inflacja i mówiliśmy wtedy, komentowaliśmy, że no, fenomenem tych protestów jest to, że Bazar wystąpił przeciwko reżimowi. Bazar, który no, może być utożsamiany z klasą średnią, tak? Gdybyśmy mieli to porównywać z realiami europejskimi. I to było coś, co odróżniało te poprzednie protesty i świadczyło o tym, że sytuacja gospodarcza tego kraju, tego społeczeństwa jest naprawdę bardzo, bardzo trudna. Teraz wydarzyła się wojna, która jeszcze ten kryzys finansowy i gospodarczy pogłębia, no ale z drugiej strony także wywołuje ten efekt flagi, o którym pan mówił, panie doktorze, skupienia społeczeństwa, narodu, ludzi wokół władzy, która przeciwstawia się najeźdźcy. Gdzieś możemy tutaj przeprowadzić jakąś analizę, jakieś porównanie, jakiś bilans obu tych czynników, które wpływają na to, jak tacy zwykli Irańczycy odnoszą się do tego, co stało się ich udziałem.
1: Rzeczywiście nie jesteśmy w stanie określić procentowo, jak to wygląda, bo nie mamy dostępu do takich danych. Natomiast to, czego się można spodziewać, to to, że ten reżim rzeczywiście przed wojną nie cieszył się. Znaczy wiadomo, że no, były grupy wspierające ten reżim. Trudno powiedzieć, w jakiej skali on był niepopularny. Natomiast na pewno ilość aktywnych przeciwników reżimu w latach poprzednich rosła. I to miało swoje kulminacje w postaci rozmaitych fal protestów. Ta ostatnia była jedną z nich i ona była bardzo duża, natomiast ona nie była jedyna, bo co kilka lat w Iranie dochodziło do takich, można powiedzieć, wyładowań, prawda, tego gniewu społecznego. To pokazuje nam, że spora część tego społeczeństwa, trudno powiedzieć jaka, ale spora część tego społeczeństwa nie tyle biernie, co nawet była w stanie aktywnie buntować się przeciwko reżimowi. Natomiast te ostatnie protesty pokazały i determinacja, z jaką reżim jest w stanie tłumić te protesty. Nie wiemy do końca, jakie są staty, ale Stany Zjednoczone, powiedzmy, zwłaszcza mówiły nawet o 30 tysiącach ofiar. Irańczycy mówili o dużo mniejszej liczbie ofiar. Natomiast jeśli faktycznie nawet ta liczba ofiar oscyluje gdzieś pomiędzy 20, a nawet 30 tysięcy, to mówimy o bardzo silnej determinacji i brutalności reżimu, żeby tłumić wszelkie przejawy no, niezadowolenia społecznego, co z kolei no, oczywiście następne grupy czy następnych ludzi zniechęci do tego typu wystąpień w najbliższym czasie. Plus wojna oczywiście, czyli zostaliśmy zaatakowani przez tych, którzy no, spodziewaliśmy się przez kilkadziesiąt lat, że mogą nas zaatakować. Izrael i Stany Zjednoczone były cały czas w propagandzie irańskiej przedstawiane jako wrogowie, przeciwnicy i ci, którzy nam zagrażają. W związku z czym w pewnym sensie ta ideologia znalazła potwierdzenie w rzeczywistości, co na pewno część Irańczyków przekonała, żeby no, nawet jeśli nie lubimy rządu, to, no, to jednak jesteśmy patriotami i będziemy wspierać nasze państwo, albo przynajmniej nie będziemy występować przeciwko władzy, jaką mamy. Taką mamy, jaką mamy, no ale jednak zostaliśmy zaatakowani. W związku z czym wydaje się, że plus jeszcze mieliśmy oczywiście, mamy część społeczeństwa irańskiego, które naturalnie popierało, bo konserwatywna część społeczeństwa lub też ludzie związani z aparatem państwa, czy z tą gospodarką choćby rentierską, związaną z ropą naftową w Iranie, czyli ludzie w pewnym sensie będący beneficjentami ich rodziny, to też jest niemała część tego społeczeństwa. Zresztą widzieliśmy to
0: na pogrzebie,
1: tak, że jednak to nie jest garstka ludzi, tak, i możemy oczywiście
0: jakkolwiek
1: sobie to tłumaczyć.
0: Pojawiły się informacje o tym, że uczestnicy tych uroczystości żałobnych mogli być dzięki narzędziom AI multiplikowani.
1: Też mogli być, oczywiście, a część mogła być po prostu no, albo przekupywana, albo zastraszana, żeby jednak wzięła udział. Więc to oczywiście nie możemy też brać tego za dobrą monetę z punktu widzenia reżimu. Natomiast faktem, że sytuacja jest przynajmniej złożona. I rzeczywiście, ja bym powiedział tak, na pewno ta niechęć sporej części irańskiego społeczeństwa wobec reżimu irańskiego nie zniknęła. To są te właśnie klasy średnie, o których mówiliśmy. To nie tylko są, to są młodzi ludzie, to są ci ludzie, którzy będąc całkiem nieźle wyedukowanymi spoglądali na to, jak żyją ich rówieśnicy na Zachodzie. Pamiętajmy, że w sporej części, że tak powiem, młodych ludzi w Iranie, zwłaszcza tych wielkomiejskich, klas średnich, młodych ludzi klas średnich, to jednak ten zachodni styl życia stanowił ten punkt odniesienia dla nich.

0: za którym tęsknili. W związku z czym to nie jest tak, że to nie jest tak, że ci ludzie no właśnie popierają jakiś konserwatywny reżim, którym nie wolno na przykład, no nie wiem, trzeba tak, jak się jest kobietą, to trzeba zakrywać włosy, prawda? Więc ten sprzeciw jest realny. Trudno powiedzieć, w jakiej on jest skali, ale on nie jest bagatelny, on nie jest mały. Natomiast jest też spora część społeczeństwa na pewno, która albo biernie, albo aktywnie wspiera reżim, bo na przykład jest konserwatywna lub ma interes w tym, żeby jednak to państwo funkcjonowało. Dlatego ja bym pozostał przy tym, że mamy złożoność tego społeczeństwa. Trudno określić, która część dominuje. Natomiast to, co jest na pewno istotne, to to, że taka wojna zawsze osłabia przeciwników i wzmacnia sympatyków. I to myślę, że w każdym kraju na świecie praktycznie by się działo. Natomiast i druga rzecz, reżim ma instrumenty, żeby zastraszyć i zniechęcić ludzi do tego, żeby protestowali przeciwko władzy, zwłaszcza w takiej sytuacji jak ta obecnie. Pamiętajmy, że w toku wojny zawsze odbywają się procesy pokazowe, odbywa się polowanie na zdrajców, polowanie na szpiegów, prawda? To cały czas miało miejsce w Iranie w toku tej wojny, prawda? Że ktoś to był podejrzany o, nie wiem, kolaborację z Izraelem czy ze Stanami Zjednoczonymi, jak był złapany, no to bardzo szybko ponosił karę i to najbardziej dotkliwą. Teraz pojawiły się zresztą ciekawe pogłoski w amerykańskiej prasie, jakoby to Ahmadinejad, tak, były prezydent Iranu,
1: miał być werbowany, tak, przez Izrael, tak, jako
0: nie jesteśmy w stanie
1: ktoś,
0: tego
1: kto miałby być tam,
0: tak,
1: zainstalowany w Teheranie.
0: Tak, nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. To zostało przez poważną prasę przedstawione, w związku z czym nie można się z tego tylko pośmiać, ponieważ wydaje się, że coś w tym może być. Natomiast to pokazuje jedno, że ten reżim może być bardzo głęboko infiltrowany przez Amerykanów w większym stopniu pewnie i przez Izraelczyków w mniejszym stopniu. A to z kolei sprawia, że polowanie na czarownicę odbywa się tam prawdopodobnie cały czas. To znaczy cały czas trzeba udowadniać, że się jest lojalnym wobec władz, a jeśli pada na kogoś podejrzenie, no to może być w bardzo poważnych kłopotach.
1: Co dodaje jeszcze więcej tragizmu całej tej sytuacji. Pan doktor Michał Lipa, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloński. Panie doktorze, bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Już umawiamy się na następną, bo wiele wątków nam się jeszcze otworzyło, których nie zdążymy już kontynuować tym razem, ale będzie jeszcze okazja. Obiecuję. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Dziękuję.
2: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie Luzem, cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Groźny burzowy front już dało sobie

0: Znać za chwilę relacja z zalanej Jeleniej Góry. Stracone miliardy, a w tle brudna polityczna kampania. Śledczy badają aferę w Polskiej Fundacji Narodowej. CBA zatrzymało Macieja Świrskiego. Będzie też głos chicagowskiej Polonii. Dziś oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Minęła 14. Aleksandra Kozera, zapraszam. Podtopione ulice, powalone drzewa i ewakuacja pracowników jednej z hal produkcyjnych. Tak jest w Jeleniej Górze na Dolnym Śląsku, gdzie przeszła nawałnica. W internecie pojawiają się kolejne nagrania, na których widać siłę żywiołu, ścianę wody lejącą się z nieba i połamane drzewa. Sytuacja jest bardzo trudna. W ciągu niespełna 40 minut spadło ponad 55 litrów wody na metr kwadratowy. Relacjonował na naszej antenie Jakub Tauer z Polskiego Radia Wrocław.
1: Do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego wpłynęło już ponad 100 zgłoszeń. Głównie to powalone drzewa, połamane konary, porwane przez wichurę elementy małej infrastruktury. Zawaleniu pod naporem wody uległ dach i jedna ze ścian jednej z hal produkcyjnych. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Jak zapewniają służby, wszystkie zgłoszenia są sukcesywnie realizowane.
0: Na Dolnym Śląsku obowiązuje ostrzeżenie IMGW trzeciego najwyższego stopnia. Od województwa lubuskiego po Małopolskę ogłoszono alert drugiego stopnia. W związku z silnymi opadami wszędzie tam mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody. Maciej Świrski w rękach funkcjonariuszy CBA. Na polecenie śledczych z Rzeszowa zatrzymano dwóch byłych już członków Polskiej Fundacji Narodowej. Wspomnianego Macieja Świrskiego oraz Cezarego J. Kulisy tej sprawy zna Agnieszka Drążkiewicz.
2: CBA szczegółów zatrzymania zdradzać nie chce. Wiemy, że były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji został zatrzymany w trakcie wypoczynku na Suwalszczyźnie, a drugi, były członek Polskiej Fundacji Narodowej, w swoim domu w Warszawie. Jeszcze dziś, jak informuje rzecznik ministra koordynatora Jacek Dobrzyński, zostaną przewiezieni do Rzeszowa, a tam przesłucha ich prokurator. Chodzi o sprawę związaną z nieprawidłowościami w wydawaniu środków fundacji.
3: Chodzi o rok 2017, głośna kampania Sprawiedliwe Sądy i to wyrządziło szkodę tej Fundacji Polskiej, Fundacji Narodowej na prawie 8,5 miliona złotych.
2: Obaj zatrzymani powinni zostać przewiezieni do Rzeszowa wczesnym popołudniem. Dopiero po przesłuchaniu śledczy zdecydują, czy i komu postawić zarzuty, a także czy stosować tymczasowy areszt. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Kampania Sprawiedliwe Sądy, która znalazła się pod lupą śledczych, polegała na atakowaniu środowiska sędziowskiego. Takie było polityczne zamówienie rządu PiS, przypomina we wpisie w mediach społecznościowych koordynator służb specjalnych minister Tomasz Siemoniak. A więcej komentarzy na polskieradio24.pl. Tymczasem w Prawie i Sprawiedliwości wrze po słowach Przemysława Czarnka o pomocy dla Ukrainy. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński oświadczył, że jego partia opowiada się za udzielaniem pomocy militarnej naszym sąsiadom, a kierownictwo partii wyjaśni sprawę wypowiedzi Czarnka. Kandydat PiSu na premiera powiedział, że należy zmusić Unię Europejską do zaprzestania finansowania zbrojeń dla Ukrainy oraz odbudowy tego kraju do czasu, aż wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. To był cytat. I te słowa oburzyły prezesa Kaczyńskiego, ale także premiera Donalda Tuska. Każdy polityk, który podsyca antyukraińskie nastroje, jest wrogiem publicznym, tak mówił szef rządu. Bialskie MZK przeanalizowało zapis monitoringu z autobusu, w którym 54-latek zaatakował słownie dwie 11-letnie obywatelki Ukrainy. Nagranie zabezpieczyła policja. Przypomnę, śledczy przesłuchują agresora, który najpewniej jeszcze dziś usłyszy zarzuty. Z monitoringu wynika, że kierowca prowadzący autobus zareagował po usłyszeniu krzyków, relacjonuje prezes MZK Hubert Maślanka.
4: On w ten sposób chciał tą rozmowę też przekierować, bardziej odwrócić uwagę od samych tych poszkodowanych. Tam się wywiązała drobna, zapewne wymiana zdań, natomiast na kolejnym przystanku poprosił tego pasażera o opuszczenie autobusu.
0: Agresywny mężczyzna to pracownik Bielskiej Komunikacji Miejskiej. Spółka zdecydowała o zakończeniu z nim współpracy. Aktualnie analizuje formalny tryb rozwiązania umowy. To początek nowego etapu dla jednego z najlepszych polskich napastników. Po 17 polskiego czasu Robert Lewandowski oficjalnie zaprezentuje się jako piłkarz Chicago Fire. Kapitan reprezentacji Polski najpierw weźmie udział w treningu nowego zespołu, a następnie w konferencji prasowej. Ogromne oczekiwania wobec Lewego mają nie tylko jego nowy trener czy kibice, ale także chicagowska Polonia. Tak mówi Robert Flisiak, jeden z polonijnych dziennikarzy.
5: Ciekaw jestem, jak Lewandowski poradzi sobie z naszą polonijną właśnie gościnnością. Cały czas odbywają się tutaj różnego rodzaju imprezy kulturalne, polityczne, patriotyczne.

0: No i także sportowe. Wszyscy będą chcieli sobie zrobić z Robertem Lewandowskim zdjęcie. Robert Lewandowski będzie musiał mieć więcej czasu i więcej cierpliwości oraz dużo sił, także wobec innych przygód, które na niego czekają.
1: Na razie przed Lewandowskim trening z nowymi kolegami i spotkanie z mediami. Niewykluczone, że władze Chicago Fire ogłoszą dziś datę debiutu Lewego na boisku.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Najwięcej przejaśnień jest na Pomorzu, na Warmii i Mazurach. Poza tym dużo chmur i dużo deszczu. Na zachodzie już pojawiają się groźne burze. Alerty IMGW drugiego stopnia obowiązują od województwa lubuskiego aż po Małopolskę. Na Dolnym Śląsku to ostrzeżenie trzeciego, najwyższego stopnia. Na termometrach od 23 stopni na północy do 28 w centrum i na południowym wschodzie.
2: Reklama. Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
8: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8.30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
2: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
9: 8 minut po godzinie 14. Witam się z Państwem ponownie. Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
2: Gość Polskiego Radia 24.
9: Pan Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, sędzia Trybunału Stanu, z nami teraz połączony. Dzień dobry, panie mecenasie.
10: Dzień dobry.
9: Najpierw o sprawie zatrzymania Macieja Świrskiego porozmawiajmy, jeśli pan pozwoli. Dlaczego sprawa, która wyglądała na tak oczywistą, musiała czekać prawie dekadę na to, żeby prokuratura, żeby CBA na polecenie prokuratury dokonała tego zatrzymania?
10: Ponieważ nie znamy ani akt poza kontekstem, o którym powiedziały władze, jeżeli chodzi o podstawę zatrzymania. Wiadomo, że chodzi o działalność w ramach podmiotu, w którym pan Świrski brał udział. Natomiast dlaczego tyle to trwało? Bo często niestety tak jest, że zbieranie materiałów, które stanowią podstawę dowodową do tego, aby zatrzymywać, aby stawiać zarzuty i móc w perspektywie dłuższej formułować akt oskarżenia, po prostu wymaga to czasu. Zawsze też można powiedzieć, i to jest mi coraz bliższe, że prokuratura czy wymiar sprawiedliwości powinien działać zdecydowanie szybciej, właśnie żeby nie było takiej konstatacji, jak wybrzmiała z pani pytania. Dlaczego to trwało dekadę?
9: Czy to, co dzieje się w tej chwili z Maciejem Świrskim, może wpłynąć w jakiś sposób na to postępowanie, które jest zapowiadane przed Trybunałem Stanu?
10: Dzisiaj trudno powiedzieć, dlatego że sytuacja prawna pana Świrskiego dziś koncentruje się na tym, że został on zatrzymany. Przez 48 godzin pozostaje do dyspozycji prokuratora. I prokurator zdecyduje, czy zostanie zwolniony, czy też prokurator, bo taką ma możliwość,

po uprzednim ewentualnym postawieniu zarzutów wystąpi do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania, bo tylko sąd może taki wniosek rozpoznać i zdecydować o środku izolacyjnym. I wtedy będzie można tak naprawdę odnosić to do sytuacji odnoszącej się bezpośrednio do postępowania toczącego się przed Trybunałem Stanu. Myślę, że na

0: rozstrzygnięcia zagadnień prawnych, które pojawiły się w tym postępowaniu. A to niestety, jak wszyscy wiemy, nie następuje z uwagi na taką, a nie inną postawę byłej przewodniczącej Trybunału Stanu. Z drugiej strony proszę też o tym pamiętać, że Trybunał Stanu w sprawach, które rozpoznaje po uprzednim postawieniu takiej osoby w cudzysłów stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu, stosuje przepisy kodeksu postępowania karnego i tam również są instrumenty w sytuacji, kiedy osoba podlegająca postępowaniu przed Trybunałem Stanu bowiem na wolności, aby taką osobę na jej wniosek doprowadzić, czy też doprowadzić wtedy, kiedy Trybunał Stanu rozpoznający sprawę, można powiedzieć, tak jak sąd karny uznaje, że stawiennictwo tej osoby na określonym etapie jest konieczne, bo na przykład chodzi o złożenie przez taką osobę wyjaśnień. Instrumenty procesowe są, nie jest zagrożone zabezpieczenie praw procesowych osoby, która ma sprawę przed Trybunałem Stanu w sytuacji, kiedy jest pozbawiona wolności, czy to zatrzymana, czy tymczasowo aresztowana, czy też odbywa karę pozbawienia wolności w innej sprawie.
1: Maciej Świrski zatrzymany przez CBA w sprawie działalności Fundacji Polskiej Fundacji Narodowej. Z kolei to postępowanie przed Trybunałem Stanu dotyczy jego działalności jako szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. To takie jeszcze przypomnienie również dla naszych
0: słuchaczy. Wszystko się zgadza, dokładnie.
1: Panie mecenasie, sprawa wczorajszego postanowienia wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie dotyczącego europejskiego nakazu aresztowania, właściwie braku tego nakazu dla Zbigniewa Ziobry. Zaskoczony jest pan tą decyzją i jej uzasadnieniem?
0: Nie jestem zaskoczony. Ta decyzja ma oparcie w obowiązujących w Polsce przepisach, czyli w kodeksie postępowania karnego i nie można było tak naprawdę spodziewać się innej decyzji, dlatego że zgodnie z polskim kodeksem postępowania karnego europejski nakaz aresztowania może być wydany tylko wtedy, kiedy jest podejrzenie, że osoba ścigana przebywa na terytorium innego państwa członkowskiego. Mogę powiedzieć, że jak nazwa wskazuje, to przecież europejski nakaz aresztowania. Niemniej jednak sąd innej decyzji nie mógł podjąć. Natomiast bardzo, myślę, ciekawa kwestia, pewnie państwa zaskoczę, ale implementacja dyrektywy wprowadzającej, przepraszam, decyzji ramowej wprowadzającej europejski nakaz aresztowania. To jest prawo Unii Europejskiej z 2002 roku do polskiego kodeksu postępowania karnego. Nastąpiła w taki sposób, że Polska sama z siebie ustanowiła dodatkową przesłankę, która ogranicza wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Tą przesłanką właśnie jest konieczność wykazania, że osoba ścigana przebywa na terytorium jednego z państw członkowskich.
1: Po czyjej stronie jest obowiązek właśnie przedstawienia dowodów na to, uprawdopodobnienia tego, że osoba ścigana jest w Europie?
0: Po stronie prokuratury, ale sąd musi też z urzędu tą okoliczność zbadać, dlatego że polskie przepisy nakładają na sąd taki obowiązek. Natomiast to, co jest właśnie ciekawe, to zwracam uwagę na to, że ta decyzja ramowa w żaden sposób nie wymaga, aby taka przesłanka była obowiązująca w przepisach krajowych. Istnienie decyzji ramowej polega na tym, że są pewne ramy, które muszą być następnie wprowadzone do krajowych przepisów. Czyli w Polsce jest to kodeks postępowania karnego i Polska sama sobie związała ręce, wskazując na konieczność właśnie wykazania tego podejrzenia, że osoba ścigana przebywa na terytorium państwa Unii Europejskiej. Ta decyzja ramowa, o której mówię, którą trzeba było implementować, w Polsce doszło do implementowania właśnie w KPK tej decyzji, takiej przesłanki nie wprowadza.
1: I tak rozumiem, naprawdę, że sąd nie może pominąć tych krajowych uwarunkowań i odnieść się tylko do tego unijnego, tej unijnej zasady.
0: Nie może, dlatego że przepisy w tym wypadku są jednoznaczne. Implementacja decyzji ramowej polega na tym, że państwo może ustanowić dalej idące zasady, dalej idące ograniczenia. Może, oby nie były one sprzeczne oczywiście z decyzją ramową, wprowadzać takie rozwiązania, które będą chroniły interesy przede wszystkim obywateli. Z tej perspektywy jest to działanie prawidłowe, ale z drugiej strony z perspektywy efektywności europejskiego nakazu aresztowania, a po to on został ustanowiony w 2002 roku, żeby zastąpić ekstradycję, czyli właśnie żeby uprościć, przyspieszyć, dać organom ścigania realne instrumenty pozwalające na ściganie przestępców, na ściganie osób, które są podejrzewane o określone przestępstwa, to po to właśnie wprowadzono europejski nakaz aresztowania. Zresztą sama decyzja kwalifikuje sprawy dotyczące europejskiego nakazu aresztowania do spraw niecierpiących zwłoki, czyli takich, które powinny być przez sądy rozstrzygane niezwłocznie. Oczywiście zawsze przy poszanowaniu praw które wynikają z konstytucji czy z karty praw podstawowych. Myślę tu przede wszystkim o dwóch

0: podstawowych, mianowicie prawie do rzetelnego postępowania karnego i prawie do obrony. No ale niemniej jednak ta transpozycja, czyli to wprowadzenie przepisów tej decyzji ramowej do polskiego porządku prawnego, nastąpiło właśnie w taki sposób, że trudno, biorąc pod uwagę sprawę, o której rozmawiamy, powiedzieć, że jest to narzędzie efektywne z punktu widzenia oczywiście interesów polskiego państwa. Z perspektywy osoby ściganej czy osoby podejrzewanej można powiedzieć, że ma dalej idące prawa, o których zdecydował polski ustawodawca, czyli Sejm, Senat, a następnie podpisał to prezydent. No te przepisy zostały wprowadzone dawno temu, wtedy kiedy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, dlatego że mieliśmy obowiązek zastosować się oczywiście do tej decyzji ramowej, ponieważ jest to źródło prawa unijnego, czyli jeden z wielu aktów, które należało transponować, czyli wprowadzić do obowiązującego w Polsce porządku prawnego. Ale w ogóle ta sprawa, jeżeli pani mnie pyta o tą kwestię dotyczącą rozstrzygnięcia samego wniosku prokuratury o wydanie europejskiego nakazu aresztowania, jest też ciekawa z takiej perspektywy, że polski wymiar sprawiedliwości tam dostarcza przykłady takich sytuacji i takiego rozstrzygania spraw, gdzie jednego dnia dochodzi do wydania postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania przez sąd rejonowy i tego samego dnia wpływa wniosek do sądu okręgowego o rozstrzygnięcie w przedmiocie wydania europejskiego nakazu aresztowania i w tym samym dniu sąd okręgowy jest w stanie wydać europejski nakaz aresztowania. I to, proszę sobie wyobrazić, wydarzyło się w Polsce. Pewnie państwo pamiętacie taką tragiczną sprawę, która łączyła się z wypadkiem drogowym pod Piotrkowem Trybunalskim. Kapitan następnie został ujęty ostatecznie w Dubaju, sprowadzony do Polski. To była bardzo głośna sprawa i dokładnie w tej sprawie, wtedy to był rok 2023, to był wrzesień, prokuratorem generalnym, ministrem sprawiedliwości był pan Zbigniew Ziobro. Jeżeli dobrze pamiętam, 28 września przedstawiono zarzuty, 29 sąd rejonowy zastosował tymczasowy areszt i tego samego dnia sąd okręgowy wydał europejski nakaz aresztowania.
1: To dlaczego, panie mecenasie, wtedy, kiedy wiadomo było, gdzie znajduje się Zbigniew Ziobro i że jest na terytorium Unii Europejskiej na Węgrzech, nie było tej decyzji o wydaniu europejskiego nakazu aresztowania?
0: Panie redaktor, myślę, że problem leży w organizacji wymiaru sprawiedliwości i czynnościach procesowych, które były w tej sprawie podejmowane. Z jednej strony zwróćcie państwo uwagę, że w tej sprawie dochodziło do wyłączeń sędziów, co w sposób oczywisty odwlekało rozpoznanie merytoryczne wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania. Z drugiej strony za każdym razem losowano kolejnego sędziego. Natomiast czy losowanie kolejnego sędziego w przypadku wydania europejskiego nakazu aresztowania jest konieczne? W świetle decyzji ramowej, o której rozmawiamy, nie, bo takich wymogów tam nie ma, aby sędzia był losowany. Jest to decyzja państwa, w tym wypadku państwa polskiego, że kształtowanie składu sądu następuje w tym trybie, a nie na przykład poprzez przydzielenie sprawy sędziemu dyżurującemu, bo też tacy sędziowie w sprawach karnych w każdym sądzie dyżurują. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jako adwokat codziennie wykonujący zawód, chcę państwu powiedzieć, że bardziej poważna kwestia, jaką jest rozstrzygnięcie o zastosowaniu lub nie tymczasowego aresztowania, jest rozstrzygana przez sędziego dyżurującego. Nie losuje się sędziego do rozpoznania wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania w momencie, kiedy taki wniosek wpływa i sąd ma 24 godziny na podjęcie decyzji w tym przedmiocie. Natomiast w odniesieniu do europejskiego nakazu aresztowania, która to decyzja nie jest moim zdaniem takiej kategorii jak decyzja o pozbawieniu kogoś wolności, bo proszę pamiętać, że europejski nakaz aresztowania jest w pewnym sensie niejako wykonaniem uprzednio wydanego postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, bo europejski nakaz aresztowania umożliwia poszukiwanie i zatrzymanie osoby podejrzewanej czy podejrzanej na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej. I w tym drugim wypadku, czyli przy wydawaniu europejskiego nakazu aresztowania, dochodzi do losowania sędziego. I myślę, że tutaj problem polega trochę na organizacji wymiaru sprawiedliwości. Plus to, co powiedziałem na początku, wnioski o wyłączenie sędziów, czy też wyłączanie się sędziów z urzędu. No i w ten sposób ta sprawa, czy podobne sprawy, jeżeli trafiają do sądów, a dochodzi do tożsamych czynności, o których rozmawiamy, siłą rzeczy rozpoznawane są w dłuższym okresie czasowym. Z punktu widzenia, bo to trzeba podkreślać i do tego trzeba zawsze wracać, z punktu widzenia europejskiego nakazu aresztowania, który został ustanowiony w 2002 roku po to, żeby wprowadzić efektywny, szybki, skuteczny instrument

0: pozwalający na ściganie i zatrzymywanie osób poszukiwanych na terytorium Unii Europejskiej, no taka organizacja wymiaru sprawiedliwości na pewno celów tej decyzji ramowej nie realizuje. I mamy do czynienia no, z takim, a nie innym oglądem tejże sytuacji.
1: Prokuratura nie wyklucza, że ponownie złoży wniosek do sądu o jednak wydanie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Gdzie musiałby się Zbigniew Ziobro znaleźć, żeby ten europejski nakaz mógł zostać zrealizowany? Czy to jest terytorium kraju, który znajduje się w Unii Europejskiej, w strefie Schengen, a może gdzie działa Europol?
0: Panie redaktor, to jest Unia Europejska, tak naprawdę strefa Schengen. To jest ten obszar, gdzie europejski nakaz aresztowania powinien być bezzwłocznie i bezwarunkowo wykonany przez każde państwo członkowskie. I znów wrócę do tej decyzji ramowej. Tak dokładnie, literalnie stanowi owa decyzja ramowa, bo to też ta bezwarunkowość i niezwłoczność uzupełnia cele, dla których wprowadzono w ogóle europejski nakaz aresztowania. Strefa Schengen, Unia Europejska, odpowiadając na pani pytanie, to jest to miejsce, które w sytuacji, gdy jest podejrzenie, że osoba poszukiwana przebywa, stanowi jedną z przesłanek do wydania europejskiego nakazu aresztowania, aktualną z punktu widzenia polskiego kodeksu postępowania karnego i to, co powiedziałem na początku naszej rozmowy, niewymaganą w decyzji ramowej z 2002 roku, która w ogóle ustanowiła i wprowadziła w państwach członkowskich europejski nakaz aresztowania.
1: Gdybyśmy mieli porównać sprawę Zbigniewa Ziobry i sprawę Marcina Romanowskiego w tym aspekcie europejskiego nakazu aresztowania, to co te dwie sprawy łączy, a co je różni?
0: Proszę pamiętać, że w przypadku pana Marcina Romanowskiego decyzja o wydaniu europejskiego nakazu aresztowania zapadała wtedy, kiedy uprawdopodobniono, że jest to podejrzenie, czy też po prostu było podejrzenie, że pan Romanowski przebywa na terytorium Unii Europejskiej, więc ta przesłanka była aktywna, ona występowała, dlatego sąd ten wniosek uwzględnił przy oczywiście spełnieniu pozostałych przesłanek wskazanych w przepisach. W dniu wczorajszym, jak decyzję podejmował sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, ta przesłanka w odniesieniu do pana Zbigniewa Ziobry no nie została spełniona, bo to wynika z komunikatu rzecznika prasowego Sądu Okręgowego. I to jest zasadnicza różnica. Decyduje tak naprawdę moment podjęcia decyzji. Nie sam moment złożenia wniosku, tylko moment podjęcia decyzji. Jeżeli te przesłanki są spełnione, to sąd wniosek uwzględnia. Jeżeli nie są spełnione, to wniosku nie uwzględnia. I to, co trzeba podkreślić, to jest jedna z niewielu decyzji procesowych, które nie podlegają kontroli przez sąd wyższej instancji. Czyli innymi słowy, nie można ich zaskarżyć, nie można złożyć zażalenia, bo takie są przepisy.
1: Panie mecenasie, teraz porozmawiajmy chwilę o tym, co dzieje się w Trybunale Konstytucyjnym, bo tam kolejne podejście do zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego i ważny apel byłych prezesów TK do prezydenta Karola Nawrockiego. Czy ten apel pana zdaniem przejdzie bez echa, czy jednak będą jakieś konsekwencje tego, co dzieje się i tego, co piszą, co mówią byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego do pana prezydenta?
0: Redaktor, chciałbym i życzyłbym tego przede wszystkim całemu społeczeństwu, bo Trybunał Konstytucyjny jest organem, który działa w interesie całego społeczeństwa, w interesie obywateli, aby ten apel nie przeszedł bez echa. To jest ważny apel, ważny głos, natomiast ubolewam, że pan prezydent nie odniósł się do tego apelu. Przez szacunek dla dorobku osób, które podpisały ten apel, pan prezydent, niezależnie od tego, czy podziela i jak ocenia osoby, które podpisały się pod tym apelem, powinien tak naprawdę odnieść się do tego apelu. Im szybciej Trybunał Konstytucyjny zacznie działać w pełnym konstytucyjnym 15-osobowym składzie, tym lepiej z punktu widzenia ochrony interesów obywateli, czyli ochrony praw i wolności zapisanych w Konstytucji. Proszę pamiętać o tym, że prawidłowy wybór dokonany przez Sejm powinien skutkować tym, że osoby wybrane powinny niezwłocznie w momencie, kiedy stanowisko, na które zostały wybrane, zwolni się, aby mogły objąć to stanowisko, aby te osoby zaczęły orzekać. Dlatego, że to jest właśnie w interesie społeczeństwa, w interesie obywateli, w interesie każdego, kto podlega jurysdykcji polskiego państwa, przede wszystkim w perspektywie praw i obowiązków zapisanych w Konstytucji. Im dłużej ta sytuacja trwa, tym dłużej trwa stan, który jest groźny.

0: ważny dla obywateli. Ujmę to w ten sposób. Trybunał Konstytucyjny, to wielokrotnie powtarzałem na antenie Polskiego Radia, jest organem, który kontroluje władzę, zwłaszcza w kontekście stanowionego prawa, a wszyscy doskonale wiemy, że stanowione prawo kształtuje naszą sytuację w naszym państwie. I skoro pomyślano w Konstytucji o Trybunale Konstytucyjnym, jako właśnie tym organie, który realizuje swoje cele i zadania określone w Konstytucji, a które są co do zasady skierowane na interes obywateli, to ten organ musi jak najszybciej rozpocząć pracę w sposób absolutnie wolny i niezależny od jakichkolwiek polityków. I to przywracanie Trybunału Konstytucyjnego, które obserwujemy od kilku miesięcy, jest procesem, który na końcu ma przede wszystkim interes obywatela.
1: Pan Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu, był z nami. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Nad Bałtykiem doszło do przechwycenia przez parę dyżurną naszych samolotów bojowych rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IU-20. O tym zdarzeniu poinformował i przekazał szczegóły na jego temat na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Posłuchajmy.
2: Szanowni Państwo, zacznę od informacji przekazanej przez dowództwo operacyjne. Dzisiaj po godzinie 12 nad Bałtykiem, około 30 km od Ustki, nad wodami międzynarodowymi, doszło do przechwycenia przez parę dyżurną naszych samolotów bojowych rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IU-20. Po kontakcie i po sygnałach o tym, że powinien opuścić tą przestrzeń, samolot oddalił się w kierunku Rosji. To pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej po to, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej. To pokazuje, że Federacja Rosyjska cały czas prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi rozpoznanie, jest wrogo nastawiona do wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. To wszystkim tym, którzy próbują zakłamać rzeczywistość i powiedzieć, że wojny na Ukrainie już nie ma, że Ukrainy nie należy wspierać. Niech to wydarzenie po raz kolejny uświadomi, jak bardzo niebezpieczna jest Federacja Rosyjska. O tym mówiliśmy na ostatnim szczycie w Ankarze, gdzie jeszcze raz zostało przez wszystkie państwa na czele ze Stanami Zjednoczonymi przyjęte. Rosja stanowi bezpośrednie i największe zagrożenie dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rosja stanowi największe zagrożenie dla NATO i wszystkich państw członkowskich. Ci wszyscy, którzy w wojnie pomiędzy Ukrainą a Rosją próbują zrównywać agresora z ofiarą i próbują zmieniać nastawienie do pomocy dla tych, którzy się bronią, a przez to bronią Europy, niech jeszcze raz zobaczą, co się dzieje. Niech jeszcze raz się zastanowią. Niech ta refleksja przyjdzie jak najszybciej, bo to jest po prostu bardzo niebezpieczne.
1: Tak mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej po dzisiejszym posiedzeniu rządu.
3: Autopromocja.
4: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 14.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Polscy piloci przechwycili rosyjski samolot rozpoznawczy w pobliżu polskiego wybrzeża. Poinformował o tym szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Do incydentu doszło w południe na wodach międzynarodowych w pobliżu Ustki.
2: Doszło do przechwycenia przez parę dyżurną naszych samolotów bojowych rosyjskiego samolotu rozpoznawczego. Po sygnałach o tym, że powinien opuścić tą przestrzeń, samolot oddalił się w kierunku Rosji. To pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej po to, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej.
5: I to zdaniem wicepremiera dowód na to, że Rosja wciąż stanowi największe zagrożenie dla Polski i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przestrzegał przed zrównywaniem agresora z ofiarą i propozycjami ograniczania pomocy dla walczącej Ukrainy.

0: Ukrainę. Podtopione ulice, powalone drzewa i uszkodzone budynki to skutki nawałnicy, która przeszła nad Jelenią Górą. W ciągu niespełna 40 minut spadło ponad 55 litrów wody na metr kwadratowy. W jednej z hal produkcyjnych pod naporem wody doszło do zawalenia dachu i jednej ze ścian. Konieczna była ewakuacja ponad 120 pracowników. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W wielu miejscach na południu i południowym zachodzie kraju nadal obowiązują ostrzeżenia IMGW przed burzami trzeciego stopnia. W związku z intensywnymi opadami deszczu mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody, mówiła na naszej antenie synoptyczka IMGW Anna Gryczman.
1: Burze nadal będą dość wydajne opadowo i mogą dawać kolejne opady rzędu 20-30 mm. W najbliższych dniach te burze niestety będą miały bardzo dogodne warunki do tego, żeby dawać właśnie intensywne opady deszczu.
0: Jutro burze mogą wystąpić w południowej i centralnej części kraju. W drugiej części tygodnia prognozowane są coraz wyższe temperatury, przekraczające nawet 30 stopni. Wszystko za sprawą antycyklonu znad Afryki, który przemieszcza się w kierunku Europy. Instytut Spraw Obywatelskich proponuje wprowadzenie nowego znaku ostrzegawczego, przedstawiającego pieszych wpatrzonych w telefony. Miałby on stanąć przy szkołach, przejściach dla pieszych i innych ruchliwych miejscach. Postulat trafił dziś do Ministerstwa Infrastruktury. Prezes organizacji Rafał Górski przekonuje, że problem smartfonowych zombie w ruchu drogowym jest nieuregulowany.
2: Mamy coraz więcej wyzwań i problemów z tym, że używamy smartfonów w ruchu pieszym, drogowym, daleko od zdrowego rozsądku. I ten znak ma ostrzegać wszystkich uczestników ruchu drogowego, że rozproszenie uwagi jest dzisiaj ze względu na ekrany jest problemem.
0: Znak miałby wyglądać podobnie do używanych już w naszym kraju znaków ostrzegawczych. Czy zostanie przyjęty, zdecyduje resort infrastruktury. Jedno jest pewne, ze znakiem czy bez trzeba uważać przed przejściem dla pieszych. I tym ostrzeżeniem kończymy informacje o 14.30, kolejne za pół godziny. Zapraszam w imieniu Doroty Wojtalczyk.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Wspólnie minęła nam godzina 14.33.
3: Stan dnia.
4: I także razem zapraszam teraz Państwa do Sejmu, bo tam dzisiaj ważne przesłuchanie, publiczne przesłuchanie kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Chętnych jest dwoje, ale urząd obejmie to oczywiste tylko jedno z dwojga kandydatów. W Sejmie jest Michał Fabisiak, nasz reporter, z którym się teraz łączymy. Witaj Michale, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: To jak przebiegają te przesłuchania, jak przebiega ten proces wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich?
5: No tak jak wspomniałaś, chętne są dwie osoby do tego, aby zastąpić Marcina Wiącka, którego kadencja dobiega właśnie końca. To Sylwia Gregorczyk-Abram, adwokatka, działaczka społeczna, krytycznie oceniająca zmiany wprowadzone w wymiarze sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobrę. Jej kandydaturę zgłosiły Koalicja Obywatelska oraz Lewica. Prawo i Sprawiedliwość wysunęło natomiast kandydaturę Adama Borowskiego, opozycjonisty z czasów PRL. To przesłuchanie publiczne ma być okazją do tego, aby kandydaci przedstawili swoje kompetencje, a obywatele, czy to też organizacje społeczne mogły zadać im różnego rodzaju pytania. To słuszna inicjatywa, mówi przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Paweł Ślis z Polski 2050.
6: Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj jest ta inicjatywa, którą kiedyś zapoczątkował pan marszałek Hołownia w Sejmie i mam nadzieję, że to będzie już tradycją, że na takie urzędy jak Najwyższa Izba Kontroli, jak RPO, jak Rzecznik Praw Dziecka będą takie wysłuchania publiczne, na którym będzie mnóstwo organizacji pozarządowych, którzy będą mogli zadawać te pytania przyszłemu rzecznikowi. Jest to świetne, bo rzecznik stoi na straży praw i wolności obywatela.
5: Faworytką tej rywalizacji jest oczywiście kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, bo popiera ją cała koalicja rządowa. Tomasz Etrela z Lewicy jest spokojny o wynik głosowania w Sejmie nad właśnie wyborem Rzecznika Praw Obywatelskich. Zapewnia, że nawet PSL, które jeszcze do niedawna zgłaszało pewne wątpliwości, poprze kandydaturę kandydatki Koalicji Obywatelskiej i Lewicy.
7: Mam nadzieję, że pani Grzegorzyk Abram, która jest moją kandydatką, ja podpisałem się pod jej rekomendacją, wypadnie dobrze i głosowanie będzie tylko formalnością. Myślę, że poprze czasami niektórzy

0: Członkowie PSL-u tak mówią, odgrażają się, a później jest dobrze.
1: A jak przebiega to wysłuchanie? No na razie głosy, czy właściwie dyskusję rozpoczął marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Po nim głos zabrała marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Następnie kandydaci rozpoczęli przedstawianie swoich kompetencji. Jako pierwszy uczynił to Adam Borowski. Teraz głos w dyskusji zabiera Sylwia Gregorczyk-Abram.
2: Przysłuchuję się temu wszystkiemu na miejscu w Sejmie. Michał Fabisiak. Michale, bardzo dziękuję i do usłyszenia.
3: Komentarz.
2: Pani Daria Szehabi, dziennik Gazeta Prawna, z nami połączona teraz. Dzień dobry pani redaktor.
4: Dzień dobry.
2: Rzecznik Praw Obywatelskich, dzisiaj wysłuchanie publiczne dwojga kandydatów na to stanowisko sprawia, że mamy okazję do tego, żeby porozmawiać, zamyśleć się chwilę nad w ogóle tą instytucją, Rzecznik Praw Obywatelskich, jaką pełni rolę w naszym systemie, jak ewoluuje ta rola w ostatnich latach.
4: Myśląc o Rzeczniku Praw Obywatelskich, ja myślę o nim w takich kategoriach, że to nie jest urząd, to nie jest osoba, która ma stać po stronie, dobrej stronie politycznej barykady, tylko to jest taka osoba, która ma stać po stronie obywatela, nawet jeżeli będzie to oznaczało, że musi się opowiedzieć przeciwko swojemu politycznemu obozowi. No tutaj mamy dwoje kandydatów akurat w tym przypadku faktycznie, którzy są bardzo jasno kojarzeni z dwoma obozami po lewej, znaczy właściwie po stronie koalicji rządzącej i Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma tutaj, wydaje mi się, za dużych wątpliwości co do tego, że Sylwia Gregorczyk-Abram zostanie Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Tutaj no jedyne, tak jak zresztą Michał Fabisiak przed chwilą wskazywał, jedynym takim miejscem jest PSL. Wiemy też, że Polskie Stronnictwo Ludowe od dawna próbuje przeforsować kandydaturę doktora Mateusza Szpytmy na szefa IPN i być może podczas wyboru RPO będzie próbowało właśnie zyskać te parę punktów, żeby to się udało. Natomiast w mojej ocenie adwokat pani Gregorczyk-Abram właściwie może już się cieszyć z objęcia nowej funkcji. No i mam nadzieję, że będzie ją wykonywała dokładnie tak, jak powinna, czyli tak jak zgodnie z tym, co powinien Rzecznik Praw Obywatelskich sobą prezentować.
2: Czyli wznieść się ponad te partyjne podziały.
4: Dokładnie
2: i tak. Zapomnieć o tym swoim politycznym, partyjnym zapleczu.
4: Dokładnie tak. Mam nadzieję, że tak będzie, bo to zaplecze, tak jak państwo widzą, ta polityka się zmienia. Tak? To, co mówiła Koalicja Obywatelska, czy za czym stawała murem jeszcze parę lat temu, w 2021 roku podczas tego kryzysu, na przykład na granicy z Białorusią, jest zgoła czym innym niż polityka, którą teraz na tej granicy prowadzi. Dlatego no, mam nadzieję, że tutaj pani adwokat będzie w stanie pani mecenas rozdzielić swoje sympatie od funkcji, którą będzie pełniła.
2: A czeka pani na głos przyszłej rzecznik albo rzecznika praw obywatelskich w sprawie zmian w systemie ochrony zdrowia w naszym kraju?
4: Czekam, choć wiem, że ta kwestia to nie jest sprawa, którą pani rzecznik może rozwiązać. No tutaj sytuacja właściwie się komplikuje. Mam wrażenie, że z roku na rok i tak długo, jak nie wybucha żadna afera, to staramy się to ignorować. Kolejne rządy udają, że ten problem nie istnieje, albo właśnie zalepiają kolejne takie dziury w tym systemie jakimiś drobnymi reformami, ale nam potrzeba takiej całościowej reformy, na którą no, mam wrażenie, że niestety teraz nikt nie ma odwagi.
2: 72% ankietowanych przez CBOS na zlecenie dziennika Gazety Prawnej opowiada się za skuteczniejszą kontrolą czasu pracy lekarzy. Taki jest wynik tego badania przeprowadzonego przez CBOS dla dziennika Gazety Prawnej właśnie. Jak możemy interpretować te wyniki?
4: No, wydaje mi się, że najciekawsze w tym sondażu jest to, że Polacy no, nie dali spróbować się do takiej prostej odpowiedzi, czyli że lekarze zarabiają za dużo, więc trzeba interwencję obciąć.
2: I wtedy będzie lepiej.
4: Dokładnie tak. I tu jasno widzimy, że to nie jest to, czego my oczekujemy jako społeczeństwo. My oczekujemy, właściwie chcemy wiedzieć, jak to jest możliwe, że jeden lekarz jest formalnie zatrudniony w kilku miejscach i otrzymuje gigantyczne wynagrodzenie, a pacjent nadal czeka i nie może dostać się do specjalisty. To moim zdaniem, to jest główny wniosek z tego sondażu. Tak? Czyli my nie oczekujemy, że lekarze natychmiast zaczną dramatycznie mniej zarabiać. Nie o to chodzi. Problemem jest to, że

0: my się nie możemy do tych lekarzy dostać. I oczekujemy, że jeżeli potrzebny jest nam specjalista, to w najbliższym możliwym czasie, ale nie w ciągu roku, tylko maksymalnie w ciągu miesiąca, może dwóch, do niego się dostaniemy, bo od tego zależy nasze życie i dalsze leczenie. No a wiadomo, no człowiek niezdiagnozowany powoduje kolejne spiętrzenie się i pogłębianie tego wielkiego kryzysu i tej gigantycznej kolejki. Wydaje mi się, że tak, no oczywiście po tym sondażu też widać się dosyć przewidywalnie, że osoby młodsze mniej przywiązują uwagi do tego, w jakim stanie jest dzisiaj ochrona zdrowia i z wiekiem te odpowiedzi się zmieniają. Natomiast jeden taki główny wniosek to jest właśnie to, że nie oczekujemy takich populistycznych pakietów, nie oczekujemy tego, że lekarzom pensje zaczną drastycznie spadać, bo mam wrażenie, że wszyscy intuicyjnie czują, że to doprowadzi tylko do pogłębienia tego kryzysu, a nie do jego rozwiązania. My chcemy na początek wiedzieć, kto zarabia ile i za jaki czas pracy.
1: Można by zaryzykować takie stwierdzenie, pani redaktor, że Polacy zdiagnozowali problemy systemu ochrony zdrowia lepiej niż politycy.
0: Na to wychodzi, tak. Wydaje mi się, że politycy sobie zdają z tego sprawę, ale panicznie boją się kosztów politycznych, bo przeprowadzenie całościowej reformy oznacza, że nie wszyscy będą zadowoleni. Pieniądze i część budżetu, którą przeznaczamy na ochronę zdrowia, też jest niewielka w porównaniu z tym, ile tych pieniędzy tak naprawdę potrzeba. A jednocześnie, mimo wszystko, to tam 6,8 czy 7% budżetu, to wciąż są miliardy złotych. No i chcielibyśmy wiedzieć, gdzie one trafiają i czy one są racjonalnie gospodarowane, bo to tu leży problem. Problemem dla nas nie jest to, że ktoś wciska się do kolejki, tylko to, że ta kolejka jest nieludzka i prowadzi do tego, że ludzie w niej umierają. Więc no, taka ogólna ewidencja, oczywiście to są wszystkie te propozycje, pani minister, one są potrzebne, tylko one nie są, no one są plasterkiem, a nie antybiotykiem, używając takiej nomenklatury.
1: I pewnie zanim wybuchła ta afera ze Szpitalem Południowym w Warszawie, która no, była początkiem całej tej dyskusji, która teraz trwa w naszym kraju o problemach systemu ochrony zdrowia, gdyby wtedy zapytać i polityków tym się zajmujących i ekspertów, no to oni nie wymieniliby, myślę, na pierwszym miejscu kwestii zarobków lekarzy, tylko lepszego wyceniania wszystkich tych świadczeń medycznych, które są w systemie udzielane.
0: Dokładnie tak. Przypomnę pani redaktor, że jakieś parę miesięcy temu Ministerstwo Zdrowia przedstawiło taki plan cięć w dofinansowaniach do różnych badań, między innymi świadczeń. To nam chodziło o higienizację na MFZ, ale też na przykład operacje zaćmy, z tego co pamiętam też gastroskopię i tak dalej, i tak dalej. No i jeżeli parę miesięcy temu pomysłem było obcinanie świadczeń, no to i wydaje się, że logiczne jest, że reakcja, którą widzimy teraz, jest reakcją bezpośrednio na kryzys, a nie na to, nie na problem, nie na całościowy kryzys w służbie zdrowia.
1: My słyszymy o tym? Mówi o tym sam premier Donald Tusk dzisiaj w Paryżu, że tymi propozycjami ministry zdrowia, o których usłyszeliśmy w zeszłym tygodniu, rząd ma zająć się na następnym posiedzeniu, bo premier chce być na miejscu i chce osobiście nadzorować te prace. Brzmi to PR-owo bardzo dobrze, ale przecież jeszcze rządzący, większość parlamentarna musi wziąć pod uwagę prace legislacyjne w parlamencie, a potem jeszcze opinie na temat tych propozycji prezydenta Karola Nawrockiego. Jak pani przewiduje, co się będzie działo najpierw w Sejmie, bo tutaj myślę, że jednomyślności w samej koalicji rządzącej może nie być na temat tych rozwiązań zaproponowanych przez ministra zdrowia, no a potem werdykt prezydenta.
0: Jeżeli chodzi o Sejm, to mam wrażenie, że ten kryzys, który dotknął koalicję obywatelską, ale właściwie całą koalicję rządzącą przy tej okazji, jest tak duży, że polityczny jej koszt, nie, czy właściwie koszt polityczny nierozwiązania, czy nie naklejenia tego plasterka będzie za duży. Więc tu się spodziewam, że być może po jakichś dyskusjach, po jakichś poprawkach, ale jednak te pomysły przejdą przez Sejm i Senat. Co do prezydenta, to tu jest kwestia ciekawsza, mam wrażenie, i trzeba rozdzielić tutaj dwie rzeczy. Na podpis prezydenta czeka już ustawa umożliwiająca zbieranie tych dokładniejszych danych o wynagrodzeniach medyków.
1: Powiązanie tych wynagrodzeń z PESEL-em.
0: Tak jest, powiązanie ich z PESEL-em i to właściwie umożliwi oszacowanie, kto ile zarabia i za co, czyli to, czego się domagamy. Natomiast limit 240 zł godzin za, przepraszam, 200

0: 40 zł za godzinę pracy, ograniczenie wydatków szpitali na wynagrodzenia, raportowanie tych grafików, obowiązek wskazania podstawowego miejsca itd., itd. To są elementy tego pakietu zapowiadanego ostatnio. I teraz politycznie prezydentowi oczywiście opłaca się te rozwiązania podzielić, no bo może poprzeć kontrolę czasu pracy, przejrzystość kontraktów i tak dalej, no bo łatwo to przedstawić jako obronę pacjentów. Natomiast znacznie większym problemem będzie no właśnie ten limit wynagrodzeń. Karol Nawrocki już wcześniej zapowiadał, że nie zgodzi się na odebranie pracownikom ochrony zdrowia tych ustawowych podwyżek. No i z tego wynika, że no nie chce być postrzegany jako ten ciemiężca, który podpisze się pod tym, żeby medyków wskazać na takie radykalne cięcia w ich dochodach. Wiele zależy od rządu. Jeżeli wszystkie te rozwiązania znajdą się w jednym pakiecie, no to ja mam podejrzenie, że prezydent może znaleźć powód, żeby je zawetować. No właśnie powołując się na to, że nie będzie tutaj ograniczał medykom wynagrodzeń. No i nie powiem, to nie jest do końca bez sensu, co mówi prezydent, no bo jeżeli obetniemy te wynagrodzenia, zaczynając, tak, teraz już mamy problem z tym, że tych lekarzy jest za mało. Nie do końca wiadomo, jak ich podzielić i w jakich miejscach, w jakich województwach, tak żeby to miało ręce i nogi. Teraz jeżeli wybitny specjalista, załóżmy kardiochirurg, dostanie taki sam przykaz, tak, że maksymalne jego wynagrodzenie to jest 240 zł, no to takie samo jak człowiek, który dopiero skończył specjalizację na przykład, no to nie widzę powodu, żeby on chciał dalej pracować w publicznym szpitalu, kiedy w prywatnym dostanie dużo więcej pieniędzy albo co gorsza wyjedzie za granicę. Więc ja tutaj akurat w tej kwestii nie dziwię się prezydentowi, że zastanawia się nad tym i nie do końca widzi sens tego ruchu. Natomiast wiem też, że doradca prezydenta do spraw zdrowia też podobnie diagnozuje ten problem, czyli mówi, że oczywiście te wszystkie zmiany, o których mówił minister, są potrzebne, ale one nie rozwiązują dużego problemu, którym jest gigantyczny, wieloletni kryzys w ochronie zdrowia. No i wydaje mi się, że o ile po wprowadzeniu tych zmian, jeżeli tak się stanie, no, pewne kwestie zostaną uregulowane, te, które akurat przy ostatniej aferze wyszły, no to natomiast te zmiany też będą miały swoje konsekwencje i ja nie jestem przekonana, czy wszystkie konsekwencje możliwe zostały przemyślane i przewidziane, no bo ministra zdrowia też dostała na przygotowanie tego pakietu bardzo mało czasu od premiera. Zdaje się, że to było tam zaledwie 5 czy 6 dni na przygotowanie całego tego pakietu rozwiązań. Także wydaje mi się, że wszystko zależy od tego, w jakiej formule rząd prezydentowi te rozwiązania przedstawi. Jeżeli one się znajdą wszystkie w jednym projekcie, to jest duża szansa, że prezydent dostanie wygodny powód, żeby zawetować całość, a jeżeli projekty zostaną rozdzielone, no to będzie musiał tłumaczyć, dlaczego blokuje na przykład kontrolę grafików albo rejestrację.
1: Jakie mogą być polityczne konsekwencje tego, o czym w tej chwili pani redaktor rozmawiamy? Bo wybory tuż, tuż.
0: No tak. Wydaje mi się, że niestety mogą być dla koalicji 15 października fatalne, dlatego że no właśnie, ten sondaż jest w pewnym sensie takim podsumowaniem oczekiwań Polaków i tego, czego my właściwie chcemy i w jaki sposób ten problem należy rozwiązać. Jeżeli idziemy w pakiet takiego, no, w mojej ocenie czystego populizmu, tak, czyli pani minister w ciągu kilku dni przedstawia pakiet naprawczy, bo to nie jest reforma i to trzeba sobie jasno powiedzieć, to jest pakiet naprawczy. No i w tym pakiecie znajdują się takie zapisy, które mają właśnie natychmiast coś ograniczyć, natychmiast uciąć jakiś proceder, ale nie rozwiązują całego tego problemu. No co to oznacza dla nas? To oznacza, że rząd reaguje w momencie, w którym już wybuchło, tak? Mleko się rozlało. I zamiast zastanowić się, dlaczego ono się rozlało i co właściwie się stało, i w ten sposób to rozwiązać, no to z powodu jasnych korzyści politycznych, czyli tego, że jeżeli ta większa reforma jakkolwiek miałaby wejść w życie, no to na pewno parę punktów procentowych by to koalicji obywatelskiej urwało. Nikt się nie chce tego podjąć. No więc dla nas obywateli przekaz jest taki, że faktycznie naprawiamy to, co spektakularnie przed chwilą pękło, stłukło się i poraniło wszystkich dookoła, ale to by było na tyle. Posprzątamy, no a jak znowu upadnie, jak znowu się stłucze, jak znowu się rozleje, no to będziemy działać. Nie jest to przekonujące, biorąc pod uwagę, że wybory właściwie

0: po wakacjach zacznie się kampania wyborcza, a rząd dotychczas robił wszystko, żeby takim głównym sukcesem i tym, z czym zostaniemy do wakacji, był pakiet Safe. No teraz od kilku tygodni widzimy, że temat głównym, jednak głównym tematem jest ochrona zdrowia, no i afera w Szpitalu Południowym, no ale nie tylko, bo ta afera oczywiście była tylko i wyłącznie jakimś szczytem góry lodowej. No jak zerknęliśmy wszyscy do tego garnka, no to się okazało, że tam po prostu jakieś straszne rzeczy się dzieją, ale właściwie nikt nam nie proponuje takiego rozwiązania, które by raz na zawsze ten, albo chociaż ruszyło ten problem całościowo, no tylko właśnie takie mamy lekkie korekty połączone z zamiataniem całej reszty pod dywan.
1: Jak w ten prekampanijny krajobraz wpisują się dzisiejsze przeprosiny premiera Donalda Tuska? Słowa skierowane no, pewnie głównie do swojego elektoratu o tym, że no, przeszarżował i przeszacował tempo tych symbolicznych już, ale również bardzo faktycznych rozliczeń poprzedniej ekipy rządzącej.
0: Czekaliśmy chyba na te przeprosiny. Wydaje mi się, że większość wyborców koalicji 15 października, tych, którzy stali w tych długich kolejkach do lokali wyborczych w 2023 roku, jeżeli miałaby wymienić jedną rzecz, jedną obietnicę, która najbardziej boli, dlatego że nie jest spełniona, to właśnie byłyby te rozliczenia. Mieliśmy te komisje śledcze na początku tej kadencji, które się kończyły za każdym razem spektakularnym fiaskiem. Patrzymy na Waldemara Żurka, wcześniej na Adama Bodnara, który no, niestety ma związane ręce, ponieważ te przepisy poprzedniej ustawy wprowadzone za czasów rządów PiS no, właściwie nie pozwalają mu na za wiele ruchów, jeżeli chodzi o organizacje i osoby zatrudnione w prokuraturze. Wiem, też rozmawiałam z ministrem Żurkiem na ten temat i właśnie jakiś czas temu już mi mówił, że pewne rzeczy jest w stanie zrobić, a inne wymagają tego, żeby niektóre kadencje się skończyły, ponieważ nie jest w stanie w żaden sposób tej prokuratury od środka uzdrowić. I chodzi oczywiście o takie zdalne uzdrowienie, czyli po prostu ruch, przesuwanie osób, zatrudnianie jednych, zwalnianie innych, zwalnianie drugich. No ale de facto Waldemar Żurek jest prokuratorem generalnym z prokuraturą, nad którą nie panuje. I być może trzeba sobie to powiedzieć. Nie jest to jego wina, to jest kwestia tego, że takie mamy prawo. Jeżeli chodzi o te przeprosiny, no oczywiście miło to było usłyszeć. Wydaje mi się, że przynajmniej dobrze, że premier w końcu się przyznał do tego, że to nie jest takie proste i zaczął to tłumaczyć. Wydaje mi się, że lekko spóźnione. No była to przeszacowana obietnica. Widzimy to teraz w kontekście Zbigniewa Ziobry i kolejnych odcinków tego serialu, czy ten europejski nakaz aresztowania jest, czy go nie będzie. Teraz już wiemy, że go nie będzie. No cóż, tutaj też decyzja sądu nie bierze się z niczego. Po prostu Zbigniewa Ziobry w Europie nie ma, co prokuratura sama przyznaje. W związku z tym ten nakaz nie został wydany. Natomiast no, nie trudno... Nie jest to dziwne, że premier przeprasza w sytuacji, w której Zbigniew Ziobro naśmiewa się z drugiej strony świata i mówi o tym, że premier jest fajtłapą i właściwie wszystkie te oskarżenia pod jego adresem są wynikiem jakiejś kampanii politycznej przeciwko niemu. No cóż, no, cieszę się, że w końcu ktoś to powiedział, cieszę się, że powiedział to premier. Szkoda, że teraz, szkoda, że tak późno. Bo to było ogromne, naprawdę ogromne oczekiwanie społeczne, żeby rządy Prawa i Sprawiedliwości rozliczyć. No dzisiaj mamy zatrzymanie Macieja Świrskiego. Wydaje się, że to być może jest w końcu jakiś kolejny etap, no ale na tej podstawie też widać, no, ta sprawa dotyczy właśnie kampanii finansowanej przez Polską Fundację Narodową, której prezesem wtedy był Maciej Świrski, no ale to jest sprawa z 2017 roku. Także widzimy, że to ten czas pracy polskich organów, polskiego wymiaru sprawiedliwości, no niestety, no to jest 9 lat, to nie jest szybkie rozliczenie. No i trochę dziwi mnie, że premier, no tyle czasu mu zajęło, żeby się zorientować, że to nie jest taka prosta sprawa.
1: To pani redaktor, a propos tych rozliczeń, też informacja, która zeszła, pojawiła się niedawno. Prokurator generalny Waldemar Żurek, wspomniany w naszej rozmowie, przekazał dziś przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o wyrażenie zgody na

0: na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła Grzegorza Brauna. Ważny ruch ze strony prokuratora generalnego?
1: Bardzo ważne, w mojej ocenie bardzo ważne z jednego powodu. To pokazuje, że jest granica populizmu, na którą się nie godzimy. I to, że Grzegorz Braun zasiada w ogóle w Parlamencie Europejskim, samo w sobie budzi, no, wydaje mi się, że no, przynajmniej kontrowersje. Wszystko, co Grzegorz Braun sobą reprezentuje, wszystkie jego akcje i happeningi, od choinki poprzez gaśnicę, panią doktor w jednym ze szpitali, to są akcje promujące jeden światopogląd, bardzo konkretny i niestety dla naszego państwa w mojej ocenie bardzo, bardzo szkodliwy. Wiemy, że Grzegorz Braun i towarzystwo z nim powiązane, czy jego polityczne otoczenie, no ma poglądy, można, wydaje mi się, że się nie przesadza, mówiąc prorosyjskie. Oprócz wszystkich tych rzeczy, no Grzegorz Braun też zasłynął przecież tymi wypowiedziami negującymi Holokaust. Teraz ten happening, jeżeli chodzi o Jedwabne. Także wydaje mi się, że to jest no, taki jasny sygnał, że u nas w Polsce takich zachowań, takich słów i tego rodzaju przekazu nie będziemy akceptować.
0: No, tylko, że jeszcze jest ten jeden element, pani redaktor, tego, że Grzegorz Braun i podobni do niego politycy no, czerpią energię i polityczne paliwo z takich sytuacji.
1: Tak, to prawda, tylko
0: oni się na tym budują,
1: wydaje,
0: prawda?
1: Jasne, tylko my jesteśmy już daleko za tym momentem, w którym to było od nas zależne. Oczywiście, że za każdym razem, kiedy ten temat wypływa, Grzegorz Braun zbija swój kapitał polityczny, podburza w internecie, opowiada o prześladowaniach. To jest wszystko prawda, tylko obawiam się, że przeszliśmy ten, jesteśmy już za tym momentem, kiedy to miało znaczenie. To znaczy on niezależnie od tego, czy Waldemar Żurek podejmie taką czy inną decyzję, czy skieruje to pismo, czy nie, Grzegorz Braun i tak będzie szukał, i tak będzie kreował kolejne takie sytuacje, w których będzie robił wokół siebie na tyle dużo szumu, że niezależnie od wszystkiego i tak tej przestrzeni publicznej polskiej będzie. Więc wydaje mi się, że najmniej, co możemy zrobić, no to właśnie pokazać, że to nie jest... To nie jest człowiek, który reprezentuje polskie społeczeństwo. Mamy trochę inne standardy i inne reguły. I to jest, no, wydaje mi się, bardzo ważny sygnał.
0: Bardzo pani dziękuję, pani redaktor, za to spotkanie i za tę rozmowę. Pani Daria Al-Shehabi, Dziennik Gazeta Prawna, była z nami.
2: Autopromocja.
3: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
4: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
5: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
4: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
5: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
3: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
4: Jacek Czarnecki
5: i Roch Kowalski.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rosyjska prowokacja nad Bałtykiem. Polskie samoloty przechwyciły maszynę rozpoznawczą. Zatrzymani w różnych miejscach są przewożeni do Rzeszowa. Chodzi o dwóch byłych członków Polskiej Fundacji Narodowej. W Jeleniej Górze usuwanie skutków nawałnicy. IMGW ostrzega przed burzami na południu kraju. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Nad wodami międzynarodowymi został przechwycony rosyjski samolot rozpoznawczy. W akcji brała udział polska para dyżurna samolotów bojowych. Do tego incydentu doszło rano w odległości około 20 km.

0: od Ustki. Po kontakcie i ostrzeżeniu samolot odleciał w kierunku Rosji, przekazał szef MON-u wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: To pokazuje, że Federacja Rosyjska cały czas prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi rozpoznanie, jest wrogo nastawiona do wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. To wszystkim tym, którzy próbują zakłamać rzeczywistość i powiedzieć, że wojny na Ukrainie już nie ma, że Ukrainy nie należy wspierać, niech to wydarzenie po raz kolejny uświadomi, jak bardzo niebezpieczna jest Federacja Rosyjska.
0: O wstrzymaniu finansowania zbrojeń dla Ukrainy oraz odbudowy tego kraju do czasu, aż tu cytat wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich, mówi Przemysław Czarnek. To kandydat PiSu na premiera. Tym słowom zaprzecza prezes partii. Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna realizowana także przez Unię Europejską na rzecz Ukrainy jest bezwzględnie potrzebna, podkreśla Jarosław Kaczyński we wpisie w mediach społecznościowych. Zdystansowanie się przez prezesa PiSu od wypowiedzi partyjnego kandydata na premiera jest politycznym zaskoczeniem, mówiła na naszej antenie politolożka profesor Danuta Piątek.
2: Nie sądzę, żeby władze partii się od tej wypowiedzi jakoś tak dramatycznie odcięły, czy żeby tutaj pouczyły, czy tym bardziej odcięły się od pana Czarnka. Natomiast zakładam, że będą relatywizować tę wypowiedź, pokazując, że być może ona była zbyt daleko idąca.
0: Wypowiedzią Przemysława Czarnka zajmie się kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Po zatrzymaniu przez Centralne Biuro Antykorupcyjne dwaj byli członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej przewożeni są do Rzeszowa. W tamtejszej prokuraturze okręgowej Maciej Świrski, były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a wcześniej PFN-u oraz Cezary J., były członek zarządu tej fundacji, zostaną przesłuchani. Chodzi o sprawę z 2017 roku. Zatrzymani wydawali pieniądze z fundacji na kampanię Sprawiedliwe Sądy. Dezawuowała ona niezawisłe sądy. Szkody finansowe fundacji przekroczyły 8 milionów złotych. Zatrzymani mają usłyszeć zarzuty nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Głosy polityków na ten temat zebrała Małgorzata Naukowicz.
3: Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński przypomina, że PiS powoływało PFN, by promować Polskę. Tymczasem, mówi, służyła do tego, by szczuć m.in. na środowisko sędziowskie.
4: Kwestia tych środków nieprawidłowo rozdysponowanych, a z drugiej strony to, co ona robiła tak naprawdę z ludzkimi umysłami, i to były elementy kampanii PiSu, szczucia na środowisko sędziowskie.
3: To była fundacja do zadań specjalnych, ocenia Tomasz Trela z Lewicy.
5: Miała rzekomo promować kraj za granicami naszego państwa, robiła propagandę wewnątrz naszego kraju na rzecz Prawa i Sprawiedliwości.
3: Zbigniew Kuźmiuk z PiSu tłumaczy, że PFN miała bardzo szeroki zakres kompetencji i na tej podstawie działała.
6: Mam nadzieję, że doczekamy sytuacji, że będziemy mieli niezależne sądy, niezawisłych sędziów. Wtedy i pan Świerski, i pan Jurkiewicz przed tymi zarzutami się wybronią.
3: Mężczyźni zostali zatrzymani na polecenie prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: Nad Jelenią Górą przeszła nawałnica. Z jednej z firm ewakuowano ponad 120 osób. Wichura połamała drzewa. Utrudniają one ruch na drodze krajowej numer 5.
7: Intensywna nawałnica praktycznie uniemożliwiła ruch. Jak informowały służby, samochody to nie amfibie. Uszkodzony został także budynek jednej z firm. Ewakuowano z niego 123 osoby. Wszyscy bezpiecznie wrócili już do domów, jednak na tę chwilę nie wiadomo, kiedy produkcja zostanie wznowiona. Silny wiatr łamał również drzewa. Jedno z nich przewróciło się w pobliżu kościoła garnizonowego w centrum Jeleniej Góry. Państwowa Straż Pożarna na razie nie jest w stanie oszacować skali strat. Zgłoszenia wciąż napływają.
0: Do tej pory było ich ponad 190. Z Jeleniej Góry relacjonował reporter Polskiego Radia Wrocław Maciej Ryłkiewicz. Alerty IMGW przed burzami obowiązują w 10 województwach, głównie na południu kraju. Na koniec Paryż i wielka defilada z okazji Święta Narodowego Francji, Dnia Bastylii. Wzięło w niej udział ponad 7 tysięcy żołnierzy, prawie 100 samolotów i przeszło 300 pojazdów. Wśród zaproszonych gości byli szefowie rządów i prezydenci z ponad 20 państw, w tym premier Donald Tusk i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
8: Defilada miała w tym roku symbolizować strategiczne przebudzenie Europy. Maszerowało w niej około 500 żołnierzy z tak zwanej koalicji chętnych. Symbolicznie z wojskami koalicjantów pojawiło się też 25 ukraińskich żołnierzy. W defiladzie wzięła udział też reprezentacja Wojska Polskiego, wystawiona przez Pułk Reprezentacyjny Dowództwa Garnizonu Warszawa. Wieczorem tradycyjne obchody zakończy koncert i pokaz fajerwerków w okolicach wieży Eiffla. Jednak

0: Jak w części regionów Francji widowiska pirotechniczne ograniczono, a to z powodu wysokiego zagrożenia pożarowego.
1: Te informacje zebrał Tomasz Jelenkiewicz.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Słonecznie i gorąco jest w Warszawie, na termometrach do 29 stopni. Podobnie jest w innych miejscach w centrum kraju i na południowym zachodzie. Na północy do 23 stopni, nad morzem około 20. Sporo słońca także na Pomorzu, Kujawach oraz Warmii i Mazurach. Od Wrocławia przez Katowice, Kraków po Przemyśl i częściowo w centrum popada przelotny deszcz. Na południu i południowym zachodzie miejscami wystąpią burze z porywistym wiatrem i opadami gradu.
2: Klimat.
1: Dobra i bardzo dobra. Taka jest jakość powietrza w naszym kraju. 64% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Od godziny 18 należy ograniczyć zużycie prądu, bo sieć może być przeciążona.
2: Klimat. Reklama.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co? To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Przecież nie ma upałów.
7: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowie.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
11: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
12: Niektóre dzieci zbyt wcześnie przestają nimi być i przejmują obowiązki dorosłych, którzy to nimi powinni się opiekować. W najbliższej audycji Do Pomyślenia poruszymy temat parentyfikacji. Do studia zaprosimy psychoterapeutkę Kingę Rochale, z którą zastanowimy się, gdzie przebiega granica między pomaganiem w domu, a dźwiganiem problemów rodziców. Zapraszam w środę o 22.06. Ewelina Kamińska.
2: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
13: Jest godzina punktualnie 15.10. Ewa Wasążnik, dzień dobry.
2: Gość Polskiego Radia 24.
13: Nasze zaproszenie przyjął pan profesor Michał Dominczak, architekt i historyk urbanistyki z Politechniki Łódzkiej. Dzień dobry, panie profesorze.
14: Dzień dobry państwu.
13: Będziemy rozmawiać o zmianach, które rząd planuje w najmie krótkoterminowym, dlatego na początek proponuję, żebyśmy oddali głos Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, wicepremierowi, który pod nieobecność premiera Donalda Tuska prowadził dzisiejsze posiedzenie rządu, bo rząd na temat tych propozycji zmian regulacji dotyczących najmu krótkoterminowego, tym tematem rząd się dzisiaj zajmował. Posłuchajmy.
14: Wprowadzamy centralny rejestr miejsc noclegowych. Te miejsca muszą mieć swój regulamin. Będzie również weryfikacja.

Weryfikacja, jeżeli doszłoby do przekroczenia zasad i norm miru domowego, współżycia w tych różnego rodzaju spółdzielniach, wspólnotach lokatorskich, normalnego funkcjonowania, szanowania ciszy nocnej, postępowania zgodnie z dobrymi zwyczajami i obyczajami, może zostać taki podmiot świadczący usługi noclegowe wykreślony z rejestru, a przez to nie będzie mógł prowadzić tych funkcji. To jest wprowadzenie dzisiaj w obszarze, który nie ma żadnych regulacji, i jednak bardzo istotnej zmiany.

0: dla wielu rodzin, dla wielu osób w Polsce udających się na wakacje, a jednocześnie będzie chroniła prawa lokatorów. Z jednej strony tych, którzy wynajmują, z drugiej strony tych, którzy mieszkają obok. To było dla nas bardzo ważne, żeby znaleźć tą subtelną równowagę pomiędzy wolnością gospodarczą a ochroną, która jest potrzebna do tego, żeby można było w swoim domu, w swoim bloku, w swojej kamienicy normalnie funkcjonować i normalnie mieszkać.
1: Udało się znaleźć ten złoty środek, panie profesorze?
2: Myślę, że jeszcze trudno to ocenić, ale sądzę, że te propozycje idą we właściwym kierunku, dlatego że, jak pan premier zauważył, tutaj z pewnością nie jest konieczna nadmierna regulacja i pewne korzyści, które daje możliwość najmu krótkoterminowego, są dość oczywiste w wielu przypadkach naprawdę bardzo ważne i cenne. Natomiast no, nie da się ukryć, że mamy tutaj do czynienia z bardzo poważnym konfliktem interesów, zarówno w skali globalnej, to złe słowo, raczej w skali ogólnej całego kraju, czy później całego miasta, a potem w skali dzielnicy, w skali pojedynczego budynku mieszkalnego. I powiem szczerze, jak rzadko kiedy, naprawdę nie jest dużo takich sytuacji, w których osąd no, jest trudny i bardzo nie jest łatwo znaleźć proste rozwiązanie. Tutaj tych konfliktów interesów jest naprawdę sporo i będzie to zagadnienie wymagało od rządzących zarówno na szczeblu krajowym, a później na szczeblu samorządowym dużego wyczucia, być może podejścia do tematu taką metodą prób i błędów, to znaczy przyjęcia pewnych rozwiązań, dania czasu, żeby sprawdzić, czy one działają. Dlatego, że ostatnie, co jest nam potrzebne, to jakieś przeregulowanie tego tematu, tego problemu, wprowadzenie jakichś szczególnie restrykcyjnych zasad, choć nie ukrywam, pewien poziom kontroli, regulacji jest konieczny.
1: Kiedy trwała dyskusja nad tym projektem, pojawiały się takie argumenty, że polski rynek najmu krótkoterminowego wymaga ucywilizowania, że tutaj panuje no, wolna amerykanka albo dziki zachód. Czy rzeczywiście tak bardzo różnimy się od innych europejskich krajów, gdzie no, ten najem krótkoterminowy także kwitnie? Wiemy o tym z perspektywy turysty, który odwiedza europejskie miasta, europejskie stolice i pewnie niejednokrotnie z takiego najmu krótkoterminowego także korzysta.
2: Nie jestem specjalistą od rynku hotelarskiego, natomiast nie zauważam tutaj szczególnych różnic, jeżeli chodzi o uporządkowanie, jakby sposób działania tego rynku. Patologie zdarzają się w różnych krajach i to też pewnie mogę to potwierdzić z własnego doświadczenia, jeżeli chodzi o te zasady funkcjonowania najmu krótkoterminowego. Jest wiele dużych miast europejskich, które mają z tym problem, także wspomnieć Barcelonę. Z drugiej strony jest to naprawdę niezwykła szansa, zwłaszcza dla osób o trochę niższych dochodach, żeby móc po prostu spędzać czas w różnych miejscach na świecie czy w Europie. Ja osobiście nie zauważam w Polsce jakichś szczególnych patologii, które wyróżniałyby nasz kraj na tle europejskim, chociaż mówię, nie jestem specjalistą od samego rynku turystycznego czy hotelarskiego. Mówię to z perspektywy funkcjonowania, takim bym powiedział, przestrzenno-miejskiej.
1: To zapytam pana jako urbanistę, panie profesorze. Taki najem krótkoterminowy to jest szansa bardziej czy zagrożenie dla rozwoju miast? No, wspomniał pan o Barcelonie. My się przyglądamy na naszym krajowym podwórku Krakowowi, Warszawie, no tak. Wrocławowi, Gdańskowi. Ale też mniejszym miastom, które mają do zaoferowania swoim gościom również taką formę wynajęcia noclegu. Nie wiem, Szklarska, Poręba, Świeradów.
2: To jest bez wątpienia szansa. Znaczy, znowu można powiedzieć dość banalnie, szansa i zagrożenie. Szansa na pewno tak. Wszystko zależy od skali, skali tego zjawiska. I tutaj niestety nigdy nie będzie można porównać mniejszych miejscowości turystycznych, które, czy w ogóle mniejszych albo mniej interesujących turystycznie miejsc, w stosunku do tych największych atrakcji wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, bądź po prostu popularnych przyrodniczo czy towarzysko, bo i takie są przecież miejsca. I wcale nie musi tutaj chodzić o całe miasta, dlatego że znowu banalnym byłoby stwierdzenie, że przecież nie każdy fragment Krakowa czy Warszawy cieszy się aż takim zainteresowaniem, jeżeli chodzi o organizację najmu krótkoterminowego. Dlatego jeszcze raz powtarzam, no, sprawa jest dość skomplikowana. Tutaj największy problem mają te

0: te części miast, te dzielnice, które siłą rzeczy przyciągają ruch turystyczny, czyli albo znajdują się najbliżej atrakcji turystycznych, albo znajdują się blisko węzłów komunikacyjnych, które z kolei ułatwiają na przykład poruszanie się na danym obszarze. I chyba jest to jednak problem wielkich miast, a nie miast małych czy średnich. I znowu powinniśmy, dlatego to jest tak skomplikowana sprawa, powinniśmy inaczej patrzeć na, nie wiem, najem krótkoterminowy organizowany w domach jednorodzinnych, inaczej w niewielkich budynkach mieszkalnych, a inaczej w dużych apartamentowcach. No tu niestety nie ma jednego pasującego do wszystkich rozwiązania. Dlatego myślę, że to podejście rządu w tej chwili takie bardzo stonowane, takimi niewielkimi krokami porządkującymi jest bardzo dobre.
1: Bo też trzeba przygotować i pomyśleć te budynki, te miejsca, gdzie ten najem krótkoterminowy jest udzielany, pomyśleć je na nowo, tak żeby w takim codziennym funkcjonowaniu pozwolić i na korzystanie turystom z walorów tych miejsc, no ale tym mieszkańcom również na takie normalne, codzienne życie, funkcjonowanie w swoim własnym mieszkaniu.
0: Tak, dlatego że to mieszkaniec może być wynajmującym, ale część mieszkańców nie musi być zainteresowana takim źródłem dochodu, więc pomysł na jakieś regulaminy, zasady współżycia w miejscach, gdzie ten najem krótkoterminowy jest organizowany, jest bardzo dobry. Ja tu zwrócę uwagę na trochę inne zagrożenie i to jest z kolei widoczne przede wszystkim w tych najbardziej popularnych miejscowościach, niekoniecznie w Polsce, już w Polsce, że to nie jest tak, że każdy najem krótkoterminowy to jest prywatna inicjatywa pojedynczej osoby, która ma mieszkanie odziedziczone albo ma swoje i mieszka gdzie indziej, tylko to coraz częściej stają się przedsięwzięcia wręcz korporacyjne, czyli mamy przedsiębiorstwa, które dysponują dziesiątkami, jeśli nie setkami takich miejsc, mieszkań czy apartamentów i wynajmują je w sposób no, taki quasi-hotelowy. Również w Polsce to zjawisko osób, które posiadają kilkanaście mieszkań i traktują je po prostu jako rodzaj biznesu związanego z najmem krótkoterminowym jest obecny. Więc to jest zagadnienie, którego paradoksalnie nie rozwiąże się tymi działaniami tylko w obszarze najmu krótkoterminowego, bo tu już dochodzimy do w ogóle problemu funkcjonowania rynku mieszkaniowego w Polsce.
1: Jest jeszcze też kwestia infrastruktury. To także był argument podejmowany przez przeciwników, no powiem to wprost, najmu krótkoterminowego, że kwestie zabezpieczeń przeciwpożarowych, że kwestie hałasu, że kwestie nawet wywożenia śmieci z tych mieszkań, które są na krótko wynajmowane. No już nie wspomnę o tym właśnie, o tych zasadach współżycia pod jednym dachem jednego bloku czy jednej kamienicy. Nie ma zbyt wiele na ten temat w tych rządowych propozycjach, o których usłyszeliśmy dzisiaj. One są w ogóle nie do załatwienia w związku z tym, że no zastana forma, w jakiej te mieszkania się znajdują, no już jest i niewiele można tutaj zmienić?
0: Znaczy to prawda, że budynki mieszkalne, czyli tak zwane do zagrożenia ludzi ZL4, mają inne warunki ochrony pożarowej niż budynki zamieszkania zbiorowego, czyli ZL5, jeżeli użyję takiej nomenklatury budowlanej. Mhm. I faktycznie tutaj kategoria odporności pożarowej jest nieco wyższa i są znacznie większe obostrzenia, jeżeli chodzi o długości dróg ewakuacyjnych pożarowych. Tylko tu dochodzimy do pewnego tematu, kwestii zasadniczej. No bo czym tak naprawdę może różnić się miejsce czy normalny budynek mieszkalny, w którym mamy hałaśliwych po prostu sąsiadów od sytuacji, w której ci sąsiedzi po prostu zmieniają się co jakiś czas. Na pewno problemem jest kwestia odpadów, kwestia tych takich spraw porządkowych i to jest chyba bardziej uciążliwe. Jeżeli chodzi o te kwestie bezpieczeństwa, no to z punktu widzenia funkcjonowania takiego codziennego, to czy mamy w apartamentowcu, gdzie większość mieszkań jest mieszkaniami, nie wiem, bardzo małymi, czyli po prostu mamy normalny budynek mieszkalny, czy jest to budynek o charakterze hotelowym, to tak naprawdę warunki życia są zbliżone, więc to jest bardziej kwestia stwierdzenia, czy jakby przepisy przeciwpożarowe rzeczywiście uwzględniają rzeczywistość. Ale zostawmy ten temat, bo to jest inna sprawa, choć też myślę, że istotna w tym wypadku. Ja powiem tak, ponieważ to jest pierwszy krok, tak to traktuję, to prawdopodobnie kolejne kroki

0: będą zmierzały do tego, żeby nie dopuszczać do pewnych takich no i szczególnych patologii, gdzie faktycznie w budynku, który na przykład nie spełnia obecnie żadnych przepisów pożarowych, bo jest na przykład budynkiem historycznym czy zabytkowym, no tutaj zwiększanie ilości mieszkań czy wydzielanie takich mieszkań do najmu krótkoterminowego może być problemem ze względu bezpieczeństwa. Natomiast inaczej należy traktować budynki nowe, budynki małe. Więc jakby podsumowując, wydaje mi się, że tak, w kolejnych krokach i ten problem powinien zostać rozważony i uregulowany w jakiś sposób, aczkolwiek no, jeszcze raz powtórzę, zachęcałbym powściągliwość.
1: Pan profesor Michał Dominczak, architekt i historyk urbanistyki z Politechniki Łódzkiej, był z nami. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za to spotkanie i za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
2: Stan dnia.
1: I raport pogodowy, bo pogoda dzisiaj wymagająca, to delikatnie rzecz ujmując, pan Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW z nami. Dzień dobry, panie Przemysławie.
3: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Informujemy naszych słuchaczy o tych zagrożeniach, które niesie burzowy front głównie na południu naszego kraju. Jelenia Góra to jest to miasto, na którym chyba apogeum się skupiło tego niebezpieczeństwa, bo nasi reporterzy stamtąd donoszą o naprawdę bardzo gwałtownych zjawiskach. Czy dziś to będzie codzienność i coś, do czego muszą przyzwyczaić się i na co muszą przygotować się mieszkańcy południa Polski?
3: No tak, rzeczywiście te prognozy i ostrzeżenia, które Instytut wydał, sprawdzają się. Bardzo taka trudna pogoda w najbliższych godzinach, a nawet dniach. Dla zachodniej i południowej części kraju zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego, drugiego i najwyższego trzeciego stopnia. To ostrzeżenie trzeciego stopnia właśnie dotyczy tej południowo-zachodniej części kraju, ale też w ostatnim czasie zostało wydane dla kilku powiatów województwa śląskiego takie najwyższe trzeciego stopnia ostrzeżenia. No te burze rzeczywiście, które dzisiaj przechodzą nad południowo-zachodnią, południową częścią kraju, one miejscami przynoszą bardzo intensywne opady deszczu, takie nawalne. Prognozowane są te burze, powstają wciąż nowe, tworzą się miejscami te prognozowane opady deszczu, które im towarzyszą, mogą osiągać nawet do około 50 mm, ale punktowo te wartości mogą być jeszcze większe, sięgające 70-80, a lokalnie nawet 90 mm. Bardzo zasobna w wilgoć masa powietrza na południu kraju. Bardzo ciepłe powietrze, o takich cechach powietrza zwrotnikowego. No to wszystko niestety powoduje, że mamy taką trudną pogodę i to nie zmieni się w najbliższym czasie, również na godziny nocne. Przewidujemy, że w tej części południowej, częściowo centralnej nadal będą występowały te burze miejscami nie będą niosły bardzo intensywne opady, lokalnie też grad, bardzo silne porywy wiatru do 70, lokalnie 80-90 km na godzinę. No i przede wszystkim te bardzo intensywne opady sięgające 50, a punktowo te wartości znów mogą być dochodzące do 70-80 mm. No i niestety ta pogoda będzie, taki typ pogody będzie towarzyszył nam również jutro. Południowa, częściowo centralna część kraju, nadal będziemy się zmagać z tymi burzami i dlatego też zachęcam do śledzenia komunikatów i ostrzeżeń Instytutu Meteorologii. Na bieżąco ta sytuacja jest cały czas przez naszych synoptyków monitorowana i ostrzeżenia i komunikaty są całą dobę dystrybuowane, abyście państwo mieli pełny obraz pogodowy i zagrożeń pogodowych, które przed nami.
1: Kto jest głównym winowajcą tego stanu rzeczy? Proszę mi wybaczyć pytanie laika. Ostatnio mieliśmy bardzo zimny czas w pogodzie w naszym kraju. No i trudno się spodziewać, że po takim okresie chłodu przyjdą takie gwałtowne zjawiska pogodowe. Prędzej takich burz byśmy się spodziewali po tej fali upału, która nas nawiedziła również jakiś czas temu, rekordowy 40-stopniowych. Wtedy wszystko, no, mówiąc kolokwialnie, rozeszło się po kościach, a teraz po tym okresie chłodu taki burzowy front.
3: Jest to związane z takim bardzo wilgotnym i bardzo chwiejnym powietrzem, które tutaj szczególnie w tej części południowej Polski zalega. Zupełnie

0: Inaczej jest na północy. Tam to powietrze jest zdecydowanie bardziej suche. No i tam też ta pogoda jest spokojniejsza, jest pogodnie, nie występują żadne opady, żadne groźne zjawiska. Natomiast na południu całkowite przeciwieństwo tej sytuacji. Jesteśmy w takim słabo gradientowym obszarze podwyższonego ciśnienia, ale to przy nadolnych mapach synoptycznych, przy Ziemi. No wydawałoby się, że jak podwyższone ciśnienie, obszar taki powiedzmy wyżowy, to pogoda powinna by nam się kojarzyć i na zazwyczaj kojarzy z pogodą słoneczną, suchą, bardzo ciepłą latem, ale to niestety tak nie jest, ponieważ w górnych warstwach atmosfery mamy to ciśnienie obniżone. Takie też strefy chłodniejszego powietrza, to powoduje, że ten profil atmosfery jest taki bardzo chwiejny, sprzyjający rozbudowie potężnych chmur burzowych, które jeszcze dodatkowo w związku z tym, że to jest taki słabogradientowy obszar i te chmury bardzo wolno przemieszczają się, więc w momencie, kiedy ta chmura nad jakimś obszarem się pojawia, to ona bardzo wolno się przemieszcza z tymi bardzo intensywnymi opadami deszczu, a niekiedy nawet wykazuje takie cechy stacjonarności, zalegając nad danym miejscem, punktem dłuższy czas, i te kumulacje opadów wtedy są bardzo, bardzo duże i bardzo niebezpieczne.
1: No właśnie, bo tutaj zapala nam się lampka ostrzegawcza. Skoro tak gwałtowne opady, gwałtowne burze, to czy niosą ze sobą także ryzyko powodzi błyskawicznej? Szczególnie na południu, w górach.
0: Zdecydowanie lokalnie ta sytuacja może być bardzo niebezpieczna. W związku z wydanymi ostrzeżeniami meteorologicznymi zostały również wydane ostrzeżenia hydrologiczne. I w tych obszarach, gdzie te burze się pojawią, gdzie występują, to szczególnie te mniejsze cieki są bardzo wrażliwe na takie duże ilości wody, nawet lokalnie spadające, ale w dosyć krótkim czasie. Bo tutaj szczególnie góry, potoki górskie, które obserwowane najczęściej jako takie spokojnie, w miarę spokojnie spływające strumienie, mogą się zamieniać w potężne, rwące, niebezpieczne rzeki, przez które przepływa ogromna ilość wody. I też takie obszary zurbanizowane, gdzie, a więc szczególnie tutaj obszary miejskie, gdzie mamy jednak większość powierzchni zakrytą na różne sposoby, i tutaj też odpływ tej wody spadającej w bardzo krótkim czasie, często w bardzo dużej ilości, no jest tutaj absolutnie utrudniony, no i powoduje to niestety te wszystkie trudne sytuacje związane z podtopieniami, zaleniami i tym podobne.
1: Ważne ostrzeżenie, ważne przypomnienie dla tych, którzy w górach wypoczywają, bo pewnie ci, którzy tam mieszkają na stałe, to wiedzą, z czym się wiążą właśnie takie gwałtowne opady i że może to ze sobą nieść to ryzyko powodziowe. Ci, którzy wypoczywają, nie zawsze muszą o tym pamiętać, więc jesteśmy od tego, żeby o tym im również przypominać. Pan Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, był z nami. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.

0: Reklama.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
0: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła godzina 15.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. To działanie wbrew interesowi państwa polskiego. Tak wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje słowa Przemysława Czarnka dotyczące Ukrainy. Polityk Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że należy zmusić Unię Europejską do zaprzestania finansowania zbrojeń dla Kijowa. Te słowa spotkały się z reakcją prezesa partii. Jarosław Kaczyński zapowiada wyjaśnienie zachowania Przemysława Czarnka. Zdanie wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, Czarnek powinien stracić nominację kandydata PiSu na premiera.
4: To 3 lata temu, jak rządzili, mówili tak, trzeba bezgranicznie i bezwarunkowo wspierać Ukrainę. O tym zapomnieli. Wydaje się, że prezes Kaczyński tak w tym całym środowisku jeszcze jakieś resztki zdrowego rozsądku próbuje zachować, bo wszyscy inni są zaczadzeni. No, to, co Czarnek wygaduje, jest już nie tylko głupie, ale niebezpieczne.

0: Do zaprzestania uprawiania antyukraińskiej propagandy wzywa premier Donald Tusk. To reakcja na atak na ukraińskie dziewczynki. Doszło do niego w Bielsku Białej. Jeden z mężczyzn znieważył nastolatki na tle narodowościowym. Podejrzanego zatrzymali policjanci, a śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Prokurator generalny kieruje do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu w trojga parlamentarzystom. Chodzi o Katarzynę Uberham z Lewicy, Władysława Teofila Bartoszewskiego z PSL-u oraz Tadeusza Chrzana z PiS-u. W przypadku posłanki Lewicy śledczy podejrzewają, że w latach 2019-2023 zataiła dane w oświadczeniach majątkowych i przywłaszczyła leasingowany samolot. Wniosek wobec posła Bartoszewskiego dotyczy m.in. podejrzenia przywłaszczenia powierzonych pieniędzy, a wobec posła PiS-u Tadeusza Chrzana chodzi o nadużycie uprawnień w czasie, gdy w 2018 roku był starostą jarosławskim. Miało do tego dojść przy budowie otwartej strzelnicy w Maleniskach. Doprowadziło to do straty Skarbu Państwa w wysokości blisko 200 tysięcy złotych. Julia Swyrydenko odwołane przez ukraiński parlament z funkcji premiera Ukrainy. Wraz z jej odejściem dymisję złożył cały rząd. To skutek zapowiedzianych przedwczoraj przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego zmian w Radzie Ministrów. Rekonstrukcja obejmie też kierownictwo organów ścigania. Jej celem jest wdrożenie nowej polityki dotyczącej m.in. relacji z sąsiadami, w tym z Polską. Julia Swyrydenko objęła funkcję premiera w lipcu ubiegłego roku. Zastąpiła wtedy na stanowisku Denysa Szmychala. Na koniec Płock i plany powiększenia miejskiego ogrodu zoologicznego. Koncepcja zagospodarowania oraz plany rozmieszczenia pawilonów są już gotowe. W nowej części będą zwierzęta, jakich teraz nie mamy, mówi prezes zarządu płockiego zoo Krzysztof Kelman.
1: Na przykład szympansy lub bonobo, inne małpy i wiele, wiele innych. Na przykład pingwiny, ale nie takie jak mamy w tej chwili z Ameryki Południowej, tylko pingwiny, które występują w zimnych rejonach, także w pawilonie specjalnie.
0: W Płocku ma się pojawić 26 nowych gatunków zwierząt.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Jest godzina 15:34.
2: Stan dnia,
3: w którym sprawdzamy krajobraz po burzy w Wieleniogórskiem. Z nami pan kapitan Przemysław Rogalewicz z zespołu prasowego Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Dzień dobry, panie kapitanie.
4: Dzień dobry państwu.
3: To jak ten krajobraz po przejściu nawałnicy, po przejściu burzy w Wieleniej Górze, ale nie tylko, wygląda?
4: Generalnie w całym regionie odnotowaliśmy blisko 300 zdarzeń związanych z przejściem tego frontu burzowego. Rzeczywiście najwięcej zdarzeń odnotowane zostało w powiecie karkonoskim. Tam ponad 210 zdarzeń na obecną chwilę. Również w powiecie lwóweckim 30 zdarzeń, w powiecie kamiennogórskim 15 zdarzeń. Te trzy powiaty największą ilość skutków likwidują na obecną chwilę przy przejściu tego frontu burzowego. Pozytywnych takich informacji nie odnotowaliśmy na ten moment żadnych osób poszkodowanych w tych zdarzeniach. Te zdarzenia polegają głównie na wypompowaniu wody, gdzie dotarła w miejsce, gdzie jej nie powinno być, jak piwnice, jakieś tereny poniżej poziomu terenu typu magazynowego, powalone drzewa jak najbardziej. W trzech przypadkach też strażacy zwalczają skutki tego wiatru, który uszkodził dachy. Wszystkie te trzy dachy w powiecie karkonoskim zostały uszkodzone, z czego dwa w budynkach mieszkalnych. Jeden został dach zerwany, drugi natomiast został uszkodzony wskutek podmuchu wiatru, który przewrócił komin na ten dach. Natomiast trzeci dach był również w powiecie karkonoskim na budynku produkcyjno-magazynowym. W momencie tego zdarzenia przebywali pracownicy, zostali ewakuowani 120 osób z tego miejsca. Dodatkowo jako Państwowa Straż Pożarna prowadzimy też nadzór, współpracę z organizatorami obozów harcerskich na terenie województwa. Utrzymujemy stałą łączność

0: zarówno telefoniczną, jak i radiową oraz nadzór, agregujemy dane, co dzieje się na tych obozach i czy są potrzeby przy takich ewakuacjach. Natomiast na ten moment nie prowadziliśmy wspólnej ewakuacji, tylko organizatorzy obozów prewencyjnie zadecydowali, informując nasze stanowiska kierowania o takiej sytuacji.
1: I rozumiem, że te telefony się rozdzwoniły, ale teraz już po przejściu tego burzowego frontu ogarniają Państwo sytuację, już kolejnych wezwań nie ma. Czy jest inaczej? Czy cały czas pada, cały czas brzmi i cały czas wieje?
0: Te zdarzenia będą napływać, ponieważ czasami jest tak, że jak ten wiatr mocniej powieje, naderwie tą gałąź i ona dopiero pod swoim ciężarem i obciążeniem spadnie za jakiś czas i te skutki będą się rozciągać zapewne na całe popołudnie. Poza tym też ludzie wracają teraz z pracy do domów i zastają ten krajobraz po burzy, więc też pewnie będą te zgłoszenia jeszcze wpływać. Z tego, co widzimy, obserwujemy po naszym rejestrze zdarzeń, zgłoszeń wpływających, to z każdą minutą, każdą godziną tych zdarzeń przybywa. Od godziny 13, gdzie było ten punkt kulminacyjny burzy, zaczęliśmy w granicach 150 zdarzeń. Obecnie mamy dwa razy więcej, także do godzin wieczornych spodziewamy się, że tych zdarzeń jeszcze przybędzie.
1: Czyli pracowite popołudnie, pracowity wieczór, czy pracowita także noc? Bo przed chwilą rozmawiałam z synoptykiem IMGW, który ostrzegał, że te ostrzeżenia, nomen omen, burzowe będą obowiązywały jeszcze w najbliższych godzinach, jeśli nie dniach.
0: Rzeczywiście, na obecną chwilę otrzymaliśmy takie ostrzeżenie od IMGW do naszych stanowisk kierowania. Stopień zagrożenia tymi silnymi wiatrami jest określony czasowo do godziny 23, więc w wyniku działań tych niekorzystnych warunków atmosferycznych pewnie będą i zaistnieją nam te zdarzenia i będziemy działać, oby to trwało jak najkrócej.
1: Oby tak było. Jakieś 3 złote rady dla tych, którzy są na obszarach objętych tymi ostrzeżeniami, pierwszego, drugiego, ale również tego najwyższego, trzeciego stopnia?
0: To oczywiście musimy zadbać o bezpieczeństwo własne i osób bliskich. Nie narażajmy się, nie wychodźmy z naszych budynków, gdy ta nawałnica nad nami jest, gdzie silniej wieje wiatr. Nie chowajmy się pod drzewami. Starajmy się dzisiaj pozostać w domu.
1: Taka złota rada od naszego gościa, pan kapitan Przemysław Rogalewicz z Zespołu Prasowego Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Bardzo panu dziękuję i jak najmniej pracy życzę w tych najbliższych godzinach.
0: Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Bezpieczeństwa życzę.
1: I dużo słów uznania dla tych, którzy w mundurach strażackich tych Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej walczą ze skutkami takich nawałnic jak ta, która przeszła dzisiaj nad Dolnym Śląskiem.
2: Stan dnia.
1: Było o pogodzie, to teraz będzie o sporcie, bo Robert Lewandowski przyleciał do Chicago. Dzisiaj weźmie udział w pierwszym treningu swojej nowej drużyny Chicago Fire, z którym podpisał 2-letni kontrakt. Po treningu na konferencji prasowej spotka się z dziennikarzami. Czy będzie wśród nich Jan Pachlowski, który połączył się z nami teraz? Witaj Janku, dzień dobry.
3: Oczywiście jesteśmy na miejscu o 17.30, początek treningu. Ten trening przez 15 minut będzie otwarty dla reporterów i po raz pierwszy wtedy zobaczymy trenującego z nowym zespołem, zespołem Chicago Fire, Roberta Lewandowskiego, zespół, który wiąże ogromne nadzieje z powodu tego, że tak klasowy piłkarz dołączył do tej drużyny. Robert Lewandowski oficjalnie zostanie strażakiem, jak już nawiązujemy. Dlaczego zostanie strażakiem? Bo właśnie taki przydomek noszą piłkarze Fire. To jest jeszcze historyczna kwestia. Chicago Fire, nie mylić z serialem, to jest drużyna piłkarska, podkreślamy, której nazwa wywodzi się jeszcze od pożarów sprzed ponad 100 lat, które ogarnęły Chicago i właśnie po tych pożarach miasto miało dostać dodatkowego siłę Bayern i tutaj to mu jest pomione przechodzi dodatkowego takiego pozytywnego ognia w odbudowie, w przeciwieństwie właśnie do tych pożarów i do tych historycznych właśnie wydarzeń nawiązuje nazwa chicagowskiego klubu, którego na pewno przez

0: najbliższe 2 lata będzie piłkarzem Robert Lewandowski, ale opcja kontraktu jest jeszcze możliwość jej przedłużenia o 12 miesięcy, tak więc być może nawet dłużej Robert Lewandowski tutaj będzie kontynuował swoją karierę w Stanach Zjednoczonych. W szerokim składzie drużyny Fire jest już Polak wychowany w Chicago, Dawid Poręba. Posłuchajmy, jak Dawid w Polskim Radiu 24 opowiada o tych emocjach, które towarzyszą zespołowi. Na kilka godzin żeśmy dosłownie rozmawiali przed tym treningiem. Jakie są emocje w zespole przed przyjściem Roberta Lewandowskiego właśnie do drużyny Fire?
1: To, że jestem Polakiem, to pomaga i myślę, że mogę prowadzić do drużyny dobrze, ale myślę, że nie tylko ja, ale myślę, że cały zespół i cały klub zrobi wszystko, żeby Lewy tu fajnie się czuł. Wszyscy nie mogą się doczekać, kiedy dołączy do nas. Wiadomo, że to jest zawodnik światowej klasy, także wszyscy czekają i są gotowi.
0: Robert Lewandowski przyleciał wczoraj wieczorem czasu lokalnego do Chicago. Na lotnisku czekali na niego dziennikarze oraz również kibice. Jednak Robert Lewandowski tak przeszedł sprytnie wszystkie kontrole i wyszedł z lotniska, że niezauważony dotarł do hotelu. A na konferencji prasowej jedno z ważniejszych pytań będzie dotyczyło, kiedy Robert zadebiutuje w nowym zespole. Czy być może będzie już to najbliższy czwartek i mecz z Vancouver, czy być może za tydzień z meczu z Interem Miami, a być może jeszcze będziemy musieli poczekać na debiut Roberta Lewandowskiego w zespole Fire. Tego wszystkiego powinniśmy się dowiedzieć dzisiaj na konferencji prasowej, która rozpocznie się o godzinie 20.30 czasu polskiego.
2: Będzie ją dla Państwa relacjonował Jan Pachlowski prosto z Chicago. Janku, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
3: Gość Polskiego Radia 24.
2: A z polskiej perspektywy temu wszystkiemu przygląda się pan Adam Godlewski, szef działu sportowego Polska Press. Gol 24. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry, witam.
2: Chicago Fire to dla Roberta Lewandowskiego kolejny etap w jego piłkarskiej karierze, czy coś na kształt sportowej emerytury?
4: No nie, ja każdemu bym życzył emeryturę za 20 milionów euro rocznie, czy 20 milionów dolarów w tym przypadku. Nie ma to wielkiego znaczenia, więc nie mówmy o emerycie Robercie Lewandowskim. To jest kolejny etap, ważny etap w karierze Roberta. Zresztą planowany już, jak podpisywał kontrakt z Bayernem, to właśnie w Ameryce jego kariera miała znaleźć swój finał. No i cały czas liczymy, że Major League Soccer pomoże przygotować się w dalszym ciągu do reprezentowania naszych barw, że Robert będzie grał w reprezentacji, że będzie radził sobie z różnicą czasu i w dalszym ciągu wspierał reprezentację, którą prowadzi w tym momencie Jan Urban.
2: No dobrze, bo skoro pan mówi o tym, że to jest kolejny rozdział, kolejny etap tego rozwoju piłkarskiego, sportowego Roberta Lewandowskiego, to jakie korzyści? No przepraszam, że tak mówię, ale no jestem interesowna, zresztą Amerykanie też przyzwyczaili nas do takiego transakcyjnego podejścia, to jakie korzyści będą z tego mieli reprezentacja piłkarska, nasza, polska, biało-czerwona i kibice tej reprezentacji?
4: Korzyść taką, że Robert gra w dalszym ciągu na najwyższym poziomie. O tym, że soccer w Ameryce jest popularny, pokazały Mistrzostwa Świata, trwające cały czas mundial, olbrzymie stadiony wypełnione po brzegi do ostatniego miejsca. Więc jakby Robert nie traci kontaktu z tym futbolem przez duże F, to jest znacznie lepszy kierunek z punktu widzenia reprezentacji niż gdyby miał wybrać się na Zatokę Perską. Pewnie Robert już się nie rozwinie, ale jest duża nadzieja, że będzie utrzymywał poziom, a poza tym no, to co pani redaktor była uprzejma zauważyć, Amerykanie mają podejście bardzo mocno biznesowe do życia i gdyby nie widzieli korzyści dla siebie, że ściągają zawodnika w dalszym ciągu w topowej formie, no to nie płaciliby mu takich pieniędzy, bo jakby tam wszystko kształtuje.
2: Płacę, wymagam.
4: Otóż to i spodziewam, a skoro tyle płacę, to spodziewam się, że dostanę zwrot w usługach, w dobrych usługach, czyli w golach, w asystach. I myślę, że akurat to jest właściwy kierunek. Robert Lewandowski jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu w MLS.
2: A czy zespół, do którego dołącza teraz Robert Lewandowski, czyli drużyna Chicago Fire, jest bliższa poziomem, realiami funkcjonowania do polskiej reprezentacji niż był to ten zespół, który do tej pory który reprezentował Robert Lewandowski, w którym grał Robert Lewandowski? Mówiąc krótko, czy Chicago Fire jest poziomem sportowym bliższa polskiej reprezentacji niż FC Barcelona?
4: Ja bym unikał takich w ogóle porównań. Co innego jest futbol klubowy, co innego

0: Dzisiejszy mecz półfinałowy na pewno z wypiekami na twarzy. Przed nami jeszcze jeden półfinał Argentyna-Anglia, a potem już tylko w niedzielę wielki mecz o puchar. Adam Godlewski, szef sportu w Polska Press, Gol24 był z nami. Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
1: Dziękuję pięknie. Tam jeszcze będzie mecz o trzecie miejsce w sobotę. O nim też nie zapominajmy. Jeszcze do końca mundialu 4 spotkania zostały.
0: Panowie, muszę, bo się uduszę.
2: Śmiało.
0: Będziecie oglądać mecz dzisiaj?
2: No będziemy. No. To jest taki mały finał.
0: Przedwczesny, mówi Adam Godlewski, że Francuzi i Hiszpanie spotykają się na tej murawie i to spokojnie mógł być mecz o złoto.
2: Ale już ustaliliśmy, że mistrzem świata będzie Argentyna.
3: No wiem, to prawda. Chciałem powiedzieć, że coś innego ustaliliśmy.
0: Polska będzie mistrzem świata za 4 lata.
2: Jak, oczywiście, że tak.
0: A w przyszłym roku będzie znowu polski finał Wimbledonu, tak jak był w tym roku czeski. Nasze dziewczyny się zmierzą przecież na trawie.
2: Jeszcze jakieś marzenia?
0: Koniec listy życzeń.
2: Czy możemy wrócić na ziemię?
0: Teraz czekam na listę gości, która u nas po godzinie 16.
2: To ja zacznę może od tego, że z niecierpliwością czekamy na to, co wydarzy się podczas zgromadzenia ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo to już niebawem i może
0: która
2: być...
0: Która sala, na górze czy na dole?
2: Może być bardzo ciekawie, to prawda. W regionach będziemy z kolei śledzić sytuację po nawałnicach i o tym, co generalnie w pogodzie, bo tutaj naprawdę sporo się dzieje. No i oczywiście sport i Argentyna mistrzem świata.
0: Jeremia Mrożek, to teraz Marcin Zabada.
3: Albo Francja mistrzem świata, tak jak mówiliśmy. W polityce też dużo się dzieje i to dużo się dzieje przy okazji i zatrzymań dotyczących osób, które kiedyś zarządzały Polską Fundacją Narodową, no i też wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie przed sąd pana Brauna z wnioski o uchylenie immunitetu w kilkorgu posłów. Także dzieje się dużo, wakacje w kalendarzu, a w polityce ich nie ma. Maria Kocy z PiSu i Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej będą moimi gośćmi. No i dużo też pytań dotyczących chociażby naszych pieniędzy. Kwota wolna od podatku miała być i nie ma. Drugi próg miał być podwyższony. Czy będzie? No zobaczymy.
0: A na koniec debata.
2: Tutaj nawet rozmawialiśmy, że chyba w prokuraturze się jakiś segregator wywrócił i nagle wszystkie sprawy wyszły
0: w dniu, kiedy dnia. Premier Tusk przeprasza za
3: to, że tak wolno idą rozliczenia. Tak.
0: Przypadek?
3: Oczywiście.
2: Nie ma przypadków.
0: Będzie
2: jest
0: debata?
2: Tylko popołudnie w Polskim Radiu 24.
0: Jeremia Mrożek zostaje z państwem. Marcin Zawada, ja się żegnam. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ewa Wasążnik, do usłyszenia.
4: Reklama. Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Po reklamie. Autopromocja.
10: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie. Prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad. Zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... Tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
4: Autopromocja.

0: W tle nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Więcej o tym powie nasza reporterka. Ma to ukrócić szarą strefę. Rząd przyjął projekt noweli, która uznaje najem krótkoterminowy za usługę hotelarską. Zalane ulice, powalone drzewa, uszkodzone dachy. Na południu kraju gwałtowne burze z wichurami. Zapraszam na szczegóły tych i innych wydarzeń.
1: Suma wydarzeń.
0: Dwaj byli członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej zatrzymani przez agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. To były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wcześniej prezes tej fundacji Maciej Świrski. Drugi zatrzymany to Cezary Jurkiewicz, były członek zarządu fundacji. W tle tych zatrzymań są nieprawidłowości dotyczące Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o głośną sprawę sprzed kilku lat. Środowisko Zjednoczonej Prawicy zainicjowało wtedy kampanię za publiczne pieniądze pod tytułem Sprawiedliwe Sądy. Łączymy się z naszą reporterką Agnieszką Drążkiewicz, która od rana zbiera informacje na ten temat. Dzień dobry, Agnieszko.
2: Dzień dobry.
0: Rozmawiałaś o tym zatrzymaniu z rzecznikiem, koordynatorem służb specjalnych Jackiem Dobrzyńskim, również z politykami. I czego się dowiedziałaś?
2: Zacznę od Jacka Dobrzyńskiego, bo wiemy, że Maciej Świrski był na wakacjach na Suwalszczyźnie i tam został rano zatrzymany. Tyle mógł rzecznik ministra koordynatora potwierdzić. Pojawiały się informacje, że miał zasłabnąć w trakcie tego zatrzymania, no ale mamy zapewnienie, że czynności z udziałem funkcjonariuszy CBA odbywały się bez większych problemów i Maciej Świrski wykonywał wszystkie polecenia wzorowo. Wiemy również, że właśnie razem z byłym szefem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zatrzymano także innego właśnie działacza Polskiej Fundacji Narodowej Cezarego Jaworskiego, jednego z pomysłodawców zresztą tej kampanii, o której mówiłaś, Doroto, czyli Sprawiedliwe Sądy. No i właśnie na tę kampanię i te kampanie pod lupę wzięli rzeszowscy śledczy. Na ich zlecenie działało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Tak tłumaczył rano Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, jaka była rola i jaka funkcja Centralnego Biura Antykorupcyjnego w całym tym zatrzymaniu.
3: To mówimy w tym momencie o zatrzymaniu, następnie po zabezpieczeniu materiałów czy dokumentów panowie trafiają do prokuratora. Prokurator decyduje o tym, komu i jakie zarzuty ewentualnie postawi i dopiero prokurator decyduje o tym, czy zastosować wobec podejrzanych już wtedy wolnościowe środki, czy też iść z wnioskiem o areszt. To jest decyzja prokuratora. Te czynności w tej chwili trwają.
2: A jak się zakończą, tego jeszcze nie wiemy. Cały czas śledczy z prokuratury rejonowej w Rzeszowie prowadzą te czynności. Jak będzie już ostateczna informacja, to zostaną media o tym poinformowane. Pytałaś, Doroto, o komentarze polityczne. Rzeczywiście natychmiast po informacji o zatrzymaniu tych dwóch osób, no tutaj w Sejmie pojawiło się dużo takich komentarzy. Państwo działa sprawnie. Choć słychać też zarzuty o tę polityczną zemstę, no ale jak mówił pytany przez nas, przez dziennikarzy o tę sprawę wicepremier szef Władysław Kośniak-Kamysz, to wszystko odbywa się w zgodzie i z literą prawa.
4: Zabezpieczenie wszystkich środków, które służą wyjaśnieniu dobrego dbania o skarb państwa, o pieniądze publiczne, leży w interesie wszystkich obywateli. I niezależnie, czy te wydarzenia miały miejsce wczoraj, rok temu, czy 10 lat temu, państwo polskie jest powołane do tego, instytucje państwa polskiego są powołane do tego, żeby tego typu sprawy wyjaśniać.
2: A poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela dodaje, młyny sprawiedliwości może i mielą powoli, no ale konsekwentnie, bo polityk przypomina, że za czasów rządów PiS ówczesna opozycja wiele razy ostrzegała, że wydawanie pieniędzy z fundacji na kampanię Sprawiedliwe Sądy to będzie nadużycie.
5: Kampania billboardowa, która robi tak naprawdę propagandę jednej partii politycznej, to nie jest wydatek Polskiej Fundacji Narodowej. Oni się wtedy śmiali w twarz. Ponad 8 baniek na to wydali. Dzisiaj Świrski zatrzymany na polecenie prokuratury i będzie odpowiadał w tej sprawie każdy. Każdy z PiSu, każdy za czasów PiSu, który wyrzucił pieniądze w błoto, musi liczyć się z odpowiedzialnością.
2: Jerzy Meysztowicz z Koalicji Obywatelskiej idzie dalej. Uważa, że wszystkie fundacje, które powstawały za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, no, służyły jednemu, wyciąganiu pieniędzy publicznych.
6: To tylko świadczy o tym, że rzeczywiście te kampanie wyborcze nie były uczciwe, dlatego że pieniądze publiczne zostały wyprowadzane właśnie z tego typu fundacji po to, żeby zasilić fundusze wyborcze partii, która w tej chwili jest na szczęście w opozycji.
2: Polityczna ustawka, zemsta, pokazówka dla Tuska. To jest odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości ustami posła Zbigniewa Kuźmiuka.

0: na te dzisiejsze zatrzymania.
1: Z tego co wiem, fundacja miała bardzo szeroki zakres kompetencji wymieniony w statucie. Podejrzewam, że tego rodzaju działania, które podejmowała w ramach tych kompetencji się mieszczą. No oczywiście prokuratura jest w stanie stawiać zarzuty, że tak się wyrażę, wyssane z palca, więc się nie dziwię, że tutaj te zarzuty się pojawią, ale mam nadzieję, że doczekamy sytuacji, że będziemy mieli niezależne sądy, niezawisłych sędziów. Wtedy i pan Świrski, i pan Jurkiewicz przed tymi zarzutami się wybronią.
0: Zdaniem posła Kuźmiuka cała ta dzisiejsza sprawa, czyli zatrzymanie byłych członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, to jest taka przykrywka. Jego zdaniem to wszystko ma właśnie odsunąć uwagę opinii publicznej od europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Sąd nie uwzględnił wniosku o wydanie takiego nakazu.
2: Maciej Świrski zatrzymany przez CBA. Komentarze na ten temat zebrała Agnieszka Trążkiewicz. Bardzo dziękujemy. Kampania Sprawiedliwe Sądy była nagonką, która miała usprawiedliwiać łamanie konstytucji, mówiła na naszej antenie mecenas Kinga Siadlak. Tym bardziej sprawa musi zostać rozliczona, dodała ekspertka z Fundacji Aktywna Demokracja.
3: To była jedna z takich głośniejszych kampanii, która miała modelować myśleniem polskiego społeczeństwa i też wskazać konkretną grupę odpowiedzialną za wszelkie niedociągnięcia i wskazać również grupę, którą później łatwo będzie uciszyć wtedy, kiedy planowano zamach na polskie sądownictwo, na niezawisłość sędziów, na niezależność sądów.
2: Śledztwo jest prowadzone w sprawie nadużyć i niedopełnienia obowiązków przez członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Szkoda majątkowa przekroczyła 8 milionów złotych. O tej sprawie można przeczytać na polskieradio24.pl. Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła Grzegorza Brauna. Wystąpił o to prokurator generalny Waldemar Żurek. Ten wniosek ma związek z zeszłorocznymi wydarzeniami i sformułowanymi wobec Brauna zarzutami pozbawienia wolności lekarki. Chodzi o zatrzymanie i doprowadzenie Brauna w celu ogłoszenia mu tych zarzutów, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
4: Ten wniosek został sporządzony w postępowaniu prokuratury okręgowej we Wrocławiu. To jest postępowanie znane już Państwu, dotyczy zdarzenia ze szpitala w Oleśnicy. W tym postępowaniu prokurator generalny skierował wniosek o uchylenie immunitetu wobec pana europosła w zakresie wyrażenia zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej za 6 przestępstw opisanych właśnie w tym wniosku.
2: W połowie listopada ubiegłego roku Parlament Europejski uchylił Braunowi immunitet. Pomimo pięciokrotnego wezwania do stawienia się na czynności procesowe, nie doszło do ich skutecznego przeprowadzenia, przypomina Anna Adamiak. Skierowanie wniosku o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła Brauna to reakcja prokuratora na jego postawę. Lada moment rozpocznie się zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zwołał je prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. W zgromadzeniu zamierzają wziąć udział sędziowie wybrani przez Sejm, a nie uznawani przez prezesa Święczkowskiego. Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry, Mariuszu.
5: Dzień dobry.
2: Czy prezes Trybunału Konstytucyjnego dopuści do udziału w zgromadzeniu ogólnym nowych sędziów?
5: Nic na to nie wskazuje. Prezes Święczkowski wprawdzie zwołał na dziś, dosłownie na godzinę 16:15, kilka minut zostało do tego terminu, zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału, ale w tym zaproszeniu pominął czworo sędziów, od których ślubowania nie przyjął bezpośrednio Karol Nawrocki. To kolejna odsłona konfliktu prawnego czy prawno-politycznego. Oto czy czworo sędziów wybranych przez Sejm, których ślubowania nie przyjął właśnie bezpośrednio prezydent, ale zostały one odebrane w Sejmie, mogą zasiadać w Trybunale. Sam Bogdan Święczkowski i tego prawa odmawia, powołując się na swoją interpretację prawa. Innego zdania są sami sędziowie, którzy zamierzają się za kilka minut zjawić w Trybunale. Tak mówiła Polskiemu Radiu jedna z tych sędziów, Anna Korwin-Piotrowska.
6: Udajemy się na to zgromadzenie, dlatego że mamy nie tylko prawo w nim wziąć udział, ale zgodnie z ustawą organizacji Trybunału Konstytucyjnego mamy obowiązek wziąć udział w zgromadzeniu. Obowiązek taki spoczywa na wszystkich sędziach, którzy zostali wybrani przez Sejm, jak i złożyli ślubowanie wobec prezydenta.
5: No właśnie, ale raczej nie możemy się spodziewać zmiany tego stanowiska prezesa Trybunału. Poprzednim razem przerwał obrady właśnie ze względu na obecność tych sędziów. Teraz ta czwórka

0: dosłownie nie otrzymała nawet zaproszenia. Ciekawe są też okoliczności tego zgromadzenia ogólnego sędziów. Jest to już po godzinach urzędowania, po godzinie 16 i została wyznaczona inna niż zwyczajowa sala. Ta sala, te sale, które znamy z orzeczeń Trybunału, na które często wybierają się właśnie dziennikarze, którzy relacjonują te orzeczenia. Tym razem została wyznaczona tak zwana salka reprezentacyjna, która jest bezpośrednio przy gabinecie prezesa Trybunału. Czy może to oznaczać specjalne warunki wpuszczania na tę salę, to się wkrótce okaże. A w porządku obrad tego zgromadzenia są bardzo ważne punkty, między innymi rozpatrzenie sprawozdania za rok 2025, przyjęcie projektu budżetu Trybunału na przyszły rok, no i sprawozdanie prezesa Trybunału z działalności Trybunału właśnie za rok ubiegły. Ma też być wniosek sędziów, tych dwojga, którzy zostali zaprzysiężeni przez prezydenta w ostatnim czasie, prezydenta Karola Nawrockiego, którzy to w swoim piśmie do prezesa odnoszą się do sytuacji pozostałej czwórki sędziów, więc ten punkt także może zaistnieć, nawet jeśli ci czworo sędziowie nie zostaną wpuszczeni na salę. Przed Trybunałem zgromadziła się grupa protestujących osób, ale tym razem, porównując do tego, jak liczna była podczas poprzedniego zgromadzenia, kiedy policja musiała rozdzielić ścisłym kordonem przeciwników i zwolenników Bogdana Święczkowskiego, można powiedzieć, że tym razem jest bardzo spokojnie.
1: Zgromadzenie ogólne Trybunału Konstytucyjnego z udziałem sędziów wybranych przez Sejm, ale nie uznawanych przez Bogdana Święczkowskiego. Tematem zajmuje się Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy za relację. Rząd zamierza ukrócić nielegalny najem krótkoterminowy. Rada Ministrów przyjęła długo oczekiwany projekt nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich. Jak mówił po posiedzeniu rządu wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, mieszkania udostępnione do krótkich noclegów często są problemami dla sąsiadów. Ustawa ma wprowadzać rejestr miejsc noclegowych.
2: Wprowadzamy centralny rejestr miejsc noclegowych. Te miejsca muszą mieć swój regulamin. Będzie również weryfikacja. Jeżeli doszłoby do przekroczenia zasad i norm miru domowego, współżycia w różnego rodzaju spółdzielniach, wspólnotach lokatorskich, normalnego funkcjonowania, szanowania ciszy nocnej, może zostać taki podmiot świadczący usługi noclegowe wykreślony z rejestru, a przez to nie będzie mógł prowadzić tych funkcji.
1: Rządowy projekt przygotowało Ministerstwo Sportu i Turystyki. O swoją wersję ustawy walczyła też szefowa resortu funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości zajmie się wypowiedzią Przemysława Czarnka. Zapowiada to prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński. Kandydat PiSu na premiera mówił o wstrzymaniu finansowania zbrojeń dla Ukrainy oraz odbudowy tego kraju do czasu, aż, tu cytat, wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. Zdystansowanie się przez Jarosława Kaczyńskiego od wypowiedzi partyjnego kandydata na premiera to polityczne zaskoczenie, mówiła na naszej antenie politolożka profesor Dorota Piątek.
3: Sam jest w pewnym sensie sprawcą tej kandydatury, a z drugiej strony jednak pewne zaskoczenie, że tutaj interes jakby aktualny polityczny może być tego rodzaju, że ta wypowiedź zostanie potraktowana za niefortunną. Nie sądzę, żeby władze partii się od tej wypowiedzi jakoś tak dramatycznie odcięły, czy żeby tutaj pouczyły, czy tym bardziej odcięły się od pana Czarnka, natomiast zakładam, że będą relatywizować tę wypowiedź, pokazując, że być może ona była zbyt daleko idąca.
1: Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, że pomoc militarna realizowana także przez Unię Europejską na rzecz Ukrainy jest bezwzględnie potrzebna, podkreślił Jarosław Kaczyński we wpisie w mediach społecznościowych. Stworzenie ponad podziałami długofalowej strategii zmian w ochronie zdrowia i wzmocnienie roli farmaceutów oraz diagnostów w profilaktyce pacjentów. Między innymi te propozycje zmian padły podczas obrad Okrągłego Stołu. Odbył się on w Sejmie z inicjatywy Polski 2050. Był poświęcony ochronie zdrowia. Jak mówi posłanka tego klubu Wioletta Tomczak, wszystkie pomysły zostaną teraz zebrane i przekazane do Ministerstwa Zdrowia.
4: Do końca lipca będziemy je spisywać. Oczywiście także zachęcamy tych, którzy byli, żeby nam podesłali, jeżeli chcieliby w bardziej merytoryczny sposób to ująć. Przekażemy je wszystkie do Ministerstwa Zdrowia i będziemy na jesieni monitorować, czy tak naprawdę ministerstwo się wsłuchało w ten głos, czy część tych propozycji ma odzwierciedlenie.

0: zdanie właśnie w zapowiadanych aktach prawnych.
1: W obradach Okrągłego Stołu w Sejmie uczestniczyli przedstawiciele prezydenta, strony społecznej, także klubów PiS-u i PSL-u. Była też reprezentacja kół Demokracja Bezpośrednia i Razem. Nie wzięły udziału Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica oraz Konfederacja.
2: Suma wydarzeń.
1: Szczątki około 100 ofiar rzezi wołyńskiej mogą znajdować się w jednej z mogił na miejscu nieistniejącej wsi Wola Ostrowiecka. Tam i w pobliskich Ostrówkach pracują archeolodzy IPN-u razem z ukraińskimi ekspertami. Ekshumacje obejmą co najmniej dwa zbiorowe doły śmierci. Latem 1943 roku pośpiesznie pogrzebano tam Polaków zamordowanych przez oddziały UPA. Na miejscu jest Paweł Buszko.
3: Na miejscu zlokalizowanej zbiorowej mogiły zdejmowane są pierwsze warstwy ziemi. Wiadomo, że pod nią znajdują się szkielety ofiar, poinformował mnie Tomasz Trzaska z IPN.
4: Szacujemy, że ta mogiła może zawierać nawet do około 100 osób. Ta mogiła ma wymiar około 15 metrów kwadratowych.
3: Według zachowanych relacji świadków, część ofiar w Woli Ostrowieckiej była zamordowana w sposób szczególnie brutalny.
5: Zabijano narzędziami takimi jak siekiery, młoty, maczugi, pałki i układano tam w tym dole.
3: Tak relacjonował mi obecny na miejscu ekshumacji historyk dr Leon Popek, który w Ostrówkach stracił dziadka. Prowadzone prace to kolejne już ekshumacje w tym miejscu. W latach 90. i na początku 2000. udało się ekshumować i pochować na pobliskim cmentarzu szczątki ponad 650 Polaków. Ogółem 83 lata temu UPA zamordowała tam ponad 1000 osób. Z Woli Ostrowieckiej na Wołyniu Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Ukraina zrobiła kolejny krok w rokowaniach członkowskich z Unią Europejską i otworzyła drugi obszar negocjacyjny. Chodzi o politykę zagraniczną, bezpieczeństwa i obrony, a także handel, pomoc humanitarną i rozwojową. O szczegółach Beata Płomecka.
6: To drugi obszar negocjacyjny otwarty przez Ukrainę w rokowaniach z Unią. To jest naprawdę dobra wiadomość, powiedział wicepremier Ukrainy do spraw integracji z Unią Taras Kaczka. Oczywiście oczekiwania były większe, bo Ukraina początkowo liczyła na otwarcie wszystkich 6 bloków tematycznych jeszcze przed wakacjami, ale pojawił się opór wśród państw członkowskich. Wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki podkreślał w Brukseli, że otwieranie rozdziałów negocjacyjnych jest symboliczne i nie przesądza o wyniku rokowań.
7: Przedstawiamy państwom kandydującym konkretne wymagania, czyli to nie jest tak, że się zgadzamy na coś.
6: Kluczowe będzie zamykanie rozdziałów negocjacyjnych, bo to dopiero przybliży Ukrainę do Unii i za każdym razem potrzebna będzie jednomyślna zgoda wszystkich krajów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Z udziałem ponad 6 tysięcy żołnierzy, prawie 100 samolotów i przeszło 300 pojazdów. W Paryżu odbyła się defilada z okazji Święta Narodowego Francji, Dnia Bastylii. Wśród gości był m.in. premier Donald Tusk. Więcej w relacji Tomasza Zielenkiewicza.
8: Żołnierze, ciężki sprzęt, samoloty, helikoptery, a nawet drony. Wśród zaproszonych gości prezydenci i szefowie rządów 24 krajów, w tym Wołodymyr Zełenski. Defilada miała w tym roku symbolizować strategiczne przebudzenie Europy. Maszerowało w niej około 500 żołnierzy z tak zwanej koalicji chętnych. Symbolicznie z wojskami koalicjantów pojawiło się też 25 ukraińskich żołnierzy. W defiladzie wzięła udział też reprezentacja Wojska Polskiego, wystawiona przez Pułk Reprezentacyjny Dowództwa Garnizonu Warszawa. Wieczorem tradycyjne obchody zakończy koncert i pokaz fajerwerków w okolicach wieży Eiffla. Jednak w części regionów Francji widowiska pirotechniczne ograniczono, a to z powodu wysokiego zagrożenia pożarowego. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
2: Suma wydarzeń.
1: Wracamy do tematów krajowych. Potężna nawałnica przeszła nad Jelenią Górą. Z jednej z firm ewakuowano ponad 100 osób. Połamane drzewa nadal w wielu miejscach utrudniają ruch. Wody było po kostki, relacjonował na naszej antenie reporter Polskiego Radia Wrocław Jakub Tauer.
9: To było prawdziwe oberwanie chmury. Jak podają meteorolodzy, w trakcie trwania 40-minutowej ulewy nad Jelenią Górą stacja meteorologiczna odnotowała opad o łącznej sumie ponad 55 mm. Głównie to powalone drzewa, połamane konary, porwane przez wichurę elementy małej infrastruktury. Zawaleniu pod naporem wody uległ dach i jedna ze ścian z jednej z hal produkcyjnych w mieście. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Jak zapewniają służby, wszystkie zgłoszenia są sukcesywnie realizowane. Można powiedzieć,

0: że w trakcie tej ulewy ulice na chwilę zamieniły się w rwące rzeki, no i na drogach nadal występują utrudnienia. No oczywiście w całym mieście tych przewróconych drzew i połamanych gałęzi jest znacznie więcej. W tej chwili nad Jelenią Górą już wyszło słońce.
1: O skutkach 40-minutowego, jak państwo słyszeli, oberwania chmury w Jeleniej Górze informował Jakub Tauer. Prewencyjnie, bez udziału strażaków, ewakuowano kilka obozów harcerskich. Tak było w powiatach karkonoskim, kłodzkim, lwóweckim i wałbrzyskim. To nie koniec pogodowych zawirowań. Do późnych godzin wieczornych obowiązują ostrzeżenia przed burzami dla południa kraju, mówi dyżurna synoptyczka IMGW Anna Gryczman.
2: Burze nadal będą dość wydajne opadowo i mogą dawać kolejne opady rzędu 20-30 mm. W najbliższych dniach te burze niestety będą miały bardzo dogodne warunki do tego, żeby dawać właśnie intensywne opady deszczu, co niestety lokalnie będzie skutkowało zalaniami i podtopieniami.
1: O możliwych przerwach w dostawach prądu i podtopieniach informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. SMS-y z ostrzeżeniami RCP rozesłało do mieszkańców południowej i południowo-zachodniej części kraju. Ostrzeżenia przed burzami wydano dla Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Śląska, Świętokrzyskiego, Małopolski i Podkarpacia. Alerty obowiązują też w części województwa lubuskiego, Wielkopolski, łódzkiego i Lubelszczyzny. Teraz informacja z Łodzi. Doszło tam do brutalnego pobicia. Napastnik miał wziąć swoją ofiarę za obywatela Ukrainy. Mężczyznę czekają dwie ciężkie operacje, w tym rekonstrukcja twarzoczaszki. Więcej o tej sprawie wie reporterka Polskiego Radia Łódź, Joanna Karp.
3: Wersja, którą brat poszkodowanego usłyszał od świadków, jest taka, że w minioną sobotę około godziny 14, gdy pan Piotr stał przed kamienicą przy ulicy Piłsudskiego w Łodzi, nagle zaatakował go, jak się okazało, nieznany mu mężczyzna, krzycząc w bardzo wulgarny sposób: wynoś się stąd, ty Ukraińcu. Kiedy usłyszał, że mężczyzna tu mieszka i jest Polakiem, dwa razy uderzył go w twarz. Pobity mężczyzna wrócił w szoku do domu, następnie trafił do szpitala, gdzie okazało się, że musi przejść dwie poważne operacje, w tym rekonstrukcję twarzoczaszki. Teraz łódzka policja poszukuje sprawcy i wyjaśnia okoliczności zdarzenia.
1: Wszyscy, którzy mogą pomóc w ustaleniu tożsamości agresora, są proszeni o kontakt z łódzką policją. W ostatnich dniach to kolejne zdarzenie, które pokazuje rosnące antyukraińskie nastroje w naszym kraju. MZK w Bielsku-Białej przeanalizowało zapis monitoringu z autobusu, w którym 54-latek zaatakował słownie dwie 11-letnie obywatelki Ukrainy. Nagranie zabezpieczyła policja. Śledczy przesłuchują agresora. Zapewne jeszcze dzisiaj mężczyzna usłyszy zarzuty. Z monitoringu wynika, że kierowca prowadzący autobus zareagował po tym, jak usłyszał krzyki, relacjonuje prezes MZK Hubert Maślanka.
4: On w ten sposób chciał tą rozmowę też przekierować, bardziej odwrócić uwagę od samych tych poszkodowanych. Tam się wywiązała drobna, zapewne wymiana zdań, natomiast na kolejnym przystanku poprosił tego pasażera o opuszczenie autobusu.
1: Agresywny mężczyzna to pracownik Bielskiej Komunikacji Miejskiej. Spółka zdecydowała o zakończeniu z nim współpracy. Analizuje teraz formalny tryb rozwiązania umowy. Głos na temat ataku na ukraińskie dzieci w Bielsku-Białej zabrał premier. Politycy podsysający antyukraińskie nastroje to wrogowie publiczni, powiedział Donald Tusk.
5: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Wieczorem mecz o awans do finału mundialu Francja-Hiszpania. Spotkanie zostanie rozegrane na stadionie w Arlington niedaleko Dallas. Zdaniem części ekspertów większe szanse na zwycięstwo ma zespół trójkolorowych. Jakie opinie na ten temat mają polscy kibice? Więcej wie o tym Maciej Szefer, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry, Macieju.
6: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Poznańscy kibice stawiają na Francuzów czy na Hiszpanów?
6: I tu zdania są podzielone, chciałoby się powiedzieć tak po dziennikarsku. Opinie młodych kibiców, z którymi rozmawiałem, są bardzo zróżnicowane. Jedni przyznają, że na tym etapie o wynikach w poszczególnych meczach decydują już detale, a inni mówią, że obie drużyny reprezentują zbliżony poziom.
7: Hiszpanie, nie wiem, jakoś w mojej opinii jakoś lepsi są w tym sporcie i po prostu nie robią z siebie takich gwiazd.
8: No ja akurat tutaj preferuję Francję.

0: ukrywam, bo jest tam kilku graczy, których bardzo lubię. No a Hiszpania wydaje mi się, że już swoje nawygrywała i teraz uważam, że jest czas Francji.
1: Hiszpania czy Francja?
2: Hiszpania.
1: Dlaczego?
2: Po prostu bardziej cieszyłoby mnie, gdyby wygrał ktoś inny tym razem.
3: No Francji kibicuję, no styl gry mimo wszystko, no to jako miłośnika piłki nożnej na pewno mnie pociąga. Mimo tego, że też Argentynie kibicuję, no to wydaje mi się, że Francja może zdobyć Mistrzostwo Świata i odegrać się za 2022.
1: Uprzedzałem, że zdania są naprawdę podzielone. Tymczasem fani piłki nożnej zwracają uwagę, że zarówno drużyna z Francji, jak i hiszpański zespół to dwie drużyny, które przeszły przez wszystkie fazy dotychczasowego turnieju bez konieczności dogrywki. I to może mieć kluczowe znaczenie.
4: Wydaje mi się, że Francja obiektywnie grała ten cały turniej, te całe zawody lepiej, ale no ja to jednak kibicuję Hiszpanii z racji tego, że zawsze za Barceloną byłem.
1: Kibice Hiszpanii liczą na błysk przede wszystkim 19-letniego Lamina Yamala i siłę całego dość dobrze znającego się już zespołu. Rozmawiałem o tym z Oskarem, kibicem hiszpańskiej drużyny, który wierzy też w sił rezerwowych.
5: No Francja no wydaje się nie do powstrzymania, tak? Ale no jednak kciuki będę trzymał za tą Hiszpanię i mam nadzieję, że jednak uda im się przebrnąć przez tą ścianę, którą jest Francja dla nich.
6: Czyli co, wejdzie Merino i znów odmieni wynik?
5: Oczywiście mam nadzieję, że ten mecz będzie ciekawszy niż tylko 1-0 po golu Merino. Nie wykluczam takiej sytuacji, że znowu to właśnie on da pozytywny wynik dla Hiszpanii.
1: Eksperci zwracają uwagę, że za sprawą sposobu gry hiszpańskiej drużyny wieczorny mecz wcale może nie być porywający od pierwszej minuty. Gra Hiszpanów w tym turnieju wyliczona jest bowiem bardziej na pragmatyczne zmęczenie przeciwnika i wymianę wielu podań niż dobre widowisko. Dziennikarz Interi Radosław Nawrot stawia sprawę jasno.
7: Jest o tyle ciekawa para, że w ostatnich latach rywalizacja francusko-hiszpańska, ona nie jest rzadka i prawie w każdym wypadku wychodzili obronną ręką i zwycięsko Hiszpanie. A teraz wydaje się, że faworytem jest Francja. Powiem więcej, jest zdecydowanym faworytem Francja. Głównie z tego powodu, jak Francuzi wyglądają na tym turnieju.
1: Kiedy dopytałem Radka Nawrota o to, kto zwycięży dzisiejszy mecz, bardzo mocno unikał odpowiedzi na tak postawione pytanie.
7: Jest praktycznie modelowy układ. I ja wiem, że kilka zespołów, których niektórzy...
8: Maćku, a co kibice i eksperci mówią o drugim z półfinałów? Kto ma większe szanse, Argentyna czy Anglia?
1: No to jest bardzo dobrze postawione pytanie i jeszcze trudniej będzie znaleźć odpowiedź na to pytanie w takiej formie, no bo z jednej strony mamy zespół Argentyny, który w tych dogrywkach czy bramkach, za sprawą bramek w końcówkach meczów po prostu przechodzi przez tą drabinkę w turnieju i mamy Anglików, którzy zyskują większą rzeszę kibiców, którzy im wcześniej nie kibicowali, bo raczej część osób jest po prostu zaskoczona tym, jak na tym turnieju radzi sobie reprezentacja Anglii. Dla redaktora Radosława Nawrota, z którym już rozmawiałem, obecność Anglii w tej mundialowej czwórce jest zaskoczeniem. Radosław Nawrot, z którym rozmawiałem, sugeruje, że przede wszystkim Anglicy mają taką tradycję mundialową od roku, właściwie od kilkudziesięciu lat, że zazwyczaj podawani są w gronie faworytów do ewentualnej wysokiej lokaty, ale zazwyczaj mają po prostu pecha i nie wychodzi im na tych dużych turniejach. Ten turniej może być o wiele, wiele lepszy dla drużyny Thomasa Tuchela, która awansowała do fazy półfinałowej. Z kolei były trener polskiej kadry Jerzy Engel, analizując te wszystkie drużyny, które dostały się do półfinału, przyznaje, że poza umiejętnościami czysto piłkarskimi kluczowe dla wyników będzie też przygotowanie fizyczne. Na tym etapie turnieju mamy też polski akcent, bo sędzią VAR będzie nasz rodak Tomasz Kwiatkowski. To w meczu Francja-Hiszpania, który dziś o 21:00 się zaczyna. Jutro o tej samej porze o finał mundialu powalczą reprezentacje Argentyny i Anglii.
8: Komentarze zebrał Maciej Szefer. Dziękujemy. I jeszcze jedna wiadomość dla fanów futbolu. Za godzinę Robert Lewandowski weźmie udział w pierwszym treningu z zespołem Chicago Fire z piłkarskiej amerykańskiej Major League Soccer. Dwa tygodnie temu polski napastnik podpisał 2-letni kontrakt z tym klubem. Dzisiaj spotka się też z dziennikarzami.

0: popołudniowej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotował Łukasz Pastor. Za pół godziny wrócę do Państwa z najnowszymi informacjami. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia.
1: To była suma wydarzeń.
2: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: 31 minut po godzinie 16. Gwałtowne burze przechodzą przez południowe regiony Polski. W Jaworznie ulice zamieniły się w rwące potoki, a w Jeleniej Górze nawałnica doprowadziła do zawalenia się dachu hali. O sytuację pogodową będziemy pytać naszych reporterów, którzy są w różnych regionach Polski. Jeremia Mrożek, dzień dobry. Zaczynamy popołudnie w Polskim Radiu 24. Dzisiejszy program przygotowali Kamila Kuzar i Szczepan Pawłosek. Za realizację odpowiada Paweł Szymankiewicz. Czekamy również na to, co dzieje się przed i w samym Trybunale Konstytucyjnym. Dzisiaj ma się odbyć zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału Konstytucyjnego. No i oczywiście spodziewane jest również zamieszanie w związku z czworgiem sędziów, którzy złożyli ślubowania, ale nie w Pałacu Prezydenckim, ale w Sejmie. Nie objęli oni stanowisk, ponieważ prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski powiedział, że nie może uznać wydarzenia w Sejmie z ich udziałem za ślubowanie wobec prezydenta. A już teraz zapraszam Państwa na grad pytań w pierwszej popołudniowej rozmowie politycznej.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
4: Marcin Zawada, witam Państwa. Moim gościem Maria Koc, posłanka PiSu. Dzień dobry, pani poseł.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
4: Pani poseł, prokuratura i CBA zatrzymały dziś Macieja Świrskiego. Zarzucają mu wyrządzenie szkody finansowej ponad 8 milionów złotych. To Polska Fundacja Narodowa, ten czas, kiedy pan Świrski był jej prezesem. Jak pani ocenia działania służb i wcześniejsze działanie prezesa Świrskiego?
5: Panie redaktorze, szanowni państwo, ja uważam, że jest to element wojny informacyjnej, jaką rząd prowadzi z polskim społeczeństwem, ponieważ w koalicji się pali się grunt pod nogami Koalicji Obywatelskiej samego Donalda Tuska, ponieważ no, mamy cały wysyp afer związanych z Koalicją Obywatelską, ze szpitalami zarządzanymi przez ludzi Koalicji Obywatelskiej. Teraz media rozpisują się o wielkiej porażce, jaką Tusk poniósł, dlatego że Polski nie ma w tej koalicji, która ma budować nowy system antyrakietowy.
4: Ale wie pani, z jakiego powodu nie ma, bo jesteśmy, to też dzięki waszemu rządowi, we współpracy bliskiej z Amerykanami. W całą obronę powietrzną budujemy na zasadzie współpracy z Amerykanami, a ten drugi blok, o którym pani mówi, który powstał faktycznie wczoraj podczas rozmów w Paryżu, ma być oparty na tej części europejskiej, bez Amerykanów, a my wolimy być bliżej Amerykanów, co chyba PiS cieszy.
5: Oczywiście, że nas to cieszy, ale panie redaktorze, ten system Freja, o którym już dawno była mowa i o którym mówił też prezydent Zełenski, to jest taki system, do którego wchodzą kraje europejskie i tu będzie mogła zbrojeniówka w każdym kraju zarobić, bo mówi się o dużych pieniądzach. To są duże pieniądze, bo na stole leży podobno kilkadziesiąt miliardów złotych, może leżeć kilkadziesiąt miliardów złotych z Unii Europejskiej, kilkadziesiąt miliardów dolarów z NATO. Więc warto byłoby być przy tym stole i wpasować się po prostu ze swoją zbrojeniówką, w którą przecież no też pakujemy pieniądze z tej pożyczki SAFE. Więc ja nie widzę powodu, bo pan premier to inaczej tłumaczy niż pan. Pan premier ci to tłumaczył tym, że nasz przemysł zbrojeniowy, no, nasz przemysł w ogóle nie ma aż tak dużego potencjału, żeby włączyć się w ten system. No to ja się dziwię, 20 gospodarka świata, duże pieniądze z pożyczki SAFE, a nasz przemysł nie ma potencjału. Nie, po prostu zostaliśmy zlekceważeni. Widocznie Ukraina nie życzyła sobie, żeby Polska była w tym systemie. Może Niemcy sobie tego nie życzyli, może inne kraje, ja nie wiem. Ale Tusk, który zapewniał Polaków, że nikt go w Unii Europejskiej nie ogra, po raz kolejny został ograny. Ja o tym mówię w takim kontekście dlatego, panie redaktorze, że tak się wypowiadają eksperci, i to poważni eksperci, którzy mówią, że Polska na tym po prostu straci.
4: Która mówiła tym głosem, o którym ja już wspominałem, ale dodajmy też gwoli uczciwości, że to grono tych 10 państw nie jest gronem zamkniętym, że kolejne państwa, w tym Polska, będą mogły do tej grupy dołączyć. Do Ukrainy i kwestii bezpieczeństwa.
5: Ale troszkę to głupio wyglądało, bo mówią też właśnie o tym obserwatorzy i eksperci, że przy Ursuli von der Leyen

0: siedział Donald Tusk, prawda, i była omawiana sprawa tego nowego systemu antyrakietowego i tej nowego systemu obrony, a Polski po prostu fizycznie w tym programie nie ma, chociaż Donald Tusk tam był, więc był tylko jako obserwator, a przecież on zapewniał nas wszystkich, że nikt go w Unii nie ogra i że on zawsze po prostu będzie potrafił wycisnąć z Unii Europejskiej jak najwięcej dla Polski. Tak, no nie widać tego. Ale wracając do Świrskiego, tak, to uważam, że jest to po prostu taka akcja, która ma na celu przykryć ten cały wysyp afer Koalicji Obywatelskiej i ma zająć opinię publiczną na jakiś czas. No, ta sprawa była badana przez prokuraturę chyba już niejednokrotnie, była umarzana. No jeżeli obiecuje się cały czas jakąś zemstę na Prawie i Sprawiedliwości, jakąś zemstę na politykach Prawa i Sprawiedliwości, rozliczenia, to te rozliczenia mają formę zemsty, bo panie redaktorze, rozliczają i nikogo nie zdołali jeszcze tak naprawdę postawić przed sądem i ukarać.
1: Ale to, więc to wytłumaczmy, o co chodzi w tej sprawie, bo te 8 milionów, tam ponad 8 milionów 400 tysięcy złotych miało iść na kampanię Sprawiedliwe Sądy. To taka kampania 2017 rok, kiedy w Polsce przetaczała się dyskusja a propos zmian w wymiarze sprawiedliwości, no i wtedy Polska Fundacja Narodowa wykłada takie pieniądze na tego typu kampanię. Pojawiały się billboardy w różnych miejscach w Polsce opisujące to, co robili, co mieli robić sędziowie. Tylko, że śledczy zarzucają fundacji, że ona nie działała zgodnie ze swoim statutem, no bo w tym statucie nie ma mowy o tym, że na tego typu działania te pieniądze miały być wydatkowane. Ten statut dzisiaj dokładnie przejrzałem, tu zresztą leży przede mną w naszym studiu. No i tam są informacje o budowaniu pozytywnego wizerunku Polski za granicą, o kształtowaniu naszej, no, budowanie wizerunku przez kształtowanie Polski jako państwa, które jest ważne, wpływowe, istotne, a nie ma mowy o tym, żeby opisywać to, co robią sędziowie, no i wpisywać się w debatę polityczną wewnątrz Polski. O to chodzi śledczym, przynajmniej czytając to, co zarzucane jest byłemu zarządowi tej fundacji.
0: Panie redaktorze, prokuratura już niejednokrotnie nad tą sprawą się pochylała. I teraz śledczy potrzebowali 3 lat po objęciu rządu przez koalicję 13 grudnia, żeby wrócić do tej sprawy. Wracają teraz. Świrski nie jest politykiem, tak? No, on jest człowiekiem związanym oczywiście z życiem politycznym, ale stricte politykiem nie jest. Aresztowanie, znaczy zatrzymanie jego i jego zastępcy w tej fundacji, no moim zdaniem to jest po prostu taki element walki politycznej, zemsty politycznej. I tak naprawdę no, doszukiwanie się jakichś zapisów, czy one są w statucie, czy ich nie ma. Ja nie znam tego statutu, ale wiem, że gdyby były jakieś nieprawidłowości, to na pewno one musiałyby być rozliczone dużo wcześniej. Tak jak powiedziałam, prokuratura się tą sprawą zajmowała. Wraca do tego teraz i teraz CBA go zatrzymuje. To jest po prostu, tak jak powiedziałam, element zemsty politycznej, bo pali się. No, Żurkowi też nie wyszło, tak? Sąd nie zgodził się na europejski nakaz aresztowania Ziobry.
1: Ale też znów wie pani, dlaczego wczoraj było wystąpienie.
0: No dobrze, no, ale to są same porażki.
1: Ziobro nie jest w Europie, no, w związku z tym nie może być europejski nakaz aresztowania, jeżeli osoba, która miałaby być nim objęta, jest no to, nie na terenie Unii Europejskiej,
0: po co go chcieli wystawić? To po co Żurkowi na nim zależało? Ja w ogóle nie wiem, on teraz mówi, że jakiś wniosek doszlifowuje, który wyśle do Stanów Zjednoczonych, no i takie działania podejmuje i tak się po prostu rzuca z grzędy na grzędę z tego względu, że po prostu chyba czuje, że stracił zaufanie Donalda Tuska i że może po prostu w czasie rekonstrukcji rządu, a być może do takiej rekonstrukcji dojdzie na rok przed wyborami, że może po prostu być wyrzucony. No nawet mówiono, że jego następcą może być Roman Giertych. Więc
1: albo też jest
0: pan,
1: tak, że ten wniosek został złożony wtedy, kiedy Zbigniew Ziobro jeszcze był na terenie Europy, na terenie Unii Europejskiej w Budapeszcie, ale
0: inaczej,
1: sądy, mimo wielu reform, pani poseł, no, nie pracują wciąż najszybciej. Dopiero ten wniosek teraz był rozpatrywany.
0: Panie redaktorze, tak czy inaczej sam musi pan przyznać, że im po prostu nie idzie. Wszystko im się wali, rządzącym Tuskowi, Żurkowi, który zapowiadał takie przyspieszenie rozliczeń. No i co? Okazuje się, że to wszystkie ich afery, które zarzucali Prawo i Sprawiedliwości, były po prostu wydumane i teraz nic z tego nie mogą wymyśleć, żeby rzeczywiście zaspokoić tych różnych silnych razem i tych różnych ludzi, którzy no, liczą na to, że pisowców pozamykają, będą jakieś wyroki sądowe. Nie ma, no bo z czego po prostu? Wszystko to się działo zgodnie z prawem.
1: To przejdźmy, pani poseł, z tych kwestii, które dzielą polskich polityków, do tej kwestii, która, mam nadzieję, wszystkich nas będzie łączyła. dołączyła, czyli do kwestii naszego bezpieczeństwa, w tym też do wsparcia Ukrainy. Pozwolicie Państwo dwa cytaty. Przemysław

0: Czarnek w TV Republika mówi tak. Trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie. Mija kilkanaście godzin, prezes Jarosław Kaczyński pisze na portalu X tak. Sprawa wypowiedzi pana Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii, no i zapewnia też w tym samym wpisie prezes Kaczyński, że PiS stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna realizowana także przez Unię Europejską na rzecz Ukrainy jest bezwzględnie potrzebna. Dwugłos. Dwugłos, pani poseł.
1: Tak, ja tej wypowiedzi pana Przemysława Czarnka nie znam, nie słyszałam jej na żywo, ale oczywiście tutaj zupełnie zgadzam się z wypowiedzią prezesa naszej partii, pana Jarosława Kaczyńskiego, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość wspierało Ukrainę od pierwszych godzin, minut wojny, przed wojną jeszcze, tak, premier Morawiecki, Andrzej Duda, nasz prezydent, jeździli po całej Europie i mówili o niebezpieczeństwie, o tym, że Rosja się szykuje do wojny, że Ukrainę trzeba będzie wspierać. I wspieraliśmy Ukrainę, rząd polski wspierał, polskie społeczeństwo wspieraliśmy od samego początku, wspieramy i będziemy wspierać, bo wolna Ukraina i pokonana Rosja jest w naszym interesie narodowym. My nie chcemy Rosji na granicy wschodniej, bo mamy już od strony obwodu królewickiego. Więc chcemy, żeby Rosja była pokonana, żeby była pokonana Ukrainę, trzeba wspierać. Co nie znaczy, że wspierać bezwarunkowo, bo teraz pojawiła się już po raz kolejny kwestia Wołynia, tak? Kwestia uczczenia ofiar zbrodni wołyńskiej, ludobójstwa wołyńskiego, no i kwestia gloryfikowania na Ukrainie tych bandyckich ugrupowań, jakimi było OUN i UPA, tak? No i o tym trzeba otwarcie rozmawiać i myślę, że to, co się wydarzyło w Parlamencie Europejskim, to jest taki sygnał ostrzegawczy dla Ukrainy, tak? Że
0: debata i rezolucja, pani poseł, mówi o tym,
1: debata
0: co się
1: i rezolucja,
0: parę dni temu,
1: tak. I tam się pojawiły zapisy, no, które wprost jakby potępiają to, że Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, bo nie było czegoś takiego jak bohaterowie UPA, tak? No przecież to były formacje, które mordowały cywili. Więc myślę, że Ukraina też to przemyśli. Takie sygnały ostrzegawcze.
0: No była długa rozmowa prezydentów, tak, Nawrockiego i Zełenskiego w Ankarze podczas szczytu NATO, gdzie te kwestie, tak, miały być omawiane, ale rozumiem, pani poseł, że pani przyznała, że pani...
1: Trudno wejść do Unii Europejskiej kiedy się czci ludobójców, ludzi, którzy
0: dokonywali
1: czystek etnicznych.
0: I to samo mówi też wicepremier Kosiniak-Kamysz. Tu rozumiem, że jest też zgoda, nie ma tego podziału politycznego w tej kwestii. Pani przyznała, że pani nie słyszała tej wypowiedzi Przemysława Czarnka. Ja pani ją zacytowałem bardzo dokładnie. Zdziwiła się pani, kiedy pani po raz pierwszy te słowa przeczytała, bo przypuszczam, że nie ja pierwszy pani
1: powiem
0: te słowa
1: szczerze,
0: cytuję.
1: Że ja tego po prostu nie zrozumiałam, bo wiem, że moja partia, Prawo i Sprawiedliwość, od samego początku, myśmy zawsze, zawsze przestrzegali przed Rosją, przed jej autorytarnymi zapędami, przed jej imperializmem, przed jej zbrodniczymi rządami Putina, i od samego początku wspieraliśmy Ukrainę, więc ja po prostu nie wiem tak naprawdę, o co chodziło, tak, panu Przemysławowi Czarnkowi. Być może tej wypowiedzi towarzyszyły jeszcze jakieś dodatkowe sformułowania. Ja się identyfikuję z wypowiedzią prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo zawsze uważałam i uważam, jako wcześniej senator, teraz poseł, że trzeba wspierać Ukrainę, bo Ukraina musi pokonać Rosję. Rosja musi być pokonana. Inaczej po prostu będzie zagrożeniem już nie tylko dla Ukrainy, ale tak jak mówił świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, dla krajów bałtyckich, a także dla Polski.
0: No tutaj wydaje się, że akurat w tej kwestii, kiedy patrzymy na to, kto jest wrogiem Polski, jest zgoda przynajmniej pomiędzy PiS-em, Koalicją Obywatelską, Lewicą, PSL-em, a czy dalej, no to pytanie otwarte. Pani poseł, mówimy o dwugłosie w PiS-ie, to muszę zapytać, czy wybiera się pani na Rozwój Plus Wy, czyli na wydarzenie, które będzie pod koniec lipca, to jest to stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Pani jest w tym stowarzyszeniu, wiem, tak, że ponad 1000 osób się zarejestrowało, tak, na to wydarzenie. Pani również?
1: Tak, ja też się wybieram na to wydarzenie. Oczywiście, że tak, cieszę się, że takie spotkanie się odbędzie, że będzie dyskusja, będą ciekawe panele dotyczące rozwoju, dotyczące gospodarki, dotyczące też spraw społecznych, demografii. Mnie takie tematy interesują, więc ja bardzo chętnie w ogóle w takich wydarzeniach biorę udział, ale jestem też, zapisałam się do tego stowarzyszenia, jestem jego członkiem, więc tym bardziej będę w tym wydarzeniu uczestniczyć.
0: Chociaż wie pani, że jest duże rozczarowanie wśród pani kolegów koleżanek w PiS, a propos tego wydarzenia. Szef klubu PiS, Mariusz Błaszczak, mówi tak. Jestem rozczarowany, dlatego że umówiliśmy się co do pewnego samoograniczania. Czyli rozumiem, że nie jest pocieszony pan Błaszczak i pewnie spora część polityków PiS-u, że takie wydarzenie ma Mateusz Morawiecki, no ale... i wy jako jego ludzie organizujecie w ogóle.

0: dlaczego? Ja nie wiem, nie rozumiem tego, bo przecież różne wydarzenia się odbywają, różne konferencje, seminaria, duże wydarzenia, które organizują różne grupy, które są w naszej partii, tak? Na przykład Forum Konserwatywne niedawno świetną konferencję organizowało, więc jakby i uczestniczymy w tym, każdy w miarę swoich możliwości też, no bo jednak są jakieś ograniczenia czasowe, bo oprócz pracy w Sejmie pracujemy też bardzo dużo w okręgu. No więc, ale chętnie w takich wydarzeniach uczestniczymy. Jesteśmy jedną partią, jesteśmy Prawem i Sprawiedliwością, a w ramach Prawa i Sprawiedliwości w różnych miejscach w Polsce odbywają się różne wydarzenia i to chyba świadczy o bogactwie partii, o bogactwie myśli, o bogactwie takim programowym, bo przecież my tworzymy też program na wybory, więc właśnie w taki sposób, poprzez rozmowy, debaty, dyskusje, tworzy się program naszej partii.
1: No to ciekaw jestem, czy podobnie myśli Przemysław Czarnek, Mariusz Błaszczak, Patryk Jaki, Tobiasz Bochański i kilku innych, Jacek Sasin na przykład.
0: No, nie wiem, ale wydaje mi się, że no, jak panowie cokolwiek organizują, to ja też się staram uczestniczyć i być może też w niedługim czasie oni zorganizują jakąś konferencję. Panie redaktorze, naprawdę nie doszukujmy się jakichś takich podziałów. W ramach naszej partii możliwa jest dyskusja, debata, ucierają się poglądy, to wszystko się dzieje. Ja w tym nie widzę niczego zdrożnego i niczego, co by było niepokojące.
1: Klub jutro się spotyka, nie klub, władze PiSu się jutro spotykają.
0: Władze PiSu,
1: miały
0: tak.
1: Właśnie na temat tego spotkania Mateusza Morawieckiego dyskutować, ale chyba temat się zmienił po tej wypowiedzi Przemysława Czarnka, o której już mówiliśmy. Maria Koc, pani poseł, bardzo dziękuję, Prawo i Sprawiedliwość.
0: Bardzo dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: A ja państwa już teraz zapraszam na kolejne 24 pytania. Usłyszą je państwo po godzinie 17.30, a już za chwilę jeden wyjątkowy głos prosto ze studia, ale o tematach zagranicznych. Razem ze mną Wojtek Cegielski. Dzień dobry, Wojtku.
4: Dzień dobry, ale wyczekane, co?
3: Prawda? Czasami, wiesz, cisza więcej powie niż 1000 słów. Słuchaj, bo nie wiem, czy wiesz, jakie jest dzisiaj najważniejsze wydarzenie międzynarodowe.
4: Słucham.
3: No, poczekaj, to ty jesteś...
4: A, to ja mam wiedzieć. Okej, dobrze.
3: To jest pytanie, zagadka dla ciebie.
4: Miałem zacząć od Ukrainy, ale rozumiem, że nie.
3: Nie. Spróbuj jeszcze raz.
4: Druga Gibraltar?
3: Też nie. Trening Roberta Lewandowskiego. Słuchaj, Lewandowski w Chicago Fire. O 17.30 tak. Dzisiaj Robert Lewandowski ma kopać piłkę już
4: tak, widziałem
3: w
4: te
3: Chicago.
4: Widziałem te zdjęcia w Chicago na lotnisku, jak ludzie się ustawiali z tymi kartkami takimi, jak się po kogoś, tak. Kogoś odbiera z lotniska, to się ma kartkę Mr. Kowalski.
3: I tam jest Mr.
4: I tam jest Mr. Lewandowski. Mr. Lewandowski. Było coś takiego, tak.
3: No dobrze,
4: to ja w zasadzie już mogę wyjść. Chyba, że opowiemy o Robercie Lewandowskim teraz.
3: Nie, no to obiecuję, że Robert Lewandowski pojawi się oczywiście w magazynie sportowym. To już za kilkadziesiąt minut wcześniej schodzimy już na ziemię. Te sprawy bardzo poważne. Europa i Ukraina chcą budować nowy system do zwalczania rosyjskich rakiet balistycznych. Projekt nazywa się Freja. Zresztą pani poseł z Prawa i Sprawiedliwości już na ten temat trochę mówiła. Podobno nie ma nas przy tym stole, jeżeli chodzi o budowę tego systemu Freja, a ma być on odpowiednikiem amerykańskich patriotów. Tyle, że taniej.
4: Tak, rzeczywiście, bo to nie jest system, który ma zastąpić patrioty, ale to ma być system, który uzupełni patrioty. Nie ma jeszcze oczywiście podstaw, żeby mówić o ich pełnym europejskim zamienniku. To nie chodzi o zamiast, to chodzi o oprócz. I ta Freja ma połączyć części, technologię i doświadczenie różnych firm. Zełenski, prezydent Ukrainy, porównał ten projekt do takich klocków Lego. Jedna firma może dostarczać radar, inna pocisk, kolejna system kierowania ogniem. Chciałem tylko państwu powiedzieć, że ja się tu mądrze, a przede mną siedzi człowiek, który się 100 razy lepiej zna na tym uzbrojeniu.
3: Spokojnie.
4: Więc, tak.
3: Ale jest to na pewno bardzo skomplikowany system, więc pewnie byłoby lepiej, gdyby to wszystko mogła robić jedna firma.
4: Ale tak się po prostu nie da.
3: Tak się nie da, no.
4: I stąd też właśnie to wszystko, o czym mówimy, to była decyzja, czy też decyzja kierunkowa, jakkolwiek to nazwać, w każdym razie spotkania Grupy Przyjaciół Ukrainy w Paryżu, spotkania wczorajszego, na którym był na przykład premier Donald Tusk, no ale też Emmanuel Macron, skoro Paryż, oraz liderzy innych europejskich krajów, no bo to musi być praca zbiorowa. To nie jest właśnie tak, że jedna

0: fabryka dostanie kontrakt i to zrobi od A do Z. Dlatego w rozmowach uczestniczą m.in. takie koncerny jak koncerny z Francji, Włoch, koncern Saab ze Szwecji, czy też ukraińska firma Firepoint. No i kluczowe właśnie jest tu jedno zdanie Wołodymyra Zełenskiego, który mówi o tym, że to nie ma zastąpić istniejących systemów, tylko ma zwiększyć liczbę środków zdolnych do strącania rakiet balistycznych, a tych z Rosji leci coraz więcej.
1: No, szczególnie, że system Patriot pod tym względem jest niezwykle skuteczny, ale wiemy, Amerykanie nawet sami mieli problem z wyprodukowaniem odpowiedniej liczby pocisków w przypadku sytuacji na Bliskim Wschodzie. Udzielili Ukraińcom licencji, chociaż na razie to jest tylko zapowiedź, zanim dojdzie do produkcji takich pocisków, które są niezwykle drogie i jak wiadomo, brakuje ich na świecie, a burzę wywołało przekazanie 4-5 pocisków przez Polskę Ukrainie, no to wiemy, że na pewno jakiś substytut, jakiś element dodatkowy, na pewno coś się przyda.
0: Tak, bo Patriot, tak jak powiedziałeś, jest niezwykle celny w tym wszystkim, ale jest skomplikowany, jest drogi i jest go mało i dlatego nie da się zbudować takiej szczelnej obrony całego kraju przy pomocy tych kilku baterii. No a tak jak powiedzieliśmy, Rosja atakuje coraz częściej. Wygląda na to, o czym też już wspominaliśmy, że Władimir Putin, że to, że Ukraińcy bardzo mocno uderzają w tej chwili na przykład w tankowce z ropą na niedaleko Krymu, że jest kryzys właśnie paliwowy na Krymie, że jest coraz gorzej, bo Ukraińcy doskonale wiedzą, gdzie są czułe punkty Władimira Putina, takie gospodarczo-społeczne, i dokładnie w te miejsca uderzają. I wygląda na to, że Władimir Putin wcale nie zamierza rezygnować, tylko to jeszcze bardziej go rozwściecza i te ataki na Kijów chociażby są coraz cięższe i coraz częstsze. Dlatego też Europa, nie tylko Ukraina, ale Europa też mieć chce drugi filar, czyli taki tańszy pocisk, który można go produkować szybciej, można go produkować więcej, no i przede wszystkim taniej.
1: Na dwóch nogach stoi się po prostu stabilniej. Skoro mówimy o patriotach i o tym, jak zaczęło ich brakować na Bliskim Wschodzie, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, to przenieśmy się właśnie w ten region świata. Stany Zjednoczone ogłosiły morską blokadę Iranu. Wczoraj, kiedy się spotykaliśmy, dosłownie na chwilę przed naszym spotkaniem, Donald Trump ogłaszał 20% cła opłaty za przepłynięcie cieśniny Ormus, nie dając absolutnie żadnej gwarancji na to, że tę cieśninę będzie można pokonać i będzie można ją pokonać w sposób bezpieczny. Ale tak czy inaczej, opłatę już my to jakieś tam rzucił. Na czym stoimy dzisiaj? Co dzisiaj wiemy?
0: Wiemy, że cieśnina Ormus jest może zamknięta, może otwarta, bo jak jest naprawdę, tego nie wiemy. To, czy tam coś płynie, czy nie, też jeszcze nie świadczy, czy jest otwarta, czy zamknięta, bo pamiętajmy o tym, że no właśnie cała sprawa na tym polega. Iran już na samym początku tej wojny, na początku marca, no w zasadzie zamknął cieśninę Ormus, nie zamykając jej, czyli zagroził, że jak statki będą tamtędy płynąć, to zbombarduje. To jest bardzo wąskie gardło, w związku z tym wyrzutnia rakiet, która stoi, mała wyrzutnia rakiet, która stoi na brzegu, może z łatwością trafić statek, który przepływa, bo to jest właśnie takie wąskie gardło. Irańczycy powiedzieli, że zamknęli cieśninę Ormus. Jedna z agencji międzynarodowych, która monitoruje ruch już po tym komunikacie, powiedziała, że wcale nie, że cieśnina jest otwarta, bo można tamtędy płynąć. No i teraz Donald Trump robi prawdopodobnie kolejną rzecz, czyli ogłasza blokadę Iranu, która to blokada ma wejść w życie dzisiaj o 22 czasu polskiego. To będzie blokada blokady, znowu, tak jak było to w marcu, kwietniu, no i te cła. Pomijając, że jest to nielegalne, bo to są wody międzynarodowe i nie wolno Donaldowi Trumpowi podejmować takich decyzji, no to jest oczywiście pytanie, w jaki sposób Donald Trump te cła ma w zamiar wyegzekwować. On twierdzi, że Stany Zjednoczone mają być strażnikiem cieśniny, no i powinny otrzymywać pieniądze w zamian za zapewnienie bezpiecznego przejścia. No ale tak jak powiedzieliśmy, to jest międzynarodowy szlak morski, nie wolno pobierać opłat, bo tam obowiązuje prawo swobodnego przepływu, no i nie można po prostu obłożyć całego ładunku daniną, dlatego że okręty wojenne już patrolują trasę, stąd też na przykład sprzeciw Międzynarodowej Organizacji Morskiej.
1: Dla Donalda Trumpa sky is the limit.
0: Jeśli w ogóle.
1: Jakiś czas temu rozmawialiśmy o toczących się negocjacjach, o próbie uspokojenia uspokojenia tej sytuacji. Czy mimo cały czas tego, co dzieje się w cieśninie Ormus, te rozmowy w jakikolwiek są sposób prowadzone, czy widać, że mimo tej wymiany ciosów

0: Gazę. Dochodzi do kolejnych ataków. Minionej nocy, miniona noc była trzecią z kolei nocą, kiedy Stany Zjednoczone uderzały na cele w Iranie. To była obrona przeciwlotnicza, to były radary nadbrzeżne. Iran odpowiadał z kolei atakami na amerykańskie obiekty w regionie. No więc trudno tu mówić w ogóle o takiej atmosferze do rozmów i no aż takiej schizofrenii jeszcze wszyscy nie mają, żeby równocześnie się atakować i prowadzić rozmowy, ale szanse na to w sytuacji, w której operuje dyplomacja Donalda Trumpa, czy też administracja Donalda Trumpa, są zawsze, bo Donald Trump jeszcze 2 czy 3 tygodnie temu mówił, że nowe władze Iranu, dodajmy, tam się naprawdę niewiele zmieniło, jeśli chodzi o władzę, poza wyeliminowaniem kilku bardzo ważnych osób, ale trzon pozostał, więc te nowe władze Iranu są już super, świetnie się z nimi rozmawia. Nie dalej jak kilka dni temu mówił, że to są kłamcy, nie chce mieć z nimi nic wspólnego i on ten kraj zrówna z ziemią i wysadzi w powietrze. No to jest właśnie Donald Trump, w związku z tym równie dobrze może się to zmienić, ale jak na razie szans na rozmów nie ma.
1: To jeszcze przejdźmy do naszej części świata. Od jutra, 15 lipca, zaczyna obowiązywać porozumienie dotyczące Gibraltaru. Brytyjskie terytorium ma zostać połączone ze strefą Schengen, a kontrole na granicy z Hiszpanią mają zniknąć. No i tu pojawia się bardzo wiele pytań, czyli teren, który jest pod kontrolą Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania, która nie jest w Unii Europejskiej, a mimo to obowiązuje strefa Schengen. Jak to się udało urzędnikom wszystko rozwiązać?
0: To był taki kompromis przy Brexicie. Myślę, że nasi wydawcy nie pozwolą nam teraz szczegółowo o tym mówić, bo byśmy stracili wszystkich słuchaczy, których serdecznie pozdrawiamy, jeśli chodzi o tę komplikację, ale w każdym razie Gibraltar wraca do Unii Europejskiej niejako, to znaczy dostaje umowę celną, będzie w strefie Schengen, mimo że Wielka Brytania nie jest w strefie Schengen, co oznacza, że kontrole przenoszą się na lotnisko, będzie można tam wjechać na dowód osobisty, będzie można tam handlować i będzie można tam jeździć turystycznie, na co Gibraltar ma nadzieję, że ściągnie po prostu turystów z Europy.
1: Wojtek Cegielski, bardzo dziękuję Ci za te wszystkie informacje, za wyjaśnienie tego, jak działa świat. Już teraz zapraszam na informacje.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Takie zarzuty usłyszy dwóch byłych członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Najem krótkoterminowy zostanie uregulowany. Rząd przyjął projekty nowelizacji w tej sprawie. Strażacy wciąż mają pełne ręce roboty. Tak jest w Jeleniej Górze, po nawałnicy. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Wymiar sprawiedliwości powinien działać szybciej od

0: Ocenia prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. W ten sposób Przemysław Rosati skomentował na naszej antenie zatrzymanie przez CBA byłych członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Macieja Świrskiego i Cezarego Jurkiewicza. Śledztwo ma związek z kampanią tej fundacji pod hasłem Sprawiedliwe Sądy. Była ona prowadzona 9 lat temu.
1: Dlaczego tyle to trwało? Bo często niestety tak jest, że zbieranie materiałów, które stanowią podstawę dowodową do tego, aby zatrzymywać, aby stawiać zarzuty i móc w perspektywie dłuższej formułować akt oskarżenia, po prostu wymaga to czasu. Zawsze też można powiedzieć, i to jest mi coraz bliższe, że prokuratura czy wymiar sprawiedliwości powinien działać zdecydowanie szybciej, właśnie żeby nie było takiej konstatacji, dlaczego to trwało dekadę.
0: Kampania Sprawiedliwe Sądy, sfinansowana przez Polską Fundację Narodową, kosztowała niemal 8,5 miliona złotych. Śledztwo dotyczy podejrzenia nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przy finansowaniu w 2017 roku kampanii medialnej. Obaj zatrzymani są już w Rzeszowie. Przesłuchuje ich prokurator. Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Przewiduje on wprowadzenie m.in. centralnego rejestru mieszkań przeznaczonych na tego rodzaju najem. Jego kształt krytykuje jednak szefowa Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Więcej o tym nasza reporterka.
2: Z ostatecznej wersji projektu na wniosek ministra sportu wykreślono zapisy, które pozwalały gminom robić tak zwane strefy z zakazem prowadzenia najmu krótkoterminowego. To krytykuje Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która uważa, że brak tego przepisu zaszkodzi zarówno mieszkańcom, jak i samorządom.
3: Projekt ustawy daje zero praw samorządom w zakresie wyznaczania stref wolnych od Airbnb. Daje też zero możliwości mieszkańcom, żeby decydowali o tym, czy mają, czy nie mają za swoją ścianę taki patohotel.
2: Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, mówi, że takie przepisy mogą wrócić w kolejnym pakiecie regulacji.
4: Gdybyśmy też podeszli pod to w ten sposób, tak jak niektórzy podpowiadają, to byśmy zlikwidowali najprawdopodobniej w bardzo popularnych destynacjach możliwość przebywania wielodzietnych rodzin na kilka dni. Tego byśmy też nie chcieli.
2: Szacuje się, że niemal co trzecie mieszkanie przeznaczone pod najem krótkoterminowy znajduje się obecnie w szarej strefie. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Około 30 hektarów zboża spłonęło w Witnicy niedaleko Gryfina w Zachodniopomorskiem. Po południu doszło tam do pożaru pola uprawnego, informuje rzecznik Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej Dariusz Szacht.
5: Front pożaru osiągnął długość około 500 metrów. Na całe szczęście około godziny 16 udało się ten pożar zlokalizować i już się nie rozprzestrzenia. Na miejscu cały czas działania prowadzą strażacy. W chwili obecnej trwa dogaszanie.
0: Te działania prowadzi 20 zastępów Straży Pożarnej. Inny żywioł dał się we znaki mieszkańcom Jeleniej Góry. Doszło tam do oberwania chmury. W ciągu 40 minut spadło tam ponad 50 litrów wody na metr kwadratowy. Skutki nawałnicy usuwają strażacy. To głównie podtopienia. Z powodu częściowego zawalenia się dachu hali produkcyjnej ewakuowano ponad 120 pracowników. Nadal mamy dużo pracy. Przyjęliśmy ponad 200 zgłoszeń. Informuje rzecznik Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski.
6: Z takich charakterystycznych zdarzeń to został uszkodzony budynek produkcyjno-magazynowy, w wyniku czego zostało ewakuowane 123 osoby, osób poszkodowanych nie było. Głównie zalane piwnice, mieszkania, niedrożne, nieprzejezdne drogi, drzewa oparte o budynki, na samochody, ale tutaj też nie ma osób poszkodowanych, także cały czas jeszcze intensywnie pracujemy.
0: Do jednej z najpoważniejszych sytuacji doszło w centrum Jeleniej Góry przy ulicy Groszowej. Ponad 20-metrowe drzewo przewróciło się na dwupiętrowy budynek mieszkalny. Poza Jelenią Górą najwięcej pracy strażacy mieli w otaczającym ją powiecie karkonoskim. Na koniec impreza, która co roku przyciąga mieszkańców Podlasia, także turystów z kraju i zagranicy. W sierpniu odbędą się 30 raz w Supraślu Światowe Mistrzostwa w pieczeniu babki i kiszki ziemniaczanej. Potrawy przygotują koła gospodyń wiejskich, mówi organizator imprezy, starosta powiatu białostockiego Jan Perkowski.
7: Impreza ma na celu promocję tego produktu regionalnego, jakim jest babka i kiszka ziemniaczana i do tego wspaniałe biesiadowanie z mieszkańcami powiatu białostockiego, z kołami gospodyń, rzemieślnicy będą sprzedawać swoje rękodzieło ludowe i do tego później ta uczta dla duszy i dla ciała, zespół Enej, Jorgus, Piękni i Młodzi. Na scenie będzie również Norbi, także wszystkich serdecznie zapraszamy.
0: Organizatorzy tej kulinarnej imprezy

0: Zachęcają wszystkich do udziału w konkursie na najlepszą kiszkę i babkę ziemniaczaną. Formularz zgłoszeniowy jest na stronie internetowej Powiatu Białostockiego.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Groźne burze utrzymają się do jutra. Najgorzej jest na południu kraju, m.in. na Dolnym Śląsku, Śląsku i w Małopolsce. Miejscami można się tam spodziewać rekordowych opadów, informował na naszej antenie Przemysław Makarewicz z IMGW.
2: One miejscami przynoszą bardzo intensywne opady deszczu, takie nawalne. Miejscami te prognozowane opady deszczu, które im towarzyszą, mogą osiągać nawet do około 50 mm, ale punktowo te wartości mogą być jeszcze większe, sięgające 70, 80, a lokalnie nawet 90 mm.
0: Burze na południu kraju i częściowo w centrum utrzymają się w nocy.
3: Południe w Polskim Radiu 24.
4: 6 minut po godzinie 17. Dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie wpuszczonych na posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Trybunału. Przenieśmy się na briefing sędziów Trybunału.
5: Spotkanie, które zostało zwołane, Zgromadzenie Ogólne, które zostało zwołane przez pana prezesa Święczkowskiego. Gdyż jako sędziowie Trybunału Konstytucyjnego bardzo poważnie traktujemy konstytucję. Bardzo poważnie traktujemy Trybunał, bardzo poważnie traktujemy polskie prawo. Trybunał Konstytucyjny i Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego, ażeby było mogło zgodnie z prawem prawidłowo podejmować jakiekolwiek decyzje, uchwały, musi być prawidłowo obsadzone. Po pierwsze, nie zostało wpuszczonych dwójka sędziów w ogóle do budynku Trybunału, sędzia Dziurda i sędzia Markiewicz. Zostali wpuszczeni sędzia Tamborowski oraz Korwin-Piotrowska, jednakże zostali tylko i wyłącznie wpuszczeni na spotkanie w gabinecie koło pana prezesa Święczkowskiego jako goście, a nie jako sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Na dzień dzisiejszy, proszę państwa, skład Trybunału Konstytucyjnego to jest 14 osób.
4: To briefing sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dwóch sędziów, jak państwo słyszeli, nie wpuszczono na posiedzenie tego Zgromadzenia Ogólnego, które zwołał prezes Trybunału Konstytucyjnego. Komentarze oczywiście do tej sprawy i do propozycji rozwiązania konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego po godzinie 18 w debacie dnia. Już teraz zapraszam, a my przyjrzyjmy się sytuacji pogodowej, bo dzisiaj w regionach naprawdę sporo się dzieje. Niestabilna pogoda w naszym kraju tego lata. Po historycznych upałach mamy czas deszczów, deszczy i burz. Niemal połowa kraju objęta jest ostrzeżeniami pierwszego, drugiego, a nawet trzeciego stopnia przed wyładowaniami atmosferycznymi. W tym cała Małopolska. Łączymy się już teraz z Elżbietą Raczyńską z Polskiego Radia Kraków. Dzień dobry, Elu.
6: Dzień dobry, jestem.
4: No właśnie, jak sytuacja pogodowa wygląda na południu kraju? Widzieliśmy takie obrazki, zalane ulice w różnych regionach, a sam Kraków i okolice?
6: No cóż, całe województwo małopolskie objęte jest ostrzeżeniami drugiego stopnia przed burzami i dziś mocno popadało, szczególnie na zachodzie Małopolski. Łącznie mieliśmy 51 interwencji strażaków w naszym województwie, w tym w miejscowości Chrzanów, to właśnie na zachodzie było ich aż 31. Nasi słuchacze informowali nas o ciemnym niebie i gradzie, a zdjęcia także wysyłali do m.in. Radia Kraków. Wyjazdy strażaków, o których mówię, dotyczyły przede wszystkim podtopień i połamanych gałęzi. No oprócz Chrzanowa padało także w Proszowicach. Tam strażacy odnotowali 11 interwencji. W Krakowie, choć te burze były zapowiadane, to zerwanie chmur ominęło stolicę Małopolski, ale to już taki bardzo popularne i powszechne zdarzenie w Krakowie, że te burze stolicę Małopolski omijają.
4: To tylko dobre wiadomości. Jak wygląda pogoda dla Małopolski na kolejne dni? Czy jest perspektywa na poprawę, czy jednak ten deszcz odpuści, pojawi się więcej słońca, będzie cieplej?
6: Te informacje sprawdzałam dosłownie przed momentem i alerty przed burzami mają zostać według prognoz INGW z nami aż do niedzieli. Pogoda jest więc mało sprzyjająca, jak zawsze przy okazji wyładowań atmosferycznych służby przypominają.

0: mówią o tym, aby unikać otwartych przestrzeni, a także zabezpieczyć przedmioty w ogrodach i na balkonach oraz oczywiście zawsze przed wyjściem zamykać okna.
1: No właśnie, bo wspomniałaś o otwartej przestrzeni. Małopolska to też teatry. Czy w związku z alertami turystyka piesza jest utrudniona? No, jesteśmy w środku sezonu wakacyjnego. Ja sam urlop zaczynam w sobotę, więc chciałbym też wiedzieć.
0: No to niestety zdecydowanie jest utrudniona. Tragedii nie ma. Jak wyjdzie słońce, to faktycznie w Tatrach naszych jest pięknie. Ale jak informują nas ratownicy TOPR i pracownicy Tatrzyńskiego Parku Narodowego, w górach panują niezbyt dobre warunki do wspinaczki. No cóż, w momencie burz jest bardzo niebezpiecznie, szczególnie na graniach, w pobliżu strumieni, czy tam po prostu, gdzie jest woda, a także na szlakach z takimi metalowymi elementami typu łańcuchy lub to takie metalowe schodki. Gdy już jednak będziemy planować wyjście na szlak, warto tę pogodę sprawdzić, nie wychodzić, jeśli będzie prognozowana faktycznie burza, no a już jak nas ta burza i ten deszcz złapie po prostu gdzieś na szlaku, to warto schronić się w najbliższym schronisku. W związku z deszczami może być też ślisko, należy wychodząc z Tatry zabrać dobre buty. No cóż, tak jak powiedzieliśmy, ta pogoda nie jest zbyt sprzyjająca, ale korzystajmy z tego lata.
1: No absolutnie tak. Elżbieta Raczyńska z Polskiego Radia Kraków. Elu, bardzo dziękuję Ci za te relacje, za te informacje. No i dużo słońca życzę, a przede wszystkim dobrego humoru. To akurat w wakacje powinno się udać.
0: Dziękuję bardzo. Również dużo słońca wszystkim słuchaczom.
1: A my, proszę Państwa, zaglądamy teraz do Łodzi. Tam mieszkańcy ulicy Zarzewskiej i Radomskiej w Łodzi od kilku lat, podkreślam, walczą o instalację lustra drogowego przy jednym ze skrzyżowań. Miejscy urzędnicy uważają, że nie ma takiej potrzeby. Mieszkańcy chcą poprawy bezpieczeństwa. W tej sprawie interweniował reporter Radia Łódź Adam Łużyński. Dzień dobry, Adamie.
2: Dzień dobry.
1: Adamie, sam jestem żywo zainteresowany, bo sam w okolicy mam kilka takich miejsc, gdzie takie lustra powinny się pojawić. Dlaczego mieszkańcy starają się o lustro drogowe? Czy naprawdę to jest aż tak skomplikowane, kosztowne? No i czy w miejscu, w którym miałoby ono stanąć, faktycznie jest niebezpiecznie, czy to jest jakieś, nie, widzimisię samych mieszkańców?
2: Mieszkańcy chcą poprawy widoczności przy skrzyżowaniu Zarzewskiej i Radomskiej w Łodzi. Czasami może tam dochodzić do sytuacji niebezpiecznych. Wyjazd z jednej ulicy w drugą jest niepewny, bo widok zasłaniają zaparkowane auta i rosnące obok drzewa.
3: Czy byłby sens stawiać takie lustro, takie wypukłe?
4: No na pewno by nie zaszkodziło takie lustro. Może przejście byłoby bezpieczniejsze.
5: Te drzewa, które są na Zarzewskiej tutaj, one czasem utrudniają widoczność nawet dla pieszych.
2: O lustro drogowe mieszkańcy walczą od 3 lat. Początkowo odpowiedzi ze strony Urzędu Miejskiego były negatywne. Później postanowiono usunąć jedno miejsce parkingowe, żeby poprawić widoczność przy skrzyżowaniu. No może jest trudniej zaparkować, ta widoczność miała się poprawić, ale część mieszkańców nie zauważyła tej poprawy i nadal domaga się instalacji lustra.
6: Jeśli analiza wykaże, że montaż lustra nie jest możliwy lub nie poprawi bezpieczeństwa, rozważone mogą zostać inne rozwiązania, takie jak zmiana organizacji ruchu, korekta oznakowania pionowego i poziomego, czy inne działania poprawiające widoczność i bezpieczeństwo uczestników ruchu.
2: To komunikat, który otrzymałem z Urzędu Miejskiego w tej sprawie. No jak na razie czekamy na te analizy. No i czekamy, jak to wszystko się rozwinie, czy powstanie lustro, czy nie.
1: To jest niesamowite, że zostało, rozumiem, usunięte miejsce parkingowe zamiast postawić lustro, które mogłoby ułatwić życie kierowcom i mieszkańcom. No dobrze, idźmy dalej. W jaki sposób ta sprawa może się dalej rozwinąć? Czy ewentualnie, nie wiem, zostanie zlikwidowany tam ruch drogowy, wtedy na pewno wypadków nie będzie? To oczywiście tak sobie żartuję, a tak poważnie, jak to można rozwiązać dalej?
2: Nie, no myślę, że ruchu drogowego raczej nikt nie będzie tam likwidował, ale no tak jak usłyszeliśmy w komunikacie, możliwe, że jeżeli nie lustro, to zostanie to rozwiązane w taki sposób, że zostaną postawione znaki. Być może zostanie wprowadzona gdzieś droga jednokierunkowa, tak żeby troszeczkę zmienić ten sposób przejazdu. No jak na razie czekamy. Ciekawe w tym wszystkim jest to, że gdy mieszkańcy pisali, to odpowiedzi były odmowne, no ale gdy napisał dziennikarz, to się okazuje, że jest jednak jakaś szansa na przemyślenie tej sprawy. No i właśnie takie sytuacje są budujące dla mnie i innych kolegów dziennikarzy i reporterów z tej naszej trudnej, codziennej pracy.
1: To jeszcze zapytam, no bo faktycznie fantastycznie, że udało się jakoś poruszyć tę sprawę.

0: prawej i może przekonać do tego, żeby urzędnicy w Łodzi jednak przychylniej spojrzeli nomen omen w lustro. A powiedz mi, jak wygląda jeszcze sytuacja pogodowa? Bo dzisiaj śledzimy też sytuację w różnych regionach Polski. Widzieliśmy te obrazki, zalane ulice, interweniujący strażacy, więc jeszcze tak zapytam, co u ciebie za oknem?
1: Jak na razie w Łodzi pogoda jest dobra. Początkowo było trochę duszno, ale nie ma na razie jakichś większych problemów z pogodą, jakichś większych opadów. Jak na razie zerkam na radar opadów. Jest taka strona w internecie, można sobie sprawdzić. No i tutaj gdzieś od strony Kalisza, od strony Częstochowy być może nadejdą jakieś chmury, ale jak na razie pogoda jest dobra.
0: Bardzo ci dziękuję za te wszystkie informacje. Relacje na temat mieszkańców łódzkiego Zarzewa, które od 3 lat, przypominam, bezskutecznie domagają się lustra drogowego, przygotował Adam Łużyński z Radia Łódź. Adamie, dziękuję również za twoją pracę, no bo jest szansa, że faktycznie gdzieś ta sprawa może zostanie popchnięta do przodu. Mam nawet takie hasło tej kampanii. Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najbezpieczniejszy na świecie. Mam nadzieję, że ci się podobało.
1: Jeśli powinni być mieszkańcy. Dziękuję bardzo.
0: Adam, dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Szanowni Państwo, jakiś czas temu w tym studiu gościłem Wojtka Cegielskiego, który tłumaczy, jak działa świat, a mimo to nie potrafił odpowiedzieć na najprostsze, wydawałoby się, pytanie. Jakie jest dzisiaj najważniejsze wydarzenie międzynarodowe? Mówił o Ukrainie, mówił o Gibraltarze, zapominając cały czas o Chicago. Rafał Bała z informacjami sportowymi. Dzień dobry.
2: Witam cię serdecznie, witam naszych słuchaczy. No ale mówisz o Chicago, czyli rozumiem, że przygotowania polskich siatkarzy do Ligi Narodów. Oj nie, żartuję.
0: Nie, proszę mi tego nie robić.
2: Siatkarze oczywiście też są w Chicago, no ale oczywiście Robert Lewandowski, który zbliża się do 40, a zmienia kolejny klub, no to już nie będzie jedna z najlepszych lig świata. To już nie będzie rywalizacja w Lidze Mistrzów, nie będzie rywalizacja o tytuł króla strzelców tych najsilniejszych lig. Nie będzie też rywalizacja o miano najlepszego piłkarza na świecie, ale będzie coś więcej, bo to będzie gra dla, można powiedzieć, całej Polonii amerykańskiej. Chicago to przecież polskie miasto. Wiemy, że Robert podpisał kontrakt. Było tam sporo przepychanek, bo mówili eksperci, że spodziewał się także innych propozycji, żeby trochę ponegocjować przenosiny całej rodziny do Chicago. To też tak średnio dobra opcja, przynajmniej dla jego żony, ale no stało się. Dziś trening, dziś konferencja, oficjalna prezentacja. Chcesz coś dodać?
0: Jako rodowity Kielczanin mogę tylko powiedzieć panu Robertowi, żeby się nie bał przeciągów, to się da wytrzymać, tak nawet jeżeli będzie wiecznie.
2: Chociaż jest wiecznie.
0: Ale
2: tak.
0: Sobie tak pomyślałem, że no, Robert Lewandowski spełnił 2 największe marzenia każdego chłopca, bo został i piłkarzem, i strażakiem.
2: Pięknie, no to rzeczywiście. Tak się zastanawiam, czy 10-15 lat temu byśmy powiedzieli, że Robert Lewandowski skończył jako strażak? No nie, ale wielokrotnie był strażakiem reprezentacji Polski, doprowadzał ją do dużych rzeczy.
0: To prawda. Nie jeden pożar wywołał, nie, ale nie jeden też ugasił.
2: Tak.
0: Zostawiam państwa z Rafałem.
2: Czy jest pożar teraz w Stanach? No na pewno w Chicago jest gorąca atmosfera. To wiemy na pewno. Zaczyna się trening z udziałem Roberta Lewandowskiego, a na miejscu to wszystko obserwuje Jan Pachlowski. Witam cię, Janku. Czy jesteś z nami, Janku? Wiemy, że Jan jest w drodze na ten trening, więc mogą być drobne problemy z połączeniem, ale już chyba słyszymy Janka.
3: Dzień dobry, witam. Rzeczywiście jest bardzo gorąco, nie tylko jeżeli chodzi o atmosferę, o aurę, ale także o to, że Robert Lewandowski już za chwilę zadebiutuje w trykocie Chicago Fire. O 17:30 ma ten trening się rozpocząć. My tutaj z dziennikarze znajdujemy się na już murawie pięknego ośrodka treningowego Fire, zbudowanego przez właściciela za kwotę ponad 100 milionów dolarów. To robi wrażenie i też zrobiło wrażenie na Robercie Lewandowskim. W tej chwili boisko trawiaste jest podlewane i czeka na to, aż Robert Lewandowski wyjdzie i oficjalnie po raz pierwszy zobaczymy go w stroju nowej drużyny, której według tego kontraktu, który podpisał 2 tygodnie temu, ma występować przez 2 najbliższe lata, ale też tutaj ten kontrakt zawiera taką klauzulę, że może być przedłużono 12 miesięcy, tak więc być może ta przygoda Roberta Lewandowskiego z jego MLS będzie troszkę dłuższa niż 2 lata.
4: Przede wszystkim trzeba przypomnieć, że zostały cztery drużyny, które już zdobyły.

0: odgrywały w swojej historii Mistrzostwo Świata, a więc do tego końca turnieju zwykle właśnie dojeżdżają te drużyny, które już mają w swoim DNA mistrzostwo i teraz tylko będzie zależało, która z tych drużyn lepiej wytrzymała turniej. Widzieliśmy, jak zmęczeni są piłkarze, widzieliśmy nawet Jude Bellingham musiał opuścić boisko, bo już też, mimo że zdobył dwie bramki, to był jego mecz, też dostał odpoczynek. Jednak ta olbrzymia wilgotność, ta temperatura i zmiany klimatu robią swoje i piłkarze też mocno to odczuwają. Także zobaczymy, który z tych zespołów lepiej będzie przygotowany do meczów od strony przede wszystkim zdrowotnej, od strony fizycznej. To będzie decydowało. Z wielką uwagą będziemy oglądać Francję z Hiszpanią oraz Argentynę z Anglią, bo to są dwa fantastyczne mecze i można powiedzieć, że na tych mistrzostwach wszystko co najlepsze jeszcze jest przed nami.
1: Wszystko co najlepsze przed nami, jeśli chodzi o piłkarskie Mistrzostwa Świata. Ciekawe, czy wszystko co najlepsze przed Robertem Lewandowskim. Janku, wracamy do Jana Pachlowskiego. To mówił oczywiście Jerzy Engel o dzisiejszym półfinale Francja-Hiszpania. Do tego zaraz przejdziemy, ale opowiedz jeszcze o Robercie. Czy dużo ludzi się zebrało? Czy w ogóle tam jest możliwość wejścia na ten trening? Czy kto będzie oglądał te pierwsze dotknięcia piłki Roberta Lewandowskiego?
2: Jest bardzo dużo dziennikarzy i z Polski, i ze Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko z Chicago, z różnych części tutaj Ameryki. Natomiast to jest boisko zamknięte. Gdzieś tam na ulicach w oddali widać kibiców, widać też polskich kibiców w koszulkach Fire, ale tego dostępu publicznego do tego treningu nie będzie, z wyjątkiem właśnie dziennikarzy i też przez pierwsze 15 minut. My znajdujemy się właśnie na boisku, podkreślam, ono jest teraz podlewane. Za kilka minut w planach to jest godzina 17:30 czasu w Polsce, kiedy ten trening ma się rozpocząć i to ma być taka wyjątkowa chwila, bo Robert Lewandowski po raz pierwszy w koszulce Chicago Fire, kamery już tutaj nadstawione, aparaty fotograficzne, aby uwieńczyć tą historyczną chwilę, bo to jest historyczna chwila w klubie Chicago Fire. Natomiast potem o godzinie 20:30, tak się to złożyło, że to będzie na pół godziny przed półfinałem Mistrzostw Świata, ale o 20:30 rozpoczyna się konferencja prasowa i tutaj dwie kwestie, które się wyjaśnią. Przede wszystkim ta najważniejsza. Kiedy Robert Lewandowski zagra oficjalnie, czyli zadebiutuje w drużynie Chicago Fire? Robert Lewandowski trenował tylko kilka dni w Polsce, wcześniej był na wakacjach, odpoczywał, potem trenował z Legią Warszawa. Wczoraj wieczorem czasu lokalnego przyleciał do Chicago i zastanawiamy się, czy będzie już gotowy przynajmniej na kilka minut na mecz, który odbędzie się w nocy z czwartku na piątek, czyli z Vancouver Whitecaps. Tam być może spotka się na boisku, jeżeli zagra, ze swoim kolegą Niemcem Müllerem, który gra właśnie w kanadyjskim zespole. Czy debiut będzie za tydzień w meczu w Miami z Interem, ale tam Robert Lewandowski nie zagra najprawdopodobniej przeciwko, o ile oczywiście zadebiutuje, nie zagra przeciwko Leo Messiemu, bo Leo Messi ma nawet miesiąc odpoczywać po mundialu i dopiero wrócić do rozgrywek MLS, które zostały zawieszone ze względu właśnie na piłkarskie Mistrzostwa Świata i też myślę, że z sali padnie pytanie, bo pojawiły się takie nieoficjalne informacje, że Robert Lewandowski na żywo obejrzy niedzielny finał Mistrzostw Świata w New Jersey. My też tam będziemy z mikrofonem Polskiego Radia. Zobaczymy, czy te wiadomości uda się nam potwierdzić i czy Robert Lewandowski rzeczywiście z Chicago poleci, aby zobaczyć finał piłkarskich Mistrzostw Świata. Też jesteśmy ciekawi tych pierwszych wrażeń Roberta Lewandowskiego w nowym klubie po pierwszym treningu. Postaramy się na ten temat porozmawiać również po treningu z Dawidem Porębą. To jest młody chłopak wychowany tutaj w Chicago, w polskiej rodzinie, który jest w szerokim składzie. Fire, on już debiutował, rozegrał dwa oficjalne mecze w drużynie strażaków i tutaj też trzeba podkreślić, że on miał nawet taki epizod w Stali Mielec, zagrał kilka meczów w Ekstraklasie, natomiast tam się nie przebił, wrócił i jest teraz w szerokim składzie Chicago Fire. No i też zapytamy, jakie były właśnie pierwsze wrażenia piłkarzy po treningu z tak wyjątkową gwiazdą, która ma przywrócić świetność temu klubowi. Miejmy nadzieję, że on będzie stał Polakami, bo przecież pamiętamy te złote czasy Kosecki, Podbrożna, a przede wszystkim Piotr Nowak i ostatnie mistrzostwo, które było w 99 roku, czyli bardzo dawno. Tak więc miejmy nadzieję, że Chicago Fire będzie Polakami stać pod względem piłkarskim, pod względem kibicowskim i że z oceanu będziemy dużo dobrych informacji Państwu przekazywać po występach Roberta Lewandowskiego w Lidze MLS.
1: Jan Pachlowski, dziękujemy Ci serdecznie. Janek potrafi pytać, także na pewno te pytania będzie zadawał między innymi Robertowi. No a teraz Mistrzostwa Świata, bo wspomniał też Jan Pachlowski. Pawlowski, ale też Jerzy Engel mówił już o tym dzisiejszym półfinale. Natomiast jest też w mundialu sporo kontrowersji dotyczących sędziowania. Ingerujący sędziowie, VAR też ingeruje w błędne decyzje i ich orzeczenia. Nieraz już byliśmy świadkami podczas amerykańskiego mundialu. To wywoływało mnóstwo kontrowersji, zarzutów, a faworyzowanie jednej ze stron. Uczestnik Mistrzostw Świata z 2002

0: roku. Były bramkarz klubów z Holandii, Anglii, Hiszpanii, Jerzy Dudek także ma wiele zastrzeżeń do tego, co obecnie dzieje się przy okazji pracy zespołów sędziowskich.
1: Najważniejsza rzecz to, co zrobią sędziowie, to co zrobi VAR, bo widzimy w tych przypadkach bardzo dużo kontrowersji, bardzo dużo niejasności. Ja tak się zastanawiam, po co w ogóle nam sędziowie są na tym meczu, bo jeżeli mamy autobus, który jeździ już na sztucznej inteligencji po prostu, czy samochody, które jeżdżą bez kierowców, to ten kierowca jest zupełnie zbędny i tak jak widzimy, jak się zachowuje VAR, jak interpretuje wiele rzeczy, jak doprowadza do ogromnych dyskusji w futbolu, naprawiając błędy sędziego czasami, korygując błędy sędziego czasami. Czasami nie wiadomo dlaczego przerywają mecz i koryguje daną akcję. To jest bardzo kontrowersyjne i mam nadzieję, że nie będziemy już tego świadkami, bo dochodzi do tego, że ta technologia, która też jest testowana na mistrzostwach, sędziowie też działają pod presją czasu na pewno, ta komunikacja między nimi też jest na pewno znikoma, kontrowersyjna czasami. I te półfinały, mam nadzieję, że nie będą zdominowane znowu przez technologię i przez VAR, bo ja już jestem w stanie wybaczyć błąd sędziego, ale ciężko mi się pogodzić z tym, jak VAR koryguje te wszystkie błędy sędziego w taki sposób niewyjaśniony, że jest bardzo dużo pozostawionych pytań bez odpowiedzi.
0: Tyle Jerzy Dudek, no my też mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, jeśli chodzi o sędziowanie w tych najważniejszych meczach, bo przecież stawka jest bardzo wysoka. No i na koniec informacja o tym, że 9 europejskich krajów zwróciło się do Unii Europejskiej o obcięcie finansowania organizacji sportowych, w tym Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który pozwolił rosyjskim i białoruskim sportowcom na powrót do rywalizacji. Jak pisze Reuters, petycja została skierowana do komisarza Unii do spraw sprawiedliwości międzypokoleniowej, młodzieży, kultury i sportu. No i tak, Estonia, Dania, Finlandia, Łotwa, Litwa, Holandia, Polska, Rumunia i Szwecja zaapelowały o wykluczenie tych instytucji z unijnego programu Erasmus, ale także z innych rodzajów wsparcia finansowego.
2: A o tym wszystkim mówił Rafał Bała.
3: Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej ma.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
9: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca, cena przed obniżką 20,99.
7: Po reklamie. Autopromocja.
10: W audycji Między Sztukami poznamy teatralny świat przez pryzmat projektów scenografii i kostiumów, a także oryginalnych, scenicznych strojów. Nowa ekspozycja w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich przypomina sztuki czterech słynnych dramatopisarzy. Sofoklesa, Moliera, Racina i Szekspira, które stanowiły teatralny kanon króla Stanisława Augusta. Zobaczymy późniejsze już projekty autorstwa Tadeusza Kantora, Otto Axera, Krzysztofa Pankiewicza czy Mariana Kołodzieja. Zapraszam dziś kilka minut po 22:00. Katarzyna Sanocka.
7: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Minęła 17:30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Dwóch nowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie zostało wpuszczonych na zgromadzenie ogólne. Poinformował o tym sędzia Dariusz Szostek.
12: Nie zostało wpuszczonych dwójka sędziów w ogóle do budynku Trybunału. sędzia Dziurda i sędzia Markiewicz.
11: Do siedziby Trybunału zostały

0: zostali wpuszczeni Maciej Taborowski oraz Anna Korwin-Piotrowska. Brali oni udział w spotkaniu w charakterze gości, a nie sędziów. Z powodu braku kworum Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostało przerwane. Były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. W tej samej sprawie zatrzymano również byłego członka zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Cezarego Jurkiewicza. Śledztwo ma związek z kampanią tej fundacji Sprawiedliwe Sądy. Prowadzono ją 9 lat temu. Według mecenas Kingi Siadlak z Fundacji Aktywna Demokracja kampania była nagonką, która miała usprawiedliwiać łamanie konstytucji.
1: To była jedna z takich głośniejszych kampanii, które miała modelować myśleniem polskiego społeczeństwa i też wskazać konkretną grupę odpowiedzialną za wszelkie niedociągnięcia i wskazać również grupę, którą później łatwo będzie uciszyć wtedy, kiedy planowano zamach na polskie sądownictwo.
0: Maria Koc z Prawa i Sprawiedliwości mówiła w naszej popołudniówce, że zatrzymanie Macieja Świrskiego to temat zastępczy wykreowany przez rządzących.
2: Uważam, że jest to po prostu taka akcja, która ma na celu przykryć ten cały wysyp afer Koalicji Obywatelskiej i ma zająć opinię publiczną na jakiś czas. No, ta sprawa była badana przez prokuraturę chyba już niejednokrotnie, była umarzana.
0: Według śledczych straty Polskiej Fundacji Narodowej przekraczają 8 milionów złotych. Zatrzymani są przesłuchiwani w prokuraturze regionalnej w Rzeszowie. Polskie myśliwce przejęły nad Bałtykiem rosyjski samolot obserwacyjny. IU-20 pojawił się niebezpiecznie blisko polskiego terytorium. Leciał bez złożonego planu lotu i z wyłączonym transponderem. Maszynę przechwyciła dyżurna para myśliwców. Załogę poinformowano o konieczności powrotu na swój kraj. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazuje, że rosyjska maszyna nie naruszyła polskiej przestrzeni powietrznej. Na koniec o gwałtownych burzach na południu kraju. Jaworznie na Śląsku ulice zamieniły się w rwące potoki. W Sławkowie ewakuowano obóz harcerski w Jeleniej Górze. Nawałnica doprowadziła do zawalenia się dachu hali. O zachowanie ostrożności podczas nawałnic apeluje rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
3: Jeżeli to możliwe, zostajemy w domu. Nie parkujemy, czy nie stajemy pieszo pod drzewami, słupami energetycznymi, pod billboardami, no bo porwane przez wiatr, czy uszkodzone przez wiatr mogą stanowić dla nas zagrożenie. Pamiętamy o tym, żeby dostosowywać to nasze działanie do aktualnej sytuacji. Jeżeli jesteśmy w górach i tam zastanie nas burza, powinniśmy jak najszybciej zejść możliwie nisko, żeby chronić się przed tymi piorunami.
0: RCB rozesłało SMS-ami alerty do mieszkańców południa części kraju.
4: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
5: 34 minuty po godzinie 17 i właśnie w tym momencie, proszę Państwa, na naszych oczach dzieje się to, czego jeszcze nie tak dawno nawet byśmy nie przewidywali. Otóż Robert Lewandowski wyszedł na murawę zespołu Chicago Fire i rozpoczyna właśnie w tej chwili swój pierwszy trening z nowymi kolegami z drużyny. Jak nic, pozostaje nam teraz zarywać noce, żeby oglądać mecze MLS, ale zanim do tego dojdzie, to zapraszam Państwa na kolejne 24 pytania.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
6: Marcin Zawada, witam Państwa ponownie. Naszym gościem Monika Piątkowska, senator Koalicji Obywatelskiej i kandydatka na prezydenta Krakowa. Dzień dobry, pani senator.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Panie senator, słuchaliśmy przed momentem w serwisie informacyjnym, że zamieszanie w Trybunale Konstytucyjnym dwóch sędziów, tych, którzy składali ślubowanie w Sejmie, a nie przed prezydentem, stojąc przed nim twarzą w twarz, nie wpuszczonych na zgromadzenie ogólne, to zgromadzenie ogólne z kolei przerwane, bo nie ma kworum. Kiedy zakończy się zamieszanie wokół Trybunału Konstytucyjnego i czy myśli pani, że to będzie bliżej niż dalej, czy jeszcze będziemy musieli długo czekać, żeby sytuacja się uspokoiła?
7: Myślę, że jeszcze będziemy musieli poczekać, żeby ta sytuacja się uspokoiła. Niestety to jest pokłosie i zachowanie pana prezydenta. Przypomnę, że prymat Konstytucji i Sejmu to Sejm wybiera i wybrał skutecznie i zgodnie z prawem sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Pan prezydent postanowił wybrać, od których przyjmie oświadczenie, od których nie. I to jest to, co dzisiaj się wydarzyło i wydarza. A jest pokłosiem między innymi tej braku odpowiedzialności prezydenta jednak, bo trzeba tutaj

0: się trzymać konstytucji i skutecznego wyboru. Myślę sobie również, że nie obejdzie się pewnie z czasem od odpowiedzialności karnej również i prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
1: Pan Bogdan Święczkowski,
0: który w dość chyba autorytarny sposób, nie chyba, tylko na pewno, po pierwsze nie dopuścił do świadczenia pracy sędziów. Wiem, że jest zgłoszenie o bezczynność i przestępstwo urzędnicze w stosunku do prezesa Święczkowskiego, więc jestem przekonana, że ta sytuacja będzie miała ciąg dalszy również i w kontekście odpowiedzialności przed wymiarem sprawiedliwości.
1: Ale jak się na to
0: polscy
1: przyznało,
0: obywatele
1: będziemy
0: są
1: na to czekać jeszcze,
0: pozbawieni ochrony konstytucyjnej, tak naprawdę, skargi konstytucyjnej.
1: No to będziemy tej sprawie się przyglądać, jak coś dzisiaj jeszcze wydarzy się w Trybunale Konstytucyjnym. Oczywiście na antenie Polskiego Radia 24 Państwu o tym powiemy. A teraz powiemy o tym, co mówił Przemysław Czarnek na antenie TV Republika. Pozwoli pani, przywołam ten cytat. Kandydat na premiera z ramienia PiSu mówił tak. Trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie.
0: Skrajnie nieodpowiedzialne stanowisko. To jest taki wyścig, kto jest bardziej prawy po prawej stronie sceny politycznej. Ściganie się z Braunem naprawdę niczego dobrego nie przyniesie ani naszemu krajowi, ani Prawu i Sprawiedliwości, bo mam wrażenie takie niestety, że kandydat na premiera, bo chyba dalej w takiej roli poseł Czarnek występuje, no myśli przede wszystkim o swoim ugrupowaniu i próbuje nabijać tutaj klikalności Prawo i Sprawiedliwości kosztem bezpieczeństwa naszego kraju. I powiem panu, panie redaktorze, że nie przypuszczałam, że to powiem, ale czytałam, że stanowisko chyba na X-ie prezesa Prawa i Sprawiedliwości.
1: Tak, który zupełnie inaczej pisze, mówi o tym, że pomoc jest bezwzględnie potrzebna, ta dla Ukrainy, i pisze też, że sama wypowiedź pana Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii.
0: No i nie przypuszczałam, że z prezesem Prawa i Sprawiedliwości będę się zgadzała, ale tu się akurat zgadzam. No absolutnie skrajna nieodpowiedzialność posła Czarnka. Skrajna nieodpowiedzialność. Mam nadzieję, że prezes Prawa i Sprawiedliwości wyciągnie konsekwencje, bo tutaj chodzi o nasze bezpieczeństwo. Oczywiście dokąd Ukraina będzie w jakikolwiek sposób gloryfikowała UPA, to będzie polski opór. To co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Polskie poparcie, żeby Ukraina weszła w struktury Unii Europejskiej, jest Ukrainie niezbędne. I o tym musimy mówić, o tym musimy przypominać. Musimy o tą prawdę historyczną walczyć absolutnie i bezwzględnie, ale musimy tą walkę o prawdę historyczną oddzielić od troski o bezpieczeństwo Polski. Tych dwóch kwestii trzeba je mocno stawiać jedną i drugą, ale nie można ich w taki sposób łączyć, bo to chodzi o nasze bezpieczeństwo.
1: To jakie w związku z tym będzie stanowisko Koalicji Obywatelskiej? Bo przypomnę, że Przemysław Czarnek, no wciąż jeszcze kandydat na premiera z ramienia PiSu, kilka dni temu mówił o tym, że PiS składa projekt uchwały sejmowej w sprawie sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej w związku właśnie z tym, o czym pani senator mówiła, z gloryfikacją sprawców zbrodni wojny. To będziecie się zgadzać z taką uchwałą, czy też będziecie przeciwko?
0: No, bardzo wyraźnie artykułujemy i powiem to raz jeszcze, że nie będzie zgody Polski na gloryfikację i polskiego rządu na gloryfikację UPA. Nie ulega co do tego wątpliwości. O tym się też wypowiedział dosyć wyraźnie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. To też to bardzo mocno artykułował.
1: Z banderą do Unii Europejskiej nie wejdziecie, mówił
0: dokładnie
1: prezes
0: tak.
1: PiS. Prezes PSL-u, wicepremier Kosiniak-Kamysz.
0: Dokładnie tak. I to jest zgodne z polską racją stanu. Natomiast na pewno nie będziemy grać bezpieczeństwem Polski i Unii Europejskiej w taki sposób, w jaki próbuje grać poseł Czarnek, bo to jest skrajnie nieodpowiedzialne i to nie jest zgodne z polską racją stanu.
1: Jak w związku z tym ta cała dyskusja, która teraz toczy się w Polsce wokół relacji Warszawa-Kijów, wokół wspierania bądź też niewspierania Ukrainy, jak to się przekłada na życie zwykłych ludzi? No bo czytamy właściwie dzień po dniu o kolejnych sytuacjach, jak chociażby to, co miało miejsce w autobusie w Bielsku Białej, gdzie dwie młode Ukrainki zostały w bardzo wulgarny sposób zaatakowane przez chyba 54-letniego Polaka. Zatrzymany ten mężczyzna. Pobicie w centrum Warszawy, pobicie we Wrocławiu. Ta próba sprawdzania tego, co dzieje się na Uniwersytecie Ekonomicznym w jednym z pomieszczeń, które

0: było wynajmowane przez Ukrainkę, która no, prowadziła tam po prostu swoją działalność gospodarczą. Panowie się pojawili, chcieli sprawdzać, czy portretów Bandery tam akurat nie ma. Jak te słowa polityków, o których mówimy, wpływają na taką, a nie inną atmosferę?
1: No fatalnie wpływają, ale to jest taki model uprawiania polityki wewnętrznej przez Prawo i Sprawiedliwość, a mianowicie napuszczania jednych środowisk na drugie. Na lekarzy, na prawników, na przetwórców, rolników na przetwórców, a teraz na obywateli Ukrainy, których przecież w Polsce jest sporo. Przypomnę, i wszyscy byliśmy z tego dumni, w jaki sposób przyjęliśmy Ukraińców i przez jakiś czas z Ukraińcami w naszym kraju również będziemy egzystować. Oczywiście egzekwując też takie obowiązki w stosunku do państwa polskiego, jakie, co najmniej takie, jakie leżą po stronie polskich obywateli. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, że nie jest to w żaden sposób uprzywilejowana grupa. Natomiast no, nie można zachowywać się w sposób agresywny i dyskryminujący dzisiaj obywateli Ukrainy w Polsce. Wiemy, że uciekali przed i uciekają przed agresją Rosji. Polska udzieliła schronienia ukraińskim rodzinom i dzisiaj ci obywatele również w naszym kraju muszą czuć się bezpieczni, realizując wszelkie obowiązki, których oczywiście będziemy w stosunku do obywateli Ukrainy wymagać i egzekwować.
0: A nie obawia się pani senator tego, że ta dyskusja publiczna, polityczna w dużej mierze, ten język jest już taki, że wszyscy inni, którzy są w polskiej polityce, wszystkie inne partie będą musiały grać w tę grę, no trochę antyukraińską niestety, no bo Grzegorz Braun narzuca w dużej mierze ten dyskurs. PiS, no idzie troszkę w tę stronę, chociaż prezes Kaczyński stara się to, jak widzimy, tonować. No, sondaże też pokazują, że nasze podejście do Ukraińców zmienia się, nasze jako społeczeństwa polskiego na przestrzeni ostatnich miesięcy. Nie obawia się pani, że inne partie też będą, patrząc w sondaże, wiemy, że one dyktują dużo w polskiej polityce, też pójdą tym nurtem?
1: Koalicja Obywatelska oraz polski rząd składa się z odpowiedzialnych polityków. Sondaże oczywiście są ważne, ale sondaże po pierwsze nie są decydujące, bo to decydują obywatele, a po drugie sondaże nie mogą i nie dyktują sposobu uprawiania polityki polskiego rządu, bo polski rząd jest rządem odpowiedzialnym. Polska racja stanu, bezpieczeństwo Polski to są dzisiaj zarówno to w aspekcie międzynarodowym, zewnętrznym, jak również bezpieczeństwo i stabilność wewnętrzna w Polsce. No przecież jeżeli my tu wewnętrznie toczymy tego typu spory, które mogą doprowadzić do naprawdę ludzkich tragedii, no to tak naprawdę doprowadzamy do tego, że Putin otwiera kolejnego szampana. My nie powinniśmy być tutaj pożytecznymi idiotami ruskich autorytarnych rządów, tylko odpowiedzialnie za bezpieczeństwo Polski ponad podziałami postępować. I tu jest mój duży apel do polityków również właśnie prawej strony sceny politycznej, żeby trochę przyhamowali swoje języki i swoje postępowanie, bo naprawdę w dzisiejszych nieprzewidywalnych i trudnych czasach, no widzimy, co się dzieje również w kontekście, no widzimy dzisiaj, co się dzieje w kontekście międzynarodowym, nie możemy patrzeć tylko i wyłącznie na sondaże. Tylko przede wszystkim na bezpieczeństwo naszego kraju.
0: To pani senator, jeszcze jedna kwestia, która dziś też jest jednym z głównych tematów politycznych. Maciej Świrski, czyli były prezes Fundacji Narodowej, zatrzymany przez CBA. Chodzi o szkody na ponad 8 milionów złotych przy okazji kampanii Sprawiedliwe Sądy, wtedy kiedy Maciej Świrski rządził Polską Fundacją Narodową. Maria Kot, posłanka PiSu, była moją gościnią godzinę temu i mówiła, że to działanie polityczne, które ma po prostu przykryć afery waszego rządu. I o to w tym wszystkim chodzi.
1: Śmieszne.
0: O nic więcej.
1: To ja przypomnę, po co Polska Fundacja Narodowa została powołana. Tuż została powołana po to, aby promować nasz kraj, głównie zresztą na arenie międzynarodowej. Proszę mi wyjaśnić, w jaki sposób ponad 8 milionów złotych wydane na wojnę z wymiarem sprawiedliwości, to właśnie tą środowiskową wojnę, były realizacją misji i zapisów statutowej Polskiej Fundacji Narodowej. Z tego, co ja sobie przypominam, to chyba te zapisy statutowe potem ewaluowane, no, ewaluowały i zmieniano tak, żeby dostosować do wydatkowania środków tutaj w kraju, które były absolutnie podyktowane nie polskim interesem, nie

0: promocją polskiego kraju, ale kwestiami politycznymi, walką wewnętrzną. Nie może być tak, że ze środków publicznych partie polityczne bądź fundacje pod dyktando partii politycznej wydawały środki i skłócały Polaków między sobą.
1: Jest pani rozczarowana tempem rozliczeń?
0: Wolałabym, żeby były zdecydowanie szybsze i skuteczniejsze, to nie ulega kwestii. W tym aspekcie odczuwam pewien niedosyt, może to nie jest jeszcze rozczarowanie, ale pewien niedosyt. Dlaczego mówię tak na miękko? Dlatego, że mam świadomość tego, że doprowadzenie do rozliczeń absolutnie zgodnie z prawem i w ramach systemu, który obowiązuje w naszym kraju, musi potrwać. Wiem, premier powiedział, że...
1: Premier przeprosił, że tak wolno
0: tak,
1: to idzie.
0: Tak, premier też zauważył, że to tempo powinno być znacznie szybsze, ale ja rozumiem, jestem z wykształcenia prawniczką i w pełni rozumiem znaczenie słów demokratyczne państwo prawa. Byłoby szybciej, gdybyśmy nie przestrzegali prawa. Tego nie można zrobić. Tego nie można zrobić. Nawet za cenę właśnie tego niedosytu, który ja oczywiście odczuwam.
1: To na koniec krótko, pani senator, kiedy rozpocznie się kampania w Krakowie?
0: Kiedy zakończy się proces sądowy, został złożony protest. Z tego, co się orientuję, to czekamy teraz na decyzję protestującego, czy będzie składał zażalenie, czy nie. Ja tego nie wiem, nie mam kontaktu z tą osobą. I w momencie, kiedy to będzie decyzja sądu prawomocna, pan premier wyznaczy termin wyborów. Panie redaktorze, bo wiem, są takie głosy, że wszyscy czekamy. Ja chcę powiedzieć, że też czekam i nawet jakby to zabrzmiało dwuznacznie, nie mogę się doczekać. Jesteśmy w gotowości. Jak tylko pan premier oznaczy termin wyborów, będziemy zabiegać intensywniej w kampanii o głosy mieszkanek i mieszkańców Krakowa.
1: Mimo, że w Polsce mam wrażenie, kampania wyborcza trwa na okrągło, to ta przed wyborami samorządowymi w Krakowie rozpocznie się oficjalnie za jakiś czas. A weźmie w tych wyborach udział Monika Piątkowska, senator Koalicji Obywatelskiej. Pani senator, bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Na więcej pytań dotyczących polityki oczywiście w debacie dnia już po godzinie 18. Natomiast my już teraz sprawdzamy, co dzieje się w gospodarce.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: Justyna Golonko razem ze mną. Dzień dobry.
4: Jestem i dzieje się, proszę pana, tak bym powiedziała.
3: A mogę zacząć nietypowo?
4: A proszę bardzo,
3: bo chciałbym powiedzieć, że jesteś dzisiaj niezwykle kolorowa.
4: A to prawda.
3: Jest i róż, i fiolet, ale państwo tego nie widzą. W radiu tego nie widać. Ale ma przepiękne, złote pantofle. Błyszczące.
4: Tak, tak jest.
3: To tak na marginesie.
4: Ale o cenach złota nie będziemy dzisiaj rozmawiać, bo tak można byłoby się zasugerować,
3: to
4: nie?
3: Prawda. O złocie na razie nie, złote, a skromne. No dobrze. Tak. Zaczynam od tego, co dzieje się na rynku ropy.
4: No tak, a ja bym chciała powiedzieć coś dobrego, zacząć od dobrych rzeczy, ale stwierdziłam, odważnych zacznę jednak, a nie od dobrych. No, prawda, tak na to spojrzeliśmy. No i nie mamy dobrych informacji, bo mamy wzrosty cen ropy. To rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie, ono wpływa na to, co się tam dzieje. Tak się bardzo cieszyliśmy, że już spadała. Tutaj przychodziłam, opowiadałam jak bardzo. No niestety, prezydent USA ogłosił przywrócenie blokady morskiej irańskich portów. No i zapowiedź ponownej blokady żeglugi przez cieśninę Ormus spowodowała spadki na amerykańskiej giełdzie. To dzisiaj. No i wzrosty cen ropy naftowej. Informujemy o tym przez cały dzień. Troszkę jakby, jak tutaj wchodziłam do studia, to zaczęła spadać ta ropa. No ale mimo wszystko bardzo duże wzrosty. Ropa Brent kosztuje obecnie $86. No i rośnie. O tym mówi Daniel Kostecki, analityk CMC Markets. Posłuchajmy.
5: Wczoraj ceny ropy poszły w górę najmocniej od początku kwietnia, w okolicach 9%. Dzisiaj również ropa drożeje na światowych rynkach. Mówimy o ponad 20% wzroście ceny ropy Brent już od początku tylko lipca. To oczywiście spowodowane jest kolejnymi atakami w cieśninie Ormus i zwiększeniem aktywności wojskowej, a także pomysłem Donalda Trumpa na to, żeby pobierać 20% w zasadzie cło za przewóz wszelkich towarów przez cieśninę Ormus, który padł wczoraj wieczorem.
4: Wiesz, co jest najgorsze? Dzisiaj pojawiły się takie prognozy analityków, jak zwykle, z różnych krajów i pojawiają się takie prognozy, że za chwilę za baryłkę będzie $100. Ja dzisiaj widziałam też $130 za baryłkę, że są takie prognozy. Oczywiście wiadomo, to jest takie gdybanie, bo nikt nie wie, co się wydarzy, ale no tak to wygląda teraz. No,
3: rozumiem, trzeba przygotować się na najgorsze. Dzisiaj jadąc do Polskiego Radia.

0: 24, miałem stację paliw 7, powyżej 7 zł za litr 9,5. Przy takich cenach, no gdzieś łapiemy się za portfel, ale też zastanawiamy się, no bo już trochę posmakowaliśmy tych niższych cen w ramach CPN. Czy w związku z tym można się spodziewać powtórki? No bo ceny już faktycznie no tak, są bolesne.
1: No dzisiaj minister energii Miłosz Motyka był o to pytany. Na rządzie też przecież dzisiaj mieliśmy posiedzenie, też byli pytani o to ministrowie różni. No i pojawiały się takie odpowiedzi, ale ja powiem może, co powiedział minister energii, jednak odpowiedzialny właśnie za to. Powiedział, że tak, że jeśli by doszło do takiej radykalnej eskalacji, to możliwy jest powrót do działań osłonowych, czyli do programu CPN. Na razie jednak jego zdaniem obecne warunki nie uzasadniają wprowadzenia takich rozwiązań, ale rząd nie wyklucza powrotu programów osłonowych, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie gwałtownie się pogorszy. Ja ekspertów pytałam, analityków, jak oni to widzą. I mówią mi, absolutnie, co to za pytanie, jak najbardziej. Jeżeli będzie trudna sytuacja, to do tego programu wracamy i pewnie wrócimy też i dlatego, mówiąc szczerze, że a, uderza to nas po portfelach, ale z drugiej strony, tak jak tutaj była mowa, przed nami wybory i to też zawsze wpływa na to, że dba się bardziej o obywateli w takich sytuacjach, żebyśmy jednak nie wyczuwali, nie odczuwali aż tak mocno tego, co się może wydarzyć na tych stacjach paliw. Czyli jest to możliwe, ale oby jednak nie było takiej możliwości, aby tej eskalacji nie było. No dzisiaj ta 22 jest taka ważna godzina. Zobaczymy, co będzie potem i co jutro się wydarzy. Będę informować.
0: Poczekaj, bo się zgubiłem. A dlaczego 22 dzisiaj jest taka ważna?
1: Już ci mówię. Formalnie siły USA rozpoczną egzekwowanie decyzji w sprawie, wiesz, tej ciśniny Ormus o godzinie 22 czasu polskiego. I zobaczymy, co się będzie działo. Okay. Czy będzie przejezdna ciśnina Ormus, czy też nie.
0: Czekamy w takim razie na te informacje. No ale wiadomo, no czekamy, tak. Czekamy na to, co się wydarzy. Wspomniałaś, że byli ministrowie pytani, tak. Rozumiem, no bo posiedzenie rządu. Na rządzie dzisiaj też była kwestia niezwykle ważna, czyli wynajmu rynku najmu krótkoterminowego, czyli te wszystkie, rozumiem, kawalerki dla turystów.
1: Tak. I na tyle to jest ważne, że my czekaliśmy na to posiedzenie, inaczej nie na to posiedzenie, czekaliśmy wcześniej na inne posiedzenia, bo rząd zapowiadał, że się tym zajmie, ale były ważniejsze sprawy.
0: To trzecie w ogóle podejście
1: tak.
0: było do tego.
1: I też dzisiaj były wątpliwości, czy tak będzie, czy nie, ale się tym zajęli. No i rząd, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma ucywilizować rynek najmu krótkoterminowego, tak możemy powiedzieć. Działalność polegająca na wynajmowaniu mieszkań na okres krótszy niż 30 dni, bo to jest ważne. Trzeba będzie zarejestrować. Ja za chwilę będziesz mnie pewnie dopytywał, powiem, jak to będzie wyglądało. Przed rozpoczęciem działalności przedsiębiorca zajmujący się najmem krótkoterminowym musi się zgłosić do władz lokalnych, będzie musiał się zarejestrować. O tym wszystkim mówi wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś.
2: To one będą wpisywać te obiekty do rejestrów, to one będą zatwierdzać regulaminy porządkowe tych obiektów, to one będą mogły kontrolować te obiekty, to one będą w końcu mogły wykreślać w wyniku powtarzających się zaburzeń, zakłóceń czy niestosowania się do regulaminów po wnioskach kogo? No właśnie, obywateli, wspólnot i spółdzielni.
0: To poczekaj, to jak to ma działać? Czy to ma być jakaś taka izba turystyczna, która będzie zrzeszać wynajmujących kawalerki?
1: Już ci mówię, mój drogi, do samorządów. Samorządy tutaj będą bardzo ważną instytucją. Do samorządów będziemy się zgłaszać. Ale przede wszystkim ważne jest to, że ten najem krótkoterminowy, on wcześniej w ogóle nie był u instytucji... Nie powiem tego. Nie było takiej instytucji.
0: Wolna Amerykanka.
1: Dziękuję bardzo, ładnie.
0: Absolutnie tak. To był dziki zachód.
1: Tak, a teraz będzie coś takiego jak pełnoprawna usługa hotelarska, jeśli chodzi o ten najem krótkoterminowy. I to jest bardzo ważne. I to, że ktoś się tym zajmie i do tego wszystkiego, że będziemy mieli ten rejestr tych wszystkich lokali. To jest naprawdę duża, ogromna zmiana. Rewolucja, o tym się mówi nawet na rynku najmu. Bo będzie właśnie coś takiego jak centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych. I w takiej jednej centrali my będziemy mieć też dostęp jako klienci właśnie do tych obiektów noclegowych i będziemy mieć też wpływ na to, jak to wygląda i będziemy mogli, no użyję tego określenia, się poskarżyć na to, co się dzieje, bo często przecież tak bywa. My to wiemy w Warszawie, szczególnie jak ktoś mieszka w centrum, jak to wygląda, jaki jest hałas i tego, że to wcześniej jednak do tej pory jest duży z tym problem, ma być inaczej.
0: Rozumiem, że ci, którzy będą łamać przepisy, ci, którzy nie będą się do tego stosować, też mogą spodziewać się konkretnego wymiaru kary, 50 tysięcy złotych, tak przynajmniej zostało to zapisane.
1: Tak, jeśli nie zostaną spisani, ja powiem tyle, to ma być taki koniec uciążliwego sąsiedztwa. Moim zdaniem brzmi to bardzo dobrze, tym bardziej, że tego prawa u nas nie było w Unii Europejskiej, zostało wprowadzone

0: U nas tak, już kończę, bo przechodzimy dalej.
1: Tak, gonią nas strasznie z czasem, to sprawdźmy jeszcze, co się dzieje u sadowników, którzy szacują swoje straty i jak mówią, tak źle jeszcze nie było.
0: U sadowników naprawdę jest źle i sytuacja, w ogóle ten cały sezon jest naprawdę ciężki. Bardzo ciężka zima, to wiemy. Później mieliśmy przymrozki, później był jakiś mróz niesamowity w

0: Radio 24. Krzysztof Grzybowski już razem
1: ze mną. Dobry wieczór.
0: Co u ciebie?
1: Zmiana klimatu, strefy czystego transportu, więc też temat, no być może nie tak gorący, ale bez wątpienia wzbudzający kontrowersje.
0: Jak potem OZE srozy.
1: Mniej więcej tak. Mm-hmm. W Samozdrowie ważny temat. Alzheimer, pierwsze objawy, jak im przeciwdziałać, jak reagować. No i oczywiście będzie też dziś dużo, dużo sportu. Robert Lewandowski w Chicago. No i oczywiście pierwszy półfinał. Ale to nie wszystko.
0: Patrzę na godzinę. Robert Lewandowski, proszę państwa, zjadł już obiad. Krzysztof Grzybowski, zapraszam na wieczór. Ja już państwu bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Przecież nie ma upałów.
8: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
11: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
12: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest już gotowy, będzie przetłumaczony na angielski. Chodzi o wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie wpuszczeni do jego siedziby. Zgromadzenie ogólne TK przerwano. Alerty przed burzami także w nocy. Tak będzie na południu i południowym zachodzie kraju. Możliwe są tam ulewy. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry jest gotowy, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jak dodaje, czeka tylko na tłumaczenie na język angielski. Według ministra Żurka w ciągu tygodnia może mieć kompletny wniosek. Ma on blisko 300 stron. Zgodnie z umową ekstradycyjną, która wiąże Polskę i Stany Zjednoczone, prokuratura przekaże dokument stronie amerykańskiej. Prokurator generalny wysłał też pismo do amerykańskiego Urzędu Celno-Imigracyjnego z pytaniem, na jakiej podstawie prawnej Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych i czy przebywa tam legalnie. Przypomniał w nim o zarzutach, jakie ciążą na polityku PiS-u. Także to, że jest on poszukiwany w naszym kraju listem gończym i jest ścigany. Zgromadzenie ogólne w Trybunale Konstytucyjnym zwołane przez prezesa Bogdana Święczkowskiego zostało przerwane. Powodem był brak kworum. Wcześniej posiedzenie opuściło dwoje nowo wybranych sędziów Trybunału. Pozostali czterej wybrani przez Sejm, ale wciąż nieuznawani przez prezesa, nie zostali dopuszczeni do udziału w zgromadzeniu. Mówi jeden z sędziów, którzy opuścili zgromadzenie, Dariusz Szostek.
2: Nie zostało wpuszczonych dwójka sędziów w ogóle do budynku Trybunału, sędzia Dziurda i sędzia Markiewicz. Zostali wpuszczeni sędzia Tomorowski oraz Korwin-Piotrowska, jednakże zostali tylko i wyłącznie wpuszczeni na spotkanie w gabinecie koło pana prezesa Święczkowskiego jako goście, a nie jako sędziowie Trybunału.

0: konstytucyjnego.
1: Sędziowie, którzy nie zostali wpuszczeni do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, wezwali na miejsce policję. Przyjechał też przedstawiciel prokuratury, przekazuje sędzia Krystian Markiewicz.
2: Dlaczego zadzwonić na policję? No raz jeszcze tłumaczę, dlatego że nie mogłem wejść do budynku Trybunału Konstytucyjnego w związku ze zgromadzeniem. Zgromadzenie jest czymś, czym każdy sędzia Trybunału Konstytucyjnego ma obowiązek uczestniczyć. Jeżeli więc uniemożliwiono mi wejście do budynku Trybunału, uczestnictwo w zgromadzeniu, to znaczy, że złamano prawo. Jeżeli się łamie prawo, to się wtedy dzwoni na ogół na policję.
1: Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie uznaje czworga wybranych przez Sejm sędziów. Nie zaprzysiągł ich prezydent. Przed budynkiem Trybunału protestowały grupki kilkunastu osób. Byli to zwolennicy i przeciwnicy prezesa Trybunału. Ponad 640 razy strażacy interweniowali do tej pory w związku z burzami, jakie przechodzą przez południową i południowo-zachodnią część kraju. Ta liczba wciąż rośnie, informuje Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
3: Najwięcej interwencji miało miejsce na terenie województwa dolnośląskiego, 302. Kolejne województwa to śląskie oraz małopolskie. Generalnie działania Państwowej Straży Pożarnej i jednostek ochotniczych straży pożarnych polegają na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywaniu wody zalanych posesji bądź pomieszczeń.
1: Strażacy podkreślają, że mieszkańcy terenów, przez które przechodzą burze, powinni zachować szczególną ostrożność i radzą, aby śledzić komunikaty meteorologiczne. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, na terenach, przez które przechodzą nawałnice, możliwe są podtopienia i przerwy w dostawach prądu. Unia Europejska otworzyła negocjacje akcesyjne z Mołdawią w obszarze polityki zagranicznej i obronności. Mołdawia ma status kraju kandydującego do wspólnoty od 4 lat. Negocjacje akcesyjne zostały formalnie otwarte w 2024 roku. W czerwcu Unia i Mołdawia rozpoczęły negocjacje w sprawie tzw. klastra podstawowego. Obejmuje on podstawowe wartości i zasady, na których zbudowana jest wspólnota. To m.in. praworządność i funkcjonowanie instytucji demokratycznych. Na koniec Francja. Tam zatrzymano 6 osób w związku z pożarem lasu Fontainebleau. Ogień wybuchł przedwczoraj, objął 2000 hektarów terenu. Obecnie pożar już nie rozprzestrzenia się. Jednym z zatrzymanych jest strażak ochotnik, który przyznał się do umyślnego podpalenia. Drugim mężczyzna, który przyznał, że przypadkowo rozniecił ogień, wyrzucając papierosa.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Synoptycy wciąż ostrzegają przed burzami na południu i południowym zachodzie kraju. Najwyższy stopień alertu został wydany dla części Dolnego Śląska, informuje synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
5: Opady, które będą towarzyszyły tym burzom, mogą być miejscami bardzo intensywne. Może im towarzyszyć wiatr w porywach do 70 km na godzinę, a lokalnie także opady gradu.
1: Miejscami spadnie tam do 80 litrów deszczu na metr kwadratowy. Jutro burzowo będzie nadal na południu kraju, a pogodniej bez opadów na północy i północnym zachodzie. Bez deszczu także w centrum i na północnym zachodzie. Niemal w całym kraju będzie ciepło od 25 do 28 stopni, nad morzem chłodniej, tam 20 stopni.
6: Pięć minut po godzinie 19.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: A już teraz tradycyjnie wieczór zaczynamy od zmiany klimatu.
8: Zmiana klimatu.
9: Marta Hoppe, zapraszam. Od 2 lat mamy w Warszawie strefę czystego transportu, czyli taki wydzielony obszar, po którym mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin. Oczywiście, jak to przy wprowadzaniu czegoś nowego, zawsze było dużo krzyku, dużo hałasu. Pytanie, czy to był hałas o coś, czy o nic, czy jakieś efekty już mamy, o tym dzisiaj porozmawiamy, a w studiu Nina Józefina Bąk, dyrektorka Clean City z Polska. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Pani na pewno była osobą, która mówiła tak dla strefy czystego transportu i czy po tych dwóch latach nadal to tak jest podtrzymane. Czyli to miało sens.
0: Tak, byłam jedną z osób, które mówiły tak, no bo strefa ma rozwiązać konkretny problem. Mianowicie w polskich miastach, w tym

0: W Warszawie mamy problem z zanieczyszczeniami tak zwanymi komunikacyjnymi, ze spalinami i mamy taki, jest taki gaz, który jest najbardziej takim emblematycznym, to jest tam dwutlenek azotu, który jest bardzo dobrze zbadany i pokazuje, jak bardzo negatywnie wpływa na zdrowie, zwłaszcza dzieci, seniorów, osób z astmą, jak się przyczynia do wielu chorób. No i ponieważ w Warszawie mamy zbyt wysokie stężenie, no to wprowadzono SCT jako narzędzie, które ma właśnie zwalczyć, obniżyć ten poziom, który jest po prostu dla nas szkodliwy, więc co do zasady, tak. Byłam za tym i nadal jestem za takimi rozwiązaniami, które po prostu nie tylko poprawiają jakość naszego powietrza, tylko po prostu poprawiają nasze zdrowie. I teraz co do pytania, czy to ma sens?
1: No czy to zdało egzamin też?
0: Więc minęły 2 lata. Pierwszy etap, teraz jesteśmy w drugim etapie. Strefa w Warszawie jest prowadzona etapami. To oznacza, że najpierw obejmuje zupełnie najstarsze auta. Tam pierwsze ograniczenia były dla aut benzynowych, które tam miały 29 lat i więcej, i dla samochodów z silnikiem diesla, który miał więcej niż 19 lat, więc to są ograniczenia dla naprawdę bardzo starych aut. W dodatku jeszcze przez pierwsze 4 lata działania strefy mieszkańcy Warszawy są w ogóle z niej zwolnieni. Co to oznacza? To znaczy, że na początku rzeczywiście ten rygor strefy, czy ograniczenia strefy objęły bardzo małą ilość pojazdów. Więc jakby no to jest stopniowe, nie ma co oczekiwać cudów po takich pierwszych etapach. Ich głównym celem jest, przy tych dwóch pierwszych etapach jest komunikacja, informowanie o kolejnych etapach i o kolejnych ograniczeniach. I to wydaje się, że działa. I teraz dlaczego myślę, że to działa? Są pewne przesłanki, które pozwalają tak twierdzić. Mianowicie z danych, które dostaliśmy z Biura Ochrony Powietrza, a to są dane zbierane przez GIOŚ, pokazują, że w strefie stężenie tych właśnie tego dwutlenku azotu, o którym wspominałam, jest dużo niższe niż poza strefą. Czyli przez tam akurat lata 2023-2025 spadło stężenie tego trującego gazu. Więc można
1: posądzić. Jest efekt.
0: Jest różnica, 18% w strefie spadło, a poza strefą 5%. Natomiast, czyli całkiem sporo. Natomiast ważna rzecz. No to są dane ze stacji, które mierzą to zanieczyszczenie komunikacyjne. Natomiast to jest przesłanka, która pozwala twierdzić, że to jest poprawa, natomiast to jeszcze nie jest dowód, bo dowód będziemy mieli wtedy, kiedy miasto wykona badania i pokaże, jak tak naprawdę spadły emisje w ruchu w stosunku do tych, co było przed wprowadzeniem strefy. Więc trochę tak wydaje się, że to jest to, ale nie mamy pewności, dlatego że na jakość powietrza w strefie działa również
1: pogoda,
0: tak? Mogą remonty, bo natężenie ruchu spada. Natomiast jest jedna rzecz, która sugeruje, że strefa działa. I to niestety nie jest coś, co dostajemy informacji prosto z miasta, tylko coś, co trochę wyszukaliśmy na podstawie różnych danych, mamy te informacje. Mianowicie przed wprowadzeniem strefy aut, które się po niej poruszają i nie spełniają obecnych jej wymogów, było 12%, teraz to jest 6-7%, coś takiego. I również patrząc na inne dane, jak wyglądała flota pojazdów poruszających się po mieście z przedprowadzeniem strefy i teraz, wygląda na to, że warszawiacy szybciej wymieniają samochody, niż by to było, gdyby strefa nie była ogłoszona.
1: Czyli zmusiliśmy mieszkańców do zmiany auta.
0: Prawdopodobnie jest tak, że zamiast kupić, powiedzmy, nie wiem, 18-letni samochód, na przykład diesla, ktoś twierdzi, że kupi 20-letni benzynowy, tak? Więc to mogą być takie decyzje. To nie jest to, żeby było też jasne, to nie musi być wcale
1: zmiana. Żadna sztuka z salonu.
0: Nie, bo to są takie mity, że to się ludzi zachęca do tego, że tylko nowe i napędza się ten przemysł motoryzacyjny. Nie, no bo jeśli mówimy, że powiedzmy od 2028 roku ograniczenia będą wjazdów dla aut, które są diesel 16 lat i więcej mają, no to można kupić 20-letnie samochód benzynowy, tak? Więc jakby dane wskazują na to, że jednak ogłoszenie SCT już zadziałało jak taki katalizator zmian, czyli bardzo dobrze. Tak właściwie to powinno działać. Dajemy warszawiacy dostali czas.
1: Czas, no właśnie, to nie są takie spektakularne efekty czystego powietrza nagle, tylko ten czas, tak. Który po prostu, no jak to czas musi trwać.
0: Widzimy, co się stało w Krakowie, kiedy tego czasu nie było. I nagle dużym ograniczeniem, właściwie tam opłatami, zostali objęci no, mieszkańcy spoza Krakowa, którzy przyjeżdżali. No i to jest bunt, no bo jakby trochę za szybko, za mało informacji. No i tutaj właśnie Rada Warszawy, podejmując uchwałę pod koniec 2023 roku, zdecydowała się na ten czas. No i to jest, wydaje się, dobra decyzja. Natomiast od 2028 rzeczywiście ograniczenia wjazdu do strefy. Mówię ograniczenia, bo i tak każdy pojazd może jechać 4 dni w roku, pojawić się w strefie, na tak zwane emergency. Będą obejmować też warszawiaków i ja dlatego tutaj z panią rozmawiam i też w innych audycjach się udzielałam, żeby przypominać, żeby mówić o tym, bo...
1: Bo zapomnieliśmy, bo przycichł temat.
0: No trochę przycichł temat.
1: Trochę nie zwracałam na to uwagi i od razu zapytam, bo rzeczywiście no nie mam najmłodszego auta. Mhm. Jeszcze spełnia te normy. Mhm. Jak będą podniesione, ja tak samo. To może być kłopot.

0: kłopot, ale ja nie zaobserwowałam, żeby ktoś coś gdzieś zwracał uwagę na te samochody wjeżdżające, więc to, że jest, jest tylko znak, strefa czystego transportu, widzę go jako znak drogowy, ale żadnych kontroli konsekwencji, więc pytanie, na ile to jest tylko taki straszak na nas?
1: Dotknęła pani dobrego tematu, bo informowanie może przebiegać dwie strony. To są kampanie informacyjne. Ona była na początku wprowadzenia strefy, były takie plakaty, w mieście miasto trochę komunikowało, ale później ucichło, no bo temat trudny politycznie. No i teraz kwestia kontroli. No nie jestem jakąś po prostu wielką zwolenniczką karania dla karania, ale jeśli wprowadzamy jakieś narzędzie, to żeby ono działało, wiadomo. Musi być kontrolowane. No i teraz...
0: Tak mamy we krwi, że jak jest, jakieś zasady są, to trzeba je trochę łamać. Albo naginać, albo zawsze się zastanawiamy, dlaczego ktoś to wprowadził i nam czegoś zakazuje.
1: My jesteśmy przedsiębiorczy, tak to nazwijmy.
0: Polak potrafi.
1: Tak nas historia przygotowała do takiego działania. Dobrze. No więc są kontrole. Rzeczywiście Straż Miejska przeprowadza kontrole, ale to nie są kontrole, uważam, na tyle efektywne, na tyle częste, żeby przyniosły ten efekt też informacyjny. Rzeczywiście tam na briefingu prasowym, który zrobiliśmy wraz ze Strażą Miejską, dowiedzieliśmy się, że 50 mandatów zostało wręczonych, tam ponad chyba około 100 postępowań jest sądowych rozpoczętych, wszczętych, gdzie osoby odmówiły przyjęcia mandatu. Natomiast problem polega na tym, że te kontrole to polegają na tym, że musi wjechać patrol, ustawić się w konkretnym miejscu, postawić taką kamerę, która tam szczytuje z tablic rejestracyjnych, czy pojazd się kwalifikuje do strefy, czy nie. Później jak zatrzymam, to jeszcze musi sprawdzić, czy to jest mieszkańca, czy nie mieszkańca. Natomiast już Warszawa, i to testuje, bo myśmy o to się ubiegali, testuje i ma działający system, który mógłby umożliwić szczytywanie tych tablic rejestracyjnych przy użyciu kamer, które są sterujących ruchem. Również osoby, które na przykład kupują w strefie płatnego parkowania bilecik i wpisują swój numer rejestracyjny, też można by było stwierdzić, czy
0: zintegrowane śledzenie.
1: Tak, dałoby się, znaczy śledzenie, dałoby się na tej podstawie, znaczy miasto wie, ile samochodów jest w strefie, które nie spełnia wymogów, ma takie dane. Pytanie jest, dlaczego nie robi tej kontroli bardziej automatycznej? Bo nic nie działa bardziej, niż jak ktoś powie, a dostałem mandat, tak? Więc my rzeczywiście myślimy, że te kontrole też są istotne, no bo jak widzimy z jednej strony, ludzie zmieniają już samochody, przygotowują się, więc część ludzi się dostosowuje. Ale jeśli jest część osób, które się nie dostosowuje, to się robi tak nie fair, no nie? I teraz, czy chcemy ciągnąć w górę, to znaczy promować zachowania zgodne z prawem, służące dobru wspólnemu, dobremu powietrzu, tak? Naszemu zdrowiu, czy no takie unikanie kombinatorstwo, więc...
0: Tak, no bo to nie jest jednak przepis tylko dla zasady, tylko po coś.
1: No nie, i to jest właśnie największy chyba problem w tym, że dużo się mówi właśnie przede wszystkim o zakazach i jest to duża taka narracja, tak, że to zamach na wolność kierowców, ale clue jest takie, znaczy clue jest na pewno takie. W dużych miastach, zwłaszcza przy gęstszej zabudowie, przy...
0: mniejszej
1: bardzo,
0: ilości zieleni.
1: Ale też przede wszystkim przy najbardziej ruchliwych ulicach ludzie też mieszkają. I często nie mają się gdzie przeprowadzić. Ludzie też przebywają na przystankach, w takich bardzo, no niepodległości, z takim dobrym przykładem.
0: Czyli tuż koło radia.
1: No też, tak. I tam jeszcze dalej do dworca, tak. Ja na tych przystankach bardzo nie lubię być, jak jest duży ruch samochodowy, no bo ja się po prostu tam duszę, tak. Osoby przechodzą często, czy regularnie się pojawiają na ruchliwych ulicach, i zwłaszcza dzieci, czy seniorzy, czy osoby z astmą są naprawdę narażone na te negatywne skutki. W sensie to, że my, to, że dzieci w tym sezonie jesiennym już się trochę nauczyliśmy, że chodzą do lekarza, że mają problem, że są chore, tak? No i ta choroba, jak już wcześniej przy smogu się dowiadywaliśmy, że no tak, to, ten zapach to nie jest tylko zapach zimy, tylko zapach smogu, tak samo jest trochę ze spalinami, to znaczy, że one rzeczywiście nas wpływają bardzo negatywnie i to się naprawdę przekłada, trudno to sobie wyobrazić, na ilość wizyt u lekarza, na ilość zwolnień, leków wydanych, więc to jest naprawdę walka o zdrowie. Ja bym bardzo chciała, żeby ta strefa była widziana jako strefa jednak ochrony zdrowia i jest jednym z wielu działań, które miasto podejmuje, natomiast to takie się zrobiło tak emblematyczne, symboliczne, że sprzeciwko i że zakaz i że źle.
0: Wspominamy o tym, że ta strefa jest wprowadzana stopniowo, tak. Czyli te auta, czy rozszerzenie strefy, co jest stopniowe?
1: Mhm. Tak, więc rozmiar strefy się nie zmienia, to jest 7% miasta, centralne dzielnice. I co się zmienia? No to powiem, to jest kilka etapów. Zmienia się na początku przez dwa pierwsze etapy tak zwane normy emisji, czyli jakie auta mają ograniczenie, więc teraz jest od 2026 drugi etap, czyli teraz do strefy mają ograniczone wjazdy samochody, które są starsze niż 28-benzynowe i 18-letnie diesle. Bo jakoś tak może się rok pomyliłam, wiadomo, czy w drugą stronę.
0: No 28 lat na samochód to rzeczywiście zacny wiek.
1: To w obywatelu można sobie sprawdzić, jak wpisując jaką, to są też normy euro, ale też na stronie można sprawdzić, w Google sobie wpisać, czy auto się kwalifikuje, czy nie. I do 2028 roku są

0: zwolnieni mieszkańcy Warszawy i firmy tu zarejestrowane oraz są zwolnieni seniorzy, którzy ukończyli 70 lat i osoby z
1: niepełnosprawnością.
0: Tak.
1: Czy dużo wyjątków, dużo wykluczeń, ile tak naprawdę realnie tych samochodów wjeżdża, które chcielibyśmy wycofać?
0: Znaczy na razie,
1: skoro
0: na
1: mieszkaniec razie... może, starsza osoba może, tak, na tym... a cztery razy każdy może, tak. Więc ile jest takich przyjezdnych, którzy rzeczywiście wjeżdżają i zatruwają to powietrze?
0: Już mówię, na tym etapie samochody, które, czyli na tym drugim etapie, samochody, które jakby poruszają się i nie spełniają wymogów. W ruchu to jest około 7%, ale z nich połowa to jest około samochody mieszkańców, czyli 3,5% samochodów na razie, jak te wymogi
1: O tym rozmawiamy, o tej całej wymogach dla tych 3%,
0: tak. 3,5%. Od 2028 to już będzie większa liczba, bo właśnie auta warszawiaków też będą. No i jest właśnie też argument z automatyczną kontrolą taki, że w tym momencie, no to jeszcze każdy może sobie wjechać 1, 2, 3, 4 razy, to jest trudne do kontroli. Nie mamy właśnie automatycznej kontroli, no nie? No bo jakby starsza miejska musi zatrzymać, dopiero za piątym razem może dać mandat. To...
1: A cztery razy powinna pouczyć, tak, o ile w ogóle tak. Nas wtedy skontrolują, złapią, zobaczą.
0: Tak. No więc to pokazuje, że jeszcze ten system naprawdę wymaga szczelności i oczywiście, że jest pole do oszukiwania. Tak, tylko no co my oszukujemy? No, bardzo mi się podobało to stwierdzenie, ostatnio gdzieś słyszałam, że no powietrze ani nie jest prawicowe, ani lewicowe. Wszyscy nim oddychamy. Ostatecznie no to jest jednak kwestia naszego zdrowia.
1: Tak, nie ma granic, jeśli chodzi o powietrze, że z lewej strony Wisły albo z prawej strony Wisły, czy politycznie lewa, prawa strona,
0: to nie ma
1: granic, chociaż pewnie z lewej strony jest centrum miasta, więc jest trochę gorsze powietrze.
0: Można sobie,
1: i to tam jest ta strefa.
0: Można się zamknąć w domu i włączyć sobie oczyszczacz powietrza, tak? No ale to jest jednak jakiś rodzaj więzienia. Jeśli możemy wyjść i po prostu oddychać dobrym powietrzem. I też proszę zwrócić uwagę, że teraz mamy chłodne dnie, ale jak jest upał, to ten smog komunikacyjny jest szczególnie niebezpieczny. To jest tak zwany smog Los Angeles, tak się nazywa. To jest tak zwany smog fotochemiczny. Jak się właśnie te promienie ultrafioletowe łączą właśnie z tlenkami azotu, to jest również bardzo niebezpieczny. Ja pamiętam taki wrzesień chyba z 2 lata temu, gdzie właśnie nie było wiatru, było bardzo gorąco i było mnóstwo spalin i taki nieżyt nosa, ból, szczepanie w oczach. To jest właśnie to. I to jest wyczuwalne.
1: Skoro mówimy o tym, że tak naprawdę na ten moment, ponieważ ta strefa jest wprowadzana powoli, z dużą możliwością wyjątków, uzasadnień i to się będzie dopiero rozwijało, ale już jakaś poprawa powietrza jest,
0: tak.
1: Niewielka, ale jednak, czyli coś takiego wydarzyło, że tego jest, że jest ta poprawa, skoro tak naprawdę niewiele tych samochodów, te 3%, 3,5% to były te, które psuły tak bardzo to powietrze?
0: No więc teraz, tak jak powiedziałam wcześniej, jest ileś czynników, które wpływają na poprawę powietrza, ale jeśli chodzi o efekty strefy, no to jest ta wymiana floty. 2 razy szybciej jest flota wymieniana, niż gdyby nie było strefy. To znaczy, że trochę jakby sami warszawiacy zaczęli to robić. Naukowo i rzetelnie to bym nie była w stanie powiedzieć, że to na pewno strefa. Te dane musimy mieć od miasta, my też występujemy od nie, bo ja uważam, że należy tą strefę tak traktować jak takie narzędzie po prostu zdrowia publicznego. Powinno być monitorowane, transparentne i powinniśmy mieć te dane. I wydaje mi się, że jestem osobą, która najwięcej mówi w strefie czystego transportu, a nie bardzo ratusz. To też trochę pokazuje, że tak jakby no miasto nie chce mówić o tym narzędziu, pewnie dlatego, że się boi po tym, co było w Warszawie, a ja uważam, że kurczę, no jakby mówić o tym, po co to jest przypominać, jakie tu mamy, bo jest naprawdę te tlenki azotu są świetnie przebadanym gazem na całym świecie, jeśli chodzi o szkodliwość dla zdrowia. Można o tym tak mówić z perspektywy korzyści. I tego mi brakuje właśnie, więc ja myślę, że ta strefa po pierwsze jest potrzebna, po drugie kierunek jest obiecujący, natomiast to są pierwsze kroczki.
1: Ratusz mówi też o tym, że więcej zieleni jest w centrum miasta. No mamy przykład ostatnio okolice centrum, kiedy to tunel pod Marszałkowską został zasypany, przybyło tam dużo zieleni, parkingów podziemnych w Warszawie również dużo. Jeszcze nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni i wszyscy narzekają, że nie ma gdzie zaparkować w Warszawie, więc może to też jest efekt, ta poprawa powietrza, tego, że przesiedliśmy się trochę w komunikację miejską, że te samochody pozostały w domu, bo nie wiemy, gdzie są te parkingi, bo nie chce nam się szukać miejsca i po prostu przesiadamy się na komunikację miejską, co w kontekście dbania o powietrze też jest dobrym rozwiązaniem.
0: Znaczy, dobrze pani myśli, oczywiście, to by było dobre równanie, tylko że mamy w tym roku, wyszło warszawskie badanie ruchu, które pokazuje, że jeśli chodzi o ruch w centrum, to ruch samochodowy, on się niewiele zmienił. Troszkę spadł, niewiele. Komunikacja publiczna jest na tym samym poziomie, natomiast poza centrum, ale tuż poza strefą, akurat ruch samochodowy wzrósł, a komunikacja miejska udział w niej spadł, dlatego że po prostu tam nie ma tak dobrej jakości i wiele dzielnic po prostu nie ma dostępu do dobrego, sprawnego transportu. Więc tutaj wcale takiej wielkiej zmiany wśród mnie

0: Śródmieściu, która właściwie to ta strefa, można powiedzieć, że jest prawie, że tożsama ze Śródmieściem, no trochę jest szersza, tak? Nie ma, więc wydaje się, że jednak być może pogoda, być może remonty, no i na pewno ta wymiana floty. Na początku, kiedy strefa była ogłoszona, ludzie zaczęli się zmieniać, a później jak się pojawiły te informacje, że...
1: I tak wiada, i tak nikt nie ma mandatów, nie daje.
0: Więc nie wiem, jaka jest dynamika, tak? Więc dobrze było po pierwsze przypomnieć o tym, uszczelnić te kontrole, no bo po prostu strefa bez kontroli to jest jak ograniczenie prędkości bez fotoradarów. Powiedzmy sobie szczerze, no jeśli strażnicy muszą stać na tym patrolu, to też tracą czas i my tracimy też pieniądze. Mamy XXI wiek, można to zrobić automatycznie. Więc wydaje mi się, że tutaj jest więcej do zrobienia. No i tak.
1: A skoro mówimy o tym, że Polacy nie lubią zakazów, jak nam się czegoś zabrania, no to od razu jest bunt, więc może spróbujmy to od drugiej strony pokazać, czyli jakie są korzyści z tej strefy. No to może są jakieś przykłady z Europy, z innych miast, kiedy rzeczywiście to było wprowadzane wolno czy szybko, ale przyniosło w końcu efekt.
0: No ja myślę, że to nikt za bardzo nie lubi zakazów. To ja bym z innym powiedziała, że tam Polacy bardziej to chyba...
1: No więc mówmy o tym, jaka jest zaleta, co się może wydarzyć pozytywnego.
0: No bo zwykle jest tak, że zaczyna się od pewnej sytuacji, która jest zła i najpierw się, i to w wielu europejskich miastach było przebadane na różne sposoby, dlatego że tam też w ogóle więcej było diesli. Oni mieli mniejszy problem, jeśli chodzi o spalanie węgla, czy mieli więcej już, mniej mieli smogu takiego, tak zwanej niskiej emisji z domów, więcej właśnie samochodów z silnikiem diesla. No więc mamy badania, które pokazują, jak szkodliwe skutki zdrowotne ma właśnie mieszkanie w okolicy ruchliwych ulic. I to jest jasne. I tam, gdzie ograniczono wjazd aut, no to mamy po prostu spadek z tych stężeń. I to się po prostu raczej tak liczy, że ile dzięki temu można zaoszczędzić dni na zwolnieniu. To się mówi o... Były dużo wyliczenia w Londynie, oni tak trochę jak Amerykanie wszystko liczą. Ile tam miliardów, tam akurat funtów zysku dla miast, tak? U nas też są raczej liczenia takie, ile tracimy przez to, że wchodzimy na te zwolnienia, że kupujemy te leki. Więc w tą stronę, więc po prostu zyskiem jest to, że tego nie mamy, tak? Więc to trudniej jest w taki sposób powiedzieć.
1: No bo trudniej też jakby ocenić, że choruję ze względu na to, że mam złe powietrze.
0: Tak,
1: a
0: tak.
1: Może nie założyłam skarpetek, przeziębiłam się, wyszłam z mokrą głową, ktoś na mnie kichnął i tak dalej.
0: Tak, no bo to nie
1: też często są choroby właśnie jakieś takie, może nie koniecznie te najgorsze, one też, ale oczywiście, ale że właśnie nie łączymy tego ze złą jakością powietrza.
0: No, albo proszę zobaczyć, jak nie mówimy tak wprost na początku, okej, jest więcej zieleni, no to okej, widzimy, co się zmieniło, może czego nam zabrakło, a dopiero po jakimś czasie zobaczymy, okej, jeśli mamy dużo zieleni, mamy fajne parki, czy nie musimy wyjeżdżać na weekend z miasta, tak? Możemy tutaj sobie spędzić czas, jest przyjemniej, spokojniej. To są takie rzeczy, które nie są tak bardzo szybko, nie widzimy tych efektów szybko, tak? No to jest na długie lata rozłożony efekt, dlatego jest tak dużo trudniejszy do komunikacji.
1: Bo nie ma spektakularnych efektów
0: no,
1: na już, tak jak na przykład z systemem kaucyjnym, któremu też się opieraliśmy, a teraz widać, jaki jest efekt, czystsze parki, ile tych butelek wraca do systemu.
0: No właśnie, gdybyśmy mogli tak to wycenić, tak naprawdę pokazać, ile nas kosztują spaliny,
1: to by było
0: łatwiejsze, jeszcze gdybyśmy mogli na tym zarobić. Oczywiście, że byłoby łatwiejsze do przyjęcia. No niestety to jest dlatego trudniejsza polityka, trudniejsze rozwiązanie do komunikowania, no ale no, warto o tym mówić, no, nie wszystko jest łatwe.
1: No i warto sprawdzić, jak nasz samochód wygląda i kiedy trzeba będzie go zmienić. Ja w czasie naszej rozmowy weszłam na stronę i próbuję te dane sprawdzić. Podałam rok produkcji mojego auta, sposób, czyli paliwo. Nie wiem tylko teraz, jak wybrać z listy spalin euro 1, 2, 3, 4, 5, więc to już jest trudniejsza informacja.
0: Znaczy ja mam w M-Obywatelu, po prostu mi pokazuje, jaką mam normę emisji.
1: 2011, to jeszcze pojeżdżę, rok produkcji.
0: Tak. Jeśli to jest benzyna.
1: Tak.
0: No to tak.
1: To jeszcze na spokojnie.
0: Są też na stronie miasta, jak się wpisze te informacje o roku produkcji albo o normie emisji, w zależności co jest łatwiej zdobyć, jaką informację.
1: No lepiej wiedzieć wcześniej, niż być zaskoczonym, że nagle nasz samochód nie spełnia wymogów i trzeba go szybko zmienić albo porzucić plany o podróżowaniu do centrum, do strefy czystego transportu, bo to też nie chodzi o to, że musimy już samochód odstawić na kołki, na cegły
0: nie.
1: I nim nie jeździć, tylko chodzi o konkretną część miasta, w zasadzie nie taką ogromną część tego miasta, która jest dobrze skomunikowana. Można tam dotrzeć hulajnogą, rowerem, autobusem, tramwajem, metrem. No umówmy się, jest wiele opcji. Jeśli mamy stary samochód i nie zamierzamy go wymienić, to też jest opcja dotarcia do centrum w inny sposób. Nina Józefina Bąk, dyrektorka Clean Cities Polska, była dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Mamy klimat.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowi.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
9: To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Punktualnie 19.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych jest gotowy. Po przetłumaczeniu na język angielski zostanie wysłany do USA. Stanie się to do końca tygodnia, informuje prokurator generalny Waldemar Żurek. Jego rzeczniczka Anna Adamiak podkreśla, że śledczym zależy na tym, żeby nadać procedurze bieg formalny jak najszybciej.
11: Ten wniosek, można by powiedzieć, już jest na końcowym etapie ekspedycji, przygotowania. On już jest gotowy, on już był gotowy uprzednio. Interesująca i ważna jest informacja, że pan ścigany przebywa na terytorium Stanów Zjednoczonych. Także skupiamy się w tej chwili na tym, aby jak najszybciej przekazać wniosek o ekstradycję.
10: Prokuratura zarzuca Zbigniewowi Ziobrze popełnienie 26 przestępstw, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Byłemu ministrowi sprawiedliwości grozi do 25 lat więzienia. Burze w południowej i południowo-zachodniej części kraju. Strażacy interweniowali już ponad 640 razy. Do niebezpiecznej sytuacji doszło w Jeleniej Górze. Zawalił się tam fragment dachu jednej z hal magazynowych. Prace przerwano. Z obiektu bezpiecznie ewakuowano 120 osób, mówi starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski.
12: Na chwilę obecną nadzór budowlany prowadzi pracę na obiekcie, czy ten budynek nadaje się do dalszego użytkowania.
10: W ciągu niespełna godziny w Jeleniej Górze spadło 55 litrów wody na metr kwadratowy. Kanalizacja nie była w stanie odbierać takiej ilości wody. Pogodowe alerty obowiązują niemal w całej południowej części kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, na terenach, przez które przechodzą burze, możliwe są podtopienia oraz przerwy w dostawie prądu. Za półtorej godziny początek pierwszego półfinału tegorocznego mundialu. Naprzeciw siebie staną drużyny Francji i Hiszpanii. Początek spotkania wcale nie musi być widowiskowy dla kibiców. Tak uważa dziennikarz sportowy Interi Radosław Nawrot. Jako powód wskazuje dotychczasowy

0: pragmatyczny sposób gry reprezentacji Hiszpanii.
1: Potrafią zmęczyć rywala potwornie. Oni wrócili do takiego grania dużą liczbą podań, który kiedyś przed laty też proponowali. I to jest o tyle ciekawa para, że w ostatniej rywalizacji, w ostatnich latach rywalizacja francusko-hiszpańska, ona nie jest rzadka. I prawie w każdym wypadku wychodzili obronną ręką i zwycięsko Hiszpanię. A teraz wydaje się, że faworytem jest Francja.
0: Początek meczu Francja-Hiszpania o godzinie 21. Jutro o finał Anglicy zagrają z Argentyńczykami. Więcej na temat obu spotkań w magazynie sportowym po 26. A o 20 informacje przedstawi Ewa Worobiec. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzone popołudnie. Dorota Wojtalczyk, do usłyszenia jutro.
2: Za 27 minut godzina 20.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: I tradycyjnie o tej porze magazyn poświęcony zdrowiu.
4: Samo zdrowie.
5: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami w radiowym studiu Polskiego Radia 24 doktor nauk medycznych Karolina Popławska-Domaszewicz, neurolog z Instytutu Chorób Układu Nerwowego Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani.
5: Proszę Państwa, poważny temat. Będziemy dzisiaj rozmawiać o chorobie Alzheimera. Oczywiście, że mogłybyśmy zacząć mówić o całym spektrum rozmaitych chorób neurodegeneracyjnych, otępiennych, bo naprawdę czasami niektórym trudno jest wyłuskać właśnie chorobę Alzheimera i tak ściśle ją opisać. My skupimy się dzisiaj wyłącznie na niej, mając też nadzieję i od czasu do czasu gryząc się w język, bo tak to ustaliłyśmy nawet z panią doktor, bo nie chcemy nikogo przerażać. Nie chcemy nikogo naprowadzać na to, że jakieś zapominanie być może jest pierwszym objawem. No ale muszę panią doktor spytać, co jest tym wyróżnikiem choroby Alzheimera? Jak ją opisać i zdefiniować?
6: No takim najbardziej charakterystycznym objawem choroby Alzheimera, która jest najczęstszą chorobą neurozwyrodnieniową tak naprawdę, są zaburzenia pamięci. I ta choroba najczęściej zawsze rozpoczyna się w sposób taki podstępny, przebieg jest przewlekły. Zaczyna się, no niestety, nie siejąc paniki, od drobnego zapominania. Zapominamy, gdzie położyliśmy klucze, zaczynamy pytać właściwie o to samo. Najczęściej dotyczy to tej świeżej pamięci, czyli tego, co się dzieje tu i teraz. I problem zaczyna być wtedy, być może taki bardziej wybrzmiewający, jak widzą to osoby, które są obok nas.
5: Czyli widzą nie tylko wtedy zapominanie, tylko dodatkowo, że to coś więcej niż zwykłe rozkojarzenie.
6: Dokładnie, bo pamięć jest takim, zaburzenia pamięci są tym wybijającym problemem, ale oczywiście w miarę postępu, bo jakby choroba Alzheimera charakteryzuje się tym, że ten przebieg jest taki powolny, przewlekły. Zaczyna się od pamięci. Chory ma też problemy ze znalezieniem słów, z nazywaniem pewnych rzeczy, ale również z uczeniem się nowych rzeczy, z koncentracją, z tak zwanymi funkcjami wykonawczymi, czyli dochodzi do takich problemów właściwie związanych z planowaniem, albo na przykład jak dzieje się w naszym życiu coś, gdzie musimy szybko te plany zmienić, pacjenci przestają sobie z tym radzić i zaczyna to być zauważalne, bo często jest tak, że do neurologa przychodzi pacjent wraz z opiekunem swoim, który właściwie on jest bardziej zaniepokojony niż sam ten pacjent i mówi, że właściwie na przykład powiedzmy, nie, mama czy tata zupełnie byli samodzielnie funkcjonujący, opłacający rachunki, robiący zakupy i gdzieś zaczynają te takie podstawowe czynności uciekać.
5: Czy jest jakiś wiek, dla którego choroba Alzheimera jest powiedzmy sobie bardziej charakterystyczna?
6: No najczęściej gdzieś tam ten początek objawów zaczyna się około 60 roku życia i oczywiście ta częstość zachorowań wzrasta wraz z wiekiem pacjenta. Ale to jest gdzieś tam ten wiek, gdzie zaczynają się problemy.

0: Oczywiście, tak jak pani powiedziała, nie zawsze to jest otępienie. Często może to być zmęczenie, rozkojarzenie. Też na przykład czasami musimy to różnicować z zaburzeniami depresyjnymi. Dlatego, że pacjenci z depresją również zapominają, również mają problemy z koncentracją, więc
1: są zagubieni,
0: więc czasami tutaj też ta ocena psychiatryczna pacjenta jest również ważna.
1: Dlaczego zapytałam o wiek? Dlatego, że zazwyczaj niepokoją takie informacje, które się pojawiają, że może to też dotyczyć osób młodszych, że na przykład jeżeli ktoś miał w rodzinie stwierdzoną chorobę Alzheimera, być może w jakiś genetyczny sposób przełoży się również na niego. Jest taka korelacja?
0: Jest taka korelacja, niemniej bardzo rzadka, dlatego, że uważa się, że zachorowania są tak zwane sporadyczne, czyli nie dziedziczone z pokolenia na pokolenie. Mamy pewne geny, presenilina 1, 2, białko prekursorowe dla amyloidu, które faktycznie mutacje w danych genach powodują chorobę Alzheimera, która wtedy pojawia się w młodszym wieku, przebiega agresywnie, ale to jest naprawdę bardzo niewielki procent przypadków. Jest też, jak już tutaj pani pyta o genetykę, też ewentualnie nosicielstwo genu tak zwanej apolipoproteiny E, gdzie jeżeli chory jest nosicielem danego genu, to faktycznie wzrasta ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera, ale absolutnie nie badamy tego w jakiś taki sposób rutynowy. Wiemy, że genetyka
1: chciałam zapytać, czy
0: zawsze, każdy lekarz, jak przychodzi pacjent, to oczywiście pytamy o objawy, pytamy o początek, pytamy o przebieg, jak również pytamy o wywiad rodzinny. Jeżeli on jest faktycznie obciążony otępieniem, co jest naprawdę bardzo rzadkie, no to wtedy zapala nam się tutaj lampka taka diagnostyki genetycznej, ale najczęściej to są sporadyczne przypadki, czyli takie po prostu, że pacjent choruje.
1: Bo zaczęłam się zastanawiać, czy jeśli ktoś, a są nawet całe filmy temu poświęcone, wie, że być może gdzieś to tyka taka bomba zegarowa w jego organizmie. Czy nie lepiej się przebadać? Czy nie lepiej do tego przygotować, mieć taką świadomość?
0: To jest ciekawe pytanie, dlatego że idzie, wydaje się jednak, pewna rewolucja w spojrzeniu na chorobę Alzheimera. Dlatego, że oczywiście diagnozujemy chorobę Alzheimera na podstawie objawów klinicznych, na podstawie badania psychologicznego. My mamy różne testy, które nawet jako neurolodzy, testy przesiewowe możemy u pacjenta wykonać, ewentualnie możemy skierować chorego na diagnostykę taką neuropsychologiczną, czyli na dość dokładne badanie, które są nam w stanie pokazać, który obszar tych funkcji poznawczych jest zaburzony. Również jak mamy pacjenta z zaburzeniami pamięci, wykonujemy rezonans magnetyczny mózgowy, a celem diagnostyki różnicowej, żeby zobaczyć, no bo też mogą być tak zwane objawowe otępienia, nie wiem, wolno rosnący guz na przykład, więc musimy to wykluczyć. Badania laboratoryjne, no bo pamiętajmy, że nie wiem, choroba tarczycy na przykład, która jest nieunormowana, zaburzenia elektrolitowe, no wielorakie przyczyny również mogą dawać o tym takie pozorne zaburzenia funkcji poznawczych, więc musimy to wszystko wykluczyć. Natomiast w tym momencie mamy również tak zwane biomarkery, które jesteśmy w stanie zbadać. I te biomarkery to jest beta-amyloid, bo choroba Alzheimera w ogóle polega na tym, że w naszym mózgu w naszym mózgu dochodzi do odkładania tak zwanego beta-amyloidu, dochodzi do odkładania patologicznego białka tau, które to powodują właśnie te problemy z pamięcią, a potem już na dalszym etapie różnorakie zaburzenia funkcji poznawczych. I niestety ten proces tych odkładania tych patologicznych białek, on się zaczyna lata przed tym, jak my rozwijamy pierwsze objawy, 15-20 lat przed tym, jak zaczynają się pojawiać problemy z pamięcią. Więc teraz takie nowoczesne spojrzenie na chorobę Alzheimera jest takie, że jeżeli faktycznie pacjent się do nas zgłasza, niepokoją go te zaburzenia pamięci albo niepokoi otoczenie, niepokoi opiekuna, że coś się dzieje w tym obszarze, kierujemy chorych na, sami możemy, mówię, wykonywać przesiewowe testy psychologiczne, ale kierujemy na tą diagnostykę neuropsychologiczną. I jeżeli tam jest opisywany taki stan, który nazywamy łagodnymi zaburzeniami poznawczymi, czyli taki stan, w którym faktycznie psycholog widzi, że są problemy z pamięcią, ale to jeszcze nie jest otępienie, albo otępienie łagodne, no bo my otępienia też możemy klasyfikować, czy to jest otępienie łagodne, umiarkowane,

0: zaawansowane czy głębokie, to wtedy kierujemy takiego pacjenta na diagnostykę szpitalną, pobieramy płyn mózgowo-rdzeniowy i oceniamy właśnie amyloid beta, oceniamy białko tau. Również najpewniej będzie dostępna biomarker osoczowy, czyli biomarker z krwi, który będziemy w stanie oznaczać i to będzie nam niejako też dodatkowym takim czynnikiem potwierdzającym, że to jest choroba Alzheimera na takim wczesnym początku. I kolejna pewna rewolucja, która za tym idzie, no bo do tej pory leczenie niestety było takie, powiedzmy, no umiarkowane, o umiarkowanej skuteczności. Mamy leki doustne, które w niewielkim stopniu spowalniają przebieg choroby. Jak już rozpoznajemy chorobę, to oczywiście również leczymy pacjenta. Ale w tym momencie taką nowością są tak zwane przeciwciała monoklonalne przeciwko właśnie temu nieprawidłowemu amyloidowi.
1: Będziemy właśnie zaraz o tym rozmawiać, ale od razu muszę zapytać, żebym nie zapomniała, a czy da się jakoś spowolnić albo zapanować nad odkładaniem beta-amyloidu?
0: To znaczy wiemy, co jest też niesamowicie uważam pokrzepiające, że około 40% czynników ryzyka rozwoju otępienia jest tak zwane modyfikowalne.
1: Czyli mamy na to wpływ.
0: Mamy na to wpływ i pokazują nam to badania, które zostały opublikowane. Co to oznacza? Że właściwie prawidłowy, zdrowy styl życia, czyli właśnie aktywność fizyczna, nawodnienie, sen, jak również dobra kontrola tych takich chorób populacyjnych, na przykład nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, leczenie otyłości. To wszystko przekłada się na to, że właściwie dochodzi do pewnego spowolnienia czy poprawy tych funkcji poznawczych.
1: Ale rozumiem, że trzeba o tym myśleć dużo wcześniej.
0: Oczywiście.
1: No proszę Państwa, więc mam nadzieję, że sobie to bierzemy teraz do serca. Oczywiście to nie oznacza, że ktoś nie zachoruje, bo rozumiem, to się po prostu może zdarzyć. Taka tykająca bomba w naszym organizmie. Wspominała Pani o testach z krwi. One już są dostępne? Już można to w ten sposób badać?
0: One będą dostępne. Jest dostępne właśnie oznaczenie tego nieprawidłowego białka tau z krwi, które też niejako potwierdza nam tą patologię alzheimerowską. Natomiast też w tym momencie rutynowo oznaczamy te biomarkery z płynu mózgowo-rdzeniowego.
1: Co powinno niepokoić? Wspominała też pani doktor, że najczęściej w gabinecie lekarza no, pojawia się osoba w towarzystwie syna, córki, kogoś bliskiego, bo to bliscy są bardziej zaniepokojeni tym, co się dzieje.
0: Tak, no więc jeżeli jakby rozmawiamy z chorym, zbieramy wywiad, wykonujemy przesiewowe badanie neuropsychologiczne, jeżeli jest czasami już w tych badaniach przesiewowych, prostych testach psychologicznych, my widzimy to otępienie, bo pacjent nie radzi sobie z pamięcią, z liczeniem, sprawdzamy funkcje wzrokowo-przestrzenne.
1: No właśnie chciałam zapytać, na czym polega cała diagnostyka neuropsychologiczna?
0: No właśnie
1: testy do rozwiązania?
0: Tak, na testach do rozwiązania. Mówię, mamy pewne baterie prostych testów, które mogą być wykonane przez lekarza neurologa. Natomiast też pamiętajmy, że mamy neuropsychologów, którzy mają pełną baterię testów. To są testy, które zazwyczaj trwają 1,5–2 godziny i sprawdzane są właśnie, co to znaczy te funkcje poznawcze. Sprawdzana jest pamięć, koncentracja, liczenie, funkcje wzrokowo-przestrzenne i niejako mamy wynik. Czy jest to otępienie, czy są to łagodne zaburzenia poznawcze, a może jest to mimo wszystko wynik prawidłowy do kontroli, do takiego modyfikacji stylu życia ewentualnie. To jest jedna rzecz, którą robimy. A drugą to są te wszystkie badania diagnostyczne, o których mówiłam. Badanie obrazowe, badania laboratoryjne i rozpoczęcie, jeżeli już otępienie mamy, to oczywiście wdrażamy leczenie.
1: No, no właśnie,
0: bo nie zapominajmy
1: chciałam
0: o farmakoterapii doustnej.
1: I chciałam zapytać o to, czy diagnoza choroby Alzheimera to jest wyrok, czy chwila, moment, coś się w tej nauce i medycynie dzieje i mamy jakąś szansę, nie na wyleczenie, ale chociażby na to, żeby funkcjonować w miarę dobrej kondycji do późnego wieku.
0: Ja bym powiedziała, że jest to poniekąd wyrok, dlatego że my na ten moment niestety nie potrafimy wyleczyć choroby Alzheimera, ale być może szczególnie

0: Nie, te nowe leki dają nam pewną nadzieję na to, że będziemy potrafili spowolnić tę chorobę, przebieg tej choroby. I podkreślam raz jeszcze, bo to jest naprawdę niesamowicie istotne, zawsze musimy dbać właśnie o dobrostan pacjenta, czyli o jego prawidłowy sen, o jego prawidłową dietę, przypominać o prawidłowym nawodnieniu i aktywności fizycznej, jak również namawiać chorego i często również opiekunów do czegoś takiego, co my nazywamy treningiem poznawczym. To jest być może górnolotna nazwa, natomiast chodzi o to, żeby chorego cały czas aktywizować do tego, żeby był obecny w życiu, można tak powiedzieć. Czytanie książek, rozwiązywanie krzyżówek, oglądanie telewizji, zachowywanie kontaktów takich społecznych, spotkania, bo to wszystko jakby wpływa na ten dobrostan. Natomiast jeśli chodzi o to spowolnienie, no to tutaj mówię, pojawiają się na rynku, pojawiają się w doniesieniach właśnie te przeciwciała. Badania nam pokazują, że one są w stanie około 30% spowolnić przebieg choroby, ale to są tylko dla pacjentów na tym wczesnym etapie, gdzie mamy początkowy problem potwierdzony badaniem neuropsychologicznym, plus mamy patologię alzheimerowską w płynie mózgowo-rdzeniowym i w krwi. I tutaj dla tych chorych jeszcze mało tego. Musimy wykonać pewne badanie genetyczne, żeby wykluczyć nosicielstwo dla tej apolipoproteiny E, bo to są chorzy, którzy mogą mieć działanie niepożądane tych leków. I to będzie właśnie to leczenie dla pewnej, no dość jednak ograniczonej grupy pacjentów z chorobą Alzheimera.
1: Mówi pani będzie, a co teraz jest już tu i teraz?
0: No teraz mamy leki doustne, niestety tylko dwa. Mamy dwie grupy leków, które możemy zastosować w chorobie Alzheimera, plus te wszystkie dodatkowe interwencje. I tutaj chciałabym również podkreślić, bo często pacjenci biorą bardzo dużo suplementów lub preparatów, które w swoich wskazaniach, to się tak pięknie nazywa w tych wskazaniach, mają na przykład, że poprawiają krążenie mózgowe, że poprawiają funkcjonowanie mózgu. Nieprawda. Nie ma żadnych badań, było ich bardzo dużo, żeby jakiekolwiek preparaty dostępne na rynku, czy to na receptę, czy to bez recepty, wpływały jakkolwiek na przebieg choroby Alzheimera. To jest też ważne, żeby chory nie
1: i jego
0: brał,
1: rodzina, jego,
0: i jego rodzina, jakby no nie, no nie, żeby pacjent nie był narażony tak naprawdę no na niepotrzebną farmakoterapię.
1: Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie była doktor nauk medycznych Karolina Popławska-Domaszewicz z Instytutu Chorób Układu Nerwowego Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: Rozmawiałyśmy o chorobie Alzheimera. Proszę pamiętać, szanowni państwo, o czynnikach modyfikowalnych, o wszystkim tym, na co mamy wpływ, więc zadbajmy o siebie. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska, zapraszając do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Spotykamy się razem z Arturem Wolskim, opowiadając państwu o tym, co ważne dla naszego zdrowia. Serdecznie dziękuję za to, że dzisiaj byli państwo z nami. Do usłyszenia. Dobranoc. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie.
3: Za 9 minut godzina 20.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 będziemy mówić o Trybunale Konstytucyjnym. Dziś miało się odbyć kolejne podejście do obrad Zgromadzenia Ogólnego wszystkich sędziów Trybunału. Wiemy już, że to się nie udało. Na obradach zabrakło kworum. Jakie to rodzi konsekwencje? O to będziemy pytać naszego gościa, pan dr Łukasz Prus, prawnik z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Panie doktorze, na ile to jest ważne wydarzenie, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny? Zgromadzenie ogólne wszystkich sędziów, brakuje kworum, do zgromadzenia nie dochodzi. To może w jakikolwiek sposób wpłynąć na pracę Trybunału? Czy to raczej wymiar symboliczny?
4: Jest to bardzo istotna kwestia. Przede wszystkim, jakie są skutki dzisiejszego braku kworum w trakcie zgromadzenia ogólnego Trybunału Konstytucyjnego? Po pierwsze, nie zaczęliśmy

0: potwierdzonej informacji rocznej o działalności i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego w 2025. Ale bardziej chyba kluczowe i istotne jest to, że nie przyjęto projektu tak zwanego budżetu do Trybunału Konstytucyjnego na rok 2027. I to jest kluczowa rzecz, dlaczego zgromadzenie mogło się, powinno się odbyć, bo tylko Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego może przyjąć taki projekt dochodów i wydatków Trybunału Konstytucyjnego na kolejny rok budżetowy.
1: Jeżeli ten projekt nie zostanie przyjęty, co to w praktyce oznacza?
0: Będzie to oznaczać, że minister finansów nie włączy tej części do projektu budżetu na przyszły rok.
1: To oznacza już absolutny paraliż funkcjonowania Trybunału?
0: Będzie powodować na pewno pewne komplikacje przy uchwalaniu budżetu na przyszły rok. Nie będzie raczej skutkować całkowitym paraliżem prac Trybunału Konstytucyjnego, no ale będzie to kolejne wyzwanie w pracy Trybunału Konstytucyjnego, który, jak widzimy, jest sparaliżowany od dłuższego czasu.
1: Ale podczas tych dzisiejszych wydarzeń, tak to określę, doszło do jeszcze jednej dosyć ciekawej sytuacji, bo to, iż w pracach Trybunału nie uczestniczy czwórka sędziów, którzy zostali wybrani przez Sejm, a od których prezydent Nawrocki nie odebrał ślubowania, to wiemy. Ale dziś sytuacja była o tyle ciekawa, że dwójka z tych sędziów bez ślubowania, tak może będę ich określać, weszła na teren Trybunału i wzięła nawet udział w takim spotkaniu, które tam się odbywało. Natomiast oczywiście nie zostali dopuszczeni do samych obrad. Druga dwójka tych sędziów, od których nie odebrano ślubowania, nie mogła nawet wejść na teren Trybunału. Co to oznacza? To kwestia przypadku, chaosu, jakiegoś bałaganu, który tam zapanował? Czy jedna dwójka jest traktowana inaczej niż pozostała dwójka?
0: To są sytuacje kuriozalne, niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa. Jeżeli mamy prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego w rozumieniu artykułu 194 Konstytucji RP, oni muszą brać udział w zgromadzeniu ogólnym. Jeżeli przyszli na zgromadzenie ogólne, nie możemy im w żaden sposób faktycznie uniemożliwiać udziału w wykonywaniu ich ustawowych obowiązków. Natomiast wydaje się, że kierownictwo Trybunału Konstytucyjnego w sposób faktyczny próbowało utrudnić pracę tym osobom, tym sędziom.
1: Czy możemy w najbliższym czasie liczyć na jakąś zmianę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego? Czy cały czas będziemy świadkami właśnie tego typu sytuacji?
0: Wydaje się, że w najbliższym czasie zbliżamy się też do rozstrzygnięcia spraw, w których już zapadły środki tymczasowe przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Europejski Trybunał Praw Człowieka przecież zobowiązał Trybunał, rząd polski do umożliwienia wykonywania obowiązków sędziom wybranym w 2026 roku. I tutaj najprawdopodobniej zapadnie w niedługim czasie wyrok, no bo wiemy, że te zabezpieczenia, te środki nie zostały wykonane. Skoro nie zostały wykonane, to wydaje się, że ten wyrok będzie stwierdzający naruszenie ze strony RP w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. No i dodatkowo zbliżamy się do wyboru jeszcze kolejnych sędziów, więc sytuacja na pewno będzie rozwojowa. Natomiast dziwi po prostu ten uniemożliwianie wykonywania ustawowych obowiązków sędziom i konstytucyjnych też oczywiście.
1: To jeszcze jedna kwestia, bo w tej chwili, patrząc oczywiście na to, co dzieje się w praktyce w Trybunale, bez tej szóstki sędziów, która została wybrana przez Sejm, ba, bez tej dwójki, od której odebrano ślubowanie, mamy tylko dziewięcioro sędziów. To oznacza, że jeszcze z tej dziewiątki dwójka sędziów jest uznawana za tak zwanych dublerów. Ich statut sędziowski jest kwestionowany. W jaki sposób w takim razie ten ograniczony Trybunał Konstytucyjny może jeszcze nadal funkcjonować i wydawać wyroki? No bo w teorii cały czas jest do tego zdolny.
0: Tak, tak. Natomiast jak widzimy, idziemy w kierunku już paraliżu nie tyle orzeczniczego,

ale paraliżu organizacyjnego. W momencie, kiedy nie mamy kworum w zgromadzeniu ogólnym, nie mamy przyjętego projektu wydatków i dochodów Trybunału Konstytucyjnego, zmierzamy w kierunku paraliżu już nie tylko orzeczniczego, bo do tej pory mieliśmy też

0: możliwości. Trudno by wyrokować, w jakim kierunku zmierzamy. Powinniśmy na pewno zmierzać w kierunku wykonania zobowiązań ze strony Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Konstytucji.
1: Doktor Łukasz Prus, prawnik, Uniwersytet Wrocławski. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz.
0: Dziękuję.
2: Reklama. I ty możesz poczuć się jak gwiazda kolarstwa. Orlen Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. 8 sierpnia. Kultowa trasa, znane z telewizji podjazdy. Przeżyj najpiękniejszą przygodę lata. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. Partnerzy: Grupa Transportowa, Bank Pekao S.A., Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Po intensywnych opadach ostrzeżenia przed lokalnymi podtopieniami dla południa kraju. Trwa tłumaczenie wniosku o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Dokument ma trafić do USA za kilka dni. Prawo i Sprawiedliwość dystansuje się od słów Przemysława Czarnka w sprawie Ukrainy. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Setki interwencji strażaków w związku z burzami przechodzącymi przez południową i południowo-zachodnią Polskę. Do godziny 18 strażacy interweniowali prawie 650 razy.
2: Żywioł najmocniej uderzył na Dolnym Śląsku. W Jeleniej Górze wichura zrywała dachy i uszkadzała budynki. Mieszkańcy byli przerażeni.
3: Rzeka była dosłownie z ulicy i nie dało się przejść. Wody było tak do połowy uda.
4: No to było potwornie. Tutaj mieszkam, tak dawno nie było.
2: Taka sytuacja sprawia, że strażacy mają mnóstwo pracy, mówi Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
5: Działania polegają na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywaniu wody z zalanych posesji bądź pomieszczeń.
2: Synoptycy ostrzegają, że burze będą przechodzić nad Polską także w nocy. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA jest gotowy i w ciągu kilku dni zostanie przetłumaczony, zapewnia minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dokument liczy 300 stron. Jednocześnie minister Żurek wysłał do amerykańskiego urzędu celno-imigracyjnego pismo w sprawie Ziobry. Chodzi o informację, na jakiej podstawie prawnej były minister przebywa w USA. Polskie władze unieważniły mu paszporty, a Węgry cofnęły mu status uchodźcy. Unieważniony został też paszport genewski. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów w związku z Funduszem Sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro tłumaczy, że jest niewinny, a sprawa ma charakter polityczny. Poseł PiS od 2 miesięcy przebywa w USA. Prawo i Sprawiedliwość dystansuje się od słów Przemysława Czarnka. Polityk mówił o wstrzymaniu finansowania zbrojeń dla Ukrainy oraz odbudowy tego kraju do czasu, aż, cytuję, wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. Jarosław Kaczyński zapowiada, że kierownictwo partii zajmie się tą wypowiedzią. Posłanka PiS Maria Koc poparła stanowisko prezesa.
6: Zgadzam się z wypowiedzią prezesa naszej partii, pana Jarosława Kaczyńskiego, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość wspierało Ukrainę od pierwszych godzin, minut wojny. Przed wojną jeszcze, tak, premier Morawiecki, Andrzej Duda, nasz prezydent, jeździli po całej Europie i mówili o niebezpieczeństwie, o tym, że Rosja się szykuje do wojny, że Ukrainę trzeba będzie wspierać. I wspieraliśmy Ukrainę, rząd polski wspierał, polskie społeczeństwo wspieraliśmy od samego początku, wspieramy i będziemy wspierać.
1: Senator Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska również zgodziła się z Jarosławem Kaczyńskim i wyraziła nadzieję, że prezes PiS

0: wyciągnie konsekwencje wobec Przemysława Czarnka.
1: I nie przypuszczałam, że z prezesem Prawa i Sprawiedliwości będę się zgadzała, ale tu się akurat zgadzam. No absolutnie skrajna nieodpowiedzialność posła Czarnka. Skrajna nieodpowiedzialność. Mam nadzieję, że prezes Prawa i Sprawiedliwości wyciągnie konsekwencje, bo tutaj chodzi o nasze bezpieczeństwo. Oczywiście dokąd Ukraina będzie w jakikolwiek sposób gloryfikowała UPA, to będzie polski opór. To co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości.
0: Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, że pomoc militarna realizowana także przez Unię Europejską na rzecz Ukrainy jest bezwzględnie potrzebna, podkreślił Jarosław Kaczyński we wpisie w mediach społecznościowych. Stany Zjednoczone kontynuują ataki na Iran. Zaczęła też obowiązywać amerykańska blokada irańskich portów.
2: Eksplozje słychać m.in. na wyspach Keszm i Kisz. Irańska agencja Tasnim podaje, że wybuchy na wyspie Kisz miały miejsce niedaleko infrastruktury wodno-energetycznej. W odpowiedzi Irańczycy zaatakowali amerykańskie bazy wojskowe w Kuwejcie, Jordanii, Bahrajnie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Amerykańska marynarka wojenna rozpoczęła blokadę irańskich portów. Donald Trump wycofał się z zapowiedzi obłożenia statków przepływających przez cieśninę Ormus opłatą na rzecz Stanów Zjednoczonych w wysokości 20% wartości ładunku. Zapowiedział, że Stany zastąpią ją umowami handlowymi i inwestycyjnymi z krajami Zatoki Perskiej. Prezydent Trump poinformował także Kongres o wznowieniu walk w Iranie. Tłumaczy je koniecznością ochrony Amerykanów oraz interesów Stanów Zjednoczonych w kraju i za granicą. Daje mu to możliwość prowadzenia działań wojennych przez 60 dni bez zgody Kongresu. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
0: Wznowienie walk w Iranie, reaguje na to giełda, spada wartość dolara, a cena ropy wzrosła o prawie 4% po wczorajszym poniedziałkowym prawie 10% wzroście.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Prognoza pogody: w nocy przelotne opady deszczu na południu i lokalnie w centrum kraju też burze. Na południu Dolnego Śląska i Opolszczyzny spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy, na Górnym Śląsku i w Małopolsce 30, a na ziemi łódzkiej lokalnie 35 litrów wody na metr kwadratowy. IMGW wydało ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownym wzrostem stanów wody dla południa kraju. Będą obowiązywać do rana. Na północy i południowym wschodzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. A jutro na termometrach od 24 stopni na zachodzie i południowym zachodzie do 29 w centrum i na wschodzie.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: 6 minut po godzinie 20. A w studiu jest już Krzysztof Kuzak. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: No i myślę, że dziś nie trzeba być wielkim fanem sportu, żeby odgadnąć, że to będzie program poświęcony futbolowi i jeszcze raz futbolowi.
3: Ale też będzie kolarstwo. Trwa w końcu Tour de France, najważniejszy wyścig na świecie, a oczywiście piłka nożna będzie dominować. Dwa główne tematy, jeżeli chodzi właśnie o futbol. No to przede wszystkim prezentacja Roberta Lewandowskiego w Chicago Fire. No a w Dallas pierwszy półfinałowy mecz Mistrzostw Świata. Francja kontra Hiszpania, a skoro Francja, to przecież Dzień Bastylii, czyli Święto Narodowe, a to także ważny dzień dla uczestników właśnie kolarskiego Tour de France. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nasze ponad 20-minutowe spotkanie ze sportem rozpoczniemy od wizyty w Chicago. W wietrznym mieście powiał dziś wiatr nowej jakości w lidze MLS. Do drużyny strażaków dołączył Robert Lewandowski. Dziś oficjalna prezentacja kapitana reprezentacji Polski. Jest z nami Jan Pachlowski. Dzień dobry, Janku.
4: Witam z centrum tutaj treningowego, pięknego Chicago Fire, które zostało wybudowane za 100 milionów dolarów bez dotacji miejskiej. Centrum, które jest oczkiem w głowie tutaj właściciela, które zachwyciło Roberta Lewandowskiego, i to właśnie między innymi to, co zobaczył tutaj na miejscu w Chicago, przekonało kapitana reprezentacji Polski, żeby dołączyć na przynajmniej najbliższe 2 lata do zespołu Chicago Fire.
3: No właśnie, a ty towarzyszysz Robertowi Lewandowskiemu w jego pierwszym dniu w drużynie Chicago Fire. Za nami już pierwszy trening Polaka z nową drużyną. Opowiedz więcej o tym treningu.
4: Przede wszystkim ten trening zaczął się o godzinie 17:30. To oczywiście operuje czasem polskim. Dlaczego tutaj

0: Tutaj podaję czas, bo to był moment, kiedy my, dziennikarze, mogliśmy wejść, zobaczyć gdzieś tam w oddali z około 200 metrów Roberta Lewandowskiego, trenującego już w takiej koszulce, oczywiście przeznaczonej do zajęć Chicago Fire, i po raz pierwszy oficjalnie właśnie to było takie spotkanie na boisku treningowym naszego reprezentanta Polski. Dużo dziennikarzy, przede wszystkim jednak polskich, ale to duże poruszenie, i teraz jesteśmy w budynku klubowym, ale to jest miejsce, gdzie nie jest stadion Soldier Field, gdzie na co dzień mecze rozgrywa drużyna Chicago Fire. Tam też na co dzień rozgrywają przede wszystkim mecze futboliści Chicago Bears, ale to jest właśnie ten znakomity ośrodek treningowy. Teraz przechodzę do sali konferencyjnej, ustawione kamery, ustawione mikrofony, w tym między innymi też mikrofon Polskiego Radia, i czekamy na konferencję prasową, która rozpocząć ma się dokładnie za niecałe pół godziny, czyli około godziny 20:30 czasu polskiego. Będzie Robert Lewandowski oraz trener strażaków Greg Belharter, i na początku będzie to wystąpienie dotyczące przyjścia Roberta Lewandowskiego, powitanie go, czyli ogłoszenie takich komunikatów, a później będzie można zadawać pytania. My tutaj, dziennikarze oczywiście z Polski, zwróciliśmy się z prośbą do władz Chicago Fire, aby Robertowi Lewandowskiemu można było zadawać pytania po polsku, aby on odpowiadał też po polsku, bo tu dbamy o to, żeby to było bardziej naturalne też w stosunku do tutaj odbiorców polskich. Oczywiście ta prośba została przez władze Chicago Fire pozytywnie rozpatrzona i jesteśmy ciekawi, co Robert opowie. Przede wszystkim o tym, jak się czuje w nowym klubie po tych pierwszych godzinach. Przede wszystkim też czekamy, to chyba tutaj bardziej w gestii trenera Belhartera, który odpowie na pytanie, kiedy możemy się spodziewać Roberta Lewandowskiego na boisku i debiutu. Czy będzie to kilka minut w najbliższym meczu w Chicago, który odbywa się z czwartku na piątek, operuje tutaj czasem polskim, i mecz przeciwko Vancouver Whitecaps, w którym gra zresztą też gwiazdor Niemiec Müller, kolega z Bundesligi.
1: Z Bayernu Monachium przecież
0: Roberta Lewandowskiego, tak więc jest smaczek. Jeżeli tutaj do debiutu nie dojdzie, to też będziemy się chcieli dowiedzieć, czy Robert Lewandowski zostanie oficjalnie zaprezentowany kibicom właśnie w tym najbliższym meczu, będąc na nim obecny, ale jeszcze nie znajdując się na ławce. A jeżeli nie dojdzie do debiutu teraz, to czy będzie on możliwy już w przyszłym tygodniu? To środa u Państwa, to będzie noc ze środy na czwartek, i bardzo ciekawe spotkanie przeciwko mistrzowi Interowi Miami. Ale
1: którego
0: też trzeba podkreślić,
1: jest
0: właśnie Leo Messi, i do tego nawiązuje, że Leo Messi w tym spotkaniu nie zagra, nie ma takiej możliwości z prostej przyczyny, że Leo Messi będzie po mundialu i on nawet do 4 tygodni ma dostać czasu na odpoczynek i na regenerację tutaj
1: cały
0: po
1: czas
0: Mistrzostwach
1: jest w grze
0: Świata.
1: O tytuł.
0: To prawda, i też rozegra, wiadomo, 2 spotkania, czyli jeżeli Argentyna nie awansuje do finału,
1: to
0: nie zagra
1: w
0: niedzielę, to zagra o 3. miejsce w Miami, przynajmniej będzie miał blisko w tym przypadku. Natomiast to nie jest złośliwość, bo to po prostu Leo Messi skojarzony, to jest chłopak z Miami teraz, zresztą w którym ja na co dzień mieszkam.
1: To prawda.
0: Natomiast nie zagra, ale czy wtedy Robert Lewandowski zadebiutuje, tego dowiemy się, miejmy nadzieję, w ciągu najbliższych minut. Duże napięcie, duże takie podniecenie, bo to jest jedno z najważniejszych wydarzeń w historii klubu, bo po mistrzostwie w końcówce lat 90., w którym bardzo duży udział mieli Piotr Nowak przede wszystkim, ale także Jerzy Podbrożny i Roman Kosecki, to zespół Chicago Fire bez większych sukcesów i przyjście Roberta Lewandowskiego ma sprawić, że to będzie klub, który się będzie liczył. Teraz jest na 3. miejscu w rozgrywkach MLS, ale jak wspomnieliśmy już o tym wątku Bundesligi i kolegach właśnie z boisk niemieckich Roberta Lewandowskiego, to też dużo się mówi, że Leon Goretzka jest bardzo mocno kuszony przez zespół Chicago Fire, aby również przeniósł się z Państwa perspektywy za ocean i żeby tu też kontynuował swoją karierę, i byłoby to też duże wzmocnienie dla Roberta Lewandowskiego w przypadku doświadczenia na boisku. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że ten projekt wypali. Duże jest poruszenie, bo wiadomo, że Robertowi będzie się na początku trudno przebić przez ten żgączy gwiazd amerykańskich sportów, bo Chicago numer 1, wiadomo, Chicago Bears, Chicago Chicago Bulls, Chicago Blackhawks, ale w środowisku latynoskim, w środowisku polskim to jest postać bardzo mocno rozpoznawana i też ma sprawić, że klub Chicago Fire będzie też rósł w oczach mieszkańców Chicago, rósł w oczach Amerykanów,
1: no, że... Pamiętajmy.

0: będzie dużej to sukces sportowy i
1: marketingowy. Społeczności, tak. Prawda? To jest miasto.
0: Oczywiście.
1: Mówi się, że to jest jedno z największych miast, gdzie mieszkają Polacy. No właśnie chciałem cię zapytać o kibiców. Czy miałeś okazję widzieć, czy jest jakieś poruszenie wśród Polonusów, którzy właśnie mieszkają w Chicago?
0: Jest olbrzymie poruszenie. To jest jedno z najważniejszych, jak opowiadali mi, wydarzeń w ogóle w świecie Polonii w ostatnich latach. Natomiast wszyscy się zastanawiają, czy Robert Lewandowski w jakiś sposób będzie blisko tej Polonii, czy będzie można, nie wiem, gdzieś sobie zrobić zdjęcie z Robertem Lewandowskim, czy on pojawi się na ktoś, bo to odbywa się mnóstwo polskich imprez. Imprez politycznych, sportowych, biegów. Naprawdę Chicago z tego słynie. No i wszyscy mają nadzieję, że gdzieś tam Robert Lewandowski od czasu do czasu się pojawi, będzie można z nim zrobić zdjęcie, można poczuć bliżej.
1: Kontrakt ma na razie
0: bo
1: na
0: jest
1: dwa
0: tutaj
1: lata,
0: gwiazdy.
1: Więc myślę, że tych okazji
0: tak.
1: Będzie.
0: No ale też Robert Lewandowski może się zamknąć i na swoje, na wyjścia gdzieś właśnie w środowisko polonijne i skupić się tylko na grze i kontakcie z mediami w trakcie meczów. No w przypadku Polonii to Polonia ma nadzieję, że będzie takim reprezentantem właśnie tutaj amerykańskich, chicagowskich Polonusów i że będzie też takim ambasadorem. Są takie nadzieje. Zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce, bo też trzeba podkreślić, ja wiele lat mieszkałem w Chicago i to środowisko polskie jest też takie specyficzne tutaj. Zobaczymy jak Robert Lewandowski tutaj w tym przypadku będzie reagował. Natomiast tak jak podkreślamy, czekamy na konferencję prasową, ona ma rozpocząć się o godzinie 20:30, no i wtedy dowiemy się tych szczegółów, kiedy Robert będzie mógł tutaj przede wszystkim być brany pod uwagę i tak dalej. Powoli już tutaj proszą organizatorzy tej konferencji, aby przygotowywać się, aby podłączyć i to, co wydarzy się na tej konferencji, będziemy Państwu przekazywać na bieżąco, na przykład medalku w Kronice Sportowej w Radiowej Jedynce.
1: Bardzo dziękuję. Jan Pachlowski o spotkaniu z Robertem Lewandowskim. Dzisiaj prezentacja kapitana reprezentacji Polski w Chicago. W swojej bogatej karierze Lewandowski po raz pierwszy grać będzie poza Europą. Wcześniej odnosił przecież sukcesy z Barceloną, w której w tym roku skończył mu się kontrakt. Wcześniej z Bayernem Monachium i Borussią Dortmund. No a do tej ostatniej przecież trafił z poznańskiego Lecha. Bardzo dziękuję Janowi Pachlowskiemu za tę relację, ale pozostajemy przy piłce nożnej oczywiście. Robert Lewandowski nie zdąży z Chicago do Dallas na mecz Francja-Hiszpania w półfinale Mistrzostw Świata, ale na pewno znajdzie czas i miejsce właśnie tam na miejscu w Chicago, aby obejrzeć to spotkanie. Z Warszawy bacznie śledzić je będzie Tomasz Kowalczyk. Dobry wieczór, Tomku.
2: Dobry wieczór.
1: Mecz, można powiedzieć, gigantów. Hiszpanie, mistrzowie Europy, Francuzi, aktualni wicemistrzowie świata, zespoły wielkich piłkarskich tradycji, no i wielkich osobowości w składzie i to nie tylko wśród zawodników, bo przecież trenerzy Didier Deschamps i Luis de la Fuente to przecież także niesamowite osobowości, jeżeli chodzi o światowy futbol.
2: Tak, zdecydowanie. Dwaj jakże inni trenerzy, jakże inną drogę wybrali, żeby znaleźć się tu, gdzie są. No bo Didier Deschamps genialnym piłkarzem był i basta. Przecież wygrywał Ligę Mistrzów jeszcze z Olimpikiem Marsylia 33 lata temu. Później z Juventusem Turyn jako piłkarz osiągnął do prawie wszystko, co można osiągnąć. Nie, on osiągnął wszystko, bo przecież wznosił Puchar Świata w 98 roku na Stade de France. Mistrzem Europy był z reprezentacją w klubowej piłce. Wszystko w reprezentacyjnej piłce. Brakuje mu tylko złotego medalu Mistrzostw Europy. Tak też już ma Mistrzostwo Świata z 2018 roku. Ma umiejętność zjednywania zawodników, ma charyzmę, ma też posłuch. 57-letni szkoleniowiec, który potrafi być i dobrym kolegą, dobrym przyjacielem i surowym, wymagającym ojcem. No i Luis de la Fuente, troszkę inna ta kariera, no bo jako piłkarz nie osiągnął w porównaniu do Didiera Deschampa takich sukcesów, natomiast jako trener przez dwa lata był bez pracy. W końcu poprosił Związek Hiszpański, czy mógłby poprowadzić jakąś grupę młodych zawodników. Dostał jedną z młodzieżowych reprezentacji. Później po szczebelkach w tym związku właśnie wchodził po tej drabinie z jednej kadry do drugiej w 2019 roku. Mistrzostwo Europy.

0: Na boiskach Włoch i San Marino z kadrą do lat 19. Później pojechał na Igrzyska Olimpijskie do Tokio. Tam wywalczył srebrny medal. No i kiedy dobiegła końca przygoda Luisa Enrique po nieudanych mistrzostwach świata w Katarze, dostał pierwszą reprezentację jako taki naturalny następca. Tam bardzo krótko się zastanawiano w Hiszpanii. Enrique odszedł bodajże w poniedziałek po turnieju, a dwa dni później już De La Fuente przejmował drużynę. No i Hiszpanii tak poważnie nie brano przed Mistrzostwami Europy w Niemczech jako wielkiego faworyta, oczywiście jako mocną drużynę. No, okazała się Hiszpania pod jego wodzą reprezentacją, która grała najładniej i zasłużyła na tytuł, bo grała też skutecznie, była dobrze zbalansowana, jeżeli chodzi o obronę, o atak, no i ten genialny Lamine Yamal. Yamal tutaj na tych mistrzostwach nie błyszczy, tylko jeden gol, natomiast Hiszpania niezwykle solidna dalej w obronie, tylko jeden stracony gol z Belgami w tym meczu ćwierćfinałowym, a tak to na zero z tyłu. Hiszpania niezachwycająca na początku turnieju, trochę krytykowana, natomiast jeżeli się tej drużynie można było przyjrzeć bardziej szczegółowo, to widać było, że tam wszystko się zgadza, tylko może ta liczba podań jest czasami za duża, za dużo jest ich wszerz boiska, za mało do przodu. No i widać, że troszkę z formą nie trafiają zawodnicy z tych przednich formacji. Natomiast kiedy trzeba przycisnąć, no to znajduje się super rezerwowy Mikel Merino, którego potrafi posłać do boju w odpowiednim momencie Luis de la Fuente. No i to jest właśnie jego geniusz. Fantastyczne zmiany. Wie, kogo wprowadzić na boisko, kiedy wprowadzić na boisko, co zrobić z meczem i jak zarządzać meczem. I to jest kolejny hiszpański trener, który w tym sezonie ma wspaniałe sukcesy, bo półfinał Mistrzostw Świata takim wspaniałym sukcesem na pewno jest. Mówię kolejny trener, bo przecież Mikel Arteta, finał Ligi Mistrzów, Luis Enrique, wygrana Liga Mistrzów, także Unai Emery, wygrana Liga Europy. No to jest sezon hiszpańskich trenerów.
1: Mówiłeś dużo o reprezentacji Hiszpanii, no to jeszcze kilka słów o Francji. No tutaj też nie ma słabych punktów, no i jest jedna wielka gwiazda, Kylian Mbappé.
0: Tak jest, zdecydowanie nie ma słabych punktów, mają mocniejszy atak niż reprezentacja Hiszpanii i tutaj trzeba przyznać, że ta obrona też jest dosyć dobrze zbilansowana, bo wcale Francuzi tak dużo goli nie tracą. Powiedziałeś jedna gwiazda, no ja bym dorzucił jeszcze Dembele, bo też
1: nie,
0: całkiem
1: no,
0: nie najgorzej.
1: Tak.
0: Całkiem nie najgorzej sobie radzi. 5 trafień w tych mistrzostwach, obaj mają 13. No to takiego duetu nie było od 2002 roku, kiedy był Ronaldo i Rivaldo. Tyle, że oni tyle goli mieli już na zakończenie turnieju, po 7 meczach. Tutaj ten 7 mecz gra Francja, a będzie miała jeszcze 8, niezależnie od wyniku tego spotkania. No właśnie tutaj Francja wydaje się mocniejsza od Hiszpanii, jeżeli spojrzymy na Boki, na Dembele, na Barcole, to w kontraście do Baeny i Amala wydają się zawodnicy lepsi. Olise, kapitalny sezon w Bayern Monachium, zawodnik ściągnięty z Crystal Palace, który kapitalnie tutaj odpalił pod wodzą Vincenta Kompanego w Bayernie Monachium. No też jest zawodnikiem zdecydowanie lepszym na tym turnieju od Daniego Olmo i lepszym w ogóle, chociaż oczywiście klasy Olmo nie odbieramy. No i przód, prawda, Mbappé. Kylian Mbappé, najwięcej goli w tym turnieju, najwięcej też asyst z tych zawodników, którzy mają najwięcej goli, bo dwie asysty. No i z drugiej strony Mikel Oyarzabal sam chyba jest trochę zaskoczony, że 4 razy trafiał do siatki, ale mógł 5, no bo przecież nie, na przykład w kapitalnej sytuacji znalazł się w meczu z Portugalią i sam nie wierzył, że jest spalony. Wydaje mi się, że ten apetyt rośnie w miarę jedzenia i też były te oczekiwania, że on coś tam dołoży więcej. Natomiast Kylian Mbappé tym meczem może naprawdę zdecydowanie odskoczyć Leo Messiemu, może Harrymu Kane'owi odskoczyć. No i może w tej globalnej klasyfikacji strzelców mundiali dogonić dzisiaj Messiego, bo ma 20 goli w sumie. Leo Messi 21, tyle że na 3 mundialach Mbappé, Leo Messi na 6. I jeszcze na tym turnieju mieć

0: lepszy wynik i globalnie, i właśnie na tej konkretnej jednej imprezie.
1: No zobaczymy, jak to będzie. Początek dzisiejszego meczu o 21:00, ale pamiętajmy też, że Leo Messi jeszcze gra na Mundialu. On zagra jutro w barwach Argentyny, oczywiście przeciwko Anglii. O meczu Francja-Hiszpania, który rozpocznie się o 21:00, mówił Tomasz Kowalczyk. Bardzo dziękuję. My czekamy oczywiście na to spotkanie. Na koniec kolarstwo i Tour de France. Najważniejszy wieloetapowy wyścig na świecie z jednym bohaterem. Nie ma mocnych na Słoweńca Tadeja Pogaczara, przynajmniej na razie, a to połowa wielkiej pętli. Dziś 10. etap z Aurillac do Lyon. Prawie 167 km po górskich trasach masywu centralnego, czyli wulkany Auvergne. Pogaczar, który zaatakował na przedostatnim podjeździe, dojechał z przewagą 32 sekund nad Belgiem Remco Evenepoelem i 34 sekund nad Francuzem Paulem Saxem. Było to jego trzecie etapowe zwycięstwo w tegorocznej wielkiej pętli. No, w tym wyjątkowym dniu dla Francuzów, bo przecież 14 lipca to święto narodowe, dzień zdobycia Bastylii, o zwycięstwie Pogaczara mówi były znakomity kolarz, a obecnie prezes Polskiego Związku Kolarskiego Marek Leśniewski.
2: Pogaczar, jedno słowo. Co etap górski się odbywa, Pogaczar nadrabia nad rywalami sekundy, to 30, to 50, to minuta z kawałkiem. Także no, można powiedzieć, że on się bawi, tak? 3 tygodnie wyścigu, to być może będzie miał jeden dzień słabości, tak jak każdy ma, no ale jeżeli ten dzień słabości przypadnie na płaski etap, to sobie spokojnie przeleci, nawet nikt nie będzie widział. Jest to raczej wyścig Pogaczara. Z tyłu walka o podium. Dzisiaj było widać Pogaczar, drugi Evenepoel, który też ma aspirację skończyć w Paryżu na podium. No i trzeci Francuz, tak? Paul Saxes. To jest wielki dzień, tak? Dla Francuzów 14 lipca, dzień zwycięstwa, dzień upadku Bastylii, 1789 rok. 14 lipca jest dniem wolnym od pracy. Z nocy z 13 na 14 jest to coś większego nawet niż Sylwester, tak? Francuzi tego dnia świętują, są różnego rodzaju imprezy plenerowe, zawsze w każdym miasteczku, w każdym mieście fajerwerki. Francuzi się bawią, jest to już tradycja narodowa i Francuzi kolarze chcą wygrywać tego dnia etap. W przeszłości zdarzało się, że na czasów Festiny odjeżdżał Francuz z peletonu, jeszcze drugi Francuz wygrywał. No tutaj jest Paul Saxes, wszedł na podium i na pewno to jest też dla Francuzów bardzo ważna sprawa.
1: Polacy dziś daleko. Michał Kwiatkowski 132, a Kamil Gradek 150. W generalnej klasyfikacji są odpowiednio na 128 i przedostatnim 174 miejscu. Pogaczar ma 3 minuty i 36 sekund przewagi nad Duńczykiem Jonasem Vingegaardem oraz 4 minuty i 6 sekund nad Belgiem Evenepoelem. Francuzi bez etapowego zwycięstwa na Tour de France w dniu święta narodowego, ale z nadziejami, że w półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata w Dallas pokonają Hiszpanów.
2: Francja futbolem stoi, kolarstwem i na pewno zawodnicy, mimo to, że są daleko w Ameryce, proszę, można powiedzieć, będą fruwali na boisku, także mecz zapowiada się arcyciekawie i no obejrzę, tak? Nie oglądałem do tej pory żadnego meczu, ale tutaj już ta faza półfinał, finał, to postaram się nie opuścić żadnego meczu, bo to już są te mecze na szczycie i ja takie widowiski lubię oglądać. Powiem mimo wszystko Francuzi i Argentyna, także finał Francja-Argentyna.
1: Dziś Francja-Hiszpania, jutro Anglia-Argentyna. Finał 19 lipca w Nowym Jorku, a tydzień później w Paryżu zakończy się Tour de France. A teraz zakończył się dzisiejszy magazyn sportowy. Za spotkanie z Państwem dziękuję. Krzysztof Kuzak. Do usłyszenia.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Podcast Polskiego Radia.
1: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
1: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Stare Powązki to narodowa nekropolia. Tysiące nagrobków Polek i Polaków, którzy tworzyli naszą kulturę, naukę i wolność. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami ratuje bezcenne zabytki tego wyjątkowego cmentarza.
4: Kwestuję dla Powązek od 50 lat. Wiele nagrobków uratowano, ale jeszcze więcej jest do zrobienia.
3: Wejdź na www.komitetpowązkowski.pl i zobacz, jak wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa.
4: Za twój gest podziękują ci przyszłe pokolenia. Zachęcam. Olgierd Łukaszewicz, aktor.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Niektóre dzieci zbyt wcześnie przestają nimi być i przejmują obowiązki dorosłych, którzy to nimi powinni się opiekować. W najbliższej audycji Do Pomyślenia poruszymy temat parentyfikacji. Do studia zaprosimy psychoterapeutkę Kingę Rochale, z którą zastanowimy się, gdzie przebiega granica między pomaganiem w domu, a dźwiganiem problemów rodziców. Zapraszam w środę o 22.06. Ewelina Kamińska.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 20.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Już ponad 640 razy interweniowali strażacy w związku z burzami, które przechodzą nad południową i południowo-zachodnią częścią kraju. Ponad połowa zgłoszeń dotyczyła Dolnego Śląska. Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej apeluje o śledzenie komunikatów meteorologicznych. Dodaje, że mieszkańcy terenów, przez które przechodzą burze, powinni zachować szczególną ostrożność.
7: Jeżeli nie musimy, nie wychodźmy z domu, zadbajmy o to, aby wszelkiego rodzaju elementy, które trzymamy na balkonach, aby je zabezpieczyć przed przeniesieniem przez wiatr, z uwagi na to, że takie porwane, przeniesione elementy mogą stanowić zagrożenie jak dla ludzi, jak również dla wyposażenia, które znajduje się w pobliżu.
6: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że na terenach, przez które przechodzą burze, możliwe są podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Ministrowie zrezygnowali z wprowadzenia przepisów pozwalających gminom na wprowadzenie stref, w których taki najem byłby ograniczony lub zakazany. Zostaje za to centralny rejestr mieszkań przeznaczonych na najem krótkoterminowy. To kompromis, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Myślę, że znaleźliśmy tą subtelną równowagę pomiędzy branżą turystyczną, która generuje kilka procent polskiego PKB, jedną z najważniejszych branż, które się rozwijają, pomiędzy działalnością i wolnością działalności gospodarczej, a ochroną praw mieszkańców i lokatorów.
6: Rozwiązania krytykuje minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczeńska-Nałęcz.
9: Projekt ustawy, który dzisiaj wyszedł z Rady Ministrów, daje zero praw samorządom w zakresie wyznaczania stref wolnych od Airbnb. Daje też zero możliwości mieszkańcom, żeby decydowali o tym, czy mają, czy nie mają za swoją ścianę taki patohotel.
6: Przyjętym przez rząd projektem teraz zajmie się Sejm. Przed nami prawdopodobne podwyżki cen paliw. To efekt ogłoszenia przez prezydenta USA blokady portów w Iranie i zapowiedzi pobierania opłat tranzytowych w cieśninie Ormus. Analityk rynku paliw Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl mówi, że tylko od wczoraj cena ropy na rynkach wzrosła o prawie 10 dolarów za baryłkę.
10: Wydaje się, że to nie jest jeszcze koniec, że już w kierunku może nie jeszcze 100 dolarów, ale zapewne to jest już scenariusz coraz bardziej prawdopodobny. Ropa nam będzie zmierzać i co za tym idzie również i na polskich stacjach zobaczymy zmiany w górę.
6: Rząd nie wyklucza powrotu do programów osłonowych.
11: Za 27 minut 21.
12: Wieczór w Polskim Radiu 24.
11: W studiu jest już Magdalena Skajewska. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór.
11: To oczywiście oznacza sprawy międzynarodowe i społeczne.

0: spojrzenie trochę szersze niż tylko co dzieje się w naszym kraju. Możemy zdradzić, że będzie o Francji i możemy jeszcze dodać, że co ciekawe, nie chodzi wcale o mundial.
1: Tak, dzisiaj jest 14 lipca, więc trudno w świecie w powiększeniu nie mówić o Francji. To oczywiście święto narodowe, ale dzisiaj było wyjątkowe, bo odbyła się największa w historii parada wojskowa. My będziemy mówić trochę właśnie o tym francuskim wojsku, o francuskich siłach zbrojnych, o ich potencjale, o ich możliwościach. O tym już za chwilę.
2: Świat w powiększeniu.
1: Sześć i pół tysiąca żołnierzy, 98 samolotów, 31 śmigłowców i 315 pojazdów. To była największa w historii parada wojskowa z okazji Dnia Bastylii. Wydarzenie z udziałem około 35 przywódców państw i rządów na czele, oczywiście z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, odbyło się dzień po spotkaniu koalicji chętnych w Paryżu, na którym zapowiedziano dalsze wsparcie zbrojeniowe i finansowe dla Ukrainy oraz zwiększenie presji na Rosję. Magdalena Skajewska, witam i zapraszam na Świat w powiększeniu, w którym dziś Państwa i moim gościem, by porozmawiać właśnie o Francji, o koalicji chętnych, o bezpieczeństwie Francji i Europy, jest dr Łukasz Maślanka z Zespołu Bezpieczeństwa i Obronności w Ośrodku Studiów Wschodnich. Witam, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Dzisiejsza parada odbyła się pod hasłem Strategiczne Przebudzenie Europy. Wzięło w niej udział około 500 żołnierzy z krajów należących do koalicji chętnych, reprezentacja ukraińskich pilotów szkolących się we Francji, ale oczywiście to była przede wszystkim parada francuskich sił zbrojnych. Jej rozmach i skala miała pokazać jedność, gotowość kontynentu do obrony. Z Francją na czele oczywiście. I tak sobie myślę, że laika może i by ten pokaz utwierdził w takim przekonaniu, że jesteśmy bezpieczni w razie zagrożenia. A pan, jak pan ocenia dzisiaj gotowość Europy, w tym przede wszystkim Francji, do obrony kontynentu?
3: Mamy bardzo poważne luki do wypełnienia po zapowiedzi Stanów Zjednoczonych, że w zasadzie wycofują się z zaangażowania w konwencjonalne odstraszanie w Europie i obronę konwencjonalną Europy, zostawiają tylko parasol atomowy. Natomiast no, Francja z całą pewnością jest tym państwem, które dysponuje bardzo poważnymi zdolnościami. W zasadzie jest jedynym państwem w Europie, które dysponuje tak zwaną armią kompletną, to znaczy armią posiadającą całe spektrum zdolności ekspedycyjnych i zdolności na przykład tankowania w powietrzu i zdolności zwiadu satelitarnego. No i oczywiście jest też mocarstwem atomowym. Posiada też lotniskowiec, a więc zdolność projekcji sił na oddalonych teatrach, atomowe okręty podwodne, ale jak to bardzo trafnie ujął francuski szef obrony, generał Fabien Mandon, mamy haute couture, czyli mamy to takie, jak Francuzi nazywają, takie krawiectwo wysokiej klasy, czyli to, co się pokazuje na pokazach mody, ale potrzebne nam jest prêt-à-porter, czyli to, co nosi się codziennie, czyli francuska armia potrzebuje masy i to dotyczy też sił zbrojnych wielu innych państw europejskich. W przypadku Polski jest trochę odwrotnie, znaczy my mamy trochę tej masy, mamy poważne siły pancerne, rozbudowujemy artylerię, natomiast brakuje nam tych tak zwanych czynników wsparcia strategicznego. No i współpraca z takim państwem jak Francją daje nadzieję na to, że uda się tu uzyskać pewną synergię, ale dużo do zrobienia pozostaje, choć ja bym też nie popadał w panikę, ponieważ ten stopień odstraszania, który my tworzymy jako Europejczycy, jest dość duży i Rosja liczy się także ze zdolnościami europejskimi.
1: Rzeczywiście, znowu, jako laik miło było popatrzeć na te wojska i piechotę i lotnictwo i marynarkę, na tą paradę, którą mogliśmy dzisiaj obserwować. Co jest według pana najsilniejszym elementem francuskich sił zbrojnych?
3: No oczywiście odstraszanie atomowe, które jest całkowicie samodzielne. Francja nie uczestniczy w planowaniu nuklearnym NATO i podkreśla tutaj swoją samodzielność, uznając, że jest ona czynnikiem, który dodatkowo komplikuje kalkulacje przeciwnika. Oprócz tego, jak już wspomniałem, zdolność projekcji sił na bardzo oddalone teatry poprzez posiadanie lotniskowca, transportu powietrznego. No i zwiad satelitarny, który jest również bardzo wysokiej klasy i który również jest silnie zaangażowany w pomoc dla Ukrainy obecnie.
1: Wspomniał pan o tych zdolnościach nuklearnych. Oczywiście

0: Francja bardzo mocno broni swojej suwerenności w tym zakresie. Natomiast chyba w ostatnich latach też zauważamy takie zacieśnienie współpracy z Wielką Brytanią, właśnie jeżeli chodzi o odstraszanie nuklearne. Jakie to ma znaczenie?
1: Wielka Brytania jest państwem posiadającym siły zbrojne o podobnym modelu jak Francja, natomiast są one w znacznie gorszym stanie. Jest to efekt wielu lat niedoinwestowania. Jedną z takich bardzo dużych zasług Emmanuela Macrona jest to, że poważnie traktował wydatki na obronę od samego początku swojej prezydentury, a to już mija prawie 10 lat, 9, odkąd został prezydentem, a jeszcze za czasów Hollande rozpoczęło się ponowne inwestowanie w rozbudowę sił zbrojnych. Natomiast w Wielkiej Brytanii niestety trwał proces odwrotny i już nie tylko siły lądowe, których Wielka Brytania nigdy nie miała specjalnie silnych, ale nawet marynarka wojenna znajdują się w stanie budzącym bardzo poważne obawy.
0: Rzeczywiście ten wzrost wydatków na obronność w ciągu ostatnich kilku lat jest dość znaczący, jeżeli chodzi o Francję. Jak to było możliwe przy tak ogromnym, bodajże 115 nawet już procentowym długu publicznym?
1: No to była kwestia priorytetów, to znaczy we Francji panuje pewien konsensus polityczny, który dotyczy także tych sił, które są bardzo stanowczej opozycji do Macrona, że trzeba wydatki zbrojeniowe zwiększać, a w poparciu tego postulatu popiera fakt, że Francja posiada oprócz tego modelu armii kompletnej także kompletny model przemysłu zbrojeniowego, który jest w stanie produkować broń praktycznie każdego rodzaju. Francja jest jedynym takim państwem obok Stanów Zjednoczonych i Rosji, która posiada tak wszechstronny przemysł zbrojeniowy oparty o około 10 gigantów i 4000 małych i średnich przedsiębiorstw wspierających ten przemysł. Więc jest to potężny ekosystem, który zasilany przez pieniądze francuskich podatników, no produkuje też pewną stopę zwrotu, także dlatego, że jest Francja potęgą eksportową, jest drugim światowym eksporterem broni. Oczywiście ten obraz, który ja teraz przedstawiam, jest tutaj wyidealizowany. Francuski przemysł zbrojeniowy również boryka się z problemami. Francuzi chcieliby więcej sprzedawać za granicę, chcieliby, żeby on był bardziej rentowny, ale mimo wszystko jest to pewien taki motor francuskiej gospodarki.
0: Jednocześnie, bo prezydent Macron dzisiaj nawiązał właśnie do tej kwestii tych wydatków budżetowych, wydatków na obronność podczas przemówienia wczoraj bodajże, przepraszam, wczoraj, 13 lipca, mówiąc, że dobrze, że te wydatki są tak właśnie zaplanowane i tak realizowane, chociaż żałował, że Francja nie produkuje wystarczająco szybko, nie produkuje wystarczająco dużo, na przykład jeżeli chodzi o drony, rakiety czy amunicję. Czyli wygląda na to, że jest taka świadomość w Paryżu, że to wszystko powinno jednak toczyć się dużo szybciej.
1: Tak, to dotyczy przemysłu wszystkich państw europejskich. W przypadku Francji wiele firm to są firmy prywatne albo posiadające poważny udział prywatny, w związku z tym muszą produkować tak, aby firmy odnosiły zysk. Nie mogą produkować na zapas, bo nikt im za to nie płaci, nie płaci im za przechowywanie amunicji czy uzbrojenia i przez długi czas, w zasadzie od końca zimnej wojny, również francuska armia opierała się o zasadę zero stock, czyli no minimalizowania na przykład zapasów amunicji. To się teraz mści i od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę trwa tutaj pewna zmiana paradygmatu, ale takie radykalne przestawienie się na produkcję wojenną wymaga po prostu udziału w konflikcie zbrojnym, gdyż w czasach pokoju no, żadne społeczeństwo nie zaakceptuje tak potężnych zmian w polityce gospodarczej, które wymagałyby wprowadzenia takiej produkcji. Czy często ona jest tak, że byłaby bezsensowna z punktu widzenia strategicznego, na przykład masowa produkcja dronów w chwili, kiedy my nie jesteśmy w konflikcie zbrojnym, nie prowadzimy żadnej wojny, też nie ma sensu, bo modele tych dronów ulegają ciągłemu udoskonaleniu.
0: Tutaj ten rok 2022, czyli rozpoczęcie pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę, bez wątpienia jest taką ważną cezurą, ale ja chciałam zapytać szerzej, na ile te dwie kadencje prezydenta Emmanuela Macrona

0: są tutaj takim znaczącym momentem, jeżeli chodzi o modernizację, reformę francuskich sił zbrojnych. To dzisiaj to był właściwie ostatni już jego 14 lipca jako prezydent. Też ostatnia parada wojskowa, też być może dlatego z tak dużym rozmachem i w tak dużej skali. Natomiast jak pan ocenia, poza tą kwestią wydatków budżetowych, o której już wspomnieliśmy, jak pan ocenia jego wkład, wkład Emmanuela Macrona właśnie w poprawę sytuacji francuskich sił zbrojnych?
1: Zasługą Macrona jest to, że potrafił szybko reagować na zmieniającą się sytuację. W chwili, kiedy rozpoczynał prezydenturę, chodziło tak naprawdę o udoskonalenie tego modelu, który armia francuska przybrała po zakończeniu zimnej wojny, a zwłaszcza już za czasów Sarkoziego, czyli modelu ekspedycyjnego. A od 2022 roku następuje taka powolna i częściowa adaptacja do wykonywania przez te siły zbrojne także zadań związanych ze zbiorową obroną kontynentu europejskiego. Model armii francuskiej docelowej nigdy nie będzie taki jak model armii polskiej, czyli nastawionej na taką masową konfrontację z armią podobną do rosyjskiej, czyli mniej więcej to, z czym mamy do czynienia teraz na Ukrainie, ale będzie to model, który nabierze pewnej masy w stosunku do tego, z czym mieliśmy do czynienia jeszcze 10 czy 15 lat temu. Ale podstawą obrony terytorialnej Francji pozostanie odstraszanie nuklearne i to odstraszanie nuklearne jest przyczyną, dla którego Francuzi nie czują się jakby zmuszeni do tego, żeby tak bardzo inwestować w siły konwencjonalne.
0: Wspomniałam o tym, że to ostatni dzień Bastylii Emmanuela Macrona, ponieważ w przyszłym roku, 14 lipca, będziemy znali nazwisko już nowego szefa państwa lub szefowej. I tutaj muszę zapytać o to, jak według pana może zmienić się polityka bezpieczeństwa Francji w razie wygranej, czy to Marine Le Pen, czy w razie, gdyby nie mogła ostatecznie prowadzić swojej kampanii Jordana Bardelli, czyli któregoś z kandydatów narodowej prawicy.
1: No wydaje się, że Marine Le Pen spowodowałaby większą zmianę we francuskiej polityce bezpieczeństwa niż Jordan Bardella. Ona jednak myśli takimi kategoriami tradycyjnymi dla francuskiego myślenia strategicznego, w których Rosja jest jednak trudnym, ale może potencjalnym partnerem, zwłaszcza, że inne wielkie państwa na świecie również postrzegane są jako potencjalni rywale. Na przykład francuska prawica narodowa jest dość sceptyczna w stosunku do Ameryki. Z całą pewnością, niezależnie od tego, czy prezydentem zostałby Bardella, czy Marine Le Pen, znaczenie nabrałaby współpraca bilateralna z Francją, a mniej zaangażowanie w ramach NATO, czy w ramach Unii Europejskiej, gdyż Zjednoczenie Narodowe jest sceptyczne i wobec NATO, i wobec współpracy w zakresie bezpieczeństwa w ramach UE. I wydaje się, że w przypadku Bardelli ta współpraca byłaby łatwiejsza, gdyż z wypowiedzi Bardelli wynika, że on generalnie podziela tę analizę sytuacji bezpieczeństwa, którą mamy i my. Być może to inaczej rozkłada priorytety. A w przypadku Marine Le Pen i jej pokolenia polityków narodowej francuskiej prawicy, tych rozbieżności może być więcej. Ale ja nie wykluczam, że mogłoby tu dojść do pewnego dostosowania, tak jak doszło do niego w przypadku Giorgi Meloni, która jeszcze 8-10 lat temu dość ciepło wyrażała się o Rosji, a potem zupełnie zmieniła swoje stanowisko.
0: A czy należy się spodziewać, że po zwycięstwie Le Pen te określenia Rosji jako zagrożenia dla Francji czy dla Europy znikną ze strategicznych dokumentów francuskich sił zbrojnych?
1: Że nie znikną, ale może dojść rzeczywiście do pewnego rozwodnienia tego zagrożenia. Wydaje mi się, że nie możemy obrażać się na rzeczywistość i musimy szukać już teraz kontaktów także z tym środowiskiem Zjednoczenia Narodowego, prowadzić z nimi dyskusję na temat naszego postrzegania bezpieczeństwa. pewnym takim atutem w naszych rękach jest to, że jednak Francuzi zaczynają dostrzegać znaczenie Europy Środkowej, znaczenie pasmy z Europy Środkowej i na wschód od Niemiec już jest nie tylko Rosja, ale także takie państwa jak Polska, Węgry, Chorwacja, Serbia, które są dla Francji ważnymi partnerami i z których interesami Francja musi się również liczyć, chociażby dlatego, żeby się na przykład zbytnio nie osłabić w stosunku do Niemiec, a to właśnie Niemcy byłyby dla francuskiej prawicy

0: międzynarodowej tym partnerem, z których oni by się najbardziej obawiali. To tworzy dla nas pewne szanse.
1: Jeżeli chodzi o partnerów, to wydaje się, że nie Niemcy, ale Wielka Brytania razem z Francją pełnią dzisiaj rolę liderów w tej tak zwanej koalicji chętnych. Co to według pana w praktyce może oznaczać i dlaczego właśnie taka para tych krajów?
0: No to wynika z tego, że i Francja, i Wielka Brytania są mocarstwami nuklearnymi, posiadają dość duże zdolności, dość silny przemysł zbrojeniowy. Ja bym tutaj nie doceniał roli Niemiec. Niemcy są niezwykle ważne ze względu na swoje zdolności produkcyjne i ze względu na to, że dysponują pieniędzmi. W przeciwieństwie do Francji i Wielkiej Brytanii, które mają dość napiętą sytuację budżetową, Niemcy jednak mają jeszcze dość głębokie kieszenie. I jakby te trzy państwa rzeczywiście w tej chwili przejęły prym w polityce wsparcia dla Ukrainy i w zależności od tego, o co chodzi, to spotykają się ze sobą w różnych konfiguracjach. Kiedy chodzi bardziej o konkretne zdolności, których Ukrainie trzeba dostarczyć, albo spotkania w ramach koalicji chętnych z myślą o tworzeniu przyszłej misji stabilizacyjnej, to na front wychodzą Brytyjczycy i Francuzi. Ale kiedy mówimy o zapewnieniu na przykład Ukrainie finansowania na rozwój tych zdolności, to tutaj Berlin jest absolutnie niezbędnym partnerem.
1: Wczoraj była mowa i o pieniądzach, i o tym wsparciu zbrojeniowym. Wszystkie państwa koalicji chętnych zapowiedziały, że będą dalej wspierać Ukrainę, równocześnie zwiększając presję na Rosję. Wspomniał pan o misji stabilizacyjnej. Jak Francuzi widzą swoją rolę w tej misji, jeżeli ona oczywiście powstanie?
0: No, kiedy 2 lata temu Macron po raz pierwszy ogłosił pomysł francuskich żołnierzy na Ukrainie, to nikt za bardzo nie rozumiał, o co chodzi, i sprzeciw francuskiego społeczeństwa wobec tego pomysłu był dość masowy. W tej chwili wiemy już, że miałoby tu chodzić o rozmieszczenie wojsk w przypadku zawieszenia broni, a więc de facto za zgodą Rosji. I to już nie budzi jakichś specjalnych kontrowersji. Większość Francuzów popiera tę kwestię. Także elektorat Marine Le Pen nie jest tutaj jakoś radykalnie przeciwny. On również opowiada się za wspieraniem Ukrainy, tylko w taki sposób, aby to nie działo się kosztem Francuzów. Jedyny tak naprawdę ostry sprzeciw wobec tej misji stabilizacyjnej można usłyszeć w elektoracie takiej radykalnej lewicy związanej z Jean-Luc Mélenchonem. Natomiast w sumie nie sądzę, żeby kwestia Ukrainy była jakby w centrum francuskiej kampanii wyborczej. Tu raczej kwestie socjalne, kwestie tożsamościowe związane z imigracją będą znacznie intensywniej dyskutowane.
1: Ja chciałabym jeszcze na koniec także do tej Ukrainy nawiązać, ponieważ wczoraj była mowa, czy też w tej deklaracji końcowej po tym spotkaniu także pojawiło się parę słów na temat bezpośrednich rozmów Ukrainy z Rosją z udziałem Stanów Zjednoczonych i Europy. To podkreślono. Natomiast też zaznaczono, że rokowania pokojowe według państw koalicji chętnych powinny opierać się na trzech warunkach. I tutaj wymienię. Każde porozumienie musi być negocjowane z udziałem Ukrainy. Zapisy dotyczące interesów bezpieczeństwa Europy, Unii Europejskiej i NATO mają być ustalone z reprezentującymi je państwami, a aktywa Rosji pozostaną zamrożone do czasu, gdy Moskwa zakończy wojnę i zrekompensuje Ukrainie wyrządzone w niej szkody. Z punktu widzenia Europy i Ukrainy to warunki jak najbardziej zasadne. Ale jakie są szanse, że Moskwa się kiedykolwiek na nie zgodzi?
0: Szanse są niewielkie i tak naprawdę te warunki, które są powtórzeniem warunków sformułowanych w czerwcu w czasie szczytu G7 w Lyon, są komunikatem w stronę Stanów Zjednoczonych. To znaczy ani Europa, ani Ukraina nie zamierzają Amerykanom przeszkadzać w prowadzeniu procesu pokojowego, ale w zamian za to jakby przekonują Donalda Trumpa i jego administrację, że trzeba w tym celu wywrzeć większą presję na Rosję, i to działa. To znaczy postawa administracji amerykańskiej w stosunku do wojny rosyjsko-ukraińskiej jest w tej chwili inna niż jeszcze pół roku temu. Amerykanie trochę śmielej wspierają Ukrainę i to widać chociażby po skuteczności ukraińskich uderzeń na rosyjskie instalacje naftowe. Ale same rozmowy z Rosją są tutaj chyba najmniej ważne. Chodzi o to, żeby uzyskać życzliwość Trumpa.

0: przynajmniej do czasów wyborów połówkowych w kongresie, a być może nowy kongres zajmie stanowisko zdecydowanie bardziej proukraińskie niż obecne.
1: Dzisiejsza parada wojskowa w Paryżu była odczytywana głównie jako taki sygnał pod adresem Moskwy, przynajmniej przez część komentatorów. Ten pokaz jedności, gotowości i siły. Ale tak sobie myślę, że to mógł być także sygnał pod adresem Waszyngtonu, by pokazać, że Europa poważnie myśli o swoim bezpieczeństwie. Zgodziłby się pan z tym?
0: Tak, wydaje mi się, że było trzech adresatów, to znaczy pierwszym była rzeczywiście Rosja. My, Europejczycy, działamy wspólnie i odstraszamy Rosję. Drugim adresatem były Stany Zjednoczone. Europejczycy są zdolni do działania i oczywiście Francja chce tutaj być liderem. A trzecim adresatem jest francuska opinia publiczna, to znaczy jedność europejska versus nacjonalizm, czyli suwerenna francuska armia, który to model promuje Marine Le Pen.
1: Doktor Łukasz Maślanka z Zespołu Bezpieczeństwa i Obronności w Ośrodku Studiów Wschodnich był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: I to wszystko w dzisiejszym Świecie w Powiększeniu. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Za 6 minut 21.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: A już teraz przeniesiemy się do Chicago. Dziś oficjalna prezentacja Roberta Lewandowskiego jako zawodnika Chicago Fire. W tej chwili w Chicago trwa konferencja prasowa.
4: To nie będzie twój całkowity debiut na tym stadionie, bo grałeś z reprezentacją, no ale to było sporo lat temu. Teraz przylatując do Chicago, no nie mieliśmy okazji od ciebie usłyszeć, natomiast pojawiały się takie komunikaty, że byłeś pod wrażeniem oferty i tego, co Chicago ci zaoferowało, nie wdając się oczywiście w tajniki i szczegóły negocjacji kontraktu. Czy było coś takiego, co rzeczywiście przechyliło twoją decyzję na korzyść Chicago? Czym Chicago cię zachwyciło?
5: Czy może to nie byłem pod wrażeniem oferty jako oferty, bardziej byłem pod wrażeniem faktycznie tego, jak klub starał się o mnie, jak bardzo pokazywał, jak mu zależy na to, żebym tutaj przyszedł i począwszy od pierwszego mojego spotkania z trenerem w Barcelonie i to, jak też inne spotkania wyglądały, jak rozmowy się toczyły, to jaki projekt mi przedstawili, pomysł na to, jak klub ma funkcjonować, w którym kierunku idzie, jak się rozwija. Już jakby nie mówię o innych aspektach, tak jak tutaj, czy ośrodek treningowy, czy stadion, na którym grałem, który jest bardzo duży i też wiem, że kibice będą przychodzili i też nowy stadion powstaje, więc jakby no było wiele aspektów, które też jakby zrobiły na mnie wrażenie i też jakby widząc takie zaangażowanie czy trenera, czy osób związanych z klubem, no to dla mnie też ma znaczenie i to też było jednym z głównych czynników, dlaczego podjąłem decyzję, żeby właśnie przyjść tutaj do Chicago.
6: Robert, chciałbym zapytać Ciebie po polsku, co dla Ciebie oznacza ten transfer dla Twojej kariery, przede wszystkim także to, czy będziesz tu się czuł jak w domu wśród Polaków i czy zobaczymy Ciebie w sobotę na meczu?
5: Jeśli chodzi o mecz, może zacznę od końcówki pytania, to pewnie znajdę się w składzie, ale wszystko pewnie będzie zależało jeszcze, jak będę się czuł. Też nie, na pewno trochę czasu jeszcze potrzebuję w treningu, w to, żeby też wejść do drużyny, więc wszystko pewnie będziemy robili tak krok po kroku, żeby był odpowiedni moment. Ale od pierwszego dnia jakby też koledzy fajnie mi przywitali, jakby ten od razu kontakt nawiązali, więc ja też jestem otwarty, więc też śmiało będę odpowiadał im na pytania. Ja też będę sam pytał się o wiele rzeczy, bo też wiadomo, że tej pomocy będę potrzebował. Więc tutaj już od pierwszych godzin od rana jakby z każdym piłkarzem tak naprawdę się przywitałem, porozmawiałem chwilę, więc widać, że są to jakby fajne chłopaki, którzy też chcą iść do przodu, chcą się rozwijać. A jeśli chodzi o samo miasto, no mam nadzieję, że też będę się czuł tutaj jak w domu. Mam nadzieję, że też dla licznego grona Polaków to też będzie fajna rzecz i też liczę na to, że dziś coraz więcej ludzi będzie przychodzić na stadiony, żeby też oglądać nie tylko mnie, ale całą drużynę, która będzie wygrywała i też szła do przodu, więc mam nadzieję, że to wszystko tak się właśnie potoczy i dla każdej strony będzie to nowe, fajne, super doświadczenie.
3: To słowa Roberta Lewandowskiego wypowiedziane po polsku podczas oficjalnej prezentacji jako zawodnika Chicago Fire.

0: brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
1: Tak był pobity. Miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Do rana na południu Polski będą przechodzić nawałnice, ostrzeżenia przed lokalnymi podtopieniami. W Trybunale Konstytucyjnym bez zmian dwóch sędziów nie zostało wpuszczonych do siedziby. Rozpoczyna się pierwszy półfinał tegorocznego mundialu. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Ostrzeżenia przed nawałnicami dla mieszkańców południowej i centralnej Polski. Burzom mogą towarzyszyć silny wiatr i intensywne opady deszczu, mówi rzecznik prasowy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
2: Wysłaliśmy ostrzeżenia na teren łącznie 7 województw, całego świętokrzyskiego i opolskiego, a także częściowo wielkopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, mazowieckiego i łódzkiego. Tamta sytuacja według prognoz IMGW może być najtrudniejsza.
1: Ostrzeżenia obowiązują do 6 rano. W czasie nawałnicy w Jeleniej Górze zawalił się fragment dachu jednej z hal magazynowych. Prace w niej przerwano. Obiekt bezpiecznie ewakuowano. Musiało pracę opuścić 120 osób, mówi starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski.
3: Na chwilę obecną nadzór budowlany prowadzi pracę na obiekcie. Czy ten budynek nadaje się do dalszego użytkowania?
1: Ucierpiał również fragment pasażu galerii handlowej. Z obiektu ewakuowano klientów i pracowników. W wielu punktach Jeleniej Góry kanalizacja nie była w stanie odebrać wody. W ciągu godziny spadło tam 55 litrów deszczu na metr kwadratowy. Zgromadzenie ogólne Trybunału Konstytucyjnego zwołane przez prezesa Bogdana Święczkowskiego przerwane, a powodem był brak kworum. W budynku pojawiła się policja i prokurator.
4: Czworo sędziów nieuznawanych przez prezesa Bogdana Święczkowskiego nie zostało wpuszczonych na zgromadzenie ogólne, a w efekcie dwoje nowych sędziów, którzy ostatnio zostali wybrani przez Sejm i których przyrzeczenie odebrał prezydent, wyszło z sali.
5: Sędzia Tamborowski oraz Kornik Piotrowska zostali tylko i wyłącznie wpuszczeni na spotkanie w gabinecie koło pana prezesa Święczkowskiego jako goście, a nie jako sędziowie Trybunału Konstytucyjnego.
4: Mówi jeden z sędziów, którzy opuścili zgromadzenie, Dariusz Szostek.
5: Pan prezes po naszym wyjściu w związku z brakiem kworum zamknął obrady posiedzenia.
4: Na miejsce sędziowie, którzy nie zostali wpuszczeni do budynku, wezwali policję do Trybunału. Przyjechał też przedstawiciel prokuratury.
6: Zgromadzenie jest czymś, w czym każdy sędzia Trybunału Konstytucyjnego ma obowiązek uczestniczyć.
4: Mówił sędzia Krystian Markiewicz.
6: Że się łamie prawo, to się wtedy dzwoni na ogół na policję.
4: Na tym zgromadzeniu ogólnym miało być m.in. przyjęte sprawozdanie za zeszły rok i projekt budżetu na rok przyszły. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Prezes Święczkowski nie chce uznać sędziów wybranych przez Sejm, bo ich przyrzeczenia nie odebrał Karol Nawrocki. Niemcy odnotowują informację podaną przez Donalda Tuska o jesiennych manewrach koalicji chętnych w Polsce. W ćwiczeniach mają wziąć wojska francuskie i brytyjskie. Niemcy nie zostali wymienieni, ale podkreślają, że są liderem innego porozumienia.
7: Niemcy z 9 innymi państwami, w tym z Ukrainą, zobowiązały się w memorandum do budowy wspólnych sił odpierających rosyjskie ataki rakietami balistycznymi. Sercem projektu jest pocisk przechwytujący opracowany przez startup w Kijowie, Firepoint. Zaangażowanie Niemiec już jest nie tylko deklaratywne. Dwa inne ważne ustalenia z niemieckimi

0: firmami zostały podpisane wcześniej również w Paryżu. W czerwcu na targach przemysłu obronnego niemiecki producent czujników Hensoldt zobowiązał się, że wniesie do projektu swój mobilny radar o wysokiej wydajności. TRML-4D to system zdolny do jednoczesnego wykrywania i śledzenia do 1500 celów powietrznych w zasięgu do 250 km. Już w kwietniu Firepoint podpisał umowę o partnerstwie technologicznym z koncernem zbrojeniowym Diehl Defence. Niemiecka firma dostarcza głowicę naprowadzającą na podczerwień, nazywaną termoczułym okiem pocisku, bo namierza ciepło emitowane przez silniki lecącej wrogiej rakiety. Niemcy liczą, że do tego projektu dołączą kolejne państwa. Rozważa to m.in. Polska. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Tymczasem z koalicji chętnych wycofuje się Bułgaria. Decyzję ogłosił premier tego kraju. Kapitan piłkarskiej reprezentacji polskiej Robert Lewandowski jest już po pierwszym treningu z drużyną Chicago Fire. Polski napastnik związał się z tym klubem po tym, jak skończył mu się kontrakt z Barceloną. Lewandowski po raz pierwszy będzie grać poza Europą. Jego debiut prawdopodobnie w czwartek. Naprzeciw siebie drużyny Francji i Hiszpanii rozpoczyna się pierwszy finał tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. I jakiego widowiska mogą spodziewać się kibice? Początek nie musi być widowiskowy ze względu na sposób gry Hiszpanii, uważa dziennikarz sportowy Interi Radosław Nawrot.
2: Potrafią zmęczyć rywala potwornie. Oni wrócili do takiego grania dużą liczbą podań, który kiedyś przed laty też proponowali. I to jest o tyle ciekawa para, że w ostatniej rywalizacji, w ostatnich latach rywalizacja francusko-hiszpańska, ona nie jest rzadka. I prawie w każdym wypadku wychodzili obronną ręką i zwycięsko Hiszpanię. A teraz wydaje się, że faworytem jest Francja.
1: Jutro o finał Anglicy zagrają z Argentyńczykami.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla południa kraju przed burzami. Będą obowiązywać do rana. Na północy oraz południowym wschodzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro na termometrach od 24 stopni na zachodzie i południowym zachodzie do 29 w centrum i na wschodzie.
3: Klimat.
1: W całym kraju dobra i bardzo dobra jakość powietrza. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi 20% generowanej mocy. W kraju na rozległym obszarze utrzymuje się susza hydrologiczna, między innymi na ścianie wschodniej.
3: Klimat.
4: 6 minut po 21.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: A w studiu jest już Paweł Wojewódka. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
4: To oczywiście oznacza magazyn Pomówmy o tym i chyba możemy zdradzić, że nie będziecie rozmawiać o meczu.
6: Nie, ale w pewien sposób nawiązuję do Roberta Lewandowskiego, dlatego że przeczytałem kilka tekstów na temat Chicago dzisiejszego i Polonii w Chicago.
4: Ale niekoniecznie Chicago Fire.
6: Nie. Chicago i Polonii. I okazuje się, że jeszcze 20-25 lat temu byłaby wielka parada krakowianki, husaria, tłumy ludzi, chlebem i solą. No bo Polonia była bardzo zintegrowana. Jackowo istniało. Dzisiaj Jackowa już nie ma.
3: Pomówmy o tym.
6: A dziś pomówię z panią dr Pauliną Szydłowską-Klaklą, psycholożką Uniwersytet SWPS. Witam panią bardzo serdecznie.
7: Dobry wieczór, bardzo dziękuję za zaproszenie.
6: Pani doktor, jak to jest z tą Polonią? No, Stany Zjednoczone, no okazuje się, że to Chicago, najsłynniejsze miasto amerykańskie, właściwie częściowo polskie. No bardzo się zmieniło, Polonii w Jackowie nie ma, młodzi Amerykanie polskiego pochodzenia zamerykanizowali się bardzo, powynosili się na obrzeża Chicago. No i ten mit o tym polskim Chicago umarł.
7: Tak, ja bym tutaj może powiedziała trochę więcej o, takiej bliższej nam Polonii, nie za oceanem.
6: Ja wiem, hiszpańskiej Polonii, ja wiem.
7: Bardziej
6: ja
7: jest
6: wiem.
7: Mi bliska ta hiszpańska Polonia, ale nie tylko oczywiście. Myślę, że ten temat związany właśnie z procesem akulturacji, o którym pan powiedział, czyli tym, że

0: że ci Polacy się zamerykanizowali, tak? Czyli powiedzielibyśmy językiem psychologii kulturowej, że właściwie przyjęli taką strategię asymilacji, tak? Czyli porzucili trochę własną kulturę, tak? I przyjęli kulturę, w której się wychowywali, czy dorastali, tak?
1: Tak, bo środowisko, znajomi, wpływ rówieśniczy, to odgrywa rolę. To tak samo odgrywa rolę w Stanach Zjednoczonych i w każdym innym kraju, jak odgrywa rolę w Hiszpanii. No bo w Hiszpanii ile? Około 100 tysięcy Polaków jest. Ta emigracja jest dosyć spora. No i jest dużo Polaków młodych, którzy się tam urodzili. To znaczy, to są i Hiszpanie, i Polacy zarazem.
0: Tak, tak, tak, tak. Myślę, że to jest bardzo ważne, co pan powiedział, że właśnie będziemy inaczej trochę myśleć o Polakach, którzy się urodzili, czyli to by było takie drugie pokolenie migrantów, którzy się urodzili w kraju emigracji rodziców, tak? Dla nich właściwie ten kraj to nie jest kraj emigracji, tylko to jest kraj, w którym się urodzili, w którym żyją od urodzenia, w którym chodzili do szkoły właśnie, skąd pochodzą przyjaciele. No a dla tych osób ta Polska, no to jest właściwie taki kraj, do którego się jedzie na wakacje.
1: Do babci, do dziadka.
0: Babcia, dokładnie, gdzie się miło spędza czas, gdzie się w sumie to, jak się właśnie jedzie na te wakacje, no to się głównie bawi, zwiedza, odpoczywa. I myślę, że to jest też istotne w kontekście takiej sytuacji, kiedy rodziny, które wyemigrowały, decydują się na przykład na powrót do Polski. Bo często rodzice myślą o tym, że wracają, bo oni rzeczywiście sobie wracają, natomiast dzieci, które się urodziły w kraju emigracji rodziców, one tak naprawdę po raz pierwszy emigrują do miejsca, które kojarzą z takimi samymi przyjemnymi rzeczami, a później na przykład się okazuje, że trzeba iść do szkoły, trzeba zacząć wykonywać jakieś obowiązki, no właśnie, no i też dużo wtedy zależy od tego, czy rodzina właściwie utrzymywała takie elementy kultury polskiej, jak właśnie na przykład komunikowanie się w języku polskim, czy nie, tak? Bo myślę, że to jest takie trochę koło, które zatoczyliśmy, nie?
1: No tak, to komunikowanie się i rozmowy w domu w języku polskim, to załóżmy w pokoleniu tych emigrantów sprzed 150, 100, nawet 50 lat czy 40 lat, to jednak istniało. No ale czy dzisiaj istnieje? Ja znam przypadki z drugiej strony, bo mam zaprzyjaźnionych Ukraińców, gdzie obydwoje są Ukraińcami z pochodzenia, z obywatelstwem polskim. W domu porozumiewają się między sobą bardzo często po ukraińsku, chociaż bardzo dobrze mówią po polsku, z delikatnym akcentem wschodnim, takim bardzo, bardzo, ale to bardzo sympatycznym. A ich córka właściwie rozumie, ale nie mówi. I mówi do nich po polsku. Czy to nastąpiło po prostu odejście od tej kultury, w której właściwie no, nie dorastała, bo ona się urodziła w Polsce. No ale do babci, do dziadka, no teraz ze względu na to, co się dzieje na Ukrainie, to bardzo rzadko. Ale przed wojną jeździła jako młoda dziewczyna.
0: Ja myślę, że to dużo czynników wpływa na to, czy ten język się udaje w jakiś sposób utrzymać, że z jednej strony to będą jakieś zasoby takie
1: emocjonalne,
0: ale emocjonalne też, ale bardziej myślę sobie też poznawcze, tak, ale też takie czasowe, bo rodzina może w języku polskim mówić w domu na przykład. Tak sobie myślę, może odniosę się trochę do sytuacji Polaków, żebyśmy się nie pogubili,
1: tak.
0: Gdzie będziemy mieć przykład, na przykład dziewczynki, która się urodziła w Hiszpanii, natomiast jej rodzice są Polakami oboje z pochodzenia i to jest też inna sytuacja, kiedy mamy rodziców dwukulturowych, bo tak też się zdarza, prawda? Ale załóżmy ten przypadek, gdzie są rodzice polsko-polscy. I oni w domu rzeczywiście decydują się na to, żeby mówić po polsku, ale dziecko trafia do

0: placówki edukacyjnej, w przedszkolu i tam posługuje się tylko językiem hiszpańskim. No i w pewnym momencie może tak być, że to dziecko nie ma ochoty mówić już w języku polskim, nawet z rodzicami, bo jest mu łatwiej w języku edukacji, no bo to jest taki język, w którym ono jest zanurzone właściwie większość czasu. Większość dnia. I czasami dzieciom jest łatwiej się nawet komunikować później w tym języku środowiska, a nie tylko domu. No i tutaj jeszcze wchodzi taki wątek, czy rodzina na przykład decyduje się na to, żeby korzystać z takich możliwości jak nauka w szkołach polonijnych, które w wielu krajach za granicą funkcjonują. Czasami są to szkoły takie przy ambasadach, czasami to są stowarzyszenia, które organizują właśnie takie lekcje polskiego dla Polonii. No ale jak wiadomo, można się domyślić, że to są dodatkowe zajęcia dla tych dzieci, często właśnie w weekendy czy w piątki wieczorami, jak to właśnie było w Madrycie, czasami w sobotę rano, więc to wymaga też takiego dużej organizacji, dużej motywacji tego dziecka i tych rodziców. No i nie zawsze to jest możliwe, tak? Bo też rodzice mają różnymi rzeczami się zajmują, nie zawsze sobie mogą też na to pozwolić. I no jest to naprawdę duży wysiłek, żeby ten język pielęgnować i, no i z niego korzystać. Nie tylko tak na co dzień w rozmowach, no ale też właśnie, nie wiem, na przykład zaglądając do jakiejś literatury. No więc tutaj te polskie szkoły, one pełnią, mam wrażenie, taką bardzo ważną rolę, bo troszkę z jednej strony dociążają rodziców z tymi wyjazdami, ale z drugiej trochę też odciążają, bo właśnie dają tym uczniom propozycje różnych lektur, dają kontakt też z rówieśnikami, którzy w tym języku polskim też próbują jakoś funkcjonować, więc tutaj no myślę, że ta decyzja, żeby korzystać z tych możliwości, no jest taka wspierająca w kontekście utrzymywania języka.
1: No tak, tylko tu jest jedna rzecz bardzo istotna, a mianowicie taki młody człowiek musi chcieć. Bo jeżeli Dokładnie. Nie chce i jest zintegrowany z hiszpańskim środowiskiem i jest właściwie dwujęzyczny, bo hiszpański i angielski, no w domu coś tam rodzice mówią po polsku, ale taki młody człowiek mówi, ja nie chcę mówić po polsku, ja będę mówił do was po hiszpańsku, prawda? A to jest okres burzy i naporu nastolatek, no i zaczyna się walka z wiatrakiem, bo to przecież takie dziecko jest nie do okiełznania.
0: Tak, może tak być, ale nie musi. Natomiast no myślę, że jak mówimy w ogóle o okresie dorastania, to też takim bardzo istotnym wątkiem, no niezależnie od tego, niezależnie właściwie od o jakiej grupie migrantów mówimy, czy my sobie mówimy o Polakach mieszkających za granicą, czy osobach pochodzenia ukraińskiego, które teraz też, no, jak wiemy, grupa w Polsce tych osób też jest dość duża, też dzieci nastolatków, tak? No to okres adolescencji to jest taki wiek, kiedy właściwie najważniejszym zadaniem okresu dorastania jest formowanie tożsamości.
1: No właśnie, pani doktor, i teraz jest pytanie, czy ci młodzi ludzie, którzy się urodzili w Hiszpanii, rodzice są obydwoje rodziców to są Polacy, czy u nich występuje coś, co się nazywa u nas, chociaż to jest wymieniane przez wszystkie przypadki, w pewien sposób się dewaluuje, coś, co się nazywa patriotyzm, przywiązanie do polskich tradycji, poczucie wielkości Polski i tak dalej. To się zdewaluowało, bo dlatego, że no, czynniki polityczne, pewne rzeczy, które się dzieją w Polsce. A tacy młodzi ludzie oddaleni zupełnie od tego bieżącej tej narracji politycznej polskiej i w ogóle od kultury polskiej, no w pewien sposób oddaleni. Czy oni to czują?
0: To jest pewnie, to zależy, jakby odpowiedział psycholog. To zależy, ale myślę, że tutaj jakby trudno generalizować, natomiast rodziny, z którymi ja miałam okazję rozmawiać, no, przyjmowały właśnie różne takie strategie. Jednak wiele

0: Przy czym wiele z nich starały się jakoś tradycje polskie utrzymywać, choćby właśnie poprzez uczestnictwo w tych zajęciach w polskiej szkole i tutaj, nie wiem, w tych szkołach obchodzi się takie różne święta, między innymi na przykład, nie wiem, Tłusty Czwartek, czy tego typu jakieś takie polskie kalendarzowe obchody. Ale poza tym też, no właśnie, utrzymywanie kontaktu z rodziną. Teraz też jest to prostsze niż tamte 50 czy 100 lat temu, ponieważ mamy dostęp do, no właśnie, możemy do siebie zadzwonić, możemy się nawet zobaczyć, więc tutaj ten kontakt z tą babcią czy z dziadkiem jest ułatwiony.
1: No, możemy do siebie przyjechać, bo Europa zdecydowanie się zmniejszyła przez... To, że właściwie jesteśmy członkami Unii Europejskiej, możemy pojechać wszędzie, o każdej porze dnia i nocy. I nie jest to daleko, no to jest 2000 kilometrów, ale można.
0: Dokładnie. Więc jest to tak naprawdę osiągalne, tak? I w ogóle to, co badania mówią, to, że to utrzymywanie tej kultury pochodzenia rodziców, nawet jeśli dzieci się urodziły za granicą, jest tak naprawdę po pierwsze ważne dla tego procesu kształtowania się tożsamości, bo dziecko sobie zadaje to pytanie, kim ja jestem, jakie są moje korzenie, co mnie definiuje, jakimi ja się chcę kierować wartościami. I jeżeli dziecko ma znajomość tych wartości, może sobie wybrać tak naprawdę te, które są bliższe kulturze hiszpańskiej, te, które są bliższe kulturze polskiej. Może sobie to jakoś pomieszać, połączyć i siebie jakoś zdefiniować poprzez to. Natomiast no, sytuacja trudniejsza właśnie jest wtedy, kiedy rodzina w jakiś sposób, może z różnych powodów, się odcina od tej kultury pochodzenia i właśnie dziecko w tym okresie dorastania nagle uświadamia sobie, że jest pewien kawałek, który tak naprawdę jest mu nieznajomy, tak? Który musi wyeksplorować, który jest jakoś tak nieznany. I to jest jedna sytuacja, bo tak też się zdarza. Natomiast no, druga sytuacja jest taka, kiedy właśnie rodzice starają się nadmiernie zachęcać do utrzymywania tych elementów kultury polskiej, takich też znanych im z ich okresu dorastania. A wiadomo, czasy się zmieniły, sytuacja się zmieniła, no i wtedy to może wzmacniać takie konflikty międzypokoleniowe, tak? Kiedy właśnie rodzice będą trochę zbytnio naciskać, nie dawać przestrzeni na to, żeby też ten nastolatek jakoś tą swoją autonomię budował, też właśnie poprzez definiowanie siebie jako nie tylko Polaka, ale też nie wiem, Hiszpana, Norwega, w zależności od tego, gdzie ten nastolatek dorasta.
1: A różnice kulturowo-obyczajowe, bo czytałem w pani badania, no i tam na przykład występował taki element, że polskie dzieci mają pretensje do swoich rodziców, że zbyt są kontrolowane, bo hiszpańskie dzieci na przykład mogą później wrócić do domu, czy mogą pójść na jakąś imprezę dłuższą, nocną, na które polskie dzieci z racji kulturowych uwarunkowań, bo jednak jesteśmy bardziej kwokowaci jako rodzice, ja mówię o Polakach, czyli tak bardziej jak ta kwoka o te swoje pisklęta zabiegamy. No a Hiszpanie są, jak to się mówi, bardziej wyluzowani i te dzieci mają o to pretensje.
0: Tak, też nie chciałabym, żeby to jakoś tak bardzo stereotypowo zabrzmiało, żebyśmy to tak aż generalizowali, nie? No bo to jest pewna taka tendencja, którą obserwujemy w danej kulturze, tak, że oni są może bardziej wyluzowani, my jesteśmy troszkę bardziej tacy ostrożni, opiekujący i tak dalej. Ale rzeczywiście to, co się pojawiło w tych badaniach, w tych wypowiedziach tych nastolatków, no to przede wszystkim właśnie jakiś taki żal o to, że właśnie te warunki związane z życiem społecznym są inne dla ich rówieśników i inne dla nich. I ci nastolatkowie przypisywali to właśnie temu, że

0: że ta różnica w tym traktowaniu no, wynika właśnie z tego elementu kulturowego rodziców, że oni o tej porze nie wychodzili w Polsce, ale jak wiemy też na przykład pogoda w Polsce jest inna i my trochę mniej czasu spędzamy relatywnie na świeżym powietrzu czy poza domem ze względu choćby na to, że no nie wiem, że zima, wiosna, jesień, że szybciej się robi ciemno i tak dalej, a tam rzeczywiście te warunki choćby no właśnie takie pogodowe trochę kształtują to, w jaki sposób się spędza wolny czas. No i rzeczywiście ci rodzice się odnosili też do swoich wspomnień z okresu nastoletniego, nie? I jakby gdzieś tam zachowywali to w pamięci, często odnosząc się do tego i myśląc o tym, że tak dalej też w Polsce jest, nie? Więc tutaj jakby takie trochę dwa zjawiska nam się nakładają, właśnie tych różnic pokoleniowych i takich różnic w podejmowanych strategiach akulturacji, gdzie rodzice jakby utrzymują te polskie właśnie zachowania, a nastolatkowie trochę by chcieli więcej tego elementu hiszpańskiego.
1: I już na koniec, bo czas upływa, nieubłaganie. Proszę mi powiedzieć, pani zdaniem, z obserwacji, z rozmów z tymi młodymi ludźmi i rodzicami, czy ta tradycja polska utrzyma się, czy to pokolenie młodych urodzonych w Hiszpanii, pochodzenia polskiego, no Hiszpanów tak naprawdę, w pewnym momencie no, odetnie się od tej kultury polskiej, od związku z Polską, no i zostaną no, obywatelami Europy.
0: Myślę, że może być i tak, i tak. Znaczy, że mogą być obywatelami Europy, ale że też jednocześnie mogą gdzieś ten element Polski w sobie zachować. I myślę, że jest wiele rodzin, które może nie doprowadzą do tego, tak, ale że też jest wiele rodzin i wielu nastolatków, którzy tak naprawdę do tego dążą, bo właśnie jest to jakiś tam element, który na tym etapie procesu tworzenia się tożsamości czy rozwijania się tożsamości właśnie wraca, tak jak mówiłam. Nie nawet jak rodzina gdzieś tam się odcina, to później ten nastolatek, niektórzy nastolatkowie rzeczywiście sobie zadają pytanie, kim ja właściwie jestem.
1: Skąd jestem, tak?
0: Tak, skąd ja jestem, tak? I właśnie te, choćby to uczestnictwo w tych szkołach polonijnych myślę, że jest takim, chociaż na jakimś kawałku etapu edukacji, to nie musi być przez cały etap edukacji, jest takim, myślę, elementem wspierającym rozwój tej takiej tożsamości hybrydowej. I też badania pokazują, że właściwie utrzymywanie tej kultury pochodzenia ma pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne. Więc ja bym do tego zachęcała z mojej strony i zachęcałabym też środowiska przyjmujące. Hiszpanów to tam może nie mam tutaj takiej mocy, ale myślę
1: Pani
0: sobie
1: doktor,
0: też o...
1: Musimy kończyć.
0: Musimy
1: bardzo
0: kończyć.
1: Tak, bardzo dobrze. Mi przykro. No. Doktor Paulina Szydłowska, Krakla, psycholożka, Uniwersytet SWPS. Dziękuję za rozmowę.
2: Pomówmy o tym.
3: 27 minut po 21 to jest Polskie Radio 24. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed nawałnicami mieszkańców 7 województw południowej i centralnej Polski. Burzą w tych regionach mają towarzyszyć silny wiatr i intensywne opady deszczu. Takie intensywne opady i burze przeszły już przez Dolny Śląsk. Łączymy się teraz ze starszym kapitanem Wojciechem Gralcem. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór Państwu.
3: Rzecznikiem prasowym Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Te zdjęcia, te doniesienia z Dolnego Śląska no, pokazują, że w niektórych miejscach rzeczywiście te nawałnice wyrządziły znaczne szkody. Jak w tej chwili wygląda tam sytuacja?
4: No do godziny 20 odnotowaliśmy blisko 700 interwencji. Najwięcej tych zdarzeń miało na terenie województwa dolnośląskiego, około 300. Kolejne to województwo śląskie, małopolskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie. No, w tym dolnym pasie Polski przechodzą te burze. W chwili obecnej na radarach pogodowych widzimy, że w okolicach województwa świętokrzyskiego, jak również troszeczkę dolnośląskie i śląskie jest objęte opadem deszczu. Miejmy nadzieję, że te burze będą się uspokajać i tych interwencji nie będzie

0: przybywało. Głównie nasze interwencje dotyczyły przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywania wody z zalanych posesji bądź też pomieszczeń.
1: Jeżeli chodzi o tych 7 województw południowej i centralnej Polski, to czy w centralnej Polsce możemy się spodziewać niestety podobnych sytuacji, podobnych zdarzeń pogodowych?
0: No trudno tutaj przewidzieć, jak się zachowa pogoda z uwagi na to, że ona jest dosyć psotna. Kwestia tego komunikatu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają nas. Są to alerty pierwszego i drugiego stopnia, więc ten deszcz może rzeczywiście być dosyć intensywny. Kwestia tego, na jaki obszar on spadnie. Jeżeli ten deszcz będzie bardzo nawalny w krótkim czasie na terenie zurbanizowanym, no to niestety może powodować lokalne podtopienia czy zalania dróg bądź też posesji z uwagi na to, że duży opad w krótkim czasie na dosyć dużą powierzchnię, gdzie po prostu ta woda nie będzie miała gdzie wsiąknąć, przechodzić, szybko spłynąć, niestety może spowodować zniszczenia spowodowane przez burzę czy przez wiatr, gdzie będą powstawały wiatrołomy.
1: W takim razie trzeba zachować ostrożność. Starszy kapitan Wojciech Gralet, rzecznik prasowy komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Dobranoc.
2: Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 21.30. Ewa Worobiec, zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało kolejne alerty do mieszkańców 7 województw południowej i centralnej Polski. Ostrzega w nich przed nawałnicami, którym mogą towarzyszyć silny wiatr i intensywne opady deszczu. Miejscami może spaść do 80 litrów deszczu na metr kwadratowy, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
8: Nadchodząca noc będzie w tej części południowej i częściowo centralnej pogodowo bardzo trudna. Nadal spodziewamy się, że będą występowały tam przelotne opady deszczu z burzami.
7: Do 18 strażacy w całej Polsce interweniowali ponad 640 razy. Zgromadzenie ogólne w Trybunale Konstytucyjnym przerwane z powodu braku kworum. Wcześniej posiedzenie opuściła dwójka nowo wybranych sędziów Trybunału. Pozostali czterej sędziowie wybrani przez Sejm nie zostali dopuszczeni do udziału w zgromadzeniu. To kuriozalna sytuacja, mówił na naszej antenie dr Łukasz Prus, prawnik z Uniwersytetu Wrocławskiego.
9: Jeżeli mamy prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego w rozumieniu artykułu 194 Konstytucji RP, oni muszą brać udział w zgromadzeniu ogólnym. Jeżeli przyszli na zgromadzenie ogólne, nie możemy im w żaden sposób faktycznie uniemożliwiać udziału w wykonywaniu ich ustawowych obowiązków.
7: Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie chce uznać czworga wybranych przez Sejm sędziów, których przyrzeczenia nie odebrał prezydent Karol Nawrocki. Przed budynkiem protestowały grupki kilkunastu osób, zwolenników i przeciwników prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Robert Lewandowski oficjalnie zaprezentował się na konferencji prasowej w nowym klubie Chicago Fire. Napastnik mówił, że starania nowego pracodawcy zrobiły na nim wrażenie.
10: To, jaki projekt mi przedstawili, pomysł na to, jak klub ma funkcjonować, w którym kierunku idzie, jak się rozwija. Już jakby nie mówię o innych aspektach, czy ośrodek treningowy, czy stadion, na którym grałem, który jest bardzo duży i też wiem, że kibice będą przychodzili i też nowy stadion powstaje, więc jakby no było wiele aspektów.
7: Kontrakt Roberta Lewandowskiego będzie obowiązywać do 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. Najbliższy mecz zagra w piątek.
11: W Polskim Radiu 24.
1: Za 27 minut 22.
2: Stan dnia.
1: Zanim powiemy o polskiej polityce, ważna informacja z mundialu. Hiszpania po wykorzystanym rzucie karnym prowadzi z Francją 1-0, więc można chyba powiedzieć, że ten mecz zaczyna przybierać dosyć zaskakujące oblicze. Zobaczymy, co będzie działo się później. A teraz już zostawiamy piłkę nożną z boku. Teraz polska polityka, czysta polityka.

0: Pani doktor Kinga Wojtas, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Politolożka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Fundacja Stan. No i kilka ciekawych wydarzeń, ciekawych rzeczy, które warto chyba skomentować. Chciałbym zacząć od Zgromadzenia Ogólnego Trybunału Konstytucyjnego, choć właściwie to jest zła zapowiedź, bo to zgromadzenie się nie odbyło.
1: Nie odbyło.
0: Zabrakło kworum. Czwórka sędziów, od których przyrzeczenia nie odebrał, ślubowania nie odebrał prezydent Nawrocki, nie została dopuszczona do tego zgromadzenia. Dwójka pozostałych w tej sytuacji opuściła to posiedzenie, tym samym właśnie kworum zostało zerwane. Co to oznacza dla Trybunału Konstytucyjnego? Na ile to jest zapowiedź jeszcze większego paraliżu, jeszcze większych problemów? No bo przecież to zgromadzenie ogólne miało podjąć kilka istotnych uchwał dla funkcjonowania Trybunału. No a na ile to jest tak naprawdę kolejny odcinek tego samego serialu, który już od pewnego czasu obserwujemy?
1: Jeżeli chodzi o funkcjonowanie Trybunału, to jest bez znaczenia, bo on nie funkcjonuje, więc możemy oczywiście to rozpatrywać jako kolejne złamanie reguł, koniec pewnego też etosu i porządku, ale tak naprawdę to ani obywatel, ani instytucje nie mogą się w tym momencie zgodnie z prawem polskim odwołać do Trybunału Konstytucyjnego i ten element naszego bezpieczeństwa systemowego nie funkcjonuje, co zresztą pokazał list byłych sędziów z Trybunału Konstytucyjnego, że to jest wyłączanie definitywne tego bezpiecznika systemowego. Oczywiście, my możemy się tutaj bawić w interpretację, że tak naprawdę chodzi o to, całe działanie jest w jednym interesie, aby nie można było doprowadzić do uchylenia immunitetu prezesowi Trybunału, sędziemu Świeczkowskiemu. I pewnie tak należy czytać te działania. Więc tutaj niestety kolejna odsłona tego sporu, który od 2015 roku już chyba, prawda, nas dręczy.
0: No i rozumiem, że w tej sytuacji większych zmian, jakiejś korekty tego, co się dzieje w Trybunale, w najbliższym czasie raczej nie możemy się spodziewać.
1: No nie możemy się spodziewać. Do końca roku zwolni się jeszcze jedno miejsce w Trybunale, bo wygaśnie, zakończy się kadencja jednego z sędziów. Sejm wybierze kolejnego. No i teraz pytanie jest, czy dołączy on do orzekających, czy też będzie spędzał czas na korytarzach, jak to tak, Trybunału, jak to robią dwaj sędziowie, którzy mogą wchodzić do Trybunału, no bo pozostała dwójka, prawda, jest tylko w kategoriach gości.
0: Ale nawet gdyby od tego kolejnego sędziego zostało odebrane ślubowanie i mógł normalnie funkcjonować, normalnie pracować, no to i tak w żaden sposób układu sił i funkcjonowania Trybunału nie będzie w stanie zmienić i odmienić.
1: Bez dopuszczenia do orzekania tej dwójki, która złożyła ślubowanie przed marszałkiem Sejmu, nic się nie wydarzy, więc to ten pad będzie trwał, no bo tak jak wspomniałam, ja tu widzę ten jeden element, jeden interes personalny, aby nie dopuścić do rozliczenia prezesa.
0: No to w takim razie kolejny temat i rzecz niezwykle ciekawa, bo przypomnijmy, informacja z wczoraj. Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek o europejski nakaz aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że po uzyskaniu postanowienia sądu, oficjalnego postanowienia sądu, rozważy ponowne złożenie takiego wniosku. To jest informacja z wczoraj i chodzi o Europę, dodajmy, europejski nakaz aresztowania. Natomiast dziś otrzymujemy informację, że wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry jest gotowy. Niedługo zostanie nadany mu bieg. W tej chwili są tłumaczone na język angielski ostatnie dokumenty, ostatnie załączniki. Zostanie on wysłany stronie amerykańskiej. Mam takie wrażenie, że nie sposób nie łączyć tych dwóch faktów.
1: Nie sposób nie łączyć tych faktów, ale tu się pojawia taki wątek nadrzędny naszej dotychczasowej rozmowy, a mianowicie accountability, czyli rozliczalność osób sprawujących funkcje publiczne za ich decyzje, za ich działania. Bo argumentacja sądu była taka, że minister

0: były minister Ziobro nie przebywa na terenie Europy, no bo wiemy, że jest w Stanach. Zatem nie ma podstawy, żeby go ścigać na terenie Europy, czy też na terenie tych państw, które prawda, zawarły porozumienie Schengen. No i teraz wniosek o ekstradycję no jest takim ruchem, który no jedynym ruchem, który teraz pozostaje ministrowi Żurkowi, aby wrócił do Polski no, podejrzany o szereg przestępstw, tak? Bo tam chyba postawiono 24 zarzuty panu Ziobrze. No i teraz rodzi się kolejne pytanie, czy ten wniosek zostanie rozpatrzony. Nie spodziewałabym się, dopóki administracja Trumpa jest administracją Trumpa, albo w końcu w jakiś sposób i pan Ziobro trafił do Stanów i został tam przyjęty, przeszedł kontrolę jako prawda osoba przybywająca i znano jego historię. Zatem no, obawiam się, że tutaj kolejny raz pan Ziobro uniknie Prawu i Sprawiedliwości.
1: To dodajmy jeszcze, że oczywiście ten oficjalny wniosek jeszcze czeka, lada moment ma być wysłany stronie amerykańskiej. Natomiast na razie wysłano inne pismo do amerykańskiego Urzędu Celno-Imigracyjnego, czyli do słynnego IC. Pismo w sprawie właśnie Zbigniewa Ziobry. Tam jest między innymi pytanie, na jakiej podstawie, na jakiej zasadzie w tej chwili minister Ziobro przebywa na terenie Stanów Zjednoczonych. Ale zastanawiam się, na ile tak naprawdę... No głównie minister Żurek ma po prostu bardzo poważny kłopot wizerunkowy w tej chwili.
0: Oczywiście, że ma kłopot wizerunkowy, no bo hasło rozliczeń które były jednym z haseł wyborczych, tak, w ostatnich wyborach, aby te decyzje, które naruszały porządek prawny w Polsce, zostały ukarane. A przypomnijmy, że to tak naprawdę nie chodzi tutaj o decyzje polityczne, tylko o decyzje finansowe, tak? Czyli niewłaściwe gospodarowanie majątkiem naszym, obywateli, z Funduszu Sprawiedliwości. I tak naprawdę rodzi się tutaj pytanie fundamentalne o to, czy politykom wolno więcej, no bo my, obywatele, jeżeli coś sprzeniewierzymy, ukradniemy, wydamy niezgodnie z przeznaczeniem, no to spotyka nas nieuchronnie za to kara. Jeżeli ktoś wydaje publiczne pieniądze, czyli nasze pieniądze, i to w skali zdecydowanie ogromnej, może liczyć się z bezkarnością. Więc tutaj mnie najbardziej niepokoi percepcja obywatelska, wyborców, tego, co się dzieje. A mianowicie no, rodzi się pytanie, czy właśnie elita polityczna może więcej? Czy w Polsce zrodziła się kultura bezkarności? Że można podejmować, łamać prawo, wiedząc, że i tak kara nas za to nie spotka. Bo zwróćmy uwagę, że tu się pojawiają dwa pojęcia, które nie są tożsame. No właśnie odpowiedzialność i zawsze, prawda, słyszymy, że minister ponosi polityczną odpowiedzialność za resort. No, brzmi to trochę jak zaklęcie, brzmi to poważnie, ale widzimy, że ta odpowiedzialność jest mocno iluzoryczna, jeżeli nie pojawia się za nią ten drugi element, który jest kluczowy w demokratycznym państwie prawa, a mianowicie rozliczalność, czyli mechanizm, który może zmusić osobę odpowiedzialną do wyjaśnień, ale też z tym wiąże się mechanizm ponoszenia konsekwencji. I zobaczmy, że my się kończymy tutaj ten układ dwuelementowy na tym pierwszym czynniku, czyli no odpowiedzialność jako zasadę, natomiast z rozliczalnością sobie absolutnie nie radzimy. I to jest bardzo niebezpieczne, no bo to uderza w fundamenty państwa prawa, to oczywiste, ale także relacji instytucji publicznych z obywatelami. No bo obywatele zaczynają to czytać wprost, że jedyne, co nam jest dane, to możemy

0: sobie pójść raz na 4 lata i wybrać polityków i w tym momencie tracimy całkowicie nad nimi wpływ. Bo instytucje, które są powołane do tego, aby właśnie rozliczać, kontrolować, zmuszać do wyjaśnień, są pozbawione, pojawi się tutaj z mojej strony kolokwializm, zębów, no bo no nie ma. Nie ma tutaj możliwości doprowadzenia tego procesu do końca. Czyli ta demokracja staje się pozbawiona obywatelskiej kontroli, ale także instytucjonalnej kontroli, którą sprawują obywatele za pośrednictwem właśnie wyspecjalizowanych instytucji ku temu, albo prawda, od osobnego segmentu, jakim jest sądownictwo.
1: To jeżeli pani pozwoli, teraz kolejny wątek i kolejny temat, niezwykle ciekawy, dotyczący Prawa i Sprawiedliwości. Wszystko zaczęło się od wypowiedzi kandydata PiS na premiera, pana Przemysława Czarnka, który w jednej z rozmów w mediach powiedział, że Polska powinna wpływać na Unię Europejską w celu wstrzymania wsparcia militarnego i finansowego dla Ukrainy, a także przy okazji powiedział, że złożył projekt uchwały mający zobowiązać rząd do blokowania procesu akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o ten pierwszy wątek, to ta wypowiedź spotkała się, no właśnie, z zaskakującą reakcją wewnątrz PiS-u, czy nie jest zaskakująca? No bo myślę oczywiście o bardzo szybkiej reakcji prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który po pierwsze powiedział, że ta sprawa zostanie wyjaśniona wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości przez kierownictwo partii. Po drugie, no w taki sposób dosyć kategoryczny powiedział o tym, iż Polska wspiera i dla własnego interesu nadal powinna militarnie wspierać Ukrainę, więc mamy no, dosyć poważne pęknięcie, jeżeli chodzi o ten przekaz medialny.
0: Nie wiem, czy to jest pęknięcie. Myślę, że tak jak w filmie Barei Miś, są osoby, które są oddelegowane do poszczególnych działań. Ktoś był oddelegowany do działań, aby być leśniczym bez wąsów, a ktoś się pojawia jako leśniczy z wąsami. I tutaj...
1: To przepraszam, dobry policjant, zły policjant?
0: Znaczy trochę nie tak. Mhm. Obsadzono pana Czarnka w roli polityka bardzo radykalnego, polityka, który będzie, znaczy wszyscy się spodziewali, że będzie się posługiwał ostrą retoryką i pozwolono mu na bardzo wiele.
1: To jest gra z Konfederacją, czy gra o wyborców Konfederacji?
0: Tak, on się po prostu rozpędził i w tym szale pozyskiwania, znaczy realizowania swojego zadania, czyli pozyskiwania wyborców skrajnej prawicy, antyukraińskiej prawicy, poszedł krok dalej, zapominając o interesie, powiem, Rzeczpospolitej Polskiej, ale zapominając też o tych wyborcach Prawa i Sprawiedliwości, którzy są jednak wrażliwi na sytuację za wschodnią granicą. I jednak widzą, że to Putin jest głównym zagrożeniem i że fakt, że Ukraińcy walczą tak naprawdę, że to giną Ukraińcy, ale dzięki temu nie giną Polacy. Proszę wybaczyć, że mówię tak wprost, że wojna toczy się nie na terenie Polski, tylko na terenie Ukrainy. I to bardzo mogło... Znaczy, tutaj myślę, że Jarosław Kaczyński po prostu zadziałał, widząc, że to jest o krok za daleko i że trzeba bronić starej narracji PiS-u, no, że my musimy wspierać Ukrainę, ponieważ dzięki temu wspieramy bezpieczeństwo Polski. No, poza tym pamiętajmy, że ten stary PiS to był także spis Lecha Kaczyńskiego, który był jednoznacznie za wzmacnianiem integracji Ukrainy z Europą, który bardzo wyraźnie wspierał pomarańczową rewolucję i demokratyzację Ukrainy i dla którego każde działanie odsuwające Ukrainę od Europy było traktowane jako uderzenie w bezpieczeństwo Polski. Więc mam wrażenie, że to był taki głos, że głos Jarosława Kaczyńskiego to był taki głos właśnie tego starego, nie wiem, użyję tego określenia,

0: Jagiellońskiego z PiS-u, który dostrzega właśnie wagę takiego buforu przed Federacją Rosyjską w postaci demokratycznej, europejskiej Ukrainy. A zatem każde działanie osłabiające tę Ukrainę było uderzeniem w interesy polskie. Więc ja to w ten sposób interpretuję, że tu się pan Czarnek rozpędził.
1: No ale to w takim razie ja wrócę jednak do tego swojego pierwotnego pytania, no bo z jednej strony mamy rzeczywiście no, bardzo daleko idący atak w stronę no, polskiej polityki dotyczącej wsparcia dla Ukrainy, z drugiej strony no, mamy te riposte odpowiedź, czyli czy też te reakcje prezesa Kaczyńskiego. No jeżeli chodzi o ten wydźwięk medialny, o ten przekaz, który idzie do wyborców Prawa i Sprawiedliwości lub też do potencjalnych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, o których toczy się ta gra, no to tu jednak panuje daleko idący chaos.
0: Panuje chaos, ale też
1: Nawet jeżeli uznamy, że rzeczywiście jest tak, jak pani powiedziała, że to były no, w jakiś sposób starannie rozpisane role.
0: To się nie powinno zdarzyć. To się nie powinno zdarzyć, ale zwróćmy też uwagę na to, czy tak naprawdę Prawo i Sprawiedliwość ma szansę wyrwać wyborców Konfederacji. Nie mam takiego przekonania, bo jak popatrzymy na strukturę demograficzną tych osób, które poparły pana Mentzena w wyborach prezydenckich, tych grup, no to okazuje się, że to są ludzie zupełnie inni niż PiS, bo oni są młodsi, oni są lepiej wykształceni, są zamożniejsi, pochodzą też, to terytorialne rozłożenie no może jest bardziej zbliżone, ale tutaj no patrząc tak czysto socjologicznie na grupy i segmenty elektoratu, to się wydaje grą niezwykle trudną. Jest bardziej pod tym względem racjonalne się wydaje próba osłabienia korony polskiej, tylko właśnie.
1: No ale przecież to jest ugrupowanie jeszcze bardziej skrajne.
0: Otóż to, ale wyborców ma bardziej zbliżonych pod względem struktury demograficznej do Prawa i Sprawiedliwości. Czyli to są bardziej, to są można by powiedzieć, klasyczni wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. No i teraz się rodzi pytanie, czy oni potrzebują dwa razy tego Grzegorza Brauna, tak? Czy właśnie też przesuwając się w stronę Grzegorza Brauna, nie ginie zainteresowanie tymi wyborcami PiS-u, których obsługiwał na przykład pan Morawiecki. Czyli to jest takie konserwatywno-katolickie, centrowa przestrzeń, która nie jest antyukraińska, która jest bardziej konserwatywna, ale jednocześnie nie jest nacjonalistyczna. Więc to tu widać to zamieszanie, o którym pan mówi, że bo zawsze partia, walcząc o nowy elektorat, musi pamiętać o swoim starym zapleczu, tym, którzy do tej pory dawali jej zwycięstwo. I zobaczmy, że ten błąd popełniają wszystkie partie, znaczy wszystkie dwie największe partie w Polsce, no bo analogicznie puszczając oko do prawicy poprzez różne działania typu zawieszenie prawa do azylu albo jakieś właśnie ograniczenia praw pobytu czy możliwości uzyskiwania pomocy ze strony państwa przez osoby z Ukrainy, które dokonał Donald Tusk, to również zostało nie spotkało się z entuzjazmem całości elektoratu Koalicji Obywatelskiej, że ci wyborcy, którzy są bardziej wyczuleni na prawa człowieka, na praworządność, dostrzegali, że to nie jest właściwa droga. Więc to jest trudne zadanie, aby poszerzyć swój elektorat albo ugrać coś w centrum w przypadku Koalicji Obywatelskiej bądź na skrajnych prawicowych flankach ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Jest to wyzwaniem, bo nie można zapominać o tych łagodniejszych segmentach własnych wyborów.

0: Ale to od razu spytam już bardziej ogólnie w takim razie. Na ile to, o czym pani teraz mówi, to jest również dowód na to, że zmieniają się wyborcy poszczególnych partii. To znaczy ci wyborcy są coraz bardziej niejednorodną grupą. Znaczy ja sobie zdaję sprawę z tego, że 10-15 lat temu to też nie były jednorodne grupy, ale mam wrażenie, że teraz te podziały wewnątrz jak gdyby tych samych elektoratów są jeszcze głębsze, jeszcze bardziej widoczne. No i partie mają tym bardziej kłopot, żeby te bardzo różne oczekiwania no, próbować jakoś pogodzić.
1: No to jest wyzwanie, no bo jak się długo funkcjonuje i długo gra w tę grę z tym samym przeciwnikiem, zobaczymy, bo to jest ciągle rywalizacja dawniej Platforma Obywatelska, teraz Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość, momentami Zjednoczona Prawica. To są dwa stare zespoły, tak? I ile można wykorzystywać ten sam repertuar? No zwróćmy uwagę, że tutaj co rusz pojawiały się pomysły na odświeżenie tej rywalizacji. No bo trzeba sobie wprost powiedzieć, że te dwie partie są zainteresowane tym, żeby grać między sobą, żeby nie wpuszczać nowych zawodników na boisko. Pozwalam sobie na tą analogię.
0: Ale oni i tak na to boisko wbiegli, tak.
1: No i teraz jest lekki popłoch, żeby się zredefiniować w tych nowych warunkach. Była próba, no, parę miesięcy temu nagle nam się wydawało, że wybory najbliższe będą o przynależność Polski w Unii Europejskiej. Tak? Był taki moment, że Prawo i Sprawiedliwość była bardzo krytyczna wobec Unii. Wydawało się, że bo to tak naprawdę jest gra o to, jaką nową emocjonalną linię mobilizacji uda się wygenerować. Unia Europejska stała się mniej znacząca i mniej chwytliwa. Teraz pojawił się ten element wykorzystywania emocji antyukraińskiej. No i Prawo i Sprawiedliwość, prawda, wybrało tą najbardziej jednoznacznie radykalną ścieżkę, chcąc na tym jak najwięcej wygrać i zakładając, że uda się przyciągnąć właśnie na tej na tej emocji wyborców, którzy uznali, że ta emocja jest prawomocna. Bo zwróćmy uwagę, że to właśnie Grzegorz Braun pierwszy raz wprost i w tak jednoznaczny sposób zaczął o tym mówić. Czyli tak naprawdę wybory prezydenckie wprowadziły i dały prawomocność temu, że można mówić źle o migrantach z Ukrainy, źle o pomocy Ukrainie, że można oczekiwać tamtego, tego, tego i tamtego od Ukrainy, że ta pomoc nie jest bezwarunkowa i to zmieniło pewien konsensus, że zburzyło konsensus, tak, że niepodległa Ukraina jest warunkiem funkcjonowania niepodległej Polski.
0: I tak. Pani doktor, i tu niestety w tym momencie musimy przerwać naszą rozmowę. Czas jest nieubłagany.
1: Doktor, jak zawsze.
0: Dokładnie tak. Doktor Kinga Wojtas, politolożka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Fundacja Stan. Bardzo pani dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dobranoc.

0: Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Mój koniec świata był 863 dni temu.
5: Pierwsza myśl.
6: Dlaczego ja?
7: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
6: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
8: Jeszcze chciałabym pożyć.

0: rzecz.
1: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: stanowiły teatralny kanon króla Stanisława Augusta. Zobaczymy późniejsze już projekty autorstwa Tadeusza Kantora, Otto Axera, Krzysztofa Pankiewicza czy Mariana Kołodzieja. Zapraszam dziś kilka minut po 22. Katarzyna Sanocka.
1: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
2: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
3: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
2: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
3: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
1: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Groch,
2: Jacek Czarnecki
3: i Roch Kowalski.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nawałnica zalała szpital w Jeleniej Górze. Część pacjentów ewakuowano. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry jest gotowy i wkrótce zostanie przesłany do USA. W najbliższy piątek Robert Lewandowski zagra pierwszy mecz z nową drużyną Chicago Fire. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Dolny Śląsk najbardziej dotknięty skutkami nawałnic, które przechodzą przez południową Polskę. Strażacy interweniowali tam 340 razy, poinformowało MSWiA. Nikt nie ucierpiał. Instytut Meteorologii wydał dla regionu ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami. W Jeleniej Górze woda zalała cztery szpitalne oddziały. Kanalizacja nie była w stanie odprowadzić tak dużej ilości opadów, mówi dyrektor Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej Rafał Dyjur.
2: Między innymi położnictwo, jomu, chirurgii, pomieszczeń sterylizatorii oraz ortopedii. Natomiast na ten moment sytuacja została opanowana, woda została usunięta, trwają prace porządkowe. Kwestia dotyczy w zasadzie tego jomu, gdzie tutaj musimy zabezpieczyć miejsca dla pacjentów, ale wszystkie niezbędne zgłoszenia zostały już wysłane. Życie i zdrowie pacjentów nie jest zagrożone.
1: Najbardziej ucierpiała aparatura medyczna, dlatego część pacjentów przeniesiono na inne oddziały. Jutro rozpocznie się szacowanie strat. Ostrzeżenia przed burzami z intensywnymi opadami deszczu dotyczą całego południa Polski. Prokurator generalny Waldemar Żurek wysłał do amerykańskiego Urzędu Celno-Imigracyjnego pismo w sprawie Zbigniewa Ziobry. Poinformował o tym w mediach społecznościowych.
3: Minister Sprawiedliwości napisał: zwróciłem się do pełniącego obowiązki dyrektora agencji ICE Davida J. Venturelli z wnioskiem o udzielenie informacji, na jakiej podstawie prawnej Zbigniew Ziobro przebywa w USA. Bardzo nas to ciekawi, napisał w mediach społecznościowych minister Waldemar Żurek. Przypomniał, że polskie władze unieważniły zwykły paszport, ale także dyplomatyczny politykowi PiS. Również Węgry cofnęły mu status uchodźcy nadany wcześniej przez rząd Viktora Orbana. Nie jest także ważny paszport genewski. To zawiera pismo do Amerykanów, mówił dziennikarzom minister.
4: To pismo do tej instytucji i będziemy czekać na to, jaki będzie odzew ze strony amerykańskiej.
3: Jest gotowy także wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Zostanie wysłany do końca tygodnia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Robert Lewandowski oficjalnie zaczyna przygodę z Chicago Fire, kapitan reprezentacji polskiej. Zaprezentował się na konferencji prasowej w nowym klubie.
5: Byłem pod wrażeniem tego, jak klub starał się o mnie, jak bardzo pokazywał, jak mu zależy na to, żebym tutaj przyszedł. Począwszy od pierwszego mojego spotkania z trenerem w Barcelonie i to, jaki projekt mi przedstawili, pomysł na to, jak klub ma funkcjonować, w którym kierunku idzie, jak się rozwija. Już jakby nie mówię o innych aspektach, czy ośrodek treningowy, czy stadion, na którym grałem, który jest bardzo duży i też wiem, że kibice będą przychodzili i też nowy stadion powstaje, więc jakby no było wiele aspektów.
1: Kontrakt Roberta Lewandowskiego będzie obowiązywać do 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok. Najbliższy mecz zagra 17 lipca. Po Ukrainie także Mołdawia zrobiła kolejny krok w negocjacjach członkowskich z Unią Europejską. Otworzyła rokowania w drugim bloku tematycznym. Chodzi o relacje zewnętrzne, czyli politykę zagraniczną, bezpieczeństwa i obrony, handel, pomoc humanitarną i rozwojową. Wicepremier Mołdawii Krystyna Gerasimow powiedziała, że to kolejny historyczny dzień. Przed nami jeszcze długa droga.

0: Ale jesteśmy w pełni zdeterminowani, aby robić postępy. Mamy nadzieję, że pozostałe klastry zostaną otwarte jak najszybciej. W przypadku Mołdawii czas ma kluczowe znaczenie. To dla nas szansa i chcemy ją jak najlepiej wykorzystać, licząc na wsparcie i determinację państw członkowskich, które pomogą nam to osiągnąć. Irlandzka prezydencja zapowiada, że do końca grudnia chce otworzyć rokowania w pozostałych 4 obszarach negocjacyjnych.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody. Synoptycy ostrzegają przed burzami w południowej i południowo-zachodniej Polsce. Najwyższy stopień ostrzeżenia został wydany dla części województwa dolnośląskiego, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
2: Na obszarze południowej i częściowo zachodniej części kraju spodziewamy się burz z przelotnymi opadami deszczu. Opady, które będą towarzyszyły tym burzom, mogą być miejscami bardzo intensywne. Może im towarzyszyć wiatr w porywach do 70 km na godzinę, a lokalnie także opady gradu.
0: Ostrzeżenia dla południa kraju obowiązują do rana. Na północy oraz południowym wschodzie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Jutro na termometrach od 24 stopni na zachodzie i południowym zachodzie do 29 w centrum i na wschodzie.
3: Pięć minut po 22.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 czas na magazyn poświęcony sztukom autorstwa Katarzyny Sanockiej.
5: Między sztukami.
6: Katarzyna Sanocka, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie i dziś zapraszam do Łazienek Królewskich, a konkretnie do Starej Oranżerii. Mogą tam Państwo oglądać wystawę Na Królewskiej Scenie, teatralny kanon Stanisława Augusta. To jest wystawa, której obiekty w dużej mierze, w zasadzie w całości pochodzą z Muzeum Teatralnego przy Teatrze Wielkim Operze Narodowej, a współkuratorką tej wystawy jest Katarzyna Wodarska-Ogidel. Witam serdecznie.
7: Dzień dobry Państwu, a właściwie dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, tak jest. Kasiu, ja powiem szczerze, że kiedy weszłam na wystawę, to mój wzrok przykuły wspaniałe projekty kostiumów do sztuki Chory z urojenia, Moliera, autorstwa Krzysztofa Pankiewicza. Wspaniałego scenografa, którego przyznaje się uwielbiam za jego styl i za jego wyobraźnię. I pomyślałam sobie, co ma wspólnego Krzysztof Pankiewicz, który tworzył, no te projekty były z roku 63, z królem Augustem Stanisławem.
7: Nasz pomysł na wystawę był taki, żeby pokazać trwałość upodobań artystycznych, teatralnych Stanisława Augusta. Odnosimy się przede wszystkim do 4 dramatopisarzy, których król zlecił umieścić w teatrze swoim prywatnym w Starej Oranżerii. Są to Sofokles, Szekspir, Molière i Racine. I to jest taki najściślejszy jakby kanon właśnie jego upodobań. Oczywiście w centrum jest tam na plafonie Stanisław August jako Apollo, jako ten władca mus i też wszelkich sztuk. Natomiast no, my chciałyśmy wraz z koleżankami, z Jasią Szumańską z Łazienek i z Moniką Chudzikowską z Muzeum Teatralnego pokazać, jak właśnie ci autorzy później przez kolejne wieki pojawiają się w Teatrze Polskim.
6: Punktem wyjścia zatem do tej opowieści no, jest jakby nie było Teatr Królewski, który jest no, częścią Starej Oranżerii. Może warto przy tej okazji przypomnieć, jak ważnym miejscem był ten teatr ze czasów Stanisława, no i że jest jednym z niewielu zachowanych XVIII-wiecznych teatrów dworskich.
7: Tak, jeden z takich najpiękniejszych zachowanych teatrów dworskich. Tutaj mamy tylko tą właściwie żałość, że nie zachowała się maszyneria. Z maszynerii zachował się tylko taki kanał do robienia burzy, do zrzucania kamieni i robienia huku. Natomiast warto zobaczyć na pewno teatr w Drottningholm, teatr Marii Antoniny w okolicach Petit Trianon położony i oczywiście najbliżej nas teatr w czeskim Krumlowie, już taki dworski, magnacki teatr. To jest rzeczywiście jakby taki wyjątkowy obiekt ze względu na to, że nie wszyscy pamiętamy, że to był teatr prywatny króla, teatr, w którym zazwyczaj nie występowali aktorzy,

0: to, że tylko rodzina i przyjaciele króla.
1: I sam król?
0: Sam król może też, ale trzeba pamiętać, że sam król jakby od dziecka występował w teatrze, najpierw w teatrze szkolnym, w Kolegium Teatynów, gdzie w XVIII wieku ta edukacja teatralna też była częścią edukacji szkolnej i młodzi chłopcy występowali w przedstawieniach. Bardzo często o charakterze religijnym, ale też i właśnie takich nawiązujących do starożytności, do mitologii. Natomiast później jako młody człowiek na pewno też zetknął się, wiemy, że się zetknął z teatrem towarzyskim. Teatr de Société to była taka forma wspólnej zabawy arystokracji, inteligencji w wieku XVIII, gdzie wspólnie odczytywano bądź odgrywano właśnie dramaty. Pamiętajmy też, że jakby ogólnie w Teatrze Narodowym i w tym prywatnym Teatrze Króla to dramatopisarze nie bywali aż tak często, zwłaszcza jakieś takie bardzo poważne dramaty, nie wiem, właśnie jak Sofoklesa czy Racina. No to raczej, raczej pamiętajmy o tym, że wiek XVIII uwielbiał komedię, uwielbiał spektakle, które działy się w odległych krajach, no bo ludzie wtedy mało podróżowali, więc takie egzotyczne tematy były niezwykle popularne. Oczywiście takie ckliwe dramaty też, no i oczywiście opera i dramat. Opera i balet. Także akurat ci dramatopisarze wybrani przez króla to jest też wynik jego takich literackich zainteresowań, no bo nie wszystko na pewno widział na scenie.
1: Czyli to nie jest w tym przypadku taka trochę strategia polityczna wyrażona przez sztukę, czy może trochę też?
0: Nie, to chyba raczej jest jego upodobanie, bo jeżeli chodzi o strategię polityczną króla, zwłaszcza na początku jego panowania, to były raczej takie komedie o dość żenującym dla nas poziomie, które miały zdyskredytować miłośników tradycji, kontusza i właśnie raczej tutaj, jeżeli chodzi o politykę, to szedł w tym kierunku. Natomiast to są jego prywatne upodobania. Pamiętajmy o tym, że król świetnie znał angielski, czytał Szekspira w oryginale i nawet są takie anegdoty, że uczył się angielskiego po to, żeby czytać tego Szekspira.
1: Na wystawie zostały zaprezentowane kostiumy, a także projekty kostiumów i scenografii do dzieł tych właśnie dramatopisarzy, o których wspomniałaś, no ale dzieła już bardziej współczesne. To są lata 50., 60. i późniejsze. No i na samym początku uwagę przykuwa i zachwyca kostium Mieczysławy Ćwiklińskiej. Czy to jest autentyczny kostium, jak rozumiem, w którym występowała?
0: Tak, to jest kostium Mieczysławy Ćwiklińskiej do Mizantropa. Kostium zaprojektowany przez Otto Axera i widać przede wszystkim też w tym kostiumie, że Mieczysława Ćwiklińska, ona była naprawdę bardzo drobną osobą. To jest też nasze takie wyobrażenie, które troszeczkę nam zaburza kamera i moda lat 30., że ona się nam z taką kuleczką trochę wyobraża, a jednak mamy bardzo wielkie problemy zawsze, by znaleźć odpowiednie manekiny na kostiumy Mieczysławy Ćwiklińskiej. Natomiast to są takie czasy, kiedy ona wraca po takim krótkim okresie występów w Krakowie do Warszawy i gości przez kilka lat na scenie Teatru Polskiego, a także na scenie Teatru Polskiego Radia, bo bardzo często te spektakle właśnie z Teatru Polskiego z tą samą obsadą były później przenoszone tutaj do radia.
1: Otto Axer, wybitny scenograf, to kostium jego projektu, natomiast jest także projekt scenografii i kiedy patrzy się na ten projekt po raz pierwszy, to ma się wrażenie, że to komedia dell'arte.
0: Tak, bo on bardzo często też inspirował się komedią dell'arte przy budowie też jakby samej scenografii. To pokazywaliśmy, nie wiem, ze 2 lata temu na takiej dużej wystawie Otto Axera u nas w muzeum. Natomiast on bardzo dużo robił scenografii do takich spektakli dawnych, właśnie do Szekspira, do Moliera, też właśnie do komedii włoskich, więc on świetnie w ogóle operował tutaj kostiumem historycznym. To są fantastyczne projekty i później przepiękne kostiumy, które były wykonywane. Zresztą jakby przy tym kostiumie, który jest bodajże z 1947 roku, to świetnie też widać taką niezwykłą pracę powojennych pracowni teatralnych, bo po takim czasie kryzysu, który na przełomie lat 20. i 30. jednak spowodował, że te kostiumy teatralne bywały bardzo skromne. Najczęściej dekoracje były na nich malowane, co powoduje, że niestety te tkaniny, te kostiumy się bardzo źle zachowały do naszych czasów, bo

0: bo farba penetrowała włókno, prawda, one się bardzo często rozpadają, to jednak w tym teatrze powojennym, może dzięki też dotacjom mimo wszystko państwowym, to znowu ci dawni mistrzowie, którzy jeszcze żyją, wracają właśnie do takiego niezwykłego bogactwa w kostiumach i te kostiumy z lat 40. do spektakli oczywiście takich historycznych, to są niezwykle bogato wykonane. Z wszelkimi takimi haftami, aplikacjami, różnego rodzaju dekoracjami. To są naprawdę wspaniałe kostiumy.
1: Wspomniałaś o tym, że Otto Axer wspaniale projektował kostiumy historyczne, a z drugiej strony ten projekt scenografii, który pokazujecie na wystawie z 1947 roku, tam są takie postacie właśnie historyczne z komedii dell'arte, ale sama scenografia jest geometryczna, jakby była poukładana z jakichś klocków poprzestawianych, szalenie barwna, więc taka nowoczesna i ta tradycja Otto Axera, mam wrażenie, że się tak fajnie łączy i splata.
0: On tak czasami, jakby te jego projekty były bardzo nowoczesne. Nawet kiedyś, już w latach 60. zaprojektował pana Twardowskiego właśnie w takiej trochę surrealistycznej, niezwykłej wersji i to było źle odebrane.
1: Źle odebrane, tak.
0: Jednak było źle odebrane. Mimo, że to było bardzo kolorowe, nam się te projekty w tej chwili bardzo podobają.
1: Tam jest taki projekt, ja je znam dosyć dobrze, Nad dachami Krakowa.
0: Tak, tak.
1: Jakiś kocur tam łazi, tak, ale tak, na tak. początku, jak się patrzy na ten projekt, no to czysta abstrakcja, rzeczywiście.
0: Tak, jest jakieś jajko sadzone w pewnym momencie, które symbolizuje właśnie, załóż pan, tam jest taka scena z panem Twardowskim w kosmosie i trzeba się doszukiwać między właśnie tym jajkiem, a planetami, jakimiś orbitami właśnie tego kosmosu, ale z tego co wiem, to akurat się wtedy nie spodobało, więc to tak różnie z tą jego nowoczesnością bywało, natomiast rzeczywiście on się nie bał też koloru. Te projekty są niezwykle zawsze barwne.
1: No, jak to wielki artysta po prostu być może wyprzedzał epokę. Kolejny wielki artysta na wystawie, bo Tadeusz Kantor. To jest zawsze miło móc porozmawiać o tej innej stronie, innym obliczu Tadeusza Kantora, czyli o tym czasie, kiedy pracował jako scenograf w teatrach miejskich w Krakowie. Mnóstwo świetnych projektów. No i szczerze mówiąc, kiedy zobaczyłam projekt Pani Przepieczonej do Miarki za Miarkę Szekspira, to pomyślałam sobie, to możliwe, że to Picasso?
0: W ogóle dla mnie są też takie jeszcze inspiracje z Krikoteki.
1: Teatru
0: Kriko, gdzie była ta współpraca też z Marią Jeremą, bo tak. To też tak jak patrzymy, to przypomina też malarstwo Jeremianki. Więc to jest też właśnie taki niezwykle barwny, troszeczkę geometryczny, właśnie picassowski projekt.
1: No i ta awangarda, która wchodzi do teatrów, no przecież państwowych, narodowych, ten projekt, nie pamiętam, do
0: ten jest z Opola jeszcze. Z 53 roku z Opola i to jest w ogóle bardzo ważny spektakl. To jest jakby pierwsza właśnie Miarka za Miarkę Krystyny Skuszanki zaprosiła Kantora do współpracy. Wtedy jeszcze była dyrektorem właśnie teatru w Opolu. No i oni przygotowali tak naprawdę taki spektakl bardzo polityczny. To jest wystawione tuż po śmierci Stalina i to jest taki spektakl o tyranii, o nadużyciach władzy. Później jakby na bazie jakby tego sukcesu, bo to był taki tajny sukces, bo całym spektaklu ukazała się tylko jedna recenzja i mimo, że tam tysiące osób tak naprawdę, bo tam chyba około 20 tysięcy widzów ogólnie obejrzało ten spektakl, to właśnie nie promowano go w żaden sposób. Ale jednak ten sukces pozwolił jej zostać dyrektorem Teatru Ludowego w Krakowie później i zaprosiła ponownie Kantora do współpracy, bo praktycznie przeniesiono z niewielkimi zmianami ten spektakl. No i tutaj już 56 rok, więc można było jakby więcej o tym spektaklu powiedzieć. No, duży sukces obojga i właśnie takie niesamowite te projekty Kantora, zwłaszcza kostiumów.
1: Tak, do tej sztuki Szekspira Miarka za Miarkę. Kolejne wielkie nazwisko ze świata scenografii, czyli Marian Kołodziej. Zupełnie inna estetyka, zupełnie inne kolory, zupełnie inna forma plastyczna. No, wielki scenograf związany też w dużej mierze z północą naszego kraju. No i Hamlet. Hamlet, no i Marian Kołodziej, który przez wiele lat i wiele realizacji zrobił wspólnie z Adamem Hanuszkiewiczem.
0: Tak, to jest ten czas warszawski, kiedy pracował i w Teatrze Narodowym, i w Operze Warszawskiej, w Teatrze Wielkim. Bo to jest też, Marian Kołodziej jest też takim operowym, wspaniałym scenografem. On jakby tworzył z jednej strony monumentalne te scenografie, ale też niezwykle szczegółowe te jego projekty.
1: Takie ażurowe są.
0: Tak. Są
1: często
0: takie
1: z jakichś kosteczek złożone. Tak. Tam też wiele takich wspomnień i traum wojennych się pojawia.
0: Tak, dla mnie to

0: Ten projekt do Hamleta, on bardzo nawiązuje do tego jego cyklu, który jest w Hermenży pokazywany, do tych kolaży, rysunków, które powstały pod koniec jego życia i jakby opisują te jego doświadczenia obozowe. Tutaj można też jakby dopatrzeć się w tej takiej brunatności jakiejś tego, tych jego pierwszych scenografii, bo musimy pamiętać o tym, że te jego pierwsze scenografie powstały tak naprawdę w Auschwitz, kiedy robił skocy tła do występów, do deklamacji Jaracza. Jaracza, którym był zafascynowany już przed wojną, spotkał go nawet, właśnie rodzice zabrali go do Krakowa chyba na przedstawienie i miał nawet możliwość rozmowy z Jaraczem, więc to ta fascynacja teatrem u niego była taka dosyć wczesna. Ale tutaj ten Hamlet no, jest niezwykły, bo to jest kolaż, jeden z kilku kolaży na naszej wystawie, ale taki bardzo specyficzny, bo to jest na dykcie taki rozmalowana taka szaro-bura przestrzeń, połączona jeszcze właśnie z taką folią aluminiową i naklejone są licznie gwoździe bez łebków właśnie na to, a po środku jest maleńki Daniel Olbrychski, który zagrał właśnie Hamleta i był, podobno marzył w ogóle o tym, żeby kiedyś zagrać Hamleta. Także to wszystko jakby jest takie bardzo mocno metalowe, metaliczne i potem podobno ten rzeczywiście scenografia była wykonana w dużej mierze z blachy, co miało tak uwydatnić wrażenie rzeczywiście takiej tej Danii jako więzienia, tego uwięzionego tam Hamleta. Także podobno robiło to bardzo duże wrażenie. I to jest taki jeden z tych pierwszych spektakli, w których Hanuszkiewicz współpracował z Marianem Kołodziejem. Natomiast wcześniejszy okres pracy Hanuszkiewicza, to jest głównie Teatr Powszechny, gdzie współpracował z drugim scenografem, który pojawia się na wystawie, czyli Krzysztofem Pankiewiczem. Właśnie potem panowie się skłócili podobno i już w Teatrze Narodowym z Kołodziejem współpracował Hanuszkiewicz.
1: Pora zatem o Krzysztofie Pankiewiczu powiedzieć słów kilka. Jego projekty to jest feria barw, to jest feria form. Wspaniale potrafi też, wydaje mi się, scharakteryzować postać, bo bardzo często przedstawia te postaci, te wycinanki w jakiejś określonej pozycji, w jakimś ukłonie, w jakimś geście. Jakie projekty zatem znajdziemy, projekty Krzysztofa Pankiewicza znajdziemy na wystawie i w ogóle w jakim momencie historii jesteśmy, jeżeli chodzi o polską scenografię?
0: No to jest w ogóle dla Pankiewicza bardzo ważny rok, bo te projekty, które pokazujemy z Chorego z urojenia, wysłał na Biennale Młodych Artystów Plastyków do Paryża i wygrał.
1: 63
0: rok. To był w ogóle taki początek jego dużej kariery międzynarodowej, która zakończyła się też, że on wykładał scenografię w Meksyku, więc rzeczywiście to była światowa kariera. Niezwykle taki płodny artysta, bardzo zapracowany, bo on w kilku teatrach w Polsce, właśnie w zagranicy naraz tworzył różne scenografie. To jego archiwum znajduje się w Muzeum Teatralnym w tej chwili i są to rzeczywiście niezwykłe projekty, bo on też właśnie fascynował się techniką kolażu, chociaż w zupełnie inny sposób niż Kołodziej, bo to są, tak jak wspominałaś, niezwykle barwne projekty, które później, one są same jakby z takich licznych warstw na siebie nakładających się tkanin, aplikacji, dekoracji różnych i później tak wyglądały często jego kostiumy.
1: Ja się chciałam zapytać, co na to pracownie krawieckie?
0: No, mieli dużo pracy na pewno, bo to niezwykle właśnie tak musiało być potem pieczołowicie wykonywane, ale bardzo ozdobne, bardzo ciekawe projekty. A z drugiej strony jest zdjęcie z Bereniki Racina z Teatru Powszechnego w Warszawie, gdzie on też, można powiedzieć, był zafascynowany trochę taką kosmiczną modą lat 60., bo wtedy mamy taki moment, trochę Star Trek, trochę mamy te loty kosmiczne, nie wiem, Barbarella jeszcze w to wszystko. I on tworzył też takie kostiumy bardzo nowoczesne, to tam widać, ale z drugiej strony miał taką tendencję do wyciągania na zewnątrz, nie wiem, żył, mięśni, które miały jakby uwidocznić wyjęcie na zewnątrz też emocji tych głównych bohaterów. No i tam są naprawdę bardzo ciekawe efekty, bo przy dosyć takiej prostej scenografii ten taki rozbudowany kostium robił też duże wrażenie.
1: Krzysztof Pankiewicz to jeden z wielu w sumie polskich scenografów, którzy zrobili wielką karierę na świecie i w Polsce. I te lata 60. to chyba taki też złoty czas dla takiej rozmalowanej, ekspresyjnej, pięknej.

0: pięknej malarskiej scenografii, bo wtedy też i Zofia Wierchowicz, i Andrzej Krojc-Majewski. Czy my możemy powiedzieć, że istniała jakaś, nie chcę generalizować, ale polska szkoła scenografii?
1: No wszystko zaczyna się w Krakowie jednak. To mieliśmy taką wystawę właściwie od Wyspiańskiego do uczniów Andrzeja Krojca-Majewskiego, bo to jest taki łańcuszek, który się ciągnie. Wyspiański, Mehofer, Frycz i później Frycz, który wykłada właśnie w Warszawskiej Akademii jeszcze po wojnie i też uczniowie Daszewskiego tutaj też w Warszawie. Więc to jest
0: jeszcze
1: taki...
0: Jan Kosiński.
1: Jan Kosiński
0: przypomniał,
1: jest,
0: że jest
1: tak, to jest
0: na
1: taka druga
0: wystawie.
1: Grupa. Mhm. Jan Kosiński i Teresa Roszkowska są razem pokazywani. To są uczniowie jeszcze związani z Państwowym Instytutem Sztuki Teatralnej przedwojennym. Dwójka młodych artystów, którzy zrobili już dosyć dużą karierę przed wojną. Też jeździli na zagraniczne stypendia, ale już na przykład Roszkowska z baletem naszym jeździła do Paryża. Tam Baśń Krakowska, czyli ta inna wersja pana
0: Twardowskiego. 37 rok i Wielka Światowa Wystawa. Tam w ogóle zgarnęliśmy mnóstwo medali, jeżeli mogę
1: Kosiński
0: tak powiedzieć.
1: Kosiński też w 37 roku dostał nagrodę w Paryżu za swoje projekty do Elektry. Więc
0: czyli,
1: to jest...
0: Tak, ta scenografia też potrafiła oddać tego ducha i narodowego, prawda? No bo wystawy światowe też dążyły do tego, żeby przedstawić to, co w danym kraju jest najmocniejsze, co stanowi o tej tożsamości. Na zakończenie chciałam cię, Kasiu, zapytać o samo Muzeum Teatralne, które jest skarbnicą i wiedzy o teatrze, no ale właśnie macie w swoich zbiorach wspaniałe projekty kostiumów, projekty scenografii, ale też same kostiumy. Czy jesteś w stanie jakoś podać nam jakieś statystyki, jak wiele takich prac się zachowało, no bo one przecież tak naprawdę służą do tego, żeby uszyć kostium, więc bardzo często gdzieś gdzieś są teraz w archiwach teatralnych. To nie jest taka dziedzina sztuki, o którą łatwo zadbać, a muzeum to robi.
1: Tak, ogólnie w muzeum mamy ponad 200 tysięcy obiektów. Trzeba oczywiście pamiętać, że to nie są tylko właśnie takie obiekty sztuki, oczywiście jest też malarstwo, rzeźba, czy projekty scenograficzne i projekty kostiumów. Mamy olbrzymi też zbiór dokumentacji, zbiór fotografii, gigantyczne fotografii prywatnej aktorów i dokumentacji spektakli, więc jest to rzeczywiście bardzo różnorodny zbiór. Mm-hmm. W sumie tak jak, prawda, mamy muzea narodowe, które mają tak różnorodne, oczywiście dużo większe zbiory, to my jako takie dość nieduże muzeum mamy właśnie bardzo różnorodną kolekcję. I w tej chwili, no przez jakiś czas w związku z remontem też poważnym Teatru Wielkiego, będziemy się też do takich zmian różnych w naszych magazynach szykować, ale też będziemy chcieli dużo więcej naszych zbiorów udostępnić w internecie, bo będzie to ten czas, kiedy nie będzie żadnych naszych wystaw. Oczywiście będzie działalność edukacyjna, chcemy ją poszerzyć nawet, zrobić więcej takich spotkań dla dorosłych, że tak powiem, dojrzałych wielbicieli teatru. Natomiast wystaw w najbliższym czasie zapewne nie będzie.
0: Ja pamiętam moją pierwszą wizytę w Muzeum Teatralnym. Byłam studentką historii sztuki w Krakowie i pisałam swoją pracę magisterską i to było moje pierwsze zetknięcie z waszą instytucją i pamiętam, że objawiły mi się wtedy projekty Andrzeja Krojc-Majewskiego, kiedy Monika Chudzikowska otworzyła wielką szufladę, a tam właśnie cały plik tych projektów. Miejsce jest wspaniałe. Mam nadzieję, że po remoncie, który minie szybko, będzie coraz więcej wystaw i że będziecie tę piękną sztukę, jaką jest scenografia i nie tylko, choć o scenografii dzisiaj rozmawiałyśmy, prezentować. A tymczasem mogą państwo zobaczyć obiekty z Muzeum Teatralnego w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich na wystawie na Królewskiej Scenie Teatralny Kanon Stanisława Augusta. A opowiadała o niej Katarzyna Wodarska-Ogidel, jedna z kuratorek. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Dziękujemy, Katarzyna Sanocka. Do usłyszenia.
2: Między sztukami. Ogłoszenie społeczne.
3: Poprzyj apel rodzin i bliskich osób LGBT+. Wejdź na stronę wszystkierodziny.pl.
4: Mam na imię Anna, mam wnuka, który żyje z partnerem już ponad 7 lat. No jak go zobaczyłam, bo to było tak, że przyjechałam, on przedstawił, że to jest mój chłopak. To jak mówię, jak od razu mi się podobał, zresztą całej rodzinie teraz.

0: Spędzamy razem święta, imieniny, odwiedza, bo pasowani są obydwaj do siebie. A ja byłabym najszczęśliwszym ślubca na świecie, bym się dowiedziała, że on chce wziąć ten ślub, że oni chcą się pobrać. Bo jak się kogoś kocha, to obojętne, czy jaki jest, ale się go kocha.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
3: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
4: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
3: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
4: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
2: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
3: Jacek Czarnecki
4: i Roch Kowalski.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Jest 22.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Nawałnice przechodzą przez południową i południowo-zachodnią część naszego kraju. Do mieszkańców 7 województw wysłaliśmy SMS-owe alerty, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
6: Jeżeli to możliwe, zostajemy w domu, nie parkujemy czy nie stajemy pieszo pod drzewami, słupami energetycznymi, pod billboardami, no bo porwane przez wiatr czy uszkodzone przez wiatr mogą stanowić dla nas zagrożenie. Pamiętamy o tym, żeby dostosowywać to nasze działanie do aktualnej sytuacji.
5: Do tej pory strażacy interweniowali ponad 640 razy, najwięcej, bo ponad połowa zgłoszeń dotyczyła Dolnego Śląska. W Jeleniej Górze woda wdarła się do 4 oddziałów Szpitala Wojewódzkiego. Konieczna była ewakuacja części pacjentów. Na jakiej podstawie prawnej Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych? Z takim pytaniem prokurator generalny Waldemar Żurek zwrócił się do amerykańskiego urzędu celno-imigracyjnego. W przesłanym piśmie przypomina, że polskie władze unieważniły posłowi PiSu paszporty, a Węgry cofnęły mu status uchodźcy. Do końca tygodnia ma być wydany wniosek o ekstradycję polityka. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak podkreśla, że śledczym zależy na tym, żeby nadać procedurze bieg formalny jak najszybciej.
7: Ten wniosek, można by powiedzieć, już jest na końcowym etapie ekspedycji, przygotowania. On już jest gotowy, on już był gotowy uprzednio. Interesująca i ważna jest informacja, że pan ścigany przebywa na terytorium Stanów Zjednoczonych. Także skupiamy się w tej chwili na tym, aby jak najszybciej przekazać wniosek o ekstradycję.
5: Prokuratura zarzuca Ziobrze popełnienie 26 przestępstw, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Byłemu ministrowi sprawiedliwości grozi do 25 lat więzienia. Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął kontrolę doraźną w Miejskim Centrum Medycznym w Piasecznie niedaleko Warszawy. To po medialnych doniesieniach, że politycy rządzącej w mieście Koalicji Obywatelskiej mieli mieć nieformalny dostęp do lekarzy poza kolejką. Kontrola obejmie ostatnie 2 lata, mówi rzecznik prasowy NFZ-u Jakub Gołąb.
8: Wszyscy pacjenci mają prawo do dokładnie takich samych standardów opieki i to właśnie w trakcie kontroli będziemy sprawdzali, bo nie ma zgody na równe i równiejsze traktowanie pacjentów.
5: Samorządowcy zaprzeczają medialnym doniesieniom. Kontrola ma zakończyć się we wrześniu. Jeszcze informacja sportowa. Hiszpania prowadzi 2-0 w meczu z Francją, meczu piłkarskich mistrzostw świata.
9: W Polskim Radiu 24.
1: Powtórka programu. Wiek Azji.
10: Od 6 lat co roku latem, na początku lipca, Łowicz Wałecki staje się centrum świata reporterów, i podróżników, a to za sprawą doktora Patryka Kugiela. Państwo znacie zazwyczaj z wypowiedzi eksperckich wypowiedzi dotyczących Chin i Indii, a tutaj w roli organizatora festiwalu Siedem Stron Świata. Gdzie jesteśmy i jak to się stało, że ten festiwal, który naprawdę, muszę Państwu powiedzieć, za chwilę Państwo posłuchacie, kto w tym roku przyjechał do Łowicza Wałeckiego, jest pełen nazwisk,

0: na które warto przyjechać, posłuchać, poczytać książki tych osób. Jak to się stało, że w tak małym miejscu, niezwykle urokliwym, ale proszę mi wierzyć, naprawdę na końcu świata prawie, doszło do tego, że taka przepiękna inicjatywa trwa już 6. edycję.
1: Ja robię ten festiwal razem z kolegą Sebastianem Połujańskim, z którym tutaj w okolicy kończyliśmy podstawówkę, więc to jest trochę powrót do miejsca. No, będziemy o tym debatować, tak? Pod tytułem Centrum Pustki. To jest ta przestrzeń między Morzem Bałtyckim a Wielkopolską, gdzie państwo przejeżdżacie właśnie autem jadąc nad morze i mało kto zna tą przestrzeń. Ty, Tomku, jesteś z Podlasia. Ja uważam, że Podlasie to jest centrum po prostu cywilizacji w porównaniu do tutaj ziem Pomorza Zachodniego.
0: No, ale no właśnie powiedziałeś mi to 2 dni temu o tym, że moje Podlasie, i tak to mnie zastanowiło, dlaczego ty myślisz, że Podlasie jest bardziej centrum świata niż to miejsce, w którym tutaj jesteśmy, bo szczerze powiedziawszy tak na oko latem szczególnie jest podobnie. Łany zbóż, błękitne niebo, trochę biedniejsze, trochę bogatsze wsie, małe na pewno.
1: No to jest związane z historią tych ziem, tak? To są ziemie, które no, w granicach obecnej Rzeczpospolitej są od 1945 roku. Długo to był status nieuregulowany tych ziem, w związku z tym tu się do 1989 roku niewiele zmieniało, tak? Domy były tak, jak Niemcy zostawili, tak? Nikt ich nie remontował, nie budowano nowych ziem, bo nie było pewności, że tego nie będzie kiedyś trzeba oddać, tak? W związku z tym tu się niewiele działo na plus. Specyfika tutaj pewnej mozaiki społeczno-kulturowo-etnicznej, tak? Ludzi, którzy tutaj napłynęli z daleka, tak? Z różnych miejsc na świecie, którzy nie mają osadzonej własnej, wyodrębnionej tradycji, kultury, tak? W tym sensie Podlasie jest no, dużo bogatsze, tak? Bo jest z dziada, pradziada, prawda? W większości ludzie, którzy tam mieszkają, żyją od dawien dawna, tak? W związku z tym pewna specyfika ludności, ale też dlaczego mówisz, pytasz, tutaj uważam, że jest troszkę raczej Polska B, tak, niż Polska A czy C. Chociażby popatrzmy na połączenia komunikacyjne. Tak? My tu jesteśmy no, w Mirosławcu, najbliższa miejscowość. Tu zwinięto tory kolejowe zaraz jak wyprowadzono radziecką armię z Polski. Tak? Przejechały ostatnie radzieckie czołgi i zamknięto linie kolejowe. W związku z tym to się dopiero teraz odtwarza na nowo, ale no, tutaj komunikacyjnie jest dość daleko. Tak? Z twoich okolic, z Czeremchy w 2 godziny podjedziemy do Warszawy. Stąd podróż do Warszawy zajmuje 5-6 godzin. W związku z tym no, miejsce jest faktycznie, wydaje mi się, no, taką prowincją. Tak? I w związku z tym tutaj się też mniej działo tego typu rzeczy. Znaczy, są festiwale podróżnicze. Tak? Włóczyki w Gryfinie, tak? czy inne tutaj w Złocieńcu lokalnie festiwale, no ale to są typowe festiwale podróżnicze. To, co my chcieliśmy zrobić, jest trochę wejść głębiej, zaprosić reporterów, dziennikarzy, którzy jeżdżą po tym świecie i ten świat opowiadają. No, korzystając z tego, że ja pewnego czasu mieszkam w Warszawie, zajmuję się stosunkami międzynarodowymi, znam wielu wybitnych dziennikarzy, ekspertów i tak dalej, no to pomyślałem, że może w takim razie dałoby się ich namówić do tego, żeby przyjechali tutaj.
0: W tym roku udało ci się tutaj sprowadzić, no, taki creme de la creme polskiego dziennikarstwa, reporterów, którzy też pracują w najbardziej zapalnych i ważnych, nawet z punktu widzenia naszego kraju, punktach świata.
1: Mamy tu z wybitnych specjalistów od naszego wschodu, tak, czyli od Ukrainy, Rosji, Paweł Reszka, Jerzy Haszczyński. Mamy znawców czy komentatorów spraw globalnych, jak Dariusz Rosiak, czy Jan Mikruta, tak, więc faktycznie no, wybitnych ekspertów od Ukrainy, od dezinformacji, od Afryki, od Indii, od nawet od Chin, o czym zaświadcza twoja tutaj obecność, z czego jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni i szczęśliwi, bo o Chinach jeszcze tutaj nie rozmawialiśmy, tak? Dużo uwagi przez ostatnie lata z oczywistych względów poświęcaliśmy na wojnę w Ukrainie, na nasze to niestabilne, najbliższe sąsiedztwo od Białorusi dalej na wschód do Azji Centralnej, o Rosji ciągle rozmawiamy, ale też często zaglądamy do Ameryki Południowej, do Afryki, do innych części w Azji. Bo wydaje mi się, że z jednej strony no, chcemy przybliżyć ten świat, tak? Jakby tu jakby mieszkańcom tych terenów, gdzie ten kontakt, dostęp do reporterów jest ograniczony. Nie ma też w Polsce wielu takich miejsc, tak? Mamy festiwale podróżnicze, nie mamy festiwali zbyt wielu takich dla reporterów. Mamy z drugiej strony literackie rzeczy, tak? Gdzie trochę to się znowu miesza i przewija. Ale tutaj staramy się połączyć te dwa światy, tak? Ludzi zainteresowanych światem, albo w kontekście podróży, jakichś eksploracji, wypraw i tak dalej.

0: Bo ludzi zainteresowanych polityką, gospodarką, kulturą, relacjami, reporterów, którzy właśnie przemierzają ten świat, którzy zaglądają w różne miejsca, gdzie toczą się konflikty. Tak? Mieliśmy ciekawą debatę na temat Bliskiego Wschodu, Palestyny, Iranu i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym no, idea jest taka, żeby przynieść świat tutaj. Tak? I mieliśmy pierwsze hasło.
1: No właśnie, chciałem zapytać, cały czas zmierzam do tego pytania. A kogo świat w Łowiczu Wałęskim interesuje?
0: Myślę, że to jest długotrwały proces. Cieszę się tu, jak szliśmy, spotkałem sąsiada tutaj ze wsi Łowicz Wałęskiej. Tu mieszka nie wiem, może 200 osób, 50 domostw. I no, nie jest to, niestety okazało się, że nie jest to nasza pierwszy target, tak? Jakby nasza publiczność. Raczej przyjeżdżają tu ludzie z całego Pomorza, z całej Polski. Mamy taką fajną mapkę, skąd ludzie zaznaczają, skąd przyjechali. Jest faktycznie dzisiaj już cała Polska, tak? Brakuje mi jednak tego właśnie komponentu lokalnego. Dlatego jutro też będziemy rozmawiać o tym, czym jest Pomorze Zachodnie, tak? Z Miłoszem Szymańskim, z Piotrem Oleksym, z burmistrzem tutaj miasta Mirosławiec. Będziemy zastanawiali się, tak? Na tą specyfiką tego miejsca. Co mnie cieszy w ostatnich latach, jest też trochę moda na odkrywanie tego Pomorza Zachodniego. Mamy coraz więcej książek na ten temat od Zbyszka Rabendy niedawno, prawda? I Piotra Oleksego wcześniej i kilku innych autorów, którzy tutaj, no, wydaje się, że to była taka trochę zapomniana część Polski, gdzie teraz no, coraz więcej zainteresowania tym regionem wykazujemy. No i to zainteresowanie światem musimy jednak chyba budować systematycznie, długotrwale. Temu też służą chociażby to, że robimy warsztaty dziennikarskie, gdzie zawsze kilka osób jest tutaj z najbliższej okolicy, znają lokalny kontekst, spotykają się z młodymi ludźmi z całej Polski i robią reportaże na temat, uczą się robienia reportaży na temat jakoś zakorzenionej tutaj w lokalnej społeczności, w naszej historii, właśnie w tych migracjach kiedyś powojennych, czy dzisiejszym stosunku mieszkańców okolic do Ukrainy, do wojny w Ukrainie, tak, do migrantów z Ukrainy, więc przenosimy trochę te debaty, które w dużych miastach odbywają się na porządku dziennym, na tą prowincję tak zwaną, gdzie no, stwarzamy przestrzeń, platformę do tego, żeby spotykali się też reporterzy, dziennikarze, prawda, którzy czasem w tym zgiełku pędzie dużych miast, nie macie czasu się spotkać, a tutaj mamy te trzy dni, kilka dni na to, żeby porozmawiać, żebyście wy spotkali się też z tymi właśnie słuchaczami, tak, radia, z widzami telewizji, ludźmi zainteresowanymi światem. Tak?
1: Jak mówić o świecie, tak, żeby to trafiało do ludzi? Bo rzeczywiście w tej chwili jest taki przecież gwar informacyjny, natłok. Nie wszyscy mają czas, żeby przysiąść do dobrego literackiego reportażu. Napisanie takiego dobrego literackiego reportażu też zajmuje czas. Pieniądze, bo o tym też warto mówić, reporterzy to nie jest najlepiej opłacany zawód świata. W jaki sposób o świecie mówić?
0: No, na początek tu będą pewnie jakieś banały, tak? Jakby ciekawy i uczciwy, tak? To mi się wydaje jest kluczowe. Będziemy też mieli o tym debatę przed nami na temat tego, czy w ogóle potrzebujemy jeszcze dziennikarzy i reporterów, tak? Czy potrzebujemy ekspertów i to w kontekście rozwoju AI, tak? Gdzie każdy może w dwie sekundy sprawdzić sobie najbardziej trudne, jakby zadać sobie najbardziej trudne pytanie.
1: No, obaj siedzimy na tej samej gałęzi, chcę ci powiedzieć, także może nie podcinajmy jej.
0: No, więc zastanawiamy się, tak? Jakby na czym będzie polegała ta nasza przewaga. Tak? Wiarygodność wydaje mi się tutaj kluczową informacją, jakby kluczową wartością. Obiektywizm jednak wydaje mi się tutaj kluczową tą wartością. Nie wiem, czy w ostatnich latach trochę nie straciliśmy tej wiarygodności. Tak? I jako eksperci, jako dziennikarze, którzy zaangażowaliśmy się po jakiejś stronie, tak? Opowiedzieliśmy się po pewnej ze stron. Nie dopuszczaliśmy innych może głosów. Tak? Jakby mainstream trochę zdominował tą przestrzeń i z tego wydaje mi się powstaje pewien bunt, tak? Przeciwko temu autorytetowi. Powstają różni, prawda? Eksperci internetowi, platformy społecznościowe dają możliwość do tego, żeby każdy nagle stał się ekspertem i wypowiadał w różnych tematach. Tak? W związku z tym jest to, ta przestrzeń bardziej zatłoczona, konkurencyjna i to, co będzie pewnie nas wyróżniało, to jest wiarygodność i wierzę w to, że to może ocalić, tak, dziennikarstwo, bo bardzo łatwo sobie podbijać słupki, tak,

0: oglądalności czy słuchalności, będąc kategorycznym, tak? I tego często się oczekuje.
1: No tak? Właśnie, a widzisz siebie na TikToku? Ja ci mówię, że ja siebie nie widzę, a ty siebie?
0: Jeszcze nie. Jeszcze nie. No to jest tak tutaj nawet z tymi młodymi ludźmi, tak? Na warsztatach dziennikarskich rozmawialiśmy, że to może być pewna wędka, tak? Czy haczyk, gdzie można złowić tych młodych ludzi, ich do tego tematu wciągnąć. No ale co można w 15 sekund wyjaśnić, tak? To będą właśnie hasła, to będzie spłycanie, to będą generalizacje, gdzie wiemy dokładnie, że jest na odwrót, tak? Że świat nie jest płaski, nie jest prosty i sprowadzanie skomplikowanych relacji do prostych rozwiązań to jest populizm, tak? To jest to, co dzisiaj wydaje się, że człowiek potrzebuje. Politycy to dobrze czują i od Stanów Zjednoczonych do Indonezji, prawda? Wszyscy do Argentyny i innych miejsc, wszyscy politycy na tym dobrze żyją. Mam nadzieję, że to jest jednak jakiś etap przejściowy, tak? Że nastąpi jakieś opamiętanie i odbicie od tego, tak? Bo nie da się w 15 sekundach wyjaśnić pewnych złożonych procesów, nie da się zaproponować tak prostego rozwiązania dla skomplikowanych problemów. I no, świat przyspiesza, my nie mamy na to czasu, każdy oczekuje tych łatwych rozwiązań, a myślę, że dziennikarz dobry będzie dalej musiał komplikować, ale jednocześnie musi znaleźć tą puentę. Tak? Wczoraj słyszałem po jednej z debat konkluzję taką, że no dobrze, tutaj wszystko rozłożyli na czynniki pierwsze, tylko co ja mam z tym zrobić? Tak? Zabrakło jakiejś konkluzji, co to dla nas wszystko oznacza, więc tych konkluzji pewnie też no, trzeba też mieć może odwagę do jakichś jasnych konkluzji, ale bez upraszczania tego świata. Więc będzie, rozumiem, jakaś konkurencja człowieka, dziennikarza, eksperta ze sztuczną inteligencją z jednej strony, a z drugiej strony z no, tymi ekspertami, którzy będą bardzo szybko i łatwo dochodzili do kategorycznych wniosków, bo to upraszcza świat i to się nam wydaje, że to jest dobra droga. Nie? Ja uważam, że jednak dalej musimy być skrupulatni, wiarygodni, bezstronni, obiektywni. Nie możemy się opowiadać po jakiejś stronie tutaj politycznych mód, tak? Że nie wiem, wszyscy dzisiaj są za Ukrainą albo przeciwko Ukrainie, bo taka jest oczekiwanie społeczne, że wszyscy jesteśmy za Chinami albo przeciwko. Gdzieś prawda po prostu leży z reguły po środku i pewnie tak to jest w tym świecie. Więc to jest na pewno ciekawy temat, tak? Jakby co z tym dziennikarstwem i reportażem będzie.
1: Mówimy o festiwalu 7 stron świata. Państwa zapraszamy już za rok, ale mówimy o tym festiwalu w audycji Biekazji, więc nie mogę cię nie zapytać, czy dla ciebie ten wiek jest wiekiem Azji. Ja mam takie wrażenie, że 25 lat temu, jak się te lata 2000 zaczynały, to było takie mówienie o tym, że to jest wiek Azji. Niby wiemy o tym, oczywiście to jest czas gwałtownego wzrostu Chin, gwałtownego wzrostu znaczenia Indii na świecie, coraz większej rywalizacji, ale mam takie wrażenie, że już się nie mówi o tym, że to jest wiek Azji. Chyba przeszliśmy do porządku dziennego nad tym, że tak jest, że musimy się z tym pogodzić, a może jest inaczej, jak uważasz?
0: Myślę, że oczywistym jest, że jest to wiek Azji, tak? Mieliśmy wiek Europy, wiek Azji, może będzie kiedyś wiek Afryki. No, mówienie o śmierci czy zmierzchu Ameryki jest oczywiście przedwczesne, natomiast Europa traci na znaczeniu i to ten kontynent, który na tym zyskuje, są absolutnie Chiny, znaczy Azja i Chiny, Indie, Indonezja, Wietnam, prawda? Tutaj możemy długo wymieniać, więc to jest trochę trudne do zaakceptowania, tak, dla Europejczyków, że nie przestajemy być centrum świata. Wiesz, ja jeżdżę regularnie do Indii i dla mnie jest to po prostu oczywista oczywistość już dzisiaj, tak, że to zresztą widać, to widać po prostu w nastrojach. Jak się jedzie do Azji, widzisz optymizm, tak? Widzisz tych młodych ludzi, którzy wiedzą, że jutro będzie lepsze niż wczoraj. Zupełnie inaczej niż, no, pokazują to nawet przecież badania opinii społecznej w wielu krajach europejskich, tak? Włosi, Francuzi czy Niemcy uważają, że oni już nie będą mieli tak dobrze jak ich rodzice. I to jest zupełnie inne nastawienie, które czujesz w Azji, tak? To czujesz w rozmowie z młodymi ludźmi, w rozmowie z politykami, tam jest ogromna pewność siebie, ogromne przekonanie do tego, że przyszłość należy do nich.
1: No w Nepalu na ulicę Gen Z obaliło rząd.
0: No i to jest świetny przykład tego, który pokazuje tą emancypację, tak? Tą emancypację na poziomie państw, które też nie można już więcej brać ich za pewniki, tak? Że się opowiedzą po stronie zachodniej.

0: powodów jakiejś, nie wiem, konfrontacji, rywalizacji z Chinami, czy w jakiejkolwiek innej, tak? Nie staną po naszej stronie chociażby w sytuacji agresji rosyjskiej na Ukrainę, tak? Nie staną po stronie nawet, wydawało się, prawa i prawdy, tak? Ale mają dzisiaj państwa tą większą gotowość do tego, żeby grać na siebie, żeby taką wielowektorową politykę prowadzić i mamy to na poziomie społeczeństw, tak? Tych młodych ludzi, którzy właśnie już też już nie możemy ich brać za pewniaków, tak, że oni się podporządkują starym elitom. Mamy te ruchy rewolucyjne w wielu państwach, bo takie są procesy demograficzne, tak? To są te miliony młodych ludzi, którzy mają ogromne, rozbudzone przez globalizację, przez dostęp do mediów, tak, mają ogromne ambicje i aspiracje, które często nie mogą być zrealizowane. I tu jest jakby pytanie, czy one mogą być w ogóle zrealizowane. Tak? Na razie w takich krajach jak Nepal czy Bangladesz jest, dokonała się pewna pozytywna zmiana w stronę demokracji, jakiegoś takiego upodmiotowienia tych młodych ludzi. Natomiast nie wiadomo, czy to się nie zakończy jakąś wielką katastrofą z prostego powodu, że zmienia się system międzynarodowy, zmienia się gospodarka międzynarodowa, tak? Może te państwa się spóźniły na globalizację, tak? Może one nigdy nie stworzą atrakcyjnych miejsc pracy dla tych milionów młodych ludzi, którzy dzisiaj są pełni wiary, tak, i optymizmu i za 10-15 lat to się może przerodzić w ogromną frustrację, więc ja tak z takiego dobrodusznego, powiedzmy, podejścia uważam, że ci młodzi ludzie w Nepalu, w Bangladeszu, czy w Indiach, tak, czy w Wietnamie powinni mieć lepsze życie, tak? Oni przez lata żyli w biedzie. Powinniśmy my jako Europejczycy się do tego dostosować, tak, że nie będziemy już jedynymi panami na mieście, że będą inni gracze. Trochę naszym tortem się będziemy musieli podzielić, bo takie są procesy i póki jeszcze to my rozdajemy karty, uważam, że powinniśmy ustalić wspólnie z innymi nowe zasady, które będą dla nas korzystne, tak? Bo jeżeli...
1: Ach, nie rewolucją, ale takimi zmianami paradygmatu chyba, o których czujemy.
0: Ewolucją, tak? Ja mówię właśnie, bo jeżeli my się nie dostosujemy do ewolucji, do akomodacji, tak, do dostosowania do ewolucji, to nastąpi rewolucja, tak? Ja tak odczytuję, nie wiem, działania Rosji, tak, w ostatnich latach chociażby. Czy to ciche przyzwolenie, prawda? Jak ja jeżdżę do Indii, to ja czułem, tego nikt oficjalnie nie powie, tak? Ale
1: ja muszę cię zapytać o to, bo naprawdę mam po tej rozmowie już miało być ostatnie pytanie, ale jeszcze jedno. Ty masz takie poczucie, że rzeczywiście jesteśmy w takim krytycznym momencie patrzenia na porządek międzynarodowy?
0: No, absolutnie, tak? Jakby tutaj no, to chyba wszyscy o tym mówią, tak? Że jesteśmy w tym momencie przejściowym, że stary porządek już nie istnieje, a nowego jeszcze nie ma, tak? I to jest ten moment zmiany, tak? Jeżeli my jako Europa będziemy odpowiadać pozytywnie na żądania tych innych państw, narodów, ludzi do tego, żeby mieć więcej do powiedzenia w świecie, to nastąpi jakaś naturalna ewolucja tego systemu. Natomiast jeżeli my byśmy chcieli tą zmianę zablokować, to nastąpi rewolucja. To znaczy będzie poparcie dla tego typu działań, które Rosja podjęła na Ukrainie. Tak? Dlaczego Indie i inne kraje nie stanęły nam jakby tutaj po naszej stronie? Tak? Nie stanęły w obronie porządku międzynarodowego. Jeżeli ja podnoszę tego typu argumenty z ludźmi z Azji i mówię, porządek oparty na prawie i zasadach został naruszony przez Rosję, a wy staliście cicho. Tak? A oni się pytają, no dobra, ale to był porządek oparty na zasadach, czyich zasadach? Kto je pisał? My nie braliśmy w tym udziału, tak? To wy napisaliście sobie zasady, utworzyliście porządek, który jest dla was korzystny i nie oczekujcie od nas, że my będziemy tego porządku bronić. W takim momencie Rosja, która rozwala ten system, tworzy okazję dla tych państw, które są aspirujące, dla tych społeczeństw, które są aspirujące, które uważają, że bogactwo i władza w świecie zostały podzielone nierówno i teraz jest czas, że oni mają więcej do powiedzenia, tak? W związku z tym to jest moment krytyczny, czy będzie rewolucja, czy będzie ewolucja. Mi się wydaje, że Europa, inaczej niż Stany Zjednoczone, przyjęły obecnie podejście ewolucyjne, to znaczy zaangażować tych partnerów w stronę współpracy w budowie nowego porządku, którego wszyscy będziemy chcieli bronić. Stany Zjednoczone dzisiaj zachowują się jak ukąszony, upadający hegemon, tak? Który za wszelką cenę będzie starał się bronić swojego prymatu w świecie i to będzie powodowało reakcję niekorzystną dla Stanów Zjednoczonych, tak?
1: Chiński stoicyzm w tym kontekście to raczej powinien przerażać.
0: No, bo to jest z ich punktu widzenia bardzo korzystne, co robią Stany Zjednoczone.

0: Zjednoczone, tak? Zniechęcając swoich sojuszników i no, alienując całą populację świata. Tak? Przecież Ameryka nigdy nie miała tak negatywnych percepcji na świecie jak w ostatnich 2 latach, więc to jest oczywiście na rękę Chińczykom, aby więcej jeszcze Trump robił błędów, to Chiny, jak oczywiście mając tą swoją cierpliwość, długą perspektywę, mogą tylko czekać. I przykro mi, że może słuchacze mogą mieć wrażenie, że mówię tutaj językiem chińskiej propagandy. To nie jest według mnie język chińskiej propagandy, tylko to jest to, jak świat widzi większość ludności tego świata. Tak? Musimy wyjść z naszej europejskiej bańki i musimy popatrzeć i posłuchać i starać się zrozumieć to, co niepokoi, co nie satysfakcjonuje no, mieszkańców innych części świata.
1: I od tego są eksperci. Dzisiaj był z nami dr Patryk Kugiel, który zazwyczaj przedstawiłby go Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, ale dzisiaj przedstawi współorganizator festiwalu 7 Stron Świata, 6 jego edycji. Zapraszamy na 7 edycję. Możemy już dzisiaj zaprosić na 7 edycję?
0: Zdecydowanie. Mamy nadzieję, że to będzie kontynuowane, bo jak widzimy, z roku na rok jest coraz więcej ludzi zainteresowanych światem i to jest niezwykle budujące i cieszące, tak? Że mimo tego przesycenia może informacjami, tak? Tego, że ten świat wydaje się coraz bardziej no, zagrożeniem, tak? Że może część ludzi już nie chce nawet słuchać o świecie, to jest grupa ludzi, która jest tym światem zainteresowana.
1: Będziemy o tym świecie mówić. Ja się nazywam Tomasz Sajewicz. Dzisiejsze wydanie audycji Wiek Azji z Łowicza Wałęsy. Do usłyszenia za tydzień, a ja Państwa za rok razem z Patrykiem Kugielem zapraszam właśnie tutaj do Łowicza Wałeckiego, który na początku lipca zamienia się w centrum świata mówienia o świecie reporterów i podróżników.
2: Powtórka programu.
3: Na zegarach za 4 minuty 23. Ja przypominam o naszym telefonie 22 645 24 00. Można dzwonić, komentować te wszystkie wydarzenia, o których mówimy na antenie Polskiego Radia 24. Tych wydarzeń w ostatnich dniach nie brakuje. Przypomnę, dziś mogliśmy usłyszeć o kolejnych wzrostach cen ropy na światowych giełdach. To oczywiście może mieć swoje konsekwencje również na stacjach benzynowych, naszych stacjach benzynowych. No to proszę bardzo, Państwa komentarz do tych informacji.
4: Dzień dobry, Waska mówi. Proszę Państwa, słyszę w radio, jak dziennikarze zastanawiają się, kiedy Tusk wprowadzi CPN. Tak się nauczyli tego dobrobytu, że teraz tylko jak ceny podskoczą trochę, to oni już upominają o CPN. Ach, nikt nie myśli o budżecie. Co się dzieje z budżetem? Rozumiem jakimś no, biedniejszym pomagać, ale wszystkim kierowcom znowu, a my co nie mamy samochodu.
3: No to ja tylko przypomnę, że niektórymi z tych samochodów na przykład przywozi się zaopatrzenie do sklepów, więc to ma przełożenie na nas wszystkich. To jeszcze jeden temat, oczywiście temat dotyczący służby zdrowia, no i różnych informacji, afer, które się w ostatnich dniach pojawiały, a także prób rozwiązania tego problemu. W tej sprawie Państwo również dzwonią.
5: Dzień dobry Państwu. Chciałam powiedzieć odnośnie tej audycji na temat reformy służby zdrowia i stawki 240 zł za godzinę pracy lekarza, że taki rodzaj urazliwości absolutnie nie przejdzie. Rezydent tego nie podpisze, dlatego że lekarz taki, który nigdy nie zrobił żadnej specjalizacji, tylko jest lekarzem bez specjalizacji i przyjmuje no, w służbie zdrowia. Przychodni siedzi i przyjmuje jako lekarz taki tam ogólny, no i tyle, to on oczywiście bardzo będzie zadowolony, ale ani kardiologia, ani chirurgia miękka, ani ortopedia nie przyjmie takich stawek za ciężkie operacje, skomplikowane.
3: No i takie komentarze na naszej antenie, jeżeli chodzi o rozmowy ze specjalistami, z naszymi komentatorami, takie komentarze, czy też takie argumenty również się pojawiały, ale to nie jest jedyny wątek dotyczący służby zdrowia, który Państwa zainteresował.
6: Lekarze powinni być rozliczani ze skuteczności leczenia. Pozdrawiam, do widzenia.
3: No i mamy również takie bardzo, bardzo radykalne pomysły na to, jak uzdrowić polską służbę zdrowia. To teraz jeszcze jeden temat bardzo, bardzo aktualny dotyczący byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. No i tego, jak w sprawie europejskiego nakazu aresztowania wczoraj zdecydował warszawski sąd.
7: Pan Żurek, tak, pan prokurator Żurek się wygłupił.

0: tym nakazem europejskim, to przecież to zupełnie Ziobro przebywa gdzie indziej, a nie w Europie. No więc jak można wystawiać czegoś na kogoś, kogo nie ma w ogóle w Europie? No jak przyleci, to może wylądować w Szwajcarii. No i co wtedy?
1: No to tym pytaniem zakończymy. To ja jeszcze w takim razie

0: Panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: dalej masz. Po reklamie. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
4: Minęła 23, jest wtorek, 14 lipca. Oto co dziś w magazynie. Zakończył się przed chwilą pierwszy półfinał tegorocznych Mistrzostw Świata w piłce nożnej. A z kolei za Robertem Lewandowskim pierwszy trening z nową drużyną Chicago Fire. Zaczniemy od informacji sportowych. Pad w Trybunale Konstytucyjnym, zgromadzenie ogólne przerwane, w budynku pojawiła się policja i prokurator. 300 stron ma wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Za kilka dni dokument ma być wysłany do USA. Czas na szczegóły. Ewa Worobiec, zapraszam.
3: Suma wydarzeń.
4: Hiszpania pierwszym finalistą piłkarskich Mistrzostw Świata. Hiszpania wygrała z Francją 2-0. Ten mecz przed chwilą się zakończył, a w Poznaniu razem z kibicami oglądał go Maciej Szefer. Dobry wieczór. Powiedz, jakie wrażenia?
5: Kłaniam się. Dobry wieczór. Faktycznie w Poznaniu ten mecz świętowali zarówno i obserwowali kibice reprezentacji Hiszpanii, jak i kibice z Francji. Wszyscy siedzieli w jednym lokalu, w którym ten mecz był transmitowany. No i generalnie kibice z Francji już powoli opuszczają to miejsce, a kibice z Hiszpanii po prostu świętują. Sytuacja już od początku dla przeważającej Hiszpanii była dość jednoznaczna, kiedy w 22 minucie pierwszego półfinałowego spotkania najgłośniej było słychać właśnie okrzyk radości kibiców. W 22 minucie gola strzelił Mikel Oyarzabal i wtedy Hiszpanie wyszli na prowadzenie. Uderzył w prawy róg, choć bramkarz wyczuł intencje hiszpańskiego piłkarza przy rzucie karnym. Posłuchajmy, co mówili kibice z tego kraju po pierwszej połowie, kiedy Hiszpania wygrywała 1-0.
6: Nie ukrywam, że to jest niespodziewane wyniki. Teraz bardzo dobre gramy i mam nadzieję, że tak się skończy. 1-0 albo 2-1 albo 2-0, nie wiem. Mieliśmy dwa albo trzy jasne okazje. Francja w ogóle nie miała nic.
5: Po pierwszej połowie zapytałem też jednego z hiszpańskich kibiców, czy już wie, kogo widziałby jako przeciwnika swojego ukochanego zespołu w finale Mistrzostw Świata.
7: Argentina, zawsze. Bo są łaciński jak my. Anglia ma też super drużynę, ale zawsze mamy ten sentyment z inne drużyny, które rozmawiają tak samo językiem niż my.
5: W 58 minucie już było w zasadzie po meczu. Na 2-0 gola strzelił Pedro Porro. Hiszpania wygrywała, ale wówczas przebudzili się nieco francuscy piłkarze. Dokładnie po trzeciej bramce, nieuznanej, bo strzelonej ze spalonego przez Lamina Yamala. Obudzili się Francuzi, ale już było zbyt późno, żeby dogonić ten wynik. I pomimo na przykład strzału z rzutu wolnego w 81 minucie wykonywanego przez Kyliana Mbappé, przestrzelonego zresztą, Francuzom udało się jeszcze stworzyć kilka groźnych sytuacji, ale wyniku nie udało się już zmienić. 2-0. Hiszpanie wchodzą do finału i czekają na swojego przeciwnika. Pierwszy gwizdek w drugim półfinale jutro o godzinie 21.
4: A mecz w Poznaniu z kibicami dwóch drużyn, Hiszpanii i Francji, oglądał Maciej Szefer. Dziękujemy za relację. Teraz Chicago. Dzisiaj Robert Lewandowski oficjalnie został zaprezentowany jako zawodnik nowego klubu Chicago Fire. 37-letni napastnik ma za sobą pierwszy trening. Łączymy się teraz z Janem Pachlowskim, korespondentem Polskiego Radia w USA. Dobry wieczór.
8: Kłaniam się nisko.
4: Powiedz, jak Robert Lewandowski został przywitany.
1: Przede wszystkim zacznę od konferencji prasowej, czyli od tego, co było po treningu, bo tutaj w nawiązaniu do półfinału Robert

0: Lewandowski został zapytany jeszcze przed meczem, na kogo stawia. Oczywiście ciepło wypowiadał się o Hiszpanii, z której zresztą ostatnio grał w tej lidze, ale tutaj wydawało się, że więcej szans jednak daje Francuzom. Nie sprawdziło się to. Natomiast wracając do Roberta Lewandowskiego, bardzo ciepło, tak jak podkreślał nasz napastnik, został przywitany przez zespół. My, dziennikarze, mogliśmy oglądać pierwsze 15 minut tego treningu. Potem była konferencja prasowa. Kilka ważnych pytań. Jedno dotyczące debiutu. Pytanie, kiedy Robert Lewandowski zagra w lidze MLS i w drużynie Chicago Fire. Być może będzie to już spotkanie z Vancouver Whitecaps, w którym zresztą gra Thomas Müller, czyli kolega z Bayernu Monachium Roberta Lewandowskiego. Ale Robert Lewandowski sam podkreślił, że po pierwsze czuje się zmęczony podróżą, co się nie ma dziwić. Też to zmęczenie jest potęgowane dodatkowo zmianą czasową. Na pewno będzie na ławce w tym spotkaniu rezerwowych, ale czy zagra, tego jeszcze nie wiadomo. I też padło pytanie o przyszłość Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. Posłuchajmy, co odpowiedział polski zawodnik.
1: Myślę, że po paru tygodniach życia grania tutaj w Chicago też będę miał pewnie więcej odpowiedzi na nawet swoje wewnętrzne pytania, które gdzieś tam w mojej głowie się pojawiają, więc na dzień dzisiejszy jakby tego nie rozważałem. Ważniejsze jest to, żeby trochę tutaj pożyć, pograć, zobaczyć jak się czuję, jak to życie nowe wygląda na nowym kontynencie, a pewnie później dopiero jakby zacznę myśleć o innych sprawach, więc trochę czasu jest. Jakby to nie jest chyba czas na to, żebym w ogóle myślał o tym, czy tak, czy nie. Po prostu ważniejsze jest to, żeby gdzieś wszystko przygotować sobie, cały nowy rozdział mojego życia tutaj w Chicago.
0: Mówił Robert Lewandowski na początku konferencji. Dziennikarze zrobili zdjęcie w nowej koszulce naszego zawodnika. I cóż, amerykański sen, czyli American Dream przed naszym zawodnikiem. Trzymamy kciuki. To duże wydarzenie w historii klubu, ale też, jak podkreślała miejscowa Polonia, z którą rozmawiałem, jedno z ważniejszych wydarzeń w ostatnich latach właśnie tu polskiego środowiska, które jest szczęśliwe i zapewnia, że zapełni stadion i dodatkowo wesprze naszego zawodnika podczas meczu Chicago Fire tutaj na stadionie Soldier League, który jest zresztą w samym sercu miasta, w chicagowskim downtown.
2: A wszystko śledził i relacjonował Jan Pachlowski. Dziękujemy. Zgromadzenie ogólne w Trybunale Konstytucyjnym zwołane przez prezesa Bogdana Święczkowskiego przerwane i to z powodu braku kworum. Wcześniej posiedzenie opuściła dwójka nowo wybranych sędziów Trybunału. Pozostali czterej wybrani przez Sejm, ale nie uznawani przez prezesa, nie zostali dopuszczeni do udziału w zgromadzeniu. Mówił jeden z sędziów, który opuścił zgromadzenie, sędzia Dariusz Szostek.
3: Nie zostawiło wpuszczonych dwójka sędziów w ogóle do budynku Trybunału, sędzia Dziurda i sędzia Markiewicz. Zostali wpuszczeni sędzia Tamborowski oraz Kormi-Piotrowska, jednakże zostali tylko i wyłącznie wpuszczeni na spotkanie w gabinecie koło pana prezesa Święczkowskiego jako goście, a nie jako sędziowie Trybunału Konstytucyjnego.
2: Sędziowie, którzy nie zostali wpuszczeni do budynku, wezwali na miejsce policję. Do Trybunału Konstytucyjnego przyjechał też przedstawiciel prokuratury, mówi sędzia Krystian Markiewicz.
4: Dlaczego zadzwoniliśmy na policję? No a raz jeszcze tłumaczę. Dlatego, że nie mogłem wejść do budynku Trybunału Konstytucyjnego w związku ze zgromadzeniem. Zgromadzenie jest czymś, w czym każdy sędzia Trybunału Konstytucyjnego ma obowiązek uczestniczyć. Jeżeli więc uniemożliwiono mi wejście do budynku Trybunału, uczestnictwo w zgromadzeniu, to znaczy, że złamano prawo. Jeżeli się łamie prawo, to się wtedy dzwoni na ogół na policję.
2: Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie chce uznać czworga wybranych przez Sejm sędziów, których przyrzeczenia nie odebrał Karol Nawrocki. Przed budynkiem Trybunału protestowały grupki kilkunastu osób, zwolenników i przeciwników prezesa Trybunału. Prokurator generalny Waldemar Żurek wysłał do amerykańskiego urzędu celno-imigracyjnego pismo w sprawie Zbigniewa Ziobry. Poinformował o tym w mediach społecznościowych.
5: Minister Sprawiedliwości napisał: zwróciłem się do pełniącego obowiązki dyrektora agencji ICE Davida J. Venturelli z wnioskiem o udzielenie informacji, na jakiej podstawie prawnej Zbigniew Ziobro przebywa w USA. Bardzo nas to ciekawi, napisał w mediach społecznościowych minister Waldemar Żurek. Przypomniał, że polskie władze unieważniły zwykły paszport, ale także dyplomatyczny politykowi PiS. Również Węgry cofnęły mu status uchodźcy nadany wcześniej przez rząd Viktora Orbana. Nie jest także ważny paszport genewski. To zawiera pismo do Amerykanów, mówił dziennikarzom minister.
6: To pismo do tej instytucji i będziemy czekać na to, jaki będzie odzew ze strony amerykańskiej.
5: Jest gotowy także wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Zostanie wysłany do końca tygodnia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał przewodniczącej parlamentu

0: Europejskiego Robercie Metsoli wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie europosła Grzegorza Brauna. Chodzi o śledztwo prowadzone przez prokuraturę okręgową we Wrocławiu, a dotyczące pozbawienia wolności w szpitalu w Oleśnicy lekarki Gizeli Jagielskiej. Śledczy chcą postawić politykowi łącznie 6 zarzutów dotyczących bezprawnego pozbawienia wolności, pomówienia, zniesławienia i naruszenia nietykalności cielesnej. Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie podejrzanego na przesłuchanie jest konieczne ze względu na wcześniejszą postawę i zachowanie Grzegorza Brauna. Jak mówi prokurator Anna Adamiak, pomimo 5-krotnego wezwania do stawienia się na czynności procesowe, nie udało się ich skutecznie przeprowadzić.
1: Pan poseł już się stawiał, po czym nagle wychodził z miejsca, gdzie były prowadzone czynności, jak również w trakcie ogłaszanej przerwy po złożeniu na przykład wniosku o wyłączenie prokuratora czy prowadzenie czynności w tym miejscu, w tym gabinecie już się nie pojawiał. Tak naprawdę z uwagi na chroniący pana europosła immunitetu w zakresie nietykalności cielesnej, prokurator nie mógł podjąć czynności, które podjąłby w sytuacji takiego zachowania wobec każdego innego obywatela.
0: Według prokuratury takie zachowanie europosła świadczy o lekceważeniu przez niego obowiązków procesowych oraz ignorowaniu działań polskiej prokuratury. To według śledczych oznacza stawienie się ponad obowiązującym porządkiem prawnym. Tego rodzaju postawa pozostaje w sprzeczności z konstytucyjną zasadą równości wszystkich obywateli wobec prawa oraz zasadą sprawiedliwości społecznej, podkreślono w opublikowanym przez prokuraturę komunikacie. Byli członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej zatrzymani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Chodzi o byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a wcześniej w fundacji Macieja Świrskiego. Drugi zatrzymany to Cezary Jurkiewicz, były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Głosy polityków w tej sprawie zebrała Małgorzata Naukowicz.
2: Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński przypomina, że PiS powoływało PFN, by promować Polskę. Tymczasem, mówi, służyła do tego, by szczuć między innymi na środowisko sędziowskie.
3: Kwestia tych środków nieprawidłowo rozdysponowanych, a z drugiej strony to, co ona robiła tak naprawdę z ludzkimi umysłami, i to były elementy kampanii PiS-u, szczucia na środowisko sędziowskie.
2: To była fundacja do zadań specjalnych, ocenia Tomasz Trela z Lewicy.
4: Miała rzekomo promować kraj za granicami naszego państwa, robiła propagandę wewnątrz naszego kraju na rzecz Prawa i Sprawiedliwości.
2: Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u tłumaczy, że PFN miała bardzo szeroki zakres kompetencji i na tej podstawie działała.
5: Mam nadzieję, że doczekamy sytuacji, że będziemy mieli niezależne sądy, niezawisłych sędziów. Wtedy i pan Świerski, i pan Jurkiewicz przed tymi zarzutami się wybronią.
2: Mężczyźni zostali zatrzymani na polecenie prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: Prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Sejmu wnioski o uchylenie immunitetu posłom Katarzynie Uberhahn i Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu i Tadeuszowi Chrzanowi, poinformowała prokuratura krajowa. Wnioski dotyczą różnych zdarzeń i odrębnych postępowań, tak mówiła rzeczniczka prokuratora Anna Adamiak. W przypadku posłanki Lewicy śledztwo prowadzi prokuratura w Poznaniu. Śledczy badają możliwość popełnienia 7 przestępstw, a zawiadomienie złożyło Centralne Biuro Antykorupcyjne. Przestępstwa dotyczą zatajenia albo podania nieprawdziwych danych w oświadczeniach majątkowych, a także przywłaszczenia leasingowanego samochodu. Wniosek wobec ministra spraw zagranicznych, wiceministra spraw zagranicznych z PSL Władysława Teofila Bartoszewskiego dotyczy podejrzenia przywłaszczenia powierzonych środków pieniężnych oraz nabytych za nie mieszkań, dodała prokurator Anna Adamiak.
1: Zainicjowane zawiadomieniem złożonym przez Fundację imienia Ciechanowskich na Zamku Królewskim w Warszawie, a w zawiadomieniu tym fundacja ta stwierdzała, że doszło do przywłaszczenia powierzonych środków pieniężnych, które stanowiły własność tej fundacji, a także osoby, która w tej fundacji zasiadała, założycielem tej fundacji, jak również, że doszło do udaremnienia wykonania orzeczenia sądowego.
0: Wobec posła PiS Tadeusza Chrzana prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące okresu, gdy w 2018 roku był starostą jarosławskim. Według śledczych miał dopuścić się nadużycia uprawnień przy realizacji finansowanej z dotacji MON inwestycji polegającej na budowie otwartej strzelnicy w Maleniskach. Śledczy szacują, że działania mogły spowodować szkodę w mieniu Skarbu Państwa w wysokości 195 tysięcy złotych. Prokuratura prokuratura przypomniała, że postawienie posłom zarzutów wymaga zgody Sejmu lub z

0: zaprzeczenia się przez nich immunitetu. Dodała, że czyny objęte wnioskami nie pozostają w związku z wykonywaniem mandatu posła. Wnioski zostały przekazane marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu 13 i 14 lipca. Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął kontrolę doraźną po doniesieniach medialnych o nieprawidłowościach w Miejskim Centrum Medycznym w Piasecznie, dowiedziało się Polskie Radio. Miejskie Centrum Medyczne jest publiczną przychodnią utworzoną przez Radę Miejską w Piasecznie. Politycy rządzącej w Piasecznie Koalicji Obywatelskiej mieli mieć nieformalny dostęp do lekarzy poza kolejką. Samorządowcy zaprzeczają, że wykorzystywali swoje funkcje, aby ułatwić dostęp do opieki zdrowotnej. Jakub Gołąb, rzecznik prasowy NFZ, potwierdził, że w reakcji na niepokojące doniesienia medialne w placówce rozpoczęła się kontrola.
1: Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął dziś doraźną kontrolę w tej placówce w Piasecznie, w której sprawdzamy przede wszystkim dostępność doświadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w latach 2024-2025, ale sprawdzamy również ten stan faktyczny w dniach prowadzenia kontroli. Wszyscy pacjenci mają prawo do dokładnie takich samych standardów opieki i to właśnie w trakcie kontroli będziemy sprawdzali, bo nie ma zgody na równe i równiejsze traktowanie pacjentów.
0: Kontrola ma zakończyć się we wrześniu. Prokuratura Rejonowa w Elblągu przygotowuje się do powołania biegłego z zakresu rachunkowości i księgowości w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w szpitalu powiatowym w Braniewie. Jego opinia ma być kluczowa dla dalszego przebiegu postępowania, mówi Michał Kwiatkowski z prokuratury w Elblągu.
2: Gromadzona jest dokumentacja, która jest niezbędna do tego, aby zasięgnąć opinii biegłego z zakresu rachunkowości i księgowości. Dopiero po uzyskaniu opinii z zakresu rachunkowości i księgowości podjęte zostaną dalsze kroki w niniejszym postępowaniu.
0: Śledztwo obejmuje lata 2018-2024 i dotyczy podejrzenia wyrządzenia szpitalowi szkody majątkowej przez nadużycie uprawnień przez jednego z lekarzy. Według zawiadomienia medyk miał otrzymać prawie 1 800 000 zł. Nieprawidłowości ujawniono po zmianach w zarządzie szpitala i władzach powiatu. Wszyscy są zgodni, że reforma jest konieczna, choć mają różne pomysły, jak ją przeprowadzić. Z inicjatywy Polski 2050 w Sejmie odbył się okrągły stół poświęcony sytuacji w służbie zdrowia. Szefowa ugrupowania Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówiła, że zmian w systemie ochrony zdrowia nie przeprowadza się w kilka dni. Jej zdaniem, jeżeli ten proces ma być skuteczny, to musi być obliczony na lata.
3: A celem tego spotkania jest usłyszenie i powiedzenie sobie wzajemnie, jaką drogę do przodu dla polskiego systemu ochrony zdrowia widzimy i chcemy poprowadzić. Państwa głosy traktujemy z najwyższą powagą. Chcemy je usłyszeć. One zostaną spisane, skonkludowane i przedłożone też w naszych rozmowach koalicyjnych, w tym myśleniu o całościowej zmianie systemu ochrony zdrowia.
0: Tydzień temu Jolanta Sobierańska-Grenda, szefowa resortu zdrowia, przedstawiła plan reformy. Zaproponowała m.in. wprowadzenie maksymalnego wynagrodzenia dla pracownika medycznego w wysokości 240 zł brutto za godzinę pracy.
4: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Z udziałem ponad 6 tysięcy żołnierzy, prawie 100 samolotów i ponad 300 pojazdów w Paryżu odbyła się defilada z okazji Święta Narodowego Francji, czyli Dnia Bastylii. Wśród gości był premier Donald Tusk. O szczegółach Tomasz Zielenkiewicz.
5: Żołnierze, ciężki sprzęt, samoloty, helikoptery, a nawet drony. Wśród zaproszonych gości prezydenci i szefowie rządów 24 krajów, w tym Wołodymyr Zełenski. Defilada miała w tym roku symbolizować strategiczne przebudzenie Europy. Maszerowało w niej około 500 żołnierzy z tzw. koalicji chętnych. Symbolicznie z wojskami koalicjantów pojawiło się też 25 ukraińskich żołnierzy. W defiladzie wzięła udział też reprezentacja Wojska Polskiego, wystawiona przez Pułk Reprezentacyjny Dowództwa Garnizonu Warszawa. Wieczorem tradycyjne obchody zakończy koncert i pokaz fajerwerków w okolicach wieży Eiffla. Jednak w części regionów Francji widowiska pirotechniczne ograniczono, a to z powodu wysokiego zagrożenia pożarowego. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
0: Polska stawia warunki Ukrainie w negocjacjach z Unią Europejską. Wołyń ważnym elementem rokowań członkowskich. Mówił o tym w Brukseli wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Dziś Ukraina otworzyła drugi obszar negocjacyjny dotyczący spraw zagranicznych. Polska zapowiada obronę.

0: Stronę interesów podczas rokowań. Beata Płomecka.
1: Negocjacje to nie tylko formalne wymogi, ale i europejskie wartości, podkreślał wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki.
2: Częścią europejskich wartości jest też praworządność, próba budowania zgody, to tak już szerzej o ostatnich wydarzeniach. Cieszę się, że to też pada wyraźnie i pada nie tylko z naszych ust.
1: Z moich informacji wynika, że kilka krajów Europy Zachodniej, w tym Niemcy, przekazało władzom w Kijowie, że bez rozwiązania kwestii historycznych z Polską Ukraina nie wejdzie do Unii. A jeśli chodzi o same negocjacje członkowskie, to Polska będzie się domagać okresów przejściowych.
2: Mamy te sektory, które są uznawane za najbardziej wrażliwe, gdzie musimy dbać o nasz interes i będziemy to robić.
1: Najbardziej wrażliwe sektory dla Polski w kontekście rozmów akcesyjnych z Ukrainą to rolnictwo i transport. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Po Ukrainie także Mołdawia zrobiła kolejny krok w negocjacjach członkowskich z Unią Europejską. Otworzyła rokowania w drugim bloku tematycznym. Chodzi o relacje zewnętrzne, czyli politykę zagraniczną, bezpieczeństwa i obrony, handel, pomoc humanitarną i rozwojową. Bułgaria wycofuje się z tak zwanej koalicji chętnych, czyli grupy państw wspierających Ukrainę militarnie i politycznie. W Paryżu decyzję tą ogłosił premier Rumen Radev, który oświadczył, że Sofia nie będzie uczestniczyć w formacie opowiadającym się za dalszym wsparciem wojskowym dla Kijowa. Piotr Piętka.
3: Rumen Radev ogłosił, że Bułgaria nie ma miejsca w koalicji chętnych i nie zamierza uczestniczyć w inicjatywie, której celem jest kontynuowanie finansowej i militarnej pomocy dla Ukrainy. Rozwiązaniem tego konfliktu nie jest jego przedłużanie środkami militarnymi, ale zdecydowana misja dyplomatyczna, aby położyć kres eskalacji, powiedział premier Bułgarii, opuszczając paryskie spotkanie koalicji. Polityk przypomniał również, że Bułgaria zakończyła już przekazywanie uzbrojenia ze swoich magazynów, argumentując, że kraj wyczerpał własne możliwości w tym zakresie. Sofia deklaruje natomiast gotowość do napraw sprzętu wojskowego oraz udział w inicjatywach o charakterze humanitarnym i dyplomatycznym. Decyzja oznacza zmianę dotychczasowego stanowiska Bułgarii wobec międzynarodowej koalicji wspierającej Ukrainę i wpisuje się w bardziej ostrożną politykę zagraniczną rządu Rumena Radeva wobec wojny rosyjsko-ukraińskiej. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Rosyjski samolot obserwacyjny przechwycony nad Morzem Bałtyckim. IL-20 pojawił się niebezpiecznie blisko polskiego terytorium. Maszyna została przechwycona przez nasze lotnictwo, a załoga poinformowała o konieczności powrotu na terytorium swojego kraju, przekazał szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister wskazał, że incydent jasno pokazuje, że to Rosja jest cały czas największym zagrożeniem dla Polski i całego NATO.
4: To pokazuje, że Federacja Rosyjska cały czas prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi rozpoznanie, jest wrogo nastawiona do wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. To wszystkim tym, którzy próbują zakłamać rzeczywistość i powiedzieć, że wojny na Ukrainie już nie ma, że Ukrainy nie należy wspierać, niech to wydarzenie po raz kolejny uświadomi, jak bardzo niebezpieczna jest Federacja Rosyjska.
0: Szef resortu obrony dodał, że rosyjski samolot obserwacyjny od dawna nie był widziany tak blisko polskiej granicy morskiej. IL-20 pojawił się 30 km od Ustki. Według relacji szefa MON miał szpiegować polskie systemy obrony powietrznej. Litwa ma nowy rząd. Poprzedni, kierowany przez socjaldemokratkę Ingę Ruginienię, podał się do dymisji w czerwcu po zmianach w koalicji rządzącej. Kamil Zalewski.
5: Przed zaprzysiężeniem nowego rządu litewski Sejm zatwierdził jego program. Będziemy wzmacniać system ochrony socjalnej, ograniczać ubóstwo wśród seniorów, podnosić emerytury oraz rozwijać usługi opieki społecznej i długoterminowej, oświadczył premier Mindaugas Sinkevičius. Zapowiedział również, że celem jego rządu będzie dodatkowe wsparcie rodzin. Jednocześnie musimy być gotowi na nową sytuację geopolityczną. Staje się ona coraz bardziej nieprzewidywalna, a użycie siły coraz częściej staje się normą. Szczególny nacisk ma zostać położony na wzmocnienie obrony przeciwlotniczej, ochronę przed bezzałogowymi statkami powietrznymi, a także rozwój bałtyckiej linii obrony. Przed głosowaniem opozycja kwestionowała legalność powołania gabinetu. Jej zdaniem program rządu został zarejestrowany zbyt wcześnie, jeszcze przed formalnym zatwierdzeniem składu Rady Ministrów przez prezydenta. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: Nowy rząd jest trzecim gabinetem litewskiej partii socjaldemokratycznej od wyborów parlamentarnych 2 lata temu. Stany Zjednoczone kontynuują ataki na Iran. Zaczęła też obowiązywać amerykańska blokada irańskich portów. O szczegółach Milena Rashid-Szehab.
6: Eksplozje słychać m.in. na wyspach Keszm i Kisz. Irańska agencja Tasnim podaje, że wybuchy na wyspie Kisz miały miejsce niedaleko infrastruktury wodno-energetycznej. W odpowiedzi Irańczycy zaatakowali amerykańskie bazy wojskowe w Kuwejcie.

0: Jordanii, Bahrajnie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Amerykańska marynarka wojenna rozpoczęła blokadę irańskich portów. Donald Trump wycofał się z zapowiedzi obłożenia statków przepływających przez cieśninę Ormus opłatą na rzecz Stanów Zjednoczonych w wysokości 20% wartości ładunku. Zapowiedział, że Stany zastąpią ją umowami handlowymi i inwestycyjnymi z krajami Zatoki Perskiej. Prezydent Trump poinformował także Kongres o wznowieniu walk w Iranie. Tłumaczy je koniecznością ochrony Amerykanów oraz interesów Stanów Zjednoczonych w kraju i za granicą. Daje mu to możliwość prowadzenia działań wojennych przez 60 dni bez zgody Kongresu. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
1: Na wznowienie walk w Iranie reaguje giełda, spada wartość dolara, a cena ropy wzrosła o prawie 4% po wczorajszym prawie 10% wzroście.
2: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Wracamy do kraju. Przedłuży się proces biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza, oskarżonego o to, że zbyt późno powiadomił organy ścigania o podległych mu dwóch księżach pedofilach. Biskup Jerz nie przyznaje się do winy. Obrońcy przekonują, że o nieobyczajnym zachowaniu księdza Stanisława P. wiedziała nie tylko tarnowska kuria, ale już w 2003 roku kuratorium oświaty. Miał je o tym poinformować dyrektor szkoli w Woli Radłowskiej, w której ksiądz P. molestował chłopców. Proces biskupa tarnowskiego miał się już skończyć, ale obrońcy wnieśli do sądu o poszukanie w archiwum Ministerstwa Edukacji listu od dyrektora szkoły, który miał informować resort o księdzu pedofilu, wyjaśnia adwokat Paulina Majtkowska.
3: Naszą rolą jest dopilnowanie tego, żeby wszystkie okoliczności w tej sprawie zostały zweryfikowane. Jak widać, no tutaj jednak informacje do tych instytucji oświatowych już w latach 2000 wpływały, bo tutaj też trzeba mieć na względzie, że na takich organach tak naprawdę od samego początku, już w latach 2000 spoczywał obowiązek poinformowania policji o takich przestępstwach, które są ścigane z urzędu, które są związane właśnie z działaniami tych instytucji, czyli tutaj mamy szkołę, czyli tu mamy właśnie kuratorium oświaty.
1: Stanisław P. został wydalony ze stanu duchownego dopiero w 2023 roku. Według prokuratury skrzywdził 82 osoby na terenie parafii w południowej Polsce. Biskupowi tarnowskiemu grozi do 3 lat więzienia. Kolejne terminy rozpraw wyznaczono na wrzesień i październik. 54-letni mieszkaniec Bielska-Białej usłyszał zarzut publicznego znieważenia 3 obywatelek Ukrainy z powodu ich narodowości, a także naruszenia nietykalności cielesnej jednej z nich. Chodzi o sobotni incydent w miejskim autobusie w Bielsku-Białej. Nagranie jednej z dziewczynek obiegło media społecznościowe i wzburzyło opinię publiczną. Jak poinformował prokurator rejonowy w Żywcu Łukasz Witkowski, podstawą prawną jest artykuł 257 Kodeksu Karnego.
4: Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego wolnościowych środków zapobiegawczych w postaci dozoru policji połączonego z zakazem zbliżania się i zakazem kontaktowania się do osób pokrzywdzonych.
1: MZK w Bielsku-Białej wydało oświadczenie, w którym potępiło zachowanie swojego pracownika. W chwili zdarzenia przebywał na zwolnieniu lekarskim i podróżował autobusem jako pasażer. Spółka zdecydowała o zakończeniu z nim współpracy i analizuje formalny tryb rozwiązania umowy. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powołał komponent obrony pogranicza. Zapowiedział, że jutro przedstawi szczegóły i powoła dowódców. We wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że to kolejny etap wzmacniania wschodniej granicy razem z Tarczą Wschód, na którą przeznaczono 10 miliardów złotych. Działania w jej ramach znacząco ograniczyły skuteczność nielegalnych prób przekroczenia granicy, napisał Kosiniak-Kamysz. Komponent obrony pogranicza będzie działał w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej i ma liczyć 4 brygady rozlokowane na wschodniej granicy kraju. Rząd przyjął projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Dokument przewiduje wprowadzenie m.in. centralnego rejestru mieszkań przeznaczonych do tego rodzaju najem. O szczegółach Dagmara Kędzior.
5: Z ostatecznej wersji projektu na wniosek ministra sportu wykreślono zapisy, które pozwalały gminom robić tak zwane strefy z zakazem prowadzenia najmu krótkoterminowego. To krytykuje Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która uważa, że brak tego przepisu zaszkodzi zarówno mieszkańcom, jak i samorządom.
6: Projekt ustawy daje zero praw samorządom,

0: w zakresie wyznaczania stref wolnych od Airbnb. Daje też zero możliwości mieszkańcom, żeby decydowali o tym, czy mają, czy nie mają za swoją ścianę taki patohotel.
1: Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, mówi, że takie przepisy mogą wrócić w kolejnym pakiecie regulacji.
2: Gdybyśmy też podeszli pod to w ten sposób, tak jak niektórzy podpowiadają, to byśmy zlikwidowali najprawdopodobniej w bardzo popularnych destynacjach możliwość przebywania wielodzietnych rodzin na kilka dni. Tego byśmy też nie chcieli.
1: Szacuje się, że niemal co trzecie mieszkanie przeznaczone pod najem krótkoterminowy znajduje się obecnie w szarej strefie. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
3: Dwoje chętnych i tylko jedno miejsce. W Sejmie odbyło się wysłuchanie publiczne kandydatów na rzecznika praw obywatelskich. Kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy jest adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram. Tłumaczyła, że możliwość ubiegania się o ten urząd traktuje jako olbrzymi zaszczyt i odpowiedzialność.
4: Odpowiedzialność właśnie wobec tej konstytucji, wobec obywateli, którzy powierzają rzecznikowi swoje najtrudniejsze sprawy. I odpowiedzialność wobec dorobku kolejnych rzeczników praw obywatelskich, którzy przez blisko 40 lat budowali autorytet urzędu. Od ponad 20 lat zajmuję się ochroną praw człowieka. Nie poznałam ich na konferencjach ani z podręczników. Poznawałam je na salach sądowych i podczas codziennych spotkań z osobami, które państwo zawiodło.
3: Kandydatem PiSu jest opozycjonista z czasów PRL Adam Borowski. Tłumaczył, że postanowił kandydować, bo ojczyzna jego zdaniem stoi bezprawiem.
5: Pierwszy przypadek to jest zamordowanie pani Brzeskiej, kiedy prokuratora od początku sądziła, że to, że ona się sama spaliła. Rzecznik Praw Obywatelskich zareagował dopiero po umorzeniu śledztwa. I co powiedział rzecznik? Że nie stwierdził uchybień. Natomiast wznowione śledztwo ujawniło, że uchybień było mnóstwo. Rzecznik Praw Obywatelskich pełni funkcję strażnika i powinien alarmować.
3: Sejm ma dokonać wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich w najbliższy piątek, bo wtedy kończy się kadencja obecnego Marcina Wiącka. Setki interwencji strażaków w związku z burzami przechodzącymi przez południową i południowo-zachodnią Polskę. Do wieczora strażacy interweniowali prawie 650 razy. Arkadiusz Augustyniak.
6: Żywioł najmocniej uderzył na Dolnym Śląsku. W Jeleniej Górze wichura zrywała dachy i uszkadzała budynki. Mieszkańcy byli przerażeni.
7: Rzeka była dosłownie z ulicy i nie dało się przejść. Wody było tak do połowy uda.
8: No to było potwornie. Tutaj mieszkam, tak dawno nie było.
6: Taka sytuacja sprawia, że strażacy mają mnóstwo pracy, mówi Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
9: Działania polegają na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywaniu wody z zalanych posesji bądź pomieszczeń.
6: Optycy ostrzegają, że burze będą przechodzić nad Polską także w nocy. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
3: A w Jeleniej Górze woda wdarła się do 4 oddziałów szpitala wojewódzkiego. Konieczna była ewakuacja niektórych pacjentów. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed nawałnicami mieszkańców 7 województw południowej i centralnej Polski. Burzom mogą towarzyszyć silny wiatr i intensywne opady deszczu, mówi rzecznik prasowy RCB Piotr Błaszczyk.
10: Wysłaliśmy ostrzeżenia na teren łącznie 7 województw, całego świętokrzyskiego i opolskiego, a także częściowo wielkopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, mazowieckiego i łódzkiego. Tamta sytuacja według prognoz IMGW może być najtrudniejsza.
3: Ostrzeżenia obowiązują do godziny 6 rano. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie wyklucza ich przedłużenia. I informacją pogodową kończymy wieczorne wydanie Sumy Wydarzeń. Magazyn przygotowała dziś Justyna Błońska. Kolejne najważniejsze informacje punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję i do usłyszenia.
11: To była Suma Wydarzeń. Reklama.
12: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
13: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
12: No, ci panowie z Media Expert.
13: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
11: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Po reklamie.
14: Za 26 minut północ.
15: Wieczór w Polskim Radiu 24.
14: A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 Tomasz Kowalczyk, redakcja sportowa Polskiego Radia. Dobry wieczór.

0: Dobry wieczór.
1: No i zastanawiam się nad twoimi wrażeniami po tym meczu, który już się zakończył. Przypomnę, Hiszpania pokonała Francję 2-0. Ja muszę się przyznać, obstawiałem zupełnie inny wynik.
0: No ja obstawiałem Hiszpanów tak już od jakiegoś czasu, więc troszkę satysfakcji jest. Natomiast pewnie też pijesz troszkę do tego, że kibice może spodziewali się meczu takiego bardziej otwartego, skoro mamy Mbappé, który strzelił 8 goli, Dembele, który ma 5 trafień, Oyarzabal przed tym spotkaniem 4, a ostatecznie 5 po tym meczu. No to jednak pod kątem takiej bramkostrzelności ten mecz tych, którzy liczyli właśnie na festiwal goli, że będzie się powtarzało coś takiego jak w ostatnim sezonie Ligi Mistrzów, gdzie też wyniki były po 5-4. Zresztą spotkanie obu drużyn na ostatnie zakończyło się wynikiem 5-4 dla Hiszpanii i mogą być zawiedzeni. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, jak drużyna przede wszystkim La Furia Roja, drużyna z Półwyspu Iberyjskiego, rozgrywała piłkę, jak nie pozwalała rywalom na wejście w okolice własnego pola karnego i zagrożenie bramce, jak wyłączyła Mbappé i Dembele kompletnie z gry, no to pod tym kątem to był naprawdę majstersztyk. To był taktycznie mecz perfekcyjny reprezentacji Hiszpanii.
1: Tomku, przepraszam, bo z tym nie sposób się nie zgodzić. Oczywiście, że jeżeli patrzyło się na to, co dzieje się na boisku, to tak, Hiszpanie kontrolowali tę grę. Hiszpanie sprawili, że największe francuskie gwiazdy nie za bardzo były w stanie błyszczeć. Ale jeszcze jedna rzecz, bo mam takie wrażenie, że obie te bramki dla Hiszpanii, no jakby tego nie oceniać, padły jednak po pierwszym katastrofalnym błędzie francuskiej obrony. No i druga bramka, wydaje mi się, że no być może to już nie był katastrofalny błąd, ale błąd bardzo, bardzo widoczny.
0: Tak, no Dean zachował się jak świeżak, jak na Orliku. To półfinał Mistrzostw Świata, czy to mecz dwunastolatków. Nie zauważył wbiegającego w pole karne Jamala, który no tak naprawdę wiele z piłką nie mógł zrobić. Wiemy też, że ta jego produktywność z piłką na tych mistrzostwach no, skończyła się do tej pory jednym golem, a jednak no, kopnął po prostu gracza Barcelony i sfaulował go w sposób totalnie bezsensowny. Oyarzabal kilka chwil później wykorzystał rzut karny i tutaj wziął tą odpowiedzialność. A drugi gol, to piękne rozegranie Hiszpanów, też przysnęła obrona. No, też bardzo prostym rozegraniem tutaj Hiszpanie strzelili tego gola na 2-0. Ja do mnie, ty do ciebie, ja do ciebie i wychodzę sam na sam. I mamy gola. No rzeczywiście, gole troszeczkę w stylu podwórkowym w meczu, który miał rangę półfinału Mistrzostw Świata.
1: Znaczy, może gole nie w stylu podwórkowym, ale akurat no, te wpadki obrony, to już zdecydowanie tak.
0: Tak, tak, tak.
1: I teraz jeszcze jedna kwestia, bo przed nami kolejne bardzo ciekawe spotkanie. To już jutro. Poznamy drugiego finalistę. No i zastanawiam się, z kim po pierwsze zagra Hiszpania i na ile po tym dzisiejszym spotkaniu i po tym, co zaprezentowała z Francją, na ile jednak to, bez względu na ten wynik kolejnego spotkania, to Hiszpanie będą jednak tym końcowym faworytem.
0: No tak, a przed tym meczem faworytem nie byli. Wszyscy piali, że Francja, elegancja, Francja awansuje tu. Już widzieli Francję z pucharem za Mistrzostwo Świata. Hiszpanie się nie bawią w takie gierki. Nawet Didier Deschamps przed tym meczem mówił, że przecież Hiszpania jest faworytem, ale u bukmacherów to wyglądało zupełnie inaczej. I teraz Hiszpania nie będzie chciała brać na siebie takiej presji. Jesteśmy faworytem. Oni przynajmniej tak do tego nie będą podchodzić. Będą chcieli rozegrać kolejny świetny mecz, bo nie wiem, czy tak perfekcyjny uda się zagrać. No myślę, że w zależności z kim Hiszpanie zagrają, to będą mieli duże szanse na zwycięstwo. Natomiast wydaje mi się, że łatwiej byłoby chyba Hiszpanom jednak ze zmęczoną Argentyną, która zagrała 3 dogrywki, czyli tak jakby dodatkowy mecz w międzyczasie zagrała reprezentacja Argentyny, no a z Anglią, nawet jak byli w dużo lepszej formie Hiszpanie w początkowej fazie turnieju i przez całe Euro 2024, to z tą Anglią naprawdę trudny mecz spotkał Hiszpanów i mieli też tam troszkę szczęścia, że wygrali, więc no w zależności

0: ci inni z kim zagrają, ale też wiemy, jak ta Argentyna, ile i jaką furę szczęścia ma do tej pory na Mistrzostwach Świata i gdzie już jest w półfinale. No to będzie arcyciekawe spotkanie jutro na pewno Anglików z Argentyną i tu też trudno będzie wskazać faworyta.
1: Czyli jutro 21, Anglia-Argentyna. Hiszpanie bez wątpienia też z wielkimi emocjami będą ten mecz śledzić, oglądać, no i czekać na swojego rywala, z którym zmierzą się w walce o, no właśnie, o to najważniejsze trofeum, czyli Puchar Świata. Na ten mecz jeszcze chwilę zaczekamy, ale drugi półfinał, równie interesujący, miejmy nadzieję, już jutro wieczorem. Bardzo dziękuję. Tomasz Kowalczyk, redakcja sportowa Polskiego Radia.
0: Dziękuję.
1: Za 20 minut północ już teraz na antenie Polskiego Radia 24 Portfel Seniora i Anna Grabowska.
2: Powtórka programu.
3: Portfel Seniora.
4: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Portfel Seniora, a zajmiemy się dziś kwestią wyjazdów do sanatoriów, tym czy wzrosły może ich koszty, czy baza zabiegów nie jest jakoś ograniczona, czy nie oszczędza się na przykład na wyżywieniu, czy na standardzie pokoi. Porozmawiamy o tym, jaki rodzaj rehabilitacji jest lepszy dla seniora i czy duże znaczenie mają tutaj kontakty międzyludzkie, a właściwie może jak duże znaczenie mają, którym przecież te pobyty sanatoryjne bardzo sprzyjają. A moim gościem w tej rozmowie będzie dr Aleksandra Sędziak, konsultant Krajowy Medycyny Fizykalnej i Balneologii. Dzień dobry, pani doktor.
5: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
4: Pani doktor, zacznijmy od może kosztów jednak pobytu w sanatorium, bo można przeczytać takie gdzieś w rozmaitych mediach duże tytuły, w internecie też, że sanatoria od nowego roku tak bardzo zdrożały. Czy to jest prawda? No i ile kosztuje faktycznie taki pobyt w sanatorium z NFZ? Może na tym się skupmy, już na razie zostawmy ZUS na boku.
5: Generalnie koszty pobytu dla pacjenta, bo o tym mówimy, to podstawowe i takie obowiązkowe związane z tak zwaną dopłatą do kosztu wyżywienia, zakwaterowania. Po pierwsze dotyczą tylko pacjentów dorosłych, nie dotyczy to dzieci, młodzieży korzystających ze świadczeń, tylko pacjentów dorosłych i tylko i wyłącznie korzystających z leczenia w sanatorium. Oczywiście jest to leczenie najbardziej też popularne. Właściwie może być około, nie wiem, 80 kilka do 90% tych świadczeń to są świadczenia sanatoryjne i to jest też jakby wtedy duża skala, ale pobyt w szpitalu uzdrowiskowym, na rehabilitacji w szpitalu uzdrowiskowym, świadczenie ambulatoryjne i tak jak powiedziałam, wszystkie świadczenia dla dzieci nie wiążą się z żadną obowiązkową dopłatą. Mhm. Jeżeli chodzi o te koszty pobytu w sanatorium, tutaj od już wielu lat nie było żadnych zmian. Te zmiany, i ja też obserwuję czasami takie doniesienia właśnie najczęściej prasowe, internetowe, że właśnie podwyżki w uzdrowiskach bardzo duże, wynikają z tego, że mamy tak zwane dwa sezony tych dopłat. Ustalone w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych i tam określono zarówno właśnie tą wysokość sezonowej opłaty. Mamy takie dwa sezony, jeden od października do kwietnia i drugi od maja do września. I dlatego zawsze, zazwyczaj właśnie gdzieś taką późniejszą wiosną pojawiają się takie doniesienia, drożeją pobyty w uzdrowiskach. Tak naprawdę zmienia się ten taryfikator na tak zwany wysoki sezon. No, to wynika z tego, że być może, chociaż uzdrowiska tak naprawdę ponoszą większe koszty zakwaterowania, w szczególności pacjentów w okresie właśnie tego sezonu jesienno-zimowego, bo to są przede wszystkim koszty ogrzewania obiektów, czy większego zużycia energii elektrycznej do oświetlania ich, ale no, są to też ze zrozumiałych powodów takie, można powiedzieć, mniej popularne okresy i tutaj ten czynnik ekonomiczny dla niektórych osób, do których zależy tylko wyłącznie realizacji zabiegów, to jest ważna rzecz. Wtedy można wjechać do uzdrowiska po prostu mniej dopłacając. Tutaj chciałam powiedzieć, że oczywiście w przeciwieństwie także do tych osób, które korzystają z ZUS-owskich turnusów rehabilitacyjnych, czasami odbywają w uzdrowiskach lub nie, niestety koszty dojazdu to jest też sprawa pacjenta, bo ZUS ZUS zwraca koszty takie ryczałtowe dojazdu do swoich ośrodków osobom pracującym. No niestety tutaj nie ma żadnego zwrotu kosztów. Koszt jest na własny rachunek i również no, pojawiają się czasami takie głosy, że tak naprawdę, aby skorzystać w

0: Pracownicy leczenia uzdrowiskowego, to trzeba mieć troszkę odłożonych pieniędzy, dlatego że mamy jeszcze obowiązkową, także właśnie dla tych pacjentów sanatoryjnych, opłatę uzdrowiskową. Ona jest wnoszona na rzecz gminy i ustalana uchwałami gminnymi. Tutaj oscyluje w granicach kilku złotych za dzień takiego przebywania na terenie miejscowości uzdrowiskowej. Też są wyłączone dzieci z tego i pacjenci przebywający w szpitalach uzdrowiskowych. Natomiast no, dotyczy to generalnie wszystkich osób przebywających na terenie uzdrowisk, także turystów, jakichś powiedzmy takich także krótkotrwałych pobytów. No i oczywiście uzdrowiska pobierają czasami dodatkowe opłaty, no, typu takie opłaty parkingowe, jakieś opłaty za dodatkowe udogodnienia. W tym bardzo często płatne jest korzystanie z telewizji, bo nie jest to jakby element świadczenia gwarantowanego. Uzdrowiska zazwyczaj dysponują telewizjami jakimiś takimi hotelowymi, ale niestety w przypadku takich pobytów zazwyczaj także tutaj obowiązuje dopłata. Także no, niestety na pewno troszkę więcej jeszcze trzeba mieć gotówki lub środków na koncie, aby z takiego leczenia w pełni skorzystać. Myślę, że będzie także to interesowało Państwa, jak wysokie te opłaty są już te obowiązkowe. Tutaj reguluje to właśnie rozporządzenie ministra zdrowia i te opłaty zależne są od tych dwóch sezonów, ale także od tego, w jakim pokoju zostaniemy zakwaterowani. Bo tak naprawdę to rozporządzenie
1: Pani doktor,
0: kilka
1: to ja chciałam tutaj coś
0: kategorii.
1: Powiedzieć w tym miejscu, skoro już doszłyśmy do tych pokoi, bo to jest taki mocno bulwersujący seniorów temat. Na przykład chcą seniorzy mieć pokój jednoosobowy, tak, a nie mogą go dostać, nawet gdyby chcieli dopłacić. To jest taka jedna sytuacja. Inna sytuacja, na przykład chcą mieć pokój dwuosobowy, a nie trzy czy czteroosobowy, bo jak mówią, ja to cytuję, już dawno wyrośli z kolonii, no a tymczasem słyszą, że dwuosobowe pokoje są tylko dla małżeństw. I samotne osoby dotyka to bardzo, tak? Takie podejście ich jest tutaj naprawdę. One są, czują się gorsze i tak dalej. Są to jeszcze częściej kobiety, no i tam różne takie padają argumenty, że nie dość, że są samotne, to jeszcze i tutaj jakby gorzej traktowane. Wskazują, że to nie są w czasy ludzie tak dla małżeństw, że można sobie wtedy razem pojechać, jak ktoś sobie lubi, a to jest leczenie i to nie są w czasy za pół darmo. Naprawdę to się słyszy, no to teraz wracamy do tych pokoi, słucham.
0: To ja może najpierw właśnie powiem, jak to wygląda ta kwestia zróżnicowania takiego kosztowego, bo można powiedzieć tak, najtańsza opcja zakwaterowania w pokoju wieloosobowym bez łazienki, bez węzła sanitarnego, to byłoby 10 zł za dzień takiego pobytu, a w przypadku, też mówię o sezonie niskim, pokoju jednoosobowego z pełnym węzłem sanitarnym, to jest niespełna 33 zł. W przypadku sezonu wysokiego, czyli tego właśnie, o którym słyszymy, że są tak duże podwyżki, około 12 zł to jest ta opcja najtańsza, a około 41 zł to jest pokój jednoosobowy. I oczywiście to jest też taka kwestia, że bywa tak, że ten czynnik, jak już mówiłam, ekonomiczny jest także ważny i są osoby, które wręcz proszą o zakwaterowanie pokoju wieloosobowym, ponieważ no, nie dysponują taką sumą, aby pokryć jakieś zakwaterowanie na pokoju dwu, czy tym bardziej jednoosobowym, bo w tym sezonie wysokim no jest to korzyść, jeżeli przymnożymy przez 21 dni,
1: no 1300
0: zł. To już jakaś. Tak, jak powstaje tutaj jakaś konkretna suma i dla niektórych
1: ale to chyba,
0: jest to...
1: Pani doktor, ale tak obiektywnie to chyba stać już naszych dzisiejszych seniorów, żeby raz no, w roku,
0: czy
1: raz na dwa lata za 1200.
0: Żeby tak było, chociaż tak jak powiedziałam, no tutaj są sytuacje takie, że wręcz niektórzy proszą, aby odroczyć wpłatę, bo taką płatę, no, wpłatę należy uiścić w ciągu tych kilku najbliższych dni, aby było tak, że ktoś naprawdę czeka. Także tu są sytuacje różne, ale wracając do tego właśnie tej kwestii, czy taki pokój można wybrać, no, zgodnie z informacją, którą kuracjusz otrzymuje z Narodowego Funduszu Zdrowia. Zresztą zawsze też muszę Państwu powiedzieć, że jest załączona taka tabela na skierowaniu, które wysyła Narodowy Fundusz Zdrowia, bo zazwyczaj jeszcze te skierowania są wysyłane, niezależnie, że są też na przykład w internetowym koncie pacjenta, to tam ta tabela jest i jest takie zastrzeżenie, że no, nie ma jakiejś wcześniejszej rezerwacji tych pokoi, te pokoje są przydzielane. I teraz no, mnie jako lekarzowi też trudno jest tutaj jakby odnosić się do tych kwestii zakwaterowania. skierowania.

0: no, czasami mają znaczenie. Czy z powodów medycznych, albo to zakwaterowanie jest właśnie wskazane osobne, albo wręcz przeciwnie, potrzebna jest jakaś taka socjalizacja, właśnie to poczucie samotności osób samotnych, wręcz zakwaterowanie z innymi osobami sprzyja tutaj nawiązywaniu relacji, ale każdy z nas jest inny. I ja oczywiście bym chciała, żeby była taka optymalna sytuacja, żebyście Państwo po pierwsze nawet mogli wybierać miejsce, do którego jedziecie, a także powiedzmy jakiś komfort zakwaterowania, ale póki co mamy takie, a nie inne możliwości w naszym kraju. Jest to jednak świadczenie w znacznym stopniu finansowane ze środków publicznych. No i tutaj myślę, że jeszcze takiego szybkiego rozwiązania nie będzie. Powiem też, jak to jest z tymi jedynkami, dwójkami, pokojami wieloosobowymi. To naprawdę sytuacja jest bardzo różna, bo są takie obiekty, które na przykład posiadają, ja pracuję w firmie Ozdrowisko Lądek Długopole i u nas na przykład jeden obiekt w Lądku jest taki, że ma same pokoje dwuosobowe. Bardzo to są pojedyncze pokoje jednoosobowe. I tutaj nawet gdyby ktoś chciał być w pokoju wieloosobowym, to generalnie takiej możliwości nie ma. Mhm. I bez względu na to, czy przyjeżdżają te osoby, małżeństwa, pary, osoby indywidualne, to zazwyczaj trafiają do pokoju dwuosobowego. Ale znam takie też obiekty, które na przykład dysponują głównie pokojami trzyosobowymi, a nawet i większymi. Bo słyszę też czasami takie, no w sumie skargi ze strony pacjentów, że nie było możliwości zakwaterowania w pokoju mniejszym niż trzy czy cztery osobowy.
1: Tak, tak.
0: I tutaj bywa tak wręcz, co akurat w tych uzdrowiskach, które ja znam i z których pracuję, nie ma takich problemów, że małżeństwa, które wyjeżdżają wspólnie, są niestety w tych obiektach rozdzielane. Są osobno na przykład kwaterowane trzy czy cztery panie i osobno panowie. To jest bardzo sytuacja też taka, powiedziałabym, często konfliktowa, trudna. Muszę powiedzieć tak, że też ubolewam nad tym, że częściej słyszę różne zastrzeżenia dotyczące właśnie jakby zakwaterowania, czy nawet tych warunków, niż samego leczenia.
1: Co
0: w zasadzie jako lekarza mnie cieszy, bo to my się głównie tym zajmujemy, ale mam nadzieję, że będziemy jakby zapewniać Państwu, naszym pacjentom, naszym kuracującym, lepsze warunki. To też będzie zależało od możliwości finansowych też.
1: No właśnie, no to też już nie wiedziałam, o co zapytać, czy o te zabiegi, czy o te finanse. Ale może zapytam o te finanse, ale z punktu widzenia takiego systemowego bardziej. No bo pytanie, które się chyba nasuwa automatycznie, biorąc pod uwagę to, co słyszymy o sytuacji w ochronie zdrowia i tak dalej, o tym braku pieniędzy, o tych dziurach i tak dalej. Czy nie brakuje środków właśnie w NFZ na leczenie sanatoryjne, na utrzymywanie tych ośrodków? No bo pani doktor mówi o kwocie 10, 12 zł, 30, 40 za dniówkę. No nie ma takiej możliwości, żeby naprawdę tyle to kosztowało. To musi, to wymaga dopłaty, tak? To nie jest cena rynkowa. Czy na przykład na, nie wiem, na wyżywienie środki jakoś są okrojone, czy nie? Tak się odbywa w szpitalach, tak o tym się mówi na przykład. Wszyscy słyszymy o tych kłopotach NFZ-u. Dlaczego one sanatorów miałyby nie dotknąć? No to dobrze, ale pytanie, czy tak naprawdę jest?
0: Jeżeli chodzi o lecznictwo uzdrowiskowe, tutaj mamy, co prawda, tych uzdrowisk bardzo wiele, aż 48 od stycznia, jeszcze Wisbark Warmiński dołączył do tego grona, przy czym podmiot które świadczą, realizują świadczenia, nie jest aż tak dużo tutaj, jakby ten rynek jest w pewnym sensie ograniczony. No, z racji tego, że nie jest niestety to dochodowa dla podmiotów leczniczych działalność, to też jakby nie powstają nowe obiekty. I tutaj no, trudno powiedzieć, czy ciężar wprowadzenia tych świadczeń, czy satysfakcji sprowadzenia tych świadczeń generalnie ma pewna określona grupa. Także tutaj także łatwiej jest w Narodowym Funduszu Zdrowia oszacować i możliwości, i potrzeby. I tu widzimy także finansowanie świadczeń z zakresu leczenia uzdrowiskowego w tej chwili, muszę powiedzieć, że jest zdecydowanie lepsze niż było jeszcze no, kilka lat temu. Oczywiście, że na to nakłada się między innymi kwestia taka, że wcześniejsze dopłaty do obowiązkowych wynagrodzeń personelu medycznego, lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów i innych pracowników medycznych, weszły w tak zwane stawki osobodnia. Bo my też się takimi stawkami rozliczamy. U nas nie ma żadnych zróżnicowanych świadczeń grupowo, tak jak w innych, na przykład szpitalnych świadczeniach grupy, jednorodnej grupy pacjentów i w zależności od wykonywanych procedur. U nas generalnie są to stawki osobodnia, zróżnicowane tylko tym, jaki to jest właśnie rodzaj świadczenia. Czy to jest świadczenie w szpitalu uzdrowiskowym w pełni finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czy na przykład sanatorium, gdzie pacjent tę właśnie wysoką lub niewysoką dla niektórych sumę dopłaca.

0: I oczywiście kwestia wyżywienia i tego zakwaterowania, bo przecież to są i środki higieniczne, i poście,
1: no
0: i tak dalej,
1: tak.
0: to na pewno nie wystarcza ta dopłata, ale też muszę powiedzieć, że jak pani tak powiedziała o szpitalnych kwestiach, to tutaj Ministerstwo Zdrowia wprowadziło po okresie pilotażu, tak zwanego dobrego posiłku, niejako zobligowało oddziały szpitalne i rehabilitacyjne, że w tym roku muszą wszystkie wprowadzić zasady właśnie takiego dobrego posiłku. To jest bardzo dobry kierunek, bo szczególnie w okresie właśnie takiego pobytu szpitalnego ta kwestia żywieniowa jest dla rekonwalescencji, uzyskiwania sił, czy w ogóle walki z chorobą ważna. W uzdrowiskach, ja powiem tak, niestety jeszcze tego nie ma, bo oczywiście dla szpitali oddziału rehabilitacyjnego wiązało się to z pewną korektą wyceny. Tutaj to nie było tylko zobowiązanie, tylko była ta wycena. My tego jeszcze nie mamy, a myślę, że właśnie w uzdrowiskach byłoby to bardzo ważne, bo u nas dieta jest elementem terapii. Pacjent przebywa 3 tygodnie. Przyjeżdżają pacjenci do nas z cukrzycą, z otyłością, z problemami gastrologicznymi. I ta dieta, no, albo osoby starsze, które mają już problemy właśnie trawienne, wymagają diet łatwostrawnych, eliminacyjnych. I oczywiście dla nas to by była cenna sprawa. Natomiast no, myślę, że uzdrowiska już coraz mniej i do mnie, i do podmiotów, i do Narodowego Funduszu Zdrowia dociera skarg na wyżywienie, bo uzdrowiska zdecydowanie po korektach tych wycen in plus podniosły także jakby jakość żywienia. Myślę, że zdecydowanie ta jakość żywienia w uzdrowiskach jest lepsza.
1: Dobrze, a pani doktor teraz, a czy nie jest tak jak w szpitalach, że większość kosztów, większość środków, jakie w postaci dopłat otrzymują sanatoria, pochłania wynagrodzenie dla personelu?
0: Oczywiście, że tak jest, ponieważ te kwoty wynagrodzeń są w tej chwili bardzo, bardzo duże i tak jest. My może mamy troszeczkę taką też, tutaj powiedziałabym, inną sytuację, ponieważ no, oczywiście nie musimy może zatrudniać tak zróżnicowanego personelu jak pracownie diagnostyczne, laboratoria. No, mamy też okrojone działy farmacji, no ale oczywiście, jeżeli chodzi o koszty wynagrodzeń tego personelu obowiązkowego, czyli lekarzy, pielęgniarek, to bym powiedziała w szczególności, bo stałodobowa opieka pielęgniarska w każdym rodzaju świadczenia, lekarska oczywiście także, dostępność, no i oczywiście fizjoterapeuci, tam bardzo liczna grupa,
1: no właśnie.
0: To są również koszty bardzo, bardzo wysokie, ale tutaj, no i oczywiście u nas jeszcze jest ta sytuacja również koszty i też myślę, że no, w zależności od sposobu funkcjonowania danej placówki koszty są też istotne bardzo stosowanych zabiegów, czyli procedur balneologicznych, bo to tak naprawdę właśnie te procedury, na których dany podmiot nie oszczędza, bo tu mówię też, wiem, znam to z doświadczenia, z uwag, zgłoszeń, że bywa różnie, ale tam, gdzie stosowana znaczna taka liczba zabiegów hydroterapeutycznych, borowinowych, wykorzystywanie surowców naturalnych, co jest w ogóle jakby naszym wyróżnikiem i podstawą. Oprócz tego, że stosujemy nowoczesną fizjoterapię, to jest też wysoki koszt.
1: Dziękuję uprzejmie doktor Aleksandra Sędziak, konsultant Krajowej Medycyny Fizykalnej i Balneologii. Była naszym gościem. Dziękuję bardzo pani doktor.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję.
1: Ja również dziękuję i zapraszam na kolejny Portfel Seniora za tydzień. Do usłyszenia.
2: Portfel Seniora. Powtórka programu. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Klimat jaki jest, każdy widzi.
7: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
8: Ale my nie załamujemy rąk.
9: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
10: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
8: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
10: I o tym rozmawiamy w audycji.
8: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
10: I na stronie polskieradio.pl.
8: Zapraszamy.

0: mistrzostw świata. Premier Tusk wzywa polityków do powstrzymania antyukraińskiej propagandy. Ponad promil alkoholu miał noworodek urodzony w Ozorkowie pod Łodzią, matka dziecka z zarzutami. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. Hiszpania pokonała Francję 2-0 i zagra w finale piłkarskich mistrzostw świata. O szczegółach meczu Tomasz Kowalczyk.
1: Reprezentacja Hiszpanii jako pierwsza zameldowała się w finale Mistrzostw Świata. Oyarzabal w 22 minucie wykorzystał rzut karny za faul na Laminie Yamalu i było 1-0. Hiszpanie grali z ogromną dyscypliną taktyczną w obronie. Francuzi nie umieli uwolnić potencjału ofensywnego. W drugiej połowie wydawało się, że rzucą się na kadrę La Furia Rocha, ale nic bardziej mylnego. To drużyna Hiszpanii wciąż prowadziła grę i w 58 minucie kapitalna akcja. Porro zagrał do Olmo, Olmo upadając odegrał do Porro, a ten z ostrego kąta trafił na 2-0. Nie pomogły Francuzom zmiany, nie pomogły już desperackie ataki w końcówce. To Hiszpania wygrała 2-0 i melduje się w niedzielnym finale Mistrzostw Świata.
0: Dziś w drugim półfinałowym spotkaniu Anglia zagra z Argentyną. Początek tego meczu o 21:00. Premier Donald Tusk wezwał polityków do powstrzymania antyukraińskiej propagandy. To reakcja na sobotnie zdarzenie w Bielsku Białej, gdzie w autobusie komunikacji miejskiej mężczyzna zaatakował słownie dwie ukraińskie nastolatki.
2: Zdaniem ekspertów za coraz częstsze przypadki agresji wobec osób z Ukrainy odpowiadają politycy. Dochodzi przez to do sytuacji, w których niektórzy Ukraińcy rozważają wyjazd z kraju, bądź też obawiają się mówić na ulicy w swoim ojczystym języku. Według dr Anny Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej dzieje się tak przez antyukraińską propagandę prowadzoną przez niektórych polityków.
3: I tego typu przekaz niepowstrzymywany przynosi potem takie skutki, że atakowane są nawet dzieci.
2: Premier Donald Tusk, odnosząc się do zdarzenia z Bielska Białej, wezwał polityków do powstrzymania się od antyukraińskiej propagandy.
4: Ohydne zdarzenie w Bielsku Białej to jest niestety dowód na to, że to podpuszczanie ludzi, że to przynosi fatalne skutki. Także tak nie można postępować.
2: Mężczyzna, który znieważał ukraińskie dziewczynki w Bielsku Białej, został zatrzymany przez policję. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Prawo i Sprawiedliwość dystansuje się od słów Przemysława Czarnka. Polityk mówił o wstrzymaniu finansowania zbrojeń dla Ukrainy oraz odbudowy tego kraju do czasu, aż, cytuję, wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich. Jarosław Kaczyński zapowiada, że kierownictwo partii zajmie się tą wypowiedzią. Byli członkowie zarządu Fundacji Polskiej Fundacji Narodowej zatrzymani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Chodzi o byłego szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a wcześniej prezesa fundacji Macieja Świrskiego. Drugi zatrzymany to Cezary Jurkiewicz. Młyny sprawiedliwości mielą, może powoli, ale konsekwentnie, mówi Tomasz Trela z Lewicy.
5: Myśmy przestrzegali, że kampania billboardowa, która robi tak naprawdę propagandę jednej partii politycznej, to nie jest wydatek Polskiej Fundacji Narodowej. Oni się wtedy śmiali w twarz. Ponad 8 baniek na to wydali. Dzisiaj Świrski zatrzymany na polecenie prokuratury i będzie odpowiadał w tej sprawie każdy. Każdy z PiSu, każdy za czasów PiSu, który wyrzucił pieniądze w błoto, musi liczyć się z odpowiedzialnością.
0: Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że sprawa zatrzymania byłych członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej ma, jak się wyraził, przykryć brak zgody sądu na wydanie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry.
6: Z tego co wiem, fundacja miała bardzo szeroki zakres kompetencji wymieniony w statucie. Podejrzewam, że tego rodzaju działania, które podejmowała w ramach tych kompetencji się mieszczą. No oczywiście prokuratura jest w stanie stawiać zarzuty, że tak się wyrażę, wyssane z palca, więc się nie dziwię, że tutaj te zarzuty się pojawią, ale mam nadzieję, że doczekamy sytuacji, że będziemy mieli niezależne sądy, niezawisłych sędziów. Wtedy i pan Świrski, i pan Jurkiewicz przed tymi zarzutami się wybronią.
0: Mężczyźni zostali zatrzymani na polecenie prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Fiaskiem zakończyło się kolejne spotkanie ambasadorów unijnych krajów w sprawie najnowszych sankcji na Rosję. Przedstawiciele państw członkowskich dziś podejmą kolejną próbę. To będzie ostatni moment na osiągnięcie porozumienia, jeśli główny element 21 pakietu ma być wdrożony, a chodzi o zamrożenie limitu cenowego na rosyjską ropę. W Ozorkowie pod Łodzią pijana kobieta urodziła dziecko. Noworodek miał ponad promil alkoholu. 37-latka urodziła w domu. Postawiono jej zarzuty. Noworodek jest teraz na oddziale intensywnej terapii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, mówi rzecznik placówki Adam

0: Czerwiński.
1: To maleństwo jeszcze chwilkę z nami zostanie, ponieważ prowadzimy taką dość głęboką diagnostykę. Czekają jej jeszcze badania, które muszą przeprowadzić neurolodzy i kardiolodzy. Trzymamy za maluszka kciuki. No, mamy nadzieję, że z tej historii wyjdzie jak najmniej poturbowany.
0: 37-latka usłyszała zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi jej do 5 lat więzienia. Sytuacją zajmie się też sąd rodzinny.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody, ostrzeżenia dla południa kraju przed burzami z intensywnymi opadami deszczu. Lokalnie może spaść do 80 litrów wody na metr kwadratowy. Ostrzeżenia obowiązują do rana. W dzień na termometrach od 24 stopni na zachodzie i południowym zachodzie do 29 w centrum i na wschodzie. Sześć minut po północy.
2: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Samo zdrowie.
4: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami w radiowym studiu Polskiego Radia 24 doktor nauk medycznych Karolina Popławska-Domaszewicz, neurolog z Instytutu Chorób Układu Nerwowego Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani.
4: Proszę Państwa, poważny temat. Będziemy dzisiaj rozmawiać o chorobie Alzheimera. Oczywiście, że mogłybyśmy zacząć mówić o całym spektrum rozmaitych chorób neurodegeneracyjnych, otępiennych, bo naprawdę czasami niektórym trudno jest wyłuskać właśnie chorobę Alzheimera i tak ściśle ją opisać. My skupimy się dzisiaj wyłącznie na niej, mając też nadzieję i od czasu do czasu gryząc się w język, bo tak to ustaliłyśmy nawet z panią doktor, bo nie chcemy nikogo przerażać. Nie chcemy nikogo naprowadzać na to, że jakieś zapominanie być może jest pierwszym objawem. No ale muszę panią doktor spytać, co jest tym wyróżnikiem choroby Alzheimera? Jak ją opisać i zdefiniować?
5: No takim najbardziej charakterystycznym objawem choroby Alzheimera, która jest najczęstszą chorobą neurozwyrodnieniową tak naprawdę, są zaburzenia pamięci. I ta choroba najczęściej zawsze rozpoczyna się w sposób taki podstępny, przebieg jest przewlekły. Zaczyna się, no niestety, nie siejąc paniki, od drobnego zapominania. Zapominamy, gdzie położyliśmy klucze, zaczynamy pytać właściwie o to samo. Najczęściej dotyczy to tej świeżej pamięci, czyli tego, co się dzieje tu i teraz. I problem zaczyna być wtedy, być może taki bardziej wybrzmiewający, jak widzą to osoby, które są obok nas.
4: Czyli widzą nie tylko wtedy zapominanie, tylko dodatkowo, że to coś więcej niż zwykłe rozkojarzenie.
5: Dokładnie, bo pamięć jest takim, zaburzenia pamięci są tym wybijającym problemem, ale oczywiście w miarę postępu, bo jakby choroba Alzheimera charakteryzuje się tym, że ten przebieg jest taki powolny, przewlekły. Zaczyna się od pamięci. Chory ma też problemy ze znalezieniem słów, z nazywaniem pewnych rzeczy, ale również z uczeniem się nowych rzeczy, z koncentracją, z tak zwanymi funkcjami wykonawczymi, czyli dochodzi do takich problemów właściwie związanych z planowaniem, albo na przykład jak dzieje się w naszym życiu coś, gdzie musimy szybko te plany zmienić, pacjenci przestają sobie z tym radzić i zaczyna to być zauważalne, bo często jest tak, że do neurologa przychodzi pacjent wraz z opiekunem swoim, który właściwie on jest bardziej zaniepokojony niż sam ten pacjent i mówi, że właściwie na przykład powiedzmy, nie, mama czy tata zupełnie byli samodzielnie funkcjonujący, opłacający rachunki, robiący zakupy i gdzieś zaczynają te takie podstawowe czynności uciekać.
4: Czy jest jakiś wiek, dla którego choroba Alzheimera jest, powiedzmy sobie, bardziej charakterystyczna?

0: charakterystyczna?
1: No najczęściej gdzieś tam ten początek objawów zaczyna się około 60 roku życia i oczywiście ta częstość zachorowań wzrasta wraz z wiekiem pacjenta, ale to jest gdzieś tam ten wiek, gdzie zaczyna się, gdzie zaczynają się problemy. Oczywiście, tak jak pani powiedziała, nie zawsze to jest otępienie. Często może to być zmęczenie, rozkojarzenie. Też na przykład czasami musimy to różnicować z zaburzeniami depresyjnymi. Dlatego, że pacjenci z depresją również zapominają, również mają problemy z koncentracją, więc
0: są zagubieni,
1: więc czasami tutaj też ta ocena psychiatryczna pacjenta jest również ważna.
0: Dlaczego zapytałam o wiek? Dlatego, że zazwyczaj niepokoją takie informacje, które się pojawiają, że może to też dotyczyć osób młodszych, że na przykład jeżeli ktoś miał w rodzinie stwierdzoną chorobę Alzheimera, być może w jakiś genetyczny sposób przełoży się również na niego. Jest taka korelacja?
1: Jest taka korelacja, niemniej bardzo rzadka, dlatego, że uważa się, że zachorowania są tak zwane sporadyczne, czyli niedziedziczone z pokolenia na pokolenie. Mamy pewne geny, presenilina 1, 2, białko prekursorowe dla amyloidu, które faktycznie mutacje w danych genach powodują chorobę Alzheimera, która wtedy pojawia się w młodszym wieku, przebiega agresywnie, ale to jest naprawdę bardzo niewielki procent przypadków. Jest też, jak już tutaj pani pyta o genetykę, też ewentualnie nosicielstwo genu tak zwanej apolipoproteiny E, gdzie jeżeli chory jest nosicielem danego genu, to faktycznie wzrasta ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera, ale absolutnie nie badamy tego w jakiś taki sposób rutynowy. Wiemy, że genetyka jest.
0: Chciałam zapytać. Czy...
1: Oczywiście zawsze, no, każdy lekarz, jak przychodzi pacjent, to oczywiście pytamy o objawy, pytamy o początek, pytamy o przebieg, jak również pytamy o wywiad rodzinny. Jeżeli on jest faktycznie obciążony otępieniem, co jest naprawdę bardzo rzadkie, no to wtedy zapala nam się tutaj lampka taka diagnostyki genetycznej, ale najczęściej to są sporadyczne przypadki, czyli takie po prostu, że pacjent choruje.
0: Bo zaczęłam się zastanawiać, czy jeśli ktoś, a są nawet całe filmy temu poświęcone, wie, że być może gdzieś to tyka taka bomba zegarowa w jego organizmie, czy nie lepiej się przebadać, czy nie lepiej do tego przygotować, mieć taką świadomość?
1: To jest ciekawe pytanie, dlatego że idzie, wydaje się jednak, pewna rewolucja w spojrzeniu na chorobę Alzheimera. Dlatego, że oczywiście diagnozujemy chorobę Alzheimera na podstawie objawów klinicznych, na podstawie badania psychologicznego. My mamy różne testy, które nawet jako neurolodzy, testy przesiewowe możemy u pacjenta wykonać, ewentualnie możemy skierować chorego na diagnostykę taką neuropsychologiczną, czyli na dość dokładne badanie, które są nam w stanie pokazać, który obszar tych funkcji poznawczych jest zaburzony. Również jak mamy pacjenta z zaburzeniami pamięci, wykonujemy rezonans magnetyczny mózgowy, a celem diagnostyki różnicowej, żeby zobaczyć, no bo też mogą być tak zwane objawowe otępienia, nie wiem, wolno rosnący guz na przykład, więc musimy to wykluczyć. Badania laboratoryjne, no bo pamiętajmy, że nie wiem, choroba tarczycy na przykład, która jest nieunormowana, zaburzenia elektrolitowe, no wielorakie przyczyny również mogą dawać o tym, takie pozorne zaburzenia funkcji poznawczych, więc musimy to wszystko wykluczyć. Natomiast w tym momencie mamy również tak zwane biomarkery, które jesteśmy w stanie zbadać. I te biomarkery to jest beta-amyloid, bo choroba Alzheimera w ogóle polega na tym, że w naszym mózgu
0: no właśnie chciałam
1: dochodzi...
0: zapytać, co się takiego dzieje?
1: No właśnie, w naszym mózgu dochodzi do odkładania tak zwanego beta-amyloidu, dochodzi do odkładania patologicznego białka tau, które to powodują właśnie te problemy z pamięcią, a potem już na dalszym etapie różnorakie zaburzenia funkcji poznawczych. I niestety ten proces tych odkładania tych patologicznych białek, on się zaczyna lata przed tym, jak my rozwijamy pierwsze objawy, 15-20 lat przed tym, jak zaczynają się pojawiać problemy z pamięcią. Więc teraz takie nowoczesne spojrzenie na chorobę Alzheimera jest takie, że jeżeli faktycznie pacjent się do nas zgłasza, niepokoją go te zaburzenia pamięci albo niepokoi otoczenie, niepokoi opiekuna, że coś się dzieje w tym obszarze, kierujemy chorych na, sami możemy, mówię, wykonywać przesiewowe testy psychologiczne, ale kierujemy na tą diagnostykę neuropsychologiczną i jeżeli tam jest opisywane

0: taki stan, który nazywamy łagodnymi zaburzeniami poznawczymi, czyli taki stan, w którym faktycznie psycholog widzi, że są problemy z pamięcią, ale to jeszcze nie jest otępienie, albo otępienie łagodne, no bo my otępienia też możemy klasyfikować, czy to jest otępienie łagodne, umiarkowane, czy głębokie, to wtedy kierujemy takiego pacjenta na diagnostykę szpitalną, pobieramy płyn mózgowo-rdzeniowy i oceniamy właśnie amyloid beta, oceniamy białko tau. Również najpewniej będzie dostępna biomarker osoczowy, czyli biomarker z krwi, który będziemy w stanie oznaczać i to będzie nam niejako też dodatkowym takim czynnikiem potwierdzającym, że to jest choroba Alzheimera na takim wczesnym początku. I kolejna pewna rewolucja, która za tym idzie, no bo do tej pory leczenie niestety było takie, powiedzmy, no umiarkowane, o umiarkowanej skuteczności. Mamy leki doustne, które w niewielkim stopniu spowalniają przebieg choroby. Jak już rozpoznajemy chorobę, to oczywiście również leczymy pacjenta. Ale w tym momencie taką nowością są tak zwane przeciwciała monoklonalne przeciwko właśnie temu nieprawidłowemu amyloidowi.
1: Będziemy właśnie zaraz o tym rozmawiać, ale od razu muszę zapytać, żebym nie zapomniała, a czy da się jakoś spowolnić albo zapanować nad odkładaniem beta-amyloidu?
0: To znaczy wiemy, co jest też niesamowicie uważam pokrzepiające, że około 40% czynników ryzyka rozwoju otępienia jest tak zwane modyfikowalne.
1: Czyli mamy na to wpływ.
0: Mamy na to wpływ i pokazują nam to badania, które zostały opublikowane. Co to oznacza? Że właściwie prawidłowy, zdrowy styl życia, czyli właśnie aktywność fizyczna, nawodnienie, sen, jak również dobra kontrola tych takich chorób populacyjnych, na przykład nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, leczenie otyłości. To wszystko przekłada się na to, że właściwie dochodzi do pewnego spowolnienia czy poprawy tych funkcji poznawczych.
1: Ale rozumiem, że trzeba o tym myśleć dużo wcześniej.
0: Oczywiście.
1: No proszę Państwa, więc mam nadzieję, że sobie to bierzemy teraz do serca. Oczywiście to nie oznacza, że ktoś nie zachoruje, bo rozumiem, to się po prostu może zdarzyć. Taka tykająca bomba w naszym organizmie. Wspominała Pani o testach z krwi. One już są dostępne? Już można to w ten sposób badać?
0: One będą dostępne. Jest dostępne właśnie oznaczenie tego nieprawidłowego białka tau z krwi, które też niejako potwierdza nam tą patologię alzheimerowską. Natomiast też w tym momencie rutynowo oznaczamy te biomarkery z płynu mózgowo-rdzeniowego.
1: Co powinno niepokoić? Wspominała też pani doktor, że najczęściej w gabinecie lekarza no, pojawia się osoba w towarzystwie syna, córki, kogoś bliskiego, bo to bliscy są bardziej zaniepokojeni tym, co się dzieje.
0: Tak, no więc jeżeli jakby rozmawiamy z chorym, zbieramy wywiad, wykonujemy przesiewowe badanie neuropsychologiczne, jeżeli jest czasami już w tych badaniach przesiewowych, prostych testach psychologicznych, my widzimy to otępienie, bo pacjent nie radzi sobie z pamięcią, z liczeniem, sprawdzamy funkcje wzrokowo-przestrzenne.
1: No właśnie chciałam zapytać, na czym polega cała diagnostyka neuropsychologiczna?
0: No właśnie
1: testy do rozwiązania?
0: Tak, na testach do rozwiązania. Mówię, mamy pewne baterie prostych testów, które mogą być wykonane przez lekarza neurologa. Natomiast też pamiętajmy, że mamy neuropsychologów, którzy mają pełną baterię testów. To są testy, które zazwyczaj trwają 1,5-2 godziny i sprawdzane są właśnie, co to znaczy te funkcje poznawcze. Sprawdzana jest pamięć, koncentracja, liczenie, funkcje wzrokowo-przestrzenne i niejako mamy wynik. Czy jest to otępienie, czy są to łagodne zaburzenia poznawcze, a może jest to mimo wszystko wynik prawidłowy do kontroli, do takiego modyfikacji stylu życia ewentualnie. To jest jedna rzecz, którą robimy. A drugą to są te wszystkie badania diagnostyczne, o których mówiłam. Badanie obrazowe, badania laboratoryjne i rozpoczęcie, jeżeli już otępienie mamy, to oczywiście wdrażamy leczenie.
1: No właśnie,
0: bo nie zapominajmy o farmakoterapii doustnej.
1: I chciałam zapytać o to, czy diagnoza choroby Alzheimera to jest wyrok, czy chwila, moment, coś się w tej nauce i medycynie dzieje i mamy jakąś szansę, nie na wyleczenie, ale chociażby na to, żeby

0: funkcjonować w miarę dobrej kondycji do późnego wieku?
1: Ja bym powiedziała, że jest to poniekąd wyrok, dlatego że my na ten moment niestety nie potrafimy wyleczyć choroby Alzheimera, ale być może szczególnie te nowe leki dają nam pewną nadzieję na to, że będziemy potrafili spowolnić tę chorobę, przebieg tej choroby. I podkreślam raz jeszcze, bo to jest naprawdę niesamowicie istotne. Zawsze musimy dbać właśnie o dobrostan pacjenta, czyli o jego prawidłowy sen, o jego prawidłową dietę, przypominać o prawidłowym nawodnieniu i aktywności fizycznej, jak również namawiać chorego i często również opiekunów do czegoś takiego, co my nazywamy treningiem poznawczym. To jest być może górnolotna nazwa, natomiast chodzi o to, żeby chorego cały czas aktywizować do tego, żeby był obecny w życiu, można tak powiedzieć. Czytanie książek, rozwiązywanie krzyżówek, oglądanie telewizji, zachowywanie kontaktów takich społecznych, spotkania, bo to wszystko jakby wpływa na ten dobrostan. Natomiast jeśli chodzi o to spowolnienie, no to tutaj mówię, pojawiają się na rynku, pojawiają się w doniesieniach właśnie te przeciwciała. Badania nam pokazują, że one są w stanie około 30% spowolnić przebieg choroby, ale to są tylko dla pacjentów na tym wczesnym etapie, gdzie mamy początkowy problem potwierdzony badaniem neuropsychologicznym, plus mamy patologię alzheimerowską w płynie mózgowo-rdzeniowym i w krwi. I tutaj dla tych chorych jeszcze mało tego. Musimy wykonać pewne badanie genetyczne, żeby wykluczyć nosicielstwo dla tej apolipoproteiny E, bo to są chorzy, którzy mogą mieć działanie niepożądane tych leków. I to będzie właśnie to leczenie dla pewnej, no dość jednak ograniczonej grupy pacjentów z chorobą Alzheimera.
0: Mówi pani będzie, a co teraz jest już tu i teraz?
1: No teraz mamy leki doustne, niestety tylko dwa. Mamy dwie grupy leków, które możemy zastosować w chorobie Alzheimera, plus te wszystkie dodatkowe interwencje. I tutaj chciałabym również podkreślić, bo często pacjenci biorą bardzo dużo suplementów lub preparatów, które w swoich wskazaniach, to się tak pięknie nazywa w tych wskazaniach, mają na przykład, że poprawiają krążenie mózgowe, że poprawiają funkcjonowanie mózgu. Nieprawda. Nie ma żadnych badań, było ich bardzo dużo, żeby jakiekolwiek preparaty dostępne na rynku, czy to na receptę, czy to bez recepty, wpływały jakkolwiek na przebieg choroby Alzheimera. To jest też ważne, żeby chory nie
0: jego
1: brał,
0: rodzina, jego
1: rodzina, jakby no nie, no nie, żeby pacjent nie był narażony tak naprawdę no na niepotrzebną farmakoterapię.
2: Samo zdrowie. Powtórka programu. Pomówmy o tym.
3: A dziś pomówię z panią dr Pauliną Szydłowską-Klaklą, psycholożką Uniwersytet SWPS. Witam panią bardzo serdecznie.
4: Dobry wieczór, bardzo dziękuję za zaproszenie.
3: Pani doktor, jak to jest z tą Polonią? No, Stany Zjednoczone, no okazuje się, że to Chicago, najsłynniejsze miasto amerykańskie, właściwie częściowo polskie. No bardzo się zmieniło, Polonii w Jackowie nie ma, młodzi Amerykanie polskiego pochodzenia zamerykanizowali się bardzo, powynosili się na obrzeża Chicago. No i ten mit o tym polskim Chicago umarł.
4: Tak, ja bym tutaj może powiedziała trochę więcej o takiej bliższej nam Polonii, nie za oceanem.
3: Ja wiem, hiszpańskiej Polonii, ja wiem.
4: Bardziej jest mi bliska ta hiszpańska Polonia, ale nie tylko oczywiście. Myślę, że ten temat związany właśnie z procesem akulturacji, o którym pan powiedział, czyli tym, że ci Polacy się zamerykanizowali, tak? Czyli powiedzielibyśmy językiem psychologii kulturowej, że właściwie przyjęli taką strategię asymilacji, tak? Czyli porzucili trochę własną kulturę, tak? i

0: przyjęli, kulturę, w której się wychowywali, czy dorastali, tak?
1: Tak, bo środowisko, znajomi, wpływ rówieśniczy, to odgrywa rolę. To tak samo odgrywa rolę w Stanach Zjednoczonych i w każdym innym kraju, jak odgrywa rolę w Hiszpanii. No bo w Hiszpanii ile? Około 100 tysięcy Polaków jest. Ta emigracja jest dosyć spora. No i jest dużo Polaków młodych, którzy się tam urodzili. To znaczy, to są i Hiszpanie, i Polacy zarazem.
0: Tak. Myślę, że to jest bardzo ważne, co pan powiedział, że właśnie będziemy inaczej trochę myśleć o Polakach, którzy się urodzili, czyli to by było takie drugie pokolenie migrantów, którzy się urodzili w kraju emigracji rodziców, tak? Dla nich właściwie ten kraj to nie jest kraj emigracji, tylko to jest kraj, w którym się urodzili, w którym żyją od urodzenia, w którym chodzili do szkoły właśnie, skąd pochodzą przyjaciele. No a dla tych osób ta Polska, no to jest właściwie taki kraj, do którego się jedzie na wakacje.
1: Do babci, do dziadka.
0: Babcia, dokładnie, gdzie się miło spędza czas, gdzie się w sumie to, jak się właśnie jedzie na te wakacje, no to się głównie bawi, zwiedza, odpoczywa. I myślę, że to jest też istotne w kontekście takiej sytuacji, kiedy rodziny, które wyemigrowały, decydują się na przykład na powrót do Polski. Bo często rodzice myślą o tym, że wracają, bo oni rzeczywiście sobie wracają, natomiast dzieci, które się urodziły w kraju emigracji rodziców, one tak naprawdę po raz pierwszy emigrują do miejsca, w którym właśnie, które kojarzą z takimi samymi przyjemnymi rzeczami, a później na przykład się okazuje, że trzeba iść do szkoły, trzeba zacząć wykonywać jakieś obowiązki, no właśnie, no i też dużo wtedy zależy od tego, czy rodzina właściwie utrzymywała takie elementy kultury polskiej, jak właśnie na przykład komunikowanie się w języku polskim, czy nie. Tak? Bo myślę, że to jest takie trochę koło, które zatoczyliśmy. Nie?
1: No tak, to komunikowanie się i rozmowy w domu w języku polskim, to załóżmy w pokoleniu tych emigrantów sprzed 150, 100, nawet 50 lat czy 40 lat, to jednak istniało. No ale czy dzisiaj istnieje?
0: Ja myślę, że to dużo czynników wpływa na to, czy ten język się udaje w jakiś sposób utrzymać, że z jednej strony to będą jakieś zasoby takie
1: emocjonalne,
0: ale emocjonalne też, ale bardziej myślę sobie też poznawcze, tak, ale też takie czasowe, bo rodzina może w języku polskim mówić w domu na przykład. Tak sobie myślę, może odniosę się trochę do sytuacji Polaków, żebyśmy się nie pogubili,
1: tak.
0: Gdzie będziemy mieć przykład, na przykład dziewczynki, która się urodziła w Hiszpanii, natomiast jej rodzice są Polakami oboje z pochodzenia i to jest też inna sytuacja, kiedy mamy rodziców dwukulturowych, bo tak też się zdarza, prawda? Ale załóżmy ten przypadek, gdzie są rodzice polsko-polscy. I oni w domu rzeczywiście decydują się na to, żeby mówić po polsku, ale dziecko trafia do placówki edukacyjnej w przedszkolu i tam posługuje się tylko językiem hiszpańskim. No i w pewnym momencie może tak być, że to dziecko nie ma ochoty mówić już w języku polskim, nawet z rodzicami, bo jest mu łatwiej w języku edukacji, bo to jest taki język, w którym ono jest zanurzone właściwie większość czasu. Większość dnia. I czasami dzieciom jest łatwiej się nawet komunikować później w tym języku środowiska, a nie tylko domu. No i tutaj jeszcze wchodzi taki wątek, czy rodzina na przykład decyduje się na to, żeby korzystać z takich możliwości jak nauka w szkołach polonijnych, które w wielu krajach za granicą funkcjonują. Czasami są to szkoły takie przy ambasadach, czasami to są stowarzyszenia, które organizują właśnie takie lekcje polskiego dla Polonii. No ale jak wiadomo, można się domyślić, że to są dodatkowe zajęcia dla tych dzieci, często właśnie w weekendy czy w piątki wieczorami, jak to właśnie było w Madrycie, czasami w sobotę rano, więc to wymaga też takiego dużej organizacji, dużej

0: motywacji tego dziecka i tych rodziców. No i nie zawsze to jest możliwe, tak? Bo też rodzice mają różnymi rzeczami się zajmują, nie zawsze sobie mogą też na to pozwolić. I no jest to naprawdę duży wysiłek, żeby ten język pielęgnować i no i z niego korzystać. Nie tylko tak na co dzień w rozmowach, no ale też właśnie, nie wiem, na przykład zaglądając do jakiejś literatury. No, więc tutaj te polskie szkoły, one pełnią, mam wrażenie, taką bardzo ważną rolę, bo troszkę z jednej strony dociążają rodziców z tymi wyjazdami, ale z drugiej trochę też odciążają, bo właśnie dają tym uczniom propozycje różnych lektur, dają kontakt też z rówieśnikami, którzy w tym języku polskim też próbują jakoś funkcjonować, więc tutaj no myślę, że ta decyzja, żeby korzystać z tych możliwości, no jest taka wspierająca w kontekście utrzymywania języka
1: No tak, tylko tu jest jedna rzecz bardzo istotna, a mianowicie taki młody człowiek musi chcieć. Bo jeżeli
0: Dokładnie.
1: Nie chce i jest zintegrowany z hiszpańskim środowiskiem i jest właściwie dwujęzyczny, bo hiszpański i angielski, no w domu coś tam rodzice mówią po polsku, ale taki młody człowiek mówi, ja nie chcę mówić po polsku, ja będę mówił do was po hiszpańsku, prawda? A to jest okres burzy i naporu nastolatek, no i zaczyna się walka z wiatrakiem, bo to przecież takie dziecko jest nie do okiełznania.
0: Tak, może tak być, ale nie musi. Może tak być, ale nie musi. Natomiast no myślę, że jak my mówimy w ogóle o okresie dorastania, to też takim bardzo istotnym wątkiem, no niezależnie od tego, niezależnie właściwie od o jakiej grupie migrantów mówimy, czy my sobie mówimy o Polakach mieszkających za granicą, czy osobach pochodzenia ukraińskiego, które teraz też, no, jak wiemy, grupa w Polsce tych osób też jest dość duża, też dzieci nastolatków, tak? No to okres adolescencji to jest taki wiek, kiedy właściwie najważniejszym zadaniem okresu dorastania jest formowanie tożsamości.
1: No właśnie, pani doktor, i teraz jest pytanie, czy ci młodzi ludzie, którzy się urodzili w Hiszpanii, rodzice są obydwoje rodziców to są Polacy, czy u nich występuje coś, co się nazywa u nas, chociaż to jest wymieniane przez wszystkie przypadki, w pewien sposób się dewaluuje, coś, co się nazywa patriotyzm, przywiązanie do polskich tradycji, poczucie wielkości Polski i tak dalej. To się zdewaluowało, bo dlatego, że no, czynniki polityczne, pewne rzeczy, które się dzieją w Polsce. A tacy młodzi ludzie oddaleni zupełnie od tego bieżącej tej narracji politycznej polskiej i w ogóle od kultury polskiej, no w pewien sposób oddaleni. Czy oni to czują?
0: To jest pewnie, to zależy, jakby odpowiedział psycholog. To zależy, ale myślę, że tutaj jakby trudno generalizować, natomiast rodziny, z którymi ja miałam okazję rozmawiać, no, przyjmowały właśnie różne takie strategie, jednak wiele z nich no, starały się jakoś tradycje polskie utrzymywać, choćby właśnie poprzez uczestnictwo w tych zajęciach w polskiej szkole i tutaj, nie wiem, w tych szkołach obchodzi się takie różne święta, a między innymi na przykład, nie wiem, Tłusty Czwartek, czy tego typu jakieś takie polskie kalendarzowe obchody. No ale poza tym też, no właśnie, utrzymywanie kontaktu z rodziną. Teraz też jest to prostsze niż tamte 50 czy 100 lat temu, ponieważ mamy dostęp do, no właśnie, możemy do siebie zadzwonić, możemy się nawet zobaczyć, więc tutaj ten kontakt z tą babcią czy z dziadkiem jest ułatwiony.
1: No, możemy do siebie przyjechać, bo Europa zdecydowanie się zmniejszyła przez to, że właściwie jesteśmy członkami Unii Europejskiej, możemy pojechać wszędzie, o każdej porze dnia i nocy. I nie, no, nie jest to daleko, no to jest 2000 kilometrów, ale można.
0: Dokładnie. Więc jest to tak naprawdę osiągalne.

0: tak? I w ogóle to, co badania mówią, to, że to utrzymywanie tej kultury pochodzenia rodziców, nawet jeśli dzieci się urodziły za granicą, jest tak naprawdę po pierwsze ważne dla tego procesu kształtowania się tożsamości, bo dziecko sobie zadaje to pytanie, kim ja jestem, jakie są moje korzenie, co mnie definiuje, jakimi ja się chcę kierować wartościami i jeżeli dziecko ma znajomość tych wartości, może sobie wybrać tak naprawdę te, które są bliższe kulturze hiszpańskiej, te, które są bliższe kulturze polskiej. Może sobie to jakoś pomieszać, połączyć i siebie jakoś zdefiniować poprzez to. Natomiast no, sytuacja trudniejsza właśnie jest wtedy, kiedy rodzina w jakiś sposób, może z różnych powodów, się odcina od tej kultury pochodzenia. I właśnie dziecko w tym okresie dorastania nagle uświadamia sobie, że jest pewien kawałek, który tak naprawdę jest mu nieznajomy, tak? Który musi wyeksplorować, który jest jakoś tak nieznany. I to jest jedna sytuacja, bo tak też się zdarza. Natomiast no, druga sytuacja jest taka, kiedy właśnie rodzice starają się nadmiernie zachęcać do utrzymywania tych elementów kultury polskiej, takich też znanych im z ich okresu dorastania. A wiadomo, czasy się zmieniły, sytuacja się zmieniła. No i wtedy to może wzmacniać takie konflikty międzypokoleniowe, tak? Kiedy właśnie rodzice będą trochę zbytnio naciskać, nie dawać przestrzeni na to, żeby też no ten nastolatek jakoś tą swoją autonomię budował, też właśnie poprzez definiowanie siebie jako nie tylko Polaka, ale też nie wiem, Hiszpana, Norwega, w zależności od tego, gdzie ten nastolatek dorasta.
1: I już na koniec, bo czas upływa nieubłaganie. Proszę mi powiedzieć, pani zdaniem, z obserwacji, z rozmów z tymi młodymi ludźmi i rodzicami, czy ta tradycja polska utrzyma się, czy to pokolenie młodych urodzonych w Hiszpanii, pochodzenia polskiego, no Hiszpanów tak naprawdę, w pewnym momencie no, odetnie się od tej kultury polskiej, od związku z Polską, no i zostaną no, obywatelami Europy.
0: Myślę, że może być i tak, i tak. Znaczy, że mogą być obywatelami Europy, ale że też jednocześnie mogą gdzieś ten element Polski w sobie zachować. I myślę, że jest wiele rodzin, które może nie doprowadzą do tego, tak, ale że też jest wiele rodzin i wielu nastolatków, którzy tak naprawdę do tego dążą, bo właśnie jest to jakiś tam element, który na tym etapie procesu tworzenia się tożsamości czy rozwijania się tożsamości właśnie wraca, tak jak mówiłam. Nie nawet jak rodzina gdzieś tam się odcina, to później ten nastolatek, niektórzy nastolatkowie rzeczywiście sobie zadają pytanie, kim
1: Skąd
0: ja właściwie
1: jestem? Skąd
0: jestem?
1: jestem, tak?
0: Tak, skąd ja jestem, tak? I właśnie choćby to uczestnictwo w tych szkołach polonijnych, myślę, że jest takim, chociaż na jakimś kawałku etapu edukacji, to nie musi być przez cały etap edukacji, jest takim, myślę, elementem wspierającym rozwój tej takiej tożsamości hybrydowej. I też badania pokazują, że właściwie utrzymywanie tej kultury pochodzenia ma pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne. Więc ja bym do tego zachęcała je z mojej strony i zachęcałabym też środowiska przyjmujące. Hiszpanów to tam może nie mam tutaj takiej mocy, ale myślę
1: Pani
0: sobie też
1: doktor,
0: o.
1: musimy kończyć.
0: Musimy
1: Bardzo tak,
0: kończyć.
1: bardzo
0: Dobrze.
1: mi przykro.
0: No.
1: Doktor Paulina
0: Jasne.
1: Szydłowska-Klakla, psycholożka, Uniwersytet SWPS. Dziękuję za rozmowę.
2: Pomówmy o tym. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. Od 2 lat mamy w Warszawie strefę czystego transportu, czyli taki wydzielony obszar, po którym mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin. Oczywiście, jak to przy wprowadzaniu czegoś nowego, zawsze było dużo krzyku, dużo

0: hałasu. Pytanie, czy to był hałas o coś, czy o nic, czy jakieś efekty już mamy. O tym dzisiaj porozmawiamy, a w studiu Nina Józefina Bąk, dyrektorka Clean City z Polska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani na pewno była osobą, która mówiła tak dla strefy czystego transportu i czy po tych dwóch latach nadal to tak jest podtrzymane? Czyli to miało sens.
1: Tak, byłam jedną z osób, które mówiły tak, no bo strefa ma rozwiązać konkretny problem. Mianowicie w polskich miastach, w tym Warszawie, mamy problem z zanieczyszczeniami tak zwanymi komunikacyjnymi, ze spalinami. I mamy taki, jest taki gaz, który jest najbardziej takim emblematycznym, to jest tam dwutlenek azotu, który jest bardzo dobrze zbadany i pokazuje, jak bardzo negatywnie wpływa na zdrowie, zwłaszcza dzieci, seniorów, osób z astmą, jak się przyczynia do wielu chorób. No i ponieważ w Warszawie mamy zbyt wysokie stężenie, no to wprowadzono SCT jako narzędzie, które ma właśnie zwalczyć, obniżyć ten poziom, który jest po prostu dla nas szkodliwy. Więc co do zasady, tak, byłam za tym i nadal jestem za takimi rozwiązaniami, które po prostu nie tylko poprawiają jakość naszego powietrza, tylko po prostu poprawiają nasze zdrowie. I teraz co do pytania, czy to ma sens?
0: No czy to zdało egzamin też?
1: Więc minęły 2 lata. Pierwszy etap, teraz jesteśmy w drugim etapie. Strefa w Warszawie jest prowadzona etapami. To oznacza, że najpierw obejmuje zupełnie najstarsze auta. Tam pierwsze ograniczenia były dla aut benzynowych, które tam miały 29 lat i więcej, i dla samochodów z silnikiem diesla, które miały więcej niż 19 lat, więc to są ograniczenia dla naprawdę bardzo starych aut. W dodatku jeszcze przez pierwsze 4 lata działania strefy mieszkańcy Warszawy są w ogóle z niej zwolnieni. Co to oznacza? To znaczy, że na początku rzeczywiście ten rygor strefy, czy ograniczenia strefy objęły bardzo małą ilość pojazdów. Więc jakby no to jest stopniowe, nie ma co oczekiwać cudów po takich pierwszych etapach. Ich głównym celem jest, przy tych dwóch pierwszych etapach jest komunikacja, informowanie o kolejnych etapach i o kolejnych ograniczeniach. I to wydaje się, że działa. I teraz dlaczego myślę, że to działa? Są pewne przesłanki, które pozwalają tak twierdzić. Mianowicie z danych, które dostaliśmy z Biura Ochrony Powietrza, a to są dane zbierane przez GIOŚ, pokazują, że w strefie stężenie tych właśnie tego dwutlenku azotu, o którym wspominałam, jest dużo niższe niż poza strefą. Czyli przez tam akurat lata 2023-2025 spadło stężenie tego trującego gazu. Więc można
0: czyli
1: wysadzić.
0: Jest efekt.
1: Jest różnica, 18% w strefie spadło, a poza strefą 5%. Natomiast, no czyli całkiem sporo. Natomiast ważna rzecz. No to są dane ze stacji, które mierzą to zanieczyszczenie komunikacyjne. Natomiast to jest przesłanka, która pozwala twierdzić, że to jest poprawa, natomiast to jeszcze nie jest dowód, bo dowód będziemy mieli wtedy, kiedy miasto wykona badania i pokaże, jak tak naprawdę spadły emisje w ruchu w stosunku do tych, co było przed wprowadzeniem strefy. Więc trochę tak wydaje się, że to jest to, ale nie mamy pewności, dlatego że na jakość powietrza w strefie działa również
0: pogoda.
1: Pogoda, tak. Mogą remonty, bo natężenie ruchu spada. Natomiast jest jedna rzecz, która sugeruje, że strefa działa. I to niestety nie jest coś, co dostajemy informacji prosto z miasta, tylko coś, co trochę wyszukaliśmy na podstawie różnych danych, mamy te informacje. Mianowicie przed wprowadzeniem strefy aut, które się po niej poruszają i nie spełniają obecnych jej wymogów, było 12%, teraz to jest 6-7%, coś takiego. I również patrząc na inne dane, jak wyglądała flota pojazdów poruszających się po mieście z przedprowadzeniem strefy i teraz, wygląda na to, że warszawiacy szybciej wymieniają samochody, niż by to było, gdyby strefa nie była ogłoszona.
0: Czyli zmusiliśmy mieszkańców do zmiany auta.
1: Prawdopodobnie jest tak, że zamiast kupić, powiedzmy, nie wiem, 18-letni samochód, na przykład diesla, ktoś twierdzi, że kupi 20-letni benzynowy, tak? Więc to mogą być takie decyzje. To nie jest, to żeby było też jasne, to nie musi być wcale
0: zmiana. Żadnowka sztukę z salonu.
1: Nie, bo to są takie mity, że to się ludzi zachęca do tego, że tylko nowe i napędza się ten przemysł motoryzacyjny. Nie, no bo jeśli mówimy, że powiedzmy od 2028 roku ograniczenia będą wjazdów dla aut, które są diesel 16 lat i więcej mają, no to można kupić 20-letnie samochód benzynowy, tak? Więc jakby dane wskazują na to, że jednak ogłoszenie SCT już zadziałało jako taki katalizator zmian, czyli bardzo dobrze. Tak właściwie to powinno działać. Dajemy warszawiacy dostali czas.
0: Czas, no właśnie, to nie są takie spektakularne efekty czystego powietrza nagle, tylko ten czas, tak. Który po prostu, no jak to czas musi trwać.
1: Widzimy, co się stało w Krakowie, kiedy tego czasu nie było. I nagle dużym ograniczeniem, właśnie tam opłatami, zostali objęci no, mieszkańcy spoza Krakowa, którzy przyjeżdżali. No i to jest bunt, no bo jakby trochę za szybko, za mało informacji. No i tutaj właśnie Rada Warszawy, podejmując uchwałę pod koniec 2023 roku, zdecydowała się na ten czas. No i to jest, wydaje się, dobra decyzja. Natomiast od 2028 rzeczywiście

0: ograniczenia wjazdu do strefy. Mówię ograniczenia, bo i tak każdy pojazd może jechać 4 dni w roku, pojawić się w strefie na tak zwane emergency. Będą obejmować też warszawiaków i ja dlatego tutaj z panią rozmawiam i też w innych audycjach się udzielałam, żeby przypominać, żeby mówić o tym, bo...
1: Bo zapomnieliśmy, bo przycichł temat.
0: No trochę przycichł temat.
1: Trochę nie zwracamy na to uwagi i od razu zapytam, bo rzeczywiście, no nie mam najmłodszego auta. Mhm. Jeszcze spełnia te normy. Mhm. Jak będą podniesione, ja tak to może być kłopot, ale ja nie zaobserwowałam, żeby ktoś coś gdzieś zwracał uwagę na te samochody wjeżdżające, więc to, że jest tylko znak, strefa czystego transportu, widzę go jako znak drogowy, ale żadnych kontroli konsekwencji, więc pytanie, na ile to jest tylko taki straszak na nas?
0: Dotknęła pani dobrego tematu, bo informowanie może przebiegać dwie strony. To są kampanie informacyjne. Ona była na początku wprowadzenia strefy, były takie plakaty, w mieście miasto trochę komunikowało, ale później ucichło, no bo temat trudny politycznie. No i teraz kwestia kontroli. No nie jestem jakąś po prostu wielką zwolenniczką karania dla karania, ale jeśli wprowadzamy jakieś narzędzie, to żeby ono działało, wiadomo, musi być kontrolowany. No i teraz...
1: Tak mamy we krwi, że jak jest jakieś zasady są, to trzeba je trochę łamać, albo naginać, albo zawsze się zastanawiamy, dlaczego ktoś to wprowadził i nam czegoś zakazuje.
0: No jesteśmy przedsiębiorczy, tak to nazwijmy.
1: Polak potrafi.
0: Tak nas historia przygotowała do takiego działania. Dobrze, no więc są kontrole, rzeczywiście Straż Miejska przeprowadza kontrole, ale to nie są kontrole, uważam, na tyle efektywne, na tyle częste, żeby przyniosły ten efekt też informacyjny. Rzeczywiście tam na briefingu prasowym, który zrobiliśmy wraz ze Strażą Miejską, dowiedzieliśmy się, że 50 mandatów zostało wręczonych, tam ponad chyba około 100 postępowań jest sądowych rozpoczętych, wszczętych, gdzie osoby odmówiły przyjęcia mandatu. Natomiast problem polega na tym, że te kontrole to polegają na tym, że musi wjechać patrol, ustawić się w konkretnym miejscu, postawić taką kamerę, która tam szczytuje z tablic rejestracyjnych, czy pojazd się kwalifikuje do strefy, czy nie. Później jak zatrzymam, to jeszcze musi sprawdzić, czy to jest mieszkańca, czy nie mieszkańca. Natomiast już Warszawa, i to testuje, bo myśmy o to się ubiegali, testuje i ma działający system, który mógłby umożliwić szczytywanie tych tablic rejestracyjnych przy użyciu kamer, które są sterujących ruchem. Również osoby, które na przykład kupują w strefie płatnego parkowania bilecik i wpisują swój numer rejestracyjny, też można by było stwierdzić, czy
1: zintegrowane śledzenie.
0: Tak, dałoby się, znaczy śledzenie, dałoby się na tej podstawie, znaczy miasto wie, ile samochodów jest w strefie, które nie spełnia wymogów, ma takie dane. Pytanie jest, dlaczego nie robi tej kontroli bardziej automatycznej, bo nic nie działa bardziej, niż jak ktoś powie, a dostałem mandat, tak? Więc my rzeczywiście myślimy, że te kontrole też są istotne, no bo jak widzimy z jednej strony, ludzie zmieniają już samochody, przygotowują się, więc część ludzi się dostosowuje. Ale jeśli jest część osób, które się nie dostosowuje, to się robi tak nie fair, no nie? I teraz, czy chcemy ciągnąć w górę, to znaczy promować zachowania zgodne z prawem, służące dobru wspólnemu, dobremu powietrzu, tak? Naszemu zdrowiu, czy no takie unikanie, kombinatorstwo, no więc...
1: Tak, no bo to nie jest jednak przepis tylko dla zasady, tylko po coś.
0: No nie, i to jest właśnie największy chyba problem w tym, że dużo się mówi właśnie przede wszystkim o zakazach i jest to duża taka narracja, tak, że to zamach na wolność kierowców, ale clue jest takie, znaczy clue jest na pewno takie, w dużych miastach, zwłaszcza przy gęstszej zabudowie, przy
1: mniejszej ilości zieleni,
0: ale też przede wszystkim przy najbardziej ruchliwych ulicach ludzie też mieszkają. I często nie mają się gdzie przeprowadzić. Ludzie też przebywają na przystankach, w takich bardzo, no niepodległości, z takim dobrym przykładem.
1: Czyli tuż koło radia.
0: No też, tak. I tam jeszcze dalej do dworca, tak. Ja na tych przystankach bardzo nie lubię być, jak jest duży ruch samochodowy, no bo ja się po prostu tam duszę, tak. Osoby przechodzą często, czy regularnie się pojawiają na ruchliwych ulicach. I zwłaszcza dzieci, czy seniorzy, czy osoby z astmą są naprawdę narażone na te negatywne skutki. W sensie to, że my, to, że dzieci w tym sezonie jesiennym się trochę nauczyliśmy, że chodzą do lekarza, że mają problem, że są chore, tak? No i ta choroba, jak już wcześniej przy smogu się dowiadywaliśmy, że no tak, to, ten zapach to nie jest tylko zapach zimy, tylko zapach smogu, tak samo jest trochę ze spalinami, to znaczy, że one rzeczywiście nas wpływają bardzo negatywnie i to się naprawdę przekłada, trudno to sobie wyobrazić, na ilość wizyt u lekarza, na ilość zwolnień, leków wydanych, więc to jest naprawdę walka o zdrowie. Ja bym bardzo chciała, żeby ta strefa była widziana jako strefa jednak ochrony zdrowia i jest jednym z wielu działań, które miasto podejmuje, natomiast to takie się zrobiło tak emblematyczne, symboliczne, że sprzeciwko i że zakaz i że źle.
1: Wspominamy o tym, że ta strefa jest wprowadzana stopniowo, tak. Czyli te auta, czy rozszerzenie strefy, co jest stopniowe?
0: Mhm. Tak, więc rozmiar strefy się nie zmienia, to jest 7% miasta, centralne dzielnice. I co się zmienia? No to powiem, to jest kilka etapów. Zmienia się na początku przez dwa pierwsze etapy, tak zwane normy emisji, czyli jakie auta mają ograniczenia.

0: nie? Więc teraz jest od 2026 drugi etap, czyli teraz do strefy mają ograniczone wjazdy samochody, które są starsze niż 28-benzynowe i 18-letnie diesle. Bo jakoś tak może się rok pomyliłam, wiadomo, czy w drugą stronę.
1: No 28 lat na samochód to rzeczywiście zacny wiek.
0: To w Obywatelu można sobie sprawdzić, jak wpisując jaką, to są też normy euro, ale też na stronie można sprawdzić, w Google sobie wpisać, czy auto się kwalifikuje, czy nie. I do 2028 roku są zwolnieni mieszkańcy Warszawy i firmy tu zarejestrowane oraz są zwolnieni seniorzy, którzy ukończyli 70 lat i osoby z
1: niepełnosprawnością.
0: Tak.
1: Czy dużo wyjątków, dużo wykluczeń, ile tak naprawdę realnie tych samochodów wjeżdża, które chcielibyśmy wycofać?
0: Znaczy na razie,
1: skoro
0: na
1: mieszkaniec
0: razie...
1: może, starsza osoba może, tak, a 4 razy każdy może, tak. Więc ile jest takich przyjezdnych, którzy rzeczywiście wjeżdżają i zatruwają to powietrze?
0: Już mówię, na tym etapie samochody, które, czyli na tym drugim etapie, samochody, które jakby poruszają się i nie spełniają wymogów, w ruchu to jest około 7%, ale z nich połowa to jest około samochody mieszkańców, czyli 3,5% samochodów na razie, jak te wymogi
1: O tym rozmawiamy, o tej całej wymogach dla tych 3%,
0: tak.
1: 3,5%.
0: Od 2028 to już będzie większa liczba, bo właśnie auta warszawiaków też będą. No i jest właśnie też argument z automatyczną kontrolą taki, że w tym momencie, no to jeszcze każdy może sobie wjechać 1, 2, 3, 4 razy, to jest trudne do kontroli. Nie mamy właśnie automatycznej kontroli, no nie? No bo jakby starsza miejska musi zatrzymać, dopiero za 5 razem może dać mandat. To...
1: A 4 razy powinna pouczyć, tak, o ile w ogóle tak. Nas wtedy no, skontrolują, złapią, zobaczą.
0: Tak. No więc to pokazuje, że jeszcze ten system naprawdę wymaga szczelności i oczywiście, że jest pole do oszukiwania. Tak, tylko no co my oszukujemy? No, bardzo mi się podobało to stwierdzenie, ostatnio gdzieś słyszałam, że no powietrze ani nie jest prawicowe, ani lewicowe. Wszyscy nim oddychamy. Ostatecznie no to jest jednak kwestia naszego zdrowia.
1: No, nie ma granic, jeśli chodzi o powietrze, że z lewej strony Wisły albo z prawej strony Wisły, czy politycznie lewa, prawa strona,
0: to nie ma
1: granic, chociaż pewnie z lewej strony jest centrum miasta, więc jest trochę gorsze powietrze.
0: Można sobie,
1: i to tam jest ta strefa.
0: Można się zamknąć w domu i włączyć sobie oczyszczacz powietrza, tak? No ale to jest jednak jakiś rodzaj więzienia. Jeśli możemy wyjść i po prostu oddychać dobrym powietrzem. I też proszę zwrócić uwagę, że teraz, akurat teraz mamy chłodne dnie, ale jak jest upał, to ten smog komunikacyjny jest szczególnie niebezpieczny. To jest tak zwany smog Los Angeles, tak się nazywa. To jest tak zwany smog fotochemiczny. Jak się właśnie te promienie ultrafioletowe łączą właśnie z tlenkami azotu, to jest również bardzo niebezpieczny. Ja pamiętam taki wrzesień chyba z 2 lata temu, gdzie właśnie nie było wiatru, było bardzo gorąco i było mnóstwo spalin i taki nieżyt nosa, ból, szczepanie w oczach. To jest właśnie to. I to jest wyczuwalne.
1: Skoro mówimy o tym, że tak naprawdę na ten moment, ponieważ ta strefa jest wprowadzana powoli, z dużą możliwością wyjątków, uzasadnień i to się będzie dopiero rozwijało, ale już jakaś poprawa powietrza jest,
0: tak.
1: Niewielka, ale jednak, czyli coś takiego wydarzyło, że tego jest, że jest ta poprawa, skoro tak naprawdę niewiele tych samochodów, te 3%, 3,5% to były te, które psuły tak bardzo to powietrze?
0: No więc teraz, tak jak powiedziałam wcześniej, jest ileś czynników, które wpływa na poprawę powietrza, ale jeśli chodzi o efekty strefy, no to jest ta wymiana floty. 2 razy szybciej jest flota wymieniana, niż gdyby nie było strefy. To znaczy, że trochę jakby sami warszawiacy zaczęli to robić. Naukowo i rzetelnie to bym nie była w stanie powiedzieć, że to na pewno strefa. Te dane musimy mieć od miasta, my też występujemy od nie, bo ja uważam, że należy tą strefę tak traktować jak takie narzędzie po prostu zdrowia publicznego. Powinno być monitorowane, transparentne i powinniśmy mieć te dane. I wydaje mi się, że jestem osobą, która najwięcej mówi w strefie czystego transportu, a nie bardzo ratusz. To też trochę pokazuje, że tak jakby no miasto nie chce mówić o tym narzędziu, pewnie dlatego, że się boi po tym, co było w Warszawie, a ja uważam, że kurczę, no jakby mówić o tym, po co to jest przypominać, jakie tu mamy, bo jest naprawdę te tlenki azotu są świetnie przebadanym gazem na całym świecie, jeśli chodzi o szkodliwość dla zdrowia. Można o tym tak mówić z perspektywy korzyści. I tego mi brakuje właśnie, więc ja myślę, że ta strefa po pierwsze jest potrzebna, po drugie kierunek jest obiecujący, natomiast to są pierwsze kroczki.
1: Ratusz mówi też o tym, że więcej zieleni jest w centrum miasta. No mamy przykład ostatnio okolice centrum, kiedy to tunel pod Marszałkowską został zasypany, przybyło tam dużo zieleni, parkingów podziemnych w Warszawie również dużo. Jeszcze nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni i wszyscy narzekają, że nie ma gdzie zaparkować w Warszawie, więc może to też jest efekt, ta poprawa powietrza, tego, że przesiedliśmy się trochę w komunikację miejską, że te samochody pozostały w domu, bo nie wiemy, gdzie są te parkingi, bo nie chce nam się szukać miejsca i po prostu przesiadamy się na komunikację miejską, co w kontekście dbania o powietrze też jest dobrym rozwiązaniem.
0: Znaczy dobrze pani myśli, oczywiście, to by było dobre.

0: Równanie, tylko że mamy w tym roku wyszło warszawskie badanie ruchu, które pokazuje, że jeśli chodzi o ruch w centrum, to ruch samochodowy, on się niewiele zmienił. Troszkę spadł, niewiele. Komunikacja publiczna jest na tym samym poziomie, natomiast poza centrum, ale tuż poza strefą, akurat ruch samochodowy wzrósł, a komunikacja miejska udział w niej spadł, dlatego że po prostu tam nie ma tak dobrej jakości i wiele dzielnic po prostu nie ma dostępu do dobrego, sprawnego transportu. Więc tutaj wcale takiej wielkiej zmiany w Śródmieściu, która właściwie to ta strefa, można powiedzieć, że jest prawie że tożsama ze Śródmieściem, trochę jest szersza, tak? Nie ma, więc wydaje się, że jednak... Być może pogoda, być może remonty, no i na pewno ta wymiana floty. Na początku, kiedy strefa była ogłoszona, ludzie zaczęli się zmieniać, a później jak się pojawiły te informacje, że...
1: I tak wiada, i tak nikt nie ma mandatów, nie daje.
0: Więc nie wiem, jaka jest dynamika, tak? Więc dobrze było po pierwsze przypomnieć o tym, uszczelnić te kontrole, no bo po prostu strefa bez kontroli to jest jak ograniczenie prędkości bez fotoradarów. Powiedzmy sobie szczerze, no jeśli strażnicy muszą stać na tym patrolu, to też tracą czas i my tracimy też pieniądze. Mamy XXI wiek, można to zrobić automatycznie. Więc wydaje mi się, że tutaj jest więcej do zrobienia. No i tak.
1: A skoro mówimy o tym, że Polacy nie lubią zakazów, jak nam się czegoś zabrania, no to od razu jest bunt, więc może spróbujmy to od drugiej strony pokazać, czyli jakie są korzyści z tej strefy. No to może są jakieś przykłady z Europy, z innych miast, kiedy rzeczywiście to było wprowadzane wolno czy szybko, ale przyniosło w końcu efekt.
0: No ja myślę, że to nikt za bardzo nie lubi zakazów. To ja bym sobie nie powiedziała, że tam Polacy bardziej to chyba...
1: No więc mówmy o tym, jaka jest zaleta, co się może wydarzyć pozytywnego.
0: No bo zwykle jest tak, że zaczyna się od pewnej sytuacji, która jest zła i najpierw się, i to w wielu europejskich miastach było przebadane na różne sposoby, dlatego że tam też w ogóle więcej było diesli. Oni mieli mniejszy problem, jeśli chodzi o spalanie węgla, czy mieli więcej już, mniej mieli smogu takiego, tak zwanej niskiej emisji z domów, więcej właśnie samochodów z silnikiem diesla. No więc mamy badania, które pokazują, jak szkodliwe skutki zdrowotne ma właśnie mieszkanie w okolicy ruchliwych ulic. I to jest jasne. I tam, gdzie ograniczono wjazd aut, no to mamy po prostu spadek z tych stężeń. I to się po prostu raczej tak liczy, że ile dzięki temu można zaoszczędzić dni na zwolnieniu. I to się mówi o... Były duże wyliczenia w Londynie, oni tak trochę jak Amerykanie wszystko liczą. Ile tam miliardów, tam akurat funtów zysku dla miast, tak? U nas też są raczej liczenia takie, ile tracimy przez to, że chodzimy na te zwolnienia, że kupujemy te leki. Więc w tą stronę, więc po prostu zyskiem jest to, że tego nie mamy, tak? Więc to trudniej jest w taki sposób powiedzieć.
1: No bo trudniej też jakby ocenić, że choruję ze względu na to, że mam złe powietrze.
0: Tak, tak.
1: A może nie założyłam skarpetek, przeziębiłam się, wyszłam z mokrą głową, ktoś na mnie kichnął i tak dalej.
0: Tak, no bo to nie
1: też często są choroby właśnie jakieś takie, może nie koniecznie te najgorsze, one też, ale oczywiście, ale że właśnie nie łączymy tego ze złą jakością powietrza.
0: No, albo proszę zobaczyć, jak nie mówimy tak wprost na początku, okej, jest więcej zieleni, no to okej, widzimy, co się zmieniło, może czego nam zabrakło, a dopiero po jakimś czasie zobaczymy, okej, jeśli mamy dużo zieleni, mamy fajne parki, to nie musimy wyjeżdżać na weekend z miasta, tak? Możemy tutaj sobie spędzić czas, jest przyjemniej, spokojniej. To są takie rzeczy, które nie są tak bardzo szybko, nie widzimy tych efektów szybko, tak? To jest na długie lata rozłożony efekt, dlatego jest tak dużo trudniejszy do komunikacji.
1: Bo nie ma spektakularnych efektów
0: no
1: na już, tak jak na przykład z systemem kaucyjnym, któremu tak. Też się opieraliśmy, a teraz widać, jaki jest efekt, czystsze parki, ile tych butelek wraca do systemu.
0: No właśnie, gdybyśmy mogli tak to wycenić i tak naprawdę pokazać, ile nas kosztują spaliny,
1: to by było
0: łatwiejsze, jeśli gdybyśmy mogli na tym zarobić. Oczywiście, że byłoby łatwiejsze do przyjęcia. No niestety to jest dlatego trudniejsza polityka, trudniejsze rozwiązanie do komunikowania, no ale no, warto o tym mówić, no, nie wszystko jest łatwe.
1: Nina Józefina Bąk, dyrektorka Clean Cities Polska, była dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: A Państwa zapraszam na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.

0: Mecz, ale ty jesteś ogólnie Hiszpania, gdzie bardzo dobre obrona miło. Bo mieliśmy 8 mecz, 7 mecz i tylko jeden gol. 2-0 i zobaczymy, gdzie Anglia czy Argentina. Ja wolę Anglia.
1: Argentina, zawsze. Bo są łaciński jak my. Anglia ma też super drużynę, ale zawsze mamy ten sentyment z innej drużyny, które rozmawiają tak samo dzięki niż my.
2: Dziś o 21:00 o finał powalczą drużyny Argentyny i Anglii. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed nawałnicami mieszkańców 7 województw południowej i centralnej Polski. Burzom w tych regionach mogą towarzyszyć silny wiatr i intensywne opady deszczu, mówi Polskiemu Radiu rzecznik prasowy RCB Piotr Błaszczyk.
3: Wysłaliśmy ostrzeżenie na teren łącznie 7 województw, całego świętokrzyskiego i opolskiego, a także częściowo wielkopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, mazowieckiego i łódzkiego. Tamta sytuacja według prognoz IMGW może być najtrudniejsza.
2: W Jeleniej Górze woda zalała 4 oddziały szpitala. Kanalizacja nie była w stanie odprowadzić tak dużej ilości opadów, mówi dyrektor Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej Rafał Dyjur.
4: Między innymi położnictwo, jomu, chirurgii, pomieszczeń sterylizatory oraz ortopedii. Natomiast na ten moment sytuacja została opanowana, woda została usunięta, trwają prace porządkowe. Kwestia dotyczy w zasadzie tylko jomu, gdzie tutaj musimy zabezpieczyć miejsca dla pacjentów, ale wszystkie niezbędne zgłoszenia zostały już wysłane. Życie i zdrowie pacjentów nie jest zagrożone.
2: Najbardziej ucierpiała aparatura medyczna, dlatego część pacjentów przeniesiono na inne oddziały. Dziś rozpocznie się szacowanie strat. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 6 rano. Prokurator generalny Waldemar Żurek wysłał do amerykańskiego urzędu celno-imigracyjnego pismo w sprawie Zbigniewa Ziobry. Za kilka dni ma też przesłać do USA wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości.
5: Minister Sprawiedliwości napisał: zwróciłem się do pełniącego obowiązki dyrektora agencji ICE Davida J. Venturelli z wnioskiem o udzielenie informacji, na jakiej podstawie prawnej Zbigniew Ziobro przebywa w USA. Bardzo nas to ciekawi, napisał w mediach społecznościowych minister Waldemar Żurek. Przypomniał, że polskie władze unieważniły zwykły paszport, ale także dyplomatyczny politykowi PiS. Również Węgry cofnęły mu status uchodźcy nadany wcześniej przez rząd Viktora Orbana. Nie jest także ważny paszport genewski. To zawiera pismo do Amerykanów, mówił dziennikarzom minister.
6: To pismo do tej instytucji i będziemy czekać na to, jaki będzie odzew ze strony amerykańskiej.
5: Jest gotowy także wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych do Polski. Zostanie wysłany do końca tygodnia. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: Polska stawia warunki Ukrainie w negocjacjach z Unią Europejską. Wołyń ważnym elementem rokowań członkowskich, mówił o tym w Brukseli wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. Ukraina otworzyła drugi obszar negocjacyjny dotyczący spraw zagranicznych. Polska zapowiada obronę interesów podczas rokowań.
7: Negocjacje to nie tylko formalne wymogi, ale i europejskie wartości, podkreślał wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki.
8: Częścią europejskich wartości jest też praworządność, próba budowania zgody, to tak już szerzej o ostatnich wydarzeniach. Cieszę się, że to też pada wyraźnie i pada nie tylko z naszych ust.
7: Z moich informacji wynika, że kilka krajów Europy Zachodniej, w tym Niemcy, przekazało władzom w Kijowie, że bez rozwiązania kwestii historycznych z Polską Ukraina nie wejdzie do Unii. A jeśli chodzi o same negocjacje członkowskie, to Polska będzie się domagać okresów przejściowych.
8: Mamy te sektory, które są uznawane za najbardziej wrażliwe, gdzie musimy dbać o nasz interes i będziemy to robić.
7: Najbardziej wrażliwe sektory dla Polski w kontekście rozmów akcesyjnych z Ukrainą to rolnictwo i transport. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
2: Ostrzeżenia dla południa i centrum kraju przed burzami z intensywnymi opadami deszczu. Lokalnie może spaść do 80 litrów wody na metr kwadratowy. Ostrzeżenia obowiązują do rana. Na północy oraz południowym wschodzie w nocy mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. W dzień na termometrach od 24 stopni na zachodzie i południowym zachodzie do 29 w centrum i na wschodzie.
9: Noc w Polskim Radiu 24.

0: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Profesor Danuta Plecka, politolożka, Uniwersytet Gdański. Dzień dobry, pani profesor.
2: Dzień dobry.
1: Chciałabym zacząć naszą rozmowę od tego, co dosłownie kilka chwil temu powiedział premier Donald Tusk a propos rozliczeń. Nie wiem, czy pani się spodziewała takich słów i takiej deklaracji pana premiera. Za chwilę się do niej odniesiemy. Przypomnijmy, co powiedział.
3: Minister Wrzołek jest naprawdę zdeterminowany, znacie go. Znaczy, to jest też w jakimś sensie ofiarą, podobnie zresztą jak jego poprzednik, minister Bodnar, tego, że nie jesteśmy w związku z prezydentami Dudą i Nawrockim, nie jesteśmy w stanie realnie przebudować prokuratury. I to tak, ja wiem, że tak jest. Te kluczowe zmiany w prokuraturze wymagałyby tak czy inaczej zgody prezydenta, zgodnie z ustawą pisowską, moim zdaniem niekonstytucyjną, ale tak sobie wymyślili i ta ustawa jest, dzisiaj obowiązuje. Więc czasami tak, mam wrażenie, że minister Żurek ma dużo więcej ochoty niż możliwości i ma trochę skrępowane ręce. Taka jest prawda. Przepraszam, powinienem może mieć więcej wyobraźni. Wtedy, kiedy zapowiadałem szybkie rozliczenia, nie przewidziałem, że to będzie tak trudne w związku z sytuacją między innymi w prokuraturze.
1: Powinienem mieć więcej wyobraźni, kiedy proponowałem czy obiecywałem szybkie rozliczenia. Cóż to, pani profesor, za deklaracja, właściwie przeprosiny?
2: No to są przeprosiny za, jak to w koalicji jest takie powiedzenie, dowieziemy albo nie dowieziemy. Za właśnie niedowożone obietnice. Nie sądzę, że pan premier nie wiedział o zabetonowaniu ustawowym takim, o zabetonowaniu prokuratury ustawą, która została stworzona w okresie rządów Zjednoczonej Prawicy czy Prawa i Sprawiedliwości. No i chyba powinniśmy jako obywatele się cieszyć, że wreszcie to zauważył.
1: W porę czy za późno?
2: Zdecydowanie za późno, dlatego że ta komunikacja polityczna ze społeczeństwem, którą próbuje jak gdyby selfować koalicja rządząca, ona nie trafia do opinii publicznej, ona jest cały czas kulawa. No, trzeba zauważyć, że koalicja rządząca i koalicja obywatelska jako największe ugrupowanie w tej koalicji ma duży problem z komunikowaniem społeczeństwu pewnych decyzji. Ja mam takie wrażenie graniczące z pewnością, że jest reaktywna w komunikowaniu i reaguje dopiero na pewne sytuacje kryzysowe. Obawiam się też, że znaczna część opinii publicznej już zapomniała, o co chodzi w tej sprawie związanej z Ziobrą i Romanowskim i wiedzą tylko tyle albo orientują się tylko na tyle, że panowie dość skutecznie unikają spotkania z wymiarem sprawiedliwości w Polsce.
1: No tak, bo Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek o europejski nakaz aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Kto wie, czy to nie utrudni ścigania byłego ministra, który ma 26 zarzutów postawionych przez prokuraturę. Pan minister Waldemar Żurek zapowiada, że po tym jak pozna uzasadnienie postanowienia sądu rozważy ponowne złożenie wniosku. No tylko, że pan minister Ziobro będzie mógł teraz właściwie swobodnie przyjeżdżać do Europy z takim transparentem prawdopodobnie, bo co mi zrobicie?
2: Oczywiście, że tak. No, spójrzmy na to szerzej. Zbigniew Ziobro w mojej ocenie jest politykiem skończonym, dlatego że jest postacią niewygodną również dla Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast z perspektywy takiej rodzinnej, z perspektywy, nie wiem, gry na emocjach, jeżeli chodzi o opinię publiczną, no zdecydowanie wygrywa to starcie z koalicją rządzącą i skutecznie unika odpowiedzialności za swoje działania, kiedy był ministrem sprawiedliwości.
1: No tak, tu się z panią profesor zgodzę, że już właściwie nieważne, o co chodzi. Ważne o to, kto to starcie wygrywa, kto jest z przodu. Na razie jest to Zbigniew Ziobro, który pokazuje brak sprawczości, nawet jeżeli sąd miał wszelkie podstawy do tego, żeby taką decyzję wydać, to będziemy się poruszać w sferze emocji i łatwo w takiej atmosferze wskazać, kto wygrywa, kto przegrywa, a o to chodzi.
2: No tak, tym bardziej, że jest ta narracja, która jest selfowana przez koalicję rządzącą, mówi o tym, że

0: sądy są niezależne, niezawisłe i to właśnie to, co pada często z ust polityków, polityków tej części sceny politycznej, to podkreślanie, że my nie upolityczniamy sądów. Czyli co? Ziobro ma rację, tak? Bo nawet sądy przychylają się do tego, żeby negować działania wymiaru sprawiedliwości, znaczy ministra sprawiedliwości, bo nie wymiaru sprawiedliwości, ale ministra sprawiedliwości. I to jest ta narracja, którą na pewno Prawo i Sprawiedliwość wykorzysta w trakcie prekampanii, kampanii wyborczej, a przeciętny obywatel już nie będzie pamiętał o tych milionach złotych wyprowadzonych z Funduszu Sprawiedliwości, który służył politykom, a nie służył obywatelom.
1: I nie będziemy pamiętać, co ma na swoim koncie sędzia Piebiak. Będziemy, nie wiem, bombardowani argumentami, że Sąd Najwyższy nie zgodził się na uchylenie mu sędziowskiego immunitetu. I tak to będzie rozgrywane. Pani profesor, a może jest sens w tym, że trzeba dokonać resetu i przestać wskazywać sędziów i dzielić ich na neo, paleo i innych, jak mawia pan prezydent. Za tym jest też, tylko dodam, nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego.
0: Oczywiście wymiar sprawiedliwości został bardzo skutecznie zabetonowany przez poprzednią władzę i co do tego chyba nie mamy wątpliwości. Z takiego punktu widzenia praktycznego, takiego z perspektywy obywatela, no, to, czego my oczekujemy od sądów, to skuteczności, sprawczości, załatwiania naszych spraw w miarę szybko. No niestety to te spory polityczne wokół sędziów nie służą temu, bo się okazuje, że jeżeli ktoś jest neosędzią, to wówczas ten wyrok może być podważony chociażby w sądach europejskich i tak dalej, i tak dalej. No i cały czas jesteśmy w tym samym miejscu, ale proszę zwrócić uwagę, że też nie ma woli politycznej, żeby to uporządkować najkorzystniej dla obywateli. Wokół sądownictwa, wokół wymiaru sprawiedliwości szeroko pojętego toczą się cały czas spory polityczne i nie ma woli porozumienia z żadnej ze stron.
1: No tak, chociaż kilka dni temu rozmawiałam z przedstawicielką środowiska prawniczego na temat zmian proponowanych w nowej ustawie, zmian w sądownictwie, które miałyby mnie, pani i każdemu z nas ułatwić dostęp do systemu. One nie były polityczne, polegały na, nie wiem, wprowadzeniu cyfryzacji tam, gdzie można, na zmianach dotyczących samych biegłych, na przykład i kompetencji niektórych organów sądów. No i pozostaje tylko decyzja pana prezydenta, który powie tak albo nie. Ja pozwolę sobie na opinię, że powie nie, bo postawił sobie taki cel, żeby utrudniać życie rządowi tak, czy funkcjonowanie rządowi tak bardzo, jak to się tylko da. Więc oprócz tych bardzo upolitycznionych spraw zaczynają się dziać też te, które mają służyć nam wszystkim. No jestem ciekawa bardzo decyzji pana prezydenta, ale też jesteśmy w sytuacji, pani profesor, w której po tym jak Krajowa Administracja Skarbowa ujawniła, że ponad 94% publicznych pieniędzy wydanych przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej zostało obarczone nieprawidłowościami, to jest prawie 40 milionów złotych, między innymi na fortepian Paderewskiego, który do niego nie należał. Czy pani słyszała, pani profesor, żeby na kimś to zrobiło jakieś wrażenie?
0: Nie, dlatego że my żyjemy w takiej demokracji aferalnej, może w ten sposób, a poza tym, jak wskazują badania prowadzone w wymiarze ponadkrajowym, czyli w wymiarze międzynarodowym, 40 milionów to jest dla przeciętnego obywatela kwota abstrakcyjna. Proszę zwrócić uwagę, cofnę się do innej afery jeszcze za czasów ministra Czarnka, tak, który ta afera została ochrzczona mianem Billi Plus. Ta afera też na nikim nie robiła wrażenia, dlatego że tam padały kwoty abstrakcyjne dla przeciętnego człowieka. A poza tym to jest
1: i te wydatki
0: kwestia
1: były takie dalekie od nas, prawda? Bo
0: bardzo
1: nie do końca
0: od nas
1: potrafiliśmy sobie wyobrazić te wille i pieniądze, które przepływały no, w nie do końca zgodnym z prawem trybie. No tylko, pani profesor, wracając też jakby w związku z tym, co się dzieje wokół ministra Ziobry. No, słyszymy o aferze Villa Plus, mijają lata I nie mamy do czynienia z aferą według organów ścigania. No nic się nie dzieje, a przynajmniej nie słyszymy. No to skąd mamy tkwić w przekonaniu, że

0: to afera.
1: Oczywiście, no to jest narracja, która się przebija do opinii publicznej bardzo szeroko, którą część polityków chętnie przekazuje, podejmując wyzwanie, że się tak wyrażę. Ale tak jak powiedziałam, od jakiegoś dłuższego czasu afera goni aferę i ta demokracja, w której my funkcjonujemy, już jest demokracją tak zwaną aferalną. A z drugiej strony te afery dotyczą kwot, jeżeli mówimy o pieniądzach, które są abstrakcyjne dla przeciętnego obywatela i dzieją się w znacznym oddaleniu od nas, bo jeżeli ktoś mieszka w małej miejscowości na wsi, to metropolia Warszawa jest tak daleko, że być może nawet w niej nigdy nie był, nawet z wycieczką szkolną.
0: No tak, proszę.
1: To wszystko składa się właśnie na taki obraz uruchamiania emocji negatywnych, ale to jest wypuszczanie bardzo często ginu z butelki. Jedna władza zniszczyła status zawodu nauczyciela, a teraz mamy do czynienia z zniszczeniem lekarzy, różnymi narracjami. Ale proszę zwrócić uwagę, że być może wywoływanie do tablicy znowu afery związanej z Prawem i Sprawiedliwością jest formą przykrycia tej afery, z którą mamy do czynienia w Szpitalu Południowym i tych niedociągnięć, które są po stronie Koalicji Obywatelskiej. Więc przestało to na nas robić wrażenie takie, jak w 2014 zrobiła chociażby ta słynna afera ośmiorniczkowa.
0: No tak, i zawsze,
1: do tego przyzwyczailiśmy.
0: Jasne, i zawsze będzie robiło na nas większe wrażenie zamieszanie w przychodni w Piasecznie, bo to są kolejne informacje Wirtualnej Polski tak. O tym, że lokalni politycy Koalicji Obywatelskiej na przykład dzwonili bezpośrednio do kierownictwa, do rejestracji w ostateczności. To, że wysyłali prośby o recepty mailem, to jest normalna praktyka w przychodniach, dostępna każdemu, nie tylko politykom Koalicji Obywatelskiej. Tak się tylko odniosę, bo mam takie doświadczenie. Można, każdy z nas, ja, pani, każdy pacjent może wykonać taki ruch, więc tutaj powiedziałabym, nic złego się nie dzieje. No ale jest to przychodnia założona przez samorządowców i tak im się trochę wydawało, że mogą więcej. Zawsze to będzie robiło na nas większe wrażenie niż Villa Plus i inne.
1: Oczywiście, że tak. Natomiast tutaj trzeba wyraźnie postawić granicę, bo wylejemy dziecko z kąpielą. Zawody okołomedyczne, które wchodzą w skład tego, co szumnie nazywamy ochroną zdrowia, kiedyś służbą zdrowia, to są zawody wysokiej wrażliwości społecznej. Proszę zobaczyć, że od jakiegoś czasu dopiero nie słyszymy doniesień medialnych o hurtowym wyjeździe absolwentów kierunków lekarskich za granicę i poszukiwaniu tam szczęścia i dobrobytu. To po pierwsze. Po drugie, jest to środowisko, które w tej chwili próbuje się, no powiem brzydko, obróć z wszystkich stron, a mamy tam do czynienia, no ja nie chcę używać słowa margines, ale z mniejszością tych, którzy naruszyli prawo i powinni za to być pociągnięci do odpowiedzialności. Rzesza lekarzy, pielęgniarek, laborantów, ratowników medycznych i tak dalej, faktycznie służy polskiemu społeczeństwu i wokół opieki medycznej jeszcze nie udało się wygrać żadnemu państwu taką stworzeniem takich zasad, i to nie tylko dotyczy Polski, to dotyczy również Europy, takich zasad, które byłyby na tyle hermetyczne i stabilne, żeby każdy czuł się zadowolony z ochrony zdrowia w danym państwie. Nie jestem w stanie sobie takiej sytuacji przypomnieć. Te działania, które w tej chwili podejmuje koalicja rządząca w stosunku do lekarzy, bo nawet nie projekty, tylko jakieś takie emocjonalne oświadczenia, tak bym to określiła, nie służą nam jako pacjentom, na pewno nie służą środowisku medycznemu, nie unormują tego rynku publicznego, natomiast wyraźnie jeszcze bardziej sprywatyzują ochronę zdrowia w Polsce.
0: Choć znowu powołam się na rozmowę z ekspertką z portalu Co w Zdrowiu. Pani redaktor, omawiałyśmy poszczególne elementy projektu pani minister Sobierańskiej-Grędy i ona twierdziła, że większość z tych rozwiązań ma ręce i nogi, że tak powiem kolokwialnie, potocznie.
1: Czym w porządku,
0: innym,
1: ale,
0: prawda, ale czym innym jest narracja pani profesor i ciskanie gromów właśnie w lekarzy w znacznej większości Bogu Ducha winnych, oddanych swojej pracy z poczuciem misji i odpowiedzialności.

0: i, a czym innym jest, są te rozwiązania i pojedyncze przypadki ludzi, którzy jak czują, że mogą, to wykorzystują sytuację.
1: Oczywiście, ale proszę zwrócić uwagę na to, ja nie wiem, czy mogę się powołać na portal, mogę się powołać na portal internetowy, prawda?
0: Proszę bardzo.
1: Onet.pl obliczył, korzystając z danych Ministerstwa Zdrowia, ilu w Polsce jest lekarzy, którzy zarabiają powyżej 1 000 000 zł rocznie, podkreślam rocznie, i tych lekarzy w Polsce jest 625 albo 645. Mówimy o takiej liczbie w tej grupie zawodowej, która zarabia bardzo, bardzo duże pieniądze. Najszersza grupa zawodowa, tych, którzy są i na kontraktach, i na umowie o pracę, zarabia pomiędzy 30 a 40 tysiącami złotych. Brutto oczywiście, bo ja mówię o kwotach brutto, tak? Czyli trzeba odprowadzić od tego podatki, ZUS-y i tak dalej, i tak dalej. Miesięcznie, tak? 30-40 tysięcy złotych miesięcznie. Teraz proszę zwrócić uwagę, że ta narracja, ona się nie przebija do opinii publicznej. Przebija się do opinii publicznej selfowanie takiej narracji, gdy lekarze mówią o tym, że jeżeli zarabiają te 30-40 tysięcy złotych miesięcznie, to nie pracują 4 godziny dziennie, pracują około pomiędzy 8 a 10 godzinami dziennie, przyjmując więcej pacjentów, czyli tworząc nam tą otwartą opiekę zdrowotną, tą ochronę zdrowia, tak?
0: Jasne, albo wykonując więcej zabiegów, bo...
1: Procedur. Tak, a my słyszymy od polityków, że jeżeli zostaną ograniczone zarobki lekarzy, to zwiększy się dostępność do procedur. No bzdura kompletna. Populizm czystej maści.
0: Pani profesor, wspomniana przeze mnie ekspertka, redaktorka Co w Zdrowiu, mówiła, że te 240 zł za godzinę nie przejdzie, że to jest wstępna propozycja, będą rozmowy, że to nie przejdzie. Jestem bardzo ciekawa, w którą stronę to pójdzie, podobnie jak już na koniec może zdążymy. Po tym, co się wydarzyło w autobusie z dziewczynką z Ukrainy, myślę sobie, czy któryś z tych polityków, którzy tak szczują, miał jakąś refleksję. Skądinąd dziewczynka poradziła sobie znakomicie, ale powinno być, nie na tym dziecko powinno się skupiać w swoim życiu, żeby sobie radzić z agresorem.
1: Pani redaktor, słusznie pani użyła słowa szczują, bo to ta cała nasza rozmowa dotycząca lekarzy, czy nauczycieli, czy kogokolwiek, to też jest szczucie na grupę tutaj zawodową. Natomiast w przypadku Ukraińców dżin został wypuszczony z butelki i niestety to jest dżin, który będzie się rozprzestrzeniał w sferze społecznej, w sferze publicznej. I podgrzewanie takiej atmosfery negatywnych emocji w stosunku do Ukraińców, którzy żyją w Polsce, niekoniecznie z własnej woli, co chcę podkreślić, tylko dlatego, że uciekli przed pożogą wojenną, jest po prostu niebywałym zagrożeniem dla stabilności społecznej i bardzo nieodpowiedzialnym działaniem polityków, którzy chcą albo utrzymać władzę, albo zdobyć władzę dla samej władzy.
0: I normalny człowiek na widok tej sytuacji powinien się zastanowić, co robi. Kto wie, czy nie wystraszyć konsekwencji swojego działania. Ale czy polityk ten, czy inny jest normalnym człowiekiem w tej sytuacji?
1: No, pozostawmy to jako pytanie retoryczne.
0: Dziękuję pani bardzo za rozmowę, pani profesor. Profesor Danuta Plecka z państwem w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: A z nami profesor Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Co oznacza, że decyzja sądu w sprawie Zbigniewa Ziobry, a raczej w sprawie Ena, jest niezaskarżalna?
3: No to, że jest decyzją prawomocną i to jest twierdzenie, które jest oczywiście słuszne. Natomiast jest kwestia interpretacji przepisu, który służy blokowaniu, betonowaniu w ogóle działalności prokuratury i polskiego wymiaru sprawiedliwości, dlatego że argumentacja ministra Żurka jest trafna. No nie może być tak, że ENA nie może być wydane, w sytuacji,

0: sposób warunkowy, to znaczy, że gdyby był na terenie Unii Europejskiej, to ten nakaz aresztowania działa. To jest zupełnie logiczne, że jeżeli jest w Stanach Zjednoczonych, to ENA nie działa, bo dotyczy tylko krajów członków Unii Europejskiej. Ale to jest kwestia właśnie interpretacji. Uważam tutaj, że są argumenty za tym, żeby tak interpretować ten przepis i że prokurator generalny ma tutaj rację. Cała polityka PiS-u szła w tym kierunku, ażeby zabetonować niekaralność osób, które no, mają bardzo poważne grzechy z okresu ich władzy i możliwości no, rozwalania wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
1: Michał Fabisiak, panie profesorze, przypomniał, że Zbigniew Ziobro leczy się na przykład w Belgii. Przecież on ma tam swoje miejsce zamieszkania. Nie wiem, czy jeszcze jego dzieci chodzą tam do szkoły, czy może sytuacja się zmieniła. Przecież wszystko wskazuje na to, że miałby argumenty, żeby do strefy Schengen przylecieć.
0: No ja właśnie też idę w tym kierunku, to znaczy przecież wiemy wszyscy, że mieszkał tam, nie wiem nic o jaka jest sytuacja jego rodziny, ale mieszkał tam, leczy się tam, wobec tego można traktować, że pobyt w Stanach Zjednoczonych jest pobytem jakimś czasowym, przejściowym. W związku z tym trudno też mówić, że on nie jest związany z terenem państw należących do Unii Europejskiej.
1: I wyobrażam sobie, panie profesorze, sytuację, w której prokuratura na przykład dostaje informację, że pan Zbigniew Ziobro jest w Europie albo się wybiera do strefy Schengen, zwraca się do sądu ONA, a sąd decyduje, że posiedzenie odbędzie się 3 września.
0: No właśnie.
1: Albo 11 listopada.
0: Tak nie może prawo funkcjonować. Tak nie może funkcjonować prawo. Tutaj ja uważam, że są merytoryczne argumenty, żeby uznać, że ENA powinno być tutaj stosowane.
1: To jeszcze chcę pana profesora zapytać, na jakiej podstawie sąd wydał taką decyzję? Wszystko jest zgodnie z przepisami?
0: Na podstawie takiej literalnej interpretacji przepisu kodeksu postępowania karnego, ale no, tutaj też trzeba taką wykładnię celowościową wyrazić. No, nie może być ten instrument ścigania osób, które uchylają się od wymiaru sprawiedliwości w Polsce interpretować w tak zawężający sposób, który no, uniemożliwia realizacji woli ustawodawcy. No niestety ten ustawodawca wtedy tą wolę miał zupełnie w innym kierunku ustawioną, ale interpretacja tego przepisu właśnie w sposób celowościowy jest możliwa.
1: Co może zrobić minister Żurek, panie profesorze? Dlatego zapytałam o znaczenie określenia niezaskarżalne, bo czy to oznacza, że trzeba zupełnie inaczej sformułować ten wniosek?
0: Może z innym uzasadnieniem. To tutaj może radził, prawda, prokuratorowi generalnemu z innym uzasadnieniem właśnie wskazującym na to, że interpretacja przyjęta przez sąd wydający, który wydawał to postanowienie, nie jest interpretacją jedyną, że można, prawda, przyjąć taką interpretację właśnie celowościową, to znaczy powiedzieć, że ENA musi być wydana na wypadek, gdy dana osoba znajdzie się na terenie państw Unii Europejskiej.
1: Pozwolę sobie na delikatną ironię. Może tam trzeba dopisać, że pan minister Żurek leczy się w Belgii, ewentualnie może...
0: Chociażby tego typu argumenty trzeba by tutaj podnieść.
1: No. Minister Ziobro, przepraszam, jasne. Panie profesorze, czyli rozumiem, że cel ten sam, czyli ponowny wniosek o wydanie ENA, tylko z innym uzasadnieniem.
0: Tak.
1: Czy pan premier dziś rano pozwolił sobie na dość gorzką refleksję, że może za wcześnie obiecał szybkie rozliczenia, że może był optymistą w tej sprawie? Zgadza się pan profesor z tym, że ta obietnica rozliczeń przyszła za szybko, poszła za łatwo?
0: Ta obietnica była absolutnie uzasadniona, no bo są merytoryczne podstawy do tego, żeby

0: jednak te osoby, które zepsuły ustrój państwa, no, ponosiły odpowiedzialność za to. I w związku z tym te utrudnienia, proszę zobaczyć, jak to się wszystko łączy. Rozbity jest Trybunał Konstytucyjny. Wobec tego nie ma instrumentu do kontroli ustawodawstwa, które było tworzone przez PiS. I my mamy taką sytuację podobną do tego, jak była w 1989 roku, gdzie cała transformacja była oparta na ustawodawstwie PRL-owskim. Ale dzięki Trybunałowi Konstytucyjnemu można było wyczyszczać porządek prawny, prawda, i dawać możliwości prowadzenia reformy ustrojowej, jaka miała wtedy miejsce. Tutaj PiS przewidywał, że może utracić władzę. W związku z tym, szczególnie ustawą z lipca 2023 roku, zablokował działalność prokuratury. Prawda, to, że prokurator generalny nie może usunąć swoich zastępców bez zgody prezydenta. No to jest absolutny nonsens, żeby szef danej instytucji nie mógł usunąć przeszkadzających mu zastępców prokuratora generalnego. No to jest rozwiązanie, które no stoi zupełnie na głowie. Ale to jest obowiązujące prawo. Prawda? Obowiązujące prawo, które zostało celowo wydane, żeby nie umożliwić prowadzenie reformy wymiaru sprawiedliwości.
1: Ale są też, panie profesorze, sprawy bliższe ludziom, na przykład sędzia Iwaniec. Zatrzymane prawdopodobnie, wiele na to wskazuje, pod wpływem alkoholu, zadzwonili na policję jego sąsiedzi i do dziś jego immunitet sędziowski jest niezagrożony. Na przykład pani prokurator, która prowadziła sprawę syna Jacka Kurskiego i umarzała postępowania, które teraz zresztą zostało wznowione,
0: też
1: czeka na decyzję.
0: Mówimy o tym samym, dlatego że są znów prowadzone właśnie takie blokady. I dlatego nie można pociągać do odpowiedzialności sędziego, który popełnił przestępstwo, bo to jest prowadzenie sprawiedliwości jest przestępstwem, ale o to jest podejrzany. Nie można prowadzić, bo jest immunitet sędziowski, który może usunąć nieprawidłowo, niekonstytucyjnie utworzona izba w Sądzie Najwyższym, która jest kompetentna do usunięcia takiego immunitetu. I to nie tylko jest sprawa tego sędziego, nie tej prokurator, to jest kilka spraw, które nie mogą zostać załatwione, to znaczy wymaga usunięcia immunitetu, odwołania immunitetu, bo organ, który do tego jest uprawniony, jest objęty, prawda, no, żyje tego, nie lubię tego określenia, ale neosędziami, którzy no, blokują, prawda, uniemożliwiają usunięcie immunitetu, a bez tego prokuratura i sądy mają związane ręce.
1: Panie profesorze, wspomniał pan o Trybunale Konstytucyjnym, który miał stać na straży porządku i bezpieczeństwa prawnego w naszym kraju. A tymczasem prezes Trybunału Bogdan Święczkowski chce zabronić nowym sędziom udziału w zgromadzeniu sędziów. To zgromadzenie jest zwołane na dzisiaj, między innymi dlatego, że musi przyjąć sprawozdanie pana prezesa za 2025 rok, zaopiniować projekt budżetu Trybunału na 2027 rok. Ma na to czas do końca września. A tymczasem pan Bogdan Święczkowski, a to zmienia miejsce takiego spotkania po to, żeby nie wpuścić tych czworga sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie wobec prezydenta. Jedno takie spotkanie już zerwał. No i co może dalej zrobić? Jak długo prezes Święczkowski może blokować to jedną z najważniejszych instytucji w naszym kraju?
0: No, proszę, znów mówimy o tym samym praktycznie, bo też tutaj mamy blokadę. Pan prezes Święczkowski, już pomijam sprawę wyboru jego na prezesa, bo też tutaj są zastrzeżenia ze strony porządku prawnego, ale zostawmy to. Zgromadzenie ogólne wymaga obecności wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego, żeby na tym zgromadzeniu ogólnym byli obecni.

0: czterech, a dzisiaj pięciu sędziów wybranych przez Sejm, a tylko Sejm wybiera i tylko Sejm uczestniczy w procesie wyboru sędziów Trybunału, prezydent ma przyjąć i to jest tylko, to nie jest żadna kompetencja prezydenta, to jest obowiązek prezydenta przyjęcia ślubowania od prawidłowo wybranych sędziów Trybunału. Tutaj nikt nie może kwestionować prawidłowości wyboru. Czyli prezydent łamie prawo i pan Święczkowski łamie prawo, nie wpuszczając prawidłowo wybranych sędziów, którzy złożyli zresztą ślubowanie wobec prezydenta. Prezydent był nieobecny fizycznie, ale prezydent otrzymał treść ślubowania, bo zostało złożone w kancelarii prezydenta, ale te osoby złożyły ślubowanie, wypowiadając rotę, składają je wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. I uważam, że cała procedura została tutaj spełniona, złożenia ślubowania. I pan Święczkowski nie ma co czekać na to, czy prezydent mu powie, że oni złożyli ślubowanie, czy nie, tylko ma obowiązek wpuszczenia ich do Trybunału Konstytucyjnego i dania im warunku orzekania w Trybunale. Zwołanie, to co dzisiaj zwołuje prezes Święczkowski, jest spotkaniem osób, które obecnie urzędują w Trybunale Konstytucyjnym. Spotkanie, które nie ma charakteru zgromadzenia ogólnego, bo nie biorą w nim udział wszyscy wybrani sędziowie Trybunału. I każde orzeczenie dzisiaj, nie można w cudzysłowie należy użyć to słowo orzeczenie, wydane przez osoby dzisiaj siedzące w Trybunale, nie jest pozbawione podstaw prawnych, jest bezprawne, dlatego że skład tego zespołu orzekającego nie został ustalony w oparciu o wszystkich wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nie mamy Trybunału Konstytucyjnego obecnie, dopóki te osoby nie będą mogły orzekać w Trybunale.
1: Co więcej, panie profesorze, na ślubowanie czeka profesor Sławomir Patyra, nowo wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie.
0: Tak.
1: Niezwłocznie po tym, jak sędzia Zielonacki zakończył swoją pracę w Trybunale Konstytucyjnym, więc tutaj absolutnie nie ma się do czego przyczepić, przepraszam za słowo. I podobno otoczenie pana prezydenta sprawdza orzeczenia czy decyzje, które pan sędzia Patyra wydawał w ostatnim czasie po to, żeby ewentualnie coś zakwestionować. Ale
0: proszę pani, prezydent nie ma żadnych kompetencji do badania, merytorycznego badania zasadności uchwały Sejmu.
1: Prezydent, ja rozumiem, panie profesorze, tylko dzieje się coś, co prawdopodobnie, znaczy myślę, że może pan prezydent szuka powodu do tego, żeby nie przyjąć ślubowania od pana
0: ale nie ma
1: sędziego,
0: żadnego,
1: czy to może zrobić, czy nie.
0: Nie może tego zrobić, bo nie ma podstawy prawnej do tego. Prezydent, tak jest artykuł 7 Konstytucji, który mówi, organy władzy publicznej działają na podstawie prawa i w granicach prawa. Prezydent jest też organem władzy publicznej, w związku z tym musi mieć do każdego działania podstawę prawną. Musi mieć też podstawę prawną do zaniechania działania.
1: Ja chcę tylko, tak, panie profesorze, tylko chciałabym przypomnieć naszym słuchaczom sytuację z 24 czerwca. Wtedy doszło do pierwszego spotkania sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które miało przyjąć to sprawozdanie i opinię w sprawie projektu budżetu. Wtedy okazało się, że nie tylko dwoje sędziów, którzy przyjęli ślubowanie, czy złożyli ślubowanie wobec prezydenta w Pałacu Prezydenckim, weszło na salę, ale także ta czwórka sędziów, którzy złożyli to ślubowanie w Sejmie. Pan prezes Święczkowski oburzył się, że tych czworo sędziów spotkało się z takim dość serdecznym, powiedziałabym, przyjęciem pozostałych, że rozmawiali ze wszystkimi i taka była dość koncyliacyjna atmosfera. No i opuścił salę razem ze Stanisławem Piotrowiczem i sędzią dublerem Justynem Piskorskim.

0: Kaczyńskim i zerwał wtedy to posiedzenie. Dziś może zrobić to samo i co dalej?
1: No nie, to jest bezprawne zachowanie pana Święczkowskiego. Muszę pani powiedzieć, że myśmy w czwórkę, to znaczy byli prezes Trybunału Konstytucyjnego. Byliśmy w Trybunale Konstytucyjnym, siedzieliśmy w tym holu już znanym, prawda, w którym mogą dzisiaj przebywać wybrani prawidłowo sędziowie Trybunału. Byśmy siedzieli z nimi i po tym spędzeniu z nimi pewnego czasu poszliśmy do gabinetu prezesa Trybunału, żeby mu na stojąco, zapraszał nas na kawę, ale żeśmy z tego nie skorzystali, powiedzieliśmy mu, że działa bezprawnie. Wprost po to żeśmy poszli, żeby mu to powiedzieć.
0: Jak zareagował?
1: Zareagował w ten sposób, że się z nami nie zgadza, prawda? Też wyraził się, że bardzo mu żal, bo był moim studentem. No mnie jest żal, że takiego studenta miałem, prawda? Bo to jest wyraźnie niekonstytucyjne, niezgodne z prawem działanie prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w każdym razie takiego, który się jako uważa się za prezesa, który ma szczec konstytucji, prawda? A on jawnie tę konstytucję łamie. To jest też podstawa do pociągnięcia jego do odpowiedzialności karnej. Inne są też podstawy z jego wcześniejszej działalności.
0: Właśnie. Panie profesorze, musimy kończyć niestety. To jeszcze tylko przypomnę naszym słuchaczom, że toczy się obecnie 8 śledztw, w których prokuratura rozważa ewentualną odpowiedzialność karną Bogdana Święczkowskiego,
1: ale teraz nie ma
0: który podejmował jako prokurator krajowy. Tak. I stąd te działania pana sędziego dziś Trybunału Konstytucyjnego, prezesa, w trosce po prostu o własną skórę. Profesor Andrzej Coll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego w Polskim Radiu 24. Dziękuję panie profesorze.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: A z nami mecenas Kinga Dagmara-Siadlak, wiceprezeska Fundacji Aktywna Demokracja, Tour de Konstytucja. Dzień dobry pani mecenas.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pamięta pani te plakaty? Tam był sędzia, który rzekomo ukradł ze sklepu kiełbasę, miał ukraść jakiś element wiertarki, spodnie, o tym, że sędziowie, tak, mieli wypuścić groźnego pedofila przez błąd proceduralny sądu, o sądach, które, o sędzim, który przez lata nie potrafił skazać sprawców brutalnych przestępstw. To taka kampania Polskiej Fundacji Narodowej, która miała promować nasz kraj za granicą i teraz Maciej Świrski zatrzymany przez CBA.
3: Trudno jest zapomnieć tę kampanię. To była jedna z takich głośniejszych kampanii, które miała modelować myśleniem polskiego społeczeństwa i też wskazać konkretną grupę odpowiedzialną za wszelkie niedociągnięcia i wskazać również grupę, którą później łatwo będzie uciszyć wtedy, kiedy planowano zamach na polskie sądownictwo, na niezawisłość sędziów, na niezależność sądów. I tak na dobrą sprawę nie można jej inaczej ocenić jako faktycznie kampanii, która była realizowana jednak za publiczne pieniądze w celu degradacji państwa. Także tak, ta kampania wymaga cały czas nadal rozliczenia i wymaga tego, żeby pochylić się nad tym, w jaki sposób można komunikować, nawet jeżeli są pewne nieprawidłowości, to w jaki sposób można komunikować to społecznie.
0: To była nagonka?
3: To była ewidentnie nagonka. To była nagonka obliczona na to, żeby później w sposób sprawny usprawiedliwić łamanie konstytucji pod takim płaszczykiem ochrony społeczeństwa polskiego. To
0: no tak,
3: typowy
0: jeśli
3: mechanizm
0: sędzia
3: faszyzacji.
0: Ukradł wiertarkę, to znaczy, że władza ma prawo dokonać zmian na przykład w KRS-ie lub Sądzie Najwyższym.
3: No to jest typowy mechanizm właśnie faszyzacji. Typowy mechanizm, który...
0: Mocne słowo faszyzacji.
3: Tak, to są mechanizmy faszyzacji z tego względu, że one mają na celu spowodować zmianę myślenia społeczeństwa i przede wszystkim przygotować grunt do tego, żeby wprowadzać przepisy, które będą usuwały mechanizmy, które mają na celu zabezpieczyć prawidłowe działanie państwa.
0: I jeszcze zbudować przyzwolenie społeczne dla zmian.

0: bo nawet najlepsze zamki w drzwiach nie są w stanie powstrzymać włamywacza, który przyjdzie z jakimiś piłami tarczywymi, laserami.
1: Albo wejdzie przez okno, używając tego, prawda, obrazowego
0: porównania. Ważne jest, żebyśmy my, jako obywatele, wiedzieli, kogo wybieramy i czy te intencje osoby, która kandyduje na konkretne stanowisko, faktycznie mają na celu doprowadzić do sprawnego funkcjonowania państwa, czy jednak niestety jesteśmy ofiarami w pewnym sensie manipulacji emocjonalnej, bo proszę zauważyć, że ostatnie kampanie polityczne mają niewiele wspólnego. Niestety z merytoryką nie rozmawiamy o faktach, nie rozmawiamy o programach, liczą się tylko i wyłącznie emocje i to, czy dany kandydat potrafi wpasować się w odbiór przeciętnego obywatela i potrafi pokazać się, że jest fajny i jest bliski społeczeństwu. I to jest jak gdyby bolączka, z którą, i problem, z którym musimy sobie jako państwo poradzić.
1: Kampania Sprawiedliwe Sądy to była nagonka.
0: Kampania Sprawiedliwe Sądy to była nagonka w celu określonym, czyli w tym celu, żeby rozmontować sądownictwo w Polsce.
1: Czy mamy do czynienia w tej chwili, bo szczerze mówiąc, umówiłyśmy się na rozmowę na nieco inny temat, ale zatrzymanie Macieja Świrskiego wywołało wspomnienia i te refleksje. Ale to, co mamy do czynienia w tej chwili w sprawie obywateli Ukrainy, którzy są wśród nas, budują nasz produkt krajowy brutto, pracują z nami ramię w ramię, a są wskazywani palcem, delikatnie mówiąc, przez niektórą część, przez część środowiska politycznego, to też jest nagonka?
0: Myślę, że nie tyle nagonka sama w sobie, znaczy myślę, że samym celem nie jest naród ukraiński, tylko celem jest zdobycie atencji wyborców i zbicie na tym kapitału politycznego bez względu na koszty. Bo
1: no właśnie, ale czy ktoś pomyślał, że ofiarą takiego działania będzie mała dziewczynka w autobusie,
0: ale myślę, że
1: zaatakowana przez dorosłego mężczyznę, agresora, człowieka bez wyobraźni i bez, nie wiem, bez czego, bo jak można atakować dziecko?
0: Na to pytanie wszyscy, myślę, zadajemy, zadajemy sobie to pytanie, natomiast proszę zauważyć, że Polacy w lutym 2022 roku otworzyli serca, otworzyli drzwi i to zrobiliśmy my jako społeczeństwo polskie, nie dlatego, że władza nam kazała. I teraz coś się dzieje. W momencie, kiedy rozpoczęła się kampania prezydencka, czyli właściwie trwająca przez wiele, wiele miesięcy przed wyborami, i to też jest mechanizm faszyzacji, zrobiono sobie z Ukraińców takiego kozła ofiarnego, ponieważ łatwo było zmanipulować społeczeństwem, łatwo było pokazać, że to oni stoją za ewentualnymi problemami, za kolejkami do służby zdrowia, za tym, że otrzymywali świadczenia społeczne i w momencie, w którym elity polityczne zrobiły sobie właśnie z tego argumentu argument do zmieniania własnego kapitału politycznego, niestety bardzo mocno to podziałało na społeczeństwo. I zauważmy, to co wydarzyło się w Bielsku-Białej, to oczywiście oceni prokuratora, następnie sąd, ale w mojej ocenie to stanowiło przestępstwo i tak na dobrą sprawę zrobiono to publicznie. Kto kradnie publicznie? My jako ludzie bardzo intuicyjnie wyczuwamy, że jeżeli coś stanowi przestępstwo, to raczej nie robimy tego jawnie, raczej się ukrywamy, jeżeli już zamierzamy popełnić przestępstwo. A tutaj bardzo wiele osób w ogóle nie czuje tego, że to jest coś złego. A to
1: właśnie dlatego, że dostają na to przyzwolenie. I teraz
0: jest przyzwolenie,
1: pan prezydencki minister, pan Przydacz apeluje, szanowni państwo, ja teraz upraszczam, dokonuję pewnego uproszczenia, tak? Rzeź Wołyńska i stanowisko Ukrainy to jedno, a dziecko w autobusie to zupełnie co innego. Tylko, że panie ministrze, takie są konsekwencje szczucia i podburzania nas do...
0: Pani redaktor, od wieków wiadomo, że kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. W związku z czym,
1: to pan minister tego nie wiedział, myśli pani? No,
0: myślę, że bardzo często politycy patrzą bardzo krótkowzrocznie i nie zastanawiają się nad tymi daleko idącymi konsekwencjami. Natomiast ewidentnie obecna radykalizacja społeczeństwa jest związana z tym, co obserwuje obserwujemy wśród elit politycznych i to, co widzimy na co dzień, przyjmujemy za przyzwolenie do działania, a później niestety to eskaluje.
1: To ja zapytam ostro. Czy politycy,

0: którzy szczują.
1: Są odpowiedzialni za... Tak, uważam, że są odpowiedzialni.
0: Współodpowiedzialni za to, co się wydarzyło w Bielsku-Białej. Tak. Czy są współodpowiedzialni za... będą współodpowiedzialni, jeśli te sytuacje się będą powtarzać, a kto wie, czy nie będą?
1: Będą odpowiedzialni, przy czym ta odpowiedzialność jest polityczna i ma niestety tą swoją wadę, że jest uzależniona od głosów wyborców. I teraz pytanie jest następujące. Jak my jako społeczeństwo będziemy na tyle mądrzy, żeby rozpoznać tę manipulację i zrozumieć, że ci, na których często głosujemy, działają na naszą szkodę. Działają na naszą szkodę nie tylko i wyłącznie jako społeczeństwo, które jest coraz bardziej spolaryzowane i my przestajemy potrafić ze sobą rozmawiać i to, co mówimy, już przestaje być naszym poglądem, a staje się osią naszego życia i nie potrafimy w ogóle słuchać innego stanowiska. I w tym momencie to, co robią elity, w jaki sposób rozwiązują albo nie tyle rozwiązują problemy, co rzucają je na żer i to zaczyna trochę przypominać jakieś zawody sportowe, a nie politykę. Nawet nie tyle sportowe, bo to sport ma jeszcze jakieś zasady, tam już zasad żadnych nie ma. To niestety my musimy zacząć myśleć i edukować, dlatego tak jak projekt Tour de Konstytucja od 2021 roku powtarza, że edukacja jest najsilniejszą bronią społeczną do tego, żeby zrozumieć, kiedy ktoś nami manipuluje, zrozumieć, kiedy ktoś przekracza granicę, kiedy łamie normy, bo tylko wówczas będziemy odporni jako tkanka społeczna. Bez tego nie mamy najmniejszych szans, ponieważ psychika ludzka i również sposób działania, oddziaływania ludzi między sobą, no niestety ma takie bardzo silne korzenie związane z biologią chociażby i to politycy wykorzystują, wiedzą o tym doskonale i grają na tych najczulszych strunach. My musimy nauczyć się to rozpoznawać, żeby nie paść tego ofiarą.
0: Mecenas Kinga Dagmara Siadlak, wiceprezeska Fundacji Aktywna Demokracja i Tour de Konstytucja. Dziękuję pani bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Zgromadzenie ogólne Trybunału Konstytucyjnego zwołane przez prezesa Bogdana Święczkowskiego przerwane, a powodem było brak kworum. W budynku pojawiła się policja i prokurator.
1: Czworo sędziów nieuznawanych przez prezesa Bogdana Święczkowskiego nie zostało wpuszczonych na zgromadzenie ogólne, a w efekcie dwoje nowych sędziów, którzy ostatnio zostali wybrani przez Sejm i których przyrzeczenie odebrał prezydent, wyszło z sali.
2: Sędzia Tamborowski oraz Kormi-Piotrowska zostali tylko i wyłącznie wpuszczeni na spotkanie w gabinecie koło pana prezesa Święczkowskiego jako goście, a nie jako sędziowie Trybunału Konstytucyjnego.
1: Mówi jeden z sędziów, którzy opuścili zgromadzenie, Dariusz Szostek.
2: Pan prezes po naszym wyjściu w związku z brakiem kworum zamknął obrady posiedzenia.
1: Na miejsce sędziowie, którzy nie zostali wpuszczeni do budynku, wezwali policję do Trybunału. Przyjechał też przedstawiciel prokuratury.
3: Zgromadzenie jest czymś, w czym każdy sędzia Trybunału Konstytucyjnego ma obowiązek uczestniczyć.
1: Mówił sędzia Krystian Markiewicz.
3: Że się łamie prawo, to się wtedy dzwoni na ogół na policję.
1: Na tym zgromadzeniu ogólnym miało być m.in. przyjęte sprawozdanie za zeszły rok i projekt budżetu na rok przyszły. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Prezes Święczkowski nie chce uznać sędziów wybranych przez Sejm, bo ich przyrzeczenia nie odebrał Karol Nawrocki. Były członek zarządu Polskiej Fundacji Narodowej Cezary J. usłyszał prokuratorskie zarzuty i został zwolniony do domu. Prokurator zastosował wobec niego zakaz opuszczania kraju, poinformowała Polska Agencja Prasowa. Cały czas trwa przesłuchanie drugiego, byłego członka zarządu fundacji, Macieja Świrskiego. Wczoraj rano agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali obu mężczyzn. Śledztwo dotyczy nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z finansowaniem kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy. Fiaskiem zakończyło się kolejne spotkanie ambasadorów unijnych krajów w sprawie najnowszych sankcji na Rosję. Przedstawiciele państw członkowskich podejmą dziś kolejną próbę, a chodzi o zamrożenie limitu cenowego na rosyjską ropę.
4: To efekt blokady w cieśninie Ormus. Ceny poszybowały, a korzysta na tym Kreml. Dlatego padła propozycja, by na kilka miesięcy pułap cenowy na rosyjską ropę zamrozić. I jeżeli ma być on wdrożony, to ambasadorom pozostaną